0: Nocne powtórki wnet.
1: Zaczynamy Odyseję Wyborczą, godzina 10.10, 28 września, poniedziałek, nowy tydzień politycznie. Zaczyna się oczywiście od wyników przyspieszonych wyborów, przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Mamy już pełne wyniki, wiemy kto ile dostał głosów, kto się zmierzy w drugiej turze, bo to już pewnie Państwo wiedzą, że druga tura będzie Łukasz Jankowski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj, nieco krócej, bo będziemy dłużej w Paryżu, ale niemniej intensywnie o Krakowie dzisiaj będziemy rozmawiać. Na początek naszym gościem Marcin Kędryna, analityk polityki, były dyrektor Departamentu Komunikacji w Pałacu Prezydenckim, a teraz tutaj chyba trzeba być wprost osoba, która jest w sztabie Łukasza Gibały, albo jest blisko tego sztabu, to na pewno dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, dość blisko.
1: Jestem. Dość blisko. Zanim
2: 600 metrów.
1: To oczywiście w metrach, ale też chodzi o tą bliskość, która nie tylko w metrach się wyraża, ale także w jednostkach, które mierzą sympatię. Nie wiem, jaka to jest jednostka, która mierzy sympatię polityczną, ale jakąś taką kiedyś wynajdziemy. Dobrze, ale to zanim o sympatiach politycznych, to o frekwencji. Frekwencja wyniosła ponad 40%. Ja zaraz zerknę, bo to jest bardzo ciekawe. Wybory przedterminowe, przyspieszone, bez wyborów do Rady Miasta, a mimo to ponad 40, dokładnie 43,5% frekwencji. To się okazało, że jednak krakowianie tymi wyborami żyli przedterminowymi.
2: Ja nie wiem, czy krakowianie żyli wyborami. Oni raczej żyją w Krakowie i chcą doprowadzić do tego, żeby ten Kraków był taki, jaki chcą, żeby był miastem dla nich.
1: Był miastem dla nich, ale rzeczywiście frekwencja niewiele niższa niż w drugiej turze miał Miszalski. Były analizy, że to może być nisko, no bo z reguły tak jest, że te dodatkowe wybory nie są aż tak atrakcyjne, no bo nie ma tej ogólnopolskiej klimatu, ogólnopolskiej dyskusji. No dobrze, frekwencja to pana zaskoczyła, nie zaskoczyła. O czym ona świadczy? Poza tym, że krakowianie są zainteresowani własnym miastem, to coś jeszcze, jakieś jeszcze wnioski są wyciągane z tej dość wysokiej frekwencji?
2: Czy mnie zaskoczyło? No, szczerze mówiąc, wczoraj rozmawiałem z pewnym moim kolegą zajmującym się analizowaniem wyborów i założyliśmy, że będziemy jak firma badawcza i będziemy mówić, że według naszych przewidywań frekwencja będzie wynosić między 20 a 40%. No i trafiliśmy.
1: No nie, bo jest 40, 43,5, więc ponad to oczekiwałem.
2: Ale dobra, ale plus błąd. Taki, no, jak sondażownie. Nie, no dobrze, ja przepraszam, bo ja mam po tej serii badań, które były przed pierwszą turą, trudno mi będzie przez najbliższe lata nie szydzić z firm badawczych, dlatego że dwa tygodnie przed wyborami widziałem jednego dnia trzy sondaże, wszystkie z poważnych firm robione z tą samą metodą. W jednej Piątkowska wygrywała o 0,5%, w drugiej Gibała wygrywała o 1,5%, a w trzecim Gibała wygrywał o 10%. Więc trudno jest badać takie miasta jak Kraków. Po prostu te firmy nie mają na to metody.
1: A koniec końców, to już skoro frekwencja, jak rozumiem, to się co ona wskazuje na drugą turę? Kto poszedł, kto nie poszedł? Co możemy powiedzieć, jak ta frekwencja daje przewidywania na to starcie w drugiej turze między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską?
2: Ja nie widziałem tych exit polowych jak gdyby rozpisek tych wyborców. Wydaje mi się, że poszli wszyscy. Wydaje mi się, że Monika Piątkowska wzięła wszystkie głosy, jakie mogła wziąć. Wydaje mi się, że bardzo dobry wynik zrobił Michał Drewnicki. Wydaje mi się, że też ciekawa sytuacja jest z Lewicą. I przeczytałem, że

0: Bała wyprzedza Monikę Piątkowską o mniej więcej 6,5 punkta procentowego. Mhm. Duża przewaga, duża zaliczka przed drugą turą. To jest wynik, którego się spodziewaliście w sztabie Łukasza Gibały?
1: Wszyscy oczywiście mieli nadzieję, że będzie taki. Ja pokornie mówiłem, że jak gdyby naszym celem jest wejście do drugiej tury i walka w drugiej turze, dlatego że zakładałem, że gdyby elektorat Platformy się zmobilizował jeszcze bardziej, gdyby frekwencja była niższa, no to Monika Piątkowska mogła mieć dużo wyższy wynik procentowy. Teraz jest to, znaczy to działa zaliczka na drugą turę o tyle, że dzisiaj widziałem, jak Łukasz Gibała idzie ulicą i podchodzą do niego kolejni ludzie, którzy są tak zadowoleni, tak szczęśliwi, tak uśmiechnięci, tak się cieszą z tego, że ta pierwsza tura jest wygrana, więc można powiedzieć, że ten nastrój będzie go niósł. I co więcej, istnieje szansa, że ci ludzie będą chcieli iść do drugiej, że jak gdyby nie osiądą na laurach, jak będą chcieli iść w drugiej turze, żeby dalej czuć, żeby po drugiej turze czuć takie samo zadowolenie.
0: Wynik Moniki Piątkowskiej, powiedział pan, wzięła wszystko, co mogła wziąć. To oznacza, że jakiś tam zasób wyborców obecnej koalicji, a może więcej, bo to są wyborcy rządowi, czy są wyborcy establishmentu miejskiego. Kto jest wyborcą i jakie głosy zebrała senator Koalicji Obywatelskiej?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim wzięła głosy determinowanych wyborców Koalicji Obywatelskiej, Platformy, tych, których udało się zmobilizować Donaldowi Tuskowi. Wczoraj byłem przez moment na dyskusji w klubie Jagiellońskim, gdzie politolog o nazwisku Synowiec opowiadał, że widział badania Platformy wewnętrzne, w których Monika Piątkowska miała problem z wejściem do drugiej tury z jednej strony, a z drugiej strony wyborcy Platformy mówili, że to niedobrze by było, żeby przyjechał Donald Tusk, bo to będzie źle działać na wynik wyborów. W naszych badaniach wyborcy Platformy mówili podobne rzeczy, więc wygląda na to, że naprawdę było tak, że Donald Tusk przyjechał nie dlatego, żeby walczyć o zwycięstwo, tylko na to, żeby doprowadzić do tego, żeby ona do drugiej tury weszła i to przyniosło skutek. Więc
0: czyli ten czwartkowy, dobrze pamiętam, lub środowy, tak. Więc z Donaldem Tuskiem, to było coś, co uratowało tą pewność drugiej tury dla Moniki Piątkowskiej, ale jednocześnie odbierze jej szansę na zwycięstwo, ewentualny, potencjalny, lepszy wynik w drugiej turze? Spodziewa pan się, że Donald Tusk przyjedzie jeszcze raz, że jego obecność może poskutkować, czy to już raczej będzie odstręczać? Jakie są wasze w sztabie analizy do działalności rządu i premiera w drugiej turze?
1: Moja osobista, czy nie sztabowa analiza, że mnie się wydaje, ja bym się nie zdziwił, gdyby pan premier nie przyjechał. Zresztą, jeżeli się przeanalizuje jego przemówienie w ten czwartek, to mniej więcej połowa słów, które padły, sprowadzały się do dystansowania od pani Moniki. Mówię o tym, Monika, to jest twoja walka, to od ciebie zależy. Ja tu jestem jednym z niewielu, popierających. To nie jest tak, że to można było odnieść wrażenie, czy to tylko. To też ja nie jestem specjalnym specjalistą od egzegezy Donalda Tuska. Słów, ale mówili mi właśnie ludzie, którzy słuchają go częściej, że to była wersja Donalda Tuska dystansującego się, więc jeżeli, a przez jedna rzecz, badania, wszystkie badania, które były dotychczas, podawały drugą turę na poziomie 6-4 dla Łukasza Gibały. Więc istnieje szansa, że proszę, mamy dwie możliwości. Albo Platforma odpali jakieś naprawdę grube armaty, że będzie to przypominać sytuację z kampanii w roku sprzed 2 lat, kiedy tyle brudu, ile wylano na Łukasza Gibałę. Mówi się, że jakby tamta kampania była testem przed kampanią prezydencką.

0: czyli w jakiś sposób przypomina ona to, co próbowano zrobić z prezydentem Nawrockim. Więc no, albo mamy sytuację taką, że naprawdę dużo zaangażują, choć tych badań, z tych sondaży wynika, że to nie musi być skuteczne, albo już Donald Tusk po prostu odpuści, nie będzie chciał być twarzą porażki.
1: Ale to jest tak, że szykuje nam się bardzo brutalna kampania, bo na tym wspominanym już wiecu z czwartku to z kolei Monika Piątkowska opowiadała, jak bardzo brutalna i nieuczciwa była kampania referendalna, że no tutaj chyba wprost insynuując w stronę Łukasza Gibały, podkreślając, że to Łukasz Gibała włożył duże pieniądze, były filmy i że to cała ta kampania referendalna właśnie opierała się na hejcie i na atakowaniu nieczystym poprzedniego prezydenta pana Miszalskiego.
0: Znaczy, jak rozumiem, to Łukasz Gibała zapłacił za to, żeby sok z buraka się zaangażował w referendum. Nie wiem, tak to jakoś chyba musiałoby wyglądać. Sytuacja była taka, że to w kampanii referendalnej komitet referendalny w trybie wyborczym wygrywał sprawy z politykami Platformy, którzy musieli przepraszać za kłamstwa, które podawali w mediach. Nie było odwrotnie. Teraz zresztą też tak jest, że można odnieść wrażenie, że młodzieżówka Platformy dowiaduje się, że zdjęcie z ministrem Żółkiem nie wystarcza do tego, żeby być bezkarnym. Bo tam jeden proces już jest prawomocny, drugi się powinien dzisiaj uprawomocnić, drugi jest, gdzie z kolei kłamał asystent pani senator, więc no, trochę to jest jak to opowieść o tym łapaniu złodzieja, no, czy jak się coś ukradnie, to właśnie bardzo głośno krzyczeć.
1: Jak ktoś gra nieczysto, to musi mówić będzie nieczysto. No teraz już trochę wyjdźmy i do programu, i do drugiej tury. Z jakimi nowymi hasłami wyjdzie Łukasz Gibała w drugiej turze? No bo rzeczywiście jest faworytem, ma większość, jeżeli chodzi o ma tą zaliczkę z pierwszej tury, no ale ma też kolejnych kandydatów. Michał Drewnicki z niezłym wynikiem, bo sondaże dawały mu 10-9%, 18 prawie punktów procentowych. Oczywiście to jest mniej niż Łukasz Kmita lat temu, 3-2 w ostatnich wyborach i mniej wyraźnie niż Małgorzata Wasserman w poprzednich jeszcze wyborach, ale jak na aktualne sondaże PiSu, to jest to duże zaskoczenie. No i dobry wynik Aleksandra Owca dowiozła. To jest tych dwóch kandydatów, którzy także są w tym wymiarze krakowskim antyestablishmentowi. Będą jakieś gesty, jakby połapiecie te trochę różne elektoraty, no jednak różny jest elektorat Aleksandry Owcy i Michała Drewnickiego.
0: To jest tak, znaczy jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby był jakiś specjalnie nowy komunikat, dlatego że to, co robi Łukasz Gibała, to jest, on robi przez cały czas to samo, znaczy on przez cały czas mówi to samo i przez cały czas robi to samo. To jest docenione i to jest docenione ponadpartyjnie. Tu nie ma się co zastanawiać nad tym, co różni te elektorat PiSu i elektorat w tym przypadku Razem. Tu trzeba się zastanawiać, co ich łączy. No, oni wszyscy są mieszkańcami Krakowa i wszyscy chcieliby, żeby władze Krakowa myślały o nich, o ich dobrze, a nie tak, jak przez ostatnie ćwierć wieku prawie było, że Kraków był miastem dla bardzo jakby niedużej grupy ludzi, którą jak gdyby i z jednej strony karmił pieniędzmi publicznymi magistrat, a z drugiej strony umożliwiał im zarabianie pieniędzy, ułatwiając im robienie różnych biznesów właśnie kosztem mieszkańców. To Łukasz Gibała mówi, że nie będzie się zwracał do liderów partyjnych, że będzie po prostu mówił do wyborców, rozmawiał z nimi i mówił na nich po prostu takim językiem, który każdy z nich rozumie. No to jest na wieczorze wyborczym 2 lata temu u niego w drugiej turze na jednej sali stali dość hardkorowi reprezentanci ruchu kibicowskiego związanego z Konfederacją, a po drugiej stronie stały właśnie osoby z partii Razem młode. I nagle się okazało, że właśnie zupełnie wydawać by się mogło nie mające nic wspólnego ze sobą grupy, jednak odkryły, że w imię wspólnego interesu, niezależnie od tego, co ich dzieli w kwestiach światopoglądowych, mogą stać razem, mogą razem o coś walczyć, bo to nie są wybory światopoglądowe, to są wybory takie proste. Tu chodzi o to, żeby miasto było dobrze zarządzane. Dobrze zarządzane naprawdę niezależnie od tego, jak się ma stosunek do... A proszę mniejsza z tym do czego.
1: Właśnie, do czego stosunek? Bo teraz, jak rozumiem, dobrze zarządzane miasto to jest miasto, które inwestuje w komunikację, czy może jednak oszczędza ostatni w tej dużej stawce poza panem Pietrzykiem, który zdobył takie rzeczywiście nie najwyższe poparcie, bo tam jest 0,3%, to był ostatni w tej stawce, która się jakoś tam liczyła, 4% pan Klimek z korony Grzegorza Brauna, który mówił zero zadłużania, że to jest główny problem i trzeba trochę odchudzić administrację, trzeba może i mniej inwestować, ale trzeba tak zarządzać, żeby miasto nie miało deficytu, bo to jest ten jeden z głównych problemów miasta. Jak na to odpowie Łukasz Gibała na takie postulaty?
0: Kraków jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce. To jest na mieszkańca przypada mniej więcej 3 razy tyle długu, co na mieszkańca Warszawy, na mieszkańca Krakowa. Więc to są gigantyczne pieniądze. Kraków został zadłużony jakoś potwornie przez profesora Miszalskiego. Bardzo dobry tekst na ten temat jest w Kanale Zero.
1: Nie, wiecie, pan doktora. Miszalski Aleksander ma wiele talentów, ale chyba profesorem nie jest.
0: Powiedziałem Miszalskiego, Majchrowskiego, profesora Majchrowskiego, tak. Doktor Miszalski. Doktor Miszalski dołożył do tego swoje, tylko że już... I sytuacja jest taka, że Kraków jest na granicy, miasta nie bankrutują, ale na granicy konieczności wprowadzenia takiego jakby komisarycznego zarządu w sprawie właśnie budżetu. Sytuacja wygląda w ten sposób, że nie da się niczego w Krakowie zrobić, jeżeli się nie doczyści finansów. To właśnie w tym tekście w kanale na portalu Zero doktora Wałochowskiego jest ciekawa rzecz, bo profesor Majchrowski zawsze mówił, że zadłużenie wynika z inwestycji. Okazało się, że inwestycje w Krakowie były na poziomie takim samym jak w reszcie Polski, tylko koszty miasta były dużo większe, więc trzeba z tym koniecznie zrobić porządek. No tylko, że to jest oczywiście z jednej strony prezydent Miszalski musiał zatrudnić bardzo dużo swoich partyjnych kolegów, dlatego że się okazało, że nie ma dla nich miejsca w strukturach wojewódzkich, bo wojewodą jest człowiek z PSL-u. W związku z tym zmienił strukturę, natworzył niepotrzebne stanowiska. Mówi się, że na samym oczyszczeniu, uproszczeniu struktury i usunięciu ludzi, którzy są po nic, można zarobić około 10 milionów rocznie. Do tego, jeżeli się przyjrzeć na wydatki typu, nie wiem, 4 miliony złotych na gazetkę opisującą o tym, jakim świetną osobą jest prezydent, czy jakieś właśnie promocyjne, ja się lepiej wgryzam w to, no i włosy stają dęba na głowie. Jakieś pieniądze wypłacane za jakiś konsulting, to milionowe faktury. Znaczy, może się okazać, że sporo pieniędzy można na prostym po prostu przeglądzie wydatków miejskich oszczędzić.
1: Łukasz Gibała, 10 milionów, a do tego jeszcze jest pytanie o też coś, co stało się symbolem kampanii referendalnej i też kampanii w przyspieszonych wyborach prezydenckich, czyli strefa czystego transportu, strefa, gdzie nie wjadą samochody starsze, te, które nieco bardziej kopcą albo znacznie bardziej kopcą, nie wjadą diesle. Co zaoferuje tutaj Łukasz Gibała? Całkowitą likwidację, reformę?
0: Nie da się likwidować całkowicie, dlatego że wymagałoby to zmian ustawowych. To, co trzeba zrobić, to jest na początek zredukować strefę do tak, żeby było jak najmniej dotkliwa, a potem przeprowadzić referendum na temat tego, jak to sobie mieszkańcy wyobrażają. Bo problem ze strefą, mówi się, że strefa była triggerem dla przed referendum, czyli czymś, co jak gdyby doprowadziło do tego, że mieszkańcy postanowili ruszyć wtedy do i wziąć udział w tym referendum. To tam problemem było nie tyle strefa jako taka, tylko sposób jej wprowadzenia i to, jak potraktowano mieszkańców. W momencie, w którym z jednej strony opowiada się, że tu chodzi o poprawę jakości powietrza, a z drugiej strony się okazuje, że może wjechać dowolny samochód pod warunkiem, że zapłaci. I to z jednej strony mówi się, że chodzi o to, żeby przesiąść się do środków, do komunikacji publicznej, z drugiej strony równolegle podnosi się koszty, ceny biletów, więc mieszkańcy poczuli się po prostu zrobieni, po prostu oszukani i potraktowani jak nie przymierzając bydło. A strefa ma, strefa ma pewien sens, ale musi być zrobiona zupełnie inaczej i nie może być zrobiona, bo tak, bo strefa do czego się sprowadza? Sprowadza się do tego, że jest tak naprawdę ona działa na korzyść ludzi bogatych i jest robiona kosztem ludzi, którzy mają mniej pieniędzy. Będę pamiętał bardzo długo na jednym z badań fokusowych, i to jeszcze robione wśród wyborców Miszalskiego, Koalicji Obywatelskiej, niepełnosprawną kobietę, która mówiła, że ona ma samochód, ma stary samochód, którego używa 2 razy w miesiącu, żeby pojechać na zakupy, no ale ten samochód się zaczął psuć. I ona myślała wcześniej, że kupi sobie samochód następny, ten sprzęt kupi sobie następny, trochę nowszy. Ale po wejściu strefy okazało się nagle, że ona musiałaby kupić samochód za kilkadziesiąt tysięcy, zupełnie nowy, na którego ją na pewno nie stać. W związku z tym nie będzie mieć już samochodu i jej to utrudni życie. Znaczy to są takie, czy w ogóle nie myślano o tym, że ludzie mogą mieć takie problemy. I tak to nie może wyglądać.
1: Jak będzie wyglądała ta kampania przed drugą turą? Będą duże wiece. Dzisiaj Łukasz Gibała zaczął sprzed godziną 8 na bardzo symbolicznym miejscu. Co dalej? Duże konwencje? Poparcie polityków? Będzie próba skłonienia Aleksandry Owcy, Michała Klimka, Michała Drewnickiego, żeby stanęli razem z Łukaszem Gibałą? Czy to zaszkodzi faworytowi przed drugą turą jakiekolwiek takie połączenie czy wyraźne stanięcie jednak z politykami związanymi z konkretnymi partiami politycznymi? Czy to partia Razem, czy to partia Grzegorza Brauna, czy to Prawo i Sprawiedliwość?
0: Łukasz Gibała będzie się zwracał bezpośrednio do wyborców. Niezależnie od ich poglądów partyjnych.
1: Czyli co, żadnej próby porozumienia i zapewnienia sobie, że wyjdzie Michał Drewnicki albo Aleksander Owca i powiedzie, tak, różni nas wiele, ale mamy wspólną drogę, popieram Łukasza Gibałę, o to się nie staracie, o takie gesty.
0: Mówiąc o strefie czystego transportu, powiedziałem, że mieszkańcy mogli się poczuć potraktowani jak bydło. Podobne wrażenie można odnieść, jeżeli zakłada się, że głos, nam zależy nie na poparciu polityków, nam zależy na głosach mieszkańców. Ci politycy nie są właścicielami głosów tych mieszkańców. Wyborcy nie są bydłem. Wyborcy po prostu muszą, trzeba się zwracać do nich bezpośrednio. No, tyle, bo to... Nie jest tak, że można wteczteć nie spopać.
1: Tak to nie działa, można pewno tak to nie działa. Tak, to jest jasne. To jeszcze na koniec zapowiedzmy, bo wiele na to wskazuje, że wiele pytań, które dzisiaj nie padło, padnie jutro o godzinie 8:30 na antenie Radia Wnet. To możemy zapowiedzieć, potwierdzić?
0: Możemy to potwierdzić, tak. To akurat... Jutro wyjątkowo poranek kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała spędzi w Warszawie, żeby się przy pomocy mediów takich jak Radio Wnet, żeby mówić do Krakowian, więc to... Więc tak, będzie szansa. Zada pan redaktor te wszystkie pytania, na które ja nie potrafię odpowiedzieć.
1: te i wiele, wiele więcej. 8:30 jutro w studiu Radia Wnet. Łukasz Giba, a będziemy o Krakowie rozmawiać, a naszym gościem był Marcin Kędryna, analityk sceny politycznej, przedstawiciel, członek sztabu wyborczego, czy przyjaciel sztabu wyborczego Łukasza Gibały. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Zaangażowany bardzo w to, żeby Łukasz Gibała przejął z domu władzę w Krakowie i zrobił tu w końcu porządek.
1: I taką afiliację zostawmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, dziękuję. Do usłyszenia. A my za chwilę do Krakowa wrócimy. Wspomniałem w naszej rozmowie Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego. Za chwilę będzie naszym gościem, ale skoro o Krakowie mówimy, to także o Krakowie zaśpiewajmy.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej. Po rozmowie z Marcinem Kędryną, analityk, który był wspomniany przez samego naszego gościa wcześniejszego, czyli Tomasz Synowiec, analityk, obserwator sceny politycznej związany z Klubem Jagiellońskim. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo, halo, mam nadzieję, że się słyszymy i że za chwilę się usłyszymy. Tak jest, słyszymy się i się usłyszeliśmy. No dobrze, to teraz trochę bardziej analitycznie. Co nam mówią wyniki wyborów do na prezydenta Krakowa z dnia wczorajszego. Kto może ogłosić sukces, a kto jednak nie dowiózł spodziewanego wyniku?
2: Zasadniczo sukces oczywiście może ogłosić Łukasz Gibała. Łukasz Gibała, który zdobył najwięcej głosów w historii swoich startów w pierwszej turze, czyli kontynuuje swoją tradycję z tego, że wyborów na wybory swoje poparcie zwiększa. Sukces względny, relatywny, ale może ogłosić również Monika Piątkowska, ponieważ osiągnęła całkiem przyzwoity wynik. Okazało się, że tragedii nie ma. Większość elektoratu Koalicji Obywatelskiej zostało zjednoczone pod jej sztandarem. Może powiedzieć Prawo i Sprawiedliwość, że tragedii nie ma, chociaż tutaj o sukcesie to aż bym tak mocno nie mówił, bo wynik pomimo problemów tej partii nie był tragiczny. Sukces może ogłosić Partia Razem, chociaż jak się dokładniej przyjrzymy tym wynikom, to one nie są aż tak bardzo optymistyczne. Natomiast tak naprawdę jedyną przegraną tych wyborów jest Nowa Lewica i Daria Gosek-Popiołek, no bo ich wynik to już jest duże zaskoczenie na minus, wynik, który można by określić po prostu słowem katastrofa.
1: No jeszcze można by oczywiście wspomnieć o Konfederacji. To chyba bezsprzecznie partia, która te wybory nie uzna za najlepsze, ale z zupełnie innych względów niż wynik wyborczy, bo nawet do tego etapu ta partia nie doszła. No i ostatni z tej dużej stawki Sławomira Pietrzyka, może zostawmy trochę na boku, Michał Klimek, ostatni w tej dużej stawce, ale ponad 4% poparcia. Dobrze czy niedobrze dla tego kandydata korony Grzegorza Brauna, no, pamiętając, że to jest wynik bez Bartosza Bochenczaka. Gdyby był przedstawiciel Konfederacji, to może byłoby inaczej. Jak to może analizować ta twarda, radykalna, czy taka, no, powiedzmy, partia protestu?
2: No, a chciałoby się powiedzieć, że nie ma także dobrze albo że niedobrze, bo ten wynik nie jest fantastyczny dla Konfederacji Korony Polskiej, ale nie jest też tragedią. 4% to jest wynik taki sam procentowo, jaki miał Grzegorz Braun w wyborach prezydenckich, ale na terenie samego Krakowa w zeszłym roku. Jak popatrzymy też na sondaż poparcia partyjnego, który był w sondażu Exit Poll realizowany, no to Konfederacja Korony Polskiej ma tam ponad 5 punktów procentowych, ponad 5%. Więc to jest wynik, który został trochę poprawiony, natomiast on pokazuje inną ważną rzecz, to znaczy wynik Konfederacji Korony Polskiej, który ogólnopolsko wzrósł do około 6%, do około 10%, został poprawiony nie w dużych miastach, przynajmniej nie w Krakowie, no ale tu możemy chyba bezpiecznie założyć, że to będzie zjawisko szersze, że to nie jest specyfika Krakowa, który jakoś Grzegorza Brauna nie lubi, tylko po prostu, że w dużych miastach Prawo i Sprawiedliwość na rzecz Korony nie straciło aż tak dużo, ale to oznacza, że straciło więcej na prowincji. I to jest ważny głos. Z jednej strony...
1: A to jest ciekawe, bo politycy, to zatrzymajmy się do tej dwójki, zaraz wrócimy do naszej analizie, no bo to jest najważniejsze, Monika Piątkowska, Łukasz Gibała, ale trochę tych, którzy nie będą w drugiej turze. Michał Drewnicki, pan powiedział, że umiarkowany sukces, ale jak się patrzy na sondaże, no to jest to ponad to, co pokazywały kolejne propozycje różnych sondażowni, bo tam było 12, 10, 9, czasami nawet były takie sondaże, gdzie przeskakiwała Michała Drewnickiego, Aleksandra Owca albo pani Gosek-Popiołek. Tu mamy 17% mniej niż Łukasz Kmita w poprzednich wyborach, znacznie mniej niż Małgorzata Wasserman w jeszcze poprzednich, ale wyraźnie więcej niż to wskazywały sondaże. No i jak się skoreluje to z ogólnopolskim poparciem, to być może też na poziomie ogólnopolskim nie jest tak źle. Przynajmniej taka jest narracja i taka jest propozycja proponowana odbiorcom, proponowana Polakom przez najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ma to podstawy, także w tym sondażu Exit Poll partyjnym, który się pojawił przy okazji wyborów, bo tam też Prawo i Sprawiedliwość zanotowało wynik lepszy niż ich kandydat.
2: To znaczy, no, wynik jest lepszy niż sondaże i na tym jest głównie budowana ta narracja pewnego sukcesu. Ta narracja ma pewne podstawy, ale to trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że to jest pierwszy kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który w Krakowie był w sondażach niedoszacowany. 2 lata temu Łukasz Kmita też osiągał w sondażach niewiele lepsze wyniki, a później ostatecznie 19,8% poparcia uzyskał w wyborach. Jak popatrzymy na historię Prawa i Sprawiedliwości, to ten wynik procentowo to jest najgorszy wynik, jaki historycznie uzyskał kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa. Nigdy kandydat na prezydenta Krakowa z ramienia PiS nie uzyskał tak słabego wyniku. To oczywiście wynika nie ze słabości Michała Drewnickiego, ale z pewnych strukturalnych słabości Prawa i Sprawiedliwości oraz z tego, że znaczna część wyborców PiS już w pierwszej turze zdecydowała się zagłosować na Łukasza Gibałę. Natomiast ten optymizm...
1: Na antenie Radia Wnet padł taki apel samego Łukasza Kmity, że on nie popiera do końca Michała Drewnickiego, że zaproponuje 7 punktów, że może Gibała jest lepszy, więc widać, że część osób bardzo ważnych dla Prawa i Sprawiedliwości teraz już w Rozwoju Plus, no jeszcze w pierwszej turze stawiała na Łukasza Gibałę, co może pokazywać, że Michał Drewnicki nie był w komfortowej sytuacji w tym wyścigu, że nie miał całego tego zaplecza, jaki miał Łukasz Kmita jeszcze kilkadziesiąt miesięcy temu.
2: To jest oczywiste. Prawo i Sprawiedliwość jest dużo słabsze niż było. Natomiast ten optymizm jest też budowany na tym, jak wyszły sondaże partyjne. Ponieważ w badaniu Exit Poll firmy OGB było realizowane również badanie, jaką partię popiera elektorat w Krakowie, ten, który stawił się przy urnach do głosowania. I tutaj w tych wynikach Prawo i Sprawiedliwość ma 22,5% poparcia. No i to jest wynik, który dla PiSu brzmi jak marzenie, biorąc pod uwagę ich ostatnie problemy, bo w 2023 roku, kiedy ogólnopolsko mieli 35% poparcia, Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie miało 25,1% poparcia. Więc tutaj już nawet widziałem, że niektórzy politycy, Patryk Jaki, snują opowieści, że to znaczy, że ogólnopolsko mają około 30%. To jest oczywiście błąd, to jest oparte na wielu błędnych założeniach, natomiast mimo wszystko, nawet uwzględniając to, że mobilizacja elektoratu Prawa i Sprawiedliwości mogła być trochę lepsza niż innych elektoratów, bo mieli swojego kandydata, a Rozwój Plus i Konfederacja swoich kandydatów nie mieli, a Koalicja Obywatelska mogła przeżywać jakiś kryzys, to nawet uwzględniając te czynniki, no to wynik w Krakowie, ten właśnie partyjny, dla Prawa i Sprawiedliwości jest przyzwoity. No tylko to nie oznacza, że na prowincji nie nastąpiły większe spadki. Ja tutaj już wcześniej zwracałem uwagę na to, że Konfederacja Korony Polskiej w Krakowie nieznacznie wzrosła, a w skali ogólnopolskiej z sondaży, i to nie pojedynczych, ale bardzo wielu, wynika, że ten wzrost Konfederacji Korony Polskiej ogólnopolsko jest znacznie większy. Więc to by się korelowało i pasowało do obrazu w takim, gdzie po prostu Grzegorz Braun odbiera PiS-owi poparcie, ale nie w miastach. Tylko że w miastach Prawo i Sprawiedliwość nigdy przesadnie silne nie było, no, ale być może ten wynik będzie bardziej płaski niż w przeszłości.
1: Rzeczywiście będzie bój o prowincję, co jest ciekawe, że jednak ta twarz, którą PiS wystawiło w ostatnich miesiącach, twarz Przemysława Czarnka, który właśnie miał może i odstręczać miasta, ale zyskiwać na prowincji, w miastach, jak rozumiem, po tych wyborach i po tych już dużych sondażach, bo to był exit poll, to jest duża próba, no to w Krakowie przynajmniej nie straciło, ale jak rozumiem, wynika z analiz, że być może nie udało też się odzyskać jakiejś części wyborców na prowincji. Mimo tego zwrotu, to opiszmy teraz bój na lewicy. W wyborach prezydenckich Adrian Zandberg pokonał panią wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat. Ciekawe, też kiedyś z partii Razem, a kiedyś pani Biejat w ogóle pomagała i była w sztabie Jana Śpiewaka w Warszawie, czyli kandydata, powiedzmy, w jakimś sensie troszkę podobnego do Łukasza Gibały. Teraz już ta establishmentowa lewica, więc tutaj wygrała partia Razem. No i w Krakowie to się powtórzyło. Aleksandra Owca pokonała też polityk, która kiedyś była z partii Razem, ale przeszła do establishmentowej nowej lewicy pana Czerzastego, a też została pobita właśnie przez partię Razem. To by pokazywało, że jest jakaś szansa dla partii z Adriana Zandberga, że tutaj uda się na trwale, także w sondażach, także w skali ogólnopolskiej, zdyskwalifikować nową lewicę Czerzastego.
2: No, przede wszystkim partia Razem po raz kolejny udowadnia, że startując z dużo niższej pozycji sondażowej, jest w stanie kampanią wyborczą ten wynik nadrobić i nową lewicę przeskoczyć. To jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, będzie to służyło im jako argument do zbijania propozycji o starcie ze wspólnej listy, a po drugie też dla wyborców jest ważnym sygnałem, który daje nadzieję, że nawet jeżeli partia Razem na początku kampanii będzie poniżej progu wyborczego, to ci wyborcy mogą mieć nadzieję, że teraz jesteśmy poniżej progu wyborczego, ale zawsze w kampanii wyborczej rośnie, więc ryzyko zmarnowanego głosu jest mniejsze. No oczywiście Nowa Lewica jest tutaj troszkę na drugim biegunie tej sytuacji. Natomiast no, niewykluczona jest taka sytuacja. Ja bym powiedział, że partia Razem w wyborach też ogólnokrajowych, oczywiście jeżeli będą samodzielne komitety, że wyprzedziłaby Nową Lewicę. Ja już od jakiegoś czasu mówię, że jak dla mnie szanse tych partii są zbliżone do siebie, a okazuje się, że partii Razem kilka razy nie doceniłem, bo ja w tych wyborach absolutnie nie przewidywałem, że Aleksandra Owca może wyprzedzić Dariego Sek-Popiołek. Dopiero na ostatniej prostej, kiedy pojawiły się takie sondaże, zacząłem brać to pod uwagę. Wcześniej byłem przekonany, że spokojnie Dariego Sek-Popiołek jako ta osoba bardzo rozpoznawalna, ze zbudowaną marką i bardzo dobrymi wynikami, że ona swój wynik będzie w stanie obronić na tyle, żeby Aleksandra Owca nie była w stanie jej dogonić. Okazało się, że jest zupełnie inaczej, więc być może też ogólnokrajowo partia Razem pokusi się o jakąś niespodziankę, no bo to by była duża niespodzianka, gdyby się okazało, że Nowa Lewica spada pod próg, a partia Razem jest nad progiem, ale takiego scenariusza nie da się w zupełności wykluczyć.
1: Jest ten scenariusz roku 15, wtedy obydwie były pod progiem. No, w pewnym sensie partia Razem była nad progiem, bo zdobyła finansowanie, przekroczyła 3% poparcia, ale też pogrzebała politycznie Leszka Millera, który do wielkiej polityki od tego czasu nie wrócił, chociaż jeszcze może ostatniego słowa nie powiedział. Teraz nowe pola polityczne przed Leszkiem Millerem się otwierają i może jeszcze jak kiedyś samoobrony, tak teraz z jeszcze mniej oczywistego dla polityka SLD komitetu do parlamentu się dostanie. Jeszcze po drodze był Europarlament z nadania Donalda Tuska i był taki moment w życiorysie Leszka Millera, że bardzo chwalił pana premiera, ale to chyba już przeszłość. Do Krakowa wracając, a może jeszcze nie do Krakowa, taka też konstatacja, że partia Czerzastego, kiedy idą wybory osobiste, to stawia po zasoby kadrowe partii Razem, tak jakby stare SLD czy Nowa Lewica już nie miała takich ciekawych osób i musiała wystawiać te osoby, które zostały przez różne elementy, różne, niektórzy mówią, stołki, limuzyny, jak pani Gosek-Popiołek, jak pani Biejat, kupione z partii Razem.
2: Ja bym powiedział, że to oczywiście jest widoczne, że to wskazywałoby na większą żywotność partii Razem, że nawet jeżeli Nowa Lewica wystawia swoich kandydatów, to są to właśnie kandydaci, którzy wywodzą się z partii Razem. Przecież najpopularniejsza obecnie polityczka Nowej Lewicy, pani minister Dziemianowicz-Bąk, też była polityczka partii Razem. Jak chodzi o taki kryzys kadrowy Nowej Lewicy, czy też dawnego SLD, bo to jest przecież ta sama partia, no to też znamienne jest to, że ta partia od trzech cykli wyborczych w wyborach prezydenckich w Polsce nie wystawiła własnego kandydata. To znaczy nie wystawiła własnego kandydata, ale nie z własnej partii politycznej, bo Magdalena Biejat do dzisiaj do partii nie dołączyła, a była w ostatnich wyborach. 5 lat temu startował Robert Biedroń, który wówczas był przewodniczącym partii Wiosna. Obecnie jest już członkiem Nowej Lewicy, ale w momencie startu nie był. Wcześniej była pani Magdalena Ogórek, która również członkiem partii nie była. No i jak czas pokazał, również nie została. I tak naprawdę ostatni raz, kiedy w wyborach właśnie prezydenckich Nowa Lewica wystawiła kandydata z własnych szeregów partyjnych, to był aż 2010 rok. No to 16 lat temu, co pokazuje, że być może w tych analizach o kryzysie personalnym kadr Nowej Lewicy jest więcej niż ziarnko prawdy.
1: To już teraz wróćmy do Krakowa i do tej dwójki. Monika Piątkowska wchodzi do drugiej tury. Były takie przesłuchy, raczej nie było postaw sondażowych, ale raczej takie publicystyczne analizy, że być może pani senator nie dowiezie tej drugiej tury. Dowiozła dość stabilnie, ale pamiętajmy, że jest popierana przez no de facto Koalicję Obywatelską, ale też PSL. No silny w Krakowie, nie wiem czy bardzo silny, no ale silny, jeżeli chodzi o takie rodzinne koneksje, no bo sam w Kościak Kamysz, z Krakowa się wywodzi cały ród Kościaków Kamyszów, jeszcze z czasów ZSL-u w Krakowie osiadły i w Małopolsce przecież w szczególności jest też w tym zakresie, może nie aktywny w kampanii, no ale też jest jako zasób kadrowy Ireneusz Raś z bratem księdzem profesorem, znanym różnie w Krakowie, ale jest, prawda, więc te połączenia PSL-u są, jest Polska 2050 w stanie agonalnym, ale jest, więc to był kandydat szerszej grupy rządowej, który zdobywa mniej niż 30%. Jak to zanalizować?
2: No przede wszystkim trzeba pamiętać, że pani senator Piątkowska startowała w sytuacji jednak dużego kryzysu miejskiego, wywołanego tym, że no, kandydat tej opcji został przecież dopiero co w referendum odwołany, co na pewno nie sprawiało, że ta kampania była dla niej bardzo wygodna i przyjemna i część elektoratu, także Koalicji Obywatelskiej, można uznać za zniesmaczony. No też trzeba pamiętać o tym, że pomimo tego, że Łukasz Gibała jest konsekwentnie reprezentowany przez narrację Platformy Obywatelskiej jako przeciwnik, wręcz wróg tej partii, to jednocześnie niemała część wyborców Koalicji Obywatelskiej, a także innych partii rządowych i tak na Łukasza Gibałę głosuje. Więc Łukasz Gibała jest też tym fenomenem, który wszystkim, może nie porówno, ale wszystkim w dużym stopniu tych wyborców zabiera. Jeżeli chodzi o PSL, to oczywiście on jest od tej pierwszej tury, natomiast PSL w Krakowie może się kadrowo wydawać mocny, natomiast jak chodzi o elektorat, no to z sondażu OGB wychodzi, że to jest w Krakowie mniej niż 1% wyborców, więc wyborczo nie jest to wcale znaczące wsparcie. Natomiast no, Monika Piątkowska, można powiedzieć, zrobiła to, co najważniejsze. Oczywiście były te teorie o tym, że może nie wejść do drugiej tury. Ja wskazywałem na to, że aby tak się stało, musiałaby być ogromna dysproporcja w mobilizacji wyborczej. To znaczy wyborcy ci właśnie antyrządowi musieliby pójść bardzo licznie, a wyborcy prorządowi musieliby zostać w domu. A frekwencja w Krakowie okazała się bardzo dobra. To taki scenariusz już na starcie przekreślało, bo po prostu w Krakowie elektorat Koalicji Obywatelskiej to jest zwyczajnie najliczniejszy elektorat partyjny i on ma prawie dwukrotną przewagę nad drugim pod tym względem Prawem i Sprawiedliwością, więc po prostu kandydat tej partii z natury rzeczy, jeżeli nie zrobi ogromnej tragedii w kampanii wyborczej, po prostu do tej drugiej tury powinien wchodzić. Oczywiście można wskazać na to, że w przeszłości tak nie było, bo przecież za prezydentury profesora Majchrowskiego bardzo często kandydat Koalicji Obywatelskiej, wtedy jeszcze Platformy Obywatelskiej, nie wchodził do drugiej tury. Natomiast no, wtedy istotną różnicą było to, że jednak prezydent Majchrowski był traktowany trochę jako kandydat akceptowalny tej samej strony, co Koalicja Obywatelska. Łukasz Gibała, chociaż część wyborców Koalicji Obywatelskiej i tak przy sobie zachowuje, no to jest prezentowany jako kandydat tej drugiej strony, jako zdecydowany przeciwnik, co powoduje, że elektorat, wyborca Koalicji Obywatelskiej w Krakowie nie ma takiej oczywistej alternatywy. No i w takiej sytuacji braku konkretnej alternatywy, no to naprawdę ciężko jest, żeby wyborca Koalicji Obywatelskiej zagłosował na kogo innego niż kandydat tego ugrupowania. Przynajmniej w takim znaczącym stopniu, w większym odsetku. No i to powoduje, że wtedy taki kandydat drogę do drugiej tury ma otwartą.
1: A drogę do prezydentury? Coś się stało w Krakowie, że już w tej chwili sama plakietka Koalicji Obywatelskiej nie zapewnia zwycięstwa? No Kraków jest o tyle specyficzny, że był Jacek Majchrowski. On trochę wypaczał te ogólnopolskie partyjne etykiety i kandydatury. Trochę jak poprzedni prezydent Rzeszowa. To są takie przykłady jeszcze osób związanych z SLD, które były silnie w mieście i to rezonowało na te sympatie partyjne. No ale Aleksander Miszalski, nie będąc najlepszym kandydatem, wygrał z Łukaszem Gibałą. Teraz ubyło tego elektoratu. Możemy powiedzieć, że jednak i Aleksander Miszalski, ale to jest polityka ogólnopolska, osłabia koalicję rządzącą w wielkich miastach.
2: Znaczy, prezydentura Aleksandra Miszalskiego na pewno była bardzo dużym problemem i na pewno była i jest obciążeniem. Jeżeli chodzi o takie ogólne osłabienie, no to tak jak wspominałem, wyniki są takie, że w Krakowie Koalicja Obywatelska względem 2023 roku nieznacznie, ale swoje wyniki poprawiła. Problem jest taki, że kosztem koalicjantów, którzy wręcz znikają w wedle tych wyników.
1: Dlatego też pytam o trochę o całą stronę rządową, no bo jak rozumiem, te wybory, a szczególnie to badanie exit poll, procesowanie przy okazji wyborów, pokazało, że Platforma bardzo skutecznie skonsumowała przystawki, a może nie tyle, skonsumowała część tych przystawek, zwłaszcza trzeciej drogi, która też była obecna i też miała dobry wynik w 23 w Krakowie, tylko że ci wyborcy no, poszli w mniejszej części do Koalicji Obywatelskiej, a w większej części rozpłynęli się, czy to do innych partii, czy to w ogóle w niebyt polityczny. Jakie to daje teraz stanowisko, czy szanse dla całej koalicji rządzącej?
2: Dla całej koalicji rządowej to jest na pewno bardzo negatywny sygnał i to jest sygnał ostrzegawczy. Można nawet powiedzieć żółta kartka, która pokazuje, że jak nic się nie zmieni, no to na podstawie tych wyników ciężko przewidywać, żeby koalicja rządowa miała szansę na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Więc tutaj wynik jest bardzo słaby, bo głównym beneficjentem zupełnego rozmycia się elektoratu trzeciej drogi są obie konfederacje, a nie strona rządowa, więc no tutaj po prostu wynik jest bardzo, bardzo, bardzo słaby. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, czy to poparcie Koalicji Obywatelskiej daje nadzieję na prezydenturę pani Piątkowskiej, no to tutaj jej sytuacja jest bardzo trudna i raczej tych perspektyw nie ma. Jak popatrzymy na deklaracje tych wyborców, którzy poszli głosować, bo OGB pytało ich, jak planują głosować w drugiej turze wyborów, to nawet gdyby uznać, co jest założeniem dość karkołomnym i raczej mało prawdopodobnym, że wszyscy, którzy deklarowali się jako niezdecydowani, pójdą na Monikę Piątkowską, no to okazuje się, że Monika Piątkowska w drugiej turze potrzebuje odrobić jeszcze 35 tysięcy głosów. Czyli musiałoby się pojawić albo 35 tysięcy nowych wyborców, którzy szliby tylko i wyłącznie na Monikę Piątkowską, a wiemy, że jak będą nowi wyborcy, to nie będą na jedną stronę, albo równowartość tego, co braknie w nowych wyborcach, musiałaby się od Łukasza Gibały zdemobilizować i przestać głosować. Co pokazuje, że Łukasz Gibała generalnie jest w tej chwili na prostej drodze, ma czystą autostradę do prezydentury. Oczywiście odpuszczać nie może, bo pycha kroczy przed upadkiem i trzeba zawsze prowadzić kampanię do końca. Natomiast wyniki wskazują na to, że tutaj będzie ogromny problem. Właściwie nie ma wielkich szans na to, że Monika Piątkowska te wybory wygra, bo nawet 50 tysięcy nowych wyborców, a to byłby ogromny skok frekwencyjny, nawet 50 tysięcy nowych wyborców Monice Piątkowskiej prawdopodobnie nie wystarczyłoby do tego, żeby Łukasza Gibałę w drugiej turze pokonać.
1: No bo Łukasz Gibała ma i własnych wyborców, ale ma też pewnie istotną część wyborców Michała Drewnickiego, Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze większą pewnie podejrzewam część wyborców Aleksandry Owcy, no i jakąś część wyborców Michała Klimka.
2: Ale pokazują na odwrót. Zdecydowanie więcej wyborców Michała Drewnickiego. W przypadku Aleksandry Owcy ci wyborcy dzielą się niemal po pół między Monikę Piątkowską a Łukasza Gibałę.
1: O, a to tego nie doczytałem i to jest nawet zaskoczenie dla mnie. I tym zaskoczeniem nie kończymy rozmowy, bo zakończymy pytaniem o samego Łukasza Gibałę. Jeżeli wygra, no to jak mówimy, o ile nie będzie jakiejś olbrzymiej demobilizacji i ludzie już nie pomyślą, że a i tak wygrał, to już ja nie muszę się starać. Jeżeli taka misja się nie pojawi, tylko będzie mobilizacja, to wygrywa Łukasz Gibała. I co to oznacza dla koalicji rządzącej, że w drugim największym mieście w Polsce rządzi prezydent, który wygrał w drugiej turze z kandydatką KO, jest od niej niezależny i nie wiem, czy można powiedzieć, że ma jakiś tam wektor polityczny, który by wskazywał, że, no, że jest jednak różny, jest na jakimś kursie kolizyjnym z tą władzą.
2: Z jednej strony oczywiście to jest ogromny problem wizerunkowy. Będą snute opowieści o tym, jak Koalicja Obywatelska traci. Z drugiej strony ciężko będzie prawicy wykorzystać ten sukces do własnej opowieści, ponieważ Łukasz Gibała to mimo wszystko nie jest człowiek z bajki prawicowej wybitnie. On oczywiście się do wyborcy prawicowego bardzo zbliżył przez te lata swoich startów na prezydenta Krakowa. Jednak mimo wszystko no to jest kandydat, który kiedyś był w Platformie Obywatelskiej, kiedyś był w ruchu Palikota. No i to jest kandydat, który nie będzie konkurentem w wyborach ogólnokrajowych, ponieważ Łukasz Gibała żadnych ambicji ogólnokrajowych na ten moment nie zgłasza i nie wydaje się, żeby w najbliższych latach takie aspiracje planował zgłaszać, więc to może być podobna sytuacja jak chociażby w Zabrzu. Oczywiście Kraków jest większym miastem, wzbudza większe emocje i większe zainteresowanie, natomiast to pokazuje, że nawet jak Koalicja Obywatelska w miastach traci, no to nie jest to utrata na rzecz komitetów prawicowych.
1: O czym mówił Tomasz Synowiec, krakowski oddział klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za analizę powyborczą w Krakowie i do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: To była audycja wyborcza. Dzisiaj nieco krótsza, bo my pędzimy do Paryża. Tam też się dzieją rzeczy ważne. Może nie tak ważne jak w Krakowie, ale też istotne. To oczywiście z przymrużeniem oka rzeczywiście imponująca i chyba dla wszystkich zaskakująca pielgrzymka papieża Leona XIV do Francji. Nie tyle sama pielgrzymka jest zaskoczeniem, ile reakcja czy recepcja, odbiór tej pielgrzymki przez samych Francuzów. Więcej opowieści o tym, a dla Państwa Mikołaj Murkociński, więc warto zostać przy radioodbiorniku, bo są rzeczy ważne i są też rzeczy ważniejsze. Są te, które dzieją się dziś, tu i teraz, a są takie, które promieniują na lata, może i na dekady. Teraz czas w Odysei Wyborczej na Paryż i Mikołaja Murkocińskiego.
0: Nocne powtórki wnet.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gdzie Magda nie może,
2: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
1: tam Magda pomoże. I tak, dokładnie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Uchaniuk
2: i Adam Giewecki.
1: Dżingiel już dużo Państwu powiedział. I my dokańczamy z panem redaktorem sprawę związaną z Mercosur, czyli umowa o tym wspólnym handlu pomiędzy krajami Mercosur a Unią Europejską. I dzisiaj zaczniemy od tematu związanego z Niemcami, no bo Niemcy zostały okrzyknięte takim największym beneficjentem, prawda, tej umowy, panie redaktorze. A później przejdziemy do metali ziem rzadkich, które są też istotnym elementem tejże współpracy, albo mają być ważnym elementem.
2: Są. Jeżeli chodzi o Niemcy i Mercosur, umowę Unia Mercosur, to Niemcy są inicjatorem i praktycznie rzecz biorąc głównym sygnatariuszem tej umowy, a także mają być głównym beneficjentem. Ale Niemcy powoli już tracą część swoich przewag eksportowych, a Bundesbank wskazuje na spadek niemieckiej konkurencyjności, między innymi w tradycyjnych dziedzinach takich jak maszyny, elektronika, chemia i motoryzacja. Bundesbank stwierdza, że niemiecki przemysł utracił w ostatnich latach udziały w światowym rynku. A szczególnie dotyczy to elektrotechniki i budowy maszyn, znowu tradycyjnych specjalności niemieckich. I teraz spójrzmy na to, co się dzieje w krajach Mercosur. Niemcy chcą wejść do Ameryki, właściwie całej Ameryki Południowej, ze swoimi wyrobami przemysłowymi, ale na tych rynkach już od dawna działają Chiny. I działania Chin są bardzo potężne. Chiny w 2024 roku już odpowiadały za 26% całego eksportu Mercosur i 27% jego importu. Proszę zauważyć, że to jest bardzo dużo to raz, a dwa, eksport z importem jest zbalansowany. Czyli krajom Mercosur musi się bardzo

0: podobać ta współpraca z Chinami, że oni tyle samo sprzedają mniej więcej, co kupują, a to jest w eksporcie bardzo ważne. I w Brazylii chińskie maszyny stanowią obecnie 30% rynku maszyn. Niemiecki przemysł jest nadal bardzo silny, ale niemiecki ma eksport maszyn do Brazylii wyniósł w zeszłym roku 2,073 miliarda euro. I to jest dość wysoko, ale on wzrósł w porównaniu z okresem poprzednim tylko i wyłącznie o 1,1%. To jest prawie nic, to jest śladowa wartość. A do tego wszystkiego około 1/3 importowanych do Brazylii maszyn pochodzi z Chin. Czyli, żeby
1: domknąć.
0: Państwa nie domęczyć, nie zamęczyć i domknąć. Niemcy, co proponują? Technologia, maszyny, samochody, chemia, urządzenia przemysłowe. Chiny, maszyny elektryczne, elektronika, urządzenia przemysłowe. A Mercosur potrzebuje przede wszystkim maszyn, infrastruktury, energetyki, transportu i technologii. To wszystko oba te kraje mogą im dostarczyć, ale Chiny w tym wyścigu są o kilka długości z przodu, bo Niemcy chcą wejść na ten rynek, a oni na tym rynku są bardzo dobrze osadzeni. Czyli umowa UE-Mercosur otwiera niemieckiemu przemysłowi ogromny rynek, ale Niemcy wchodzą do niego z pozycji coraz silniej atakowanej przez Chiny. Czyli muszą się zetrzeć tam z Chińczykami i największą niewiadomą jest, jaka część dodatkowego rynku przypadnie w przyszłości niemieckim, a jaka chińskim producentom. Chciałbym tu podkreślić, że wiemy wszyscy, ale to już się głośno nie mówi. Niemcy poświęcili europejskie rolnictwo ratowaniu swojej gospodarki, żeby otworzył się dla ich gospodarka to głównie przemysł, rynek krajów Mercosur. Jeżeli Chińczycy im po prostu zablokują, bo będą tańsi i lepsi ten rynek, to oni zniszczą owszem rolnictwo europejskie, ale nie uratują własnego przemysłu. Tutaj można mieć Schadenfreude, ale cóż, my stracimy bardzo dużo i mam nadzieję, że ta polska wieś mimo zapowiedzi nie zniknie.
1: To teraz przejdźmy do metali ziem rzadkich. Wiemy, że jest w Radio Wnet Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich we wtorki o godzinie 18. I dużo się tam mówi na temat metali ziem rzadkich. To powiedzmy, panie redaktorze, dlaczego Mercosur ma istotne znaczenie? Bo w sumie jak się spojrzy na produkcję i zasoby, to jednak Chiny i Stany Zjednoczone są tutaj przodującymi.
0: Ale Mercosur nie ma nic wspólnego prawie z metalami ziem rzadkich.
1: Ale trochę ma, niedużo.
0: No nie zupełnie chyba. To znaczy, jest jedna rzecz. Amerykanie wchodzą bardzo mocno z przemysłem związanym z metalami ziem rzadkich do Ameryki Południowej, a szczególnie do Brazylii. I rolnicy z krajów Mercosur, rzeczywiście, bo do tych krajów oni wszystkich prawie wchodzą, dostaną tylko część zysków z eksportu, który będzie szedł do Europy w ramach umowy UE-Mercosur. Ponieważ w krajach Mercosur, a szczególnie w Brazylii, działa dużo potężnych amerykańskich firm, które się zajmują logistyką, magazynowaniem, transportem i przetwórstwem, a także nawet hodowlą, czyli robią rzeczy najbardziej opłacalne. Oni przerabiają i transportują produkty, które są wytwarzane w prosty sposób przez rolnictwo.
1: A te metale ziem rzadkich jakoś teraz połączmy, panie redaktorze, w tym wszystkim.
0: To o czym mówię,
1: świadczy. Czym one są w ogóle? Co to jest? Bo ktoś sobie zastanawia, dużo się słyszy, a nie do końca się wie.
0: Tak, a jeszcze chciałem wtrącić, że klub metali ziem rzadkich, którego też słucham, to często mówi na zupełnie inne tematy, zresztą bardzo ciekawe.
1: Około metalowe.
0: W tej chwili można powiedzieć, że świat się kręci dookoła metali ziem rzadkich.
1: Tak, bo one mają kluczowe znaczenie przy technologii, tak, i przy rozwoju technologii.
0: Czym szybszy rozwój, tym większa potrzeba metali ziem rzadkich. Kiedyś nie były potrzebne, bo nie było takich urządzeń, które ich potrzebowały. Metale ziem rzadkich to jest 17 pierwiastków chemicznych, w tym 15 lantanowców, a także skand i itr. Skąd się wzięła nazwa metali ziem rzadkich? Chodzi o to, że te metale są bardzo rozproszone w skale, czyli w ziemi też.
1: Trudno je znaleźć pewnie.
0: Nie, znaleźć łatwo i ich jest dużo. Wydobyć też jest łatwo, pani redaktor, ale one są bardzo rozproszone w tej ziemi, czyli są rozcieńczone ziemią. I teraz trzeba wyekstrahować, wyciągnąć z tej ziemi te metale, a często one nie występują w formie prostej, czyli jednego metalu, ale związków kilku takich metali. Więc trzeba jeszcze chemicznie te związki, czy w inny sposób, te związki porozbijać na poszczególne metale. I nazwa wywodzi się stąd, że w XVIII i XIX wieku chemicy nazywali tlenki metali ziemiami. I jeżeli mówili o rzadkości, to nie mówili o tym, że one rzadko występują, bo wiele z nich występuje częściej niż inne, jak złoto, miedź, nawet częściej niż cyna czy miedź. Ale chodzi o to, że one są bardzo rozcieńczone. Czyli żeby wydobyć kilogram metalu ziem rzadkich, na przykład neodymu, to trzeba przerobić ileś ton ziemi. Czyli to górnictwo przerzuca ogromne ilości ziemi, to górnictwo jest wielką inwestycją.
1: Ale które główne...
0: I teraz antonimem słowa rzadkie tutaj nie byłoby częste, ale byłoby gęste. Antonimem tego słowa, czyli to, bo one nie są gęste. I dlatego są rzadkie. Tak jak rzadka zupa.
1: A ludzie myślą, że rzadkie, bo są,
0: bo
1: mało występują,
0: nie,
1: prawda?
0: Nie. I to jest po angielsku rare earth, czyli ziemia rzadka.
1: No to teraz spójrzmy na kraje Mercosur, bo głównie pojawia się tam nam Brazylia i Argentyna, tak? Że to są te dwa kraje, w których można... pokłady metali ziem rzadkich. No, Brazylia posiada ogromne pokłady metali ziem rzadkich, ale dopiero zaczynają je eksploatować. Tak samo jest z Argentyną. Mówi się, że ona z Boliwią i sąsiednim Chile tworzył tak zwany trójkąt litowy na przykład też.
0: Wszystko to prawda, ale może jeszcze byśmy sobie powiedzieli, do czego one są potrzebne.
1: No to najpierw dobrze. Myślałam, to że jest po kolei będzie każdy omawiany do czego, ale ogólnie.
0: Nie. Bardzo to jest ważne, do jakich celów się je wykorzystuje. Mianowicie najbardziej znane metale ziem rzadkich to neodym, cer, lantan, europ, terb, dysproz i itr. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszą elektronikę albo produkcję telefonów komórkowych, komputerów, samochodów elektrycznych, turbin wiatrowych, laserów, światłowodów i urządzeń medycznych bez tych metali. A neodym jest jeden chyba najważniejszy z tych pierwiastków, jest potrzebny do produkcji bardzo silnych magnesów stosowanych w silnikach samochodów elektrycznych i generatorach turbin.
1: Ale też bardzo dużo się mówi o niobie, że 94% aż światowych rezerw właśnie niobu znajduje się w Ameryce Łacińskiej, a sama Brazylia odpowiada aż za 92% globalnej produkcji.
0: To
1: ten
0: prawda,
1: metal też jest do
0: ale ja mam
1: elektronika
0: podobne,
1: nadprzewodniku, silniki odrzutowe i
0: ja
1: turbiny.
0: Ja mam podobne dane w stosunku do innych pierwiastków. Mm-hmm. Brazylia w tej chwili, jeżeli odpowiada, to znaczy, że za taki procent, to znaczy, że niobu jest bardzo mało, bo zaraz się przekonamy, jak będziemy jechać dalej, że głównie Brazylia dopiero zaczyna wydobywać, więc jeżeli Brazylia
1: tak nie mieli technologii do tej pory,
0: w zeszłym
1: prawda?
0: Roku, nie mieli, 21 ton w ciągu roku metali ziem rzadkich, w porównaniu z tym, że Chiny wyprodukowały 270 tysięcy ton tego samego, to widzimy, że udział Brazylii jest mniej niż śladowy w rynku światowym. Ale po kolei może dojdziemy do tego, pani redaktor. Metale te mają jeszcze jedno bardzo ważne znaczenie wojskowe.
1: Militarne,
0: Putin kiedyś
1: tak
0: powiedział,
1: jest.
0: Że ten, kto opanuje pierwszy sztuczną inteligencję, ten zapanuje nad światem. Nie wiem, czy Putin miał rację, mam nadzieję, że on się zawsze myli, ale to może być prawda, ponieważ do produkcji komputerów, a szczególnie specjalnych, które obsługują sztuczną inteligencję, muszą być nadzwyczajnie szybkie i tak dalej, potrzebne są pierwiastki metali czyli metale ziem rzadkich.
1: A które najbardziej?
0: Bardzo potrzebne, nie wiem. Nie wiem, ich jest...
1: Bo mówi się też właśnie też o licie, o którym rozmawialiśmy też, nikiel, prawda?
0: To, no, bardzo możliwe. To jest produkcja chipów do tych komputerów. One nie mogą być duże, bo one wtedy były wielkości budynków. Więc te metale ziem rzadkich są wykorzystywane. Takim najbardziej znanym zastosowaniem jest właśnie produkcja magnesów i to 90%, zaraz o tym powiemy zresztą, jaki procent jest produkcji i z jakiego.
1: To słuchamy.
0: No jest geopolityczna rywalizacja w tej dziedzinie i ograniczenie eksportu surowców do jakiegoś kraju, metali ziem rzadkich, odcięcie od dostaw, od razu oznacza uderzenie w poszczególne firmy, a także w całe gałęzie przemysłu.
1: No tak, no ta wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, no to głównie właśnie o te półprzewodniki, tak? No, metale ziem rzadkich, tak. Się toczy bój, ale powiedzmy jeszcze...
0: Największymi producentami metali ziem rzadkich, czy posiadającymi największe złoża na świecie są Chiny, Mjanma, czyli dzisiejsza Birma, Australia i Stany Zjednoczone. Ale Chiny wyprzedzają wszystkich o wiele
1: dłużej. A mam wrażenie, że cały czas im mało.
0: Chiny odpowiadały w 2024 roku za około 60% światowego wydobycia. Państwo środka odpowiadało za 91% światowej produkcji rafinowanych metali ziem rzadkich wykorzystywanych do magnesów. 91%, prawie wszystko. Można wydobyć rudę metali ziem rzadkich w jakimś kraju, ale dalsza droga może prowadzić do zakładów przetwórczych w Chinach. I ci, którzy wydobywają rudę, na ogół wysyłają ją do Chin, gdzie Chińczycy z niej wyciągają metale ziem rzadkich i Chińczycy głównie na tym zarabiają. Nawet te państwa nie bardzo wiedzą, ile oni wyciągnęli, bo to trudno określić.
1: No tak, jak to jest taka ruda,
0: wysłaliśmy 1000 ton i zrobili, nie wiadomo, czy tonę, czy 3 tony. To tyle, ile powiedzą, prawda? Magnesy trwałe są wykorzystywane, to już wiemy, w samochodach elektrycznych, turbinach wiatrowych, elektronice i robotach. Czyli mamy tutaj największe zastosowanie i to jest ten neodym. Nie wiem, czy pani pamięta, zapewne magnes neodymowy się mówiło na takie bardzo silne magnesy.
1: Nie pamiętam.
0: No tak, no, pani się lalkami bawiła, a ja też magnesami. Chińska przewaga jest jeszcze większa w tych magnesach trwałych. Chiny odpowiadały za około 94% światowej produkcji magnesów spiekanych. Te magnesy są nieodzowne do wszystkiego. W kosmos latają, do wojskowych zastosowań, do rakiet i tak dalej. Czyli ta specyfika czy fenomen metali ziem rzadkich tkwi w tym, że nie wystarczy mieć ich pod ziemią u siebie. Trzeba jeszcze umieć je wydobyć, rozdzielić,
1: prawda?
0: Oczyścić i zamienić w produkt, którego potrzebuje przemysł. Technika i technologia jest tutaj tajemnicą.
1: Czyli
0: zakłady przerabiające, na przykład Chińczycy, strzegą jak oka w głowie swojej techniki. Zresztą Amerykanie też.
1: To może spójrzmy na Brazylię, bo mówi się o Brazylii, tak? W kontekście
0: Już
1: krajów.
0: Zachodzimy do Brazylii, tylko jeszcze
1: na czas, po prostu,
0: podsumowanie poprzedniego. Ameryka, że właściwie jedno zdanie dobrze podsumowuje cały problem. A mianowicie, w przypadku metali ziem rzadkich najważniejsze nie jest tylko to, kto posiada złoża, lecz przede wszystkim to, kto potrafi zamieniać wydobytą rudę w gotowy produkt. Czyli ta druga faza jest ważniejsza w tym wypadku, wydobycia z tej rudy. Czyli mamy tutaj przewagę rozumu nad materią.
1: No i Brazylia. Przejdźmy do Brazylii, bo zostało nam 11 minut, panie redaktorze.
0: No, to Brazylijczycy się obrażą. Ameryka Południowa, a szczególnie Brazylia, posiada ogromne pokłady metali ziem rzadkich, ale dopiero zaczyna je eksploatować. I ta Ameryka Południowa ma ogromne znaczenie w przypadku ilości tych pokładów metali ziem rzadkich. Dotyczy to szczególnie Brazylii, która według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych posiada 21 milionów ton zasobów metali ziem rzadkich. 21 milionów ton, co jej daje drugie miejsce na świecie po Chinach. I Brazylia w tej chwili zaczyna budować swój przemysł wydobycia i przetwarzania metali ziem rzadkich. A dotychczas produkcja Brazylii była znikoma, jak mówiłem, 20 ton w porównaniu z 270 tysiącami ton uzyskiwanym przez Chiny.
1: Przez Chińczyków.
0: Kraje wożą te metale tam i odbierają produkt. Chińczycy mają fantastyczny zarobek. Ten mit o prymitywnych chińskim przemyśle już się dawno skończył. Na przykład mówi się, że w kontekście Ameryki Południowej i Brazylii, że chińskie samochody są lepsze i tańsze niż niemieckie. I to jest problem dla Niemców dopiero.
1: No ale też mówi się, że są czymś jeszcze obarczone, że może być tam jakaś kamera, inwigilacja i tak dalej, że...
0: No może bardziej to, że jest pewien wkład pracy niewolniczej, to może
1: to
0: być.
1: To też, no i ogólnie wspieranie komunistycznej partii Chin, tak, i tego
0: ale
1: ustroju.
0: Ale Chiny pożerają świat gospodarczo. Jeżeli Chiny rozbiją potęgę niemiecką gospodarczą, to wejdą do Europy z handlem w sposób ogromny. Ale wróćmy do Brazylii, która ma wielkie złoża, które przez całe lata nie wykorzystała. A po prostu przyczyną były wysokie koszty, brak rozwiniętego przemysłu przetwórczego i niewystarczające inwestycje w tym względzie. I teraz w Chinach istniała kopalnia, już nie będę mówił gdzie dokładnie i tak dalej, która się nazywa Serra Verde, czyli zielona ziemia.
1: Cóż to jest ta Serra Verde?
0: I która wydobywała metale ziem rzadkich i malutko, jak wiadomo, jak już powiedzieliśmy przed chwilą, przetwarzano w Brazylii, a resztę wysyłano do przetworzenia do Chin. Ale oni zrobili projekt rozwoju i pierwsza faza tego projektu przewidywała wydobycie czy wytworzenie około 5000 ton tlenków metali ziem rzadkich rocznie, czyli dopiero to by były tlenki wyciągnięte z tej skały. Jeszcze tlenki trzeba rozbić. I w tym roku firma USA Rare Earth przejęła ten projekt Serra Verde za około 2,8 miliarda dolarów, a jednocześnie podpisano umowę na 15 lat, na mocy której specjalny podmiot finansowy instytucji USA i kapitał prywatny ma odbierać 100% produkcji pierwszej fazy projektu. Czyli Amerykanie będą odbierali 100% kompletnie. A Serra Verde to jest sztandarowy i jedyny duży projekt Brazylii z ogromnymi perspektywami rozwoju. Czyli Amerykanie odbiorą wszystko. I oczywiście...
1: A co jest tam wydobywane, powiedzmy właśnie, przede wszystkim?
0: Słucham?
1: Co jest wydobywane w tym Serra Verde?
0: Chyba wszystko. I zaraz pani powiem dokładnie, co jest wydobywane w Serra Verde. Otóż cztery bardzo ważne pierwiastki. Neodym i prazeodym, kluczowe w produkcji bardzo silnych magnesów trwałych, dyspos i terb, wykorzystywane w samochodach elektrycznych, energetyce wiatrowej, elektronice, lotnictwie i przemyśle obronnym. Bez tych pierwiastków w tej chwili przemysł leży.
1: No to Amerykanom nie ma się co dziwić, prawda, że takim zależy na...
0: Walczą z Chinami. Bo oni chcą zrównoważyć, bo świat jest zależny od chińskiej produkcji metali ziem rzadkich. I oni chcą to zmienić. I brawo dla nich. Spółka Serra Verde jest obecnie jedynym dużym producentem tych czterech metali poza Azją. Czyli cały czas jeszcze Azja jest przed nimi. I USA, mówiąc krótko, są liderem aktywności w Brazylii i zaczęły budować własny łańcuch dostaw oparty na brazylijskiej kopalni Serra Verde. Czyli część przerabiana jest już w Brazylii, a część jest eksportowana i amerykańskie spółki przerabiają. Amerykańska spółka, która się właśnie nazywa Rare Earth, przerabia metale ziem rzadkich, rudy metali ziem rzadkich na już sam produkt w USA i w Europie. We Francji i chyba w Holandii. I w Niemczech. No zresztą.
1: Spójrzmy na te pozostałe kraje Ameryki Południowej. Jak to wygląda? Proszę nam opowiedzieć, bo chyba to jeszcze pan przygotował, czy nie? Bo tutaj mamy spis. Czego to dotyczy ta tabelka z tymi
0: pozostałe
1: państwami?
0: Pozostałe kraje Ameryki Południowej są... właściwie nie produkują metali ziem rzadkich. Argentyna raczkuje w tej dziedzinie, ale jej wydobycie jest w tej chwili właściwie no mniej niż śladowe, nawet mniej niż Brazylia. Inne państwa też inwestują, czyli Brazylia jest głównym takim krajem, a pozostałe jeszcze Argentyna, a już Urugwaj i Chile nie.
1: Boliwia też, tak?
0: Nie.
1: Też nie. A tutaj taka tabelka, to co to jest?
0: Ja chciałem uzmysłowić, że jak inwestuje się w metale ziem rzadkich właśnie w Brazylii. Więc mamy firmę amerykańską.
1: Najwięksi inwestorzy, albo najważniejsi.
0: Rare
1: tak?
0: Earth, która już włożyła w to Sierra Verde 2,8 miliarda dolarów i zamierzają z nimi do końca świata współpracować i to rozwijać.
1: I o jeden dzień dłużej.
0: Nawet dwa.
1: Tak.
0: Jest jeszcze następna firma USDFC, udzieliła firmie Verde finansowania 325 milionów dolarów i to jest tylko pierwsza transza. Jakie ogromne pieniądze idą. Jest firma Energy Minerals Group, która też inwestuje i wkłada w to pieniądze. Mamy dwie firmy australijskie, które...
1: też inwestują.
0: Inwestują, budują kopalnie w innych miejscach niż Sierra Verde oraz Chiny też są obecne. To jest wszystko.
1: Czyli najważniejsi
0: Europa nie jest gracze obecna. Chińczycy prawdopodobnie będą się starali zneutralizować Brazylię w jakiś sposób. No i kto najbardziej interesuje się Brazylią, żeby to podsumować? USA, Australia i Kanada. To jest bardzo intensywna eksploatacja, inwestycje. Te trzy kraje uprawiają tą działalność. Chiny są również obecne, ale ich aktywność jest na razie mniejsza. Europa jest zabezpieczona i zainteresowana jedynie zabezpieczeniem dostaw i technologiami przetwarzania. Brazylia ma na świecie po Chinach największe zasoby ziem rzadkich. USA chcą stworzyć z Brazylią i innymi państwami własny łańcuch dostaw typu kopalnia, separacja, metal, magnes, rynek. Czyli oni chcą stworzyć własny przemysł od zera do gotowego wyrobu w kooperacji z Brazylią. Ten, kto był w Ameryce Południowej, wie, że mają taką przeszkodę, że Amerykanie południowi z Ameryki Łacińskiej nie lubią Ameryki Amerykanów. Ale to się odnosi tylko do odczuć nie.
1: No i to chyba i to najważniejsze, o czym pan mówił. Tak,
0: teraz
1: że
0: chyba polubią.
1: Nie mają tej zaawansowanej infrastruktury przetwórczej, to się nazywa downstream, tak? Gdzie rosnące wydobycie, o którym rozmawiamy, o którym pan przede wszystkim mówił, no muszą być wysyłane do, czy to do Chin, czy do Stanów Zjednoczonych, ale chyba tutaj tą nadzieją będzie Sierra Verde.
0: Ja przypomnę jeszcze
1: dla Amerykanów znowu, takie, tak?
0: Przypomnę jeszcze takie zdarzenie, jak stosunkowo niedawno prezydent Trump negocjował pomoc wojskową dla Ukrainy i powiedział od razu, że nie da tego za darmo. Między innymi Ukraina miała zapłacić dostępem do ich złóż metali ziem rzadkich. Tylko to nie doszło do skutku, ponieważ...
1: A nie wiemy, nie doszło na pewno?
0: Nie doszło. byłoby coś na ten temat. Nie ma chyba tego, bo Amerykanie przestają. Ja uważam, że nie doszło, no chyba, że jest to tajnie robione. To jest za blisko frontu.
1: Ale to my skupiliśmy się, panie redaktorze, na Mercosur, to może następny odcinek to metale ziem rzadkich na Ukrainie.
0: A to chyba albo, to dużo nie powiemy, albo bo powiemy, Europa, że się no, nie wydobyła i nie przetwarza.
1: No to czemu Stanom by zależało na takiej umowie?
0: Bo oni by rudę wyciągali i zbudowaliby swoje fabryki. Są potrzebne duże inwestycje. A jak tam jest wojna, to inwestorzy mogą być niechętni projektu umarł. Wojna go przekreśliła jednak.
1: Na pewno o Ukrainie będziemy rozmawiać, bo to był też początek naszych rozmów wcześniej, żeby się zająć tym, jak wygląda struktura własnościowa i także jeżeli chodzi o te wielkie latyfundia, jeżeli chodzi o te już osławione czarnoziemy na Ukrainie, na pewno o tym opowiemy, prawda?
0: Porozmawiamy o tym, o czym panie redaktor zechce.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Adam ja Gniewecki. Dziękuję za rozmowę. Mamy godzinę 13. Gdzie Magda nie może,
0: tam Adam pomoże. Gdzie Adam nie może,
1: tam Magda pomoże.
2: Nocne powtórki w net.
3: Warszawa 87,8 FM.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki i mam wspaniałego gościa, pani Ewa Czaczkowska. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani Ewa jest autorką książki Odkryć Giedźwałt na nowo.
1: Tak.
0: Czyli, a podtytuł Jedyne uznane objawienia maryjne w Polsce. Zgadza się wszystko?
1: Zgadza się, tak.
0: To zanim zaczniemy rozmawiać o tej książce i o tych objawieniach, posłuchajmy takiej pieśni minutowej z Giedźwałtu, a później będziemy rozmawiać o tej książce, którą mam w rękach i ona jest piękna, piękna okładka i bardzo dobra książka, bo ja już przeczytałem, tralala.

0: No właśnie, trzeba troszkę się czasami uspokajać w tym biegu. Najlepiej to w ogóle pojechać do Gietrzwałdu, żeby się uspokoić. Ile razy pani Ewa była w Gietrzwałdzie?
1: Trudno mi teraz policzyć, ale pierwszy raz byłam nie tak dawno, prawda? Bo ja to piszę o tym we wstępie do książki. Raptem 3 lata temu.
0: O matko boska, to nawet ja byłem wcześniej.
1: No widzi pan, tylko byłam później wiele razy. I właśnie wtedy odkryłam Gietrzwałd dla siebie w 2023 roku. To było tak, że byłam wcześniej, kilka miesięcy wcześniej w Lourdes. I tam zupełnie przypadkowy pielgrzym, Polak, właśnie narzekał bardzo na to, że Polacy jeżdżą do Lourdes, do Fatimy, do różnych wielkich pielgrzymkowych miejsc, sanktuarium. A nasz Gietrzwałd jest nieznany. I ja wtedy wewnętrznie poczułam taki wstyd. Mówię, przecież ja nigdy w Gietrzwałdzie nie byłam.
0: Chwalicie swego,
1: dokładnie,
0: nie znacie.
1: Pojechałam do Gietrzwałdu, zakochałam się w tym miejscu, zaczęłam przyjeżdżać i kilka miesięcy później dużo czytałam na temat tego miejsca i kilka miesięcy później postanowiłam właśnie napisać książkę, bo uznałam, że jest jeszcze miejsce właśnie na taką całościową książkę, opis tego, co się tam wydarzyło i co się stało dalej z tymi objawieniami.
0: To był wiek XIX, także, dokładnie 1870.
1: Tak, 7 rok, tak.
0: No i co się tam wydarzyło?
1: Co się wydarzyło? No między 27 czerwca a 16 września ukazywała się non-stop, można powiedzieć, Matka Boża, codziennie.
0: 82 dni pod rząd.
1: Tak, 82 dni. Tam pod koniec dwa dni nie objawiła się, bo miała się objawić do 8 września, ale w związku z tym, że nie zdążyła przyjechać do Gietrzwałdu z Monachium, figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, której ustawienie tam właśnie zaczyszyła sobie Maryja, w związku z tym jeszcze się te objawienia przedłużyły. Ale trwały, tak jak pan powiedział, 82 dni, to jest naprawdę bardzo dużo. Raz albo kilka razy dziennie. No i właśnie też w książce piszę o tym, że no według takich obliczeń, nie tylko moich, bo ja okazało się, że tak samo obliczyłam, jak i napisał w 1877 roku w książce wydanej najpierw po niemiecku, potem po polsku, rektor tamtejszego seminarium, znaczy tamtejszego warmińskiego, czyli w Braniewie seminarium, ksiądz Hippler, i ta książka miała imprimatur biskupa miejsca, czyli biskupa Kremenca, że Matka Boża objawiła się 187 razy. To jest naprawdę ogromna liczba. Mówię o tym dlatego, że często w literaturze podaje się, tak powiela się, że to było 160 albo około, albo ponad 160, i mnie to intrygowało. Dlaczego około, dlaczego ponad? Nie? No to jest ważne, ile razy. Jeżeli niektóre są objawienia w niektórych sanktuariach, że Maria się objawiła tylko raz, albo 6 jak w Fatimie, albo 18 jak w Lourdes, to tu jest ważne ile. Także przez 82 dni, mówiąc w skrócie, 187 razy prawdopodobnie. Ogromna liczba.
0: No właśnie, no dobrze, ale przejdźmy do tego dnia, kiedy się po raz pierwszy objawiła, tak? Ja widzę, idę sobie, tak? Idę, jest tysiąc... Jeszcze tak, że tak powiem, pełnego obrazu, jesteśmy przy Zaborze Pruskim, tak?
1: To jest Zabór Pruski, południowa Warmia.
0: To nie jesteśmy, że tak powiem, całkiem u siebie. No jesteśmy u siebie, ale troszkę z taką czapką.
1: Z dużymi ograniczeniami.
0: Tak powiem, no. I język niemiecki jest ważny i takie
1: tak,
0: i różne rzeczy i tak dalej.
1: Językiem.
0: Więc jesteśmy pod zaborami, tak czy inaczej. No i dobra, ale idziemy sobie w kierunku kościoła i mamy po drodze klon, widzimy i co się dzieje?
1: Co się dzieje? 27 czerwca wieczorem z kościoła wychodzi Justyna Szafreńska, 13-letnia dziewczynka, która była tego dnia, zdała egzamin i mogła przystąpić do pierwszej komunii świętej. Był już wieczór przed modlitwą na Anioł Pański, wieczorną modlitwą na Anioł Pański. Czekała na nią matka na drodze, prowadzącej też do kościoła, i właśnie kiedy zaczęły bić dzwony kościoła, ona się odwróciła i w tym momencie zobaczyła wielką jasność nad klonem. Klonem, który stał w ogrodzie proboszcza. Ten ogród dotykał jakby graniczył z cmentarzem, bo to całe wzgórze, dzisiaj no wiemy, jak ono wygląda, tak, ale w 1877 roku...
0: A kto nie wie, to niech pojedzie.
1: Niech pojedzie, zobaczy. W 1877 roku to był cmentarz, tak? To był cmentarz, to były wszędzie groby. Dopiero rok później został ten cmentarz przeniesiony. No i dziewczynka widzi wielką zjawę, chce tam zostać, matka nic nie widzi, ciągnie ją do domu i na szczęście wychodzi wtedy proboszcz. I właśnie idzie z dziewczynką pod ten klon, jest zainteresowany, co ona tam widzi. ona trochę oczywiście jest przestraszona, jest przerażona, ale ją tam bardzo ciekawi, bo widzi jakąś zjawę i tak na początku dziewczynki jej też
0: koleżanki. Tak to określa.
1: Tak, tak, zjawę. Albo piękna pani, albo zjawa na początku. No i każe przyjść jej następnego dnia wieczorem, żeby sprawdzić, czy to się widzenie powtórzy. Ona przychodzi już z grupą dziewczynek, bo w szkole o tym opowiedziała i między innymi przychodzi też wtedy Basia Samulowska, jej koleżanka ze szkoły i dalsza krewna. I ona też widzi, tylko o tym, że ona też ma widzenia, mówi dopiero kilka dni później, 1 lipca proboszczowi, ale w każdym razie to są te dwie dziewczynki, które miały przez te dni objawienia Matki Bożej. Ich objawienia zostały uznane tam 100 lat później, tak? Czyli Barbara Samulowska i Justyna Szafreńska. To, jak powiedziałam, się powtarza, czyli to widzenia ich się powtarzają, one widzą codziennie. Po kilku dniach, na początku są milczące te objawienia, po kilku dniach one mają odwagę zapytać, kim jest, chociaż już wiedzą i się one wiedzą, bo też powiedział im to proboszcz, że to pewnie jest Matka Boża. Matka Boża im się przedstawia jako Maria Niepokalanie Poczęta i pytają ją, czego chce, czego sobie życzy. I to wszystko, co najważniejsze, bym powiedziała, to się dzieje właśnie w tych pierwszych dniach, tak do 10 lipca. Wtedy padają te słowa Maryi, najważniejsze, mówiące o tym, że życzy sobie, żeby codziennie odmawiać różaniec, tak? I o tym odmawianiu różańca no, jest nieustanny przekaz do końca objawień, aż do ostatnich dni, nie? Życzę sobie, żebyście codziennie odmawiali różaniec. To jest najważniejszy przekaz. I drugie życzenie to jest postawienie w miejscu objawień kapliczki z figurą Matki Bożej właśnie Niepokalanie Poczętej. I ta kapliczka stanęła już w połowie sierpnia, w sierpniu stanęła. Natomiast czekano na figurę, która miała przyjechać z Monachium. Miała być 8 września ustawiona, miało wtedy nastąpić pobłogosławienie tej figury i kapliczki przez Matkę Bożą, ale że nie dotarła, no to te objawienia trwały jeszcze kilka dni. Do 16, pewnie tak.
0: Pewnie dotarło. No dobrze, ale to wyglądało tak, że one miały te objawienia, najpierw, że tak powiem, w milczeniu, później się zaczęły rozmowy.
1: Tak.
0: I co? I te dziewczynki opowiadały o tym proboszczowi, no tak. Bo i on po prostu siadał z nimi i zapisywał, co one usłyszały.
1: Tak, dokładnie.
0: Język komunikacji był język polski, ale to nie ma problemu, no bo wiadomo, Pan Bóg jest wszechmocny, Matka Boska tak. Za jego, że tak powiem, sprawą też jest wszechmocna i musiała się porozumiewać po języku polskim. Także tu nie ma nic niemożliwego dla Pana Boga.
1: Oczywiście Matka Boża rozmawiała z dziewczynkami, czy one słyszały Matkę Bożą w języku ich serca, czyli w języku polskim, właściwie w gwarze warmińskiej. One uczyły się w szkole już języka niemieckiego, bo to już był wtedy ten język obowiązkowy, ale słabo mówiły po niemiecku. No i one porozumiewały się właśnie tą gwarą warmińską. Oczywiście proboszcz, który był rodowitym Niemcem, ksiądz Weichsel, który odegrał ogromnie pozytywną rolę w czasie całych tych objawień i po. On mówił w języku polskim oczywiście, był duszpasterzem no, w parafii polskiej, tam tylko kilka osób pewnie na te 2000 to było narodowości niemieckiej i nie było katolikami, wszyscy inni to byli polscy katolicy, więc on porozumiewał się w języku polskim i rzeczywiście tak jak pan powiedział, z czasem, po kilku dniach zaczynają się już rozmowy, tak? Dziewczynki zadają w czasie objawień Matki Bożej, zadają jej mnóstwo pytań. Te pytania są formułowane, czy to przez proboszcza, czy przez innych księży, szczególnie.
0: Czyli on je czasami przygotowuje.
1: Tak.
0: Dzień przed sobie wyobraża, że będzie następne i daje taką listę pytań.
1: Listę pytań, tak. A pan jeszcze pytał o to, czy on je przesłuchiwał. Tak, od początku on je po prostu wypytywał.
0: To złe co Matka słowo, Boża przesłuchanie. To
1: no tak, może nie, ale protokołował, pytał, ale to było niemalże jak przesłuchanie, bo każdą oddzielnie, tak, on dbał o to, żeby one się nie komunikowały ze sobą, żeby nie ustalały zeznań, może to też nie jest dobre słowo.
0: Nie, no, ale wiemy,
1: tego,
0: o co chodzi,
1: mówią, tak. Dbał o to, więc pytał, rozmawiał z dziewczynkami, ale je właśnie przepytywał, tak, i to robił notatki, zapisywał. Skrótowo na początku, chyba później bardziej obszernie, kiedy już przyjeżdżają te komisje, biskupie i tak dalej, ale tak, i on też zadawał poprzez dziewczynki pytania pewne Matce Bożej. I to rzeczywiście te rozmowy są znacznie szersze, dotyczą też innych kwestii, tak? Ale jak powiedziałam, te najważniejsze rzeczy, z czym Maryja jakby przyszła, czego sobie życzyła, to padły w tych pierwszych kilkunastu dniach.
0: Czy ta godzina była w pewnym sensie ustalona? Bo one najpierw tak. To było wieczorem, tak?
1: Najpierw to było tak, wieczorem modlitwa różańcowa, pewnie przed apelem, przed modlitwą na Anioł Pański wieczorną, bo to w pierwszy raz to było około godziny 21 właśnie. Natomiast i to trwało mniej więcej do 24 lipca w ten sposób, bo raz dziennie, wieczorem, coraz więcej ludzi się zbierało, bo jak się ludzie dowiadywali, to coraz więcej przyjeżdżało naprawdę, to były później już setki tysięcy ludzi i ci ludzie odmawiali przez cały ten okres setki tysięcy, nie to, że jednego dnia najwięcej to było 50 tysięcy 8 września. I ludzie odmawiali trzy części różańca, tak? Wszystkie tajemnice, trzy części różańca. Więc to trwało. Jeszcze były oczywiście inne modlitwy, pieśni.
0: Czyli
1: i
0: to
1: w
0: było
1: czasie...
0: tak, że one stały pod klonem.
1: Tak.
0: Później była jakaś przestrzeń wolna i później gdzieś tam w oddaleniu ten ksiądz sekretarz, powiedzmy, w oddaleniu ludzie, którzy tak. przyjeżdżali i modlili się.
1: I modlili się z nimi
0: tylko
1: razem.
0: Nie mogli
1: tak.
0: za blisko być, bo by zagłuszali Matkę Boską.
1: Zagłuszali, znaczy dziewczynki tak czy inaczej słyszałyby, bo to się odbywa jednak, ta komunikacja to nie jest głos zewnętrzny, tak, tylko wewnętrzny. Więc one też były nawet zdziwione, to jest w protokołach, że one myślały, że Matka Boska mówi tak głośno, że wszyscy na placu ją słyszą, tak? A to tylko one słyszały. Rzeczywiście tak ktoś, jak pan powiedział, się odbywało i później, czyli potem 24, kiedy coraz więcej też ludzi przybywało, kiedy ważna już była też organizacja tego, jak to się ma odbywać, chociaż proboszcz tym nie sterował, ludzie sami jakby obmyślali te modlitwy, kolejność prowadzili, dzieci prowadziły te modlitwy różańcowe, ale też było ważne jakby zorganizować, żeby nie było właśnie jakiegoś chaosu, tak? I w związku z tym, że się wtedy zaczęły właśnie wakacje, przerwa szkolna, to dzieci, które prowadziły ten różaniec, mogły przychodzić już nie tylko raz dziennie, ale mogły przychodzić trzy razy dziennie, czyli podzielono. Pierwsza część różańca była rano, druga w południe, trzecia wieczorem. I troszeczkę to jakby rozładowano też tą liczbę osób, tak, która była w czasie modlitwy różańcowej, która była właśnie w czasie modlitwy różańcowej, bo właśnie w czasie odmawiania kolejnych tajemnic różańca ukazywała się Matka Boża. To było w czasie modlitwy różańcowej. Tej modlitwy, o którą prosiła, o systematyczne odmawianie, no i to, że ukazywała się w czasie tej modlitwy odmawianej wspólnie, to jak mówią też mi teolodzy, mariolodzy, z którymi rozmawiałam oczywiście przygotowując książkę, podkreślają właśnie tą wagę tej modlitwy wspólnotowej, nie? Że to było właśnie na terenie kościelnym, na terenie kościoła i to właśnie była modlitwa we wspólnocie, że to było bardzo ważne.
0: No i te najważniejsze kwestie padły na początku, ale później też chyba były ważne.
1: Oczywiście, kwestie, tak? Ale to były odpowiedzi na pytania. Tych pytań było bardzo dużo. Można je oczywiście przeczytać, czy odpowiedzi na te pytania w protokołach, które się zachowały, pisane przez księdza, czy też później przez komisję biskupią przysłaną przez niego, przez księży przesyłanych przez biskupa Kremenca. Można je pogrupować i wiele pytań dotyczyło efektów szykan związanych z Kulturkampfem. Bo to naprawdę były bardzo restrykcyjne zarządzenia, które były egzekwowane przez pruskie władze, dotyczące właśnie zwalczania Kościoła katolickiego.
0: Pomimo tego, że ksiądz był Niemcem.
1: Oczywiście, tak. I to trzeba też podkreślić może, że to dotyczyło całych Niemiec. To nie dotyczyło tylko zaboru pruskiego, tak, naszych ziem polskich w zaborze pruskim. Dotyczyło całych Niemiec. Był taki moment, właśnie ten rok, kiedy w Prusach, czyli i wschodnich, ale i zachodnich, z 18 biskupów 15 siedziało w więzieniu. Więc to były naprawdę ogromne restrykcje. Ten kościół w pewnym momencie jakby działał w podziemiu tak naprawdę. Więc, ale już tak, zostawmy to, bo ja o tym też piszę. Ale te pytania, tak jak powiedziałam, dotyczyło wiele pytań właśnie tego, czy będzie otwarty jakiś kościół zamknięty, czy wrócą na przykład zakonnice do Olsztyna, stamtąd wyrzucane, czy będzie jakiś klasztor otwarty, bo wtedy były zakony, przecież zgromadzenia zakonne zamykane, czy jakiś ksiądz będzie szykanowany, czy nie i tak dalej. Wiele spraw dotyczyło właśnie tych kwestii i odpowiedzi Matki Bożej są bardzo często takie: jeśli będziecie się modlić na różańcu, to... tak, to wróci, to się nie stanie, to nie będzie tego prześladowania Kościoła. Były pytania o to, czy ustaną prześladowania Kościoła, czy naszego biskupa zabiorą. Bardzo dużo dotyczyło pytań właśnie Kościoła, prześladowania Kościoła wtedy w okresie Kulturkampfu. Były pytania dotyczące no, takich bardzo ludzkich spraw, tak? Przede wszystkim modlitwy, jak się modlić za osoby zmarłe, uczestnictwa w mszy świętej. Dużo dotyczyło też no, takich ludzkich bardzo spraw, jak chorób i uzdrowienia, tak? Jak się tylko rozeszła wieść o tym, że ukazuje się Matka Boża, bardzo dużo osób chorych przybywało do Gieczwałdu z nadzieją uzdrowienia. Więc dużo pytań tego dotyczyło. I też były te często pytania o tym, że wiecie co robić, trzeba się modlić, jeśli będziecie się modlić. Były pytania dotyczące, to proboszcz kierował na przykład, dotyczące osób, co się stanie z osobami, które no, nadużywają alkoholu, mówiąc delikatnie, tak, albo które prowadzą złe życie w sensie moralnym, nieczystości i tak dalej. I tam padają wtedy dosyć ostre słowa.

0: będą się modlić i nie będą pić wódki, tak? Więc te kwestie też były. Więc były bardzo różne. No ludzie pytali o to, co ich bolało, co, prawda, o tym, z jakiego powodu cierpieli, no, o swoich bliskich, czy ktoś wróci z wojny.
1: To były na przykład takie uzdrowienia, które tak. Można powiedzieć, że no można... To znaleźć związek z tym.
0: Tak, z zachowały się w źródłach informacje na temat uzdrowień, które były już wtedy w roku objawień Matki Bożej. I z tych dokumentów, które się zachowały, wynika, że szczególnie dużo było uzdrowień z chorób oczu. Z chorób oczu. One są i ja o nich też piszę. Proboszcz bardzo skrupulatnie zapisywał te uzdrowienia. Oczywiście nie wiadomo, czy wszystkie, nie wszystkie na pewno miały absolutnie jakąś dokumentację medyczną. Niektóre miały. To też to było zaznaczone. Ubolewał może, że nie było wtedy tak spektakularnych uzdrowień jak od razu w Lourdes na przykład, ale były takie uzdrowienia i to się wiązało też z tym źródełkiem, które jest w Giedrzwałdzie, które zostało wtedy pobłogosławione. Proboszczowi tak, zależało na tym, żeby to też było miejsce uzdrowień. To znaczy, to są dwie kwestie. Zależało na tym i on, widząc chorych, tak, którzy przybywali, to rzeczywiście no właśnie wprowadził ten zwyczaj tego białego płótna, które początkowo wieszał, potem było kładzione pod klonem. Oczywiście później prosił Matkę Bożą o poświęcenie tego źródełka, które było na tam kilkaset metrów, prawda, od kapliczki się znajduje. Więc te kwestie uzdrowień były ważne, ale jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie przy okazji, czy w trakcie badania prawdziwości objawień bierze się pod uwagę oczywiście skutki, tak? Skutki duchowe, a jednym ze skutków objawień, jakby potwierdzenia ich, są też uzdrowienia i jest też pytanie o to, czy dochodzi do jakichś uzdrowień, tak? Cielesnych też. Więc to tutaj też było odnotowywane, tak?
1: No właśnie, to jeżeli chodzi o te skutki, właśnie, to jest też no, intrygujące i niezwykle ciekawe, co jest jednym i tym samym, ale generalnie rzecz biorąc, jak to wpłynęło na życie tych dziewczynek?
0: Dziewczynek.
1: No właśnie, bo one przeżyły rzecz no, niezwykłą tak. I, no i to nie mogło pozostać bez wpływu na całe życie. Oczywiście. Jak się potoczyły ich losy?
0: Oczywiście. To jest bardzo bogata historia, zawiła też częściowo w przypadku jednej Justyny. Ja o tym piszę, poświęciłam cały rozdział, ale mówiąc w wielkim skrócie, tak jak pan powiedział, to no, musiało być, tak sobie wyobrazić, nie? To niezwykłe przeżycie, niebywałe i na całym życiu oczywiście ważące. Dziewczynki po zakończeniu objawień zostały wysłane przez proboszcza do, mówiąc w wielkim skrócie, do klasztoru Szarytek w Chełmnie, bo wtedy były zakony zamykane, mogły się ostać tylko te, które prowadziły jakieś szpitale, po prostu zajmowały się chorymi. Ale nie mogły tam, jak już dojrzały do pewnego wieku, kiedy mogły wstąpić do zgromadzenia, to okazało się, że nie mogą ukończyć tam formacji, no bo właśnie pruski zaborca zamknął możliwości kształcenia. Musiały wyjechać do Paryża, a zostały wysłane przez proboszcza, dlatego że on je zaczął chronić po prostu. Nie tylko obawiał się tych pielgrzymów, którzy wszyscy chcieli zobaczyć dziewczynki i wszyscy dotknąć i prosić, nie wiadomo o co, tak? Mówiąc w skrócie, to wtedy zaczęły się szykany też zaborcy pruskiego wobec i księdza, i księży, którzy przyjeżdżali do Giedrzwałdu też z pielgrzymami, pomagali tam duszpastersko. To były naprawdę ogromne kary i finansowe, a proboszcz Weichsel siedział też jej tydzień w więzieniu w Olsztynie. Więc chronić, chciał je też chronić przed szykanami, które mogły ich spotkać. I dlatego one, jak powiedziałam, skończyły farmację w zgromadzeniu Szarytek w Paryżu. I w 1895 roku Barbara Samulowska wyjechała na misję do Gwatemali. Tam zmarła w 1950 roku. I to jest ta osoba, której toczy się proces beatyfikacyjny. Ten proces jest na ukończeniu. W tej chwili trwa jeszcze na poziomie Watykanu badanie cudu za jej wstawiennictwem i jest nadzieja, że właśnie ona zostanie ogłoszona błogosławioną, kiedy przyjedzie do Polski papież. Miejmy nadzieję, że za 2 lata, w 2028 roku. Natomiast losy drugiej Justyny potoczyły się inaczej. Do pewnego momentu razem były w Paryżu, a w

0: 1897 roku Justyna z jakiegoś powodu uciekła po prostu ze zgromadzenia, uciekła z klasztoru, porzuciła. Dwa lata później w Paryżu też wyszła za mąż. Dość szybko po 8 latach owdowiała i wiadomo, że do rozpoczęcia I wojny światowej mieszkała we Francji. Pod Paryżem, dzisiaj to już jest Paryż, tam prawdopodobnie zajmowała się, opiekowała się dziećmi przyjaciela jej zmarłego męża, ale nie wiadomo, co się działo z nią później. Są, były takie poszlaki różnego typu, nie będę o nich teraz mówić, które by miały wskazywać na to, że ona później mieszkała na ziemiach niemieckich, tak, na ziemiach niemieckich w Niemczech. Inni mówią, że może wróciła na teren zaboru pruskiego. Może zmarła też we Francji. Są takie różne dociekania prowadzone i przez historyków, i przez dziennikarzy. Póki co nie ma informacji, kiedy zmarła i gdzie znajduje się grób. Także to jest taki wielka wyrwa, bym powiedziała.
1: Jaki znak zapytania. Może się dowiemy. Na pewno rzeczy się nagle po wielu latach czasami się okazuje, że to znajdujemy jakieś dokumenty albo listy świadków i tak dalej. To może się uda. Powoli będziemy musieli kończyć, bo mamy pół godzinki i one tak szybko mija, te pół godzinki. Tak. Ja chciałbym jeszcze tak bardzo tutaj... to jest wydawnictwo Biblos, proszę Państwa. Ewa Czaczkowska, Odkryć Gieszczałt na nowo, pod tytuł Jedyne uznane objawienia maryjne w Polsce, czyli naprawdę pochylmy się nad tym i zainteresujmy się, a w ogóle zachęcam, bo naprawdę wizyta w Gieszczałdzie jest przeżyciem niesamowitym.
0: Jest sam wyjątkowe
1: kościół,
0: miejsce.
1: I to miejsce, i ta droga krzyżowa,
0: i to obraz źródełko. Matki Bożej.
1: Ja też jechałem z butelkami w samochodzie i tą wodę przywiozłem do Warszawy. I to było wspaniałe.
0: Wyjątkowe miejsce, to prawda.
1: A ten, że tak powiem, ten pruski, że tak powiem, akcent taki Kulturkampfu, to ostatnio była ostatnia odsłona, żeby tak trochę rozbawić Państwa, ale Lidl tam próbował wybudować po prostu jakieś gigantyczne
0: magazyny
1: i jakieś takie...
0: Ale się skończyło, tak.
1: Skończyło się dobrze.
0: Na szczęście dobrze,
1: muszę tutaj pochwalić moich kolegów redakcyjnych i koleżanki, bo żeśmy o tym głośno trąbili. Ale było niebezpieczeństwo
0: protesty,
1: to też taki odprysk jakiejś takiej właśnie ataku na to miejsce.
0: Miejsce jest rzeczywiście wyjątkowe i dlatego dałam taki tytuł Odkryć Gieszczałt na nowo, dlatego że ja sama przyznaję, późno odkryłam, ale urzekło mnie to miejsce, bo rzeczywiście można tam poczuć wyjątkowość tego miejsca w sensie duchowym, obecności Maryi. To raz, dwa, wydaje mi się, że one są naprawdę to są ponadczasowe i aktualne i ważne dla nas dzisiaj w moim przekonaniu. I one zostały uznane 50 lat temu, tak? I wydaje mi się, że naprawdę mamy ogromne zaniedbanie jako wspólnota po prostu kościelna, żeby te nagłośnić, żeby pokazać, że mamy je. Właśnie jedne z 31 objawień maryjnych, które zostały w historii Kościoła w ogóle uznane, to są te w Gieszczałdzie. I naprawdę Maria ma, uważam, ciągle nam wiele do powiedzenia. Powinniśmy, takie jest moje przekonanie, powinniśmy do nich sięgać i tak jak Pan mówi, pojechać.
1: Pojechać. I nie zapominajmy o różańcu.
0: Tak.
1: Codziennie, bo to jest jakby... to zresztą po Paryżu to też widać teraz. Bo pani też śledzi bardzo,
0: bardzo Leona,
1: uważnie pielgrzymkę Leona do Paryża. To też miejsce, które...
0: Też objawienia oczywiście maryjne, nie? 1830 rok. Chociaż tych objawień było dużo we Francji, ale 30 rok to jest objawienie z kolei cudownego medalika, nie? Papież był w Lourdes, wiemy. Tak, cudowna też pielgrzymka. Rzeczywiście bardzo, bardzo
1: ale
0: pozytywna.
1: Ale pocieszające jest to, że jednak... mamy to wsparcie, tylko musimy otworzyć serca i duszę na to i wtedy jest szansa.
0: Tak,
1: prawda?
0: To jest siła po prostu w tym.
1: To jest moc.
0: To jest siła, to jest moc.
1: Jeden z moich znajomych rycerzy, właśnie rycerzy Jana Pawła II,
0: tak.
1: Mówi o różańcu jako o RKM-ie. Właśnie, to jest taki nasz erkamen.
0: Tak, tylko nie ma ofiar, tylko są zwycięzcy,
1: Sami zwycięzcy.
0: Sami zwycięzcy duchowi, tak.
1: Bardzo pani dziękuję.
0: Ja serdecznie dziękuję.
1: Niestety już się zrobiła 16:00. jeszcze raz powtórzę, Ewa Czaczkowska, autorka, wykładowca UKSW, zaprzyjaźnionej instytucji z Radiem Wnet. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Pani dziękuję. Dziękuję i bardzo również. Polecam. Można znaleźć tą książkę w wielu miejscach, a wydało to wydawnictwo Biblos, ale można sobie wklepać i sobie zamówić. I co, do czego zachęcam, bo ja sobie już głaszczę tą książkę od kilku dni i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Dziękuję bardzo.

0: Nocne powtórki wnet. Wolski przez świetlik.
1: Witamy serdecznie. Wolski już się melduje, a Świetlik.
2: Wiktor Świetlik też już się melduje. Dzień dobry. Trudno czegoś innego zacząć.
1: No.
2: To jest dla ciebie jakaś rewolucja polityczna, to co się wydarzyło i dzieje w Krakowie? Czy to wolne miasto Kraków i tam sprawy krakowskie to się dzieją w Krakowie i się właściwie cała Polska się niepotrzebnie nimi pasjonuje?
1: Jeszcze 15 minut temu byłbym w nastroju lekko euforycznym, teraz już jestem mniej euforyczny.
2: Ojej, a co się zmieniło 15 minut temu?
1: Okazało się, że warszawiacy zawiedli.
2: Nie zebrano
1: odpowiedniej ilości. Nawiasem od razu można znaleźć winowajców. Ludzie chcieli, tylko że żadna poważna organizacja, żadna poważna partia się w to nie zaangażowała.
2: No i jest takie wytłumaczenie dla tego.
1: No tak, no bo wiesz...
2: SOR, czyli ten ruch zbierający podpisy, on...
1: No był za słaby.
2: Był za słaby, a i za silny. To jest paradoks. On powstał po części na bazie stowarzyszenia Tak dla CPK. To i on, zdaje się, że pan Maciej Wilk, który to wszystko organizował, on miał trochę takich swoich niezależnych aspiracji politycznych. Zdaje się, że ci ludzie tacy byli trochę chodzący swoimi ścieżkami. A skoro byli chodzący swoimi ścieżkami,
1: to niebezpieczni.
2: To już trudno, żeby im największa formacja prawicowa pomagała.
1: No właśnie.
2: Która ma struktury i która ma możliwości, żeby zebrać te głosy.
1: No i najwyższa
2: ostatecznie mógłby to organizacja. Mógłby w tym PiS pomóc, tak. Mogłaby w tym Solidarność pomóc.
1: Mogła Konfederacja, wszyscy mogli
2: można
1: pomóc.
2: Można było sobie ileś instytucji wyobrazić, ale każdy sobie rzepkę skrobie.
1: No i właśnie to jest drugi powód mojej ograniczonej euforii w Krakowie, ponieważ widać, że nie ma tendencji do współpracy, bo przecież gdyby na przykład prawica wystawiała jednego kandydata, to tym drugim mógłby być ktoś taki.
2: Ale w sumie za sprawą słynnej już sprawności i operatywności panów z Konfederacji, którzy się pokłócili w trakcie zbierania podpisów i nie zebrali podpisów na pana Bochańczaka, bo im czterech zabrakło, czy tam 50. W efekcie tego w gruncie rzeczy był jeden kandydat, no plus jeden kandydat Konfederacji Korony Polskiej, który tam dostał bodajże 4,5%.
1: Ale generalnie rzecz biorąc, to są bardzo ważne sygnały, bardzo ostrzegawcze dzwonki, że należy zacisnąć zęby i robić dokładnie odwrotnie niż to, co się robi. To znaczy zawsze...
2: A to ty jesteś w ogóle jakiś... To w Warszawie się źle stało, ale ty jesteś jakimś pesymistą. Stąd też po tym Krakowie.
1: Nie jestem pesymistą, jestem optymistą po Krakowie. Uważam, że napisałem to w felietonie, że koalicja w Krakowie przegibała sprawę. Natomiast
2: Była przegibka jedna.
1: No, przegibka, ale przegibała, bardzo mi się to podoba, to określenie. Natomiast to jeszcze to nie jest wiosna, aczkolwiek mówię, to są dwie bardzo ważne wskazówki. Okazuje się, że w swoim mateczniku PO, czy jak ją nazwiemy, jest do pokonania, oraz drugie, że trzeba działać solidarnie, a wtedy sukces będzie jeszcze większy. Czas idzie, czas biegnie. Już powinno się coś dziać, jeżeli się coś ma zdarzyć, a tymczasem wiele wskazuje na to, że po raz pierwszy w swoim długim życiu, a przynajmniej od kilkudziesięciu lat, nie potrafię być optymistą.
2: Mhm. No to strasznie smutne. Ja jestem optymistą po Krakowie. Jednak tam się wydarzyło parę rzeczy ważnych.
1: Się przeprowadzimy do Krakowa,
2: to nie są tylko kwestie krakowskie. Bo oczywiście można powiedzieć, że w Krakowie nie było prezydenta, właściwie nigdy nie było prezydenta partyjnego, tak? Jacek Majchrowski przekraczał wszystkie możliwe tam, wiadomo, tak, był prezydent ponad podziałami, a zarazem tych, co tam są dobrze umocowani w kluczowych miejscach w Krakowie. Mm-hmm. Słynna historia z pożarem archiwum, zresztą na koniec moim zdaniem jest symptomatyczna, że co tam było, jeżeli chodzi o ten podział krosujący wszystkie, podział ponad partiami, to spłonęło i tyle. Natomiast no, Miszalski był takim przełomem i to był wielki sukces Tuska, że oto wprowadziliśmy kandydata do Krakowa. Ten zamknięty, żyjący swoim życiem Kraków właśnie wybrał naszego kandydata na prezydenta, tak? Zagrano brudno, jak to pokazali w swojej książce Mucha i Gajcy o wyborach krakowskich. No ale zagrano brudno i wygrano. No i po chwili pierwsza klęska. No jednak pani z poparciem Tuska i wybór ogłoszony na trawniku gdzieś tam w okolicach hotelu tego
1: tam jest gorzej, bo gdyby to był tylko
2: popierana.
1: Tak, gdyby to był tylko wybór Tuska, a nie podczepiła się pod nią koalicja, to by można było, no dobrze, ale jak już Tusk pójdzie razem z koalicją, to będzie
2: No więc jeżeli ktoś się dziwi, że tak, kandydat Konfederacji odpadł, zapewne największe szanse, jeżeli któraś partia miałaby, z partii prawicy, no to pozyskanie części młodego elektoratu przez Konfederację, ale kandydat Konfederacji odpadł. Został PiS i został Braun, którzy trochę byli podobni dla tych młodych ludzi pewnie. Braun tam mam wrażenie, że dostał takie swoje, jak ma w elektoracie polskim, bo ja myślę, że ta popularność Brauna to jest między 4-5%, natomiast PiS dostał niestety tyle, ile ma w elektoracie wielkomiejskim. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości dostał 17-18% niechętnie nastawionym do Prawa i Sprawiedliwości w wielkomiejskim elektoracie, co oznacza, że w elektoracie powiatowym, w którym się wygrywa wybory, Prawo i Sprawiedliwość ma mocnych 20 parę procent.
1: Sekundę, się muszę wciąć.
2: Dawaj.
1: Zauważ jedną rzecz. Nie wystartował Morawiecki. To, co otrzymał kandydat PiSu, nie otrzymał jako kandydat PiSu, ale otrzymał jako kandydat prawicy zbliżonej do PiSu.
2: Nie, Marcin, pamiętaj, że duża część tych ludzi zagłosowała po prostu na Gibałę, ponieważ traktowali w Krakowie bardzo
1: zmianę,
2: mocno,
1: no po prostu
2: bardzo mocno to tak. Referendum potraktowano jako po prostu referendum między Gibałą a panią Piątkowską, albo między Gibałą, a tak naprawdę Donaldem Tuskiem, reprezentowanym czy to przez Miszalskiego, czy przez panią Piątkowską, czyli między tą frakcją. Ja myślę, że dla wielu ludzi głos na Gibałę był po prostu głosem przeciwko Tuskowi.
1: No i to i dobrze. Zresztą bardzo sytuacja Tuska jest bardzo, że tak powiem, malownicza, bo z jednej strony pogróżki coraz gorsze, coraz bardziej mocne pod adresem Trybunału i tym podobnych instytucji. Z drugiej strony jakaś taka, no, paniczka, nie nazwę tego paniką, z powodu możliwej utraty rządu dusz z TVN-u.
2: No właśnie, no i to jest też historia, prawda? Ja mam wrażenie, że tam panika jest tęga. Mm-hmm. W TVN-ie Mariusz Staniszewski nadobitnie nam czasami pokazuje, też państwu polecam, takie wyciąga smaczki różne i wyobraź sobie, że TVN się zmienia.
1: No ale wiesz co, ja kiedyś żartowałem, że zobaczymy olejnik w habicie, a Kraśkę w koloradce, aż tak się nie zmieni.
2: No ja kiedyś napisałem taki tekst, kiedy Tomasz Lis miał takie wahania, już bardzo, bardzo wiele lat temu, kiedy Lis pokocha PiS. Ale trzeba przyznać, że Tomasz Lis jest twardy bardzo w swoim,
1: no tak, no nie mniej
2: swojej nieracjonalności. Natomiast
1: sądzisz, że są jakieś sposoby, żeby powiedzmy zrobić tak spokojny TVN, żeby amerykańska sieć powiedziała dobra. Słuchaj, weź pod uwagę, że uspokojony TVN przestaje przyciągać ten swój żelazny elektorat, bo po co ludziom TVN, skoro mają republikę w Polsce?
2: Ja też, no znowu odeślę państwa do kanału dobitnie, bo tam rzeczywiście dużo miejsca poświęciliśmy, szczególnie Mariusz Staniszewski TVN-owi. Dzisiaj z kolei w dobitnie.pl pisał o tym, że Amerykanie zapowiadają przegląd kadr. Mówiąc krótko, będą sprawdzali
1: to. Czystka to się
2: co który dziennikarz robił i będą chcieli się pozbyć propagandzistów politycznych. Ale Czy to dotknie TVN-u i co dotknie TVN-u? Przede wszystkim jest kilka możliwości, które są mało rozpatrywane w Polsce. Absolutnie nie wierzę w obietnicę Donalda Tuska, którą podobno składał tym, że on to zablokuje, że coś tutaj zrobi i tak dalej. Wpisał na listę przedmiotów strategicznych koncern należący do, znaczy telewizję należącą do wielkiego amerykańskiego koncernu i mógł właściciela cmoknąć w momencie, kiedy to sprzedawał. Podobnie będzie mógł zrobić, kiedy ten właściciel będzie wpływał na to, co się dzieje w Polsce. Ale ja się spodziewam, że może być inaczej. Jeżeli ten właściciel zobaczy, że on z tą spółką będzie miał kłopoty tutaj. TVN w dużym stopniu czerpie z ogłoszeń spółek Skarbu Państwa. No taka współpraca z instytucjonalnym państwem jest dla niego bardzo ważna. Więc jak on zobaczy, że on tutaj nie będzie miał życia, że będzie musiał się opierać wyłącznie na reklamach amerykańskich firm, że to jest jakiś kłopotliwy, dodatkowy, mały, drobny biznes w gruncie rzeczy z perspektywy tych właścicieli TVN-u, no to tak jakby dla takiego wielkiego koncernu spożywczego jakaś była mała hurtownia albo mały sklepik na prowincji, z którym są ciągłe kłopoty i w dodatku jest mało perspektywiczny. Mogą wtedy zdecydować się, że po prostu kogoś go sprzedadzą, no a wtedy rzeczywiście zbiorą się jakieś ze spółek Skarbu Państwa, a to wygenerują skądś inąd pieniądze i że zakupi go
1: no tak, ale z drugiej władza. Strony...
2: Tylko, że teraz...
1: Pytanie, czy właściciel mimo wszystko zorientowany w tym, co ma, będzie chciał obdarować władzę, czy na przykład
2: może chce się pozbyć problemu, bo właściciel pewnie myśli biznesowo,
1: ale kupić może ktoś inny.
2: Ale właśnie, i tu się zaczynają kłopoty. Albo nawet wyobraźmy sobie, no państwo może przepłacić, tak?
1: Tak.
2: Przez jakąś agencję rozwoju przemysłu, a biznes prywatny nie przepłaci. Ale teraz tak, no państwo przepłaci, kupi ten TVN, i teraz zmienia się władza i co? I to jest case Daniela Obajtka, który został zmuszony de facto do zakupu przez Orlen koncernu Polska Presse od niemieckiego właściciela, tak? Znaczy, czy od tych mediów Polska, które się nazywały Polska, pomimo że... Ponieważ były niemieckie, koncern rozpasał. No więc zakupił to koncern, zakupił to Daniel Obajtek, strasznie niechętny temu, ale zakupił, został zmuszony. No i ostatecznie ekipa Tuska dostała cały szereg regionalnych gazet w prezencie i właściciele od Orlenu, znaczy i nowi menadżerowie Orlenu od PiS-u. No więc też może się tak potoczyć, tak, że nagle PiS dostanie, czy tam prawica rządząca, dostanie TVN w ten sposób w prezencie od Tuska. To jest oczywiście milion możliwości, ale co myślę, że zdarzy się szybciej? Dużo. Jeżeli nowy właściciel zdecyduje się, żeby TVN pozostał i zmienił trochę swoją linię, to po pierwsze skończą się absolutnie jakiekolwiek ataki na Trumpa. Skończą się jakiekolwiek ataki na Stany Zjednoczone.
1: Bo przyjaciel Trumpa.
2: Będzie dość delikatna. Jeżeli krytyka będzie Karola Nawrockiego, to będzie delikatna. Ale jeszcze jedno, co jest kluczowe. Niech sobie zostaną ci sami ludzie. Niech sobie zostanie to samo. Tylko, żeby musieli mówić o wszystkim. Żeby poszerzyć ich agendę. To wystarczy. Widz TVN-u, ten członek sekty TVN-owskiej, on jest od dużej ilości informacji tak naprawdę odcięty. I na tej zasadzie działa bańka informacyjna.
1: No tak, poza tym, że wiesz co, no, to jest, nie wiem, czy aż wszyscy mają tak połamane kręgosłupy, że się zgodzą
2: już widać
1: pod innymi barwami pracować.
2: Już widać dużą taką elastyczność, moim zdaniem.
1: No to dobrze, nie wiesz. No ja zawsze, kiedy się dochodziło do zmian w telewizji publicznej, miałem pierwszy sygnał taki, że zapraszała mnie do jakiejś audycji nie na terenie, więc ja to mam przerobione, że są ludzie, którzy realizują bezbłędnie mądrość etapu. Dobrze, to już mamy. Co byśmy jeszcze powinni mówić? Nie mówiliśmy w zeszłym tygodniu tego, że nasz noblista został...
2: To się wydarzyło właściwie w trakcie.
1: Jest to został rzeczywiście uznany za... Wiesz, co najbardziej mnie w tym bawi? Analfabeta wtórny. To znaczy, przepraszam bardzo, bo akurat jest dokładnie odwrotny proces, bo to jest sytuacja analfabety przedwtórnego, bo zakładając, że że to, co tam pisał, nie pisał i podpisywał, nie podpisywał, to robił właśnie na wczesnym okresie swojego rozwoju, a potem pod wpływem doradców z KOR-u, ludzi o światowych umysłach, rozwinął się, został prezydentem, wygłosił, jak na alfabetę, bardzo wpłynnie czytał mowę w Kongresie Stanów Zjednoczonych, więc chwileczkę, zgodzimy się na analfabetyzm, ale dlaczego wtórny?
2: No, zdaje się co więcej, że grafolodzy nie zgadzają się z orzeczeniem tam sądu czy prokuratury.
1: Prokuratura podjęła decyzję, tak? A nie wiem, co tak? Zrobił, ale będzie klepnął.
2: Ponieważ twierdzą, że Lech Wałęsa nie tylko składał podpisy własnoręcznie, ale również sporządzał, że część donosów dyktował, a część sporządzał samodzielnie. Więc jak na analfabetę wtórnego stawiającego przypadkowo znaki, to całkiem dobrze trafiał.
1: Poza tym, wiesz co, wyobrażasz sobie normalny proces karny, który sąd ma daje taką interpretację, że to niemożliwe, że Kowalski zarąbał żonę, bo ja go znam. To jest mniej więcej...
2: A bardziej... Słuchaj, korzystając z tego, bo jak już tu jesteś, korzystając z tego, że cię tu mamy,
1: tak.
2: Ty znałeś Wałęsę.
1: No, na tyle, na ile. Ileś razy go widywałem, ileś razy z nim rozmawiałem. Byłem nawet u niego w mieszkaniu w chyba bodajże 83 roku.
2: A 10 lat później zarzucano ci nawet, że jesteś artystą dworskim.
1: No, byłem jakby nie było w Radzie do Spraw Mediów, która się może zebrała raz czy dwa i niczego nie postanowiła. Natomiast czy byłem dworskim?
2: No, mówiono, że polskie ZOO jest wałęsowskie, tak?
1: Było,
2: i skąd było? Było.
1: Nie będę się tego, ale ja wtedy byłem przywiązany do wizji Wałęsy z siekierką i ja myślałem, zresztą niektórzy po prostu tylko się rozmyślili wcześniej.
2: Siekierka była symbolem, którym Lech Wałęsa miał rozbijać, taki był film rysunkowy, miał zniszczyć czarną kreskę Tadeusza Mazowieckiego, która oddzielała PRL od naszych czasów.
1: Oczywiście. Temu też był poświęcony film Gracze świętej pamięci Janka Pużyckiego. Więc wiesz... Moje zakochanie się w Wałęsie definitywnie skończyło się w 83 roku. I to właśnie nie jeszcze...
2: W 93. Z upadkiem, czy 92, czy trzecim?
1: Nie, trzecim. Wiesz co, w 92 ja jeszcze naiwnie myślałem, że on może jakiś ma plan, że
2: jeszcze,
1: może coś...
2: Jeszcze wspierałeś.
1: Wspierać to może za mocno. Ale dwa kiksy w postaci ordynacji i rozwiązania parlamentu i efekt w postaci zwycięstwa lewicy, no otworzyły mi oczy tak szeroko, że po prostu zacząłem krzyczeć po nocy.
2: Ale chciałem cię o coś zapytać związanego z tym. No bo to jak znałeś tego Wałęsę, rozmawiałeś z nim, to co to był za facet?
1: Wiesz co, po pierwsze to był facet
2: Był wtórny analfabeta?
1: Nie, wiesz co, wtórny analfabeta nie jest aż tak... no właśnie, bo słowa gąbka. Powiedzmy sobie, pamiętam jak był na spotkaniu czy na koncercie kabaretu pod egidą i pół godziny potem leciał całymi cytatami z Pietrzaka na spotkaniu z robotnikami Huty Warszawa. Ale musiał to tego słuchać ze zrozumieniem, bo przecież to nie były po małpiemu cytowane gotowce. Co więcej, moja pierwsza rozmowa w mieszkaniu na Zaspie była o tyle zdumiewająca, że ja spodziewałem się, że...
2: Kiedy to było?
1: No właśnie, 83 chyba rok.
2: 83.
1: W moim wieku to
2: jest,
1: już...
2: Ale dobra,
1: to już...
2: ustalę, bo to jest ciekawe tak, akurat. 83. Słuchaj,
1: tak, 83. Ja pojechałem do...
2: W jakich okolicznościach
1: do rewolucjonisty? A, żeby śmiesznie. Zaprowadził tam mnie agent... Mietek Cholewa, który był wielkim sympatykiem naszego kabaretu, to jest, że się miał dojście do Wałęsy i zaprowadził mnie, Andrzeja Fedorowicza i Andrzeja Zarudzkiego do tego mieszkania i tam żeśmy parę ładnych godzin spędzili, potem jeszcze byliśmy zaproszeni na prywanie do księdza Jankowskiego. Trzeba odnotować, że rehabilitacja w pełni, tak. Będzie pomnik księdza Jankowskiego, człowieka chyba najbardziej skrzywdzonego, jak sobie tylko można wyobrazić. Natomiast wracam do tej rozmowy. I wiesz, co mnie zdumiało? Ja się spodziewałem, że dowiem się na barykady, światło wolności. I nagle Wałęsa zrobił mi krótki wykład kapitalizmu. Dowiedziałem się, że to jest droga, którą podążamy. To nie jest droga do socjalizmu o równych żołądkach, tylko to jest droga do społeczeństwa,
2: gdzie... teraz wywracasz świat wielu ludzi.
1: Tak, ale to, że trzeba dawać ludziom wędkę...
2: się i nie lubiących tak, Wałęsy.
1: Wędkę, nie rybę.
2: Jedni uważają go za dla takiego kochanego prostaczka, drudzy za prymitywnego agenta byłego.
1: Uważam, że człowieka, który się błyskawicznie uczył i jeżeli miał takich doradców, którzy go przekonywali, to mówił ich głosem, po prostu. Po prostu ja słuchałem, osłupiałem, bo zupełnie się tego nie spodziewałem i najwszystkie było najzabawniejsze, tam zapytałem go o Nobla, to odesłał mnie na Jasną Górę, gdzie ten dyplom się rzeczywiście znajduje, ale mówi, ale ja jestem z czego innego dumny. I zaprowadził mnie na taki korytarzyk, gdzie wisiało kilka, czy może kilkanaście dyplomów racjonalizatorskich dotyczących wózków elektrycznych. I mówi, to jest moje osiągnięcie. Wiesz, więc możesz...
2: Jak to?
1: No bo zgłaszał wnioski, że tu trzeba ten kabel połączyć z tym, tu z tym. Tak, i to oprawione w ramki wisiało na ścianach. Przecież on był naprawdę elektrykiem. Przecież mnie rozczulił, wiesz czym? Że kiedy został zaproszony do Windsoru, rozumiesz, okazało się, że światło nie działa. Królowa czy ktoś tam inny prowadząca go przez telewizję, zaraz przyjdzie fachowcem, nie trzeba. Wyjął z kieszeni śrubokręt, rozkręcił kontakt, złączył, światło się zapaliło. Windsor. Więc wiesz...
2: No dobra, facet, który... Ja nie wiem, czy elektryk, żeby swoją drogą, to jest bardzo ciekawe... Tak. Czy elektryk, żeby wykonywać swoją pracę, przecież on operuje z dużą ilością napisów.
1: Tak, przecież on był w technikum. Przecież to nie jest człowiek po trzech latach podstawówki. On jakieś te technikum skończył. Więc wiesz, no potem, właśnie potem był tym elektrykiem i chyba dobrym. Więc wiesz, ja się nie wypowiadam w sprawie autorstwa, aczkolwiek jestem przekonany, że to, co stwierdził IPN, jest prawdą. Natomiast nikt mi nie przedstawił przekonujących dowodów, z panem Cyckiewiczem włącznie, że Wałęsa realizował agendę ubecką, stojąc na czele wielkiego
2: strajku. W 80 roku, ale zdaje się, że też tego zarzutu się nie stawia.
1: No nie stawia się.
2: Oczywiście on jest stawiany publicystycznie, ale nie postawili go historycy.
1: Wiesz, prawda jest taka, że miał kontakty i tego też się nie da wyprzeć, tylko że dokładnie odwrotne. To on grał SBC-o, a nie SBC-a nim. On
2: to teraz to już mówisz jak Wałęsa.
1: Nie. A przepraszam bardzo, a jak odbywało się kasowanie przeciwników Anny Walentynowicz i tym podobnych? On wykorzystywał wszystkie możliwe narzędzia.
2: No, ale to może jednak było może on uważał, że gra SBC-ą, a de facto był bardziej wygodny dla SBC-i.
1: Nie wiem, czy bardziej wygodny, bo zauważ, że SBC-a kocha ekstremistów. Przecież dlaczego były prowadzone przez Kiszczaka równoległe rozmowy przez Okrągłym Stołem również ze środowiskiem Oczulskiego? Wiesz, to nie jest aż taka prosta gra. Z późniejszym krytykiem Wałęsy, Piotrem Wierzbickim, spędziłem wiele nocy na rozmowach i Wierzbicki w końcu powiedział jedno, że wiedząc wszystko, co wie o Wałęsie, on nadal by za niego głosował w tym 91 roku, bo nie było alternatywy.
2: A ty?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście tak. Nie no, przepraszam, gdyby Jan Nowak-Jeziorański tu wrócił, wiesz, albo Giedroyć, wiesz, no, może tak, ale w kraju myśmy nie mieli człowieka, który przynajmniej pokładaliśmy takie nadzieje, bo myśmy myśleli, że ten Wałęsa ma jeszcze siłę sprawczą. Myśmy, jeszcze ci powiem jedną rzecz, którą dowiedziałem się od rzecznika Wałęsy, z którym łączą mnie przyjacielskie stosunki, czyli z Andrzeja Dżycimskiego. Otóż zauważył jedną rzecz, że kiedy nastąpiły wyniki wyborów i było to słynne zdrowie nasze, gardło wasze, on zobaczył po raz pierwszy Wałęsę przestraszonego. Ponieważ spadła na niego świadomość, że już nie ma kogo wykolegować i że został kapitanem tego statku. I to też jest taka cecha, która jest bardzo interesująca. Dlatego ja uważam, że jeszcze 10, jeszcze 20 lat i się pojawią takie wyważone oceny Wałęsy, które dzisiaj są od ściany do ściany. Dla jednych Bożek, dla innych super zdrajca.
2: Ale też ciekawe jest to, że rysujesz obraz bardzo cwanego faceta.
1: Szalenie cwanego. Inteligentnego. Nie wykształciucha, tylko właśnie człowieka, który ma taką normalną inteligencję, jaką ma właśnie taki złota rączka, hydraulik. On rzeczywiście wszystko potrafił zrobić. To już się zaczęło w Lipnie.
2: Na pewno umiał czytać i pisać.
1: Na pewno umiał czytać. Wiesz co, przy wszystkich władzach szkoły PRL-u to przy szkołach pani Nowackiej nie jestem tego pewien, a w PRL trzeba było.
2: No, w latach 70. było trochę jeszcze analfabetów żyjących w Polsce. To były osoby, z którymi robiono wywiady przecież i tak dalej, i tak dalej. I to byli staruszkowie. To byli staruszkowie,
1: no tak, ale nie uczyli szkoły średniej.
2: No, ale przede wszystkim przedstawiano ich w mediach jako relikty dawnej, sanacyjnej Polski, gdzie rzeczywiście jeszcze zdarzyło się, że to trochę osób jakimś cudem, szczególnie gdzieś na Kresach, uniknęło cyklu edukacyjnego. I właściwie ostatnia tam analfabetka bodajże zmarła około roku 2000. Jakaś pani, która miała tam około 100 lat.
1: Wiesz, ty nie zaimponujesz mi, ponieważ czytałem ostatnio, że w 1933 roku zmarł Chińczyk w 1933 roku, który przeżył ponad 250 lat.
2: Marcinie,
1: podobna rzecz udokumentowana.
2: Ciężko z tobą czasem na poważnie gadać. Jaką książkę przyniosłeś?
1: Słuchaj, mam książkę, a ty masz jakąś?
2: Nie, ponieważ ja właśnie, drodzy państwo, nie mam książki, ale to jest celowe.
1: Bo przeprowadziłeś autora.
2: Ponieważ przeprowadziłem autora, który przyjdzie ze swoją książką.
1: Dobrze,
2: za chwilę.
1: A czy ja mógłbym poprosić naszego wspaniałego realizatora, żeby poszedł do pokoju pierwszego, ponieważ tam książka leży.
2: Dobrze,
1: na stole.
2: Dobrze, to ja powiem, kto będzie. Będzie za chwilę, drodzy państwo, Jacek Komuda, który opowie o swojej książce, która dzisiaj ma premierę.
1: A jaka to jest książka?
2: To jest książka o rozbiorach.
1: A no to jest kontynuacja tego...
2: Tak, kontynuacja tej książki o czasach, które doprowadziły do rozbiorów.
1: O powodach, na BDR też recenzowałem tę książkę. Ogólnie rzecz biorąc, to jest właśnie to. Ogólnie rzecz biorąc się zgadzam. O, zrobimy... wcześniej się państwo dowiedzą, ja później. Zakazana historia aliantów.
2: Leszek Pietrza, znana postać.
1: Muszę ci powiedzieć, oczywiście to nie jest książka odkrywcza. Ona po prostu sumuje to, co wiemy o wielokrotnej zdradzie aliantów. Ale powiem ci szczerze, ja się z tej książki szczególnie niczego specjalnego nie dowiedziałem. Poza tym, że oczywiście wkurzyłem się po raz kolejny, jak to nas niecnie potraktowano, ale jeden wniosek mi taki przyszedł w miarę nowy. Otóż, że to, że nas zostawiono w tej czarnej dziurze, bynajmniej nikomu nie pomógł, a przynajmniej zaszkodził. Ponieważ gdybyśmy teraz przeszli na grunt mi bliski, czyli historii alternatywnych, wyobrażasz sobie, gdyby nawet nie w pełni zmobilizowana armia angielsko-francuska uderzyła na Niemcy w pierwszych dniach września, albo gdyby rzeczywiście doszło do tej operacji, którą planował Churchill, zanim wyborcy wysiudali go, czyli uderzenia na Armię Czerwoną, która szła w Europę, a Ameryka jeszcze miała, na krótko, ale wtedy jeszcze miała monopol atomowy. W obu wypadkach potraktowano Polskę haniebnie, ale nic na tym nie ugrano. W związku z tym, powiem szczerze, że chyba pan dziejów nas w sumie lubi, a zdrajców i geszefciarzy nie.
2: Historia jest zakazana. Co tam jest zakazanego?
1: Wiesz co, to nie tyle jest, że to jest historia zakazana, tylko to są praktyki, które zakazywały pewnych elementów tej historii. Na przykład nawet to było penalizowane mówienie w Anglii o zbrodni katyńskiej przez lata. To jest do dziś trwająca zmowa milczenia o katastrofie w Gibraltarze, gdzie się ten okres karencji dokumentów przedłuża i jeszcze raz przedłuża. Więc w takim sensie ona jest zakazana, bo mówię, jasna jest rzecz, że my mamy oczywiście romantyczny stosunek do historii, a historia jest grą interesów. I ja rozumiem...
2: Myślałem, że nauczycielką życia.
1: No i to wiesz, mój profesor powiedział kiedyś, historia nauczycielką życia, która uczy jednego, że niczego nie uczy. Natomiast wracam do tych nauk, teraz mnie tak wybił, że już chyba tego nie powiem. W każdym razie, czytając tą historię, powtarzam tą tezę, którą już przedstawiłem. Okazuje się, że nas zdradzano, ale nic na tym nie zarabiano. I to jest chyba myśl na przyszłość, zwłaszcza kiedy dziś opieramy się na sojuszach, głównie opartych na zaufaniu.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: Ja dziękuję.
2: My się widzimy z Marcinem za tydzień, a za chwilę tutaj zagości Jacek Komuda, także zostańcie państwo. Dzisiaj premiera jego nowej książki, która myślę, że sporo namiesza, tak jak poprzedniej się to udało.
0: Wolski przez świetlik. Nocne powtórki w net.

Jeden krok w tył, 10 przód, taniec z życiem i nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum i długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnie. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Reklama.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21:00. Justyna Miguła.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paroletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Wiadomości wnet.
1: Dzień dobry, minęła siódma. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości. 10 osób zginęło we wczorajszych rosyjskich atakach dronów odrzutowych na Ukrainę. Co najmniej 2 osoby poniosły śmierć w wyniku ataku na budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w centrum Kijowa. Rosja przeprowadziła tego dnia jedną z najbardziej intensywnych serii ataków dronowych na ukraińską stolicę od początku wojny. Prezydent Zełenski poinformował, że w całym kraju w rosyjskich atakach zginęło 9 osób, ponad 80 zostało rannych. Rosyjski dron uderzeniowy spadł wczoraj po południu w pobliżu ukraińskiej wsi Starowojtowe, kilkaset metrów od granicy z Polską i około 2 kilometrów od przejścia Jagodzin do Rochusk. Eksplozja uszkodziła terminal i doprowadziła do czasowego wstrzymania odpraw oraz ewakuacji. Nikt nie został ranny. Według ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. W związku z incydentem podarwano polskie myśliwce, zwiększono gotowość obrony przeciwlotniczej, a mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty. Czasowo wstrzymano także pracę lotnisk w Rzeszowie i w Lublinie. To kolejny w ostatnich tygodniach incydent na tym przejściu. Wcześniej drony spadły m.in. w pobliżu stacji paliw i infrastruktury kolejowej. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zwołał wieczorem sztab kryzysowy, aby ze służbami podsumować działania. Plaże w Ustce zostały czasowo zamknięte po znalezieniu na brzegu substancji ropopochodnej, która może stanowić zagrożenie. Decyzję w trawie podjął dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. Zakaz wstępu będzie obowiązywał do momentu usunięcia i neutralizacji zanieczyszczenia oraz potwierdzenia bezpieczeństwa dla plażowiczów. Służby apelują o respektowanie oznaczeń i ich poleceń, a także o zachowanie dystansu od substancji. Nie należy również podejmować prób jej samodzielnego zbierania ani usuwania. Zawiadomienia dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego trafiło do prokuratury, potwierdził Polskiej Agencji Prasowej prokurator generalny Waldemar Żurek. Złożył je sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra. Według nieoficjalnych informacji sprawa dotyczy sposobu wyznaczania składów orzekających. Święczkowski miał, jak wynika z zawiadomienia, ustalać składy z pominięciem obowiązujących przepisów, co zdaniem autora doniesienia mogło wpływać na treść orzeczeń. Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału w czerwcu, a miesiąc później złożył ślubowanie przed prezydentem. O sprawie jako pierwsza informowała Wirtualna Polska. Były szef CBA Andrzej Stróżny usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystywania 2 należących do biura lokali konspiracyjnych do celów niezwiązanych ze służbą, poinformowała warszawska prokuratura. Chodzi o lata 2020-2023. Stróżny nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Były szef CBA odrzuca oskarżenia, twierdząc, że są bezpodstawne, a jego działania przyniosły państwu znaczne oszczędności. Śledczy podkreślają, że ze względu na niejawny charakter sprawy czynności przeprowadzono w kancelarii tajnej. Dotychczas przesłuchano około 40 obecnych i byłych funkcjonariuszy CBA. Amerykańscy i irańscy przedstawiciele wznowili za pośrednictwem mediatorów rozmowy w sprawie zakończenia konfliktu. Negocjacje mają dotyczyć zmodyfikowanej propozycji Teheranu zakładającej 7-dniowe zawieszenie walk w Iranie i Libanie, odmrożenie irańskich aktywów oraz złagodzenie sankcji na eksport ropy. Iran oczekuje w zamian ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i powrotu do rozmów o swoim programie nuklearnym. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi przekonuje, że Teheran przedstawił gotową drogę do porozumienia i czeka na odpowiedź Waszyngtonu. Donald Trump potwierdził rozmowy z mediatorami, ale zaprzeczył, by oferował Iranowi złagodzenie sankcji lub odblokowanie zamrożonych środków w zamian za ustępstwa nuklearne.
2: Prognoza pogody.
1: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 23 na południowym zachodzie.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
9: To była autopromocja.
11: Daj mi znak. Podczas jazdy samochodem widzimy mnóstwo znaków. Droga jednokierunkowa, zakaz skrętu w lewo, uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Był czas, kiedy Jezus czynił wiele cudów. Karmił tysiące kilkoma rybami i chlebami, wyrzucał demony, chodził po wodzie. I rzeczywiście, były one trochę jak znaki drogowe. Nie dało się ich przegapić. Ale pewnego dnia przywódcy religijni przyszli i poprosili Go o znak. Więc pewnie użył swojej mocy, by dokonać czegoś, co zwaliłoby ich z nóg, czyż nie? Zamiast tego Jezus odszedł od nich zniesmaczony. Dlaczego tak zrobił? On jest Bogiem. Uzdrawia ludzi, czyni cuda i robi te wszystkie niezwykłe rzeczy na swoich warunkach, nie na naszych. Chcieli, żeby był czymś w stylu małpy w cyrku. Tak zawsze się dzieje, gdy ludzie mają niewłaściwy obraz Boga. Wygląda to tak, jakbyśmy chcieli przerobić go na własny obraz. Pobudka. Bóg nigdy nie tańczy tak, jak ktoś mu zagra.
12: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: 29 września, niczego się nie obejrzał, a powoli żegnamy ten piękny miesiąc, miesiąc piękny, bo to miesiąc, kiedy wiele osób, w tym mówiąc te słowa, obchodzi urodziny, chociaż już moje urodziny jakiś czas temu były, więc nie ma co składać życzeń, ale tylko tak chciałem ten fakt nadmienić, że wrzesień to piękny miesiąc, a już tam mija, chociaż mija w przyjemnej i pięknej aurze, więc może i październik będzie równie sympatyczny. Chciałem tak czymś sympatycznym zacząć, że jest ładny miesiąc, że jest ładna pogoda, bo otworzyłem gazetę i już przestało być tak sympatycznie, więc stwierdziłem, że może też pogodą Państwu o poranku trochę nadrobię to, co teraz Państwu zaserwuję. Gazeta Polska codziennie. Polityk KO miał pilnować, żeby pieniądze z safe trafiały do swoich. To kolejne wątki afery korupcyjnej pana posła Wojciecha Króla, barona Platformy, a potem koalicji w województwie śląskim. Osoby, która jako pierwszy polski polityk jest ścigana przez Europejską Prokuraturę. No i jest tak ścigana, że niestety nie może tak do końca trafić przed wymiar sprawiedliwości. Na przykład nie jest aresztowana, a jak podają śledczy i dziennikarze, pan poseł Wojciech Król ma taki niezbyt ładny zwyczaj, na przykład próbowania dokumentów, wycofywania albo rozmawiania ze świadkami, żeby co nieco inaczej zeznawali niż wcześniej, co można by nazwać mataczeniem, ale w tym wypadku akurat sąd był łaskawy i pan poseł Król do aresztu nie trafił, tylko chodzi i być może mataczy jak żywo, a przy okazji jeszcze pieniądze z safe ma pod swoją kontrolą. To pierwsza taka miła informacja o poranku, ale potem jest jeszcze lepiej, bo otwieram Rzeczpospolitą o poranku i tak, finanse publiczne jadą na ścianę. To opinia liberalnego, kiedyś sympatyzującego z Platformą ekonomisty Sławomira Dudka, ale to par licho z tymi finansami publicznymi. Kolejny cios w biznes, rządowy projekt ustawy, która ma wdrożyć dyrektywę o pracy platformowej, powinna trafić do kosza. To jeszcze nie mam zdania, ale na przykład potem na dole strony taki mała wzmianka. Brakuje na leczenie dzieci. Fundusz Medyczny, który miał zapewnić dodatkowe pieniądze na leczenie najmłodszych, wyczerpał swój limit środków na rok 26, już w drugim kwartale, i pieniędzy na leczenie dzieci brakuje i więcej nie będzie. W tym tylko jednym, naprawdę niedużym aspekcie finansowania służby zdrowia brakuje skromne 1,5 miliarda złotych i tak dalej, więc obraz świata, mimo że jest tak ładnie za oknem, taki ładny mamy miesiąc, nie jest najlepszy. Bessa na rynku obligacji. O, żeby było ciekawiej, tak zakończę takim artykułem z dziennika Gazety Prawnej. I to był przegląd prasy w pigułce, któremu się przysłuchiwał nasz pierwszy gość, Michał Karnowski, kanał Tak. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Miło pana przywitałem przeglądem prasy, ale to...
1: Bardzo.
0: Tak, to nie moja złośliwość, tak wygląda sytuacja w Polsce, w polskiej gospodarce.
1: Ale jakby pan redaktor włączył TVP Info, to by pan w fałszywej likwidacji, to tam znajdą dobre informacje, a panu się nie chce.
0: To prawda.
1: No jakoś tak nie staracie się, towarzyszu, no. Co powiedzieć?
0: Posypuję. Ja wiem dlaczego, ponieważ nie wiem, czy wiem dlaczego nie mamy prenumeraty Gazety Wyborczej. Gdybym miał Gazetę Wyborczą, to może bym coś pozytywnego znalazł, ale niestety na moim biurku jej nie ma, więc choroba, same takie informacje, jakby pan malujące ten świat tak, jak on wygląda naprawdę. Zanim zaczniemy w świat medialny, bo chciałem trochę popytać i o Onet, i o TVN, to zapytam najpierw jednak o wyniki w Krakowie. Wczoraj dużo komentarzy, dzisiaj coś jeszcze jest do dołożenia. Co wiemy po tych wynikach pierwszych tury wyborów, panie redaktorze?
1: No na pewno w stosunku do exit polów pewna korekta, czyli ta Platforma jednak mocniejsza niż tam sądzono, a Prawo i Sprawiedliwość nie aż tak triumfujące. Ja bym powiedział, że wniosek jest następujący. Najważniejszy

0: takie przepychanki? Czy tutaj jest, to jest większy sukces Prawa i Sprawiedliwości, czy większa klęska Rozwoju Plus? Dla mnie wniosek z tych wyborów krakowskich jest taki, że jakby w ogóle to środowisko się nie będzie liczyło, jak ona naprawdę nie pomyśli o jakimś powtórnym zjednoczeniu. Bo widać, że PiS sobie poradził bez Rozwoju Plus, ale brakuje tego środowiska, brakuje tego zaplecza Morawieckiego. Bez nich moim zdaniem oni nie będą w stanie ruszyć do przodu. Ja bym tu widział jako podstawowy wniosek z Krakowa dla prawicy, że musi się zjednoczyć.
1: Zjednoczyć te dwie części, które składają się na cały duży obóz Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej, bo mówi się także o innych wariantach, że być może...
0: Nie, no ale no mówi się, ale słuchajcie, szerzej to jest niemożliwe. Znaczy Mentzen na żadne jednoczenie nie pójdzie. Ten druga Konfederacja to jeszcze bardziej nie pójdzie. I to jakby
1: Krzysztof
0: szkoda na to czas.
1: Krzysztof Bosak, takie są spekulacje. Tutaj pan redaktor też to słyszy, po te plotki, które chodzą po Warszawie, że może prezydent się włączy, że może właśnie z Ruchem Narodowym jeszcze, że to byłaby taka nowa jakość, nowa lista, nowa większa prawica.
0: No może tak, ale to na pewno nie będzie tak, że prezydent wjedzie tutaj cały na biało i nagle cudownie to zbuduje. To jest inny temat. Ja uważam, że prezydent naprawdę... no jest na dużym zakręcie w tej chwili. Znaczy potworna lawina na niego ruszyła. Nie wiem, czy to widzicie, ale te media rządowe, prorządowe, a to jest jednak większość przekazu w Polsce, większość Polaków jest w ich zasięgu. One dzień w dzień rysują na prezydenta Nawrockiego jako po prostu potwora. Człowieka niemoralnego, zgniłego. Już nawet mu teraz korupcję dorzucają, tak? Znaczy wokół tego spotkania w Stanach Zjednoczonych. I zauważcie, że obrona prezydenta jest słaba. Obrona prezydenta jest słaba, bo tutaj w tej chwili mamy taki koncept prezydencki, sami tak to trochę ludzie w pałacu ustawili, no, że jest Karol Nawrocki, nowa siła polityczna, nowa jakość i on jest jakby wyżej, ponad partiami, on jest z dala od partii, ci starzy muszą gdzieś tam być z tyłu. Ta konstrukcja i jeszcze to przekonanie, że my bezpośrednio do ludzi dotrzemy i się z nimi spotkamy, że ich przekonamy bezpośrednio, no to działa w dobrych czasach, ale w złych czasach to nie będzie działało. Znaczy prezydent powinien odbudować taki front obrony, nie wiem, no front wspólnoty pewnej wokół siebie, ale tego się nie da zrobić, słuchajcie, nagle. Tutaj trzeba konsekwentnie pracować, budować linki z partiami politycznymi, być na spotkaniach tych partii. Tego Karol Nawrocki nie robi i to powoduje, że on jest daleki od świata polityki. Ten świat polityki go nie broni. Jeden skutek. A drugi jest taki, że prezydent, gdy wejdzie do gry i będzie chciał zjednoczyć partie polityczne, nie będzie miał mocy, bo ta moc się nie pojawia z dnia na dzień. Nie ma konsekwentnej, codziennej pracy ośrodka prezydenckiego nad zjednoczeniem prawicy i w związku z czym dzisiaj to są bajki. Na dzisiaj to, co można zrobić, to jest zjednoczyć ten świat, który nazwałbym taką bardziej racjonalną prawicą, taką postpisowską prawicą.
1: Ale czyli dobrze, ale to wrócę, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Muszę to tutaj pana
0: redaktora za
1: język pociągnąć. To jest niezwykle ciekawe. Prezydent wrócił ze Stanów. Jest kwestia Trybunału sprzed kilku dni. Bardzo ostre stanowisko Bartłomieja Sienkiewicza, który mówi rozpędzić tą barykadę. Tak. Pałami spałować, wejść, nie oglądać się. My jesteśmy w prawie, my mamy rację, my mamy policję, wszystko jest po naszej stronie. Kto ma pałę, ten ma rację. Jak będzie się okazywać prezydent? Jak prezydent powinien budować ten swój obóz? Bo jeżeli jest jakaś zadyszka, no to właśnie może taka sprawa jak Trybunał może pokazać, że prezydent może wejść jako istotny gracz w taką partyjną politykę.
0: No dobrze, tylko że te partie to jest siła. Znaczy stare partie tam w pałacu ktoś uwierzył, nie wiem, takie mam wrażenie. Przy czym naprawdę jestem pełen szacunku dla ich osiągnięć. Ale już sondaże zaczynają drgać. To już nie wygląda tak różowo. To niedobra jest tendencja. Ktoś uwierzył, że te stare partie polityczne są niepotrzebne. Ktoś uwierzył, że można zbudować siłę polityczną taką na co dzień. Bez nich. No i jak wyglądała rocznica zaprzysiężenia? No tam nie było jakby tych polityków. I dlaczego ich nie było? Dlaczego ci politycy tam, bardzo wiele było takich głosów, zostali potraktowani no, w sposób, który oni odebrali jako lekko lekceważący? I dlaczego dzisiaj te partie polityczne nie rzucają największych zasobów swoich, najważniejszych ludzi na obronę prezydenta? W związku z czym prezydent jest odsłoniony. No bo tak to zostało ustawione. Nawet w wymiarze medialnym to trochę tak zostało ustawione. Dorota Gawryluk, Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski. To są fajni ludzie, ale raczej antypisowscy. Tak? To jest jeden wybór. A po drugie, no nie lubiący takiej codziennej jatki politycznej.

0: politycznej, tak? Nie wchodzący w takie codzienne boje. I większość, ja tak w ogóle takich dużo takich głosów słyszę, że dużo ludzi ma takie poczucie, no tak, prezydent wszystkim dał do zrozumienia, że sobie sam da radę, bo jest rzeczywiście wielki, potężny, ma ogromny sukces. Ale na dłuższą metę obawiam się, że jeżeli nie zbuduje silnego bloku polityków, także mediów wokół siebie, to efekt będzie taki, że zostanie sam naprzeciwko potwornej maszyny, która już dzisiaj ruszyła na pełnej. Nie przypadkiem ten Sienkiewicz się pojawił. Ten Sienkiewicz, który miał serię wywiadów medialnych w zaprzyjaźnionych mediach, był jasnym sygnałem, słuchajcie, pała i bucior policyjny i prowokacja i esbecka operacja i zdrada wróciły. I Sienkiewicz mówi, nie, ja to już nie, wiecie, ja jestem już towarzyszem tutaj emerytowanym esbekiem, ale są tu inni, dadzą radę. No zapowiedź niezwykłej brutalności. I ta nawalanka wobec Karola Nawrockiego, no jeśli ktoś jest trochę tak otwarty i śledzi inne media, to on jest rysowany w tak strasznych barwach, że jeżeli nie będzie silnego bloku wokół prezydenta, to on sam się nie obroni. Znaczy, ktoś uwierzył być może, bo to jest taki częsty mechanizm po kampanii wyborczej, że wchodzimy i patrzcie, jacy my jesteśmy świetni, jak my obeszliśmy media, jak my z bezpośrednimi spotkaniami zbudowaliśmy siłę internetem. No tak, tylko że to się da zrobić w kampanii wyborczej raz na jakiś czas. Natomiast na co dzień mechanizmy działają inne. I na co dzień musisz mieć wokół siebie zaplecze. I uważam, że fakt, że prezydent tak się trochę oddalił, tak powiedział, wiecie, jestem nowym światem, a wy jesteście starym światem, powiedział to wielu politykom. Ja to tak odbieram. I tak mam wiele sygnałów. No to jest coś, co moim zdaniem szkodzi dzisiaj i prezydentowi, i powinien moim zdaniem Karol Nawrocki też się mocniej już teraz włączyć w budowanie jedności prawicy. Tego się nie da zrobić na pstryknięcie. A jeżeli Donald Tusk będzie miał kolejną kadencję, to przecież oni wprost mówią, że jak powiedział Sienkiewicz, jeśli prezydent nie weźmie się do roboty, tak jak my to widzimy, to nie dotrwa do końca kadencji. Czy ktoś to usłyszał poza mną, że Sienkiewicz, człowiek, który no ma tutaj akurat credential, ma papiery na takiego bandytę politycznego, tak? No bo był bandytą politycznym w grudniu 2023 roku. Czy ktoś usłyszał, że ten facet mówi, zaraz pójdziemy po prezydenta? Czy ktoś słyszy te brednie o impeachmencie? Naprawdę będziemy to lekceważyli? Władza, która tyle złego narobiła, która tak się boi rozliczenia, która takie ma poczucie, że nie może tej władzy oddać także z powodów zewnętrznych, ona zapowiada, że tu prezydenta dopadnie. I wszyscy tak uważają, że się nic nie dzieje. No albo my się jakoś wspólnie, jako te siły propolskie, prawda, weźmiemy do pracy, albo no oni naprawdę przemocą zbudują sobie kolejną kadencję. Na dzisiaj Tusk bierze władzę w kolejnej kadencji. Niestety, ja miesiąc temu w Radiu Wnet mówiłem, że raczej ją straci, ale w tej chwili korekta, bo na dzisiaj opozycja jest coraz bardziej rozbita, a Tusk jest coraz bardziej brutalny i mu to działa niestety.
1: I po Krakowie, jak wszyscy mówią, wszyscy, większość mówi, jest bliżej jednej listy niż dalej, bo Lewica jest mocno przestraszona swoim wynikiem w Krakowie. PSL-u w ogóle już nie ma, Hołowni tym bardziej, więc tu rzeczywiście ta jedna lista jest bliżej, niż by się wydawało jeszcze kilka.
0: A na prawicy mamy polityków byłego PiSu, którzy się okładają, prawda, kłonicami no, w mediach społecznościowych. No. Już w przekonaniu, że właściwie mogą dzielić stanowiska. No nie, znaczy to naprawdę, to Mateusz Morawiecki, pan premier Mateusz Morawiecki, pan premier Jarosław Kaczyński powinni naprawdę jakoś no, siąść do rozmów i zacząć od tego zjednoczenia, potem dokładać do tej zjednoczonej prawicy kolejne elementy, tak? Kolejne środowiska. I już nie myśleć tak bajkowo o tym, że jedna lista, że Mentzen, że on się przełamie, przekona, że Bosak wyjdzie. Nic takiego się nie zdarzy. Znaczy jedyną szansą jest silny ośrodek wokół Prawa i Sprawiedliwości z potraktowanym po partnersku Morawieckim. Moim zdaniem taką propozycję by przyjęli. Była kiedyś koalicja PiSu z Solidarną Polską, może być PiSu z Rozwojem Plus. Po partnersku i samodzielne dwa środowiska tworzące jedną listę. Dokładamy do tego i nadzieja, że Konfederacja, albo inaczej, że w Konfederacji te nurty rozsądne wezmą tyle, żeby chcieć wziąć władzę, bo tam część władzy nie chce. No i to jest jedyny sposób, który można tutaj zastosować. Do tego prezydent Karol Nawrocki, który taką rozsądną listę popiera, wspiera i też wspólnie jakby z nimi buduje jedność, a nie jest ponad tym. Nie. Jest tak bardzo ponad tym, że dla niego PiS i tam Konfy to samo. No to nie jest to samo, bo jedni chcą jakby wziąć władzę, a drudzy... No nie wiem, czy ja bardzo cenię pana Sławomira Mentzena, ale no też ten Kraków trochę pokazał, że jakby być może ich samoocena jest za wysoka. bo często mamy w życiu.
1: Być może jest tak, że pół Konfederacji chce tą władzę dzierżyć, a pół jakby chciało jeszcze
0: troszkę
1: poczekać.
0: A my będziemy jako wyborcy w loterię grali, tak?
1: To
0: czy,
1: prawda,
0: czy głosujemy na zmianę, czy na niezmianę? Ot takie pytanko.
1: To jeszcze zapytam o pana prezydenta, bo to jest jeden z kilku polityków, chociaż bardzo krótko jest w polityce, najbardziej doświadczony przez ogień medialny. Obserwujemy właśnie proces. No, obserwujemy tyle możemy, bo jest utajniony na prośbę prawników Onetu. Potem chcieli się wycofać, ale już sąd się nie zgodził. Wyszło kuriozalnie, bo Onet próbował oskarżyć prezydenta o to, że chce utajnić proces. To było wierutnym kłamstwem. Ale proces rusza. To może być istotny proces pokazujący mechanizmy mediów III RP. Karol Nawrocki kontra Onet.
0: Znaczy, co mamy wiedzieć, już wiemy. Już się moim zdaniem tam niczego specjalnie nie dowiemy. Ja przepraszam za taką może krypto, ale akurat wszedłem głębiej w temat tego procesu i obejrzałem wszystko, co tam Stankiewicz wygaduje, Węglarczyk tam ze Sznepfową, tam razem też sobie taką pogawędkę urządzili. Zresztą Sznepfowa strasznie się tu zachowała, bo ona zrobiła na swoim osobistym kanale taki filmik, gdzie właściwie pojechała tymi cytatami, jak gdyby miała jakieś nowe dowody na to, że Karol Nawrocki robił te złe rzeczy tam, kiedy miał robić. A kiedy, jak wiemy, nie robił, więc to jest takie powielanie już czegoś, co nie jest udowodnione i o tym dzisiaj wiemy, ale na kanale tak nagrałem taką obszerną analizę tego, co się w tym procesie dzieje, tak dla słuchaczy Radia Wnet w skrócie powiem, wychodzi na to, że Onet nic nie ma i stosuje wszystkie dostępne sztuczki adwokackie, procesowe, dziennikarskie, to znaczy idzie w kilka tez jednocześnie. Po pierwsze, gdzieś tam ich taką krańcową linią obrony jest to, że może nie napisali prawdy, ale dochowali wszelkiej rzetelności, co nie jest prawdą, bo prezydentowi dali chwilę dosłownie na odpowiedź, a poza tym nie są w stanie wskazać żadnych wiarygodnych źródeł. Po drugie, idą w taką tezę, jesteśmy ofiarami, biednymi dziennikarzami, dlatego Stankiewicz dołączył do pozwanych, tak, bo pozwana jest spółka w procesie cywilnym, nie redakcja, o co oni często sugerują, a w procesie karnym autorzy, więc w tym procesie cywilnym Stankiewicz mówi, ja też chcę być pozwany, można tak zrobić, sąd się zgodził, bo chce siedzieć na sali sądowej i być przesłuchiwany, biedny, albo przesłuchiwać. Po trzecie, jakby próbują...
1: Jak będzie podejrzany, może inaczej zeznawać, niż jakby był świadkiem.
0: Tak, już zeznawał jako świadek wcześniej. Ale po trzecie, i to jest najważniejsze, oni idą w taką linię, powiedziałbym, narracyjną, że to wszystko było w pewnym kontekście. Czyli na przykład wypuścili teraz filmik, gdzie Karol Nawrocki jako historyk opowiada o gdańskim półświatku w latach 80. Mówią, mamy cię, Karolu. No nie bardzo widać, gdzie mają go mieć, tak? Bo z faktu, że ktoś opisywał jakiś świat, nie wynika, że w tym świecie uczestniczy. Przecież to jest absurd, ale tam bardzo często pojawia się w ich opowieściach i Węglarczyka, i Stankiewicza taka fraza wrażenie i kontekst. Dwa słowa się pojawiają. To znaczy oni mówią, że może tam nie, ale wrażenie jest takie. Tylu ludzi wokół tam niego przechodziło z problemami, z prawem, że wrażenie jest takie. Albo kontekst jest taki, że jeżeli pracował tam wtedy gdzieś wokół Grand Hotelu, to musiał w tym brać udział. Czyli cały czas budują na taki element wrażeniowy, kontekstowy, licząc oczywiście na swoją siłę medialną, tak, i swojego środowiska i na to, że sąd będzie pod wpływem tej siły. Bo sąd rzeczywiście często pod wpływem mediów jest, nie ma co ukrywać, to ma wpływ. Ale nie mają nic, to znaczy opowieść o ich dwóch świadkach jest przedziwną opowieścią, w której oni się pojawiają i znikają. To znaczy ci świadkowie na początku byli, mówili, że w każdej chwili wystąpią, potem rzekomo przestraszeni powiedzieli, że pojawią się przed sądem i podobno się mają pojawić, ale to nigdy nie pada tam jednoznacznie i zawsze na końcu Stankiewicz dodaje coś takiego, jeśli ich nie zastraszą, to znaczy taka jest sugestia, że na tych świadków jakieś straszne są ciśnienia i wpływy, co jest przecież absurdem. W Polsce rządzi Tusk. Jeśli to są ludzie z Pomorza, to im tam, słuchajcie, ich ozłocą przecież na Pomorzu, jak oni na Nawrockiego coś powiedzą. Ale to oni się mają rzekomo bać teraz wystąpić. Kuriozum. Znaczy tu naprawdę muszę powiedzieć, że to jest jedna z większych kompromitacji medialnych tego 30-lecia, które ja obserwuję z bliska, w którym współuczestniczę jako dziennikarz. Bywało, że dziennikarze się mylili, bywało, że były grube historie, trudne do udowodnienia, ale tutaj jak to wyciskamy, to naprawdę oni nie mają nic. Znaczy Karol Nawrocki padł ofiarą jednej z najbardziej obrzydliwych prowokacji medialnych. Jak ja miałbym powiedzieć, co się tam zdarzyło, to według mnie pewien znany historyk przyszedł, powiedział, słuchajcie, takie krążą plotki, ja wam tych świadków spróbuję znaleźć. Oni to odpalili, było to w porozumieniu z władzą, stąd ten Murański, jedyne źródło, jakie mieli, czyli ploty, ploty, ploty, czyli potężny portal internetowy, w finale kampanii prezydenckiej, moim zdaniem, odpalił historię, która stawia straszliwe zarzuty kandydatowi na prezydenta, nie mając na to żadnych dowodów. I to już jest Rosja. I to już jest Białoruś. I to jest politpropaganda z tamtej strony świata.
1: A to skoro w mediach jesteśmy, to na mediach skończmy. Jest tak, że tutaj Onet bił się najdzielniej, ale miał swoje pudła rezonansowe. Telewizję Polską w likwidacji, TVN, inne media. TVN chyba stał się najmocniejszy i właśnie podobnoż pozycja tego ostatniego się chwieje, że ta cegiełka z muru systemu medialnego III RP może zostać wyjęta. Wierzysz w to, redaktorze, czy nie?
0: No, jakieś zmiany mogą być. Znaczy, ja długo myślałem, że to rzeczywiście będzie wyłącznie transakcja handlowa, ale ludzie, którzy są blisko, przekonują mnie, że tam ci właściciele nowi całego koncernu, czyli cały Paramount, oni, że no, mają pewne ambicje także takie cywilizacyjne. I sądzę, że raczej ten duży TVN no, po prostu będzie komercyjnym przedsięwzięciem, w czyich rękach by nie był. Natomiast ten pion informacyjny, no, pewnie będzie, słuchajcie, no problem polega na tym, że to dzisiaj nie są do końca media, tak? Znaczy, no mamy partię polityczną TVN od lat, która ma ambicje ustawiania także z tej strony lewicowo-liberalnej, czy tę stronę, ustawia tę stronę lewicowo-liberalną. I myślę, że ta ambicja ustawiania polityki może zostać zdjęta. Jak, kiedy, przez kogo, no nie mam tutaj żadnych informacji i mało kto o tym chyba coś realnie wie. Natomiast na pewno bym też chłodził takie głowy rozgrzane, prawda, że będziemy mieli jakiś prawicowy TVN, tam redaktor Rachoń tańczy pod pachę z redaktor Cholecką. No, to są jakieś bzdury.
1: Znaczy,
0: no,
1: tak nie będzie, ale TVN, który nie powtarza, nie idzie w jednym szeregu za Onetem, to już byłaby olbrzymia zmiana.
0: No dość duża. TVN też nie jest dzisiaj tak silny, jak był. Znaczy, tu nastąpiła jednak duża zmiana i też trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie przypadkiem Karol Nawrocki wybory prezydenckie wygrał mimo potwornego ataku także całą mocą TVN-u. To znaczy, to już mniej znaczy niż znaczyło. Tutaj naprawdę te niezależne media, które powstały, wliczam do nich, naprawdę ma ta stacja powody do dumy, Radio Wnet. No te niezależne media zmieniły zasadniczo krajobraz, tak? I dzisiaj to nie jest tak, że tamci jakby mogą absolutnie wszystko, ale na co dzień największą siłą obozu lewicowo-liberalnego jest to, że w mediach niepolitycznych mają jak gdyby przełożenie, tak? Bo w takich mediach, które się zajmują polityką, to się udało w miarę może równowagę wytworzyć, ale tam wszędzie, gdzie jest humor, kabaret, rozrywka, gdzie się buduje taką dystrybucję prestiżu, tam wszędzie niestety rządzi ten świat III RP i tu nie widzę, żeby się to jakoś mogło radykalnie zmienić, niestety. Niestety, ale na pewno tak, w TVN-ie może być jakaś duża zmiana, natomiast też wiecie, to też niesie pewne konsekwencje. No, niektórzy mówią, no niech on będzie prawicowy, no ale co oznacza silny prawicowy TVN? Wyobraźmy sobie to na chwilę dla tych mediów, które z trudem były budowane, dla telewizji w Polsce 24, dla telewizji Republika. Tak, no, czy to jest na pewno dla tych stacji taka dobra, świetna wiadomość, że potężna kasa nagle gdzieś tam się pojawi po drugiej stronie, zasoby, technologia, technika i nie wiem, podkupią dziennikarzy. No i co, znowu się okaże, że jesteśmy gdzieś tam, prawda, na obcej ziemi. Nie, no trzeba budować swoje, tu nie ma drogi na skróty.
1: I to jest mądrość, którą warto nie tylko w świecie medialnym mieć sobie tak na uwadze, także w życiu zupełnie poza politycznym, poza medialnym. Michał Karnowski, kanał Tak. Zachęcam do tego długiego materiału, który jest na kanale, bo też nie bez kuzery zapytałem o ten proces Onetu. Warto go sobie w całości odsłuchać, bo to jest oczywiście niebywała historia medialna III RP. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę wszystkim. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Michał Karnowski, kanał Tak na YouTubie. A przed nami Mikołaj Burkociński. Nie wiem, czy za chwilę, bo teraz będzie krótka przerwa. Wysłuchamy bardzo fajnych reklam. Zachęcamy, żeby się skupić, bo to będą ciekawe reklamy, a zaraz potem będziemy w Paryżu.
2: Reklama.
3: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
4: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Po reklamie.
7: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: I wracamy do Radia Wnet, a teraz pędzimy od polskiej polityki. My jeszcze wrócimy, bo ja tak się zagadałem o tej prasie, że nie powiedziałem Państwu, co będzie za nami. Michał Karnowski, przed nami Paryż, a potem Piotr Semka, to jeszcze opowieść o Krakowie, kto wygrał, kto przegrał, jakie są wnioski z tej pierwszej tury wyborów przyspieszonych w Krakowie, a potem politycy, 8.10 Przemysław Wippler, Konfederacja, 8.30 Łukasz Gibała, Kraków dla mieszkańców. To jest plan na dzisiejszy poranek, jaki Państwu serwujemy na teraz, a teraz już Paryż, Francja, pielgrzymka papieża Leona XIV. Mikołaj Murkociński, dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No i co, czy Francja się nawróciła? Proszę nam opowiedzieć w pokrótce.
2: Czy się nawróciła? Nie wiem, ale na pewno papież Leon XIV wczoraj wracając do Rzymu już z mez tradycyjnie wyszedł do dziennikarzy na taką improwizowaną konferencję prasową i powiedział, że według niego coś rzeczywiście się wydarzyło, że rzeczywiście w ciągu ostatnich tych dni mieliśmy do czynienia z wieloma cudami, jak to powiedział. Między innymi wspomniał o tym wielkim spotkaniu z młodymi pierwszego dnia pielgrzymki. To był piątek wieczorem. 80 tysięcy młodych ludzi zebrało się na stadionie Stade de France w Saint-Denis i papież Leon XIV wymienił to jako chyba takie najbardziej jego takie wydarzenie, które zrobiło na nim ogromne, największe wrażenie, które było takie najbardziej znaczące. I to w sumie pod tym pytaniem, czy Francja się nawróciła, co dzieje się we Francji, co dzieje się z Kościołem we Francji, pod tym znakiem upłynęła ta pielgrzymka, która bardzo wielu ludzi, bardzo wielu komentatorów zaskoczyła swoją skalą zaangażowania Francuzów, też wielkim zainteresowaniem, jakim się ta podróż apostolska papieża Leona cieszyła. Wiemy, jakie były tłumy na polach elizejskich, ale także warto zwrócić uwagę na to, jak bardzo media się interesowały tą pielgrzymką, nie tylko zresztą media francuskie, ale media z całego świata, ponieważ tych akredytowanych dziennikarzy było całe mnóstwo. No i w czasie tej pielgrzymki również najróżniejsze aspekty zostały poruszone w tych różnych przemówieniach papieża Leona XIV, różnych homiliach. Przede wszystkim młodzi to była ta grupa, do której się zwracał najczęściej papież Leon, zarówno właśnie na Stade de France, jak i podczas innych spotkań. Druga taka rzecz to polityka. Tutaj papież, chociaż no, oczywiście nie wypowiadał się bezpośrednio na temat francuskiej polityki, no to wielokrotnie wypowiadał się na temat eutanazji i wyrażał swój sprzeciw już pierwszego dnia, już w czasie pierwszego etapu swojej wizyty, czyli podczas spotkania z prezydentem Macronem w Pałacu Elizejskim. Papież Leon powiedział swoje stanowisko Kościoła w tej sprawie, że wszelkiego rodzaju eutanazja jest nie do przyjęcia, a to wszystko właśnie w kontekście tak zwanego prawa do umierania, czy ustawy na temat umierania, która została przyjęta niedawno przez Parlament Francuski i która pozwala na asystowane samobójstwo. Natomiast jeszcze jeden aspekt, to z kolei Lourdes i tam w sumie łączony aspekt z tym, o czym mówiłem, czyli mówienie o tych najbiedniejszych, o tych znajdujących się w najgorszej sytuacji życiowej. Papież powiedział, że jest miejsce dla każdego w kościele francuskim, nie tylko w kościele, ale ogólnie rzecz biorąc na świecie. No i wreszcie wczorajszy dzień. Centrum Schumana, przemówienie papieża. Zresztą warto tylko tutaj dodać, że sam papież prosił, żeby to było spotkanie w Metz, nie w Strasburgu, nie w Brukseli, nie w jakimś innym mieście, ale właśnie w Metz. Papież chciał rozmawiać, mówić na temat Europy i to było przemówienie bardzo mocne, które zresztą transmitowaliśmy na naszej antenie. Przemówienie, w którym papież mówił o konieczności odkrywania ponownego przez Europejczyków swoich korzeni, także w kontekście spotkania z nowymi kulturami, to w kontekście migracji, to w kontekście także przyjęcia innych, o tym mówił papież, no i mówił, że tego przyjęcia nie można przyjmować drugiej osoby, jeżeli nie zna się swoich własnych korzeni.
1: A coś się zmieniło w społeczeństwie francuskim? Pamiętna w Polsce pielgrzymka papieża Jana Pawła, świętego Jana Pawła II i okrzyk, czy pamiętacie o swoim chrzcie? Potem pielgrzymki Benedykta XVI, ale one nie były tak spontaniczne i chyba nie były, a nawet na pewno nie były tak liczne. Tutaj doszło do pewnego przewartościowania, jeżeli chodzi o Francję. 3% Francuzów chodzi na mszę świętą, ale te obrazki, które mogliśmy widzieć, masowa spowiedź, inne takie nawet ostentacyjne wyrazy przywiązania i do tradycji, i do katolicyzmu.
2: To, że coś się dzieje we Francji, to wiadomo, no to o tym mówią chociażby statystyki. W ciągu 5 lat 5-krotnie zwiększyła się liczba katechumenów wśród dorosłych i młodzieży. Jest tak, że jest po prostu coraz więcej wiernych, zainteresowanych, szczególnie wśród młodych, wiarą katolicką, ale też trzeba tutaj, to jest dość skomplikowany temat, bo ten, powiedzmy, odrodzenie Kościoła, jeżeli w ogóle możemy mówić o odrodzeniu we Francji, bo być może to jest za duże słowo, to ono też jest dość specyficzne. Bardzo dużą rolę odgrywają tutaj najróżniejsze wspólnoty o najróżniejszych także orientacjach. Też jest to katolicyzm, który ponownie, można powiedzieć, odradza się, ale w jakimś już innym kontekście, w takim, że katolicy we Francji nie stanowią już większości, przynajmniej ludzie, którzy deklarują się jako katolicy we Francji. I zresztą do tego też nawiązywał papież Leon, wzywał do jedności wśród katolików francuskich, wiedząc właśnie, jak różne tutaj są prądy, ruchy. I to ja sam mogłem stwierdzić w czasie różnych rozmów, które przeprowadziłem z ludźmi, no, stojących chociażby na trasie przejazdu Papa Mobile w Paryżu. Ale pytałeś się, czy coś się stało w Paryżu w ciągu ostatnich...
1: I też, kiedy rozmawiałeś z Francuzami, dlaczego tam przyszli? To byli Francuzi, rodowici, imigranci, turyści. Kto tam przychodził i z jakim, w jakim celu, z jaką intencją?
2: To byli Francuzi w większości. Jeżeli chodzi o mszę świętą, to byli Francuzi nie tylko z Paryża, z całej Francji. Byli także ludzie, no, pochodzący z imigracji, czy też byli to ludzie, którzy przyjechali także z zagranicy, ale duży procent, znaczy większość tych ludzi, którzy tam się spotkali, to była tak zwana, no ja to nazywam głęboką Francją. My o tym troszeczkę mówiliśmy w lutym, kiedy również byłem w Paryżu i tam się odbywał Międzynarodowy Salon Rolniczy, chociaż tutaj nie ma jakiegoś większego związku, ale związek jest taki, że no jest to właśnie ta Francja, o której mało się mówi. O Francji bardzo często mówimy w kontekście zamieszek, w kontekście właśnie problemów z imigracją i tak dalej, ale ta Francja jeszcze, ona istnieje i ona się rzeczywiście objawiła w czasie tych dni teraz w Paryżu. Wielokrotnie pojawiała się takie w tych rozmowach, które mogłem przeprowadzić, wielokrotnie pojawiał się taki element, że musimy tutaj być, przyszliśmy tutaj, aby doznać tego momentu zjednoczenia, że jesteśmy razem. I to jest też aspekt, który bardzo często pojawia się w komentarzach polityków francuskich. Zresztą były minister gospodarki Bruno Le Maire napisał na ten temat cały felieton w ostatnim wydaniu Le Figaro, że papieżowi Leonowi udało się zrobić coś, co jest niewykonalne przez jakiegokolwiek polityka francuskiego w dzisiejszej Francji. Czyli udało mu się zjednoczyć ludzi, niekoniecznie zresztą katolików, ponieważ bardzo wielu obecnych, chociażby na mszy świętej na polach elizejskich, to nie byli katolicy, to byli protestanci, to byli także, to były osoby, powiedzmy, poszukujące, czy też nawet ateiści. Bardzo dużo jest takich świadectw, ale dla nich, dla tych ludzi, dla Francuzów w tych dniach był bardzo ważny ten moment zjednoczenia. I być może dlatego też było tak wielu polityków na tej mszy świętej w Paryżu, po tym, gdy zobaczyli, jakim wielkim sukcesem było to spotkanie na Stade de France Leona XIV z młodymi Francuzami.
1: No to na koniec, skoro to jest poranek wnet, to nie odmówię sobie przyjemności o politykę zapytania. To jest probierz tego, jakie ma poparcie we Francji Marine Le Pen. To była pielgrzymka, która no, trochę będzie się niezamierzenie, to nie jest plan polityczny, ale, ale taki może być też efekt. Ułatwia czy cementuje ewentualny sukces prawicy w wyborach prezydenckich i też zachowanie, które było bardzo komentowane, zdaniem niektórych dziwne zachowanie i dziwne odnoszenie się do tej pielgrzymki ze strony ustępującego, odchodzącego prezydenta Emmanuela Macrona.
2: No, nie łączyłbym tutaj spraw wiary z sukcesem Marine Le Pen, chociaż to, na kogo głosują katolicy francuscy, to jest cały osobny temat. Chociaż to prawda, że coraz więcej z nich rzeczywiście głosuje na Marine Le Pen. Marine Le Pen, która zresztą ze swoim delfinem, ze swoją prawą ręką, Jordanem Bardella, była obecna na mszy świętej. Czy jeżeli chodzi o Emmanuela Macrona, tak, to bardzo dziwna była sprawa. Emmanuel Macron, który początkowo wyglądał na obrażonego, ponieważ przed tą pielgrzymką doszło do kilku tarć między Watykanem a Paryżem. Wiemy, że Emmanuel Macron chciał więcej tego czasu sam na sam z papieżem Leonem, no ale to mu zostało odmówione. W związku z czym Emmanuel Macron zapowiedział, że nie będzie uczestniczył w żadnej ze mszy świętych, które zostały zaplanowane, no ale właśnie on również, widząc to, co działo się w Paryżu, to, co działo się w Lourdes, zmienił zdanie i poszedł, był na mszy świętej wczoraj w Metz i również zdecydował się odprowadzić papieża Leona na lotnisko, gdy ten odlatywał wczoraj do Rzymu.
1: Zmiany i te małe, i te może duże, i te nawet głębokie, o czym mówił, jeżeli chodzi o Francję, o czym mówił Mikołaj Murkoczyński. Dziękuję bardzo za relację.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: I taka to była pielgrzymka warta odnotowania, bo istotna z punktu widzenia wiary, ale też tożsamości Europy. A my będziemy od sakrum do profanum się poruszać, czyli do polityki powracamy w Poranku Wnet. Za chwilę, mam nadzieję, na naszej antenie pojawi się Piotr Semka. Nie wiem, czy jest. Chyba jeszcze nie ma Piotra Semki, ale to ja będę. Jest Piotr Semka. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Co halo?
1: Halo, słyszymy się.
6: No cudownie, no to słucham.
1: To ja zadam pytanka. Tak, to ja mam dla pana redaktora jakieś pytanie. Zapytam, czy pan redaktor, czy pan sobie przemyśliwał wyniki wyborcze w Krakowie, a jeżeli tak, to co pan o nich myśli? Kto wygrał, kto przegrał i co to mówi o polskiej polityce krajowej? Takie mam pytanie do pana.
6: To jest coś w rodzaju syndromu kanału zero. To znaczy, on pokazuje, jak bardzo znużeni są troszeczkę Polacy dotychczasowymi ofertami. Z drugiej strony, jak już ta ekipa Tuska nie potrafi z siebie wykrzesać nic ciekawego. W Krakowie ta sytuacja jest wyjątkowo nużąca, bo tam był 22 lata Jacek Majchrowski, który stworzył oligarchię po prostu jak się patrzy. Potem był ten nieznośny Miszalski z Platformy. No i teraz próbują Krakowianie coś zmienić. Tyle, że problem polega na tym, że wiąże się z tym pewien takie zmarzenie właśnie o tym takim nowej sile. Czytałem wczoraj właśnie, jak ktoś snuł takie rozważania, jak to byłoby dobrze, gdyby był taki ogólnopolski, nowy, ktoś w rodzaju Gibały. No i to jest takie złudzenie troszeczkę, bo my o tym panu Gibale, no niby coś wiemy, ale w jakim kierunku poprowadzi miasto, no to dopiero zorientujemy się.
1: A, będziemy wiedzieć dzisiaj więcej po godzinie 8.30, bo Łukasz Gibała będzie gościem w naszym studio. To się, panie redaktorze, dowiemy wówczas.
6: No to dobrze. Ale jak będzie rządził, to zobaczymy. I z tego powodu dla mnie ten Kraków jest dosyć symboliczny. To znaczy, bardzo wielu, szczególnie młodych ludzi, mówi, że jest znudzonych duopolem PiS-PO, ale i szuka tak rozpaczliwie tych depozytariuszy swoich nadziei. No, ja nie wiem, czy to się zakończy nową jakością. Może tak, może nie. Na pewno można powiedzieć, że kandydatka Donalda Tuska przegrała. Zobaczymy, jak będzie w drugiej turze, ale teoretycznie no to już za dużego rezerwuaru głosów nie ma, no bo może liczyć na głos czy tej pani z Nowej Lewicy, czy też przedstawicieli Partii Razem, ale Partia Razem też demonstruje często dystans wobec czy to Koalicji Obywatelskiej, czy to PSL-u. Ale no, wszystko wskazuje, że jednak Gibała powinien być, chociaż w polityce nigdy nie można być niczego pewien. I właśnie trzeci wniosek, który można zauważyć, zresztą sformułował go dosyć ciekawy Wiktor Świetlik, bo on powiedział, że Donald Tusk to, co najbardziej lubi, to grać na brutala, czyli wyciągać jakieś kompromaty, próbować straszyć, że jak nie my, to faszyzm i tak dalej. No i teraz Donald Tusk będzie trochę jak taki alkoholik na odwyku, bo wszyscy jednak mówią, że jeżeli zastosuje tą metodę, ona już była stosowana, wyciągnięto stary wywiad Łukasza Gibały, to zastosował sam Bajchrowski, zresztą pokazuje, że ten pozujący na takiego sympatycznego wujaszka pan potrafi być bardzo brutalny i posługiwać się brzydkimi metodami. Wyciągnął tam historię o tych mieszkaniach, które miał obiecać ojcu, zwrócić się, już nie będę wchodził w to. W każdym razie cytat został wyrwany z kontekstu i bardzo brzydko zagrano przeciwko Łukaszowi Gibale. No i czy teraz pani Piątkowska pójdzie tym tropem i zacznie straszyć, że jak nie ja, to brunatna fala, że Łukasz Gibała będzie marionetką jakichś tam strasznych pisowców albo jeszcze konfederatów czy coś, czy też no, postara się po prostu jeszcze przekonać przez te dwa tygodnie do siebie Krakowian, na przykład jakimiś rozsądnymi pomysłami.
1: Szanse ma nieduże, ale w demokracji wynik może zaskoczyć, więc nikt nie może być niczego pewny, chociaż Łukasz Gibała ma rzeczywiście tą szansę, żeby prezydentem tym razem zostać, bo kilka razy mu się nie udawało. Ostatnim razem w roku 24 było to naprawdę blisko, za czym jak będzie teraz. A co mówić o prawicy? Nie było Konfederacji, był PiS, była korona Grzegorza Brauna. Jak sobie prawica poradziła w tych wyborach? Wczoraj Jarosław Kaczyński mówił, że...
6: No więc właśnie, ulubionym rozrywką odreagowywania porażki kandydatki Tuska było mówię, no i co tam ten PiS, no nie było kandydata Mencena i 17 i pół, no słabiutko. Nie, ja ten ton moim zdaniem jest już zbudowany na takim waleniu w PiS, jak w Kaczy Kuper, nomen omen. Ja myślę, że wynik kandydatów w ogóle był nieznany wcześniej, wykręcił stosunkowo dobry i mam nadzieję, że PiS po prostu zrobi tego pana Drewnickiego liderem w Krakowie, no bo na tym polega logika, bo ktoś mi tam coś mówił, że jeden taki były minister rolnictwa po 70 sobie oszczędził zęby na krakowski PiS. No już naprawdę generacja 70-latków w PiS-ie powinna zająć się filatelistyką albo działkowym życiem, a nie wyciągać swoje łapki po kolejny okręg. Więc jeżeli Drewnicki będzie rozsądnie gospodarował swoją karierą, to może stać się rozpoznawalną mocną twarzą PiSu w Krakowie. No a 4%
1: 4,11. Michał Klimek. Część działaczy Korony ogłosiła sukces. Grzegorz Braun, jak patrzyłem na platformie X, on tam jest aktywny, pan prezes, ale głosu w tej sprawie nie zabrał.
6: No,
1: przynajmniej
6: nie, no, to jest bardzo słaby wynik. Bardzo słaby wynik. Jeżeli uznajemy, że w sondażach ma jednak gdzieś tam koło 7. No, PiS też oczywiście ma 20, ale bywało już 17, więc ten wynik Drewnickiego jest bardziej zbliżony. No a w wypadku Klimka, no to jednak jest słabo. I to jest przykład słabości Korony. To znaczy, jak przyjeżdża Grzegorz Braun, to wszyscy są happy. Ale jak zaczynają odzywać się jego ludzie w terenie, no to albo są postacie bardzo kontrowersyjne. Na przykład w Szczecinie zawsze pan Marcin Piskorski, Mateusz Piskorski, dobrze pamiętam, wysuwa się na czoło. A w Krakowie pan Klimek nie rzuci się na kolana wyborców specjalnie.
1: Jakie mogą być konsekwencje dla dużej polityki partyjnej? To wpłynie na konstelację między PiS-em, Konfederacją a Koroną?
6: No, na pewno potwierdziło, jeżeli brać próbę losową Kraków, no to Mencen pokazał, że nie potrafi dopilnować zebrania podpisów, albo jeszcze według czarnej legendy ludzie Bosaka nie robili nic, aby kandydat wygrał, bo to przedstawiciel Nowej Nadziei. A w wypadku Korony to jest dosyć niski wynik, więc no, w całej tej trójkącie PiS wypadł najlepiej. Ale to nie znaczy, że PiS powinien wpadać w jakąś samozadowolenie. To jest przypomnienie, że PiS jest już graczem, który musi twardo walczyć o swój wynik z rywalami z prawej strony. Nie jest już wielki PiS i młodsi bracia, tylko że nic PiSowi nie jest dawane na zasadzie takiej, że jak nie lubię Platformy, to jestem za PiSem. Nie. Tu trzeba coś wymyśleć, czymś błysnąć. Więc jeżeli PiS nie będzie traktował tego jako elementu podania wpychy, to krakowskie doświadczenie może być dla niego ożywcze i powtarzam, być szansą, aby pan Drewnicki wysunął się do przodu, bo PiS-owi dalej brakuje młodych kandydatów, młodych liderów.
1: Pytanie, czy ci starsi faktycznie
6: z tego wnioski, to ja już nie wiem.
1: Czy ci starsi pójdą faktycznie na działkę albo zapełniać swój klaser ze znaczkami pocztowymi? Na
6: kto
1: koniec
6: dzisiaj zbiera znaczki?
1: Będą zatem będą oryginalni. To nic lepszego niż być oryginałem na pewnej emeryturze, nawet politycznej. Panie redaktorze, Piotr Semko naszym gościem, to na koniec o komunikację pana zapytam, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, że Donald Tusk został nie tylko premierem w roku 2023, ale od roku 2026 zdaje się youtuberem został, tak jak pan, więc będzie pan miał konkurencję. Nagrywa teraz swoje filmiki.
6: Tak, ale skopiował studio od kanału Zero. Koszulkę swoją powiesił.
1: Widać pewną inspirację, to prawda.
6: Ale takie chyba niepodlewane, bo jakieś takie czarnawe są tam u niego za plecami.
1: Kwiatki chyba, akurat chyba mógł od nas podgapić pan premier. No troszeczkę się tu podgapił, tam podgapił, no ale format ruszył i pan premier teraz będzie osobiście się z Polakami komunikował. Za czym jak długo? Na razie jest pierwszy film. Nie obiecuję, że będzie drugi.
6: Tej formy wy, bo on tak uwielbia. Wiecie dobrze, że miałem niełatwe dylematy i taki zawsze niby przypuszcza tych swoich reporterów czy słuchaczy do takiej bliskości, że jest z nimi na ty, tak?
1: Złośliwi mówią, że to wszystko związane z wizją przejęcia TVN-u, że Donald Tusk uznał, że zrobi ruch wyprzedzający i założy własny kanał na YouTubie i będzie nagrywał filmy w ramach stacji TVN-u.
6: Tusk Vision Network, tak?
1: Możliwe, ale przekaz też był ciekawy, oczywiście atakujący prezydenta, że ten nie obniża ceny paliw. No,
6: wreszcie jakieś nowe, ciekawe akcenty u Donalda Tuska. Atakowanie? Nie wierzę.
1: Może i treść nie była najświeższa, ale to forma była innowacyjna, to już na koniec poproszę.
6: Dokładnie czy... skopiowana z kanału Zero, ta taka boazeria w takie listewki, no piękna, a ta koszulka z napisem tu skopiowana dokładnie z dawnego formatu, w którym lubił występować Krzysztof Stanowski, no naprawdę piątka za inicjatywę i innowację, panie Donaldzie.
1: No dobrze, to będzie skuteczne.
6: Pan brał korepetycję.
1: O co może chodzić z tym ruchem Donalda Tuska, że ma nowe własne, no nie wiem, czy własne, może wynajmuje studio i nagrywa wideokasty teraz, pan premier.
6: Nie wiem, no Donald Tusk szuka jakiegoś wyjścia z dołka, no. Ale wraca, bo teraz znowuż był jakiś filmik pod tytułem Mówiłem, że po żurku będzie deser i teraz deser będzie, więc trochę powtarza stare chwyty, no cóż, no nie wiem, czy to jest jakaś nowa tendencja, raczej straszenie, raczej przypominanie, że użyje pały. Zresztą w ogóle teraz Tour de Sienkiewicz, nasz ulubiony miłośnik wkroczów tak zwanych, od słowa wkroczyć, pojawił się, jest rozrywany przez rozmaite gwiazdeczki telewizji w likwidacji, ale nie tylko. I wszędzie mówi, że trzeba twardo. Kiedyś przed wojną Ludwik Sempoliński miał taką parodię pewnego pana z wąsikiem i tam pamiętam była taka ostatnia zwrotka, gdzie on mówi, ach panie, ach panowie, bo krew, bo śmierć to zdrowie. Więc tak daleko oczywiście pan Sienkiewicz się nie posuwa, ale idzie, ach panie, ach panowie, bo zdecydowane działanie to zdrowie. Trybunał trzeba rozpędzić. La, la, la, la, la, la. Tak to brzmi mniej więcej.
1: I to jest utwór muzyczny, którego nam w pranku brakowało, bo od godziny 7-8 żadnej piosenki nie było i udało się to zapełnić dzięki Piotrowi Semce i jego talentom muzycznym. Chociaż chciałoby się zapytać, jaka to była kolęda, ale to już zostawimy sobie na inny okres. Piotr Semka...
6: Nie, to nie była kolęda, to była z przedwojennego polskiego kabaretu Qui Pro Quo, gdzie Ludwik Sempoliński wykonał tą wspaniałą swoją stację.
1: Chociaż to...
6: piosenki Chaplina, Titina, ach Titina.
1: Trochę można było pomyśleć, że to inna melodia, ale niemniej nie, nic sobie z tego nie robimy. Piotr Semka, publicysta, był naszym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia.
6: Dziękuję bardzo. Godzina... Proszę zobaczyć za moje próby wokalne, jeśli kogoś uszy spuchły.
1: Nie, bo spuchnięte uszy są najlepsze do słuchania wiadomości, bo to słyszy się bardzo wyraźnie. Piotr Semka za nami, a przed nami Jakub Duszak. Tak, Jakub Duszak i serwis informacyjny, więc nadstawiamy uchy.
7: Wiadomości.
8: Wielka Brytania proponuje państwom wspólnych sił ekspedycyjnych, w skrócie JEF, dodatkową ochronę nuklearną. Wśród krajów, które miałyby zostać objęte brytyjskim parasolem atomowym, jest Finlandia. Oferta jest elementem planowanego porozumienia obronnego państw JEF. Sprawę potwierdził podczas wizyty w Finlandii admirał Gwyn Jenkins, dowódca brytyjskiej marynarki wojennej. Według fińskich mediów umowa ma zostać podpisana w listopadzie w Oslo. W JEF uczestniczą m.in. państwa nordyckie i bałtyckie. Bałtyckie, Wielka Brytania oraz Holandia. Dla Finlandii oznaczałoby to dodatkową gwarancję odstraszania nuklearnego niezależną od NATO. Obecnie w ramach sojuszu podobne zabezpieczenie zapewniają Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Londyn podkreśla, że fińskie bezpieczeństwo już dziś wspierają brytyjskie siły nuklearne. 10 osób zginęło we wczorajszych rosyjskich atakach dronów odrzutowych na Ukrainę. Co najmniej 2 osoby poniosły śmierć w wyniku ataku na budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w centrum Kijowa. Wołodymyr Zełenski poinformował, że w całym kraju ponad 80 osób zostało rannych. Rosyjski dron uderzeniowy spadł wczoraj po południu w pobliżu ukraińskiej wsi Starowojtowe, kilkaset metrów od granicy z Polską i około 2 kilometrów od przejścia Jagodzin do Rochusk. Eksplozja uszkodziła terminal i doprowadziła do czasowego wstrzymania odpraw oraz ewakuacji. Nikt nie został ranny. Według ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. W związku z incydentem poderwano polskie myśliwce, zwiększono gotowość obrony przeciwlotniczej, a mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty. Czasowo wstrzymano także pracę lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. To kolejny w ostatnich tygodniach incydent na tym przejściu. Wcześniej drony spadły m.in. w pobliżu stacji paliw i infrastruktury kolejowej. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zwołał wieczorem sztab kryzysowy. Plaże w Ustce zostały czasowo zamknięte po znalezieniu na brzegu substancji ropopochodnej, która może stanowić zagrożenie. Decyzję w tej sprawie podjął dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. Zakaz wstępu będzie obowiązywał do momentu usunięcia i neutralizacji zanieczyszczenia oraz potwierdzenia bezpieczeństwa dla plażowiczów. Służby apelują o respektowanie oznaczeń i ich poleceń, a także o zachowanie dystansu od substancji. Nie należy również podejmować prób jej samodzielnego zbierania ani usuwania. Zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego trafiło do prokuratury. Potwierdził Polskiej Agencji Prasowej prokurator generalny Waldemar Żurek. Złożył je sędzia TK Sławomir Patyra. Według nieoficjalnych informacji sprawa dotyczy sposobu wyznaczania składów orzekających. Święczkowski miał, jak wynika z zawiadomienia, ustalać składy z pominięciem obowiązujących przepisów, co zdaniem autora doniesienia mogło wpływać na treść orzeczeń. Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału w czerwcu, a miesiąc później złożył ślubowanie przed prezydentem o sprawie, jako pierwsza informowała Wirtualna Polska. Rakieta Starship firmy SpaceX po raz pierwszy osiągnęła orbitę okołoziemską. Podczas wczorajszego lotu wyniosła także 26 satelitów Starlink, choć misję zakłóciła awaria jednego z silników, pisze Reuters. Start odbył się w Teksasie. 14 lot Starshipa miał trwać 10 godzin, jednak skrócono go do 3. Jeden z 3 silników wyłączył się przedwcześnie, a inżynierowie początkowo obawiali się, że rakieta nie osiągnie orbity. Ostatecznie udało się tego dokonać przy użyciu pozostałych jednostek napędowych. Była to pierwsza operacja i komercyjna misja Starshipa. Problemy pojawiły się podczas powrotu boostera Super Heavy, który wodował w Zatoce Meksykańskiej. Sam statek zakończył lot kontrolowanym lądowaniem na Pacyfiku. W przyszłości Starship ma obsługiwać m.in. misje Starlink i loty NASA na Księżyc.
7: Prognoza pogody.
8: Dziś raczej słonecznie i jak na koniec września ciepło. Na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum, do 23 na południowym zachodzie.
9: Wiadomości sportowe.
10: Dzień dobry. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w swoim drugim meczu grupy B, czy też dywizji B Ligi Narodów, tym razem w Sztokholmie ze Szwecją 1-3. Gola w 8 minucie dla Szwecji strzelił Nygren, wyrównał 43. Sebastian Szymański, no i w drugiej połowie 64. Ayari, który wkręcił piłkę obok zdezorientowanego Bułki, no i z bardzo bliskiej odległości Jokeresz, 72. minuta, po dośrodkowaniu Wlemarka. A więc przegrywamy po raz kolejny z tą samą Szwecją, która wyrzuciła i wyeliminowała nas z piłkarskich mistrzostw świata. Rewanż się nie udał. A co po meczu powiedział trener Jan Urban, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, który zewsząd już jest coraz bardziej punktowany i pytany o to, kiedy poda się do dymisji. Ale trener selekcjoner najpierw jednak podsumował mecz przeciwko Szwecji. Posłuchajmy.
11: My przegraliśmy mecz. Mecz 3-1 z bardzo dobrą drużyną. My nie zagraliśmy meczu, że nie oddaliśmy strzału, byliśmy zepchnięci totalnie do defensywy i bezradni. Nie, nie, nie. Myśmy mieli swoje sytuacje, strzeliliśmy bramkę, mogliśmy rzeczywiście wyciągnąć z tych sytuacji zdecydowanie więcej. Nie udało się. Bramki, że tracimy? Tak, ma pan rację. Tracimy bramki. Analizujemy, rozmawiamy, tracimy bramki. Tak, można w tym momencie powiedzieć po błędach indywidualnych, bo tam nie brakuje zawodników wtedy, kiedy tracimy bramki i rzeczywiście to musimy poprawić, bo trudno jest o dobry wynik, tracąc w ten sposób bramki. My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo. Dlatego nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja. Ale wystarczy tylko zobaczyć, jakim potencjałem dysponuje. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza. I przegraliśmy spotkanie.
10: I to powiedział trener Jan Urban. Na pewno na uwagę zasługuje fakt, że świetny mecz zagrał zawodnik, który gra w polskiej lidze, bo Patryk Walemark między innymi zaliczył asystę, zawodnik Lecha Poznań. No i też pewną wielką zmianę w naszej kadrze, gdyż na ławce rezerwowych usiadł Robert Lewandowski, przesiał praktycznie całe spotkanie, dopiero wszedł w 88 minucie. Być może rzeczywiście jest to bardzo symboliczne i symptomatyczne. W każdym razie w naszej grupie tej samej, a więc dywizji B, w której my gramy, Bośnia, więc nasz rywal z piątku, gdzie zremisowaliśmy 0-0, wygrała i to w Rumunii 4-2, a więc okazuje się, że to jest naprawdę bardzo dobry zespół. Tymczasem my właśnie z Rumunią zagramy w piątkowy wieczór na Stadionie Narodowym w Warszawie. I jeszcze bardzo ciekawe mecze, te, które czekają nas dzisiaj w Lidze Narodów, to na pewno Hiszpania, Chorwacja, godzina 20:45 i o tej samej godzinie Czesi zmierzą się z Anglią. Tymczasem wciąż nie gasną echa tego, iż to Robert Lambert został najlepszym żużlowcem na świecie. Między innymi odsyłam i polecam Państwu rozmowę z Krzysztofem Cegielskim, która jest do przeczytania, wyemitowana na Sportowych Faktach, bowiem dużo ciekawych wątków właśnie w związku z tym, że to nie Bartosz Zmarzlik po raz siódmy, a właśnie angielski matador na co dzień jeżdżący w press, grupa deweloperska Toruń, właśnie został najlepszym żużlowcem na świecie. O tym i o innych sprawach także w sporcie po godzinie 9. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
12: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
13: Reklama.
14: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
13: Po reklamie.
15: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM UKF, w internecie na www.wnet.fm i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.16.
1: Byliśmy umówieni na rozmowę.
2: Zapraszam na Wywiad Wnet.
0: A goście poranka Wnet, Przemysław Wipler, polityk, poseł i kolarz amator w jednym. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy, panie pośle, od Krakowa. Czy kręciła się łezka w oku, kiedy w niedzielny wieczór spoglądał pan na wyniki exit poll, potem na te oficjalne wyniki PKW i nie było tam nikogo z Konfederacji?
3: To była oczywiście bolesna sytuacja, ale dużo gorsze w życiu politycznym przeżywaliśmy. Jesteśmy ruchem, który ma długą historię i mamy długą historię również braków sukcesów i taki, gdy na duże zdarzenie patrzyliśmy z zewnątrz, to jest był oczywisty nasz błąd, dlaczego tak się wydarzyło, ale to jest błąd, na którym mam nadzieję bardzo dużo się uczymy i nauczymy.
0: Gdzie się podzieli wasi wyborcy, na kogo zagłosowali i co zrobią w drugiej turze?
3: Nasi wyborcy są bardzo samodzielni ludzie i będą wiedzieli, co zrobić w drugiej turze. Z badań wynika, że poparli w pierwszej turze tego, który zwyciężył, czyli pana Łukasza Gibałę. I to pokazuje naszym zdaniem po raz kolejny, że nasz elektorat to jest po prostu elektorat, który chce zmiany, a nie żeby było tak, jak było. Chce, żeby takie miasta jak Kraków, ale żeby też Polska się zmieniła i żeby rzeczy, które są niemożliwe do zmiany dla polityków starego pokolenia, politycy w naszym wieku i młodsi od nas zmieniali, bo powiedzmy też Łukasz Gibała jest młodym politykiem. On jest chyba w moim wieku dokładnie.
0: 49 lat. To polityka jak Kościół katolicki. Długo można być młodym, a potem nagle cyk i człowiek staje się już całkiem dojrzały. A są pretensje do waszych wyborców, ale też do polityków Konfederacji, że w tak niedużym stopniu wyborcy Konfederacji przenieśli swoje poparcie na Michała Klimka?
3: Michał Klimek nie głosował w naszym wyborcą, chociaż można powiedzieć, że prawie połowa ludzi, którzy na niego zagłosowali, to są ludzie, którzy zagłosowali na niego dzięki temu, że Konfederacja nie miała swojego kandydata. To też wychodzi z tych naszych, z tych badań prezentowanych podczas wieczoru wyborczego. Także.
0: Ale to gdyby się zarejestrował Bartosz Bochenczak, to wedle waszych analiz Michał Klimek miałby 2 punkty procentowe poparcia?
3: Względem wszelkich analiz, no bo jeżeli 25%, 20 kilka procent naszych wyborców na niego zagłosowało, biorąc pod uwagę to, że miał 4-12%, to matematyka jest prosta. Prawie połowa jego wyborców to są wyborcy Konfederacji, którzy nie mieli swojego kandydata.
0: I oni poszli do Michała Klimka, chociaż w większości poszli do Łukasza Gibały. To pokazuje...
3: A wielu zostało w domach.
0: A wielu zostało

0: w domach, to pokazuje różnicę między wami, między Konfederacją, a między Kroną Grzegorza Brauna?
1: No pokazuje w takim mikrolaboratorium, którym był ten Kraków, bo sytuacja, w której pamiętajmy, że jeżeli ktoś liczy frekwencję, liczy inne parametry, to nasza jest ewidentnie zaniżona. Jeżeli wychodzi, że tam z tych badań, że ma ponad 12% wyborców i na tyle mogłaby liczyć Konfederacja, to one nie uwzględniają tego błędu wynikającego z tego, że Konfederacy wyborcy nie mieli w tych wyborach na kogo zagłosować i wiem, znam osobiście takie osoby, zostali w domach i teraz będą musieli w trakcie tych dwóch najbliższych tygodni być intensywnie przekonywani, żeby w tych domach nie zostać, bo to, że prawie nikt nie zagłosował, czy na poziomie błędu statystycznego na panią Piątkowską, to jest fakt, ale to, co jest kluczowe i co będzie kluczowe w takich wyborach, gdy mamy kandydata niepartyjnego i kandydatkę partyjną, to jest to, czy ludzie zostaną w domach, czy będą zmobilizowani, czy już będą mieli poczucie, że już zrobili swoje w pierwszej turze, czy w ogóle przed pierwszą turą nie byli zmobilizowani, bo nie czuli, nie mieli pewności, że tu jest szansa na zmianę. Oczywiście nie zmianę jakąś wielką, radykalną, ponieważ prezydent mający przeciw sobie Radę Miasta, bo jej nie udało się odwołać i mający najbardziej zadłużone duże miasto w Polsce, będzie miał bardzo związane ręce i będzie przede wszystkim musiał starać się przetrwać do kolejnych wyborów, a jesteśmy tak naprawdę na półmetku. Kolejne wybory będą za ponad 2 lata, także on będzie miał bardzo trudną misję, ktokolwiek by nim nie został.
0: Łukasz Gibała.
1: Zwłaszcza jeżeli by został Łukasz Gibała, bo pani Piątkowska to będzie miała większość w Radzie, oczywiście wybraną razem z niesławnym panem Miszalskim. Bez polityczką kontynuacji.
0: Łukasz Gibała będzie za chwilę w naszym studio za kilkanaście minut. To proszę powiedzieć, co musiałby zrobić kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców, żeby zmobilizować, może nie przekonać, ale zmobilizować do pójścia za te niecałe 2 tygodnie do urn wyborczych waszych wyborców, czyli wyborców czy zwolenników, sympatyków Konfederacji?
1: Niech przede wszystkim sprawdzi dobrze program i te postulaty, które już ogłosił w swojej kampanii Bartosz Bochenczak i niech z nim porozmawia, niech porozmawia z naszymi kolegami i koleżankami z Krakowa, bo to jest moim zdaniem kluczowe. Wiem, że w tej sprawie krakowianie pokazali też między innymi, że mi się nie podoba, żeby ludzie z Warszawy, a ja mieszkam w Warszawie, jestem byłym kandydatem na prezydenta Warszawy, im się mądrzyli, mówili, co mają zrobić krakowianie, by wybrać dobrego prezydenta. Oni naprawdę dobrze wiedzą, a nasi wyborcy są mądrzy, samodzielni, więc jestem przekonany, że powody, dla których na nas głosują, głosowali, są stałe, stabilne. Jak długo będziemy wierni swojemu programowi, tak długo będą nas głosować. Też nie będą głosować na ludzi, którzy, co do których mają w fundamentalnych kwestiach wątpliwości. Ja sam osobiście Łukasza Gibały znam. Byliśmy parlamentarzystami razem w 7. kadencji i byliśmy razem wiceprzewodniczącymi Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Wolnego Rynku w tej kadencji 2011-2015, gdy on był posłem. Zawsze go miałem za osobę dużej kultury osobistej i taką, z którą w różnych sprawach można rozmawiać, nawet gdy byliśmy w skrajnie różnych klubach parlamentarnych w tamtym czasie.
0: Panie pośle, to już odchodząc od Krakowa, jeżeli Platforma straciłaby Kraków, mówię straciła, no bo za rządów Miszalskiego faktycznie stało się to miasto niejako własnością struktur partyjnych Koalicji Obywatelskiej, to co by to oznaczało dla premiera Tuska, dla konstrukcji politycznej?
1: To oznacza, te wybory oznaczają bardzo dużo dla przyszłorocznych wyborów, bo po pierwsze, już w pierwszej turze było widać, że pomimo tego, iż wielu wyborców naszych zostało w domu z uwagi na brak kandydata, to frekwencja prawicowych wyborców jest absolutnie wyższa niż lewicowych wyborców, a po lewej stronie będzie bardzo dużo głosów straconych i będą głosy, które całe formacje, które mogą pójść pod wodę. Dla mnie wynik pani Darii Gosek-Popiołek versus wynik pani owcy pokazuje, że moja intuicja, a głoszę to od długiego czasu, że partia pana marszałka Czarzastego pójdzie pod wodę i nie wejdzie do kolejnego Sejmu, jeżeli wystartuje samodzielnie, czego im serdecznie życzę, i przegra z partią Razem, bo jeżeli ktoś jest lewicowym wyborcą i nie jest gotów kupić wszystkich postulatów obecnego rządu, to głosuje na partię Razem, a jeżeli jest lewicowym wyborcą i chce głosować na obecny rząd, to i tak już teraz zazwyczaj głosuje na Koalicję Obywatelską, więc głosy na Lewicę będą zmarnowane, głosy na PSL będą głosami zmarnowanymi, bo jeżeli w mieście Kosiniaka-Kamysza, w którym on jest, jego rodzina jest mocno aktywna, jest tak słaby wynik, no to to jest bardzo słaby prognostyk dla tej formacji przed kolejnymi wyborami. No i też myślę, że bardzo dużo do myślenia dostał pan premier Morawiecki, bo ten jego sondażowy wynik na bardzo dużej grupie, przypomnijmy, bo 9 tysięcy respondentów, to jest duża grupa, to nie jest jakiś sondaż telefoniczny, internetowy, za grosze robiony, to było drogie badanie, drogie ćwiczenie. Pokazał, że popełnili bardzo duży błąd, też nie wystawiając swojego własnego kandydata, a oni nie można badać, kto jest dawnym wyborcą Rozwoju Plus i na kogo teraz zagłosował, no bo ich nie było 3 lata temu, więc oni nawet w tych badaniach nie mogli być uwzględnieni specjalnie.
0: To jest tak, jeżeli te wybory w Krakowie przybliżają ideę jednej listy wśród koalicji czy w obrębie koalicji rządzącej, to co one mówią o możliwości paktu senackiego na prawicy, panie pośle?
1: Myślę, że o tej sprawie akurat nie mówią nic, ponieważ pakt senacki jest bardzo trudnym intelektualnie i politycznie, może intelektualnie nie, ale politycznie jest bardzo trudnym projektem, a intelektualnie to można powiedzieć najpierw ustalić uczciwą formułę podziału i dogadać się co do konkretnych kandydatów i okręgów i co robić w sytuacjach, gdyby niezadowoleni na przykład dotychczasowi senatorowie postanowili sobie wbrew takiemu paktowi wystartować, robiąc obstrukcję, obniżając szanse Zjednoczonej takiej, czy właściwie nie tyle Zjednoczonej, co skonsolidowanej i wynegocjowanej w bardzo trudnych negocjacjach listy prawicy. Jak rozmawiam z politykami PiS-u, to oni mówią, że pan prezes Jarosław Kaczyński woli mieć o połowę mniej senatorów niż doprowadzić do tego, że swoich senatorów będzie miała Konfederacja Korony Polskiej, no i ich najstraszniejsi, najgorsi koledzy z programu, jak oni go nazywają, nie rozbój plus, a czasami inaczej jeszcze nazywają rozłam plus. Także ich to najbardziej by bolało, gdyby miał być chociaż jeden senator. I tam można powiedzieć, ta filozofia, że partia jest ważniejsza niż Polska zwycięża, a naszą partią jest Polska. To, że jesteśmy w Nowej Nadziei, jesteśmy w Konfederacji, najważniejszą rzeczą dla nas jest Polska i to, kto będzie miał wpływ na fundamentalne kwestie w Polsce po kolejnych wyborach.
0: Fundacja Dobry Rząd, fundacja, której pan przewodzi, zrobiła cały raport, ale też kalkulator pewnie powstanie, jak ten pakt senacki mógłby wyglądać w tym raporcie, pisanym no trochę dla Konfederacji, tak to nazwijmy. Pokazuje się różne warianty paktu, także takie warianty, gdzie Konfederacja startuje w jednym pakcie z partią Donalda Tuska.
1: To jest możliwe? Warianty. Nie ma takich możliwości, bo jest bardzo, bardzo wielka niechęć naszych wyborców do partii Donalda Tuska, ale jeżeli mamy zrobić ćwiczenie statystyczno-teoretyczne, to bardzo różne warianty pierwotnie liczyliśmy. Część tych wariantów finalnie zrezygnowaliśmy, bo uważno, nawet dla czytelności samej strony i dla czytelności samych wyników, a kalkulator już mamy zbudowany, mamy zrobione dokładnie według tej samej metodologii, którą opracowało OGB, żeby przeliczać wynik krakowski na wyniki wyborów parlamentarnych, czyli policzyli różnice i odstępstwa w danych okręgach wyborczych od średniej krajowej sondażowej. dla nas punktem odniesienia do liczenia tych różnic były wybory prezydenckie, bo one się wydają bardzo miarodajne. Pan, dla przykładu wspominany kandydat Grzegorza Brauna, pan Klimek miał 4,12 punktów procentowych w Krakowie i Grzegorz Braun miał dokładnie 4,12 w wyborach prezydenckich. Tutaj prawie 1:1 to się powtórzyło i przy braku odpowiednika lokalnego Sławomira Mentzena, ale więc my, przekładając wyniki wyborów prezydenckich, licząc różnice w poszczególnych okręgach i wyodrębniając komisja po komisji wszystkie okręgi wyborcze do Senatu, 100 okręgów wyborczych, zbudowaliśmy taką mapę wariantową, którą i to zbudowaliśmy na bazie tego kalkulator i co miesiąc będziemy ze średniej sondażowej pokazywać, jaki byłby wynik w różnych wariantach porozumienia i braku porozumienia. Te wyniki mogą być takie szokujące, dewastacyjne i prawica może mieć bardzo dużą większość w Sejmie, ale bez jakiejś formy porozumienia poniesie absolutną katastrofę w jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu, jeżeli takiego porozumienia, paktu o wzajemnej nieagresji, niewystawianiu przeciw sobie kandydatów nie będzie.
0: A będzie, bo przecież pan poseł nie tylko jako osoba, która się ekspercko tym zajmuje, robi raport, kalkulator, ale też jako polityk negocjuje różne porozumienia.
1: Ja nie jestem w zespole, który się zajmuje negocjowaniem potencjalnego paktu senackiego, więc w moim przypadku jest to ścisłe teoretyzowanie i też dawanie użytecznego narzędzia, bo w sytuacji, w której negocjatorzy mieliby dojść do jakiejś konkluzji, to dobrze mieć pod ręką narzędzie, gdy ustalasz okręg po okręgu, kto ma być jednym z tych 100 kandydatów. To jest jasne, że w pierwszej kolejności trzeba ustalić, w jaki sposób podzielić okręgi potencjalnie biorące, ile jest takich okręgów na granicy, które w ostatnich miesiącach, mówiąc po angielsku, swingowały, czyli zmieniały się, kiedy można powiedzieć o włos idzie w prawo albo w lewo, a które są okręgi, których startujesz, żeby bohatersko brać udział w projekcie, z bardzo musiałby, że tak powiem, z nieba przyjść jakiś mocny sygnał, żeby tam kandydat wspólny czy porozumiany miał szansę na jakikolwiek mandat.
0: Jeżeli nie będzie porozumienia senackiego, to będzie potem koalicja, czy to jest tak, że jeżeli tu się nie dogadacie, to potem trudno sobie wyobrazić wspólny rząd prawicowy, nawet jeżeli byłaby większość w Sejmie?
1: Jaki rząd by nie był, on będzie i tak bardzo, bardzo trudny, ponieważ mamy bardzo wielu w chwili obecnej liderów i to, że nikt nie jest hegemonem, nikt nie dominuje. To, że są też cały czas różnice programowe, różnice, co robić w Polsce, która się wyludnia, w której nie ma dzieci, a jednocześnie na którą jest wielka presja migracyjna, która jako jedyna nie ma powszechnego poboru z wszystkich krajów, które sąsiadują z Rosją, która jest w przededniu katastrofy finansów publicznych, ponieważ najpóźniej za 2 lata w obecnym tempie przekroczymy próg konstytucyjny, który każe nam z dnia na dzień ściąć 300 miliardów wydatków, czyli mniej więcej 1/3 wydatków, które są w budżecie, 250 miliardów precyzyjnie rzecz biorąc. I to są wszystko dramatyczne, trudne wyzwania. Jeżeli ktoś w takim rządzie nie chwyci zdecydowanego przywództwa, nie będzie miał dobrego planu i programu, skąd wziąć te pieniądze, gdzie znaleźć oszczędności, to rozbije się o absolutnie polską politykę w sposób katastrofalny. Jakiego nie było czasów AWS-u UW, takiego rozbicia i katastrofy.
0: Ale to Konfederacja ma być tym przywódcą? Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak, PiS, Przemysław Czarnek, Grzegorz Braun, czy może prezydent?
1: Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki. No właśnie wymienił pan 7, polityków. A właściwie trochę pomogłem, 7 polityków. To będzie bardzo, bardzo trudna układanka w każdym
0: wariacie. Ale nie jest tak, że prezydent, a propos prezydentów, jeden prezydent wchodzi do naszego studia, ale teraz zapytam o innego prezydenta, Karola Nawrockiego. Nie jest tak, że jest ponad tym wszystkim, że prezydent jest ponad liderami partyjnymi i to on może wskazać premiera, który was pogodzi?
1: No, ja chciałbym powiedzieć, że po pierwsze, to trochę strasznie zabrzmi, ale dla samego pana prezydenta największą szansą, że on będzie miał drugą kadencję, jest druga kadencja Donalda Tuska. Bo sytuacja, w której on nie musi odpowiadać i współodpowiadać za niedobrze z sobą współpracujący rząd prawicowy, zwiększa obiektywnie jego szanse na reelekcję. Przykład, rządy AWS-UW i pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w pierwszej turze zdobył prezydenturę, a lider ówczesnej głównej partii rządzącej nie był nawet, no był trzeci, nie był nawet drugi, mówimy o Marianie Krzeklewskim. To jest jeden wariant, tak? A drugi wariant to jest wariant, w którym jeżeli nie będzie dobrego, mądrego, współpracującego z sobą i robiących dobrze rzeczy dla Polaków rządu po kolejnych wyborach, to ten rząd utopi pana prezydenta i za 3 lata możemy mieć prezydenta Sikorskiego, za 4 lata prezydenta Sikorskiego i rząd złożony z obecnie rządzących formacji i środowisk, co byłoby no, katastrofą z mojej perspektywy dla naszego kraju. Zresztą podobne ryzyka będzie miał pan Łukasz Gibała, ponieważ jeżeli on teraz zostanie za 2 tygodnie prezydentem, wzbudzi pewne oczekiwania na zmianę, a ma przeciw sobie Radę Miasta, ma bardzo trudną sytuację obiektywną i może zostać prezydentem, ale na niepełną kadencję, bo wchodzi do jaskini lwów i te lwy tam, nie powiem, że na niego czekają, bo mają nadzieję, że będzie tak jak było, nic się nie zmieni i kandydatka stabilizacji i żeby było tak jak było. Mają cały czas nadzieję, że jednak wygra.
0: Ale jak wejdzie do jaskini lwa, no dobrze, to tym wnioskiem kończymy. Przemysław Wipler, jeden z liderów i posłów Konfederacji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim dobrego poranku.
0: A my zachęcamy, Fundacja Dobry Rząd. Jest rzeczywiście raport i można na niego sięgać, bo on pokazuje, jakie są różne możliwe konstelacje i wyniki na prawicy, jeżeli chodzi o pakty do Senatu. A jako się rzekło, już wspominany w naszym studio, Łukasz Gibała, Kraków dla Mieszkańców, radny Krakowa i kandydat na prezydenta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to zacznijmy od tego, co mówił Przemysław Wipler o tej jaskini lwów. Jeżeli pan wygra za te niecałe 2 tygodnie, to rzeczywiście Rada Miasta w rękach innej koalicji, budżet, to będzie napięty, budżet katastrofalny. Jakie będą wyzwania na początek?
2: No ja od początku mówiłem, że jeśli wygram, to łatwo nie będzie. Te wybory to dopiero początek trudności, bo trzeba pokonać kandydatkę wspieraną przez premiera, a potem faktycznie odziedziczymy Kraków, który będzie, jeśli wygram, odziedziczymy Kraków, który jest bardzo zadłużonym miastem. 11 tysięcy to jest w Krakowie na mieszkańca, w Warszawie 4 tysiące, więc 3 razy większe jest to zadłużenie. Rada Miasta, w której trzeba będzie poszukać większości. Już są tacy pojedynczy radni z Koalicji Obywatelskiej, którzy gdzieś sygnalizują chęć współpracy, mówią, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski. No zobaczymy, czy te deklaracje się przekują na słowa, na czyny, czy to pozostanie na płaszczyźnie werbalnej. No a oprócz tego ta kadencja będzie bardzo krótka, więc ja nie obiecuję żadnych fajerwerków. To nie będzie żadnych wielkich inwestycji, to będzie raczej kadencja sprzątania po poprzednikach i kadencja normalności, przywracania normalności i uczciwości.
0: Kiedy pan obudził się w pojęciu ekranu, zobaczył wyniki, poczuł pan się już prezydentem? Jakby tak poskładać wyniki wyborcze, to już powinien pan się meblować w magistracie.
2: Wielu już takich było. No jeden już tutaj prosił o wznoszenie okrzyków na cześć swojej żony jako pierwszej damy. Pamiętamy też Bronisława Komorowskiego, który też czuł się bardzo pewnie, więc ja jestem daleki od triumfalizmu, panie redaktorze. Pokora, ciężka praca przez 2 tygodnie, pełna mobilizacja. Ja uważam, że wbrew pozorom kandydatka Koalicji Obywatelskiej jeszcze tych wyborów nie przegrała. Oni naprawdę zrobią wszystko, żeby jednak Kraków utrzymać. W związku z tym apeluję do wszystkich tych, którym zależy na zmianie, którzy mieszkają w Krakowie, żebyśmy się państwo nie demobilizowali. Pełna mobilizacja, przekonywanie znajomych, rodziny, no i potem akt wyborczy 11 października.
0: W wynikach wyborów pierwszej tury coś pana zaskoczyło?
2: No, jak byłem ostatnio u pana, to mówiłem, że to jest trochę starcie pokoleń i to się potwierdziło. Wygrałem zdecydowanie wśród osób najmłodszych. Pani Piątkowska wygrała wśród osób starszych, więc to mnie nie zaskoczyło. Nie zaskoczyło mnie też to, że ona wygrała tylko w tych dzielnicach najbogatszych Krakowa, w tym zachodnim cyplu Krakowa, więc to się wszystko potwierdziło. Natomiast jak chodzi o wyniki innych kandydatów, to na pewno wynik kandydatek lewicowych, zwłaszcza pani Darii Gosek-Popiołek, jest słaby. Przegrała ze swoją rywalką z drugiej formacji lewicowej, z Aleksandrą Owcą, która zrobiła bardzo dobrą kampanię. Gratulacje dla radnej Owcy. Dobry wynik Michała Drewnickiego. No i wydaje mi się, że ten mój wynik też powyżej oczekiwań. Powiem szczerze, że przed jeszcze wyborami w sobotę, jakby mi ktoś zaproponował 30%, to ja bym taki wynik wziął, a okazało się, że jest 36%, więc ja byłem bardzo z tego wyniku zadowolony.
0: Frekwencja ponad 43%. To mogło zaskakiwać, że jednak mimo to przedterminowe wybory, bez ogólnopolskiej kampanii, no jednak tylko Jasz Kraków, tak? Ale to jednak jedno miasto, a frekwencja niewiele niższa niż w drugiej turze wyborów prezydenckich.
2: Prawda? To jest bardzo wysoka frekwencja jak na wybory przedterminowe. No, porównajmy na przykład do Zabrza. W Zabrzu rok temu były wybory przedterminowe i 28%, a tu 43%, więc to pokazało, że krakowianie się emocjonują tym starciem, że zależy im na tym, żeby się zaangażować. Ja jestem bardzo dumny z mojego miasta, że ta frekwencja była taka wysoka.
0: Już pan zadeklarował wczoraj, że nie będzie z handlu stołkami za poparcie, jak rozumiem, ani pani Aleksandra Owca, ani pan Michał Drewnicki, ani pan Michał Klimek, ani żaden inny kandydat nie może liczyć na ofertę stołka wiceprezydenta na przykład za wspólny wiec i za poparcie.
2: Potwierdzam. Bardzo cenię moich kontrkandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze. Chętnie się z nimi spotkam po wyborach, żeby porozmawiać, jeśli wygram, o ewentualnej realizacji ich programu, ale żadnego tutaj dealowania nie będzie. Ja chcę się zwracać bezpośrednio do ich wyborców, do wyborców każdego z nich. Ja szanuję ludzi i uważam, że takie przekazywanie poparcia to ma taki posmak przedmiotowego traktowania ludzi. Jak ja odpadałem w pierwszej turze, a dwukrotnie mi się to zdarzyło, to też nie popierałem wtedy żadnego z kandydatów, którzy się tutaj drugiej tury dostali. I też wtedy nie toczyłem w ogóle takich rozmów. Uważam, że to w jakimś sensie mogło być nawet uwłaczające wobec wyborców, więc gratuluję i Michałowi Drewnickiemu, i Aleksandrze Owce, i innym kandydatom dobrych wyników. Wiem, jak trudna jest kampania na prezydenta, bo sam startuję po raz czwarty, więc naprawdę szacunek dla nich, ale nie zamierzam i tutaj ich przekonywać, żebyśmy się jakoś dogadywali.
0: Przemysław Wipler powiedział, tak poradził panu, niech pan się wczyta dokładnie w programy wyborcze swoich konkurentów, także oczywiście Bartosza Bochyńskiego, który się nie dostał, ale żeby się dokładnie wczytać i wyłuskać z tego to, co najważniejsze, to, co pan wyłuskał. Już pan czytał te programy wyborcze, już część z tych Kasał jest gotowy wziąć do swojego programu.
2: No, ja bardzo cenię posła Wiplera, to doświadczony polityk i on trafnie rozumuje, że skoro nie chce rozmawiać z samymi kandydatami, którzy odpadli, to trzeba rozmawiać z ich wyborcami, a najlepiej rozmawiać z ich wyborcami, przekonując ich, że ja zrealizuję jakąś część programu tych kandydatów, na których zagłosowali. Jak chodzi o Aleksandrę Owcę, to jest ewidentnie mieszkalnictwo. Z naszych wszystkich badań wynika, że elektorat partii Razem bardzo boli to, że w Krakowie te mieszkania są takie drogie, że nie ma programu mieszkań komunalnych. Jak chodzi o elektorat Konfederacji, to ich najbardziej irytuje strefa czystego transportu i to, że poprzednie władze miasta tak bardzo wpychały się gdzieś ze swoimi butami w ich życie. Oni chcą po prostu żyć w państwie i również w mieście, które nie będzie tak bardzo ingerowało w ich prawa. Jak chodzi o Michała Drewnickiego, to z naszych badań wynika, a to jest największa grupa i najważniejsza, no wielkościowo największa, czyli najważniejsza, bo oczywiście każdego traktuje tak samo wyborcę, to z naszych badań wynika, że ci ludzie mieli takie poczucie, że poprzedni prezydent był związany z jedną formacją i traktował gorzej wyborców prawicowych niż wyborców Koalicji Obywatelskiej, że byli tacy równi i równiejsi, że w jakiś sposób poniżał czy szydził te osoby z tych osób o poglądach prawicowych, no i w związku z tym ja będę przekonywał tych wyborców, że ja będę takim prezydentem, który będzie wszystkich szanował, który będzie wszystkich traktował równo, który nie będzie w jakiś sposób właśnie narzucał komuś, jak ma żyć i gdzieś tam prześmiewał się z tego, że ktoś ma poglądy bardziej konserwatywne niż prezydent.
0: Jest pan pierwszą osobą z szeroko pojętych ruchów miejskich. Kiedyś pan współtworzył wspólną organizację z Jankiem Śpiewakiem chociażby, który może wziąć stery miasta we własne ręce. Jest tego, no, rzeczywiście, nie jest to niemożliwe, patrząc po wyniki pierwszej tury wyborów, a nawet bardzo prawdopodobne. Jaka to będzie zmiana? Da radę w tych dużych trendach ekonomicznych, społecznych postawić miasto w zupełnie innym kierunku? Jeśli chodzi o deweloperkę, jeżeli chodzi o kwestie hoteli chociażby, o kwestie tego, że miasta są coraz mniej przyjazne mieszkańcom, coraz bardziej przyjazne turystom na przykład.
2: Rzeczywiście z Jankiem Śpiewakiem tworzyliśmy taką organizację Energia Miast. Ja go bardzo cenię, to niesłychanie taki błyskotliwy umysł, ma wiele trafnych diagnoz, teraz się realizuje bardziej jako publicysta niż jako polityk, bo startował kiedyś w Warszawie na prezydenta, nie udało mu się. A co do pańskiego pytania,
0: to... Nie miał pańskiej wytrwałości.
2: No tak, tak. No mało kto ma, prawda? To trzeba być naprawdę... Trzeba mocno wierzyć i być bardzo zdeterminowanym, żeby tak długo walczyć o swoje miasto. Wierzę, że Janek tak samo kocha Warszawę, jak kocham Kraków, ale być może stwierdził, że jednak będzie się realizował właśnie jako publicysta i chyba tak jest. Świetną książkę napisał, nie wiem, czy pan czytał, mi się podobała. Najpierw czytała moja partnerka. Tak, która mnie do niej zachęciła, tak? A co do pańskiego pytania, bo...
0: Przyjdą do pana za chwilę panowie w drogich garniturach i będą bardzo usilnie naciskać, żeby wszystko zostało tak jak jest teraz.
2: Bo to panie redaktorze, oni już się zgłaszają i co więcej, zgłaszają się tak sprytnie jakby na dwa fronty. Z jednej strony mam jakieś sygnały, że gdzieś tam są jakieś groźby wręcz, że zrobią jakąś kampanię negatywną, jeśli jakoś tutaj z nimi nie spotkam, a ja odmówiłem tego spotkania, mówimy o deweloperach. A z drugiej strony właśnie są takie miłe gesty, że tutaj zapraszają, że chcieliby debatę zorganizować, że chcieliby posłuchać moich poglądów, że oni nic tutaj do mnie nie mają, więc to jest takie podchodzenie na zasadzie dwustronnej,
0: Tak, że były groźby ze strony deweloperów, że się włączą w kampanię, że ona będzie podobnie jak ta z roku 2024.
2: Pamięta pan? Tak.
0: Pamiętam tą kampanię.
2: Dwa lata temu jeden z deweloperów wykupił billboardy, gdzie mnie tak brutalnie atakował i teraz też miałem takie sygnały, że deweloperzy to rozważają. Czy zrobią, to zobaczymy. Natomiast ja mówię twardo, jeśli ja zostanę prezydentem, zmienimy całkowicie kierunek, jak chodzi o nasze miasto. Znaczy, dobro mieszkańców będzie dużo ważniejsze od interesów deweloperów. Zaczniemy pracę nad planem ogólnym od zera, bo ten plan, którego ciągle mieszkańcy nie zobaczyli, a który gdzieś tam jest stworzony, no jest takim zatrutym owocem. Ja bym się bał nad nim dalej pracować i go poprawiać, bo bałbym się, że tam zostało coś zaszytego. Że będą jakieś ukryte zapisy, które gdzie spiesząc się, których nie zauważymy, które będą właśnie prodeweloperskie. Dlatego zaczniemy pracę nad planem ogólnym de facto od zera, nawet jeśli to potrwa rok zamiast właśnie dwóch miesięcy, gdybyśmy tylko naprawiali ten plan, który jest obecnie. To chodzi mi o to, żeby to był taki pierwszy w Polsce z dużych miast plan, który pokaże, że da się tak projektować miasta, jakie jest projektowane, na przykład Nową Hutę, gdzie jest dużo przestrzeni, gdzie jest mnóstwo zieleni, gdzie jest mnóstwo światła, gdzie są szerokie chodniki, żeby to była zupełnie inna rzeczywistość architektoniczna.
0: Ale też ktoś straci, stracą też ci, którzy może nie są bardzo bogaci, ale są zamożni, mają jedno, dwa mieszkanie, wynajmują je na Starym Mieście i z tego mają stabilny i spokojny wikt i opierunek. I
2: tak, już mam takie głosy, jak rozmawiam z ludźmi na ulicach, to część osób mi powiedziała, na przykład taki pan, że głosował na mnie trzykrotnie, ale czwarty raz nie zagłosuje, no bo ma trzy mieszkania, no i on z tych mieszkań żyje, bo je wynajmuje. No a ja jestem za ograniczeniami, jak chodzi o najem krótkoterminowy i jemu to się nie podoba, więc pewne straty niestety są wyborcze, no ale ja głęboko w to wierzę, że nasze miasto zostało bardzo zepsute przez nadmierną turystyfikację, przez tę liczbę hoteli, przez najem krótkoterminowy i że pewne ograniczenia są niezbędne i tu będę nieugięty.
0: A jak to będzie wyglądać? To jest prywatna własność. Ktoś kupił sobie mieszkanie i wynajmuje. Dlaczego mu się zakazuje tego? No, gdzie tu wolność?
2: Panie redaktorze.
0: Panie radny.
2: Panie redaktorze, no to nie podchodźmy do tego właśnie w taki sposób. No, wolność polega na tym, że mogę robić co chcę, dopóki nie wpływam negatywnie na życie innych ludzi. Chyba tak. To równie dobrze można by powiedzieć, że skoro każdy z nas jest wolny, to o godzinie drugiej w nocy może organizować imprezy i hałasować. No nie. Jak zakłócałem porządek innych, to po to są regulacje, żebyśmy tego robić nie mogli. Tak samo jak chodzi o ten najem krótkoterminowy. Jeśli ja mieszkam w kamienicy i co drugie mieszkanie jest na Airbnb i tam co chwila wprowadzają się nowe osoby, które właśnie imprezują, które hałasują, które są obce, no to niszczy tkankę społeczną. Obowiązkiem rządzących jest dbać o to, żebyśmy jako społeczeństwo byli pewną wspólnotą, żebyśmy mieli spójną tkankę społeczną, a nie żeby każdy sobie tylko robił to, co mu się opłaca i z czego będzie miał największe zyski albo największą przyjemność.
0: A jakie ma pan kompetencje jako prezydent, żeby ograniczyć najem krótkoterminowy? To leży we władzy długopisu czy pióra prezydenta miasta?
2: No, jak pan pewnie wie, są prace. One się moim zdaniem jeszcze nie zakończyły nad uchwałą, nad ustawą, tak, w Sejmie. Ja jestem rozczarowany, bo dla mnie najwygodniej by było i dla ludzi moim zdaniem, gdyby to wspólnoty same decydowały o tym, czy ten najem w danej kamienicy będzie czy nie ograniczony. Tylko to musiałoby być tak, że domyślnym rozwiązaniem jest ograniczenie. I że jak ktoś chce prowadzić najem krótkoterminowy, to musi przekonać większość mieszkańców, musi zebrać podpisy, żeby mu się na to zgodzili. I gdyby tak było, to ja jako władze miasta ewentualne przyszłe bym w ogóle nie ingerował. No ale jak jest teraz na odwrót, że tak naprawdę to ci, którzy będą chcieli zakazać danej kamienicy najmu, muszą zbierać podpisy i mieć większość, to często to będzie bardzo trudne, bo ludzie na przykład gdzieś powyjeżdżali, bo są jakieś mieszkania, gdzie jest nieustalony status prawny, więc w takim przypadku musi wkroczyć władza samorządowa, no i musimy tworzyć ograniczenia takie, jak są w Paryżu, czy w Amsterdamie, czy w Barcelonie, gdzie jest maksymalna liczba dni w roku, gdzie można to mieszkanie wynajmować. To jest krótka liczba dni, 30, 60, czyli tak naprawdę masz mieszkanie, to w nim mieszkaj, jak sam wyjechałeś gdzieś na wczasy, to wtedy możesz wynająć komuś mieszkanie, a nie, że prowadzisz taką działalność pato, czy quasi hotelową, no bo jak chcesz prowadzić działalność hotelową, to po prostu postaraj się o wszystkie pozwolenia i zbuduj hotel.
0: Opłata turystyczna. Czyli jeśli ja będę chciał pojechać z rodziną do Krakowa na weekend, to już po następnej niedzieli będę musiał mieć 20 zł w kieszeni, żeby wjechać za rogatki miasta, czy nie? Jak to będzie?
2: Nie chcę być wścibski, ale mogę spytać się, jaką pan ma rodzinę, ile osób i...
0: 3 osoby byśmy jechali.
2: I jedna niepełnoletnia.
0: Tak.
2: To 40 zł, bo 20 zł od osoby dorosłej, a w przypadku dzieci będę chciał, żeby było zwolnienie, bo taka ustawa daje. Ona też nie została jeszcze przyjęta, ale w obecnym kształcie daje takie możliwości, żeby zwalniać dzieci i osoby z niepełnosprawnościami i oczywiście za tym jestem. Natomiast w przypadku osoby dorosłej ja jestem za tym, żeby każda taka osoba musiała zapłacić 20 zł za każdą dobę, czyli jak pan powiedział na przykład na 3 dni, no to oczywiście nie będzie 40, tylko 3 razy 40, czyli 120. No ale...
0: Czyli nawet wpaść na obiad do Krakowa, to już będzie wyprawa finansowa.
2: No na obiad, jak pan nie będzie nocował, to nie.
0: Na obiad można.
2: Tak, tak.
0: Od noclegu.
2: Od noclegu, tak.
0: Każdego noclegu 20 zł, ale tu też zdaje się, musiałby pan się porozumieć z Donaldem Tuskiem. I powoli nam się wkrada wielka polityka.
2: No niestety, jak pan wie, teraz to będzie maksymalnie 5 zł, a nie 20, czyli czterokrotnie mniej, bo taki jest zapis w ustawie. Było głosowanie w Senacie nad poprawką, żeby to było 10 zł, ale chyba ta poprawka przepadła. Nie sprawdzałem jeszcze, bo to były tuż pod koniec kampanii, tuż przed ciszą wyborczą. No ale w innych miastach Europy Zachodniej to jest dużo więcej, więc ja będę przekonał rząd, żeby pozwolił nam, radnym czy prezydentom miast, no samodzielnie decydować, żeby te widełki były wyższe, żeby nie było tak, że maksymalna opłata, którą władze samorządowe mogą narzucić, to jest 5 zł, zwłaszcza, że według naszych wyliczeń to nawet nie pokryje kosztów, które ponosimy jako miasto z utrzymaniem czystości w związku z turystami. Wyliczyliśmy, że to właśnie jest około 80 milionów złotych rocznie dodatkowych kosztów, jak chodzi o sprzątanie miasta.
0: A ten nowy podatek nie pod... No właśnie, czy on zasypie dziurę budżetową w Krakowie? No bo może przez tą opłatę część osób nie przyjedzie, nie wyda, nie pójdzie do restauracji, nie pójdzie do innego punktu usługowego, który potem płaci kawałek CIT-u do budżetu miasta.
2: No o to właśnie toczy się spór. Jak wysoka może być ta opłata, żeby ona nie zniechęcała, żeby jakby branża turystyczna się nie załamała, ale żeby te wpływy były. Ja uważam, że 20 zł to jest taka dobra kwota, bo jak pan popatrzy na ceny hoteli w Krakowie, to i tak są kwoty rzędu kilkuset złotych za nocleg, czyli tu mówimy o kilku dodatkowych procentach, 5 czy 10 dodatkowych procentach kosztów i zakładam, że jak ktoś płaci, nie wiem, 500 zł za dwie osoby, załóżmy za nocleg, a będzie musiał zapłacić dodatkowo 40, no to wtedy on ciągle jeszcze nie zrezygnuje. Gdyby to było, nie wiem, 30 albo 50% dodatkowo, to faktycznie to było zbyt dużo.
0: Uratuje to budżet Krakowa, te 20 zł od jedną noc od turysty?
2: Nie. Deficyt w naszym mieście to jest 1 mld zł, a te wpływy wynoszą mniej niż 1/4 miliarda, czyli zmniejszy się deficyt o 1/4. No, więc trzeba jeszcze będzie poszukać innych sposobów,
0: gdzie?
2: Żeby
0: te...
2: No, moim drugim pomysłem jest ustawa metropolitarna. Jak wam wie, Gdańsk taką ustawę dostał. Katowice taką mają, Kraków jej nie ma, a to są dodatkowe też właśnie około 1/4 miliarda, to już była połowa. A oprócz tego trzeba poszukać oszczędności, ale w taki sposób, żeby nie biły po kieszeniach mieszkańców. Czy nie podnosić ceny biletów komunikacji miejskiej, czy opłaty za wywóz śmieci, tylko zrobić taki audyt, przeglądać wszystkie umowy i wszystkie faktury, które Urząd Miasta i Jednostki Miejskie płacą i tam poszukać, czy nie ma gdzieś pieniędzy przepalanych. Podam jeden przykład, taki bardzo obrazowy, widowiskowy. Ławeczka na Placu Biskupim za 250 000 zł. No gdzie w tym jest sens? I takich wydatków bizantyjskich w tym Krakowie może być sporo i chodzi o to, żeby po prostu ktoś usiadł nad tym, dzień po dniu siedział, przeglądał te wszystkie faktury, przeglądał wydatki tych jednostek miejskich i w ten sposób znajdziemy dodatkowe kilkadziesiąt albo kilkaset milionów.
0: A zatrudnienie, te plakaty, które zachęcały do referendum, że Kraków opanowała epidemia kolesiostwa. To każdy z tych kolesi był na odpowiednim stanowisku, czy był to też sztuczne stanowiska, które w ogóle nie są potrzebne, a za które magistrat ponosi koszty, bo musi płacić pensję.
2: Słusznie pan zauważył, to jest mój kolejny pomysł. Na przykład stworzono 6 nowych departamentów, zatrudniono na stanowiskach dyrektorskich w dużej mierze kolegów Aleksandra Miszalskiego, ale to nawet nie chodzi, że oni są kolegami. Chodzi o to, że te stanowiska i te departamenty są niepotrzebne. Czyli wcześniej był system dwuszczeblowy, że byli wiceprezydenci i pod nimi były wydziały, a teraz jest trzyszczeblowy. Wiceprezydenci, departamenty i wydziały. Moim zdaniem 2 szczeble w zupełności wystarczą. Inny przykład. Mamy w Krakowie rozbudowane zarządy i rady nadzorcze miejskich spółek. Wyliczyliśmy, że na mocy ustawy, bo tam są jakieś minima, ta liczba osób zatrudnionych mogła być dwukrotnie mniejsza w zarządach i w radach nadzorczych, a na przykład raport OECD pokazuje, że najbardziej efektywnie są zarządzane te spółki czy te organizacje, gdzie zarządy są dwuosobowe, więc takie będziemy chcieli wprowadzić. Teraz w niektórych miejskich spółkach to jest 5 albo nawet 7 osób.
0: I co, to zbilansuje budżet w tej skróconej kadencji, kiedy pan będzie odchodził, jeśli pan zostanie wybrany oczywiście, to pokaże pan, zostawiłem budżet zbilansowany, budżet Krakowa?
2: Tak,
0: to jest deklaracja?
2: Tak jest mój główny cel, jedna z moich głównych obietnic wyborczych i też planów, że w ciągu tych 2,5 roku zredukować deficyt, bo długo się nie da zredukować, ale deficyt zredukować do zera, czyli żebyśmy mieli budżet zrównoważony i w tym samym uratować finanse Krakowa przed ruiną, bo moim zdaniem ta ruina grozi.
0: Naszym gościem Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, Kraków dla mieszkańców, strefa czystego transportu. Jeden z pana konkurentów, Michał Klimek, zasłynął z znaku strefy, co prawda znak był właśnie przeniesiony i na Nowej Hucie, gdzie akurat nie ma strefy, ale co się z samą strefą stanie?
2: Tak, to był zabawny happening, bo rzeczywiście było w nim dużo takiego na pokaz, ale tak, no ale on pokazuje też chęć wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej do tego, żeby tę strefę ograniczyć. I ja ich rozumiem. Jestem za tym, żeby w referendum...
0: Nie, zlikwidować.
2: No, zlikwidować się nie da, bo ustawa nie pozwala.
0: Czy to co się stanie, jeżeli pan...
2: Może ograniczyć do ścisłego centrum.
0: Czyli?
2: No, to mogła być teoretycznie nawet 2 ulice, ale ja bym nie chciał robić fikcji prawnej. Ja proponuję, żeby to było albo pierwsza, albo druga obwodnica i żeby mieszkańcy w referendum zdecydowali, czy chcą takiej strefy, nazwijmy to ambitnej, jak wprowadził Aleksander Miszalski, która obejmuje 2/3 miasta, czy chcą takiej, która będzie ograniczona do ścisłego centrum, na przykład do tej pierwszej obwodnicy, co ja będę rekomendował.
0: A to co się stanie z tą strefą czystego transportu w poniedziałek powyborczy?
2: W poniedziałek nic się nie stanie, natomiast w ciągu tygodnia czy dwóch przygotujemy projekt uchwały, która to uchwała będzie ją ograniczała, ale ona musi być podana też pod konsultację, potem przegłosowana przez Radę Miasta, więc zakładam, że to jest kwestia 2-3 miesięcy, zanim ta uchwała wejdzie w życie i ona będzie przewidziała, że w pierwszym kroku ograniczamy do ścisłego centrum, czyli po tych 2-3 miesiącach strefy, a w drugim kroku 2-3 miesiące później jest referendum, gdzie mieszkańcy jeszcze aprobują tą decyzję podjętą przez Radę Miasta, albo przewracamy wtedy, jak nie będą chcieli zaprobować starą strefę, czyli tą większą.
0: To przed którą było tyle protestów, tak. Duża polityka. Czego pan się spodziewa w tej kampanii przed drugą turą? Pana konkurentka Monika Piątkowska mówi, że to będzie bardzo brutalna, czy obawia się, że to będzie bardzo brutalna kampania.
2: No ja, to pytanie, co to znaczy, bo ja to traktuję też trochę jako groźby. No bo tak naprawdę do tej pory to Platforma Obywatelska i przedstawiciele musieli przepraszać, bo kłamali na temat najpierw organizatorów referendum. Była trójka radnych Platformy, która obrażała inicjatorów referendum i przegrała w sądzie, musiała przepraszać. No a teraz już mamy 2 wyroki działaczy Koalicji Obywatelskiej związanych też z panią Piątkowską, którzy też w sposób podły mnie atakowali. Na przykład jeden z nich powiedział, że ja odpowiadam za śmierć 2 rodziców dzieciaka, którzy zginęli w wypadku, że to moja wina. Musiał przepraszać. Niedawno wygraliśmy 2 proces. Szykujemy kolejne, powiem wprost, bo tych ataków jest sporo. Ja apeluję do pani senator Piątkowskiej, żebyśmy dyskutowali merytorycznie, kulturalnie, ale bez właśnie hejtu i bez agresji.
0: Donald Tusk mówił w czwartek przed pierwszą turą wyborów, żeby nogi nie odstawiać. Jak pan to traktuje, te zapowiedzi?
2: Powtórzyła to też na wieczorze wyborczym. Nie wiem, czy pan słyszał, jego kandydatka, która notabene najpierw podziękowała jemu, a dopiero potem mieszkańcom. Więc to też ważna rzecz, bo to pokazuje jej priorytety i to pokazuje, dlaczego Kraków potrzebuje prezydenta bezpartyjnego. Natomiast tę deklarację premiera Tuska traktuje w taki sposób, że niestety on dalej się będzie angażował. Mówię niestety, bo ja bym chciał, żeby wszyscy politycy warszawscy odpuścili i zostawili krakowianom, żeby mogli krakowianie samodzielnie podjąć tę decyzję. No ale widzę już, że tak nie będzie.
0: Dlaczego nie odpuści pana zdaniem?
2: Dlatego, że panuje takie przekonanie, że te wybory będą miały wpływ na wybory parlamentarne za rok. Ja nie wiem, czy tak będzie, więc nie wiem, czy to nie jest przesadzona teza, no ale ewidentnie i jak popatrzymy na przykład na rywalizację partii lewicowych, gdzie bardzo zależało panu Czarzastemu i panu Zandbergowi, żeby to ich kandydatka miała lepszy wynik. Jak popatrzymy na narrację polityków warszawskich prawicowych, którzy mówią, że to jest taki początek fali, że wskutek tego oni za rok wygrają te wybory. I jak popatrzymy na to, co robi Donald Tusk, któremu bardzo zależy, żeby jego kandydatka wygrała, to widać ewidentnie, że ci politycy wierzą, że to jest taki poligon doświadczalny przed tym wielkim starciem
0: ale
2: za rok.
0: Ale to w przeświadczeniu samego Donalda Tuska pański triumf to jest jego kłopot?
2: Tak. No widać, że on tak się zachowuje, no bo inaczej po co by się aż tak bardzo angażował, zwłaszcza po tej wpadce z Aleksandrem Miszalskim, gdzie przecież 2 lata temu zarekomendował Miszalskiego, a potem on został odwołany, więc moim zdaniem racjonalniej by było ze strony premiera, gdyby on powiedział, słuchajcie, krakowianie, pomyliłem się, teraz zostawiam decyzję wam, ja już się nie wtrącam. Ale z jakiegoś powodu tak nie zrobił, więc widocznie musi uważać, że te wybory będą miały wpływ na wybory parlamentarne za rok i na ich wynik, bo na tym chyba najbardziej Donaldowi Tuskowi zależy.
0: A pan się obawia, że to będzie machina rządowa, że Donald Tusk jeszcze raz przyjedzie do Krakowa, będzie jeszcze jeden wiec, a pan na takie poparcie centralnych polityków liczyć nie może.
2: A nawet
0: czy to jest pana
2: mógł,
0: atut właśnie?
2: No właśnie, jakby mógł, to ja bym nie chciał, żeby politycy opozycyjni przyjeżdżali warszawscy do Krakowa i gdzieś mnie wspierali, bo moim atutem jest ta bezpartyjność i ja uważam, że te 36% wynika też z tego, że dużo mieszkańców Krakowa jest zmęczonych tą polaryzacją, tym, że ci politycy warszawscy im się wdzierają do ich domów, że chcą im współdecydować o ich prezydencie, więc ja zamierzam postawić wszystko w kontrze do tej wielkiej polityki i podkreślać, że to jest nie fair, że Donald Tusk czy inni politycy warszawscy tak bardzo się ingerują w sprawy, o których nie mają zielonego pojęcia, bo żaden z nich nie mieszka w Krakowie, żaden z nich nie ma zielonego pojęcia, jakie mamy realne problemy i jak te problemy rozwiązać.
0: Ostatni nasz wywiad zakończyłem pytaniem o wywieszenie tęczowej flagi przed magistratem miejskim, przed urzędem miejskim. Teraz zapytam o paradę równości. Aleksander Miszalski dawał patronat. Pan da patronat czy nie da patronat?
2: Ja jestem sceptyczny, bo jednak ta impreza została w ostatnim czasie mocno upartyjniona. Osoby, które ją organizują, startowały z list Platformy Obywatelskiej. Jedna z nich pracuje w ministerstwie obecnie, więc nie dam.
0: To jest jasna deklaracja, tak jak w przypadku tęczowej flagi, a deklarował Łukasz Gibała, Kraków dla mieszkańców, kandydat na prezydenta Krakowa w drugiej turze, która się odbędzie kiedy?
2: 11 października za 13 dni. 12.
0: 12 dni. Tak jest. Trzeba to sobie zapisać, zwłaszcza jak ktoś słucha Radia Wnet na falach, żebym ja też nie pomylił. 95,2 w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie radny.
2: Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam słuchaczy.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. 9:01 minuta. Kończymy poranek Wnet. Za chwilę będzie Hanna Tracz. Będzie się działo, bo Hanna Tracz jest z Krakowa, więc na pewno będzie miała coś ciekawego do powiedzenia, jak prawie każdy Krakus. A właśnie, a propos to już całkiem prywatnie. Jak to się stało, że gdzie wieczór wyborczy miała pani senator Monika Piątkowska?
2: No chyba w Hawełce, z tego co wiem, nie?
0: Bo tam coś, co się przebiło, to akurat z rozmowy w Kanale Zero z Janą Pinkwart, za panią senator był portret Franciszka Józefa.
2: Nie wiem, czy to jest... proszę, to nie widziałem tego. No widzi pan, w Krakowie ciągle jeszcze gdzieś te portrety cesarza austriackiego wiszą.
0: U pana wisi, czy nie?
2: Nie. U mnie nie wisi portret cesarza. U mnie wisią na ścianie w gabinecie na przykład takie plakaty archaiczne z lat 80. z takich filmów jak Terminator, bo bardzo lubiłem Gwiezdne Wojny, więc takie plakaty krakowskich, zresztą oryginalne oraz krakowskich artystów.
0: I da się grać w Krakowie bez portretu Franca Józefa?
2: To czas pokaże, ale wydaje mi się, że tak.
0: Łukasz Gibała był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Kończymy poranek Wnet.
2: Dziękuję bardzo.

0: Wiadomości wnet.
1: Zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego trafiło do prokuratury, potwierdził Polskiej Agencji Prasowej prokurator generalny Waldemar Żurek. Złożył je sędzia TK Sławomir Patyra. Według nieoficjalnych informacji sprawa dotyczy sposobu wyznaczania składów orzekających. Święczkowski miał, jak wynika z zawiadomienia, ustalać składy z pominięciem obowiązujących przepisów, co zdaniem autora doniesienia mogło wpływać na treść orzeczeń. Patyra został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału w czerwcu. Miesiąc później złożył ślubowanie przed prezydentem o sprawie, jako pierwsza informowała Wirtualna Polska. Korea Południowa oskarża Pjongjang o naruszenie zawieszenia broni. Powodem są dwie eksplozje min w strefie zdemilitaryzowanej, do których doszło 21 września około 10 metrów na południe od linii demarkacyjnej, poinformował wiceszef południowo-koreańskiego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Według Seulu w wyniku wybuchów rannych zostało 3 południowo-koreańskich żołnierzy. 2 z nich odniosło poważne obrażenia, 3 został lekko ranny. Wszyscy trafili do szpitala. Poszkodowani byli częścią 18-osobowego patrolu prowadzącego rozpoznanie terenu. Wojskowi sprawdzali informacje o możliwym rozmieszczeniu min przez Koreę Północną. Izraelska atakuje premiera Benjamina Netanyahu przed wyborami. Według doniesień egipski szef wywiadu Abbas Kamel miał przekazać Netanyahu ostrzeżenie na kilka dni przed atakiem z 7 października 2023 roku. Z kolei przywódca Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Mohammed bin Zayed, miał poinformować izraelskiego premiera o planowanym przez Hamas dużym ataku około 1,5 tygodnia wcześniej. Sprawa stała się jednym z tematów kampanii przed październikowymi wyborami w Izraelu. Przeciwnicy Netanyahu domagają się wyjaśnienia, czy informacje o zagrożeniu do niego dotarły i jak na nie zareagował. Biuro premiera określa część publikowanych doniesień jako nieprawdziwe. Wielka Brytania proponuje państwom wspólnych sił ekspedycyjnych, w skrócie JEF, dodatkową ochronę nuklearną. Wśród krajów, które miałyby zostać objęte brytyjskim parasolem atomowym, jest Finlandia. Oferta jest elementem planowanego porozumienia obronnego państw JEF. Sprawę potwierdził podczas wizyty w Finlandii admirał Gwyn Jenkins, dowódca brytyjskiej marynarki wojennej. Według fińskich mediów umowa ma zostać podpisana w listopadzie w Oslo. W JEF uczestniczą m.in. państwa nordyckie i bałtyckie, Wielka Brytania oraz Holandia. Dla Finlandii oznaczałoby to dodatkową gwarancję odstraszania nuklearnego, niezależną od NATO. Obecnie w ramach sojuszu podobne zabezpieczenie zapewniają już USA, Wielka Brytania i Francja. Londyn podkreśla, że fińskie bezpieczeństwo już dziś wspierają brytyjskie siły nuklearne. Powiadomienia o zmianach w plikach wykorzystywanych przez Windows, Linux, Android i macOS mogą zostać wykorzystane do śledzenia aktywności użytkowników, ustalili naukowcy z austriackiego Graz University of Technology. Badacze wykazali, że bez uprawnienia administratora można m.in. odtwarzać część historii przeglądania, anować rytm pisania na klawiaturze, a w niektórych przypadkach nawet wyświetlić fałszywe okno logowania i przechwycić hasło. Szczególnie podatne okazały się Windows, Linux i Android. W przypadku komunikatora WhatsApp możliwe było ustalenie, kiedy użytkownik wysyłał lub usuwał zdjęcia i inne pliki. Na Linuxie badacze potrafili także mierzyć odstępy między kolejnymi uderzeniami w klawiaturę. Najmniej informacji ujawniał macOS. Autorzy badania poinformowali już producentów systemów o tych zagrożeniach. Część luk w Linuxie została naprawiona.
2: Prognoza pogody.
1: Dziś słonecznie i ciepło, na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat około 20 w centrum, do 23 na południowym zachodzie.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry. Polska reprezentacja piłkarska przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w ramach drugiego meczu grupy B4 Ligi Narodów. Bramkę dla naszej drużyny strzelił Sebastian Szymański, wcześniej, bo w 8 minucie Benjamin Nygren dla Szwedów, a później w drugiej połowie 64 Yasin Ayari i na koniec Wiktor Jokeresz po asyście Wolemarka, zawodnika Lecha Poznań. Co po meczu powiedział na konferencji prasowej trener, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Posłuchajmy.
5: My przegraliśmy mecz. Mecz 3-1 z bardzo dobrą drużyną. My nie zagraliśmy meczu, że nie oddaliśmy strzału, byliśmy zepchnięci totalnie do defensywy i bezradni. Nie, nie, nie. Myśmy mieli swoje sytuacje, strzeliliśmy bramkę, mogliśmy rzeczywiście wyciągnąć z tych sytuacji zdecydowanie więcej. Nie udało się. Bramki, że tracimy? Tak, ma pan rację. Tracimy bramki. Analizujemy, rozmawiamy, tracimy bramki. Tak, można w tym momencie powiedzieć po błędach indywidualnych, bo tam nie brakuje zawodników wtedy, kiedy tracimy bramki i rzeczywiście to musimy poprawić, bo trudno jest o dobry wynik, tracąc w ten sposób bramki. My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo. Dlatego nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja. Ale wystarczy tylko zobaczyć, jakim potencjałem dysponuje. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza. I przegraliśmy spotkanie.
4: I to powiedział na konferencji prasowej tuż po meczu Szwecja-Polska, trener, selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. Dodajmy jeszcze, że zagraliśmy w składzie Bułka w bramce, dalej Bednarek, Kiwior, Wiśniewski, Kasz, Puchacz, Nowak, Zieliński, Zalewski, Sebastian Szymański, Żukowski, Robert Lewandowski wszedł z ławki dopiero w 88 minucie i jeszcze na dodatek w doliczonym czasie dostał żółtą kartkę. Jeśli chodzi o naszych rywali grupowych, to Bośnia i Hercegowina wygrała na wyjeździe z Rumunią 4-2 w tabeli dywizji B, dokładnie tabela B4, a więc Ligi Narodów, prowadzi Szwecja 6 punktów przed Bośnią 4. Polska ma 1, tabelę zamyka Rumunia. Dziś bardzo ciekawe mecze. Między innymi godzina 20:45 Hiszpania-Chorwacja. Ciekawostka jest taka, że Hiszpanie zagrają dokładnie w dzień urodzin swojej Federacji Narodowej. Dokładnie w 113. rocznicę powstania Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej, bo tak akurat dziś wypada. Także bardzo ciekawy mecz o tej samej godzinie Czechy-Anglia. Tymczasem Kamil Majchrzak napędził strachu 9. rakiecie świata. Polak urwał seta Arturowi Flisowi. Przez długi czas pozostawał w grze o sensacji. Ostatecznie jednak to Francuz walczył awans do głównej drabinki turnieju ATP 500 w Tokio. Na pewno cieszy nas ta postawa. 6-2 dla w tym secie. 6-3 wygrywa Kamil Majchrzak drugiego seta i 6-1 dla Artura Flisa w tym decydującym secie. Dziś także czekamy mecz na Huberta Hurkacza. Także do spotkania Szwecja-Polska będziemy wracali w naszych serwisach w ciągu kolejnych dni, bo na pewno dużo różnych spraw i jedno pytanie, które stoi przed innymi. Czy trener Jan Urban przestanie pełnić funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski? O tym pewnie przekonamy się w ciągu najbliższych dni. Teraz to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama. Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Po reklamie.
8: Żebyś wiedział.
9: Żebyś wiedział.
10: Żebyś wiedział.
8: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Chrystianus. 9.12, dziś 29 września. Zapraszam Państwa na audycję Żebyś Wiedział. Będziemy słuchali fragmentów przemówienia Benjamina Netanyahu, które wygłosił pod koniec zeszłego tygodnia na forum ONZ. A to dlatego, że w piątek mówiliśmy dużo o wizycie papieża we Francji. W związku z tym gdzieś to wystąpienie Benjamina Netanyahu może trochę za mało znalazło czasu na naszej antenie, więc taki skrót tego, co powiedział, a później będzie rozmowa o kosmosie w związku z rocznicą powołania Centrum Badań Kosmicznych PAN, która właśnie na dziś przypada. Ale zanim to piosenka, to przyjemność, to muzyka, zespół The Killers teraz na antenie Radia Wnet.

to przeniesiemy się teraz w czasie do minionego czwartku, kiedy kilkudziesięciu delegatów opuściło salę, kiedy Benjamin Netanyahu pojawił się na mównicy podczas zgromadzenia ogólnego ONZ i zaczął swoją przemowę tak. Panie przewodniczący, zanim zacznę, krótka informacja. Jeśli są tu jeszcze jacyś moralni tchórze, którzy nie opuścili jeszcze tej sali, proszę, aby to zrobili teraz. Panie i panowie, 14 lat temu stałem na tej mównicy i wyznaczyłem czerwoną linię. Przysiągłem, że nie dopuszczę, by mordercza dyktatura w Iranie opracowała bomby atomowe, broń jądrową mającą na celu zniszczenie Izraela. Broń jądrową, która mogłaby zagrozić całemu światu. Dokładnie to zrobiliśmy. A teraz pozwólcie, że coś powiem. To może was zaskoczyć. Zniszczenie irańskich obiektów jądrowych było trudne. To było bardzo trudne zadanie. Ale dla mnie była to jedna z najłatwiejszych decyzji, jakie kiedykolwiek musiałem podjąć jako premier. Gdybyśmy tego nie zrobili, wszyscy byśmy już nie żyli. Chcecie usłyszeć największą ironię? Broniąc siebie, Izrael broni również wielu krajów, w których delegaci właśnie opuścili tę salę. Chcę, żebyście wiedzieli, że wielu z ich przywódców nawet prywatnie nam dziękuje za zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. Trudno sobie wyobrazić bardziej oszałamiającą hipokryzję, ale właśnie tak to wygląda. To nie pierwszy raz, kiedy stoimy w obliczu zagrożenia unicestwieniem. 5 czerwca 1967 roku Izrael był otoczony przez wrogów, którzy otwarcie przysięgali, że nas zniszczą. Nie byliśmy wtedy w Judei i Samarii, w sercu historycznej ojczyzny narodu żydowskiego. Nie byliśmy w strefie Gazy. Nie byliśmy na wzgórzach Golan. A, i panie Ashara, powinien pan wiedzieć, że Żydzi są na wzgórzach Golan od czasów Mojżesza. Można o tym przeczytać w Biblii. Nie, w tamtym czasie, w przededniu wojny sześciodniowej 67 roku, nie byliśmy w żadnym z tych miejsc. Znajdowaliśmy się na malutkim skrawku ziemi. Nadal tu jesteśmy. Stanowi to około 1/3% powierzchni całego świata arabskiego. A jednak oskarżają Izrael, ten malutki Izrael, o kolonializm.

0: Co za kolonializm? A kto nas oskarża? Cóż, wśród nich są ludzie z Wielkiej Brytanii i Francji. Na litość boską, to oni wymyślili to pojęcie. Ich kolonie rozciągały się na całym globie. Kolonializm? Dajcie spokój. Kolejne kłamstwo. A jednak w tamtym czasie na tym maleńkim skrawku ziemi, bez zachodniego brzegu, bez strefy Gazy, bez wzgórz Golan, chodziło wyłącznie o przetrwanie tego jedynego żydowskiego państwa, bo właśnie o to chodzi w tym konflikcie. Nie chodzi o terytoria, chodzi o istnienie państwa żydowskiego w dowolnych granicach. A jednak w tamtym czasie, właśnie wtedy, groziła nam zagłada ze strony trzech armii arabskich, które miały nas wkrótce zaatakować. I to pierwszy był fragment wystąpienia Benjamina Netanyahu. W dalszym fragmencie wspomina początek wojny Jom Kippur i spotkanie ze swoim bratem Jonim, który jako młody oficer powiedział mu wtedy: wygramy, nie mamy innego wyboru. Później przywoływał operację Entebbe z 76 roku, w której właśnie Joni, czyli brat Benjamina Netanyahu, dowodził akcją odbicia żydowskich zakładników i zginął podczas tej misji. Podkreślał, że słowa jego brata o zwycięstwie i determinacji pozostają dla niego aktualne do dziś, a następnie powiedział: nigdy nie widać było tego wyraźniej niż 7 października 2023 roku, w najczarniejszym dniu w historii Izraela. Tego strasznego dnia tysiące Palestyńczyków, terrorystów, wtargnęło do Izraela ze strefy Gazy. Chcę, żebyście wiedzieli, że w strefie Gazy nie było wówczas ani jednego Izraelczyka, ani cywila, ani żołnierza, ani jednego. Ale to nie miało żadnego znaczenia. Terroryści z Hamasu dopuścili się najgorszej rzezi Żydów od czasów Holokaustu. Chodzili od domu do domu, strzelając do izraelskich cywilów z bliska. Robili to z diabelską radością, z sadystyczną przyjemnością. Transmitowali na żywo, jak mordują. A kogo zamordowali? Właśnie Izraelczyków, swoich sąsiadów, którzy dawali im pracę, którzy odbierali palestyńskie dzieci na granicy w strefie Gazy i wozili je do izraelskich szpitali na leczenie nowotworów, a potem przywozili z powrotem. Czy potraficie sobie wyobrazić taką potworność? Te potwory z Hamasu wymordowały ocalałych z Holokaustu. Spalili niemowlęta żywcem na oczach ich rodziców. Ścięli głowy naszym mężczyznom. Brutalnie zgwałcili nasze kobiety, a potem je zamordowali. Łącznie tego dnia zabili 1200 Izraelczyków. Chcę wam dać wyobrażenie o tym, co to oznacza dla kraju liczącego 10 milionów mieszkańców. Proporcjonalnie odpowiada to 40 tysiącom niewinnych Amerykanów zamordowanych w mniej niż 24 godziny. To 16 razy więcej niż podczas ataków z 11 września. 16 takich wydarzeń, które miały miejsce niedaleko stąd. W tym najczarniejszym z dni nasi wrogowie spodziewali się, że upadniemy. Cóż, nie upadliśmy. Zamiast tego podnieśliśmy się i walczyliśmy jak lwy. Przez ostatnie 3 lata nasi bohaterscy żołnierze walczyli dzień w dzień na 7 frontach. Czy znacie jakieś inne państwo wielkości stanu New Jersey zdolne do prowadzenia wojny na 7 frontach i przez 3 lata? Na 7 frontach. Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran, milicje w Iraku, milicje w Syrii, palestyńscy terroryści w Judei i Samarii. Wszyscy oni sprzymierzyli się przeciwko nam, by wymazać nas z powierzchni ziemi. Nie udało im się. Ponieważ zamiast upaść, zadaliśmy im wszystkim druzgocące ciosy. Wraz z naszymi wspaniałymi amerykańskimi przyjaciółmi zniszczyliśmy irańską armię, marynarkę wojenną, siły powietrzne i obiekty jądrowe.
1: Israel hammered Hamas.
0: Izrael zmiażdżył Hamas. Zmiażdżyliśmy Hezbollah. Pamiętacie te pagery? Pamiętacie te urządzenia? Pamiętacie je, tak? Cóż, mogę wam powiedzieć jedno. Hezbollah z pewnością je pamięta. I wtedy Benjamin Netanyahu pokazywał właśnie te... wyciągnął taki pager i pokazywał go. Następnie mówił o osłabieniu Hezbollahu i likwidacji części jego przywódców oraz struktur terrorystycznych, które, jak twierdzi, zagrażały Izraelowi. Następnie krytykował sposób, w jaki jego zdaniem media międzynarodowe przedstawiają sytuację na zachodnim brzegu, wskazując na ataki na izraelskich cywilów i rodziny. Przywołał ostatnie przypadki zabójstw i ranienia Izraelczyków, podkreślając, że mimo ponoszonych strat Izrael będzie kontynuował obronę swojego państwa. Zakończył ponownie tymi słowami, że nie ma innego wyboru i że kraj będzie dalej walczył, a następnie powiedział tak. W tej walce z barbarzyńcami nie mieliśmy lepszego partnera niż prezydent Trump. Dziękuję mu. Dziękuję mu za jego odważne przywództwo. Odważnie stawił czoła ogromnemu zagrożeniu dla Ameryki, Izraela i świata. Kilkadziesiąt lat temu zrozumiał, że jeśli nie przeciwstawimy się im, fanatyczni ajatollahowie skandujący śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi w końcu zrealizują swoje szalone fantazje. Dlatego Izrael i Ameryka podjęły wspólne działania, nie tylko po to, by chronić siebie, ale także, by ocalić cywilizację. Odważni amerykańscy piloci wraz z odważnymi pilotami izraelskimi wykonywali wspólne misje na niebie nad Iranem. Ameryka i Izrael współpracowały również, by sprowadzić z powrotem pozostałych zakładników. Sprowadziliśmy z powrotem każdego z nich. Tak powiedział Benjamin Netanyahu. Później mówił o tym, że według niego Izrael wygrywa, ponieważ, jak mówił jego brat Joni, nie ma innego wyboru i musi walczyć o swoje przetrwanie. Podkreślał jedność społeczeństwa izraelskiego mimo różnic politycznych, religijnych i światopoglądowych i przypominał ataki rakietowe Iranu na izraelskie miasta, wskazując skalę zagrożenia i porównując siłę pojedynczych pocisków balistycznych do potencjalnych zniszczeń, jakie mogłyby spowodować, a następnie. Składam hołd odwadze narodu izraelskiego. Składam hołd odwadze naszych dzielnych żołnierzy, Żydów, chrześcijan, druzów i muzułmanów. Najbardziej moralnej armii na świecie, siłom obronnym Izraela. Od 3 lat nasi dzielni żołnierze walczą bohatersko na 7 frontach. Ale ta wojna ma swój cichy front. To wojna o prawdę. Toczy się ona w światowych mediach. A co najgorsze, w mediach społecznościowych. Kilka zagranicznych państw wydało niezliczone miliardy, by szerzyć kłamstwa na temat mojego kraju. Później Benjamin Netanyahu oskarżył Katar i Turcję o prowadzenie działań propagandowych wymierzonych w Izrael i Zachód. Stwierdził, że Katar przez lata finansował instytucje medialne i edukacyjne, które miały wpływać na opinię publiczną, a także skrytykował jego relacje z przywódcami Hamasu. Następnie atakował prezydenta Turcji Recep'a Erdogana, zarzucając mu wspieranie Hamasu, łamanie praw człowieka i prowadzenie agresywnej polityki regionalnej. I skończył stanowczym stwierdzeniem, że ten fragment wypowiedzi, że Jerozolima pozostanie według niego wieczną stolicą Izraela. Następnie mówił o tym, że Izrael mierzy się z międzynarodową krytyką i jego zdaniem ta kampania to kampania dezinformacji, ale ostatecznie prawda musi zwyciężyć. Twierdził, że Hamas wykorzystywał ludność cywilną jako żywe tarcze oraz używał obiektów takich jak szpitale, szkoły i meczety do celów militarnych. Podkreślił, że Izrael podejmował działania mające chronić cywilów w Gazie, między innymi poprzez ostrzeżenia przed operacjami wojskowymi i dostarczaniem pomocy humanitarnej. To jeszcze fragment, co dalej powiedział Benjamin Netanyahu, już prawie przedostatni. Oskarżanie Izraela o ludobójstwo to największe kłamstwo stulecia. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wielkie to kłamstwo, jeśli chcecie wiedzieć, jak absurdalne jest to oskarżenie, posłuchajcie pułkownika Johna Spencera. Jest on kierownikiem studiów nad walką w terenie miejskim w West Point. Uważany jest za jednego z czołowych, a może nawet największego światowego eksperta w dziedzinie walki w terenie miejskim. Wydaje mi się, że jest dziś z nami. Pułkownik Spencer zbadał każdą wojnę miejską od starożytności po czasy współczesne, od starożytnej Grecji przez Mosul aż po Gazę. A oto co mówi pułkownik Spencer. Izrael zrobił więcej, by zapobiec ofiarom cywilnym podczas wojny, niż jakakolwiek inna armia w historii. Podjęliśmy niezliczone kroki, by chronić ludność cywilną. Czy to ludobójstwo? Oczywiście, że nie. To przeciwieństwo ludobójstwa. Dlatego wszystkim tym, którzy rozpowszechniają te kłamstwa na temat mojego kraju i naszych dzielnych żołnierzy, niezależnie od tego, czy siedzą w tej sali, czy w gabinecie antysemickiego burmistrza Nowego Jorku, mówię: wstydźcie się. Wstydźcie się za zniekształcanie faktów. Wstydźcie się za odwracanie ról ofiary i agresora. Wstydźcie się za plucie w twarz prawdy. Panie Mamdani, odkąd został pan wybrany na burmistrza tego miasta, wielu Żydów nie czuje się już bezpiecznie w Nowym Jorku. Rozmawiają ze mną, mówią mi o tym. To nie jest miasto, które pamiętamy. Zmieniło się tak szybko. Nic dziwnego. Chwali pan przestępców skazanych za wspieranie Hamasu. Za przyjaciół uważa pan ludzi takich jak Hassan Piker, który powiedział, że Ameryka zasłużyła na 11 września. Ameryka zasłużyła na zamachy z 11 września. Niezłego ma pan przyjaciela. Zaprasza pan do swojego domu palestyńskiego dziennikarza, który sfilmował terrorystów z Hamasu, bijących i torturujących izraelskich zakładników, a później przyznał, że odmówił opublikowania tych nagrań, aby chronić, zgadł pan, terrorystów. Pańska żona polubiła post chwalący masakrę z 7 października. Polubiła też inny post, w którym napisano, że Tel Awiw nie powinien istnieć. Odmówił pan potępienia czegokolwiek z tego. Fałszywie i wielokrotnie oskarżał pan Izrael o ludobójstwo. Panie Mamdani, próbuje pan powstrzymać mnie przed przyjazdem tutaj. Próbował pan. Próbował pan mnie uciszyć. Cóż, nie zdoła pan mnie uciszyć. Nie da się uciszyć prawdy. A oto prosta prawda. Izrael nie dopuścił się ludobójstwa. Izrael zapobiegł ludobójstwu. I właśnie to zrobiliby nam kumple pana Mamdaniego z Hamasu, gdybyśmy ich nie powstrzymali. Zabiliby nas wszystkich do ostatniego. Kłamstwa, które pan i inni antysemici rozpowszechniają na temat Żydów i państwa żydowskiego, mają realne konsekwencje. Następnie Benjamin Netanyahu mówił o rosnącej liczbie przypadków antysemityzmu na świecie i wskazywał na ataki oraz prześladowania Żydów w różnych krajach. Podkreślał, że jego zdaniem Żydzi są dziś atakowani nie za swoje działania, ale za sam fakt bycia Żydami. Zapowiedział, że Izrael i społeczność żydowska nie ulegną zastraszeniu przez antysemitów, a to dlatego, że czasy, kiedy Żydzi byli bezbronnymi ofiarami prowadzonymi na rzeź, te czasy już minęły. Dzisiaj mamy państwo, mamy armię, mamy naród gotowy i chętny do obrony. Dzisiaj mam jedną wiadomość dla Żydów na całym świecie. Podnieście głowy wysoko, bądźcie dumni, bądźcie pewni siebie, nie dajcie się zastraszyć. Stańcie w obronie swoich przekonań. A do wszystkich pozostałych, wszystkich, którzy chcą bronić prawdy i sprawiedliwości, dołączcie do nas w walce z barbarzyńcami, którzy zagrażają naszej wspólnej cywilizacji. I później jeszcze zakończył Benjamin Netanyahu swoją przemowę, krytykując część państw Zachodu, które jego zdaniem nie przeciwstawiają się wystarczająco antysemityzmowi i zagrożeniom ze strony radykalnych ruchów. Podkreślił, że Izrael nie czeka na innych, lecz rozwija własne technologie i innowacje, które mają służyć całej ludzkości. Dużą część wystąpienia tego końcowego poświęcił także Iranowi, wyrażając przekonanie, że irański reżim ostatecznie upadnie pod presją własnego społeczeństwa. Następnie odwoływał się do ponad 300 tysiącletniej historii narodu żydowskiego, przywołując słowa Marka Twaina, że wielkie cywilizacje Egipt, Babilon i Persja powstawały, osiągały potęgę, a potem przemijały, podczas gdy naród żydowski przetrwał i zachował swoją tożsamość. I skończył przesłaniem, że Izrael będzie nadal bronił siebie i swojej przyszłości, ponieważ, jak powiedział, nie ma innego wyboru. Więc to był taki skrót ponad 40-minutowego wystąpienia premiera Izraela Benjamina Netanyahu na forum ONZ-u. I tak to informacyjnie dla Państwa taki skrót przygotowałam, jako że gdzieś fragmenty na pewno każdy z Państwa widział, a może warto się dowiedzieć, co premier Izraela powiedział, jak odwoływał się, jak odnosił się też do tych nastrojów, które miały miejsce i do tych protestów, które miały miejsce w Nowym Jorku w związku z jego uczestnictwem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u. I tak, ja Państwa odsyłam, jeśli chcą Państwo wideo zobaczyć, no to można znaleźć te nagranie w całości w internecie. Jest godzina 9:37, to my teraz zmienimy temat, bo temat będzie kosmiczny i wrócimy tutaj do Warszawy, ale zanim to zrobimy, to posłuchamy Billy Joel Moving Out, bo to jest rocznica wydania albumu, na którym właśnie ten utwór się znalazł.

0: Reklama.
1: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
0: O reklamie.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: 50 lat temu, w roku 1976, właśnie 29 września, powołano Centrum Badań Kosmicznych PANA. Z nami na łączach pani profesor Edyta Woźniak, zastępca dyrektora do spraw naukowych właśnie w tymże centrum. Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry.
4: To może takie słowo, jak dlaczego 76 rok, kto wtedy to Centrum Badań Kosmicznych PAN powoływał, jak to wyglądało?
5: Znaczy, powiem, że jest to bardzo ciekawa historia i dość oryginalna jak na powołanie Centrum Instytutu Naukowego, ponieważ były to czasy w poprzednim systemie dość trudne już po protestach robotniczych i partia PZPR stwierdziła, że musi jakoś odwrócić uwagę od problemów i dać społeczeństwu jakiś pozytywny impuls i wymyślili, że wyślą kogoś w kosmos. Więc zwrócili się do Związku Radzieckiego o to, żeby umożliwiono im. No ale dostali odpowiedź, nie mają żadnych badań kosmicznych, więc muszą coś najpierw zrobić w tym kierunku. Więc postanowiono, że zostaną zebrani naukowcy z różnych centrów zajmujących się czy to plazmą słoneczną, czy liczeniem orbit. No i powstanie właśnie takie centrum, jeszcze nie było pomysłu na Centrum Badań Kosmicznych, takie centrum zajmujące się właśnie najbliższym otoczeniem Ziemi. No ale jako, że partia stwierdziła, że to mało atrakcyjnie brzmi, no to właśnie stwierdzili, że będzie się to nazywać Centrum Badań Kosmicznych. No i tak powstaliśmy. Może nie jest to najbardziej klasyczna historia powstania Instytutu Naukowego, ale właśnie tak było. No i powstaliśmy w 78 roku, zaczęliśmy prowadzić swoje badania, no a później pan Hermaszewski poleciał w kosmos w 79. Także nasza historia jest dość oryginalna.
4: 50 lat już Centrum Badań Kosmicznych działa. Co są jakieś takie wielkie osiągnięcia, o których można by powiedzieć, czym się może pochwalić?
5: Znaczy, myślę, że mamy całkiem dużo rzeczy, którymi moglibyśmy się pochwalić. Tak naprawdę to od początku w tej chwili już wysłaliśmy ponad 100 instrumentów lub elementów sond lub satelit w kosmos, więc to jest całkiem duże osiągnięcie. A poza tym bierzemy udział we wszystkich, nie we wszystkich, ale w dużej liczbie bardzo takich flagowych misji kosmicznych, czy to NASA, czy ESA, ale również innych agencji kosmicznych. I jedną z takich, może zacznijmy troszeczkę od historii, a później przejdziemy do teraźniejszości. Jedną z takich naprawdę przełomowych misji, w których braliśmy udział, to była misja Rosetta. To była pierwsza misja w ogóle człowieka zorganizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną, która lądowała na komecie i tam również był nasz instrument MUPUS do penetracji gleby, regolitu. Więc mieliśmy, była to misja absolutnie przełomowa, ale w tej chwili też bierzemy udział w misjach, które mają duże znaczenie, na przykład misja IMAP z naszym instrumentem GLOWS. Jest to misja NASA, która zajmuje się badaniem atmosfery. Misja PROBA 3 Europejskiej Agencji Kosmicznej, która symuluje zaćmienie Słońca i pozwala na obserwację korony słonecznej. Misja JUICE aktualnie, która leci do Księżyc Jowisza, misja Ariel, która jest teraz w toku budowy, ale której celem będzie badanie atmosfer planet poza Układem Słonecznym. Więc naprawdę bierzemy udział w dużej liczbie różnych misji kosmicznych, ale również programów obserwacyjnych do obserwacji Ziemi. Mam nadzieję, że Państwo słyszeli, że Centrum Badań Kosmicznych w trakcie powodzi w 2024 roku dostarczał zdjęcia, wyniki analiz satelitarnych dla służb, albo na przykład prowadziliśmy badania nad rozpoznawaniem upraw dla Głównego Urzędu Statystycznego. Więc te nasze działania, mam nadzieję, znaczy po pierwsze są bardzo ciekawe i przełomowe naukowo, ale z drugiej strony mają też przełożenie na społeczeństwo. Przynajmniej takie mamy nadzieje.
4: Jak wygląda taka współpraca z NASA czy z ESA? Państwo się do nich zgłaszają, mają Państwo bezpośredni kontakt, jest taka misja, oni dzwonią, mówią: dzień dobry, potrzebujemy tego albo tamtego. Jak to wygląda?
5: To jest bardzo różnie. Wszystko zaczyna się od doskonałości naukowej. To znaczy, że nasi naukowcy są rozpoznawani światowo w swoich dziedzinach i wówczas są właśnie zapraszani jako badacze do danych misji, definiują cele naukowe tej misji, no a później za tym idzie realizacja, znaczy najpierw projektowanie, a później realizacja instrumentów. Więc czasami jest to tak, że jesteśmy zaproszani do misji, bo jest jakaś potrzeba i wiadomo jest, że umiemy to zrobić, a czasami jest tak, że są otwarte po prostu konkursy, na przykład w Europejskiej Agencji Kosmicznej, w której każda instytucja, która zajmuje się kosmosem, czy firma prywatna, może zgłosić swój pomysł na misję, który później jest oceniany i w konkursie zostaje zakwalifikowany do realizacji bądź nie. Także w obie strony. Albo jesteśmy zapraszani, albo sami zgłaszamy nasze pomysły.
4: Powiedziała pani profesor, że my robimy to, co umiemy. To co umie Centrum Badań Kosmicznych? Czy jest coś, w czym my się wyróżniamy? Jesteśmy najlepsi albo u nas są specjaliści z jakiegoś zakresu? Czy to nie jest tak, że można to tak skategoryzować?
5: Znaczy, my mamy bardzo szeroką działalność, ogólnie rzecz biorąc, ale jeśli chodzi o takim najbardziej rozwinięte mamy badania Słońca, heliosfery, plazmy słonecznej, jeśli chodzi o badania naukowe, ale również też zagadnienia geodezji i teledetekcji. Ale takim naszym najbardziej sztandarowymi badaniami to są badania właśnie związane z działalnością Słońca w tym momencie. Aczkolwiek też mamy duże osiągnięcia, jeśli chodzi o badanie Układu Słonecznego, planet, na przykład Marsa. W tej chwili zaczynamy się zajmować Księżycem. To jeśli chodzi o naukę. Jeśli chodzi o inżynierię, mamy bardzo duże doświadczenie. Jesteśmy rozpoznawalni ogólnoświatowo, jeśli chodzi o komponenty i budowę komputerów pokładowych do sterowania satelitów, elementów mechanicznych satelitów, na przykład budowę koła filtrów do właśnie misji Proba. Też sensory rentgenowskie bardzo dobrze mamy. Mamy bardzo duże doświadczenie, mamy bardzo dobrze opracowane, więc naprawdę jest się czym chwalić.
4: Jaką infrastrukturą dysponuje Centrum Badań Kosmicznych Pan?
5: Z jednej strony dysponujemy dość taką standardową, jak na centra kosmiczne, czyli tak zwanym clean roomem, czyli pokojem czystym, gdzie są kamery do testowania budowy satelitów, a z drugiej strony mamy unikalną infrastrukturę, na przykład w postaci stołu antygrawitacyjnego, który symuluje brak grawitacji i na tym stole testowane są również jakieś wisięgniki robotyczne. W Europie w tej chwili są tylko dwa takie stoły, no i jeden posiadamy my. Ostatnio otworzyliśmy nowe laboratorium do testowania nóg lądowników. Akurat w tej chwili razem z jedną firmą robimy test nóg lądownika, który ma polecieć na Księżyc. Także z jednej strony mamy takie podstawowe wyposażenie, które jest absolutnie konieczne, ale z drugiej strony mamy też infrastrukturę bardzo specyficzną. Mamy bardzo dobre laboratorium laserowe w Borówcu do obserwacji orbit satelitów, które są wykorzystane później do korekcji położenia satelitów, czy to GNSS, czy innych satelitów obserwacyjnych. Mam laboratorium czasu z fontanną cezową. Jest naprawdę tego sporo.
4: Ilu naukowców w Centrum Badań Kosmicznych jest? Ilu współpracuje? Czy to są setki osób? Czy to są dziesiątki? Ilu takich naukowców jest u Państwa?
5: W Centrum Badań Kosmicznych pracuje około 200 osób, z czego 1/3 to są tacy naukowcy teoretyczni, mniej więcej 1/3 to jest dział inżynieryjny, naukowcy zajmujący się inżynierią oraz administracja. Także w okolicach 100 osób, 150 osób zajmuje się badaniami bądź podstawowymi, więc bądź badaniami, działaniami badawczo-rozwojowymi.
4: Są jakieś na przykład wymiany, zaproszenia, że ktoś z takich naukowców jedzie do Stanów, gdzieś do jednej z na przykład siedzib NASA i tam obserwuje, widzi, jak się pracuje?
5: Znaczy, praca jest bardzo różna. Owszem, są takie programy wymiany naukowej, gdzie naukowcy z innych krajów przyjeżdżają do nas i my też jeździmy do innych centrum naukowych w celu wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się, ale też bardzo dużo współpracy międzynarodowej polega po prostu na współpracy projektowej. Wszystkie te działania badawcze, o których mówiłam, są prowadzone w olbrzymich konsorcjach międzynarodowych. No i w ramach tych konsorcjów właśnie jest bardzo dużo takich niewymian, które mają na celu wzajemną naukę, ale wymian, które mają na celu wzajemną pracę. Także nasi naukowcy na przykład budowali instrument GLOWS na tą nasowską misję IMAP, spędzili bardzo dużo czasu w Stanach Zjednoczonych właśnie na testowaniu, integracji swojego instrumentu na zebraniach mających na celu określenie celów misji. Także jesteśmy w stałym kontakcie. Czasami jest wręcz to bardzo uciążliwe, jeżeli mamy projekt równocześnie z Japończykami, Amerykanami, no i my, no to każdy jest w innej strefie czasowej, więc ktoś musi jednak o tej w środku nocy na zebraniu być. Także jest to bardzo dynamiczna praca, no i bardzo interesująca.
4: To jeszcze tak na koniec zapytam, bo ten rozwój przemysłu kosmicznego, czy w ogóle eksploracja kosmosu w ciągu ostatnich, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, 5 lat jest bardzo dynamiczny. Czy ma to jakieś przełożenie na działalność Centrum Badań? Czy jest większe zainteresowanie, więcej naukowców, więcej młodych ludzi też się w tym kierunku kształci, kosmosem interesuje, czy nie?
5: Znaczy, w tej chwili jest absolutny boom kosmiczny. Znaczy, my w ogóle w tej chwili żyjemy w erze rewolucji kosmicznej. Proszę spojrzeć na firmę ICEI, która rozwija się, która zbudowała te satelity radarowe małe i rozwija się w niesamowitym tempie. I prawda jest taka, że nakłady na kosmos w tej chwili, czy to prywatne czy publiczne, są bardzo duże, ponieważ te wszystkie lata doświadczeń pokazały, jak duże znaczenie ma ten kosmos dla naszego działania. Chociażby nasze analizy wiatru słonecznego są kluczowe dla lotnictwa cywilnego, dla jego bezpieczeństwa. Więc jest bardzo dużo zainteresowanie zarówno młodych ludzi, jak i osób z innych branż, bo trzeba powiedzieć, że kosmos jest bardzo interdyscyplinarny, które zaczynają coraz bardziej zbliżać się w kierunku właśnie kosmosu, w kierunku technologii kosmicznych i badań związanych, nawet badań psychologicznych związanych z tym, jak człowiek reaguje na stres w kosmosie. Także faktycznie jest bardzo duży rozwój. Sektor kosmiczny w Polsce rozwija się w trybie, w rytmie geometrycznym. Z każdym rokiem jest coraz większa liczba firm, które się tym zajmują. No i ogólnie powiem szczerze, że jest tak dynamiczny rozwój, że podaż Politechniki Uniwersytetów nie nadąża z dostarczaniem kandydatów, także jest duża, jakby powiedzieć, konkurencja między poszczególnymi instytutami i firmami o zdobycie dobrych pracowników.
4: To chyba jest się z czego cieszyć. To zapytam jeszcze panią profesor, jaka, nie wiem jak to nazwać, tematyka eksploracji kosmosu, jaki wątek najbardziej interesuje i dlaczego?
5: Znaczy, ja powiem szczerze, jestem z działu obserwacji Ziemi, więc ja patrzę w drugą stronę niż reszta Instytutu, czyli na naszą Ziemię. I dlaczego? Jestem przyrodnikiem i teledetekcja satelitarna to jest jeden z kluczowych elementów, które pozwalają na badanie procesów zachodzących globalnie na całym świecie. No czy lokalnie też, ale lokalnie jesteśmy sobie w stanie poradzić również z badaniami naziemnymi, ale globalnie już nie do końca, więc jest to po prostu fascynujące, że dzięki obserwacjom satelitarnym możemy, przynajmniej dla mnie, fascynujące możemy obserwować, co się dzieje na Ziemi, jakie są zmiany.
4: A jakie są zmiany?
5: No, nie będę mówić już o zmianach klimatycznych, które no, są dość mocno oklepane, ale za tym idą bardzo poważne zmiany, na przykład w dostępności wody, co zresztą chyba Państwo obserwują, wszyscy obserwujemy stan wody w Wiśle, rzeka koło mojego domu jest wyschnięta, więc zmiany środowiskowe, w jaki sposób to środowisko reaguje na zmiany właśnie klimatyczne, czy to w postaci zmiany reżimu wodnego, czy w postaci wkraczania na przykład roślinności drzewiastej na mokradła. No, są bardzo różne te zmiany.
4: To jeszcze zapytam, czy tak są takie dni, że można do Centrum Badań Kosmicznych pan wejść, zobaczyć, jak państwo pracują, jak wyglądają te sprzęty, z których państwo korzystają?
5: Tak, jest. Tylko tu jest trochę, pani miała trochę pecha, bo takie spotkanie chyba było 2 tygodnie temu, drzwi otwarte, ale ogólnie rzecz biorąc, co roku bierzemy udział w Festiwalu Nauki, więc wówczas można nas odwiedzić i zwiedzać. Ogólnie rzecz biorąc, 2 razy do roku centrum jest otwarte dla wszystkich, raz jesienią, raz na wiosnę. I też czasami, kiedyś to było powszechne, ale teraz ze względu na, znaczy po pandemii i ze względu na różne ograniczenia prawne, czasami po prostu możliwe jest udanie się do nas na lekcje, czy to dla licealistów, czy nawet dla małych dzieci 8-letnich. Ale to niestety jest troszeczkę trudniejsze w tej chwili ze względów formalnych.
4: Bardzo
5: Ale tak czy siak, zapraszamy.
4: Dobrze, no może Radio Wnet się wybierze do Centrum Badań Kosmicznych. Pan bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani profesor Edyta Woźniak, zastępca dyrektora do spraw naukowych w Centrum Badań Kosmicznych. Pan, do usłyszenia.
5: Dziękuję bardzo, do widzenia.
4: Jest godzina 10:00, to znaczy, że ja mówię też Państwu do usłyszenia. Czas na serwis informacyjny. Hania Tracz, Szymon Chrystianus. Tak, do usłyszenia.
2: Wiadomości w net.
0: Minęła 10:00. To Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości. Trybunał Konstytucyjny odrzuca zarzuty wobec prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i zapewnia, że działa on w granicach swoich kompetencji. Według Trybunału także składy orzekające są wyznaczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a twierdzenia o bezprawnym wpływaniu w ten sposób na treść orzeczeń są bezpodstawne. To reakcja na zawiadomienie sędziego Sławomira Patyry o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Święczkowskiego. Według nieoficjalnych informacji sprawa dotyczy właśnie sposobu wyznaczania składów orzekających. TK zwraca uwagę, że zawiadomienie złożono po rozpoczęciu działań zmierzających do postępowania dyscyplinarnego wobec Patyry. Chodzi m.in. o odmowę udziału w orzekaniu i posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Patyra został wybrany przez Sejm na sędziego TK w czerwcu. Złożył ślubowanie w obecności prezydenta. Korea Południowa oskarża Pjongjang o naruszenie zawieszenia broni. Powodem są dwie eksplozje min w strefie zdemilitaryzowanej, do których doszło 21 września około 10 metrów na południe od linii demarkacyjnej, poinformował wiceszef południowo-koreańskiego kolegium połączonych szefów sztabów. Według Seulu w wyniku wybuchów rannych zostało 3 południowo-koreańskich żołnierzy. 2 z nich odniosło poważne obrażenia, 3 został lekko ranny. Wszyscy trafili do szpitala. Poszkodowani byli częścią 18-osobowego patrolu prowadzącego rozpoznanie terenu. Wojskowi sprawdzali informacje o możliwym rozmieszczeniu min przez Koreę Północną. Izraelska opozycja atakuje premiera Benjamina Netanyahu przed wyborami. Według doniesień egipski szef wywiadu Abbas Kamel miał przekazać Netanyahu ostrzeżenie na kilka dni przed atakiem z 7 października 2023 roku. Z kolei przywódca Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Mohammed bin Zayed, izraelskiego premiera o planowanym przez ataku około 1,5 tygodnia wcześniej. Sprawa stała się jednym z tematów kampanii przed październikowymi wyborami w Izraelu. Przeciwnicy obecnego premiera domagają się wyjaśnienia, czy informacje o zagrożeniu do niego dotarły i jak na nie zareagował. Biuro premiera określa część publikowanych doniesień jako nieprawdziwe. Wielka Brytania proponuje państwom wspólnych sił ekspedycyjnych, w skrócie JEF, dodatkową ochronę nuklearną. Wśród krajów, które miałyby zostać objęte brytyjskim parasolem atomowym, jest Finlandia. Oferta jest elementem planowanego porozumienia obronnego państw JEF. Sprawę potwierdził podczas wizyty w Finlandii admirał Gwyn Jenkins, dowódca brytyjskiej marynarki wojennej. Według fińskich mediów umowa ma zostać podpisana w listopadzie w Oslo. W JEF uczestniczą m.in. państwa nordyckie i bałtyckie, Wielka Brytania oraz Holandia. Dla Finlandii oznacza byłoby to dodatkową gwarancję odstraszania nuklearnego niezależną od NATO. Obecnie w ramach sojuszu podobne zabezpieczenie zapewnią USA, Wielka Brytania i Francja. Londyn podkreśla, że fińskie bezpieczeństwo już dziś wspierają brytyjskie siły nuklearne. Rakieta Starship firmy SpaceX po raz pierwszy osiągnęła orbitę okołoziemską. Podczas poniedziałkowego lotu wyniosła także 26 satelitów Starlink, choć misję zakłóciła awaria jednego z silników, opisuje sprawę Reuters. Start odbył się w Teksasie. 14 lot Starshipa miał trwać 10 godzin, jednak skrócono go do 3. Jeden z 3 silników wyłączył się przedwcześnie, a inżynierowie początkowo obawiali się, że rakieta nie osiągnie orbity. Ostatecznie udało się tego dokonać przy użyciu pozostałych jednostek napędowych. Była to pierwsza operacyjna i komercyjna misja Starshipa. Problemy pojawiły się podczas powrotu boostera Super Heavy, który wodował w Zatoce Meksykańskiej. Sam statek zakończył lądowaniem na Pacyfiku. Ma obsługiwać m.in. misję Starlink i loty NASA na Księżyc.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Reklama.
7: Janie, skarpeta na pieniądze. Się rozpadła.
8: Noż do 100!
7: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
11: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: 10:07 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Odyseja wyborcza, skoro mowa o tych najważniejszych tematach w zbliżającej czy też już rozpoczętej kampanii, no to na pewno będzie do nich zaliczane bezpieczeństwo energetyczne i właśnie to jest główny temat dzisiejszej konferencji. Ona odbywa się tutaj w sąsiedztwie Radia Wnet, Hotel Werte na Starym Mieście. Bezpieczeństwo zaczyna się od energii. Tutaj spotkali się i eksperci właśnie od energetyki, przedstawiciele administracji, a także politycy. Punktem wyjścia do całodniowej dyskusji jest pytanie, które dziś można powiedzieć, że no wykracza daleko poza ceny prądu czy tempo całej transformacji, ale to podstawowe pytanie, czy państwo może być bezpiecznie, jeśli nie ma odpornego i niezależnego systemu energetycznego, i na to pytanie będziemy starali się dzisiaj odpowiedzieć państwu także w Odysei Wyborczej. Konferencja rozpoczęła się prezentacją raportu właśnie poświęconego energii i odporności Polski, ale też patrzymy tutaj szerzej, bo całej Europy Środkowo-Wschodniej. Teraz trwa wystąpienie między innymi wiceministra energii Konrada Wojnarowskiego, a także Jacka Bartosiaka. Oni mówią o znaczeniu infrastruktury w warunkach wojny hybrydowej, a także wojny kinetycznej. No i bardzo mocno wybrzmiewa dziś też temat infrastruktury krytycznej. O tym będzie mówił między innymi generał Jarosław Gromadziński, a także profesor Andrew Michta. Mam nadzieję, że wystąpią także na antenie Radia Wnet. Popołudnie, czyli druga część całego dzisiejszego spotkania, to można powiedzieć, że będzie dyskusja dotycząca samej już transformacji energetycznej, jej kosztów, wpływu na konkurencyjność i w ogóle tego, czy da się prowadzić transformację energetyczną właśnie z zachowaniem tej konkurencyjności, czy to nie są dwa zagadnienia, które po prostu się wykluczają. Także tutaj wystąpi między innymi premier Mateusz Morawiecki, będzie także marszałek Krzysztof Bosak, Ireneusz Zyska, a my także postaramy się z nimi oczywiście porozmawiać na antenie Radia Wnet, także prosto z hotelu Werte w sąsiedztwie naszego radia. Oddaję teraz głos do studia. Krzysztofie?
0: Tak, Jaśmin, Odyseja Wyborcza łączona. Hotel, który jest przy ulicy Miodowej, całkiem elegancki, całkiem ładny. Konferencja bardzo duża. Będziemy się łączyć, będziemy rozmawiać, a teraz przeniesiemy się na krakowskie przedmieście. Hallo! Wędrująca Jaśmina, my powędrujemy w takim razie do kafejki.
1: Cały czas przenieśliśmy się, tak, przepraszam, bo ja tutaj, tak, oczywiście, to teraz, no ja teraz oddaję głos do studia i tutaj wrócimy za jakiś czas, jak rozumiem, i z gościem prosto do hotelu Werte. Oddaję głos Krzysztofie.
0: Tak, będzie, a teraz kafejka na Ochocie.
2: Mój dom to już nie twój dom, nie twój srebrny wiek.

0: Odyseja wyborcza.
1: Jest godzina 7, jest godzina 10:13, Odyseja Wyborcza, Krzysztof Skowroński, jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie i łączymy się z Częstochową. Anna Dąbrowska jest przy telefonie. Dzień dobry Pani.
2: Dzień dobry Panu.
1: Była Pani obserwatorem i takim uczestnikiem strajku głodowego 21 dni, dwaj działacze, zasłużenie działacze Solidarności, pan Jan Karandzień, pan Piotr Skiba, głodowali w intencji polskiej szkoły. Jakie były postulaty, jak się czują, dlaczego zakończyli głodówkę i czy był jakiś odzew na ten akt desperacji?
2: Powiem tak, troszeczkę sprostowania. Głodówkę rozpoczęli pan Jan Karandziej, który był jej inicjatorem, razem z panem Stanisławem Oroniem, tym samym, którym 2 lata temu również prowadzili tego typu protest, ale wtedy w obronie księdza Olszewskiego i przeciw uwięzieniu, znaczy aresztowaniu księdza i 2 byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. I pan Stanisław Oroń kontynuował głodówkę przez 2 tygodnie. I na jego miejsce zgłosił się pan Piotr Skiba, którego głodówka trwa tydzień. Natomiast Jan wytrwał 21 dni, tak jak sobie wstępnie założył, choć nie przyznawał się do tych założeń. Więc to jest odnośnie tych szczegółów organizacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o postulaty, więc powiem tak, jak odpowiadał Janek. To nie był strajk, ponieważ strajk wymaga tego, żeby postawić postulaty, które później negocjuje się z władzami bądź z osobą, która odpowiada za sprawy, których strajk dotyczy. Natomiast Janek, uznając, że ten rząd nie jest partnerem do rozmów, ponieważ jest kłamliwy, nie dotrzymuje obietnic i działa przeciwko naszym interesom żywotnym, narodowym. W związku z tym

0: zdaniem osób, które do strajku się przyłączyły i które strajk popierały, ma po prostu z założenia niszczyć tkankę, taką narodową tkankę duchową młodego pokolenia. Ma odciąć je od korzeni, od naszego genotypu kulturowego, który jest zakodowany od pokoleń przecież w narodzie. W związku z tym, tak jak Janek zawsze podkreśla w swoich wystąpieniach, chodzi o to, żeby stracić kolejne pokolenia Polaków patriotycznych, myślących o narodzie i kontynuujących tą linię programową, którą już przy chrzcie polskim naznaczyliśmy, wartości, według których Polska ma kroczyć. Także to tyle, jeśli chodzi o tą istotę. No, trwałam, że tak powiem, przy nich, bo Janek po raz kolejny poprosił mnie, żebym sprawował funkcję rzecznika prasowego, tak to się nazywa, ale ponieważ jemu się nie odmawia, to mimo swoich lat i nie najlepszego zdrowia, no jak było odmówić, zwłaszcza, że no, uchwał ojczyzny to jest zawsze taki obowiązek, nie właściwie nie obowiązek, tylko no taka rzecz, która buduje. I tak też poszło, no więc trudno jest narzekać, bo tu nie ma na co, zwłaszcza, że mimo milczenia większości mediów, to sprawa została nagłośniona. Głównie tutaj muszę o tym wspomnieć. Główny udział w tym ma Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły i determinacja, zaangażowanie, aktywność ogromna pani Hanny Dobrowolskiej, która ruszyła wszystkie te organizacje skupione w koalicji i one pięknie działały, zwłaszcza w internecie, zamieszczając gdzie się tylko da informacje o proteście samym, o tym, co się działo w trakcie protestu, a mieliśmy wydarzenie no, niepospolite, bo na przykład odwiedził panów pan prezydent Andrzej Duda, który chciał osobiście im przekazać swoje poparcie. Był u nich również pan przewodniczący Solidarności Piotr Duda, który zaprosił panów wtedy Janka i Stanisława na pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę i dzięki temu no, przeżyli chwilę takiej, no, mogli obcować nie tylko ze świętością miejsca, ale przede wszystkim skupić się na modlitwie o Polskę, czego doświadczali każdego dnia praktycznie i podkreślają obaj, że poza tą głodówką, tym umartwieniem, dokładali do tego również modlitwę, a wszystko oddawali Panu Bogu na intencję Polski, która wróci do korzeni i będzie taka, jak o jakiej marzyli nie tylko oni, podejmując swoją walkę o wolną Polskę już przecież na przestrzeni lat 80. i wcześniej, końcówka lat 70. No przecież warto pamiętać, że Janek to członek Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, a pierwsza jego głodówka miała miejsce w roku 80. i była to głodówka w Leśnej Podkowie, która była prowadzona w obronie więźniów politycznych.
1: To był rok 1980, a jeśli chodzi
0: to
1: o...
0: To był maj chyba.
1: A jeśli chodzi, czyli przed sierpniem, a jeśli chodzi o wolne związki zawodowe, to dzisiaj w Odysei Wyborczej mamy taki dzień wolnych związków zawodowych, bo jeszcze właściwie wnet, za chwilę, za kilkanaście minut połączymy się z panem Jerzym Borowczakiem, z którym będziemy rozmawiać na temat procesu w związku z oskarżeniami księdza Henryka Jankowskiego, czyli to wszystko, co działo się w Gdańsku, też działacz Jerzy Borowczak, też działacz wolnych związków zawodowych w Gdańsku i w Stoczni.
0: No to pięknie, bo o tym fragmencie naszej historii często zapominamy i wypadałoby, żeby przywrócić pamięci właśnie ten etap walki o wolną Polskę, ponieważ to ma nieprawdopodobne znaczenie. Bez tych dwóch lat pracy wolnych związków, która polega głównie na uświadamianiu praw pracowniczych i co w sumie w konsekwencji dało to, że robotnicy.

0: Niemcy odzyskali swoje poczucie wartości, swoją dumę. I to bez tego moim zdaniem przynajmniej, a myślę, że i historyków niektórych również, sierpnia by nie było. Także to jest bardzo ważny etap na drodze do sierpnia i tym wszystkim wspaniałym rzeczom, które się wtedy działy. Bardzo ważny i nie do przecenienia, myślę.
1: A po tych 21 dniach głodówki w jakiej jest formie pan Jan?
0: Panowie byli wszyscy pod kontrolą lekarzy, dwóch lekarzy. Także tutaj wszystko było kontrolowane. Nie było żadnych zdrowotnych przeszkód poza takim sygnałem ostrzegawczym, że pewien moment przyjdzie, że trzeba będzie zrezygnować. I myślę, że każdy był tego świadom i każdy w miarę swoich możliwości odbył tą głodówkę na tyle, na ile mógł. No, jeśli chodzi o dzisiejszy stan ich zdrowia na dziś, to jest dobry. Panowie zjedli zupę specjalnie przygotowaną, dietetyczną przez panią, a nie tutaj pracownicę Solidarności Częstochowskiej, gdzie głodówka miała miejsce. Także czekali na nią i spałaszowali, oczywiście w dawkach takich mniejszych, bo ten pierwszy dzień po głodówce i następne parę jeszcze to jednak trzeba się oszczędzać i trzeba myśleć, co się je. W każdym razie Jan jest w drodze do domu ze swoim synem. Pan Piotr też już chyba za chwilę będzie jechał na dworzec, więc jadą i czują się nieźle. Znaczy powiedziałem, że Janek jak na te 20 dni, to 21 dni to w ogóle jest taki twardziel, że szkoda słów, więcej nie trzeba mówić. W dobrej kondycji i nic się złego nie działo i mam nadzieję, że tak pozostanie i na tym etapie wychodzenia z głodówki.
1: I myśli pani, że jaki będzie efekt tych 21 dni? Czy stało się to, nie stało się to symbolem dla całej Polski? To można stwierdzić.
0: Z pewnością nie. Natomiast tak jak Janek podkreślał od samego początku, to jest krzyk o obudzenie sumień Polaków. To jest krzyk o to, żeby zaczęli myśleć, że to nie są sprawy, które można zlekceważyć, to co się dzieje w polskiej szkole. Bo od tego, co tam się będzie działo, będzie zależała przyszłość Polski. To jest przecież logiczna konsekwencja tego, że dzieci rosną i są ukształtowane intelektualnie i duchowo, w zależności od tego, kto ma na to wpływ. Szkoła nie zastępuje domu, ale w dużym stopniu może albo go zdeprecjonować wobec dzieci, bo takie zakusy też są, albo wspierać. No, w wersji obecnej pani minister raczej na to drugie nie mamy co liczyć. W związku z tym czas się faktycznie obudzić i posłuchać, co mówią w tej materii ludzie, którzy się na tym znają, ewentualnie praktycy tacy jak Janek, który ma 15 wnucząt, więc wie, o czym mówi, bo ma świadomość tego, co się tam dzieje i jak one w tym wszystkim się czują i co z tego już do domu przynoszą. Także to są rzeczy, które są praktykowane na co dzień, a z których niewielu z nas, wciąż zbyt mało z nas zdaje sobie sprawę. I warto, żeby chociaż może te nieszczęsna zmiana jadłospisu w stołówkach szkolnych, może to jakoś rodzicami wstrząśnie. Nie wiem, trudno przewidzieć, ale muszę dodać również, że odzew, jeśli chodzi o ten protest, nie był wcale taki mały. Ja dzisiaj tam chłopcy mi spisali wszystko i próbowałam to zebrać w podziękowania. No to wyszły dwie strony takie duże i z pominięciem tych, którzy nie podawali nazwisk, czy nie życzyli sobie tego, żeby to nagłaśniać, ewentualnie telefonicznie przekazywali swoje poparcie. Na pewno zareagowała Solidarność, zwłaszcza ta dotycząca oświaty. Na pewno zareagowali ludzie, którzy w latach 80. walczyli w Solidarności, czy w wolnych związkach, czy w Niezależnym Stowarzyszeniu Studentów, to z ich strony poparcie było dość solidne. no bo pamiętają i mają największą świadomość, ale również no, na przykład pani była kurator krakowska. Ona jako pierwsza jakby zwróciła na to uwagę, wypowiadając się w Radio Maryjan. Także pani Barbarze Nowak również należą się wielkie podziękowania, ale także różnym innym takim zapaleńcom, społecznikom, którzy po prostu w poczuciu takiego obowiązku patriotycznego słali te nasze komunikaty po sieci. I wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy, a tutaj jeszcze wymienię pana Józefa Wieczorka z Krakowa i panią Elżbietę Lachman z Poznania, która też w ramach tej koalicji na rzecz ocalenia polskiej szkoły działa.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za relację z tego strajku głodowego. Anna Dąbrowska opowiedziała państwu o tych 21 dniach. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego wzajemnie.
1: A my posłuchamy w Odysei Wyborczej Zbigniewa Wodeckiego.

0: Reklama.
1: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.
2: Odyseja wyborcza.
3: A my płyniemy w kierunku Jaśminy Nowak, która jest na konferencji, która jest teraz wiceministrem energetyki. Jaśminko?
4: Tak jest. Dzień dobry Krzysztofie. Jest ze mną podsekretarz stanu właśnie w Ministerstwie Energii, pan Konrad Wojnarowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
4: Tutaj dzisiaj ważna konferencja poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu. Panie ministrze, w kilku słowach, jakbyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy dzisiaj Polska traktuje bezpieczeństwo energetyczne jako element szeroko rozumianej strategii odporności całego państwa, to jak pan minister odpowiedział?
5: Bezpieczeństwo energetyczne to system operacyjny państwa. Proces, który jest inwestycją nie na lata, a na dekady. Stąd ważne jest nie tylko budowanie porozumienia wokół zagadnień związanych z energetyką, ale także wyznaczanie wspólnych celów. Dzisiaj w dobie zagrożeń tych geopolitycznych nie możemy obrażać się na żadne źródło energii, stąd też podkreślamy ważność różnych źródeł energii w naszym systemie, czyli z jednej strony energetykę jądrową, która ma pracować dla Polski już w roku 2036 i odnawialne źródła energii, które są również częścią transformacji. Z drugiej ważną rolę gazu, budowa infrastruktury, ale także ambicje bycia hubem gazowym dla Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, ale także w kontekście Polski lokalnej, budowy biogazowni czy biometanowni, uniezależnienia energetycznego także polskich małych miejscowości i miasteczek. I rzecz jasna, tradycyjne moce dyspozycyjne, czyli węgiel, patrząc na polskie ciepłownictwo, wciąż ponad połowa ciepłowni jest opartych na węglu. Stąd z jednej strony musimy zadbać o bezpieczeństwo Polski już teraz, a z drugiej wyznaczać sobie cele, transformacyjne cele, bo one wynikają nie tylko z wyzwań energetycznych i uniezależnieniu się od importowanych paliw kopalnych, ale także wynikają z odpowiedniego podejścia do konkurencyjności polskiej gospodarki i polskiego przemysłu.
4: A kiedy mówimy o tych celach transformacji energetycznej i patrzymy cały czas na kierunek, jaki obrała Unia Europejska, czy widzi pan jakąś może refleksję, jakąś zmianę w myśleniu, że jednak nie da rady jednocześnie utrzymać transformacji energetycznej takiej, jaką dzisiaj ma Unia Europejska i właśnie konkurencyjności, a może nawet odporności bezpieczeństwa energetycznego całej Europy?
5: Z jednej strony jesteśmy w procesie transformacji, z drugiej polski przemysł jest wysoce emisyjny. Stąd też dzisiaj w Unii Europejskiej i w Polsce stoimy przed wyzwaniami, mianowicie reformą, bo to na dzisiaj nam pozwala prawo i regulacje, reformą systemu ETS, czyli kwestią bezprawnych uprawnień do emisji, wsparciem przemysłu energochłonnego i zmian, które spowodują, że będzie nas stać na odpowiednie rozwiązania. Jest to pewnie proces długoterminowy. Co do ETS2, moim zdaniem on nie może wejść w życie w Polsce, bo polski przemysł i polska przedsiębiorczość nie są na to gotowe.
4: Panie ministrze, i to już ostatnie pytanie, bo wiem, że i tak poświęcił nam pan chwilę dłużej niż się umawialiśmy. No my oczywiście jako odbiorcy energii wszyscy zastanawiamy się, jak dużo zapłacimy, jeżeli chodzi o ten najbliższy sezon grzewczy. Słyszymy też o problemach na przykład z dostępnością pelletu, kwestia cen na stacjach paliw. Czy tutaj jest jakaś strategia?
5: Na pewno wyzwania geopolityczne związane z wojną na Bliskim Wschodzie nie ułatwiają nam tego, bo z dnia na dzień sytuacja zarówno na świecie, jak i w kraju się zmienia. Niemniej jednak wprowadziliśmy kilka mechanizmów, które spowodowały, że paliwa były tańsze, jak chociażby program ceny paliwa niżej. Z drugiej, oczywiście wciąż dywersyfikujemy dostawy i powodujemy, że bezpieczeństwo surowcowe Polski jest niezachwiane, czyli nie grozi nam na przykład blackout, jak to miało miejsce w Hiszpanii czy Portugalii. No i oczywiście cały czas pracujemy nad tym, żeby ceny czy ciepła, czy energii były niższe i myślę, że to jest odwzorowane w naszej legislacji, ale także w procesie inwestycyjnym.
4: powiedział pan minister Konrad Wojnarowski, podsekretar stanu w Ministerstwie Energii. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz.
5: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
4: Dziękuję. Krzysztofie, ja teraz oddaję głos do studia, a za moment przejdziemy do kolejnych rozmów, także
3: mamy rozmaite plany. Za chwilę się połączymy z panem Pawłem Denderą, który jest przewodniczącym Solidarności w Siarkopolu, bo tam się też dzieją ważne rzeczy. Grozi upadłość polskiej siarce, więc będziemy o tym rozmawiać, a potem wrócimy na konferencję, a potem znowu wrócimy do studia, bo przed nami po godzinie 11 rozmowa z panem Jerzym Borowczakiem a propos procesu. Gazeta Wyborcza musi przeprosić za kłamstwa o księdzu Henryku Jankowskim, którego oskarżyła o pedofilię. Po 7 latach procesu Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał artykuł Bożeny Aksamit za nierzetelny i oparty na nieprawdziwych relacjach. Jakie konsekwencje tego wyroku? Czy wróci pomnik księdza prałata na ulicę Gdańska? O tym wszystkim z Jerzym Borowczakiem po godzinie 11 rozmawiać będziemy. A teraz posłuchamy zespołu Police.

0: Odyseja wyborcza.
1: Gościem Odysei Wyborczej jest pan Paweł Dendera, przewodniczący Solidarności w Siarkopolu. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Czytam listy, które śle Solidarność Siarkopolu, alarmując rząd o potrzebie natychmiastowego planu ratunkowego dla Grupy Azotu i Siarkopolu. O co chodzi?
2: Tak, tak. Dramat trwa w najlepsze sobie. Wiem, że to nie tylko w naszej branży, nie tylko w naszej dziedzinie, nie tylko w naszej spółce, ale również nas dotyczy. Docierają do nas informacje z rządu wprost, z Ministerstwa Aktywów Państwowych, dotyczące tego, że jest zamysł między innymi odsprzedaży, pomysł ratowania Grupy Azoty poprzez odsprzedaż polimerów potężnej inwestycji wielomilionowej, miliardowej, która była budowana przez ostatnie lata. W naszej opinii, ocenie, jest to bardzo zły krok, który źle się skończy, mówiąc wprost, dla Grupy Azoty, a w tym dla Siarkopolu. Jesteśmy spółką podrzędną pod centralę Tarnowa i to dlatego też również Siarkopol źle na tym skończy, jako jedyna kopalnia siarki w Polsce wydobywającą siarkę na skalę przemysłową. Podsuwamy gotowe pomysły, rozwiązania ratunkowe dla rządu, które należy wdrożyć i zastosować dla uratowania Grupy Azoty poprzez tak naprawdę uruchomienie polimerów w ramach cały czas Grupy Azoty, póki cały czas ten projekt jest pod naszym tutaj władaniem. Natomiast odsprzedawanie go Orlenowi czy innym podmiotom będzie jednoznaczne z tak naprawdę śmiercią, mówiąc wprost, przepraszam, Grupy Azoty. To będzie strzał w kolano, jeżeli to rzeczywiście to do tego dojdzie.
1: Dla pana przewodniczącego to jest jasne, ale nie dla wszystkich. Co to są te polimery? Dlaczego Grupa Azoty chce odsprzedać polimery i dlaczego jest to związane z kopalnią siarki?
2: Polimery zostały uruchomione, jest to potężna instalacja, która została skredytowana i dzisiaj zadłużenie szacuje się wobec banków na poziomie kilkunastu nawet miliardów. Nie została ona uruchomiona, jest w pełni niemalże dokończona na poziomie 90-95%. Naprawdę potrzeba tam niewielkich poprawek technologicznych do tego, by ona wystartowała.
1: Ale to tak mówimy o policach.
2: Tak, o policach. Cały czas police są jednym z głównych zakładów, głównych Grupy Azoty, tak jak Tarnów, jak Puławy, jak Kędzierzyn-Koźle, w tym również Siarkopol. Po prostu ten projekt, który został przez ostatnie lata budowany, ta instalacja, ma wpływ w ten sposób na pozostałe spółki, że dlaczego właśnie, jaka jest zależność, jeśli chodzi o Siarkopol. Siarkopol jest, powiem tak, w ten sposób, jesteśmy jedyną spółką, która w ubiegłym roku, w 2025, wypracowała zysk spośród tych wymienionych spółek na poziomie 18 milionów, może nie mało znaczącym, natomiast chociażby w tym roku na bieżącym jest szacowany wynik na poziomie 400 milionów złotych. Poprzez to, że jesteśmy w takim kredycie cash poolingu wewnętrznym, nasze kapitały i nasze zyski są totalnie drenowane i przekierowywane właśnie na potrzebę spłaty zobowiązania kredytowego w polimerach, policach, gdzie tam są przepotężne, wielomilionowe same odsetki z tytułu właśnie zaciągniętego kredytu. I tak naprawdę my jako Siarkopol, wypracowując na poziomie nawet pół miliarda, miliarda w skali roku, wszystkie nasze zyski przepadają, idą po prostu jak woda w piach.
1: No to tak myśląc i słuchając tego, no to może właśnie warto się pozbyć polimerów, tego co się wydarzyło w policach, bo to rzeczywiście była taka sztandarowa budowa, tak, bym powiedział, rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jedna ze sztandarowych budów,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak. Natomiast dokładnie, w tym momencie, jeżeli wtedy dojdzie do sprzedaży, tak. Przede wszystkim tutaj, jak wiemy, są proponowana cena zwrotu od Orlenu jest na poziomie półtora, około miliarda. No jest to niczym. Zobowiązanie cały czas tych kilkunastu miliardów wobec banków zostanie w grupie Azoty i tak jak powiedziałem, doprowadzi to do naturalnej śmierci już totalnej, jeżeli nie wykorzystamy, nie uruchomimy przychody szacowane polimerów. Po sukcesie Orlen już wiemy, że jest dogadany wstępnie z Hyundaiem na uruchomienie tej instalacji i w momencie, kiedy ją przejmie, szacowane zyski projektowe są na poziomie 3,3 miliarda w skali roku. Więc proszę zobaczyć, jak szybko nastąpiłaby poprawa sytuacji w grupie Azoty, a jednak rząd planuje odsprzedać tą inwestycję.
1: No dobrze, ale na czym polega? Dlaczego ona została zatrzymana?
2: Wchodzi tam o procesy technologiczne, to są takie błędy natury pierwszych rozruchów dziecięcej takiej, gdzie zawsze one mają miejsce przy nowych instalacjach. Są te problemy, natomiast tak jak do nas docierają informacje, to co powiedziałem, o czym powiedziałem, Orlen już wstępnie jest, ma już porozumienie w sprawie tego, by to uruchomić. Natomiast mam tutaj wrażenie, chyba nie tylko ja zresztą, że tak naprawdę chodzi o takie celowe wykazanie nieudolności i poprzednich rządów i pokazania, że jednak to wy myliliście się, tak, co do tej instalacji, co do tej inwestycji i nie chodzi o dobro tak naprawdę kraju, tylko znowu kolejny raz wykazania, że to jednak wymyliliście się, tak? Jedni na drugich właśnie zrzucając, jak to zawsze ma miejsce przy rokrocznie, przy każdych, kto jak to tylko pałeczkę przejmie tak w rządzie, to wtedy wiemy, że tak to wygląda. To jest przykre i straszne tak naprawdę, bo cierpi na tym cała gospodarka, cały kraj.
1: No dobrze, to odcięcie tej nogi, która się nazywa polimery, co oznacza dla grupy Azoty?
2: Tak jak powiedziałem, no to jest w mojej opinii, nie tylko w mojej, jest to śmierć, gdzie ostatnie przychody możliwe, jakie byłyby dla uratowania grupy Azoty, potężne przychody rokroczne z tytułu uruchomienia, to co na pewno dopełni nowy właściciel, jeżeli by do tego, nie daj Panie Boże, doszło. Właśnie odcinamy tą nogę jedyną ratunkową, która była zamysłem na takie właśnie czasy, chociażby jak teraz, gdzie mamy bardzo wysokie ceny gazu na rynkach światowych, ale również w Polsce. Mówimy o energii, która jest podstawowym składnikiem do wytwarzania nawozów we wszystkich pozostałych spółkach grupy Azoty i to dzisiaj jest, na tym się trzeba dzisiaj skupić, czyli uruchomienie polimerów, doprowadzenie do tego, że ta odnoga zacznie dawać zyski, przychody dla całej grupy, która stanie się ratunkiem, ale przede wszystkim rząd powinien skupić się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć wszystkie spółki grupy tanim gazem. To jest jedyny ratunek dla grupy Azoty. Dlaczego też dla nas? Również my niestety, no dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy wśród spółek grupy jako jedyna spółka górnicza. Szukają rządzący, zarządzający grupą Azoty, szukają kroplówek, tak naprawdę podtrzymania jakiegoś tej sytuacji, w jakiej się obecnie znajduje grupa Azoty i nasze zyski, przychody są drenowane totalnie. Przepadają, przez to nie mamy możliwości. Tutaj chciałbym właśnie nawiązać do tego, panie redaktorze, gdzie dzisiaj właśnie jest Siarkopol, co się dzieje? Jesteśmy w przeddzień tak naprawdę zamknięcia jedynej kopalni, tak jak powiedziałem, siarki. Brak dostępu do tego surowca spowoduje dramatyczny wzrost nawozów, spożywki, motoryzacji, farmacji, wszędzie w tych obszarach siarka jest jako minerał stosowany. Dzisiaj rząd przekazuje nam wielokrotnie informacje, mógłbym pana redaktora zasypać, odpowiedzi co do szukania zewnętrznego inwestora w sprawie uruchomienia nowego złoża siarki, bo to obecne, które mamy w Osieku, jest na wyczerpaniu. Szacuje się 2 do 3 lat. Natomiast rudniki szacuje się, że zabezpieczyłyby dostęp do tego surowca na kolejne 20-30 lat. Naprawdę nie ma na to czasu. A rząd mówi o tym, Ministerstwo Aktywów Państwowych, cały czas, że szuka inwestora zewnętrznego. To jest coś również bardzo niebezpiecznego, niewskazanego dla tej inwestycji, bo inwestor zewnętrzny, przejmując, wchodząc w tą inwestycję, będzie chciał jak najszybszej stopy zwrotu ulokowanych kapitałów. I co zrobi? Pierwsze, co zrobi, to cenę za ten surowiec, za siarkę ureguluje, unormuje według cen rynkowych. Dzisiaj Grupa Azoty ma ten surowiec po cenie 20-30% cen rynkowych, a nowy inwestor, gdy to przejmie, mówię, uśredniając te ceny rynkowe, może nawet do 10-krotności może dojść tego surowca, bo to jest na rynku światowym, to się wydarzyło. Dzisiaj takie ceny są, które względem 2023 roku wzrosły 10-krotnie dosłownie.
1: Czyli jak Sierkopol przechodził do Grupy Azoty, chyba jak powstawała Grupa Azoty, tak. 2012-2013 rok, to też był rząd premiera Donalda Tuska, to miało to jakiś ekonomiczny sens i ekonomiczne podstawy?
2: Tak, znaczy może w ten sposób powiem, historycznie jak to wyglądało. W tym momencie, kiedy rzeczywiście Sierkopol został przejęty, wchłonięty przez Grupę Azoty, mieliśmy na kontach naszych rezerwowych, zapasowych przeszło 300 milionów złotych. Po tej mniej więcej też cenie zostali odkupione od Skarbu Państwa Sierkopol przez Grupę Azoty. Dzisiaj nie mamy tych kapitałów żadnych, zostały one spenetrowane. Za chwilkę tutaj mogę nawiązać do tego, w jaki sposób, co się z nimi wydarzyło. Natomiast przede wszystkim między innymi doszło do obniżenia ceny odbioru siarki z Sierkopolu poprzez spółki grupy od razu o połowę ceny. Te wartości, tak jak powiedziałem, wspomniałem, do dnia dzisiejszego mniej więcej szacuje się na poziomie około 20-30%, po jakiej spółki Grupy Azoty odbierają od nas siarkę. To jest kolejny element drenujący nasze kapitały, bo spółki grupy odbierają od nas około połowy naszej produkcji rocznej. Natomiast właśnie pozostała część, mimo wielkich przychodów szacowanych, to co powiedziałem, na poziomie 400 milionów w tym roku, przepada to wszystko i proszę właśnie zauważyć taką jedną rzecz. Szacowanie postawienia pola nowego siarki w rudnikach szacowane jest na poziomie 330 milionów złotych. Mamy tę możliwość sfinansowania sami z rocznego tylko przychodu. Natomiast no niestety cash pooling powoduje to, że jesteśmy drenowani totalnie i nie mamy żadnych środków na możliwość jakiekolwiek inwestycyjne, remontowe, a tak jak powiedziałem, szuka się inwestorów zewnętrznych, co jest, mówię, bardzo, bardzo niebezpieczne, bo również wówczas po przejęciu przez inwestora zewnętrznego ucierpią na tym rolnicy, bo tak jak wiemy i my jako obywatele, bo wzrosną ceny nawozów, a następnie artykułów spożywczych.
1: Ale może być jeszcze inaczej, mianowicie może upadnie cała Grupa Azoty, a razem z nią i Tarnów, i Puławy, i Siarek.
2: Tak, jeżeli to jest zamysł, to skutecznie się uda. I rzeczywiście, jeżeli te elementy rząd nie skorzysta z podpowiedzi tutaj oddolnie pracowników, wiemy, że z pozostałych lokalizacji również szczególnie Solidarność krzyczy i podaje gotowe na tacy możliwe warianty ratunkowe dla Grupy Azoty, natomiast jest cały czas jakieś takie zacietrzewienie, zapatrzenie w jednym kierunku, i destrukcja, to co właśnie pan redaktor mówi, tak, destrukcja. Czemu to ma służyć, dlaczego to ma w ogóle miejsce w tak ciężkim okresie, czasookresie gospodarczym dla kraju? To jest przerażające, że nikt właśnie nie podejmuje działań ratunkowych, a idzie się w kierunku destrukcji, niszczenia, zamykania. Każdego dnia nas takie informacje zasypują odnośnie zamykanych zakładów pracy, kopalni, utraty setek tysięcy miejsc pracy. To jest no coś przerażającego, tak? Podajemy gotowe warianty możliwości rozwoju ratunkowego, ratunku dla grupy. Natomiast dlaczego rząd robi inaczej i podejmuje inne działania? Miejmy nadzieję, że się opamięta i jednak skorzysta i z tych wariantów, które
1: no właśnie, proponuje. Zegar bije. Jak dużo czasu zostało na podjęcie decyzji?
2: Jeśli chodzi, wiemy, że tutaj decyzja, z tego co się orientuję, jeśli chodzi akurat o kwestię Orlenu i polimerów, do dnia jutrzejszego była wstępna umowa zawarta, więc tak naprawdę to decyzja zapadnie tu i teraz. Natomiast jeśli chodzi o sam de facto Siarkopol, tak jak powiedziałem, szacunkowa ilość obecnej siarki w złożu mamy na 2-3 lata. Jeżeli nie nastąpi uruchomienie nowego złoża, będziemy zmuszeni, kraj będzie zmuszony do pozyskiwania tego surowca z zewnątrz, tak jak powiedziałem, nawet po 10-krotnie wyższych cenach, aniżeli dzisiaj do tego ma dostęp, mają do tego dostęp spółki
1: PZOT
2: produkujące nawozy.
1: Jutro może dojść do transakcji, w którym Orlen przejmie polimery?
2: Nie chciałbym się tutaj wypowiadać, szczegółów nie znam, natomiast wiem, że wstępna umowa rzeczywiście była tutaj, jeśli chodzi o termin, zawarta do dnia jutrzejszego. Co się dalej wydarzy, czy zostanie ona przedłużona, czy może zmieniona, czy jeszcze jakieś inne propozycje zostaną przedłożone, tego nie wiem.
1: Ale dzięki panu wiemy, co się dzieje w Siarkopolu. Paweł Dendera, przewodniczący Solidarności. Pozostajemy w kontakcie.
2: Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy tutaj z państwem w sprawach tutaj naszych Siarkopolu, ale również Grupy Azoty.
1: W sprawach Polski i polskiej
2: dokładnie
1: gospodarki.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Oczywiście do dyspozycji.
1: A my w takim razie teraz przeniesiemy się na konferencję, którą obserwuje Jaśmina Nowak.
0: Tak, Krzysztofie, witam państwa ponownie. Jesteśmy w hotelu Ferta na Placu Zamkowym. Konferencja dotycząca bezpieczeństwa energetycznego, a z nami pani minister Jadwiga Emilewicz, pani wicepremier. Dzień dobry.
3: Wszystko w czasie przeszłym mówimy. Tak. Dzisiaj członek zarządu Instytutu Sobieskiego. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Instytut Sobieskiego, ten głos ekspercki, który dzisiaj tutaj spotyka się z głosem polityków, a na ile faktycznie ten ekspercki głos dociera dzisiaj do faktycznych decydentów?
3: No, rolą think tanków jest mieć nadzieję, że politycy nas będą słuchać i myślę, że to zadanie, jakie sobie tutaj postawiliśmy, to jest rzeczywiście ten maraton wyborczy, który zaczynamy w Polsce, aby odsunąć trochę tę wysoką temperaturę politycznego sporu, siąść przy okrągłych stołach i umówić się na energetykę. Jesteśmy przekonani, że ceny energii w Polsce nie mogą już rosnąć bardziej. Dzisiaj przykład tego, co dzieje się z cenami paliwa na stacjach benzynowych, pokazuje, że tę łódkę musimy ustabilizować, jeżeli chcemy utrzymać ścieżkę wzrostu, na której Polska szczęśliwie się znajduje. To energetyka to nie jest sprawa jednej kadencji. Widzimy doskonale, bo dziś dostałam pytanie, co zmieniło się, jak oceniam pracę tego rządu. Powiedziałabym deklaratywnie, mamy kontynuację. Nic się nie zmieniło. Inwestujemy w energetykę atomową. Wiemy, że trzeba rozwijać sieci elektroenergetyczne. Natomiast w realu, jak to wygląda, no to mamy stagnację. Tak? Projekt atomowy na początku, tak premier, kiedy wyszedł, przypominam, i powiedział atom tak, ale może nie w Choczewie, no to nie jest odpowiedzialna polityka, prawda? Nie można sobie żonglować. Wybór lokalizacji to jest duży międzynarodowy proces, który jak wreszcie jest zakończony, należy go kontynuować. I tak w wielu obszarach. I my byśmy chcieli, nie oceniając dzisiejszego rządu, bo sprawa energetyczna to nie jest kwestia tylko wyboru politycznego, to jest kwestia bezpieczeństwa, stabilności, konkurencyjności gospodarki. Chcielibyśmy tych polityków przez ten najbliższy rok zebrać w warunkach kameralnych, wokół okrągłego stołu i umówić się wokół kilku najistotniejszych etapów związanych z polskim bezpieczeństwem. Jeśli atom, to czy druga energia, czy druga elektrownia atomowa? Jeśli tak, to gdzie? Jeśli wiemy gdzie, to w jakiej technologii? Czy SMR-y inwestować, czy nie inwestować? Czy robić te dwie rzeczy równolegle? Czy wreszcie energetyka rozproszona to coś, co, no, cytując kandydata na premiera, no, należy między bajki włożyć? Czy jednak bezpieczeństwo, roztropne bezpieczeństwo państwa, to raczej rozproszenie niż koncentracja. I te kierunki chcielibyśmy postawić na stole w ciągu najbliższych 12 miesięcy, aby zachęcić polityków do podpisania za rok, kiedy się spotkamy, takiej białej księgi w zakresie najważniejszych rozwiązań.
0: I po to dzisiaj jest tutaj ta konferencja. Pani minister spieszy się na dół na kolejne panele, więc ja tylko podziękuję. Pani minister Jadwiga Emilewicz, Instytut Sobieskiego, dziękuję.
3: Dziękuję państwu bardzo, a wszystkich z Warszawy zapraszamy na Miodową do hotelu Werte, bo tutaj dziś do wieczora będzie można naprawdę spotkać się z ciekawymi ludźmi.
0: Bardzo dziękuję. Krzysztofie, teraz oddaję głos do studia, bo za momencik godzina 11 i wiadomości, ale mam nadzieję, że usłyszymy się zaraz po wiadomościach, tuż po godzinie 11.05. W takim razie oddaję.
1: O godzinie 11 wiadomości nie ma, ale ponieważ pani Jadwiga Emilewicz tak ładnie zaprosiła mieszkańców Warszawy na konferencję, to powiedz, co można tam zjeść?
0: zjeść. Krzysztofie, nie mam pojęcia, bo na razie skupiam się na tym, żeby porozmawiać z jak największą ilością osób, ale sprawdzę i może wrócę z tym, albo może zapytam naszego kolejnego gościa, spróbujemy, bo mamy jeszcze czas, tak?
1: Mogę mamy. Zrobić.
0: Mamy czas, w takim razie spróbujemy na żywo to zrobić. Nie wiem, czy to się uda, ja się uśmiecham do Wojciecha Jakubika. Trochę przeszkodzimy w rozmowie, ale tak, uda się, bo Wojciech Jakubik jest tutaj oczywiście jednym pewnie i z prelegentów, czy z moderatorów, ale jest bardzo ważnym tym głosem, jeżeli chodzi o dyskusję na tematy energetyczne. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, do usług.
0: No dobrze, to powiedzmy w kilku słowach. Jakieś już panele za tobą. Mamy tę pierwszą część, raport otwarcia. Jakie są główne konkluzje, co warto w tym miejscu przybliżyć słuchaczom Radia Wnet?
4: Przede wszystkim musimy budować odporność infrastruktury krytycznej, czyli tej, która daje nam usługi niezbędne do funkcjonowania państwa. I tutaj oczywiście chodzi o dostawy energii i dostawy surowców. Czyli po pierwsze, musimy mieć bezpieczną infrastrukturę, która daje nam dostawy spoza Rosji, gazoport, naftoport, gazociągi, rurociągi, linie przesyłowe energii elektrycznej, kabel ze Szwecji. To wszystko musimy teraz chronić, bo jest coraz więcej incydentów. Nieznani sprawcy krążą już nie tylko po Morzu Bałtyckim. Wlatują do nas przypadkowo drony. W ostatnim czasie nie, ale pamiętamy, że przecież niedawno one wleciały i też słyszeliśmy w trakcie konferencji, że spadały nieprzypadkowo blisko takiej infrastruktury, więc tu i teraz musimy wzmocnić to bezpieczeństwo poprzez współpracę administracji publicznej, samorządowej i biznesu. A bardziej długofalowo musimy się uniezależniać i tworzyć bezpieczeństwo dostaw energii tu i teraz, oparte dalej o paliwa kopalne, bardziej długofalowo dzięki transformacji, dzięki energetyce jądrowej.
0: I to jest ta perspektywa Polski, ale te ataki hybrydowe, ataki na infrastrukturę krytyczną, one dotyczą wielu państw Europy. Czy my w ogóle współpracujemy, jeżeli chodzi o kwestię zabezpieczenia tej infrastruktury z innymi państwami, a może jest takie, na którym powinniśmy się wzorować? Nasi politycy powinni jeździć, rozmawiać z tamtejszymi ekspertami, patrzeć, jak tam jest to robione.
4: Na naszej konferencji też rozmawiamy międzynarodowo, są też goście z zagranicy i bardzo dobrze, bo musimy o tym rozmawiać jak najwięcej. Są plusy dodatnie i ujemne tego, że jesteśmy społeczeństwem demokratycznym. U nas proces decyzyjny jest dłuższy, ale ma też wyższe standardy niż gdzieś w Chinach czy w innych miejscach, gdzie nie trzeba się nikogo o nic pytać, więc są plusy dodatnie i ujemne tej sytuacji, natomiast żmudne prace NATO, Unii Europejskiej zmierzają do tego, żeby lepiej chronić infrastrukturę krytyczną, żeby były środki na jej obronę, także środki europejskie. Dzisiaj, nawet jeżeli trafiają na paliwa kopalne, jak na przykład paliwociąg NATO do Polski, to będą finansowały bezpieczeństwo, bo taki mamy klimat. Dzisiaj rozmawiamy cały czas o transformacji energetycznej jako jednym z rozwiązań, które nam pomoże, bo oczywiście źródła odnawialne bardziej rozproszone trudniej zniszczyć, ale rozmawiamy trzeźwo o tym. Rozmawiamy o tym, że nie wszędzie się da, że cały czas czołgi nie pojadą na wodór i łączymy takie pragmatyczne podejście z tym, żeby jak najlepiej sobie pomagać. No i tutaj trudne rozmowy z sąsiadami muszą dążyć do konkluzji.
0: I Wojtku, ostatnie pytanie, może już takie bliższe słuchaczom Radia Wnet, czy też mi bardziej przyziemne, czy my musimy przygotować się na drożyznę energetyczną, jeżeli chodzi o najbliższe lata i co z kwestią na przykład dostępności chociażby peletu, o której dzisiaj mówi się jako o poważnym wyzwaniu przed tym sezonem zimowym.
4: Widać sygnały cenowe, które pokazują nam, że czegoś zaczyna brakować albo coś jest bardzo drogie, bo jest bardzo duży popyt. Pamiętamy 2021-2022 rok, kiedy też mieliśmy taki skok cen energii i surowców. Przezorne zawsze ubezpieczone, stara taka wiedza o tym, jak sobie radzić w razie blackoutu, w razie niedoboru energii elektrycznej, znów się przydaje i najwyżej zaoszczędzimy więcej, bo każda oszczędzona megawattogodzina to zysk w portfelu, większe bezpieczeństwo i strata Władimira Putina, więc najwyżej zaciśniemy pasa i się przekonamy, że nie trzeba było tak bardzo, tak jak w 2022 roku, kiedy pomogła nam lekka zima, ale musimy być przygotowani.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Przepraszam za przerwanie rozmowy, bo to faktycznie radio na żywo, drodzy Państwo, i po sąsiedzku oddaję głos Krzysztofie.
1: I zaśpiewa dla Ciebie, Jaśmino, dla Twoich gości, dla słuchaczy Odysei Wyborczej, Paulo Conte.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Zap.

0: Promocja.
1: Odyseja wyborcza. I zgodnie z zapowiedzią mamy połączenie z Gdańskiem. Jerzy Borowczak, Wolne Związki Zawodowe, jest gościem Odysei Wyborczej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak się pan ma?
2: Całkiem dobrze na emeryturze.
1: Nie brakuje panu walki?
2: To udzielam się w Wybrzeżu Gdańsk, w Żużlu. Hoduję sobie gołębie, więc mamy zawody, loty z Niemiec po Polsce, więc mam takie fajne zajęcie, jak lubiałem, kiedy pierwsze gołębie kupiłem sobie, jak miałem 7 lat.
1: A potem porwała pana historia. Tak zresztą jak księdza prałata Henryka Jankowskiego. Po 7 latach procesu sąd apelacyjny w Gdańsku uznał artykuł Bożeny Aksamit za nierzetelny i oparty na nieprawdziwych relacjach. I jakie pamiętamy całą historię, zburzenie pomnika, odebrania honorowego obywatelstwa miasta Gdańska i tak dalej, i tak dalej. I co teraz?
2: No oczywiście, jak jest wyrok, no to trzeba to Rada Miasta i moi przyjaciele i koledzy, którzy wtedy głosowali i odbierali honorowe obywatelstwo i zmieniali skwer i usuwali pomnik, powinni to wziąć na klatę i to wszystko przywrócić. Dla mnie, a nawet przed chwilę nie miałem żadnej jakiejś zawahania. Ja rozmawiałem z panią Bożeną Aksamit i prosiłem ją, żeby porozmawiała z Martą Mężyk, z koleżanką pani Borowieckiej, żeby porozmawiała z Jurkiem Halem świętej pamięci, z wieloma osobami, które tam mieszkały albo w pobliżu. Na przykład Bogdan Oleszek, 12 lat przewodniczący Rady Miasta, mieszkał na tym osiedlu i gdyby tam cokolwiek się działo, to by o tym też wiedział, tak? Ale Bożena nie była tym zainteresowana, tylko chodziło jej, żeby się ten artykuł ukazał.
1: Czyli żeby napisać to, co napisała i potem po 7 latach wyszło na to, że nie miała ani argumentów, ani dowodów na te wszystkie swoje tezy.
2: Tak, też prosiłem takich redaktorów, że dlaczego wy idziecie pod kurię biskupią o godzinie 16-17 z panią Borowiecką, skoro biskup Głódź urzęduje na Oruni. Więc to wszystko było tak grubymi nićmi szyte.
1: A pani Borowiecka istnieje jeszcze?
2: O, z tego co wiem, to kiedy ją tam wezwała prokuratura na złożenie pod przysięgą, to się wycofała. Powiedziała, że już za stara, że już nie będzie chciała, nie chce chodzić po sądach i wycofuje to wszystko. Więc według mnie to było nagrane od początku do końca.
1: Po co?
2: No, ja myślę, że po prostu, no myślę, być może ten wątek antysemicki, bo ksiądz se lubiał żartować. Pamiętam, kiedy był rząd Mazowieckiego i był tam Tadeusz Syryjczyk, taki z Krakowa, to mówił z ambony, że w tym rządzie są sami Żydzi, tylko jeden Syryjczyk, nie? No i miał swoje takie żarty na temat właśnie osób pochodzenia żydowskiego, że być może o to zadecydowało, że tak się to stało. No oczywiście te groby, które były niedopuszczalne. Wielokrotnie księdzu prałatowi mówiłem, księże, po co to? Po co ta gwiazda Dawida i Hakenkreuz? Ale ksiądz nie dał sobie nic powiedzieć. No i pamiętamy chyba wszyscy gdańszanie nieraz te awantury o te groby pańskie.
1: Ale niezależnie od tego na pomnik zasłużył, bo jest zasłużonym prałatem, jest kimś, kto opiekował się Solidarnością od samego początku.
2: Tak, myśmy zbierali te pieniądze w takiej publicznej zbiórce. Zebraliśmy więcej, jak ten pomnik kosztował, więc ludzie to docenili. Pierwszy, który wpłacił nam pieniądze na konto, był Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska, który był ministrantem przez 12 lat u księdza prałata Jankowskiego. Jurek Hall. Także wiele, wiele osób z otoczenia księdza prałata, a my stoczniowcy, no najwięcej chyba skorzystaliśmy z tego działalności księdza prałata, bo i opiekował się naszym szpitalem, w innych szpitalach nie było leków, a w Stoczniowym zawsze były, bo ksiądz Jankowski zawsze je skądś zdobył. No oczywiście opieką uwięzionych, aresztowanych czy internowanych wszystkie rodziny były zaopatrzone nie musiały biedować, więc plebania świętej Brigidy przyjmowała takich ludzi jak Margaret Thatcher, Bush, Reagan. No, gdyby coś tam było na rzeczy, proszę państwa, to służby tych krajów by powiedzieli, nie, bo ten ksiądz coś tam jest niepewny. Nie, po prostu według mnie to było wszystko od początku do końca ukartowane.
1: No, ale prezydent Gdańska, wtedy jeszcze był pan Adamowicz prezydentem.
2: Tak.
1: Kiedy odbierano, kiedy skwer przestawał być skwerem, kiedy pomnik, burzono pomnik.
2: Tak, tylko to nie prezydent głosował, a radni.
1: No dobrze.
2: Ja rozmawiałem z panem prezydentem. Pan prezydent wtedy mówił, że no z takich ostrożności trzeba się tak zachować trochę chłodno, no bo pamiętajmy, że wtedy było też odcinanie księdza w Licheniu od Jana Pawła II, bo też się okazało, to był Cebula, to był jeszcze inni księża i być może ta atmosfera, ludzie tego nie udźwignęli i woleli jakby to no, zadusić w zarodku, nie patrząc na prawdę. No, proszę państwa, jeśli ta pani mówi, że ją dorwał 20 razy, a jeszcze innych też łapał, a ksiądz Jankowski w świętej Barbarze był tylko 16 miesięcy. I to nie kto inny, jak prymas tysiąclecia, powierzył mu parafię świętej Brigidy, która była zburzona, którą ksiądz Jankowski wtedy odbudowywał. Więc ja tu nigdy nie miałem wątpliwości o prawości, o takim zaangażowaniu księdza prałata w pomoc osobom. Także ja tutaj, nie, ja jeszcze raz podkreślam, to było chyba ukartowane.
1: A proszę powiedzieć, powiedział pan, radni powinni wziąć to na klatę. Czy rozmawiał pan z radnymi, czy zamierzają wziąć to na klatę, czy też będą czekać i czekać i czekać?
2: Niektórzy radni do mnie dzwonili, pytali, co my zamierzamy, bo ja byłem w tym komitecie społecznym budowy tego pomnika. I też oczywiście im mówiłem, że no słuchajcie, no trochę odwagi, no. Bo to nie jest łatwo podnosić ręce za tym czy za tamtym, ale jeśli się raz zrobiło błąd, to trzeba się umieć z tego wycofać. No zobaczymy, co zrobią, bo to oczywiście będzie decyzja pewnie troszeczkę polityczna i pewnie będzie tutaj kierowała się też tym polityka. Ale z pełnym przekonaniem mówię, że powinni wziąć to na klatę, pomnik powinien wrócić, plac skwery księdza Jankowskiego powinien zostać przywrócony. I naprawa, zawsze mówimy, że krzywdy powinny być nagrodzone. Powinno być to ustalone i że tak powiem, no, no do tego powróć,

0: wziął na klatę informacje dotyczące Lecha Wałęsy, że był wtórnym analfabetą, że nie mógł podpisać i nie współpracował z SB?
1: Wie pan, ja biorę na klatę to, że znam Lecha Wałęsę od 79 roku i wiem, że do niczego go nie można zmusić. To jest człowiek, któremu można by urwać głowę, ale na pewno do niczego nie można zmusić. Jeśli chodzi znów o alfabetyzm, to nie wiem, czy chodzi o to pismo literackie, jakieś takie opowiadania, wypracowania, bo przecież wiadomo, Lech Wałęsa skończył szkołę zawodową, był elektrykiem i na pewno może nie miał dobrej pisowni, może pisał z błędami, ale nie był analfabetą.
0: No dobrze, nie zagłębiajmy się w historię Lecha Wałęsy, bo mniej więcej ją znamy. Wiemy, że podpisał. Archiwum Kiszczaka pokazało, że podpisał dokument. I zresztą sam Lech Wałęsa mówił o tym, że brał pieniądze od Służby Bezpieczeństwa.
1: Nigdy tego nie mówił. Nigdy.
0: A moim zdaniem to powiedział. W wywiadzie dla TVN-u z Moniką Olejnik powiedział, że brałem pieniądze, bo to było w ten sposób. Grałem ze Służbą Bezpieczeństwa i to ja miałem te pieniądze, a nie oni, tak? Bo tam chodziło o rozmaite rzeczy i to zdziwiła się Monika Olejnik. Pewności co do tego nie mam, więc nie będę...
1: Ja powiem panu tak, że ja rozmawiałem z panem kapitanem Graczykiem, który wtedy wychodziło, że zwerbował Lecha Wałęsę, był z kontrwywiadu wojskowego z Olsztyna, którego Cenckiewicz w swojej książce uśmiercił. Celowo. Rozmawiałem z nim i powiedział, że nigdy nie zwerbował Lecha Wałęsy, nigdy go do takiej współpracy nie namawiał, bo któż to był, oczywiście go przesłuchiwał, bo robotnik, zwykły robotnik, elektryk ze Stoczni Gdańskiej, w ogóle nie był jako kontrwywiadowi wojskowemu do niczego potrzebny. I to usłyszałem od właśnie, niedawno zmarł ten, już wtedy w stopniu pułkownika, mieszkał w Gdyni, był bezdzietny, z żoną sobie mieszkali w Gdyni i nie miał powodu, żeby mi kłamać. Tak to sobie też tłumaczę, że po prostu zwykłego robotnika namawiać do jakiejś tam współpracy to wywiad, kontrwywiad wojskowy, jakoś to mało wiarygodnie brzmi.
0: No dobrze. Nie będziemy roztrząsać dzisiaj historii Lecha Wałęsy. Mamy deklarację pana Jerzego Borowczaka o tym, że należy odbudować właściwie i przywrócić pełny honor księdzu prałatowi.
1: Stan pierwotny, tak jest, stan pierwotny.
0: Stan pierwotny, ponieważ pan jest z tego Gdańska, a w tym Gdańsku to i działo się, i dzieje się. Mamy z Gdańska premier. Pan też jest kibicem Lechii Gdańsk?
1: Tak, kibicem Lechii Gdańsk i Stoczniowca Gdańsk. To są dwie drużyny moje.
0: I co? I był pan na trybunie? Pan bardziej na trybunie był z Donaldem Tuskiem niż z prezydentem Karolem Nawrockim.
1: Nie. Karola poznałem, jak miał może ze 14 lat, bo byłem prezesem Stoczniowca Polonii Gdańska, a jego wujek był moim kolegą, który pracował w Stoczni Gdańskiej jako strażnik na bramie i byli zwalniani na treningi i na mecze bokserskie i właśnie przyprowadzał do małej hali bokserskiej, bo ona była w większości dla bokserów na trening, bo do piłki nożnej nie bardzo się nadawała. I tam Karol Nawrocki przychodził na treningi właśnie do tego wujka, a ja z moim synem przychodziłem na takie, też piłka nożna, na takie, że tak powiem, treningi, które polegały na figołkach, na takiej bardziej gimnastyce, a nie grę w piłkę. Także tak, ale mówię, nigdy tam nie kibicowałem i takich bliższych zażyłości żeśmy nie nawiązali.
0: Z Karolem Nawrockim, bo z Donaldem Tuskiem tak.
1: Z Donaldem Tuskiem znamy już od 79 roku. Poznałem go, już nie ma tego akademika, w 79 roku. To gdzieś był listopad albo może grudzień, właśnie w akademiku przez studenta z Torunia, Antoniego Mężydłę. Antek Mężydło mi go przedstawił jako działacza takiego, może troszeczkę związanego z ruchem Młodej Polski.
0: Oj, czuję, że powinniśmy wybrać się do Gdańska, żeby porozmawiać o Donaldzie Tusku i Karolu Nawrockim.
1: Bardzo proszę.
0: A ten Gdańsk to nie jest proste miasto, prawda?
1: No, to jest miasto nieujarzmione. Także te wszystkie inicjatywy, które wychodzą z Gdańska.

0: tylu premierów, prezydenci, no jednak Gdańsk to jest Gdańsk. To mnie zafascynowało, kiedy służyłem w jednostce specjalnej na Bliskim Wschodzie, byłem w Syrii i w Egipcie na misji stabilizacyjnej i tam właśnie poznałem kolegów z Gdańska i między innymi późniejszego generała Edwarda Weinera, który w 70 roku odmówił wykonania rozkazu odblokowania Komitetu Wojewódzkiego, który stoczniowcy otoczyli. Więc to mnie zafascynowało i stąd przyjechałem do tej stoczni imieniem Lenina. Ja z Białogardu pochodzę. Gdybym chciał być stoczniowcem, to bym pojechał do Szczecina bliżej, ale ja chciałem do tej stoczni, do tej Lenina, która potrafiła się zbuntować w 70 roku, mając takiego patrona, bo to za moich, że tak powiem, edukacji podstawowej Lenin to niemal był Bóg, prawda?
1: Może prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i w takim razie do zobaczenia.
0: Miejmy dziękuję nadzieję. Serdecznie, chętnie się spotkam. Pozdrawiam serdecznie.
1: O tych gołębiach porozmawiamy.
0: Oczywiście.
1: Jerzy Borowczak, Wolne Związki Zawodowe, Solidarność, Stocznia Gdańska, wieloletni poseł na Sejm Rzeczpospolitej, już w III Rzeczpospolitej, a teraz Jaśmina Nowak i konferencja w pobliskim hotelu.
2: Tak jest i próba odpowiedzenia na pytania, między innymi takie dotyczące tego, na ile Polska te ogromne pieniądze, te miliardy złotych, o których dzisiaj słyszymy, które wydaje na obronność, może wydać także na polski przemysł, na polskie technologie, a na to pytanie odpowie mi, mam nadzieję, nasz gość, pani dr Małgorzata Samojedny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry, witam państwa.
2: No właśnie, w kilku słowach, bo pani śledzi to, jak i gdzie wydatkować. Wydatkowane są te ogromne pieniądze. Na ile faktycznie polski przemysł może zauczestniczyć, czy już teraz uczestniczy w całym tym procesie?
3: Z pewnością inwestycje w przemysł jest kluczowe, ponieważ musimy gonić te główne gospodarki światowe, to jest pierwsza rzecz i też dostrzegamy pewne zapóźnienie w zakresie Unii Europejskiej, szczególnie w obszarze najnowszych technologii sektora high-tech. I tutaj ten sektor musi być doinwestowany także z budżetu budżetów zarówno narodowych, jak i europejskich.
2: A da radę pogodzić, no właśnie, to, że z jednej strony kupujemy i dużo tych pieniędzy wydajemy właśnie w Unii Europejskiej, a z drugiej strony mówimy, że tutaj no jednak to Stany Zjednoczone są tym głównym filarem, na którym Polska powinna się oprzeć, a jeszcze trzeci głos mówi o tym, że no jednak powinniśmy nawet wyższym kosztem, ale inwestować w swoje oprogramowanie, w swoje know-how. Jak to wszystko pogodzić?
3: Wydaje mi się, że przede wszystkim tak jak w każdym sektorze musimy się dywersyfikować. Musimy skupić się przede wszystkim na przemyśle naszym wewnętrznym, aby ten rozwijać, aby ten doinwestować, ponieważ kluczem, jeżeli patrzymy w wymiarze długoterminowym, to z pewnością inwestowanie w sektor państwowy i wewnętrzny, nasz tu narodowy, jest kluczowe, jeżeli mówimy o programie długoterminowym. Natomiast musimy też myśleć w wymiarze krótkoterminowym i wtedy musimy korzystać z zasobów, które są dostępne na rynku globalnym.
2: To jeszcze trochę bieżących spraw. Wczoraj kolejne alerty RCB i te rakiety, które co chwila atakując Ukrainę, też naruszają naszą przestrzeń powietrzną. Jaki jest tutaj komentarz także eksperta do spraw bezpieczeństwa?
3: Tak, przede wszystkim musimy być bardzo ostrożni, ponieważ nie jesteśmy w otwartym konflikcie z Rosją i tutaj musimy zachować jednak pewną powściągliwość i ostrożność zarówno w podejmowanych działaniach. Zresztą zmiana już tego paradygmatu w ramach NATO i danie większej swobody pilotom myśliwców w zakresie unieszkodliwiania ewentualnie tutaj statków powietrznych, które mogłyby stanowić zagrożenie, czy w ogóle obiektów powietrznych, które mogłyby stanowić zagrożenie, jest już pewnym przełamaniem, jest już pewnym sygnałem wysłanym Rosji, że podejmowane działania może będą bardziej intensywne.
2: A jeszcze zapytam trochę o taką logistykę i o takie proste rzeczy, bo ja kiedy rozmawiamy z ludźmi, to najczęściej słyszymy tego, że ja dostaję ten alert i mam się ukryć w bezpieczne miejsce, jak nie wiem, gdzie to bezpieczne miejsce jest, albo jak po prostu na przykład w Warszawie Warszawie często brakuje tych schronów czy piwnic, do których ludzie mogliby po prostu się udać. Jak to jest dużym problemem w skali całego państwa?
3: No generalnie obrona cywilna kuleje w Polsce i wydaje mi się, że w najbliższym czasie rząd obecny, jak i także prawdopodobnie przyszły, który po wyborach zostanie powołany w 2027 roku, musi się skupić właśnie na tym sektorze obrony cywilnej. Być może ułatwienie i bardziej udostępnienie możliwości zabezpieczenia sobie prywatnych schronów. Wiem, że są takie przedsiębiorstwa, które już na dzisiaj to oferują, także wydaje mi się, że być może otwarcie się tutaj też na sektor prywatny, bo wydaje mi się, że wiele osób fizycznych byłoby w stanie zapewnić sobie takie bezpieczeństwo we własnym zakresie. Nie mówię w dużych miastach, bo tutaj oczywiście muszą to zabezpieczyć władze miejskie, czy gminne, czy powiatowe, ale na pewno w obszarze małych miasteczek, czy wsi ludzie mogą, szczególnie w Polsce, w części wschodniej, mogą to robić ludzie we własnym zakresie, ale tutaj zarówno regulacje prawne, jak i dostępność do takich projektów powinna być dużo bardziej uproszczona.
2: Cała masa think tanków, tych głosów eksperckich. No dzisiaj takie spotkanie dotyczące tej płaszczyzny energetycznej. Państwo działacie w sektorze szeroko rozumianej polityki międzynarodowej bezpieczeństwa. Czujecie, że te wasze analizy, ta cała praca, którą wy wykonujecie, ona trafia tam, gdzie powinna trafiać, że to jest ważny głos w całej debacie politycznej?
3: Zdecydowanie. Głos ekspertów, my jako think tank The Opportunity Institute promujemy przede wszystkim to, co mają do powiedzenia eksperci, analizujemy ich wiedzę oraz przedstawiamy ich wiedzę i rekomendujemy także ich stanowiska rządzącym. Nasze raporty są dostępne w otwartym dostępie u nas na stronie, także zapraszam Państwa serdecznie. A jeżeli chodzi o... Oczywiście, że nasze analizy rezonują, chociażby w zakresie współpracy z Azją Centralną czy bezpieczeństwa na Bałtyku.
2: Powiedziała pani dr Małgorzata Samojedny, której bardzo dziękuję za komentarz.
3: Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo.
2: 11:28, drodzy Państwo, to ja w takim razie oddaję głos do studia. Tutaj jeszcze przed nami druga część i ona będzie skupiała się na transformacji energetycznej, czyli na tym, jakie wytyczne płyną cały czas z Unii Europejskiej. No i co my możemy w tym zmieścić jako nasza gospodarka, którą tak naprawdę też ogromne wyzwania, i słyszę w tle oddech Radosława Skowrońskiego. Krzysztofie?
1: Tak, to mój oddech, który w tle słyszysz, Jaśmino. Oddech, w którym, tak, po pierwsze czekamy na wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego po godzinie 17:00 i to wystąpienie skomentujemy z wielką przyjemnością w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, bo Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich dzisiaj po godzinie 18:00, a tam prawdopodobnie gościem będzie profesor Michta, mam nadzieję.
2: Też... A jest, Krzysztofie, to ci powiem od razu, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale przekażę, bo pan profesor pozdrawia słuchaczy, powiedział, że będzie dzisiaj właśnie gościem w audycji poświęconej właśnie metalom ziem rzadkich. Nawet myślałam, żebyśmy zaprosili wspólnie, ale gdzieś już mi uciekł z orbity. W takim razie zapraszamy.
1: A my za chwilę się zobaczymy w hotelu, który jest nieopodal, na podwalu, czyli mniej więcej 100 metrów od krakowskiego przedmieścia 79, czyli od siedziby Radia Wnet, a teraz połączymy się z Krakowem, bo za chwilę serwis międzynarodowy. Mikołaj Murkociński jest już w swoim krakowskim studiu albo warszawskim studiu. Mikołaju, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Udało się wrócić z Paryża po wielkich przeżyciach związanych z wizytą Leona XIV, z jego pielgrzymką.
4: Tak, udało się wrócić po wielkich przeżyciach i to też tych dziennikarskich, powiedzmy, ponieważ będąc tam w tym Paryżu, mnie również udzielił się ten wielki entuzjazm, który było tak bardzo widać na ulicach nie tylko Paryża, ale także Lourdes oraz Metz, i o tym także będzie, o tym wczorajszym dniu w serwisie międzynarodowym kilka słów.
1: Bo wczoraj ważne wystąpienie Leona XIV dotyczące Europy, ale tam we Francji jeszcze były wybory do Senatu. Opowiesz o tym serwisie międzynarodowym? Kto wygrał, co wygrał? Czy to ma znaczenie dla Francji?
4: Tak, oczywiście. To jest jeden z tematów, które dzisiaj poruszę. To będzie ważne wybory, chociaż Senat, chociaż są wybory takie troszkę niedostrzegane, ale faktem jest, że to były też wybory, które były chyba takim ostatnią próbą przed tymi najważniejszymi wyborami prezydenckimi w przyszłym roku. A skoro już mówimy o tym programie, co dziś w serwisie międzynarodowym, to w peryskopie międzynarodowym, czyli w tej takiej części bardziej analitycznej, porozmawiamy na temat tego, co dzieje się w Serbii, ponieważ tam złożył prezydent tego kraju, Aleksandr Vučić.
1: Jak wiemy, kapitał serbski jest obecny na naszym rynku medialnym. Telewizja Newsmax jest właśnie finansowana przez Serbów. Za chwilę Mikołaj Murkociński i serwis międzynarodowy.
5: www.net.fm. Reklama.
6: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
6: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
4: I kłania się ponownie Państwu Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym. Dzisiejszy program już w zasadzie zapowiedziałem, tak więc przeniesiemy się od razu do Paryża, do Francji, do Metz konkretnie. Przeniesiemy się do dnia wczorajszego, ponieważ wczoraj papież Leon XIV zakończył swoją pielgrzymkę, czterodniową pielgrzymkę do Francji, którą miałem przyjemność relacjonować dla Państwa na antenie Radia Wnet. I zakończenie, można powiedzieć, bardzo takie poważne, ponieważ przemówienie papieża Leona w Centrum Kongresowym imienia Roberta Schumana, jednego z architektów Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskiej, wobec którego toczy się proces beatyfikacyjny. I to chyba Robert Schuman był taką myślą przewodnią tego całego przemówienia oraz samej idei, dlaczego w ogóle Leon XIV się tam znalazł akurat w Metz, dlaczego nie w Strasburgu, ani żadnym innym mieście, ponieważ to właśnie w Metz, pod Metz konkretnie Robert Schuman jest pochowany. I do dziedzictwa Roberta Schumana papież Leon XIV wielokrotnie się odwoływał, ale może od początku. Wczoraj Ojciec Święty przyleciał do Metz rano, przyleciał z Lourdes, gdzie w dzień wcześniej miał wiele spotkań z episkopatem Francji, również odprawił mszę świętą przed sanktuarium w Lourdes, a później wiele spotkań. Natomiast wczoraj przybył do Metz, przybył do Lotaryngii i tam najpierw wziął udział w spotkaniu międzyreligijnym, w którym brali udział przedstawiciele również protestantów, jak również był obecny rabin, był także przedstawiciel kościoła prawosławnego oraz rektor wielkiego meczetu w Paryżu. I po tym spotkaniu również, które odbyło się w Centrum Kongresowym Roberta Schumana, został podpisany apel z Metz, w którym przedstawiciele tych wielkich religii i tych denominacji apelują do religii świata, aby działały na rzecz pokoju, a potem po tym spotkaniu przyszedł czas na długo wyczekiwane przemówienie Leona XIV przed licznymi gośćmi. Było duchowieństwo, ale byli także przedstawiciele różnych krajów oraz także również przedstawiciele unijni. Był Jean-Claude Juncker, była para książęca Monaco. I tak, zanim Leon XIV zabrał głos, przemawiał, przywitał go obecny również na scenie prezydent Francji, Emmanuel Macron. Posłuchajmy może właśnie fragmentu tego, co powiedział prezydent w tym wprowadzeniu do głównego punktu wczorajszego programu.
7: Podczas gdy Europa przez 2000-lecia marzyła o jedności poprzez imperia i wojny domowe, Unia Europejska jest zupełnie nowym tworem opartym na szacunku, pokoju i równości między państwami członkowskimi. Teraz bardziej niż kiedykolwiek ma to zasadnicze znaczenie.
4: Bo zrozumieli Państwo, że tematem tego przemówienia Leona XIV i tematem ogólnie rzecz biorąc tego dnia był dialog, ale przede wszystkim była to Europa. Europa była bohaterką przemówienia Leona XIV, Emmanuela Macrona, jak również przemawiającego przed Leonem kardynałem Jean-Marciem Avelin, który jest, przypomnę, przewodniczącym Episkopatu, Konferencji Episkopatu Francji, a także arcybiskupem Marsylii. I Leon XIV zaczął swoje przemówienie od definicji tego, czym jest Europa. Papież podkreślił, że Europa, że w ogóle koncepcja Europy nie powinna się zamykać w jakichś granicach geograficznych, że mówimy tutaj przede wszystkim o aspekcie kulturowym, którego podstawą jest chrześcijaństwo. Papież wezwał do tego, aby te korzenie chrześcijańskie ponownie odkrywać w Europie, również w kontekście tego, z czym Europa dzisiaj się mierzy, czyli z imigracją, ze spotkaniem z drugim człowiekiem, z postępującą wielokulturowością, no między innymi właśnie we Francji. Ale no właśnie, papież wzywając do tego, aby rozmawiać z innymi kulturami, aby przyjmować tych potrzebujących, również stwierdził, że powinno to być związane z odkrywaniem na nowo swojego własnego dziedzictwa, że tu nie chodzi tylko o to, aby dać schronienie temu innemu, ale także, aby podzielić się z nim swoją kulturą, swoim, jak to określił, duchem. Mówił także papież Leon XIV o innych fundatorach w ogóle koncepcji europejskiej, kultury europejskiej. Wspomniał o świętym Benedykcie, o benedyktynach, których dziedzictwo jest również istotnym elementem europejskości czy kultury europejskiej, ale nie była mowa tylko i wyłącznie o Europie, była także mowa o dzisiejszym stanie świata. Papież Leon mówił o tym, że o wojnie, która powróciła na kontynent europejski, nie mówił tutaj o Ukrainie. I tutaj może taki wątek, być może kontrowersyjny nieco, a mianowicie papież, który wezwał do ustępstw, aby dojść do porozumienia, aby dojść do pokoju. Tutaj różnie te słowa są interpretowane, no ale tak jak wspomniałem, Ojciec Święty nie wymienił tutaj w żadnym miejscu Ukrainy. Papież także mówił o tym, że stosunki międzynarodowe stają się coraz bardziej barbarzyńskie. To jest słowo, którego określił. Mówił także o tym, że coraz częściej nie jest doceniane dążenie do pokojowego rozwiązania, do dyskusji, do dialogu, ale coraz częściej wychwala się podstęp i umiejętność stawiania na swoim, umiejętność narzucania swoich rozwiązań. I tutaj papież także przedstawił się jako wielki obrońca multilateralizmu. Ale papież także mówił o laickości, a mówił o tej laickości po raz drugi, po raz pierwszy mówił o niej w czasie swojego przemówienia pierwszego dnia pielgrzymki w Pałacu Elizejskim. Posłuchajmy może tego, co Ojciec Święty mówił o tym, w jaki sposób pogodzić się z jednej strony świeckość instytucji państwowych, a z drugiej strony właśnie z rolą Kościoła.
8: Laickość, która określa funkcjonowanie państw, nie oznacza jedynie bezwyznaniowego charakteru instytucji publicznych, lecz zakłada również rzeczywistą współpracę między stronami, a także poszanowanie przez władze państwowe i unijne autonomii kościołów oraz wspieranie ich wolności organizowania się, wypowiedzi i publicznego sprawowania kultu.
4: To powiedział papież Leon XIV o laickości, ale jeżeli mówimy o tym, o głównych takich motywach tej pielgrzymki, no było ich bardzo dużo, to myślę, że takim najważniejszym to było spotkanie z młodymi. Nie mówię tutaj tylko o tym spotkaniu na Stade de France w piątek 25 września, ale mówię ogólnie rzecz biorąc o tych spotkaniach z młodymi, ponieważ to właśnie młodzi ludzie byli zdecydowani w centrum no, uwagi papieża w różnych częściach swojego pobytu, w różnych przemówieniach, także w tym wczorajszym, i to właśnie kwestią, takim apelem do młodych, papież zakończył swoje wczorajsze przemówienie. Posłuchajmy.
9: Do młodych zaś mówię, miejcie odwagę odpowiedzialnie podejmować misję budowania pokoju. W waszych sercach, w relacjach z innymi, w rodzinach, szkołach i na uniwersytetach, w życiu waszych miast i krajów oraz całej Europy. Nie poddawajcie się logice przemocy i ucisku. Miłujcie życie w każdej jego chwili i nie lękajcie się przyszłości. Nie lękajcie się zakładać rodzin, przyjmować na świat dzieci i bronić godności każdej osoby od pierwszej chwili życia w łonie matki aż po ostatnie tchnienie. Nie bójcie się niestrudzenie służyć dobru waszych wspólnot, także poprzez zaangażowanie polityczne. Bądźcie budowniczymi wspólnot, a wraz z wami Europa, mocno zakorzeniona, będzie nadal rozkwitać i inspirować cały świat.
4: To przekaz do młodych i to także o tych młodych mówił papież, no chociażby w czasie, w swoim przemówieniu w Instytucie Katolickim w Paryżu, mówił o tym, co dzieje się w kościele francuskim, o tym zainteresowaniu młodych wiarą katolicką, ale mówił także o tym wszystkim papież w samolocie, który go już wiózł z Metz do Rzymu. Spotkał się papież z obecnymi na pokładzie samolotu dziennikarzami i powiedział między innymi, że w czasie tej wizyty doszło do wielu łask, ale być może nawet do wielu małych cudów. To powiedział papież, wracając już z Francji do Włoch. I być może tutaj postawimy już kropkę, jeżeli chodzi o temat papieski, chociaż wiem, że on jeszcze będzie powracał na naszej antenie, ale pozostaniemy we Francji. Teraz już temat polityczny. We Francji, gdzie wybrano połowę składu francuskiego Senatu w minioną niedzielę. Ale może dwa słowa właśnie o Senacie francuskim. Senacie, który liczy 348 senatorów. Kadencja senatora trwa 6 lat i co ważne, Senat nie może zostać rozwiązany. W miniony weekend 64 departamenty Francji wybrało 178 senatorów i jak można było się spodziewać, był to kolejny sukces dla Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Po raz pierwszy bowiem ugrupowanie Le Pen wraz z senatorami wybranymi z listy Zjednoczenia Prawic Republiki, Erika Ciottiego, mera Nicei i takiego renegata z partii Les Républicains, będzie mogło założyć swoją grupę w Senacie. Mówił o tym bardzo zadowolony przewodniczący Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella. Posłuchajmy.
10: Jesteśmy niezwykle podekscytowani tymi wynikami, które stanowią kolejny krok w umacnianiu pozycji Zjednoczenia Narodowego w naszym kraju. Cieszę się, że Zjednoczenie Narodowe po raz pierwszy w swojej historii wkracza do Senatu z grupą, która zostanie utworzona w najbliższych dniach i której zadaniem będzie, oprócz trzech senatorów, których mamy już w Senacie, propagowanie idei Zjednoczenia Narodowego oraz obrona interesów Francuzów.
4: Senat we Francji jest znacznie bardziej związany z samorządem niż w Polsce. No to dlatego, że jego członkowie wybierani są w dużej mierze właśnie przez członków samorządu, którzy stanowią dużą część kolegium elektorów liczącego 160 tysięcy członków. Mniej więcej są to rzeczywiście wybory pośrednie. I stąd też na pewno ten sukces partii Le Pen, ponieważ partii Le Pen Zjednoczeniu Narodowemu udało się również odnieść spory sukces podczas ostatnich wyborów samorządowych. I jest to na pewno także przełamanie dotychczasowej dominacji umiarkowanej prawicy, która rządzi niepodzielnie Senatem od roku 2014. Choć ta prawica nadal zachowa swoją komfortową większość, a założenie grupy przez Zjednoczenie Narodowe w Senacie będzie miało raczej charakter symboliczny. Ale to właśnie o tej symbolice tutaj mówimy, ponieważ zbliżają się wybory prezydenckie, wybory, które odbędą się w kwietniu przyszłego roku i jak na razie w sondażach zdecydowanie prowadzi kandydatka Zjednoczenia Narodowego, czyli Marine Le Pen, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze. I te wybory do Senatu, o których było słychać mało, dlatego że po pierwsze były one połówkowe, po drugie właśnie są to wybory dokonywane przez kolegium elektorów, to jednak te wybory pokazują, są jakimś sensie miernikiem tego, jakim poparciem cieszy się ugrupowanie Marine Le Pen w poszczególnych regionach, w poszczególnych departamentach Francji. Teraz czas już na peryskop międzynarodowy.
11: Peryskop międzynarodowy.
4: I przenosimy się, proszę Państwa, w inną część Europy, na Bałkany, a konkretnie do Serbii, gdzie wczoraj w swoją dymisję złożył prezydent Serbii Aleksandr Vučić. Posłuchajmy może tego, co powiedział Vučić na spotkaniu z reporterami, właśnie podpisując swoją dymisję.
10: Niniejszym podpisuję tekst o następującej treści. Na podstawie artykułu 116 ustęp 5 Konstytucji Republiki Serbii składam rezygnację ze stanowiska prezydenta republiki.
4: Z nami jest już pani profesor Agata Domachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, pani profesor.
12: Dzień dobry.
4: O co tutaj chodzi? Aleksandr Vučić, który jest niezwykle kontrowersyjną postacią, jeżeli chodzi o politykę europejską. Dlaczego Vučić zdecydował się na dymisję w tym momencie?
12: Tak, prezydent Vučić, trzeba tu zaznaczyć, że on już wcześniej zapowiadał, że taką decyzję podejmie, że ta dymisja zostanie złożona, gdy tylko wróci z Nowego Jorku, z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, z tej corocznej sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i to jest związane wprost z wyborami, przedterminowymi wyborami, które zostały ogłoszone w Serbii i odbędą się już za niecały miesiąc, 25 października. Już wcześniej zapadła decyzja przez partię rządzącą, z której wywodzi się prezydent Aleksander Vučić, już teraz postać, która złożyła swoją dymisję, że to właśnie on będzie kandydatem na przyszłego premiera, jeżeli partii uda się ponownie zwyciężyć w wyborach, więc prezydent Vučić postanowił, że zamierza wziąć udział w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi jako, cytuję, zwykły obywatel, chce się zaangażować w tą kampanię wyborczą, jako prezydent nie mógłby tego zrobić, aby doprowadzić do kolejnego zwycięstwa rządzącej obecnie serbskiej partii postępowej w Serbii.
4: Tak, serbska partia postępowa, ale skąd w ogóle taki pomysł? No, czemu Aleksandr Vučić, czemu prezydent chciałby zostać premierem? Czemu to jego stanowisko dotychczasowe mu nie odpowiada?
12: Tak naprawdę on jest, trzeba przypomnieć, jest prezydentem od 2017 roku. To już jego druga kadencja, która zresztą upłynie wiosną przyszłego roku, więc tak naprawdę rezygnuje z pełnienia funkcji prezydenta na kilka miesięcy przed końcem drugiej kadencji. Zgodnie z konstytucją Serbii, podobnie zresztą jak wiemy w Polsce, prezydent może tylko pełnić dwie kadencje. Zatem wiadomo, że już ponownie o wybór prezydenta Serbii nie mógłby się ubiegać. Natomiast te wybory parlamentarne są kluczowe i trzeba podkreślić, że najtrudniejsze dla obecnego rządu w historii od momentu, kiedy serbska partia postępowa przejęła władzę w Serbii, to jest 2012 rok. I tutaj zaangażowanie się prezydenta Vučića byłoby konieczne, no ale zgodnie z konstytucją, zgodnie zresztą z prawem wyborczym Serbii, jako prezydent nie mógłby zaangażować się zgodnie z prawem w tą kampanię. Więc wiedząc, że upływa ta druga, ostatnia kadencja jako prezydenta, zdecydował się na rezygnację, aby zaangażować się teraz w kampanię parlamentarną, licząc na to, że powróci na urząd premiera po tych jesiennych wyborach parlamentarnych.
4: Jeżeli chodzi o Serbską Partię Postępową, to jakie są jej orientacje polityczne, także w kontekście tych nadchodzących wyborów parlamentarnych?
12: Serbska Partia Postępowa jest, trzeba powiedzieć, partią władzy takiego szerokiego, można powiedzieć, spektrum, która przede wszystkim chce utrzymać władzę. To jest jedyny cel i jeżeli chodzi o program wyborczy, no to można powiedzieć, jeżeli obserwujemy kolejną kampanię po kolejnej kampanii, tutaj też trzeba podkreślić, że od momentu, kiedy ta partia przejęła władzę, za każdym razem wybory parlamentarne, były to wybory parlamentarne przedterminowe. Za każdym razem partia ta wygrywała właśnie w wyborach przedterminowych, nigdy niezgodnie z kadencją zapisaną w Konstytucji, więc to nie jest nic dziwnego, że to są przyspieszone wybory. Partia ta jest w stanie obiecać wszystko i powiedzieć wszystko obywatelom, tylko aby utrzymać władzę. Jest to ogromnie silny taka niezwykle silna machina, która już zakotwiczyła się silnie w państwie serbskim. Oczywiście przede wszystkim podkreślę, że interesy Serbów, interesy Serbii są na pierwszym miejscu. Najważniejszy jest dalszy rozwój gospodarczy państwa, aby utrzymać pozycję tutaj lidera wśród państw Bałkanów Zachodnich. Jednocześnie oczywiście podkreśla się to, że priorytetem polityki zagranicznej Serbii jest uzyskanie członkostwa z Unii Europejskiej, choć z drugiej strony partia ta, ale tak przede wszystkim jej lider, Aleksandar Vučić, zwraca uwagę już od dłuższego czasu, że społeczeństwo serbskie jest zmęczone tym procesem, że on zbyt długo trwa i należałoby w jakiś sposób go przyspieszyć. No i też mówiąc o Serbii, też pamiętajmy, że Serbia od lat, co jest typowe dla jej polityki zagranicznej tego państwa, też balansuje między wschodem i zachodem, więc z jednej strony cel to jest integracja z Unią Europejską, a z drugiej strony utrzymywanie najlepszych relacji z Rosją, z Chinami, tak samo obecnie też wzmacnia swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi, więc to jest taka typowa partia władzy, która swoją politykę od lat podtrzymuje i w wymiarze tym wewnętrznym, jak i zagranicznym.
4: Mówi pani, że to będą najcięższe wybory dla Serbskiej Partii Postępowej. Dlaczego?
12: No bo tutaj, jak popatrzymy na Serbię, no to od końca 2024 roku państwo to mierzy się z konfliktem społecznym, silnym konfliktem społecznym. Trwają tam cykliczne protesty studenckie po tragedii, do której doszło w Nowym Sadzie, gdzie dach dworca kolejowego
4: stacji kolejowej
12: zapadł. Tak. I w wyniku tej tragedii zmarło 16 osób i do dnia dzisiejszego przyczyny tej tragedii nie zostały wyjaśnione, ani też odpowiedzialni nie zostali zidentyfikowani czy skazani przez instytucje sądownicze w Serbii. No i na bazie tego ruchu protestu powstał tak zwany ruch studencki i to jest ta druga najważniejsza siła, na którą będziemy patrzeć w czasie tej kampanii wyborczej, w czasie tych wyborów. Ruch studencki, który od miesięcy właśnie protestuje przeciwko obecnej władzy, domaga się jej ustąpienia, opowiada się za głęboką reformą państwa. Ona właśnie jest tym najważniejszym rywalem i co ciekawe, ten ruch studencki stworzył listy, wybrał kandydatów na przyszłych parlamentarzystów wśród ekspertów, profesorów, naukowców, specjalistów, czyli na tych listach nie znajdziemy samych studentów zaangażowanych w protest, ale właśnie osoby mniej znane politycznie w Serbii, też wśród społeczeństwa. I dlatego od miesięcy, przygotowując się na wybory, ponieważ każdy wiedział, że prędzej czy później te wybory zostaną rozpisane przez władzę, prowadzi taką politykę przekonywania społeczeństwa od drzwi do drzwi, tak? Działa lokalnie, aby przekonywać społeczeństwo do swoich haseł, do tego, aby społeczeństwo wreszcie odsunęło Serbską Partię Postępową od władzy.
4: To jeszcze może pytanie o wpływy rosyjskie w kontekście tych nadchodzących wyborów. Mówiła pani o tym, że Serbia balansuje między wschodem a zachodem, ale no nie ulega wątpliwości, że te stosunki z Rosją są bardzo mocne. No takim przykładem praktycznym jest to, że samoloty chyba linii lotniczych Air Serbia nadal do Moskwy latają.
12: Tak, no tutaj te relacje nadal są podtrzymywane. Zresztą Serbia jest powiązana i politycznie, i gospodarczo z Rosją. Zresztą takim symbolicznym faktem było to, że przed potwierdzeniem faktu, że rezygnuje ze stanowiska prezydenta, Aleksander Vučić odbył godzinną rozmowę z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, którą określił jako bardzo pozytywną, która jeszcze bardziej wzmocni relacje między tymi państwami, więc jak najbardziej tutaj ten czynnik rosyjski jest widoczny. No i choć z drugiej strony też pamiętajmy, na co zwracają uwagę przede wszystkim politycy, urzędnicy, eksperci ze Stanów Zjednoczonych. Przez ostatnie lata Serbia, oczywiście nieoficjalnie, ponieważ Serbia tego nie potwierdza, przekazuje broń Ukrainie, tak? Bo tutaj Ukraina do dnia dzisiejszego, co jest dla Serbii niezwykle ważne, nie uznała niepodległości Kosowa, opowiada się za integralnością terytorialną Serbii. Podobnie też jest stanowisko Serbii, takie samo Serbia stanowisko prezentuje w stosunku do Ukrainy, więc warto tutaj o tym pamiętać. No ale na pewno tutaj ten czynnik rosyjski jest ważny, ale ze względu, moim zdaniem, ze względu na to, co się dzieje na świecie, jak ci główni gracze i Stany Zjednoczone, i Rosja, i Chiny są zaangażowane w różne inne miejsca na świecie, w tych wyborach może te czynniki zewnętrzne nie będą aż tak ważne i kluczowe w porównaniu do poprzednich wyborów. I tutaj nie mam na myśli tylko ostatnich, ale w ogóle jak mówimy o wyborach w Serbii na przestrzeni ostatnich trzech dekad. No ale nie da się ukryć, że na pewno ten czynnik rosyjski też będzie ważny.
4: To już na zakończenie, pani profesor. Aleksander Vučić, dlaczego to jest polityk tak kontrowersyjny? Dlaczego tak dużo słyszeliśmy o tym polityku, o prezydencie Serbii? No powiedzmy, to nie jest prezydent Francji, prawda? A jednak tyle się o nim słyszało w tym szczególnie negatywnym kontekście. I czy tak samo jest właśnie w Serbii, czy uchodzi on za polityka kontrowersyjnego?
12: Jak popatrzymy na badania opinii społecznej obecnie, no to trzeba powiedzieć, że Serbia jest podzielona, tak? I trudno jest właśnie w tym kontekście przewidzieć w ogóle wyniki wyborów, czy Serbskiej Partii Postępowej i właśnie Aleksandrowi Vučićowi uda się zwyciężyć ponownie, ponieważ jest duża część społeczeństwa, która oczywiście cały czas go wspiera partię i jak najbardziej się za nie opowiada, ale mamy też znaczącą część społeczeństwa, która chce odsunąć od władzy. Ja tutaj tylko przede wszystkim zwrócę uwagę na to, że od 2017 roku pełni on funkcję prezydenta i zgodnie z konstytucją Serbii, jednak prezydent nie ma aż tak szerokich prerogatyw jak prezydent Francji. Tak? Tutaj władza jest przede wszystkim skupiona w rękach premiera, ale tak naprawdę de facto poprzez prowadzoną przez siebie politykę wewnętrzną, to on, Aleksander Vučić, był i jest najważniejszą postacią w państwie. Podejmował najważniejsze decyzje, to on nominował kandydatów na kolejnych premierów, to on kontrolował politykę prowadzoną w serbskim państwie i kontrolował wszystko, co się dzieje tak naprawdę w Serbii. I co stanowi największy zarzut tak właśnie tej opozycji ruchu studenckiego obecnie, że to on doprowadził do tak fatalnej sytuacji w kraju, to znaczy ogromnej korupcji, powiązań nietransparentnych między władzą a biznesmenami, organizacjami kryminalnymi, czyli wszystko to, co chce opozycja zmienić, w szczególności ten ruch studencki, więc on budzi kontrowersje i w państwie, i za granicą. Tutaj też warto podkreślić, że od lat, pomimo tej deklaracji chęci przystąpienia do Unii Europejskiej, tak naprawdę Serbia nie otworzyła żadnego rozdziału. I tutaj mówimy o zastoju także w tych relacjach z Unią Europejską. Więc tak, Vučić, opinie na niego, Serbowie są podzieleni, ma wielu zwolenników, ale także pewnie tyle samo przeciwników. I teraz pytanie pozostaje, która siła zmobilizuje bardziej swój elektorat w nadchodzących wyborach, tym bardziej, że kampania jest niezwykle krótka.
4: Tak, wybory, które odbędą się 25 października 2026 roku i to będzie również kolejny pretekst, aby porozmawiać z panią profesor Agatą Domachowską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani profesor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
12: Bardzo dziękuję również.
4: Minęła godzina 12, proszę państwa, już teraz czas na serwis informacyjny. Dziękuję państwu za uwagę. Mikołaj Murkociński, do usłyszenia. Serwis.

0: 12.01, Jakub Duszek, proszę na wiadomości. Szpital Południowy w Warszawie wezwał Dawida Kacprzyka do złożenia wyjaśnień po ujawnieniu afery z jego udziałem. Kacprzyk wpłacił 500 tysięcy złotych na konto szpitala, a następnie skorygował wystawione wcześniej faktury. Jak przekazała rzeczniczka szpitala Jadwiga Juszkowicz w rozmowie z Faktem, Kacprzyk określił dokonane korekty jako szacunkowe. Jednocześnie zaznaczył, że nie oznacza to przyznania, iż wcześniej wykazane usługi nie zostały wykonane albo wykonano je niezgodnie z dokumentacją. Według szpitala lekarz tłumaczył, że jego działania miały charakter tymczasowy i ostrożnościowy i weryfikacji dokumentów. Wpłacone 500 tysięcy złotych placówka później wróciła na jego konto. Sprawą zajmuje się dwa postępowania dotyczące Szpitala Południowego, oszustwa oraz nadużycia uprawnień. 11 osób zatrzymali funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Akcję przeprowadzono na polecenie prokuratora ze Śląskiej. Postępowanie dotyczy m.in. wystawiania fikcyjnych świadectw, ukończenia studiów, w tym MBA, licencjackich i magisterskich. Według prokuratury były rektor uczelni Paweł Czy oraz inne osoby mieli przyjmować korzyści w zamian za poświadczające nieprawdę dokumenty. Dotychczas 84 podejrzanym przedstawiono łącznie 407 zarzutów. Zabezpieczono majątek wart ponad 176 milionów złotych. Wobec 13 osób stosowano tymczasowe aresztowanie. Tydzień temu zapadł pierwszy wyrok. W sprawie skazano 6 byłych rektorów i prorektorów innych niepublicznych uczelni. Trybunał Konstytucyjny odrzuca zarzuty wobec prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i zapewnia, że działa on w granicach swoich kompetencji. Według Trybunału także składy orzekające są wyznaczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a twierdzenie o bezprawnym wpływaniu w ten sposób na treść orzeczeń są bezpodstawne. To reakcja na zawiadomienie sędziego Sławomira Patyry o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Święczkowskiego. Według nieoficjalnych informacji sprawa dotyczy właśnie sposobu wyznaczania składów orzekających. TK zwraca uwagę, że zawiadomienie złożono po rozpoczęciu działań zmierzających do postępowania dyscyplinarnego wobec Patyry. Chodzi m.in. o odmowę udziału w orzekaniu i posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Patyra został wybrany przez Sejm na sędziego TK w czerwcu. Złożył ślubowanie w obecności prezydenta. Donald Trump zaprzeczył, że proponował Iranowi złagodzenie sankcji i odblokowanie aktywów w zamian za ustępstwa w sprawie programu nuklearnego. Napisał o tym na platformie Truth Social. Wcześniej Axios i CNN, powołując się na anonimowych przedstawicieli amerykańskiej administracji, informowały, że Trump miał rozważać takie rozwiązanie w zamian za konkretne postępy Teheranu w kwestii atomu. Iran deklaruje gotowość do negocjacji, ale odrzuca rozmowy pod presją. Teheran domaga się również ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi uzależnia jej otwarcie od spełnienia warunków stawianych przez jego kraj. Trump odrzucił propozycję Teheranu dotyczącą zakończenia konfliktu. Powiadomienia o zmianach w plikach wykorzystywane przez Windows, Linux, Android i macOS mogą zostać wykorzystane do śledzenia aktywności użytkowników, ustalili naukowcy z Austriackiego Uniwersytetu w Graz. Badacze wykazali, że bez uprawnień administratora można m.in. odtwarzać część historii przeglądania, analizować rytm pisania na klawiaturze, a w niektórych przypadkach nawet wyświetlić fałszywe okno logowania i przechwycić hasło. Szczególnie podatne okazały się Windows, Linux i Android. W przypadku komunikatora WhatsApp możliwe było ustalenie, kiedy użytkownik wysłał lub usuwał zdjęcia inne pliki. Na Linuxie badacze potrafili także mierzyć odstępy między kolejnymi uderzeniami w klawiaturę. Najmniej informacji ujawniał macOS. Autorzy badania poinformowali już producentów systemów o zagrożeniach. Część luk w Linuxie została naprawiona.
1: Prognoza pogody.
0: Dziś słonecznie i ciepło, na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat około 20 w centrum do 23 na południowym zachodzie.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
3: O reklamie. A ja

Sabah el Khair min studio Beirut, czyli dzień dobry ze studia Beirut, a z tego tym razem w podróży studia Beirut pozdrawia Kazimierz Gajowy. Studio Beirut w walizce pojawiło się na prawdziwym moim Podlasiu, dokładnie w Łukowie, a jeszcze bliżej w Staninie nad Wilkojadką. Rzeczywiście mogę potwierdzić prognozę pogody. Jest pięknie, jest tutaj słonecznie, jest lazurowo, bardzo cichutko, miło, temperatura super. No, ale jeszcze wczoraj chciałoby się zaśpiewać. Byłem tak daleko, bo zaledwie w sobotę nad ranem poprzez Bejrut, z Bejrutu do Istambułu, gdzie praktycznie biegnąc z jednego samolotu do drugiego doleciałem rano o 9 do Warszawy. W międzyczasie odwiedziłem Wrocław i tam było dla mnie bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. Myślę, że też dla całego Radia Wnet i pana prezesa Krzysztofa Skowrońskiego. Proszę mi wierzyć, naprawdę dziesiątki słuchaczy Radia Wnet ogólnie, a studia Bejrut w szczególności, rozpoznając głos prowadzącego, studio Bejrut po prostu zbliżało się z gratulacjami, z podziękowaniem za, no przynajmniej w miarę, na ile studio Bejrut ma możliwości, rzetelne informacje, i to nas bardzo, ale to bardzo cieszy, że możemy być tym źródłem, no, w miarę najprawdziwszych informacji, no bo oczywiście, kiedy mówimy chociażby, co zamierza dokonać chociażby dzisiejszego południa premier Izraela, Benjamin Netanyahu, no to cóż możemy powiedzieć, jak prawdopodobnie on sam do końca też jeszcze nie zdecydował, czy będzie armia izraelska kontynuowała bombardowania południowego Libanu, czy te rakiety dolecą do Bejrutu, czy nie. Właśnie, no to my tylko możemy wnioskować. Jednak rozpocząłbym dzisiaj od tego, co widziałem lecąc samolotem. Naprawdę ten Liban jest piękny, a z lotu ptaka jeszcze piękniejszy. Tam na południu, gdzie tysiące Libańczyków musiało opuścić swoje domy, one dzisiaj zniszczone straszą, ale te góry, pagórki, doliny, te miasta biblijne jak Tyr, Sydon, one po prostu są mimo wojny piękne. Co ciekawe, z pogranicznych wiosek jedynie, uwaga, krowy nie wyemigrowały. Jadąc w konwoju humanitarnym kilka tygodni temu, w zasadzie tam na pograniczu wśród tych zgliszczy, ruin, gdzie nie wiemy nawet, gdzie stał kościół, gdzie stał meczet, gdzie była szkoła, gdzie była droga, to jednak te zwierzęta sobie jakąś radzą. Radzą, ale nie do końca, bo po prostu to, co takie jest naprawdę wyjątkowe, co mogą ludzkości te zwierzęta ofiarować, mleko często zalega w ich organizmie. Stąd czekamy na pomysły, co zrobić, by rzeczywiście tym zwierzętom pomóc, a jednocześnie pomóc tym ludziom tam na miejscu. W tym roku mieliśmy w Libanie wczesne deszcze. To już po raz trzeci. Wczoraj w godzinach przedpołudniowych krótki, ale obfity deszcz spadł na te góry i pagórki, co sprawia, że ta jesień w Libanie jest wyjątkowa, jeszcze nie kolorowa, a jest tak piękna. Tu i ówdzie przewijają się kolory, cudowne pagórki. Jak nie pomyśleć o Pieśni nad Pieśniami? Przecież to w tej historii z Pieśni nad Pieśniami Liban przewija się prawie na każdej karcie, a już ta piękność tej umiłowanej w sposób szczególny, która miała przyjść z Libanu. Lato kalendarzowe się skończyło. Lato tak zwane między jednym a drugim Tyszrynem w Libanie trwa. No to zamaszmy jeszcze raz. Posłuchajmy piosenki tego lata. Już nie będę sam i być może tak wielu z was, słuchaczy, mam nadzieję, że nie będzie czuło się samotnie po tym pięknym lecie w Libanie. Wiem, że wiele par,
mimo wojny zdecydowało się, by nie czekając, aż przyjdzie pełny pokój, założyć rodzinę. Dla nich to i dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy zwłaszcza w tym roku zawarli związki małżeńskie, ta pieśń. Prosimy pana Szymona.

zostań przyjaciółką ma. Piękna ma i pupić, bo oto minęła już zima, deszczu

Nie wiem jak państwo, ja się rozmarzyłem, ale trzeba wracać do rzeczywistości. Oczywiście mam tutaj na myśli Liban. No zacznijmy od czegoś.

co prawda pośrednie, ale jednak rozmowy, zwłaszcza przez Katar i Pakistan. No, głównym przedmiotem negocjacji jest przede wszystkim kwestia już wspomniana dzisiaj w informacjach w Radiu Wnet, cieśnina Ormus. Blokady tej cieśniny, no wiemy, że mają swoje rezultaty tutaj nawet i na naszych stacjach benzynowych w Polsce. Oczywiście też takim orzechem do zgryzienia jest kwestia programu nuklearnego, jaki prowadził i być może pragnie nadal prowadzić Iran. Wiemy, że tym programem cały świat był w jakiś sposób zakłopotany, ale tak naprawdę dla Izraela jest to wiszący nad nim miecz. Jest to tak blisko, jest to tak możliwe, a swoimi ostrzałami rakietowymi, balistycznymi Iran udowodnił, że do Izraela dotrzeć może i to bez żadnego programu i problemu. I gdyby to zrobił w taki sposób, powiedzmy, tapetowy, dywanowy, no to nawet i ta żelazna kupuła prawdopodobnie nie byłaby w stanie powstrzymać tych lecących głowic. Stąd też podczas sesji dorocznej ONZ-u Netanyahu, choć dziesiątki państw, delegacji państw opuściło, to jednak on tam wyraźnie zaznaczył, że to jest jego sukces, że ten program, no, według niego został zniszczony, a przynajmniej w jakiś sposób ograniczony. Tak, słyszeliśmy też w naszych informacjach Radia Wnet informacje o tym, że Trump zaprzecza. Ja już kilkakrotnie w studiu Bejrut o tym mówiłem, że by nie zwracać zbytnio uwagi, co zaprzecza, a czego nie zaprzecza Trump, bo i tak ta polityka międzynarodowa Stanów Zjednoczonych jakby gdzieś tam troszkę w ukryciu działa niezależnie od tego, co Trump powie. Oczywiście wiemy, na czym zależy Stanom Zjednoczonym. Wiemy, że zależy na otwarciu przede wszystkim cieśniny Ormus. Wiemy, że zależy bardzo na tym, aby po prostu i ten program nuklearny był przynajmniej całkowicie pod kontrolą. Ale czy to można uzyskać w cudzysłowie za darmo? Nie, w żadnym wypadku. Czyli moglibyśmy śmiało z naszego punktu widzenia studia Bejrut powiedzieć, że albo wojna, albo ustępstwa. W czym ustępstwa? No, przede wszystkim ustępstwa w sankcjach, a my tu w Libanie obawiamy się, żeby czasami to też nie było kosztem Libanu, który jak kiedyś po II wojnie światowej Polska, tak i teraz po tej wojnie Liban po prostu może być rzucony na pastwę losu. Słyszeliśmy nie tak dawno, bo zaledwie kilka dni temu, słowa samego prezydenta Iranu, jak również jego ministra spraw zagranicznych, że Iran potrzebuje tylko 7 dni i wojnę może zakończyć. I że w ciągu tych 7 dni cieśnina Ormus będzie otwarta. Ale jak już mówiłem wcześniej, szanowni państwo, nie odbędzie się to za darmo. USA, Stany Zjednoczone chcą porozumienia, ale też chcą być pewni, że to porozumienie rzeczywiście i dla nich, i dla świata będzie w jakiś sposób, no, na pewno korzystne i bez większych kosztów. Na pewno nie chodziłoby tu o koszta militarne, bo wiemy, że życie ludzkie zawsze w każdym przypadku jest najważniejsze i też politycznie straty w ludziach też później mają wielkie znaczenie, chociażby na poparciu czy w ogóle na wyborach. No tak, my tu w Libanie przede wszystkim pytamy się, co będzie z Hezbollahem, bo z jednej strony dla Izraela Hezbollah jest zagrożeniem, czyli trzeba go po prostu zlikwidować. Z drugiej strony Hezbollah jest tak silny, przynajmniej teoretycznie, że nawet państwo
Libanu.

Amerykańskie nie jest w stanie swoją armią nad nim zapanować, ale właśnie ostatnio pojawiły się pytania, czy rzeczywiście Hezbollah tą siłę militarną nadal posiada? Mówiliśmy w studiu Bejrut wielokrotnie, pewnie wielu z Państwa zostało to w pamięci, nazwa wzgórz o nazwie Ali Taher. Było to olbrzymie podziemne umocnienie swego rodzaju kwatera główna Hezbollahu. Hezbollah zapowiadał, że praktycznie będzie bronił do ostatniej kropli krwi tego miejsca, że wszyscy bojownicy są gotowi raczej stać się męczennikami według ich tradycji, niż to wzgórze oddać. Okazało się, że zostało ono opuszczone i oto w ostatnich dniach, tak można by powiedzieć, wśród Libańczyków pojawiły się informacje mówiące o tym, że to właśnie sami bojownicy Hezbollahu odmówili posłuszeństwa. Nie chcieli po prostu umierać tylko po to, żeby po prostu umrzeć. Czyli nie wiemy, w którym kierunku Hezbollah chce teraz zmierzać. Z jednej strony krytykuje rząd, że w tych rozmowach, w kontaktach bezpośrednich z Izraelem zdradza sprawę Libanu, podporządkowuje się wrogowi, którym dla oczywiście Libanu jest Izrael, ale z drugiej strony widzimy wyraźnie, że Hezbollah potrzebuje rządu libańskiego, bo w tych rozgrywkach niejako Hezbollah, który był ramieniem zbrojnym dla Iranu i z tego powodu Iran go wspierał, zbroił, wzmacniał, teraz wielu obserwatorów podkreśla, że Hezbollah stał się swego rodzaju kulą w nogi dla Iranu. Że w zasadzie Iran chciałby się, można by powiedzieć, pozbyć tego ciężaru, jakim jest Hezbollah w Libanie. Czyli w tym momencie, jeżeli w ogóle Hezbollah chce pozostać przynajmniej na arenie politycznej, to w jakiś sposób, chce czy nie chce, musi się władzy, legalnej władzy Libanu podporządkować. Z drugiej strony, choć jeży swoje pióra bojowe przeciwko Izraelowi, to mimo tego, że jak już powiedziałem, że to wzgórze Ali Taher zostało praktycznie bez walki, można by powiedzieć, zdobyte, mimo tego, że codziennie są bombardowane jego pozycje, no to odpowiedzi jako takiej nie widzimy. No i właśnie tu pojawia się pytanie, kto naprawdę podejmie decyzję, co uczynić ogólnie rzecz biorąc z Libanem, ale w sposób szczególny, bo to jest gwóźdź tej całej trudnej bojowej imprezy, co zrobić właśnie z Hezbollahem. No i tak, Hezbollah kiedyś liczył na wielkie wsparcie finansowe i to olbrzymie Iranu. Dziś prawdopodobnie liczyć nie może. Dziś upomina się władz Libanu, by to Liban sfinansował odbudowę tych wiosek i miast. Liban poprzez swoje instytucje zaoferował tymczasową pomoc dla już tych odzyskanych wiosek, z których wycofał się Izrael, w postaci domków prefabrykatów kontenerowych, dość dobrze wyposażonych, po to, żeby ludzie mogli tam powoli wracać. Okazuje się, że za plecami tych ludzi Hezbollah niejako im zabrania przyjmowanie takich podarunków, bo ma większe wymagania. Wymagania polegające na tym, że to rząd libański powinien poszukać środków, by te właśnie domy tak z żel betonu, jak kiedyś były, po prostu odbudować. Tam jeszcze chodzi przecież i o wodę,
i o prąd. I tu w tym przypadku Hezbollah ma troszkę racji, bo co z tego, że postawimy dla rodziny kontenerowy, tymczasowy dom, instalacja elektryczna w środku niby funkcjonuje, ale prądu z zewnątrz nie ma, by dotarł do tego domku. Na dodatek nie ma ani gdzie tych ścieków odprowadzić aktualnie, ani tej wody, którą po prostu trzeba byłoby zainstalować. Czyli jest to troszeczkę tylko taka, można by powiedzieć, no, wizerunkowa pomoc, a nie do końca praktyczna. No, jakie drogi przed nami tak na koniec tej audycji, szanowni państwo? Wielu fachowców tutejszych w Libanie podkreśla, że może są trzy drogi. No, przede wszystkim negocjacje. I tu chyba byłoby najlepsze rozwiązanie, mówiliśmy o tym. Tutaj sine qua non to jest rozbrojenie Hezbollahu. Ale może być też zamrożenie konfliktu, czyli takie status quo. Izrael pozostanie, Hezbollah będzie udawał, albo rzeczywiście jest silny, państwo libańskie nie kontroluje niczego. To chyba byłoby najgorsze. To byłoby takie biblijne, letnie rozwiązanie, ani gorące, ani zimne. No tak, ale czy ta trzecia droga, czyli eskalacja, ona byłaby lepsza? Można by tak perfidnie, strategicznie powiedzieć, że tak. Ale jak możemy tak powiedzieć, skoro takie rozwiązanie odniosłoby za sobą znowu śmierć niewinnych ludzi, cywilów, dzieci, kobiet? No to jednak wróćmy do tej pierwszej drogi, do negocjacji. Oby rzeczywiście tak to się w końcu no, w jakiś sposób wypełniło. Dłużej już Liban nie wytrzyma. Jeżeli w przyszłym roku nie będzie turystyki, nie będzie pielgrzymek, no to, szanowni państwo, te domy kontenerowe będziemy musieli stawiać gdzieś w Europie. Miejmy nadzieję, że nie. I tu Radio Wnet, Studio Bejrut we współpracy z Fundacją Fenicja dzielnie działa i ten kawałek puzzla do tej właśnie trudnej sytuacji dokłada. I to nawet w tym czasie dolatują tony pomocy dla tych ludzi. A kto chciałby dowiedzieć się więcej, to jak zawsze fenicja.org.pl. Tam można i pomóc, i dowiedzieć się, co czynimy. Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut. Do usłyszenia, daj Boże, za tydzień.

0: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk. I witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, to ja, Magdalena Uchaniuk, ze mną Szymon Chrystianus. Będziemy z Państwem do godziny 14. I dzisiaj temat, o którym ostatnio mówimy sporo, o tym już mniej więcej zaczęła mówić dzisiaj w Odysei Wyborczej Jaśmina Nowak. My ten temat kontynuujemy, a dotyczy on cen energii, a dokładnie będziemy dzisiaj rozmawiać o pelecie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o drewnie, o całej branży, która właśnie ostatnio, mam wrażenie, przeżywa nieco kryzys. I na ten temat będziemy rozmawiać z różnymi przedstawicielami, a także analitykami tej branży. Z nami jest pan Jędrzej Kasprzak, prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Pani, dzień dobry Państwu.
0: A to może na początek, jak Państwa branża ma się dziś, jeżeli chodzi o surowiec, jeżeli chodzi o drewno, jeżeli chodzi o pozyskanie drewna?
1: Nasza branża i nie tylko nasza branża, branża płytowa jest podstawą do produkcji mebli, a także płyt, które są używane w budownictwie czy do wykończenia wnętrz. Ale nasza branża, podobnie jak inne branże wykorzystujące drewno, ma się bardzo kiepsko. Dlatego, że ceny drewna w Polsce są bardzo wysokie. Wzrosły o kilkadziesiąt procent w ostatnim czasie. Dostępność tego drewna jest coraz mniejsza i to dotyczy zarówno drewna z lasów państwowych, jak i też pozostałości startaków, które my jako producenci płyt drewnopochodnych wykorzystujemy jako pełnowartościowy surowiec do produkcji płyt. Mówię tu o trocinach, zrębkach czy zrzynach. Ale i ten niedobór drewna jest też spowodowany, dodatkowo pogłębia się tym, że przede wszystkim, że lasy państwowe pozyskują mniej drewna na skutek decyzji politycznych, a także z tytułu tego, że zahamowano
0: import. No to nie od razu wejdę, ale to no tak, ale od razu wejdę panu w słowo. Ministerstwo Środowiska, tak. Mam przed sobą maila, którego otrzymałam wczoraj, pisze tak, iż lasy państwowe, podaż surowca z lasów państwowych pozostaje stabilna i przewidywalna, a wielkość pozyskania drewna w ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
1: No jeżeli zbliżony poziom to jest spadek z 41 do 37 milionów, no to oczywiście jest to prawda, ale to jakaś taka prawda trochę inaczej rozumiana. My tego nie rozumiemy, że to jest stabilny poziom. Dla nas to jest spadek i to spadek o 4 miliony metrów sześciennych drewna w Polsce. Do tego jeszcze dochodzi zmiana systemu pomiaru drewna, która co najmniej milion metrów też z rynku jakby odebrała. W związku z tym mamy co najmniej 5 milionów metrów sześciennych mniej od roku 2022. Więc nie wiem, jakie dane ma ministerstwo. To są dane te, o których ja mówię, z lasów państwowych. Ministerstwo powinno mieć te same. Więc to coś tu jest jakieś prawda naciągana niestety.
0: No,
1: a jak tak zacząłem mówić, to jeszcze dodatkowo jest... Kiedyś importowaliśmy sporo drewna ze wschodu, z Białorusi, Ukrainy, z państw nadbałtyckich, ale to na skutek wojny niestety zostało zastopowane. My jako Polska zostaliśmy szczególnie dotknięci właśnie tymi działaniami jako kraj no, najbliżej położony działań wojennych. I to też jakby sumowało się z tym niedoborem drewna z lasów. W związku z tym szacujemy, że na rynku jest obecnie około 7 milionów metrów sześciennych drewna mniej, co stanowi prawie 20%.
0: No to jest. No ale ministerstwo uspokaja, jak pan słyszy, że jest na podobnym poziomie. Proszę się nie martwić.
1: Zapraszamy ministerstwo do tego, aby na przykład, nie wiem, uczestniczyło w... po prostu zapoznało się rzeczywiście z tymi uwarunkowaniami firm, w jakich funkcjonują teraz, które są naprawdę dramatyczne, bo jakby efektywność ekonomiczna, rentowność jest albo ujemna, albo bliska zeru. Także że to
2: czyli
1: jest
2: co, więcej pozyskania surowca, tak powinno być, w tę stronę powinien iść rząd. Zresztą o tym mówi Urząd Konkurencji Ochrony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W tym tonie też się wypowiada, że powinien być zwiększony ten surowiec, żeby było bezpiecznie i jeżeli chodzi o państwa branżę, i jeżeli chodzi o pelet, no bo przecież czyste powietrze i program, który był i zwiększona liczba a tych pieców na pelet, no wygląda teraz dużo więcej. 450 tysięcy mamy tych gospodarstw i de facto wiele branż konkuruje między sobą o ten surowiec.
1: Zwiększenie pozyskania drewna jest bezpieczne zarówno, czy powrót do tego poziomu, który był, jest bezpieczny zarówno ze względów gospodarczych, jak i ekologicznych, i przyrodniczych. Można pogodzić i ochronę przyrody również z gospodarką. A co istotne, to musimy przebudowywać, odmładzać nasze lasy, ponieważ zmiany klimatyczne, które następują bardzo gwałtownie ostatnio, powodują obniżenie zdrowotności lasów, wzrost temperatury, spadek poziomu wód gruntowych wpływa na to, że lasy zamierają i to zarówno lasy świerkowe, które już w zasadzie w większości, w dużej części są w bardzo złym stanie, ale również lasy sosnowe, które przeważają w Polsce. Jest wiele przykładów, choćby pod Warszawą nadleśnictwo Chojnów. To widać na przykład z samolotu, jak się do Warszawy dolatuje. Większość drzew jest rudych, te sosny po prostu nie przeżyją. A wynika to z tego, że one rosły w dobrych warunkach, miały dostępność wody, a teraz ta poziom wody się gwałtownie obniżył. Żaden stary organizm, i to dotyczy również drzew, nie jest w stanie się dostosować do zmieniających się warunków. Natomiast młode, w wieku tam do około 30 lat, drzewa są w stanie zmienić swój system korzeniowy i sięgnąć po wodę głębiej. Także średni wiek w Polsce drzew nieustannie rośnie, to obecnie to jest około 65 lat. To jest naprawdę wysoki wiek i grozi nam naprawdę, można powiedzieć, katastrofa i utrata trwałości lasów na bardzo dużych powierzchniach.
2: To jeżeli chodzi o ten aspekt związany z lasami państwowymi, ja rzeczywiście spojrzałam i tak jak pan mówił, rok 2022 to było ponad 42 milionów metrów sześciennych, w roku 2025 jest niewiele ponad 39, więc to są ponad 3 miliony metrów sześciennych mniej, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na ten surowiec się zwiększa, prawda, bo i państwa branża i tak jak wspomniałam, odbiorcy, którzy opalają swoje domy peletem, więc jest rywalizacja na rynku o ten surowiec. To jest pierwsza sprawa, zaraz pan wytłumaczy. Ale co pisze samo Ministerstwo Klimatu i Środowiska? Na sytuację branży wpływają również inne czynniki, między innymi konkurencja ze strony producentów z Chin. Proszę nam o tym nieco opowiedzieć. O co chodzi z Chinami?
1: Chiny są dużym producentem jakby wszelkiego rodzaju produktów i dotyczy to również mebli na przykład. I import z mebli do Polski wzrósł wielokrotnie. To z roku na rok to jest po kilkadziesiąt procent wzrostu, podobnie z Wietnamu. I te meble, które są tanie, wypierają nasze meble. One wypierają nie tylko z Polski, ale również z innych krajów. Polska jest drugim na świecie eksporterem mebli i to jest jakby jedna z kluczowych branż polskiego przemysłu. Na równi z przemysłem spożywczym czy przemysłem motoryzacyjnym. Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale przemysł meblarski jest jednym z flagowych, jest to jedna z flagowych branż w Polsce. I teraz nie jesteśmy w stanie konkurować z importem tanich, bardzo tanich, niekoniecznie dobrej jakości mebli z Chin. I to jest bardzo duży problem, bo to pociąga za sobą utratę miejsc pracy w przemyśle meblowym. Kilkadziesiąt tysięcy osób w ostatnich dwóch latach czy trzech zostało zwolnionych. Zamykają się firmy. Myślę, że to nie jest pozytywne dla polskiego budżetu, który nigdy na nadmiar pieniędzy nie cierpiał.
2: To jak pan ocenia działania pani minister Henik-Kloski i resortu właśnie klimatu i środowiska?
1: Jako zupełnie oderwane od gospodarki i od rzeczywistości. To jest realizacja, taka ślepa realizacja obietnic wyborczych, która bardzo będzie szkodliwa dla polskiej gospodarki. Myślę, że nikt tego nie przemyślał. Co gorsze, ja myślę, że też do końca pozostałe resorty i cały rząd nie jest świadom konsekwencji, jakie przyniosą te działania.
2: No ale pan Miłosz Motyka, pan minister energii, mówi tak. Rząd nie zamierza bezpośrednio ingerować w rynek pelletu, ale rozmawiamy z rynkiem w zakresie importu. Czyli nie szukamy surowca na miejscu, nie szukamy surowca w Polsce, tylko będziemy go importować. To jest dobry kierunek? Bo mi się wydaje, że nie do końca.
1: Nie wiem, znaczy cały program Czyste Powietrze został też wypaczony, bo system dopłat do kotłów na pelet według mnie jest szkodliwy, ponieważ oczywiście pelet jest dobrym paliwem, ale na pewno nie jest lepszym paliwem niż wykorzystanie prądu i pomp ciepła, więc czemu on miałby być jakoś specjalnie preferowany? A z kolei przez produkcję pelletu znikają z rynku trociny, które są pełnowartościowym surowcem do produkcji płyt drewnopochodnych, ale również w innych branżach są przydatne, choćby do produkcji palet drewnianych. Także to pociągnęło za sobą pogłębienie niedoboru surowca dla przemysłu, jakby to dofinansowanie wymiany kotłów. Z pewnością też pelet dobrej jakości nie powinien trafiać do energetyki zawodowej. To wszystko jest jakby no zrobione bez koordynacji, a też trudno sobie wyobrazić, żeby rząd importował pelet skądś, bo to przecież nie żyjemy w komunistycznym państwie, to jakiś prywatny przedsiębiorca musi to zrobić, bo żadna państwowa agenda przecież nie będzie importowała peletu. Także to wszystko jest chyba no, podstawowym problemem jest ograniczenie pozyskania. Jeżeli było większe pozyskanie, tartaki by przecierały więcej drewna, powstawałoby więcej trocin. I wtedy być może udałoby się pogodzić wszystkie interesy.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. A mówił pan Jędrzej Kasprzak, prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Dziękuję.
2: Pozdrawiamy. 12:45 i za kilka chwil będziemy już rozmawiać z panem Wojciechem Balcerzakiem, analitykiem, który śledzi, analizuje sytuację bieżącą właśnie w kontekście pelletu, a także energetyki.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
4: Jesteście rewelacyjnym radiem. Wszystko jest pięknie. Mam tylko gorącą prośbę i apel do słuchaczy. Gorąco was proszę, powiedzcie, jestem sponsorem tego radia, bo ono potrzebuje naszej pomocy. Ja od dawna was słucham, od dawna was wspomagam. Gorąco proszę słuchaczy, wspomagajcie to radio. Wszystko, co robicie, jest po prostu rewelacyjne. Byłam u was chyba 3-krotnie już. Jesteście tak rodzinni, tak ciepli i otoczył siebie pan Skowroński wspaniałymi ludźmi. Bardzo wam za to wszystko dziękuję i naprawdę wspomagajcie państwo to radio.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
2: Jest godzina 12:46. Wojciech Balcerzak, analityk, który zajmuje się danymi ogólnie dostępnymi, tak zwanymi OSINT. Witam serdecznie pana.
6: Dzień dobry.
2: No więc na początek analizował pan sytuację, która jest związana z pelletem. Mówi się o tym, że ceny będą rosły. Z drugiej strony mamy zapewnienia Ministerstwa Energii, że jednak postawimy na import. Skąd w ogóle wziął się ten problem i jak pan na niego patrzy?
6: Powiem tak, generalnie problem wziął się z tego, że Polska chciała po prostu dostosować się do normy europejskiej, dokładnie odejść od węgla, które zostało dokładnie wpisane w taksonomię Unii Europejskiej. I trzeba na to spojrzeć na to, że polityka odejścia od węgla jest wpisane, żeby zrezygnować z węgla w imię drugiego kosztu sztucznego, kosztu ETS. Więc pelet tak naprawdę się bardziej opłaca, czy raczej granie, wykorzystanie biomasy. I tutaj jest po prostu konkurencja zarówno z energetyką zawodową, jak i ogrzewanie mieszkań. A dodatkowo to jeszcze jest problem, jak było wcześniej w ogóle, też akurat miałem okazję słuchać, konkurencja z branżą meblową, która po prostu teraz aktualnie przez aktualne warunki ekonomiczne przeżywa duże problemy, więc tak naprawdę ściąga surowiec jak tylko może.
2: Tak, tak się dzieje, że jest ta konkurencja, ale powiedział pan o certyfikacji. Co się zmieniło i tak naprawdę jaki to mogło mieć wpływ na dostępność, a także rynek związany właśnie z peletem?
6: Powiem tak, jeżeli chodzi o certyfikację, to trzeba zwrócić na to, że Polska do tej pory była bardzo dużym producentem peletu, które mogły wykorzystać rynek wewnętrzny, ale od całkiem niedawna, dokładnie od 2025, zostały wprowadzone normy, czy raczej zaostrzenie według norm niemieckich, które zawierają dokładnie mniejszy siarkowodór, jak i bardziej wyregulowane dokładnie czynniki, które trzeba po prostu spełnić, żeby móc oferować sprzedaż peletu.
2: No ale na przykład, branża związana z peletem mówi o tym, że jest taki certyfikat jak dobry pelet i on nam wystarcza, bo jesteśmy na miejscu i de facto nie eksportujemy, bo mamy go za mało, tego peletu, i że to jest ten kierunek, który jest dobrym kierunkiem, potrzebnym kierunkiem.
6: Tylko że niestety nie został pokazany, że ten certyfikat może być wiążący i po prostu było bezpiecznie powiązanie, że tak naprawdę my regulujemy wobec certyfikatu dokładnie niemieckiego.
2: Tak, tylko że nam na wewnętrzny rynek wystarcza ponoć ten dobry pelet, ten nasz właśnie lokalny.
6: No to w takim razie jest problem, ponieważ branża meblowa, a zarazem energetyka zawodowa, czy raczej cieplna, poszukuje po prostu też biomasy, bo trzeba też pamiętać, że biomasa generalnie bardzo mocno się rozszerzyła w Polsce, w związku z tym, że ciepłownie bardzo chciały po prostu oszczędzić na ten gigantyczny koszt ETS-u.
2: Mhm. I?
6: I przez to po prostu przeszły właśnie z energetyki dokładnie węglowej na biomasę i po prostu ściągają jak tylko mogą. I to samo właśnie ma konkurencję dla środowiska domowego.
2: Ale powiedział pan o tych niemieckich certyfikatach, bo to jest ta klasa A1 dla peletu i one mają jakby największe zastosowanie i największą wiarygodność. To w tym pan też upatruje jeden z kierunków, no bo mówi się też wyraźnie o tym, zresztą pana przedmówca mówił o tym, że po prostu jest bardzo mało pozyskiwanego drewna w Polsce i my de facto będziemy skazani na import tego surowca do Polski.
6: Oczywiście. Tak, oczywiście, będziemy skazani, a zarazem trzeba też powiedzieć, że to, co jest największym bolączką, jeżeli chodzi o Polskę, pelet nie będzie tani, w związku z tym, że mamy bardzo wysokie koszty wytwarzania energii przez ETS, więc tak naprawdę pelet nie ma szans być tani, niestety.
2: Wiemy, że 23 maja w ubiegłym roku weszło w życie rozporządzenie, które też właśnie w istotny sposób zmieniło te zasady sprzedaży i produkcji peletu. Co się zmieniło poprzez to rozporządzenie? Rozporządzenie, które de facto narzucone było przez Unię Europejską i wdrażało przepisy unijne.
6: Generalnie, jeżeli chodzi o to, to zmieniło dokładnie, że mniejsza ilość dokładnie ma posiadać siarkowodoru w sobie i generalnie mniejsza ilość zanieczyszczeń, a zarazem bardziej ma być suchy i dostosowany do wykorzystania domowego.
2: Ale to jak zareagować na wdrożenie tych przepisów, które właśnie dotyczą tego peletu i brykietu drzewnego? Jak tutaj się zachowywać, jak działać?
6: Tak naprawdę nie ma na to rozwiązania, bo akurat jesteśmy w takiej sytuacji kryzysowej, zarówno, że energetyka i praktycznie wszystko drożeje i trzeba zachować zimną krew, a zarazem też szukać, że na przykład z tego, co ja widziałem, to na LinkedInie już nawet ludzie się organizują, żeby po prostu działać lokalnie, żeby pomóc.
2: A jak te działania wyglądają? Na czym one polegają?
6: Że na przykład mają możliwość sprzedaży peletu, czy dajmy to surowca.
2: A, czyli jest taka oddolna, no
6: tak, oddolna inicjatywa. Nie, oddolna inicjatywa, nie wspierana przez państwo.
2: A jak pan ocenia w takim kontekście i działania Ministerstwa Energii, i działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska? Bo oni uspokajają, mówią, że właśnie pozyskanie surowca, czyli drewna z lasów, jest na podobnym poziomie, co się okazało, że nie, bo jest to 3 miliony metrów sześciennych mniej niż przed 3 laty. Minister Motyka uspokaja i mówi o tym, że import załatwi sprawę. Jak pan ocenia działania rządu i to, że jednak te ceny jakoś w ostatnim czasie drożeją?
6: Niestety działanie rządu, jak i ministra Motyki, dla mnie to jest po prostu kpina. Tym bardziej człowiek, który po prostu nie wie, z czego nawet prąd pochodzi. Czy nawet ostatnie słowa jego odnośnie, że energetyki, że problem energetyki i drogiego prądu to nie jest OZE, tylko energetyka oparta o surowce energetyczne, to po prostu dla mnie kpina jest totalna.
2: Tak, a Ministerstwo Środowiska, które de facto pisze właśnie o tym, że pozyskanie surowca, czyli drewna, jest na podobnym poziomie, a z drugiej strony to, co wczoraj mnie uderzyło, bo ja próbowałam uzyskać komentarz i od Ministerstwa Klimatu, i od Ministerstwa Energii, i Ministerstwo Klimatu twierdziło, że oni się tym nie zajmują, że pelet nie jest w zakresie ich obowiązków, a z kolei Ministerstwo Energii mówiło, że to nie jest w zakresie ich obowiązków i jest to w zakresie obowiązków Ministerstwa Środowiska. I wczoraj miałam takie przerzucanie, taki ping-pong pomiędzy tymi dwoma ministerstwami.
6: Powiem tak, według mnie niestety, ale te ministerstwa zostały przejęte przez NGOsy, które tak naprawdę po prostu ani nie wiedzą, za co odpowiadają, działają względem narracji, więc tak naprawdę nie mają faktycznie wiedzy, za co odpowiadają.
2: Tak, to są dosyć mocne słowa, ale jak pan patrzy tak szeroko na to, co się dzieje właśnie w zakresie pelletu, też w kontekście czystego powietrza i całego programu, który został uruchomiony?
6: Powiem tak, jeżeli chodzi o cały program, jak i generalnie czyste powietrze zostało według mnie wypaczone, w związku z tym, że tak naprawdę my teraz podążamy w kierunku finansjalizacji gospodarki. I żeby to, co było na przykład zachowane w Stanach Zjednoczonych, to właśnie my idziemy tą ścieżką, tak samo ścieżką niemiecką, że my jesteśmy w kierunku finansjalizacji, czyli tak naprawdę energetyka stała zawodowa, czy raczej energetyka, jak i ciepłownictwo, zostało przejęte przez sektor finansowy.
2: To przypomnijmy, w 2025 roku w programie Czyste Powietrze około 77% wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dotyczyło właśnie kotłów na pelet i drewno. Z tego rodzaju kotłów korzysta obecnie 450 tysięcy gospodarstw domowych i ta liczba zwiększyła się o ponad 90 tysięcy w porównaniu z rokiem 2023. No więc skala była znana, jakie będzie zapotrzebowanie.
6: Ale też świadczy, że aspekty finansowe i regulacyjne wpływały na to, że tak naprawdę ta polityka była korzystna dla posiadaczy dokładnie tych pieców, ponieważ państwo polskie po prostu finansowało im możliwość rozwoju pieców, centrum ogrzewania w określonym kierunku.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Wojciech Balcerzak, analityk badający źródła ogólnie dostępne OSINT. Bardzo serdecznie dziękuję.
6: Dziękuję, do widzenia.
2: Dziękujemy. Jest godzina 12:56, a za kilka minut dalej będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w tej przestrzeni. A teraz krótki teatrzyk Wnet.
7: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl kulinarno-polityczny pod tytułem Dieta Planetarna. Występują Bryś Teksański, znaczy się Antosia, Kelneros Jakubos, znów Mędrula.
8: Witam państwa. Dziś w karcie oczywiście menu planetarne. Co podać?
9: No ja poproszę z raziki z Plutona. Pewnie ostre są.
8: No raczej. A dla pani?
10: A ja poproszę cynaderki z Wenus z perkiem. Zaraz, a nie powinno być z koperkiem?
8: Droga pani, nasza restauracja jest całkowicie apolityczna i dlatego wycięliśmy z koperka K.O. No i zostało Berek.
10: A skąd to B?
8: Ale pani czepialska!
2: I godzina 12.58, a teraz będziemy rozmawiać z panem Maciejem Chmielowskim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Dzień dobry.
2: UOKiK niecały miesiąc temu zbadał przyczyny podwyżek cen peletu. Proszę powiedzieć, dlaczego państwo w ogóle zajęli się tą sprawą?
11: Tak, dochodziły, rzeczywiście sprawdziliśmy ten rynek, zresztą ten rynek szeroko rozumiany, szeroko pojęty rynek energii jest pod baczną obserwacją prezesa UOKiK. Docierały do nas sygnały sugerujące, że na tym rynku może dochodzić do praktyk ograniczających konkurencję, czyli zmów cenowych lub nadużywania pozycji dominującej. Dlatego wnikliwie przyjrzeliśmy się temu rynkowi. Z tej naszej analizy wyszło, że nie ma tutaj mowy o praktykach, które mogłyby ograniczać konkurencję. Mamy tutaj, ten rynek jest dość mocno rozproszony, jest wielu przedsiębiorców, co po pierwsze oznacza, że żaden z nich nie ma pozycji dominującej, po drugie, że ta zmowa pomiędzy nimi byłaby zawarcie takiej zmowy pomiędzy kilkudziesięcioma podmiotami byłoby bardzo trudne. A to, co zobaczyliśmy, to pewne problemy systemowe, które są na tym rynku. Mówiąc bardzo krótko, rozwiechanie się popytu i podaży. Mamy bardzo duży popyt na piece, na pelet. Proszę sobie tylko wyobrazić, że na przykład w 2025 roku w programie Czyste Powietrze aż prawie 80% wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dotyczyło kotłów na pelet. Inne dane, które możemy podać, to że z tego rodzaju kotłów korzysta obecnie w Polsce około 450 tysięcy gospodarstw domowych. Ta liczba będzie się coraz bardziej zwiększała, a więc mamy bardzo duży popyt, za który nie nadąża podaż.
2: Ale tak, rozumiem. Państwo piszą wprost. Narzędziami, które mogą złagodzić negatywne skutki wysokich cen, dysponuje rząd, w tym Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jakie narzędzia mają te oba ministerstwa, żeby wpłynąć na ceny peletu?
11: Tak, rzeczywiście w tym roku aż trzykrotnie informowaliśmy, prezes UOKiK wysyłał pisma, informował ministra energii w lutym, kwietniu i lipcu o przyczynach tej sytuacji, czyli to, o czym przed chwilą mówiłem, i o możliwościach zmiany tej sytuacji, czyli o możliwościach interwencji. Jedną z takich możliwości to jest na przykład, to może być... Tak, to mogą być takie działania, jak na przykład zwiększenie sprzedaży drewna, którą prowadzi Lasy Państwowe, ponieważ wysokiej jakości pelet klasy tak zwanej A1 produkuje się przede wszystkim z trocin oraz pozostałości z obróbki drewna w tartakach. Tymczasem zmniejszyła się sprzedaż drewna prowadzona przez Lasy Państwowe, czyli to byłaby jedna z możliwości, o której poinformowaliśmy.
2: Ale Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie widzi tego problemu, bo mówią wprost, że wycinka jest na podobnym poziomie, mimo że jest mniejsza o 3 miliony i że to jest stabilne.
11: Tak, no tutaj w naszych analizach, w naszych pismach zwróciliśmy uwagę, że wzrost sprzedaży drewno przez Lasy Państwowe mógłby pozytywnie wpłynąć na rynku właśnie peletu i też wpłynąć na obniżenie cen tego paliwa, tego peletu i zwiększenie jego dostępności. Ponieważ też musimy pamiętać jeszcze, że problemem, który może nastąpić, to jest jeszcze większy wzrost cen peletu z powodu wejścia w życie unijnego rozporządzenia EUDR dotyczącego...
2: Co to znaczy? Co to za rozporządzenie?
11: To jest rozporządzenie dotyczące walki z dotyczące zalesiania, tak? Czyli walki z wylesianiem terenów, które nakłada na przedsiębiorców obowiązki sprawozdawcze, które mogą po pierwsze doprowadzić do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności, czyli sprzedaży tutaj w tym przypadku sprzedaży peletu, czyli co się bezpośrednio może przełożyć na ceny pelletu lub w niektórych przypadkach nawet na obniżenie czy zmniejszenie opłacalności prowadzenia tego typu działalności.
2: Proszę powiedzieć, bo powiedział pan o tym, że prezes UOKiK trzykrotnie wysyłał pisma do ministra energii i pewnie też do Ministerstwa Środowiska. I jaka była odpowiedź? Co odpowiadali przedstawiciele?
11: Nie mieliśmy odpowiedzi w tej sprawie, dlatego też były to trzy pisma i to, co jeszcze zwróciliśmy uwagę na ten problem, który mógłby rozwiązać obecną sytuację, dotyczyło to ograniczenia spalania biomasy, czyli pelletu przez przedsiębiorstwa, które zajmują się przez przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze. Zużycie pelletu przez te przedsiębiorstwa chroniłyby też indywidualnych odbiorców przed podwyżkami, na przykład dzięki temu, że więcej tego pelletu byłoby dostępnych dla gospodarstw indywidualnych.
2: A nie wiem, ile z tych państwa rad i także analiz wezmą sobie do serca przedstawiciele ministerstwa, ale mam nadzieję, że sprawa będzie jakoś rozwiązana. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz.
11: Dziękuję bardzo.
2: Mówił pan Maciej Chmielowski, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To z nami przez kilka chwil reklama i może Stanisław Sojka i Piękne Tango. I za kilka chwil będziemy rozmawiać już z przedstawicielką Rady Pelletu w Polsce. Od ucha do ucha.
12: Reklama.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
17: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
18: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
17: Zaprasza Fundacja Art Bene.
19: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Po reklamie.

0: Od ucha do ucha. Zapraszam, Magdalena Uchaniuk. I my, drodzy Państwo, kontynuujemy temat. Dzisiaj już ostatnia rozmowa, właśnie związana i z rynkiem energii, ale z rynkiem pelletu. Przede wszystkim z nami pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, wiceprezes zarządu Polska Rada Pelletu. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa. Witam państwa serdecznie.
0: No więc na początek powiedzmy, jak wygląda ta sytuacja, bo i zabiera głos minister energii, i zabierają głos przedstawiciele rządu. Co się dzieje z pelletem i z cenami?
1: Tak, nie wiem od czego zacząć, ale myślę, że zacznę od takiego spokojnego, uspokajającego zdania, że rynek na chwilę obecną złapał oddech. I to nie jest jeszcze oczywiście spadkowy trend, ale tym bardziej nie jest to galop cenowy, o którym bardzo mocno teraz w internecie widać nagłówki wszędzie, w każdym artykule, że 4-5 tysięcy złotych kosztuje pelet. To jest nieprawda. Aktualne oferty tego w tym momencie nie pokazują i można już kupić pelet z jedynką z przodu, a więc poniżej 2000 zł za tonę tego paliwa.
0: We wcześniejszych wypowiedziach wybrzmiewały przede wszystkim te słowa, zresztą niejednokrotnie na naszej antenie, że receptą byłoby po prostu zwiększenie wydobycia surowca w Polsce. Mówię oczywiście o zwiększeniu drewna, które wydobywamy w Polsce. Czy pani też uważa, że to jest jedna z tych recept i dróg, które powinien polski rząd zastosować?
1: To znaczy, ja przede wszystkim bym zaczęła od tego, że to jest rzeczywiście może nawet nie recepta, to jest tak naprawdę w tym momencie już efekt tego, co się stało, czyli jakby nakładający się efekt pewnych decyzji, które zostały podjęte przez resort Ministerstwa Klimatu i Środowiska. A zaczynając tak naprawdę od początku, pelet, można powiedzieć, że stał się de facto ofiarą swojego sukcesu. Co to oznacza? Przez ostatnie lata bardzo szybko zwiększaliśmy liczbę kotłów peletowych. To wiemy, że w programie rządowym Czyste Powietrze takim pierwszym wyborem obywatela był właśnie kocioł dedykowany do spalania peletu drzewnego. Natomiast rynek jednocześnie nie rozwijał się, jeżeli chodzi o podaż tego paliwa, nie rozwijał się w tym samym tempie. I dzisiaj mamy tego konsekwencje, że de facto nałożyły się to, co powiedział pełnomocnik UOKiK-u, czyli rosnący popyt i de facto nienadążająca podaż. No i bardzo szybki wzrost właśnie liczby gospodarstw wykorzystujących ten rodzaj paliwa. No i teraz musimy cofnąć się do tego, czym jest pelet. Pelet drzewny to jest de facto biopaliwo sprasowane z surowca drzewnego w postaci właśnie trociny, co też padło tutaj we wcześniejszej rozmowie. Tą trocinę pozyskujemy przede wszystkim z tartaków jako produkt uboczny. Zatem im tartak przeciera mniej tego surowca okrągłego, do którego zaraz dojdziemy, tym mniej mamy trociny dostępnej na rynku. No i tym samym mamy problem z podażą tego surowca do produkcji między innymi peletu. Tu trzeba zaznaczyć, że tymi, że tak powiem, beneficjentami również do tego rodzaju surowca nie jest tylko branża peletu. Są również inni przedsiębiorcy, czyli przedstawiciele branży płyt drewnopochodnych, również przedstawiciele branży papierniczo-celulozowej, czy też producenci opakowań drewnianych. Więc jakby tutaj chętnych po ten surowiec jest więcej.
0: Jest wielu.
1: W związku z tym, tak.
0: Rząd miał tego świadomość, bo ten program nie zaczął się dziś, nie zaczął się pół roku temu, czy nawet rok temu, tylko on trwa od kilku lat. No to jaka recepta? Czy jedyna recepta to jest pozyskanie drewna w większej ilości? No bo już minister Motyka mówi wprost o tym, że po prostu będziemy importować, że nie jesteśmy samowystarczalni na tym etapie.
1: Tak, nie jesteśmy samowystarczalni. Tutaj przede wszystkim dobrze pani redaktor wspomniała o tym, że minister energii, ja wspomniałam o Ministerstwie Klimatu i Środowiska, trzeba by było się zastanowić tak naprawdę, gdzie są te właściwe kompetencje i kto za to odpowiada. Czyli rozdzielić tak naprawdę tą politykę energetyczną i bezpieczeństwo.
0: A to nie jest takie proste.
1: To nie jest takie proste, bo Tak, bo Ministerstwo Energii de facto wprost odpowiada za gospodarkę surowcami energetycznymi, czyli między innymi politykę energetyczną państwa, bezpieczeństwo energetyczne, ciepłownictwo, gaz, górnictwo. Natomiast Ministerstwo Klimatu i Środowiska bezpośrednio odpowiada, to są resorty, które odpowiadają za wymagania jakościowe dla biomasy, która spalana jest właśnie w sektorze bytowo-komunalnym. I tutaj potrzeba synergii między tymi resortami, żeby można było znaleźć i wypracować wspólne rozwiązanie. Ministerstwo Energii, minister Montyka wskazuje tutaj bardzo słusznie, że można by było de facto troszeczkę odciążyć ten rynek detaliczny właśnie tym peletem importowanym, który mógłby być przeznaczony dla tego sektora ciepłowniczego, czyli tego ciepła systemowego i energetyki zawodowej.
0: Ale po co importować, jeżeli można zwiększyć pozyskanie surowca w Polsce?
1: O właśnie. I to jest bardzo dobry punkt zaznaczenia, dlatego że trzeba też powiedzieć sobie, że Polska w tym momencie produkuje łącznie około ponad 2 miliony ton peletu rocznie. Natomiast moce produkcyjne szacuje się na poziomie powyżej 3 milionów ton, czyli mamy moce produkcyjne, a brakuje nam
0: surowca. A jakie jest zapotrzebowanie rynku? Jak mielibyśmy rozdzielić na przykład gospodarstwa domowe, ile potrzebują?
1: Tak, gospodarstwa domowe tutaj też wpadła dosyć właściwa liczba, aczkolwiek my się cały czas kręcimy wokół tej liczby 450 tysięcy gospodarstw. Jeżeli przeliczymy sobie takie średnie wykorzystanie przez gospodarstwo około 4-5 ton peletu rocznie, no to już wskakujemy w poziom 2 miliony ton. Czyli na ten moment polscy producenci produkują de facto ten maksymalny poziom, który potrzebuje, ale tylko indywidualny gospodarz, który posiada swój kocioł na pelet, a mamy jeszcze właśnie ciepłownictwo systemowe, energetykę
0: czyli
1: zawodową.
0: Czyli jakbyśmy tak mieli tak globalnie spojrzeć, to ile my jako Polska potrzebujemy tego peletu?
1: Szacuje się, że liczby są niedoszacowane, dlatego że poszczególne grupy energetyczne podają różne wolumeny. Natomiast na ten moment szacujemy, że gdzieś około 2 milionów ton to jest zapotrzebowanie dla tych indywidualnych, a prawie 1 milion ton to jest zapotrzebowanie.
0: Czy my jesteśmy w stanie jako Polska to wyprodukować?
1: Bylibyśmy w stanie to wyprodukować, natomiast pewne działania się wydarzyły, pewne decyzje zapadły, chociażby ta decyzja, która spowodowała w 2024 roku, decyzja de facto wynikająca z wprowadzenia tak zwanego moratorium.
0: Decyzja
1: właśnie,
0: polityczna, tak?
1: Tak, polityczna. Mhm. Zgadza się. I to było de facto, rząd tłumaczy to w ten sposób, że wprowadzając moratorium dokładnie tam 8 stycznia, o ile się nie mylę, 24 roku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska samo wskazało, że jednym właśnie z powodów zwiększania ochrony lasów są zobowiązania Polski wynikające z regulacji Unii Europejskiej, a tutaj się powołuje dokładnie strategię na rzecz bioróżnorodności 2030. I rząd mówi o objęciu szczególną ochroną właśnie 20% najcenniejszych przyrodniczo i społecznie lasów, ale też oczywiście trzeba powiedzieć, że nie oznacza to automatycznie wyłączenia 20% polskich lasów. Natomiast od tamtego czasu, 2024, zmieniono również pewne zasady zakupu surowca okrągłego z lasów państwowych. No i te liczby się niestety pokazują wprost.
0: To jaka recepta, rynek, proszę nam powiedzieć, pani tak. Prezes, jaka recepta dzisiaj w takim razie na to, co się dzieje?
1: Na to, co się dzieje. My przede wszystkim apelujemy w trzech kierunkach do rządu, zarówno do resortu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jak i do Ministerstwa Energii. Przede wszystkim zwiększenie podaży surowca. Zwiększenie podaży surowca zaczynając od drewna okrągłego, dlatego że my jesteśmy de facto beneficjentem, tym ostatnim punktem w łańcuchu pokarmowym, czyli wykorzystujemy produkt uboczny w ramach też gospodarki w obiegu zamkniętym.

0: odżywnego, która w postaci właśnie paliwa też sprasowanego mogłaby być wykorzystywana również przez gospodarstwa domowe, oczywiście w dedykowanych instalacjach. I tutaj mówię o agropelecie, bo agropelet wcale nie jest gorszym paliwem, jest po prostu innym paliwem. No i tutaj oczywiście rekomendujemy, aby gospodarstwa domowe nie eksperymentowały na ten moment z paliwami, których producent nie przewidział dla tego rodzaju instalacji. Natomiast już z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z odpowiednim resortem, rozmawiamy o tym, żeby wprowadzić również wymagania jakościowe dla agropeletów.
1: Ale te piece, które głównie są na rynku i przede wszystkim z programu Czyste Powietrze, są tylko na pelet, nie ten agropelet.
0: W tym momencie są to instalacje dedykowane na pelet, do spalania peletu drzewnego, natomiast już mamy zapewnienia ze strony producentów kotłów, że instalacje są już tak naprawdę technologicznie gotowe, żeby można było wprowadzić właśnie drugi rodzaj paliwa. Oczywiście to nie jest rozwiązanie na już, to jest rozwiązanie na przyszłe sezony grzewcze, natomiast no, jakby jest to jeden z elementów apelu.
1: I trzecie rozwiązanie, trzecim
0: rozwiązaniem jest przede wszystkim znalezienie luki dla i zabezpieczenie tego wolumenu biomasy dla ciepłownictwa zawodowego, systemowego i energetyki zawodowej. I tutaj mówię o innych rodzajach biomasy, którą te instalacje większe,
1: mogą,
0: które nie wymagają
1: tak,
0: takiej wrażliwości, mogą spalać i mogłyby zastosować w swoich instalacjach, nie wykorzystując peletu drzewnego, który jest potrzebny nam na rynku detalicznym.
1: To jeszcze na koniec, bo zostały nam 2 minutki, pani prezes. Pytanie o te certyfikaty, bo pojawia się w przestrzeni publicznej również to, że miały one wpływ, ten nowy system certyfikowania, tak, bardziej wyśrubowane normy. Jak to wpłynęło na to, co się dzieje na rynku?
0: Już mówię. Generalnie w maju 2025 wprowadzono w Polsce przepisy, które określają wymagania jakościowe dla peletów drzewnych i brykietów drzewnych. Oczywiście dla instalacji, które mają moc poniżej 1 MW, czyli to są te wrażliwe, małe instalacje w gospodarstwach domowych stosowane. I jednocześnie pojawił się element związany z tym, w jaki sposób to będziemy weryfikować. Więc patrząc z perspektywy rozwiązań. Certyfikacja jest przede wszystkim bardzo dobrym i takim skutecznym narzędziem potwierdzania jakości i nie chodzi o to, żeby w tym momencie jakby nakazywać tą certyfikację jako obligatoryjną. To jest jedno z narzędzi, które można zastosować i tak jak dotychczas byliśmy rynkiem eksportowym i nasi producenci w większości posiadają obecnie certyfikaty jakości EN+, czy DIN+, czy Dobry Pelet, tak teraz właśnie ten certyfikat krajowy, który jest
1: ten Dobry Pelet, to jest ten dokładnie certyfikat krajowy, a dwa pozostałe to są certyfikat niemiecki i jaki jeszcze?
0: To jest certyfikat RODEM z organizacji niemieckiej DIN-CERTCO i EN+, to jest European Pellet Council, czyli Bruksela. To są certyfikaty zachodnie, które de facto spełniały wymagania, czy były de facto odpowiedzią na wymagania odbiorców zachodnich. Natomiast teraz jesteśmy w Polsce, mamy wymagania polskie i mamy certyfikat polski.
1: A ile musimy zapłacić jako taki podmiot, który chciałby uzyskać polski certyfikat albo ten zagraniczny? Jakie są różnice w cenie?
0: Znaczy różnica cenowa jest dosyć spora, dlatego że tutaj w certyfikacji Dobry Pelet, to jest certyfikacja, która opiera się przede wszystkim na wymaganiach związanych z tym, że pelet jest z odpowiednią częstotliwością pobierany przez niezależną stronę trzecią, czyli przez inspektora i badany w laboratorium akredytowanym. Więc koszt utrzymania tego certyfikatu opiera się de facto o koszt wykonania badań w laboratorium akredytowanym.
1: I ile to jest pieniędzy? 1000, 2, 5?
0: To jest kilka tysięcy złotych rocznie, natomiast proszę mi uwierzyć, że taki producent, który wysyła osobiście próbkę do laboratorium, również takie koszty ponosi.
1: A ten certyfikat zagraniczny organizacji z Niemiec lub z Brukseli, to ile pieniędzy
0: rocznie?
1: Tutaj wchodzimy już w
0: poziomy ponad kilkanaście tysięcy złotych. Także
1: różnica jest znaczna.
0: Koszty.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie i pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Mówiła pani Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, wiceprezes zarządu Polska Rada Peletu. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Godzina 13:22. Drodzy państwo, i teraz czas na telefony. Oczywiście jeszcze jakaś autopromocja przed 572-296-545. Oczywiście będę pytała państwa o energię. I o to, jak Państwo przygotowują się do tego sezonu grzewczego. Ja wiem, że jest ciepło, że jest przyjemnie dzisiaj 20 kilka stopni. Pewnie Państwo o tym nie myślą, ale mam nadzieję, że mają Państwo swoje

0: spostrzeżenia do tego bardzo ważnego elementu naszego życia.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: I mamy pierwszy telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, WW z Warszawy się kłania. Ja mam taką prośbę na nową nazwę. Zamiast tego agropeletu i peletu, to jeszcze bym nazwał miejski pelet. To znaczy to, co się sypie na te takie cudne działki, że tak powiem, i to się wydaje dużo pieniędzy na to, bo się tej kory tam wysypuje masę przy kwiatkach, a równie dobrze to można częściowo tylko to robić, a część zostawić po prostu na tak zwany wolny wzrost roślin naturalnych, czyli takie, jak kiedyś było hasło w budżecie obywatelskim w Warszawie, łąki kwietne. Te łąki kwietne to wtedy to było tak, że ktoś na tym zarabiał, ale łąki kwietne to same z siebie się produkują, nie trzeba dokładać. Teraz można zaobserwować jeszcze trochę, zanim to wytną, bo na przykład, bo tam mają jakieś plany pewno w tym zarządzie zieleni, że oni muszą to gdzieś tam w końcu powycinać, bo mamy w tej chwili bardzo dużo ładnych białych, zwłaszcza i trochę tam żółtych kwiatków, jeszcze takim w odcieniach niebieskich, fioletowych i tak dalej. I ja bym właśnie proponował, że ten miejski pelet, żeby właśnie ludzie, którzy potrzebują tego peletu, żeby sobie zabierali z miast ten miejski pelet i to też będzie się paliło, bo jak ja sprawdziłem, jaka jest wartość opałowa, to ona jest taka sama, znaczy tam jest dużo kory zwłaszcza. To jest taka sama wartość opałowa jak tego peletu cudownego. Także ludzie, zabierajcie nam tutaj z Warszawy ten pelet miejski i my będziemy szczęśliwi, bo będziemy mieli więcej trawy.
0: Myślę, że jest go zdecydowanie za mało.
1: Nie, wszystko da radę. Kiedyś sobie ludzie dawali z tym świetnie radę, bo chodzili po chrust do lasu i też było dobrze. I drugą mam wielką prośbę, żeby może jeszcze pana Wocha po prostu jeszcze po prostu lepiej zareklamować, bo to jest człowiek, który dużo ciekawego powiedział właśnie w Radiu Solidarność w niedzielę. Udało mi się wychwycić, pomimo tego, że się w tym czasie przemieszczałem, bo to taka jest...
0: No to już był, już miał swój głos, bez przesady.
1: Słucham?
0: Bez przesady, dopiero co był.
1: No tak, ale mi chodzi o to, żeby co jakiś czas te jego pomysły też po prostu albo przedyskutować.
0: Dobrze, kończymy na razie, dziękujemy i pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Ja pilnuję, żeby państwo nie byli dłużej na antenie niż 2 minuty, bo później robi się kolejka. To może jakiś skit muzyczny i wracamy za chwilę.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Trzynasta 27 i kolejny telefon, bo to jest czas dla Państwa. Dzień dobry.
2: Dobry. Jestem już na antenie.
1: Tak jest. Słuchamy.
2: Ja jestem Jerzy, dzwonię z Warszawy. Chciałem zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz. Otóż dzisiaj w programie pani Jaśmina Nowak rozmawiała z fachowcem od energetyki, panem Jakubikiem, który powiedział na określając warunki jakiegoś tam rozwiązania, że tam są plusy dodatnie i plusy ujemne tego rozwiązania. No i pomyślałem sobie, że no, to dziwnie trochę wygląda, no bo jak mówi to niepiśmienny elektryk, no to pół biedy, ale jak mówi to fachowiec, który decyduje o tym, jaką będziemy mieli energetykę albo jakiś tam wpływ ma, no to to już przestaje być wesołe. Ale dobrze, dobrze, że macie takich, że można posłuchać wszystkich. Tak, to jest bardzo dobre. Ja lubię wasze radio i jestem komandorem u was.
1: Także bardzo dziękujemy. Nie jest źle. Nie jest źle, jest bardzo dobrze. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia. Oczywiście miło słyszeć, że te różne punkty widzenia są na naszej antenie prezentowane. 5722965455, proszę do nas dzwonić. I już odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest z nami po drugiej stronie? Ktoś, kto na pewno musi ściszyć troszeczkę radio. Halo? Proszę nie dzwonić, naprawdę, drodzy Państwo, jeżeli nie chcą Państwo nic powiedzieć, bo my tutaj jesteśmy i chcielibyśmy porozmawiać i usłyszeć kogoś, kto się nie wstydzi i nie boi. Dzień dobry, kto jest po drugiej stronie?
3: No nie boję się i nie wstydzę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A skąd Pan dzwoni?
3: Ja dzwonię z Nowogardu pod Szczecinem. To jest takie miasto pod Nowogardem.
1: Tak.
3: Chciałem powiedzieć, skomentować to tych trzech fachowców, którzy przyszli do pani, rozmawiając o tym pelecie, wypuścili sztuczną mgłę, zrobili zasłonę dymną.
1: Myśli pan, tak?
3: Tak.
1: A czemu tak?
3: Nie powiedział żaden z nich w całej informacji, ile poprzednio, jak było 5 milionów metrów sześciennych drewna więcej pozyskiwanego
1: w polskich lasach. To ja to powiedziałam już. Przecież tak. Ja powiedziałam.
3: Ile tego peletu sprzedawano do Niemiec, a ile sprzedawano do Polski?
1: Tego nie jesteśmy w stanie chyba nadzorować, tak. Bo to jest prywatny sektor, tak? Jeżeli chodzi o lasy państwowe, to ja powiedziałam, że w roku 2022, teraz mówię z głowy, było 42,3 milionów metrów sześciennych, a w roku 2025 niewiele ponad 39, ponad 3 miliony mniej.
3: Tak.
1: No
3: natomiast,
1: tak.
3: Natomiast kiedy?
1: To gdzie?
3: I drwale wycinali sosnę.
1: To gdzie tutaj? Nie chcę dokończyć, tylko gdzie tutaj brak, gdzie ta mgła?
3: Ta mgła, że oni nie powiedzieli, ile 10 lat temu sprzedawali do Niemiec, a ile sprzedawali do Polski. I teraz kosztem, moim zdaniem, to jest właśnie ta mgła, że oni teraz kosztem, żaden z nich nie mówił pozytywów, tylko ciągle narzekali. I proszę pani, oni
1: no
3: teraz
1: nie,
3: kosztem polskich odbiorców...
1: No nie, ta ostatnia pani chyba w miarę pozytywnie.
3: No. I teraz kosztem polskich odbiorców oni za wszelką cenę chcą utrzymać sprzedaż niemiecką, że tak powiem. A tam jest cena zdecydowanie inna, większa, korzystniejsza w euro, nie w złotówkach. I myślę, że to jest ta zasłona dymna. A wracając do następnej
1: ciekawe,
3: informacji...
1: Ciekawe, kto może mieć takie dane. Ja zapytam się pani, tak. Z którą rozmawiałam z Polskiej Rady Peletu, jaki jest procent polskiego, ja nawet zaraz już pytam, jaki procent jest eksportu peletu za granicę. Już piszę, tak, słuchamy dalej.
3: No, i jaki był 10 lat temu. Proszę pani, kiedyś wchodziła ekipa drwali, wycinali sosny, buki, dęby i zostawały te gałęzie w lesie, bo wyciągali je ciągnikami. Teraz wjeżdża maszyna, która się nazywa Herwester. Ona wycina sosnę. z tej sosny zostaną gałęzie. Później wjeżdża, bo ja jeżdżę po Polsce i widzę, później wjeżdża taka specjalna maszyna, która zbiera te wszystkie gałęzie. I te gałęzie składuje na brzegu lasu, podjeżdża taka maszyna, która robi z nich wióry i te wióry wywożone są albo do producentów płyt, albo do elektrowni. Taka w Szczecinie jest elektrownia, która ogrzewa i pali w tych swoich kotłach tymi zrębkami. Także niewiele zostaje tego drewna, myślę, tego odpadowego, które naleśnictwo sprzedaje i zarabia na tym pieniądze. Woli sprzedać biury, jak sprzedać gałęziówkę tak zwaną dla producentów peletu.
1: A jeszcze już jedną stawiamy. Nie, kropka, albo jeszcze, ostatnie jeszcze, zdanie.
3: Jeszcze ostatnie zdanie. Producenci peletu, każdy z nich ma telefon komórkowy i mogą się porozumieć telefonicznie. Trzeba by sprawdzić, jaka u każdego z nich jest cena. I wtedy można by stwierdzić, czy jest mowa cenowa, czy nie ma tej zmowy cenowej.
1: No, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiedział, że zmowy nie ma, tak? Wyraźnie.
3: Tak. Ja miałem doświadczenie kiedyś w latach 2000, kiedy Urząd Konkurencji wszystkim nam sypnął karę, pomimo że myśmy jako korporacje taksówkowe wróciliśmy do cen, które ustaliło miasto. Oni stwierdzili, że to jest mowa cenowa, wszystkim sypnęli karę profilaktycznie. O, tak się skończyła.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
3: Do zobaczenia.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za telefon i czekamy oczywiście na kolejne telefony. I kolejny telefon jest 13:34 i kto jest po drugiej stronie? Dzień dobry.
4: Ryszard, ja troszeczkę z takim, tylko proszę się nie śpić, ale raczej dziwnym tematem wczoraj akurat usłyszałem o ekscesach przy Alejach Jerozolimskich. Nie chcę, wiadomo, o co chodzi, nie? I chodzi o tą parkę, która o tego pracownika wyrozrzącego
1: jedzenie. Ja nie wiem, o co chodzi, niech pan powie, bo mi to umknęło.
4: No po prostu, no to nie, to po prostu internet kurczy o tym, że po prostu sfotografowano jadąc kamerkami, sfotografowali parę, która publicznie uprawiała seks na ulicy na Alejach Jerozolimskich wczoraj, czy przedwczoraj. Pomijam to wszystko, bo to tam za to zboczenie zwykłe, bym powiedział, pieskowanie, jak kiedyś to nazywali, ale ja właśnie zwróciłem uwagę, że to był pracownik rozwożący żywność, bo miał kask, nawet torby z pleców nie ściągnął, pokazywano to nawet.
1: Ale co pana to, rozumiem, że pana zbulwersowało,
4: tak? No i swoją drogą to nie, to tam, tylko chciałem zwrócić do tych pracowników rozwożących żywność. Na Boga, przecież w jakiejkolwiek restauracji to są takie wymagania od sanepidu, co ci ludzie muszą przejść, żeby mógł tam pracować, a proszę spojrzeć na tych ludzi, którzy rozwożą tą żywność. Oni są z różnych krajów, oni ani ich nikt nie bada, jak oni wyglądają, te torby naprawdę są czarne, brudne nieraz. Oni są nieumyci, to po prostu nieraz jak przyjechał obok mnie taki delikwent.
1: Jaki ma pan apel?
4: Taki apel, żeby nasze państwo kochane się zabrało i zaczęło po prostu naprawdę respektować przepisy sanitarne. Po prostu badać tych ludzi. Inaczej nie może jeździć. Nie tylko tyle chciałem to powiedzieć.
1: Ale zainteresował mnie pan tą parą.
4: No nie, no musi pani powiedzieć, no zarówno w Republice, jak i w Polsce 24 w Republice szczególnie też pokazywano. No akurat.
1: I co pan o tym sądzi?
4: No po prostu to już bym powiedział. No cóż, ktoś to stwierdził w którejś z tych stacji, że to jest właśnie to jest można powiedzieć, wzbogacanie nas kulturowe. Nie?
1: To ja już widzę, do 30 dni aresztu grozi parze, która została nagrana, gdy oddawała się uciechom cielesnym na ulicy Warszawy. Warszawska policja, incydent jest już znany, mundurowym prowadzą czynności mające na celu ustalenie uczestników nieobyczajnego zachowania w miejscu publicznym. Dziękuję bardzo za tę informację.
4: Proszę bardzo.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. To ja pamiętam, że taka sytuacja nieobyczajna miała też miejsce w Mielnie kilka lat temu, gdzie do podobnej sytuacji doszło podczas wakacji, ale widzę, że to się czasami zdarza również i w stolicy. 13:36, drodzy państwo, za kilka chwil. Mam nadzieję, że ktoś do nas zadzwoni. 5722965455.
5: Reklama. Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
6: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Po reklamie.
1: A 13.38, a my odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, pan Zbigniew z nami.
12: Dzień dobry, pani redaktor.
1: I dwie minutki, czas start.
12: Dobrze, tak dzwonię. W ogóle nikt nie wspominał o tym, o wczorajszym takim dość też ważnym wydarzeniu, to, że kompletną klapą zakończyło się zbieranie podpisów.
1: A tak, SOR,
12: I nawet radio, ani nikt, ani
1: samorządowa.
12: Nikt, w ogóle cisza zupełna.
1: Ma pan rację. Nie udało się zebrać podpisów w Warszawie.
12: No ale to jest to, znaczy o tyle mnie to dziwi, że ja tak podejrzewałem tę akcję pana Wilka. Aktywność pana Wilka była dość taka dziwna, że właściwie...
1: Dlaczego dziwna?
12: No bo on tak jakoś zachęcał, nie zachęcając. No po prostu nie mogłem tego zrozumieć, jego przekazu w tych wystąpieniach wielu
1: Stołeczna miejsc. Operacja referendalna dobiegła końca, zaczyna się Stołeczna Organizacja Rozwoju. 110 tysięcy podpisów w 60 dni, no dziękujemy. Nie udało się jednak progu ustanowić.
12: Ci ludzie naprawdę się starali, no on zrobił wszystko, żeby to przegrać, no więc moim zdaniem albo on będzie świetnym politykiem, czyli po prostu potrafi zrobić szum, tak żeby z tego nic nie wyszło, no zmarnował zapał, no po prostu to jest jakieś dziwaczne, bo ja rozumiem przegrać, czy też sobie wygrać referendum, ale żeby nie zebrać, żeby nic nie zrobić w tym kierunku, znaczy tak niewiele, no to uważam, to jest albo wielki sukces, albo wielka porażka.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Faktycznie troszeczkę może...
12: To nie... takie ważne wydarzenie jednak mi się wydaje. No nie wiem, może nieważne w sumie w końcu.
1: Dokładnie 111 tysięcy zebranych podpisów, zaledwie 2 miesiące, około 30 rys papieru z wypełnionymi kartami i 15 tysięcy roboczo godzin,
12: no
1: tak,
12: właśnie,
1: ciężkiej pracy. Nie było chyba też woli politycznej w Warszawie, znaczy żadne ugrupowanie polityczne nie dołączyło się do tej akcji, nie było jakiegoś większego poparcia.
12: No tak, ale nawet pan Wilk mówił o tym, żeby nie było tego w sumie poparcia, żeby nikt nie powiedział, że to jest tam z PiS-u.
1: Czyli warszawiakom widocznie żyje się dobrze.
12: Nie, no ale to no po prostu to te hasła, z którymi startował pan Wilk, były po prostu od tak zwanej, że tak powiem, no od czapy.
1: Od czapy. Panie Zbigniewie, pan by miał inne hasła zapewne.
12: Ja bym miał tylko trzy.
1: Jakie?
12: Punkty.
1: Trzy, ale trzy punkty, bez rozwodzenia się jakie.
12: Tak, trzy punkty. Punkt pierwszy, zlikwidować i zatrzymać wykluczenie komunikacyjne. Punkt drugi, udrożnić komunikację, czyli też przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. I trzeci to samo.
1: Jak wyżej, patrz dwa powyżej. Dziękuję
12: tak, no
1: bardzo.
12: To wtedy nie będzie chorób psychicznych ani w szkołach, ani zawałów u ludzi, zatorów, którzy się spóźniają, spieszą i tak dalej.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Komunikacja, ważna sprawa i komunikacja międzyludzka i ta komunikacja też w mieście. Bardzo, bardzo istotna. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, halo.
13: Dzień dobry. Ktoś to mówił ze słuchaczy o dymie.
1: O mgle.
13: Miliard... Tak, proszę?
1: O mgle.
13: O mgle, tak, o mgle. Miliard złotych dziennie nas rabują, to jest jeszcze, to jest dopiero mgła. To jest, wychodzi 25 tysięcy na łebka. Codziennie każdemu z nas kradną 25 tysięcy, kradnąc miliard dziennie. Bo 40 milionów dzielone przez miliard to jest 25 tysięcy dziennie. Wyobraźmy sobie, że każdemu z nas złodziej przychodzi i bezczelnie wykrada 25 tysięcy.
1: Bardzo dziękuję za tę informację.
13: To jeden dzień. W ciągu jednego dnia, ale ja jeszcze nie mówiłem dwie minuty. No minutę tylko mówiłem.
1: Słuchamy?
13: No już to mnie rozbija po prostu wypowiedź. Taka bo
1: ale nie, naprawdę czeka, nie trzeba do nas codziennie dzwonić.
13: Ja mam małą elokwentną wypowiedź, bo ja się zastanawiam, na którym wdechu mnie pani wyłączy.
1: Bo pan dzwoni do nas codziennie.
13: No codziennie, no ale przecież są ludzie, którzy też dzwonią codziennie.
1: Słuchamy jeszcze.
13: No proszę.
1: Okradają nas, tak, nawet 1,5 miliarda złotych dziennie zadłużenie Skarbu Państwa w Polsce rośnie. I co w związku z tym?
13: No to w związku z tym należy to przerwać, tak jak kiedyś mówiłem. Proszę zaprosić pana Lodowskiego, redaktora. Ja z nim podyskutuję i w tej dyskusji wyjdzie, co zrobić.
1: Bardzo serdecznie, tak.
13: Najlepiej to potrafię coś powiedzieć, jeżeli jest jakaś interakcja, a nie ja mówię w próżnię, ani nikt nie zada mi pytania.
1: Zadałam panu pytanie. Panie Robercie, no, pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wypowiedź. Tak, drodzy państwo, zadłużenie Skarbu Państwa w Polsce średnio rośnie około 1,5 miliarda złotych dziennie. Wzrost miesięczny w maju 26 46,8 miliarda złotych, a łączna kwota na koniec maja 2026 wynosi 2 biliony 135,6 miliarda złotych. To już jest po prostu bardzo jakaś niewyobrażalna kwota. A my mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. No, widzę, że mój imiennik to chyba nie skończył drugiej klasy szkoły podstawowej, bo miliard na 40 milionów to jest 25 zł dziennie na osobę. Więc to a propos pana Roberta, który tak bardzo by chciał z kimś podyskutować, tylko chyba z matematyką jest na bakier. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, jak już o tym mowa, to może radio wzięłoby takich paru specjalistów z opozycji, Konfederacji, PiS-u i przepytało ich, czy oni wiedzą, na co te 1,5 miliarda dziennie jest wydawane. Bo myślę, że jak jest się w opozycji, jest się w parlamencie, ma się możliwość kontroli poselskiej, to oni powinni to wiedzieć, a nie tylko szafować hasłem, 1,5 miliarda wydajemy dziennie, jesteśmy zadłużani dziennie i to jest straszne. No, niech sprawdzą, na co to zadłużenie idzie, bo myślę, że my jako obywatele, którzy utrzymują państwo i będą musieli to spłacać i płacą to wszystko w podatkach, mają prawo wiedzieć. Tylko, że nie ma nikogo w obecnym parlamencie, kto by obywatelom to powiedział. Dziennikarze też niestety nie pomagają. Korsarz z Darłowa pozdrawia radio i słuchaczy.
1: Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękuję. Tak, to na pewno jest zasadne, żeby pytać, na co idą te ogromne, gigantyczne pieniądze, a jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, tak jak państwo słyszą i słyszeli, zadłużenie drastycznie wzrasta nas wszystkich. A teraz telefon z Wielkiej Brytanii, dzień dobry.
14: Dzień dobry. Ja chciałem oczywiście raz pozdrowić pana Roberta za jego wytrwałość dzwonienia do radia i ciągłe poprawianie mi humoru, samym tylko swoją tonacją głosu. I do słuchacza wcześniejszego, który tutaj wspominał o plusach dodatnich i plusach ujemnych, ja chciałbym przypomnieć, że to jest cytat naszego pana prezydenta Lecha Wałęsy, znanego z tego ostatnio, że jest jedynym w Polsce patentowanym analfabetą. I to jest bardzo fajna parafraza i wykorzystywanie tego typu rzeczy jest oczywistą oczywistością w radiu. Oczywista oczywistość to jest patent pana Jarosława Kaczyńskiego, który też tak kiedyś śmiesznie powiedział. Więc tak, takie smaczki językowe są bardzo fajne i one nie są błędami językowymi. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. 13:46 na naszych zegarach. Czekamy oczywiście na kolejne telefony. A teraz trochę muzyki.

0: I godzina 13:48. Czekamy dalej na Państwa telefony. 5722965455. I powiem Państwu również, że dużo emocji jest wokół lalki, ale informacja sprzed kilkunastu godzin, że lalka z między innymi Marcinem Dorocińskim, Kingą Urzędowską i Markiem Konradem będzie również dostępna jako audiobook. Ci sami aktorzy będą wcielać się w postaci Bolesława Prusa i będą mogli między innymi Państwo takiego audiobooka również wysłuchać. Będzie to na portalu Audioteka. Mam nadzieję, że za jakiś czas uda nam się z przedstawicielami Audioteki o tym pięknym projekcie porozmawiać. Dzień dobry, słuchamy.
1: Ja jeszcze raz gwoli takiego, no, ad vocem. Witek z WW z Warszawy. Tam ja bym temu panu Robertowi chyba bodajże, który temu panu Robertowi numer dwa właśnie zalecił tutaj odsłuchanie pana Wocha, który dokładnie wyliczył, co, ile, na co idzie i na ile my tracimy po prostu przez te właśnie takie kacykowe po prostu różnego rodzaju posadki, kolesiostwo w rządach i to nie tylko teraz, ale i przedtem, i dużo, dużo przedtem, bo on doskonale to wyliczył, on to prześledził bardzo dobrze, dlatego mam wielką prośbę, żeby jednak poprosić pana Wocha o jakąś wypowiedź po prostu w godzinie takiej, która mu pasuje i wtedy byśmy może w takiej większej słyszalności mogli też usłyszeć jego głos, który bardzo jest moim zdaniem pozytywny, bo no jak się, no mi się wszystko, no aż w głowie mi się nie mieściło to, jakie on liczby przytaczał i to warto by było to jeszcze raz odsłuchać, dlatego, bo nie wiem, nie, na podcastach nie znalazłem jeszcze tego, być może, że jeszcze nie umieszczone jest, może źle szukałem. Ale po prostu dla mnie to była bardzo cenna wypowiedź tego pana. On starał się po prostu, tylko go wszystkie media torpedowały. Niech może Radio Wnet będzie pierwsze, które pomoże mu po prostu w odsłuchaniu jego wypowiedzi, bo one są naprawdę warte i cenne dla wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo i miłego dnia.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się uda niedługo to gdzieś na stronę naszą dorzucić do Radia Solidarność. 13:50 i czekamy oczywiście na Państwa telefony 5722965455 i kolejny telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchamy, jesteśmy na antenie. Kto jest po drugiej stronie?
2: Przemek z Bydgoszczy mówi. Ja chciałem tutaj wypowiedzieć się na temat tutaj peletu. Wie pani co? Chodzi tutaj mi o to, że tutaj jeszcze tutaj zimy tutaj tegorocznej, czyli powiedzmy przełom lutego, stycznia. Jeżeli to chodzi o tą zmowę, no dla mnie, moim zdaniem jest jakaś tam zmowa, bo z tego względu na przykład tutaj kupowałem ten pelet na przykład i były te mrozy, wydzielane były worki na jeden samochód, wydawano po 10 worków, a i była ta cena taka gdzieś około 2400, 2500, do 2600 nawet dochodziło za tonę. A jeżeli potem po paru dniach i mówiono cały czas, że tego peletu nie ma, no niestety tylko 10 woreczków nie ma i tak dalej. Minęły powiedzmy tam 4 do 5 dni, zaczęły te mrozy już spadać, temperatura zaczęła rosnąć i dzwonią z tego punktu sprzedaży peletu do mnie, że proszę pana, mamy pelet, już tutaj nie ma sprawy, możemy przywieźć tona, 1600 zł. No to kwestia 3-4 dni nagle pelet się znalazł. No dla mnie to jest po prostu dziwne.
0: A gdzie taka sytuacja była? W Bydgoszczy?
2: To było takie gdzieś między luty, styczeń, coś takiego, jak te mrozy jeszcze takie trzymały, do 20 stopni były. I następna też kwestia jest taka, na przykład teraz mamy, panie redaktor, węgiel na przykład ekogroszek, bo też kiedyś z tego korzystałem. 1600 zł powiedzmy kosztuje teraz gdzieś tona, tak gdzieś właśnie w granicach 1500-1600, a pelet kosztuje między 200-2,5. No przecież ile kosztuje wydobycie węgla? Górnik musi zjechać, trzeba to wydobyć na powierzchnię, przetransportować, jeszcze to rozdzielić, przecież to są koszty niesamowite, a pelet to są po prostu śmieci poprodukcyjne. Gdzieś powiedzmy z lasu czy z jakiejś fabryki,
0: no tak,
2: to jest pakowane do
0: takie
2: jakiejś suszarni i to powinno, no moim zdaniem kosztuje to więcej. Mało tego, jaka jest kaloryczność peletu, a jaka jest węgla? Proszę sobie wsypać do ogniska szufelkę węgla, a szufelkę peletu. No przecież po 15 minutach tego peletu śladu nie będzie, a do godziny jeszcze ten węgiel powiedzmy się pali, tli, tak? Temperatura, no to jest dla mnie kaloryczność, tutaj to cenowa, to po prostu, no dla mnie to jest jakiś koszt. na ten, powiedzmy tutaj, na tą logikę, biorąc tutaj powiedzmy ten, jeżeli koszty wydobycia i kaloryczność tego materiału węgla, a to jest nieporównywalna, to moim zdaniem no, pelet to powinien kosztować no, 500 zł maksymalnie no, do węgla, nie? No gdzie tutaj jest ta logika? No, tego to nie rozumiem. Moim zdaniem, panie redaktor, to jest tak. Było z frankami szwajcarskimi, najpierw ludziom coś się obiecuje, tak samo było z tymi piecami, proszę zakładać takie. Wszystko fajnie, na początku jest tanio, a potem maksymalnie cena rośnie, coraz gorszy, powiedzmy, tego jest, jakość tego wszystkiego jest, a my musimy z tym po prostu się mierzyć. No i tak to wygląda, nie? Także dla mnie to jest takie, no dziwne, po prostu dziwne. Państwo powinno czuwać nad tym, pilnować po prostu tego, no tej jakości tego towaru, tych cen i tak dalej. Od tego oni są. Bo my jesteśmy tylko konsumentami, kupujemy to, co jest na rynku.
0: No ale pan Motyka mówi wyraźnie, minister energii, że jest to rynek głównie prywatny i że państwo tutaj nie za bardzo może się angażować.
2: No ja nie rozumiem, ale na przykład, niech pani redaktor zobaczy na przykład samo to, że moim zdaniem nie powinno być monopolu na jakieś powiedzmy źródła ogrzewania. Bo na przykład ja tak, brałem dotację, zakładałem sobie potem gaz. Nie mogłem mieć innych źródeł. Musiałem kominek zamurować, broń Boże innego. Dlaczego? Moim zdaniem powinno być wolność. Czyli tak, można sobie założyć pompę, można gaz, można to.
0: No widzi pan, to już obostrzenia płynące z Unii Europejskiej, gdzie wszystko jest reglamentowane niestety.
2: No właśnie. I dlatego jakby nie było monopolu, to każdy wtedy by konkurował, te ceny byłyby fajne. Każdy by sobie poszedł tam, gdzie jest taniej, tak? A jeżeli jesteśmy zmuszeni do jednego źródła, no i potem tak wygląda. A
0: dywersyfikacja, tak? Kończąc.
2: I panie redaktor, jeszcze mam tylko jedno. Dużo ludziom też się zarzuca, na przykład, o, ludzie się nie przygotowują, dlaczego latem co na przykład nie kupią 3-4 tony, czy tam 5 tony tego peletu. Ale nie wiem, czy każdy wie, że pelet to jest około, na tonę wychodzi ponad 60 worków, powiedzmy 4 tony, to mamy około 250 worków. Gdzie to mają ludzie składować? Mhm. Nie wiem, czy każdy wie, pelet nie może być, powiedzmy, schowany gdzieś na dworze pod jakąś plandeką, czy pod jakimś
0: odnoszeniem. Tak jak drewno, prawda? On musi być
2: w miejscu suchym, tak. Bo ponieważ on chłonie wilgoć, potem się tego nie spali. Druga sprawa, to jest też niebezpieczne, trzymać taką ilość gdzieś pod domem, tak? Jeżeli gdzieś się coś zapali, no to przecież to jest pożar niesamowity.
0: Nie przewidziano tego w programie Czyste Powietrze, tak jak rozmawialiśmy, był bardzo duży lobbying właśnie jeżeli chodzi o te piece. Bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy na pewno o tym rozmawiać. Dzisiaj zaczęliśmy i będzie. Do widzenia. 55 minut po 13 dokładnie to chciałam powiedzieć. I odbierzemy jeszcze na pewno telefon. Dzień dobry. Witamy. I słuchamy.
3: Adam z Chełmskiego. Województwo chełmskie. Ja do państwa czasami dzwonię. Rzadko jest, nie lubię dokuczać, ale tak jak pan słucham dzisiaj, to po prostu jest, jeżeli chodzi o ogrzewanie domów w ogóle, takie, mówimy o pelecie dzisiaj.
0: Tak.
3: Proszę państwa, był czas, kiedy Unia Europejska, to nie polski rząd, wymagała, żeby były piece na ekogroszek. Czyli to był węgiel. Ekogroszek. Proszę państwa, to było nie dalej jak 5-8 lat temu. Taki piec funkcjonuje 20, co najmniej 20 lat. Nagle potem był gaz. Dopóki Nord Streamy chodziły, gaz był ekologiczny. Nord Streamy wyleciały w powietrze, gaz jest nieekologiczny. Teraz przecież, no i ten ekogroszek też jest nieekologiczny, przecież, no teraz pelet. Przecież to jest sztuczne napędzanie
0: Koniunktury,
3: tak, dziękuję. Koniunktury ludziom już, powiem wprost, Niemcom. Największym producentem peletów w Europie są Niemcy. I największym w tej chwili importerem, z tego co słyszałem, drewna, no, z Polski. Z Polski eksportuje się drewno w stanie okrągłym. Także, no, teraz pani przed chwilą wypowiedziała takie zdanie, że te dotacje, czyli te uwarunkowania, że ten człowiek musiał zamurować kominek, wymagania Unii Europejskiej. No halo, ograniczenie wolności. Tak jak ten człowiek powiedział, wolności kompletnej. Nie dawać ludziom żadnych dotacji, bez sensu. To już mówiliśmy o rolnictwie też, że żadnych dotacji, żadnych dopłat i zrobić wolny rynek, tak jak było w założeniach zaraz po obaleniu komuny. I to jest naprawdę, dzisiaj ludzie się wypowiadają bardzo dobrze. Niektórzy mają jakąś świadomość. Ten pan, który mówił o tym, że te wióry zbierać, no nie, no bez sensu, bo nawet piece, które są przystosowane do peletu, nie będą, tam są podajniki, tam są dmuchawy, to nie pójdzie. Po prostu technicznie jest to nierealne, żeby palić i tym, niemożliwe. No, ludzie też nie mają dużo, nie są zorientowani, no to też trzeba brać pod uwagę. Ale po prostu jest w tej chwili znowu, ale to cały czas w zasadzie, jakaś paranoja w tym naszym całym systemie, że to jest no, chore. No, cały system ogrzewania i w ogóle, mówimy o zadłużeniu. Idziemy na ścianę, idziemy na górę lodową, tak jak Titanic. Wszyscy tańczymy. Opozycja nasza nic nie robi zupełnie, tak jak też pan mówił, wypowiadał się. No, dojdzie do potężnej katastrofy, tak jak ja widzę w kraju. Przeżyłem już 65 lat, widziałem też różne rzeczy, byłem trochę też w Europie, w różnych miejscach, ale to, co się w tej chwili dzieje, to jest tragedia. To już jest, no, i jeszcze ta cała psychoza, jeżeli chodzi o wojnę, straszenie wojną.
0: No tak, bo pewnie wczoraj to... państwo mieli SMS-y czy syreny
3: tak,
0: jakieś.
3: Proszę pani, ja zablokowałem. Ja osobiście zablokowałem, bo to nie ma sensu. Przecież to jest... dostaje się SMS-a, że jest atak na Ukrainie i za 3 minuty dostaje się SMS-a, że nie ma ataku. Nic, tylko się trzymaj za telefon. Bo przecież możemy, musimy coś robić, też coś innego. Przecież musimy żyć, musimy funkcjonować. Ja mam też taką sytuację, że muszę po prostu odbierać telefony, muszę odbierać SMS-y i przychodzi takie coś. No przecież to chore jest. No, bez sensu.
0: Wiem, bo
3: no,
0: mam rodzinę też na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrego dnia. Mimo wszystko
3: dziękuję.
0: Uśmiecham się.
3: Tak, ja też dużo, się uśmiecham.
0: Dużo uśmiechu
3: ciekawe,
0: i radości.
3: Kiedy będziemy się śmiać, nie wiem, czy przez łzy, czy
0: nie,
3: w ogóle.
0: Nie będziemy. Nie.
3: Myśli pani?
0: Tak. Tak.
3: Życzmy sobie tego.
0: Tak, życzymy.
3: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego.
3: Wszystkiego
0: pozdrawiam
3: dobrego.
0: Serdecznie. To jeszcze oczywiście kontynuując tylko ten wątek, który kraj produkuje najwięcej peletów w Unii Europejskiej, to tak, na pierwszym miejscu są Niemcy, ponad 3 miliony ton, Francja 2, Polska 2. A jeżeli chodzi o piece, tak samo na pelet, to Włochy są liderami designu i piecyków, ale Austria i Niemcy to liderzy technologii kotłowej i premium. Później jest również Polska i Hiszpania. Punktualnie godzina 14. Widzę już w biegach startowych. Dzień dobry, zapraszam, proszę do nas. Kabaret Otto już wchodzi do studia Radia Wnet. Ja się z państwem żegnam. Słyszymy się jutro o godzinie 12.30. Będziemy rozmawiać o Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, bo nagrody zostały rozdane i laureaci u nas również będą też. Do usłyszenia. Ja dziękuję. Szymon Chrystianus realizował dzisiejszy program.

0: Reklama.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła. To była autopromocja.

Dzień dobry Państwu, w ten przedostatni dzień września wita Państwa Kabaret Otto. W tym przypadku, jeżeli chodzi o obecność w studiu, Andrzej Tomanek. Także dzień dobry wszystkim słuchającym i oglądającym, bo przypomnę, że można nas również oglądać i słuchać na kanale Radia Wnet w YouTube. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj też połączyć z kolegami moimi. Na początek bym chciał się połączyć z Ryszardem, ale mam dla Ryszarda niespodziankę. W związku z tym, że już mamy jesień, to drogi Ryszardzie, znalazłem taką piosenkę, którą kilka lat temu nagrałeś. Piosenka nazywa się Tamta jesienna noc. Przypomnij sobie.

0: Halo, halo, Ryszardzie, czy jesteś na łączach?
1: Witam cię. No tutaj akurat wichrów i słod nie ma, siedzę w słonecznym Sopocie. Akurat trafiliśmy tutaj z Hanią na tydzień, kiedy jest wspaniała pogoda. Słońce świeci, ja tutaj siedzę na tym 7. piętrze, znanym ci dobrze w domu.
0: Na tarasie.
1: Na tarasie sobie siedzę, wicherek tak sobie wichruje. Tutaj po moich resztkach włosów i po mojej całej sylwetce.
0: Oj, już nie przesadzaj.
1: Sobie wichruję. No nie przesadzam, wichruję sobie.
0: No wiaterek tak, ale z tą resztą włosów no to przesadziłeś,
1: no,
0: bo
1: nie, no to...
0: masz ich bardzo dużo, ale powiedz...
1: Ale kiedyś miałem więcej.
0: No kiedyś. A wiesz, że a propos kiedyś to sobie obejrzałem, przypomniałem sobie taki nasz skecz, nie wiem, czy pamiętasz Lokomotywa?
1: No pamiętam.
0: No, bo tam zarzucałeś tą lwią...
1: Tu bim, a tu nie bim.
0: Tak jest, zarzucałeś tą lwią grzywą, pamiętam. Tak mi się skojarzyło, bo wiesz, oglądałem pana premiera naszego kochanego, który właśnie zacytował fragment Lokomotywy Tuwima. I tak mówię, mieliśmy przecież taki skecz na ten temat, prawda?
1: Że no,
0: nie lokomotywa, tylko parowóz, nowocześnie, elektroparowóz. I ty wtedy udawałeś ten parowóz, pamiętam.
1: No tak, różne rzeczy się robiło, żeby było wesoło.
0: No i nadal proszę się robi, żeby było wesoło.
1: Tak jest. No i to nie tylko my, to wszyscy już jakoś tak przyłączyli.
0: No jeszcze o tym porozmawiamy, tak.
1: Jakoś to powiem, że tutaj przed sobą mam bryłę Grand Hotelu.
0: Oj, uważaj.
1: No ja zaraz za Grand Hotelem może nie zaskoczę państwa, jest zatoka, piękna, niebieska woda, piękna, no taka granatowo może troszeczkę bardziej niż niebieska. No naprawdę wspaniałe drzewa jesienne tutaj Parku Północnego. No proszę państwa, no lepiej być nie może. Lepiej być nie może. Są takie chwile, że trzeba po prostu powiedzieć, że tutaj się wszystko dobrze złożyło.
0: Słuchaj, Ryszardzie, po tych perypetiach zdrowotnych, które miałeś, rzeczywiście przyda ci się ta... Chociaż ten tydzień wypoczynku, to prawda. Ja też, powiem ci, w Warszawie jest też piękna pogoda, jest ponad 20 stopni. Dosyć zaskakujące jak na początek jesieni. A powiedz mi, zaskoczyłem cię tą piosenką?
1: Piosenką?
0: No, jesienna
1: tak,
0: noc.
1: No tak trochę.
0: No co tak, tak trochę? No. Człowiek szuka w archiwach.
1: No, zaskoczyłeś mnie.
0: No widzisz, takiej odpowiedzi się spodziewałem.
1: No z tym, że ta piosenka jest na liście do głosowania w tej chwili.
0: A właśnie, powiedz coś o liście.
1: No tak, jest lista Polisz-Czart Radia Wnet i tam mogą państwo głosować. I tak się złożyło, bo tam trzeba wybrać 5 propozycji. I tak się złożyło, że w tej chwili jest 5 propozycji związanych z kabaretem Otto.
0: Bo jest
1: tak,
0: dużo.
1: Jest nasza piosenka Daj mi lajka, tak. Jest potem piosenka też nasza, tylko z udziałem Karoliny Goździńskiej Przy tobie. Jest piosenka Wieśka Tak długo jak ja. Jest właśnie piosenka moja, Tamta jesienna noc, bo Sławek ją puścił też w sobotę w audycji swojej. I, no i jest piosenka Karoliny Goździńskiej. Także po prostu jak teraz zawsze państwo tam mieli problemy, które 5 piosenek wybrać. Tak?
0: No właśnie, bo...
1: Nie ma żadnego problemu. Zachęcamy do głosowania. Oczywiście każdy głos na wagę złota.
0: No zachęcamy również do nabywania naszej płyty najnowszej, czyli Prawdziwa Inteligencja. Zresztą utworem z tej płyty rozpoczęliśmy naszą już jesienną audycję. Natomiast tak, przypomniałeś mi rzeczywiście, że tam jest 5 utworów, na które można głosować, więc w tym przypadku już nie ma problemu, można postawić krzyżyk i można głosować na nas.
1: No to jest taki raczej ptaszek, to krzyżyk to stawiał jeden pan, jak grał w Totolotkę w
0: 70-tych latach. A wiesz, no właśnie, bo tylko chyba krzyżyk mógł postawić i chyba dlatego miał szczęście, wiesz, a zresztą dzisiaj obchodził urodziny, więc wszystkiego najlepszego w końcu był najważniejszym obywatelem w naszym państwie, jak się okazało. A wiesz, ile pan prezydent, a propos właśnie tego pana prezydenta, ile podpisał umów?
1: Znaczy ustaw chyba.
0: Ustaw, tak, tak, dobrze mówisz, ustaw.
1: No nie wiem, no pewnie, że paręset pewnie. No.
0: 410. 410
1: no to
0: ustaw.
1: Paręset,
0: zgadza się. Nie, tylko tak się zastanawiam, jeżeli, bo to w zeszłym tygodniu przecież wybuchła ta cała sprawa z tym, czy jest piśmienny, czy umie czytać, czy nie, i to chyba nawet sąd o tym zdecydował, tak?
1: No nie, prokuratura, ale to jest dla mnie niesamowite, że jakaś pani prokurator wydaje taki wyrok, który praktycznie rozmienia historię Polski. Siedzi sobie taka pani prokurator, no i trochę tak myśli, no dobra, to no tutaj powiem, że nie mógł donosić, bo nie umiał pisać, więc po prostu no, jako to trzeba mieć fantazję.
0: No, no jaką, ale...
1: To nie jest takie tuzinkowe.
0: Ale Ryszard...
1: Żeby tak wymyślić, że...
0: Ty sobie wyobrażasz 410 ustaw? Nie wiem, no w tym momencie, czy podpisał, czy nie podpisał, bo nie wiem. Ale jeżeli bez przeczytania, chyba że ktoś czytał. Chyba, że
1: no
0: ktoś
1: może
0: przeczytał.
1: Na głos.
0: Ciężka praca. Nie,
1: dla mnie ta sprawa to jest taka troszkę przykra, bo jak patrzę na ten Grand Hotel, to ja akurat pracowałem kiedyś na tych festiwalach sopockich jako tak zwany guide, no tam taki opiekun tych artystów. Zaczynałem od festiwali sopockich, to był 79 i w 80 roku też byłem. I w 80 roku, jak przyjechaliśmy 14 sierpnia, żeby tutaj pracować, bo to festiwal trwał 3 dni, ale oczywiście pracowało się przy nim 2 tygodnie, bo były próby, przyjeżdżali artyści, no to było bardzo duże przedsięwzięcie ten festiwal. W Sopocie oczywiście.
0: Sopocie.
1: No i wtedy zaczęły się strajki. Ja akurat ten cały czas, ten sierpień 80, no przeżyłem tutaj, no nie byłem pod stocznią, nie brałem udziału w tych wszystkich działaniach, natomiast no tutaj pamiętam na tym, poszedłem na Monte Cassino i rzucili ulotki, i podniosłem jakąś ulotkę i przeczytałem Wolna Stocznia Gdynia, to aż jakoś się wzruszyłem, bo no po prostu coś takiego na mnie zadziałało i dla mnie no postać Lecha Wałęsy.
0: No to no było dla nas wszystkich, no. Ryszardzie, dla nas wszystkich.
1: Jak teraz dochodzimy do tego momentu, że możemy sobie z niego no, poironizować, porobić najgłupsze żarty, no to jest po prostu dla mnie na swój sposób nie bardzo śmieszne. No.
0: Ale wiesz,
1: mnie to po prostu smuci wręcz, natomiast... że akurat jak mamy akurat bohatera narodowego, to ten bohater narodowy jest jakimś dowodem na to, jego postać, jego biografię, że Pan Bóg ma poczucie humoru. Bo zlepić takie dwie postacie w jedno, to po prostu to jest coś niebywałego. Z jednej strony geniusz potrafiący porywać tłumy, z drugiej strony jakiś mały człowiek, który gdzieś tam zamieszany w przeróżne swoje życiowe sprawki, których nie potrafi w żaden sposób ogarnąć, no to jest raczej przykre bardzo.
0: Znaczy to jest bardzo przykre. Jeszcze przykre jest to, co w tej chwili, bohater, o którym mówiłeś, to, co w tej chwili możemy obejrzeć na jego stronach, które publikuje w social mediach, jego wypowiedzi. No to też troszeczkę robi się przykro na duszy. No, ja pamiętam przecież, że jak podróżowałem po świecie, no to te dwie osoby, które od razu jak Polska padała, to wiadomo, Waleza i papież, prawda? To były,
1: nie no, to pamiętajmy były te dwie o tym, osoby. Że w skali światowej i na pewno kiedyś w historii, no to Lech Wałęsa będzie bohaterem, no to tylko my o tym wiemy, jaka tam wokół niego się toczy gra, no to że tam był też, no był tym donosicielem,
0: dobrze,
1: no nie
0: dobrze,
1: ma tego,
0: dobrze określiłeś to, że ale, toczy się gra. Tak samo jak toczy się gra wokół...
1: No, toczy się gra, no przecież w 90-tych latach Gazeta Wyborcza, no to przecież jechała po...
0: No przecież atakowała.
1: Ile tylko mogła. A teraz znowu on jest bohaterem Gazety Wyborczej, także no wiesz, jak to się wszystko zmienia.
0: Ale Gazeta Wyborcza w ogóle jest jakimś takim przykładem, bo nie wiem, czy pamiętasz, że fakty medialne zostały właśnie tam wymyślone. To znaczy było tak, że podawało się, jak

0: bo być może...
1: No bo zostało to wyjaśnione przez pracowników.
0: Ale my żyjemy taką rzeczą, nie żyjemy tym, że nasz prezydent jest w Stanach Zjednoczonych dobrze widziany, że spotyka się z Donaldem Trumpem. To wszystko polega na tym, żeby tę naszą rzeczywistość kompletnie wykrzywić, pokoślawić. Żebyśmy nie mieli nawet momentu dumy. No, ja tutaj muszę powiedzieć, że to wykoślewienie doprowadziło do tego, że w Warszawie nie udało się zebrać tych 132 tysięcy.
1: 110 tysięcy głosów tylko zostało zebranych, niestety.
0: No nie wiem. Tutaj trudno też mi tam to wszystko tak analizować, bo ja uważam, że troszeczkę ta kampania była tak, według mnie nie miała wsparcia żadnego. Takiego wielkiego wsparcia nie miała.
1: Ale gdzie ona miała mieć wsparcie? Ona nie była kampanią medialną, w głównych mediach nurtu. Nie było o tym w ogóle mowy. No gdzieś tam się to sączyło, może właśnie na social mediach, trochę u nas w radiu.
0: Ale też trzeba pamiętać, że w Warszawie jest wiele osób popierających obecną władzę. No, cieszących się z tego, że tam zamiast ulic mamy jakieś dżungle, jakieś tam zarośla. No więc to dużo, wielu osobom to odpowiada, wielu osobom wytłumaczono, że są Unijczykami pochodzenia polskiego.
1: No ale widzisz, ale się zaczyna coś takiego, nie wiem czy zauważyłeś na social mediach, że zaczynają być takie portale typu Strefa Ciszy, że zaczyna się dziać to samo, co było w Krakowie. Zresztą ten prezydent, którego odwołano w Krakowie, no to przecież nazywano go królem tych wszystkich, nie wiem, tam noclegowni, tylko bed and breakfast, czy tam hosteli różnych, bo i centrum Krakowa się zmieniło w takie wielkie hotelowisko, bez mieszkańców. To zresztą ktoś zauważył, że jak przyszła pandemia, to nagle ten cały rynek krakowski, który kiedyś tętnił życiem, nagle wycichł. Nie było bardzo mało mieszkańców faktycznie. I to samo się zaczyna dziać w Warszawie. Z centrum ścisłego, no nie wiem, mieszkań nie ma. Kiedyś to były mieszkania komunalne, ale przejdź się kiedyś wieczorową porą po Warszawie, po tym centrum właśnie, gdzie w tej chwili mamy dużo fontan i dużo zieleni. Jest bardzo dużo...
0: Widziałeś,
1: że... No tak, ale przechadzałeś się w różnych momentach. Natomiast teraz to rzeczywiście jest hałas, krzyk, jakieś knajpy, gdzie się dzieją różne tam rzeczy, głośna muzyka.
0: Mieszkańcy proszą o
1: ciszę.
0: Ale pamiętaj o tym, że Warszawa jest dla wielkich interesów. Warszawa nie jest dla mieszkańców. No. I te wielkie interesy tutaj mają na tyle osłonę medialną, na tyle są jakoś tam prowadzone trochę po cichu, żeby ich nie było specjalnie widać, żeby nie kuły w oczy, chociaż oczywiście widać, no bo jeżeli cały czas są roboty drogowe, no to za te roboty drogowe ktoś musi otrzymywać jakieś tam sobite wynagrodzenie, a te roboty drogowe przeważnie się ciągną i ciągną. No to, co jest przy Dworcu Zachodnim, gdzie tam budują coś dla tramwaju, tunel czy nie tunel, no to tam to jest tak zwana rzeźnia, jak się jeździ. No teraz troszeczkę może mniejsza, ale niedużo. Natomiast to miało być skończone, to zaczęto w 2024 roku, i to miało być rok temu skończone. Teraz słyszałem, że w tym roku będzie skończone, ale no teraz jestem w Sopocie, więc nie jechałem. Może z nienacka skończyli, ale bardzo wątpię. No natomiast to tak jak mówię, no to jest trochę słabo dla nas, bo przecież my w tej Warszawie też jako ci tacy nie bardzo idący na rękę władzy, nie jesteśmy dobrze widziani, no nawet w domach kultury, więc jeżeli tu się nie zmieni ta władza, to w Warszawie kariery nie zrobi.
1: Ale a propos dobrze widziani, to przypomnimy Państwu, bo przypomnimy Warszawiakom i ci, którzy mogą przyjechać do Warszawy na nasz występ, który odbędzie się 14 listopada w dobrym miejscu. Cały czas reklamujemy, tak. Gwarantujemy świetną zabawę, na pewno świetne spotkanie z nami.
0: No tak, bo to jest Katolickie Centrum Kultury, gdzie tam jeszcze możemy występować. Tam jest taki miły dosyć pan Karol, który dba o to, żeby te nasze występy jakoś się odbywały. No zachęcam Państwa do kupowania, często w tej Warszawie nas nie można zobaczyć. 14 listopada jeszcze zagramy ten materiał z tej naszej najnowszej płyty Prawdziwa Inteligencja. No a poza tym mamy ten repertuar tych przyśpiewek, który cały czas uzupełniamy i ten repertuar gdzieś tam Państwu zaprezentujemy z przyjemnością.
1: Słuchaj, a propos przyśpiewek, ja proponuję piosenkę, którą w tej chwili lansujemy, zresztą Twojego autorstwa i piękna piosenka, która akurat pasuje do tych czasów. Nie rozłączę się z nami, jeszcze zostań i wysłuchaj, jaki piękny cyrk.

0: Wielokrotnie to powtarzałem, powtórzę raz jeszcze. Bardzo lubię tę piosenkę, jest bardzo na czasie, bardzo pasuje mi do tego wszystkiego, co się u nas dzieje. Ale Ryszardzie...
1: To powiedzmy jeszcze jedną rzecz, że tak. Wiesiek zrobił teledysk.
0: Wiesiek,
1: że jest zrobiony
0: tak
1: teledysk do tej piosenki i będziemy to, będzie to nasz najnowszy singiel. Natomiast będziemy mieli do Państwa prośbę, ponieważ wiadomo, że liczą się na YouTubie odsłony, prawda? No i to jest tak, że jak się wrzuca tego singla, robi się premierę, to jest ważne, żeby wtedy było tych odsłon jak najwięcej. No niestety my mamy takie odczucia, że w tych mediach społecznościowych zaczęliśmy być bardzo przycinani. Tam się zmieniły chyba trochę reguły, nie wiem, czy tylko chodzi tylko o nas, ale tak jak kiedyś mogliśmy dojść do 1 miliona wyświetleń, to teraz jak dojdziemy tam, czasem tam się nam uda do paruset tysięcy dojść. Także jak będziemy ten singiel promować i będzie premiera, to będziemy do Państwa ogromną prośbę o oglądanie, nawet wielokrotne i jeśli będzie można, to jest tam taka możliwość podbijania, żeby rzeczywiście może ten singiel trochę ruszył tej jesieni.
0: Bardzo dobrze, Ryszardzie, powiedziałeś. Zgadzam się z Tobą, ale odpoczywasz w Sopocie, to wiem, ale też masz pewną misję do wykonania.
1: No tak, ale ona nie jest całkiem prosta, bo próbuję tu zrobić jakieś filmiki, to znaczy już ten mural klęcząt, bo też zrobiliśmy filmik do muralu klęcząt, to znaczy wie się kto robi przede wszystkim, tam my braliśmy udział, więc zrobiliśmy. Natomiast próbuję tutaj, mural klęcząt już tam nakręciłem, ale próbuję zrobić jakieś tam ujęcia z tego Sopotu i to jest bardzo trudno, bo wszędzie są ludzie. Będę musiał wstać chyba o 7 rano i zrobić spokojnie Monte Cassino i Molo, bo tak po prostu nie chcemy też na tych zdjęciach mieć za dużo ludzi, bo przecież nie będziemy każdego się pytać o pozwolenie, czy możemy wykorzystać jego wizerunek. I próbuję, tu trochę tych ujęć zrobiłem, ale naprawdę Sopot rzeczywiście to, tak jak kiedyś był, kończył się sezon, zresztą teraz sezon też się kończy, bo od 1 października wstęp na Molo już za darmo.
0: Ale właśnie chciałem Ci to przypomnieć, także, że masz trochę taniej wstęp, tańszy wstęp na Molo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę.
1: Nie jest dużo tańszy, bo wstęp na Molo, przynajmniej ostatnio był po 10 zł, ja mam 2 zł taniej.
0: Nie, mówiłeś o tym, dlatego ci to przypomniałem.
1: Ja wiem, dziękuję, ale jakoś tak poczekamy już do czwartku, kiedy będzie można sobie chodzić za darmo, będziemy 6 razy dziennie chodzić po Molo,
0: w tej, żeby nadrobić te jeden wszystkie. Spacer w moim imieniu zrób. Słuchaj, Ryszardzie, ale tam jeżeli chodzi o Hotel Grand, to uważaj trochę, bo to wiesz, obecność w tym hotelu powoduje to, że mogą być świadkowie, którzy po latach będą chcieli powiedzieć, że ty tam byłeś, kogoś spotkałeś i tak dalej, bo nie wiem, czy obserwujesz trochę...
1: Na Hotel Grand to mnie nie chce w tej chwili.
0: Ale przejść możesz.
1: Chyba, że na kawę jakąś.
0: Bo w tej chwili nie...
1: A przejść mogę, chyba nawet pójdę.
0: Pewno nie obserwujesz tego, co się dzieje, czyli jest... Odbywa się proces gdzieś tam w tle wielkiego medium prasowego i nie tylko prasowego, czyli Onet, który tam z panem prezydentem coś sobie wyjaśniają, że tam 16 miesięcy temu
1: zarzucili. Pan prezydent został pomówiony przez nich
0: i
1: zgłosił sprawę do sądu. Bardzo słusznie, my zresztą też 7 października będziemy mieli swoją sprawę. Z jednym panem, który nieobyczajnie zachowywał na naszych mediach społecznościowych. Zobaczymy, jak sąd się do tego ustosunkuje.
0: Zobaczymy, czego się dowiemy na tym spotkaniu w sądzie. Ryszardzie, chyba będziesz musiał uciekać na obiad. Czy nie?
1: Tak, z przyjemnością.
0: Z przyjemnością, natomiast...
1: Obiad jest o 14.
0: No to dziękuję Ci, że poświęciłeś te pół godziny nam, tutaj słuchaczom i mnie. Natomiast...
1: Dla mnie to ma przyjemność, obiad może poczekać.
0: Pragnę Cię pożegnać piosenką, którą napisałeś, ja miałem tę przyjemność wielką wykonać ją. A propos jesieni, która jest dla nas w tej chwili bardzo taka słoneczna i ciepła, ale w tej piosence jest w ogóle tak jesień cała pięknie przez ciebie w słowach i zresztą w bardzo dobrej muzyce ujęta, czyli wpadnij do mnie i skieruję te słowa do ciebie.
1: Tam jest bardziej zima.
0: Tak, taka jesień, którą częściej pamiętamy.
1: Tak, bardziej zimowa.
0: Tak, i więc ja z tym hasłem wpadnij do mnie, do nas za tydzień, bądź już z nami w radio i
1: tak,
0: wszystkiego
1: już,
0: najlepszego.
1: Już
0: odpoczywaj na całego. Wszystkiego dobrego.
1: Ja też wszystkie pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy. No i oglądajcie nas na tych mediach społecznościowych. Tam nas wspierajcie tymi lajkami, obejrzeniami, bo to jednak zawsze dodaje nam otuchy, że dla kogoś to robimy. Także dziękuję bardzo. Cześć, trzymaj się.
0: Cześć, trzymaj się.

0: A do nas drogą telefoniczną wpadnie Wiesław. Wiesław Tupaczewski. Kabaret Otto, jesteś tam?
1: Pan. Cześć, cześć Andrzej, witam.
0: Cześć.
1: Witam Państwa, wszystkich słuchaczy, wszystkich i widzów na YouTubie też witam. No, bardzo gorąco, bardzo serdecznie.
0: Słuchaj, podróżniku, a powiedz, no, a dzień dobry. W języku tym, ale w języku tym tego miejsca, gdzie jesteś. No,
1: o tej porze to już kalispera.
0: To już kalispera bardziej, a jakby było dzień dobry, to wtedy jest?
1: No, to by było kalimera.
0: Kalimera, tak?
1: Tak.
0: Kalimera, kalispera. Bardzo ładnie. Eucharisto.
1: Parakolo.
0: Parakolo. No to byśmy sobie porozmawiali.
1: Byśmy pogadali, tak.
0: Opowiadaj, Wiesław, co tam u ciebie? Najpierw nas troszeczkę tak wprowadź w pogodę, powiedz, jak tam jest pięknie, bo u nas jest bardzo pięknie,
1: pięknie
0: w Warszawie. Tak.
1: Pięknie jest, no. powiem szczerze, że jest bardzo pięknie, ale jest bardzo wietrznie. Od paru dni, od 3-4 dni jest tak, że bardzo, bardzo duje, że tak powiem. Przynajmniej teraz chmur nie ma, a było już tak, że pierwszy raz od kwietnia tutaj pada deszcz. Także się, tu w Polsce była piękna pogoda, a tu w Grecji, gdzie jestem akurat w okolicach wyspy Kos, padał deszcz. No i teraz jest trochę wiatru. Jeszcze przez parę dni ma być ten wiatr, także specjalnie plażować nie można, chodzić po plaży też nie, raczej na długie spacery. Tak, specjalnie też przy tym wietrze to tak ciężko.
0: Ja pochodzić. Pamiętam.
1: Morze jest granatowe. Takie ciemno-granatowe. Patrzę właśnie na przeciwko mnie jest szczyt góry Telendos, który Państwo mogliście zauważyć w piosence przy tobie. Góra Telendos, góra, a zarazem wyspa Telendos jest blisko wyspy góry, blisko wyspy Kalinos. No i to można sobie zobaczyć, jak pięknie ta góra zawsze wygląda. Jakaby pogoda nie była.
0: No, w pięknym miejscu jesteś. Tak naprawdę szczerze ci zazdroszczę. Natomiast ja pamiętam kiedyś, jak płynąłem promem między Kretą a Santoriti i wiał właśnie ten wiatr i pamiętam, co się działo z pasażerami na pokładzie. Także wyobrażam sobie ten wiatr. Zresztą to osoby, które tam mieszkają.
1: Jak halny.
0: Tak, ja pamiętam, że rozmawiałem z taką panią, która się tam turystyką zajmowała, Polka, która mieszkała na stałe na Santorini. Mówiła, że jak przychodzą te miesiące, no to nie jest to aż takie przyjemne, jakby nam się wydawało do życia.
1: To jest wietrznie, zimno bywa, przy tym wietrze naprawdę potrafi być ciężko.
0: Wiesławie, ciężko pracujesz, bo wiem, że przysłałeś nam, i to się Państwu pochwalimy, że widzieliśmy jakby taki wstępny projekt piosenki, teledysku do piosenki, o której już Ryszard wspominał, czyli Jaki Piękny Cyrk.
1: Już tam dużo chyba nie będę więcej robił.
0: Tak? Myślę, że to takie... Coś tam jeszcze, jakieś zdjęcia może, zobaczymy, bo tam...
1: Ale nie, to do zdjęcia, to do tego, do, robimy do murala.
0: Do muralu klęczon, ale tak, tak?
1: Tak, tak. A Jaki Piękny Cyrk, to już wolałbym...
0: To już praktycznie, także już... Także musimy się zastanowić, kiedy zrobimy wielką promocję teledysku.
1: A powiedz, jaka jest twoja opinia, bo tak nie do końca.
0: Ale a propos?
1: Krótko, a propos teledysku.
0: Bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podobał, jest w porządku. Zresztą nie samo w tych warunkach, bo rzeczywiście przed cyrkiem, to już chyba rozmawialiśmy z Państwem na ten temat, przed cyrkiem kręciliśmy to, przy okazji mogliśmy zobaczyć tak zwane życie codzienne cyrku przed tą porą, kiedy w cyrku się dzieją, kiedy jest występ,
1: spektakle. Kiedy robi się uroczyście, pięknie, kolorowo.
0: Tak, okazuje się, że tam jednak muszą coś wyprać, coś zjeść, coś ugotować, coś posprzątać, te zwierzęta nakarmić. Także no dosyć ciekawe to było przeżycie. Powiedz mi jedną rzecz. Sportowo.
1: Tak.
0: Widziałeś mecze?
1: Sportu.
0: No, ciebie.
1: Oglądałem. No. Właśnie przypomina mi się tytuł naszej piosenki Jaki Piękny Cyrk.
0: Ale słuchaj, nie no, Bośnia Hercegowina, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jaka to jest mocna drużyna, z którą zremisowaliśmy, udało nam się zremisować, bo oni potem wygrali na wyjeździe z Rumunią 4-2.
1: No widzisz, to dobrze, no będziemy mieli okazję się sprawdzić z Rumunią już w piątek.
0: Tak, to w piątek.
1: Ale nie, wiesz co, tak sobie zażartowałem, Jaki Piękny Cyrk, ale powiem ci szczerze, że współczuję trenerowi Urbanowi. Naprawdę współczuję, bo było tak, że wczoraj ekipa fajnie grała, fajnie gra, że pierwsza połowa, kiedy przycisnęliśmy tych Szwedów, że nie mogli wyjść z własnej połowy i co chwila były akcje jakieś, które można, mogli się zakończyć bramkami. Co prawda brakowało skuteczności.
0: No ale... właśnie.
1: No i, ale... i była, i rzeczywiście fajnie się oglądało to. Ten koniec pierwszej połowy naprawdę dobrze. Jeszcze ta bramka Szymańskiego, która najpierw myślałem, że to jakiś tam od kogoś odbył.
0: Nie, to bardzo ładna bramka. Tak jest.
1: Bardzo ładna bramka. I żal tylko naprawdę ale... dziwnych, głupich błędów, które się przytracają naszym zawodnikom.
0: No ale błędy, ale Wiesław, błędy towarzyszą wtedy, kiedy no brak, no nie chcę tego powiedzieć, że umiejętności, no ale no to jest ich fach. No zobacz, no jednak w siatkówce oglądałeś siatkówkę, prawda? No
1: tak, ale widzisz, jest większe zdanie w siatkówce, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że oni więcej przebywają ze sobą, więcej meczów rozgrywają i więcej mają, że tak powiem, bardziej się rozumieją niż nasi zawodnicy.
0: No może coś w tym jest, ale wiesz, ja oglądałem na przykład mecz Niemcy-Holandia i tam był taki moment, że Niemcy prowadziły aż do ostatniej minuty i nie wiem, czy widziałeś ten mecz. I
1: w ostatniej minucie... nie oglądałem, ponieważ mogę tylko oglądać to, co jest.
0: Rozumiem. W każdym razie, no, puenta jest taka, że w ostatniej minucie dogrywki Holender dostaje bezpośrednią piłkę na nogę i strzela, wiesz, bez układania, bez tej piłki, że tu sobie muszę ją ustawić na murawie i dopiero strzelić, tylko z pierwszej piłki, z pierwszego podania strzela. I ja tak wczoraj, jak oglądałem mecz, to mi pragowało tego właśnie, no nie przyjmuj tej piłki, staraj się od razu, wiesz,
1: ale mądry Jędrzej, Polak. Czy pamiętasz mecz z Nigerią, Polska jak grała z Nigerią, kiedy obrońca Przemek Wiśniewski z połowy boiska prawie tak. Strzelił i padła bramka, no też tak było.
0: No też tak bywa, to jest.
1: Zdarza się, no ale a we wczorajszym meczu na przykład obrońca świetnie grał Przemek Wiśniewski i znakomicie, natomiast w pewnym momencie zgubił Jokeresa i no niestety
0: koniec.
1: Ten sam na sam z bramkarzem i ale, z tej bramki właściwie strzelił.
0: Ale wynik 3-1 niestety poszedł w świat, także
1: no poszedł w świat i to bardzo, bardzo smutne to jest, no to bardziej, że tak jak mówię, ta ekipa całkiem fajnie grała, bardzo fajnie się zachowywał nowy napastnik Mateusz Żukowski, bardzo fajnie grał Wiktor Nowak, nowe twarze w reprezentacji i to było bardzo fajne, a nawet jak wszedł lewy, to ładnie strzelił, ładnie się zabrał, ładnie przyjął piłkę, co prawda sędzia odwidzał spalonego, którego tam nie było, ale rzeczywiście fajnie to przyjął, szkoda tylko, że bramki nie strzelił.
0: Bardzo lubię z tobą rozmawiać na temat piłki nożnej, bo po pierwsze świetnie ją komentujesz, po drugie sam grałeś piłkę nożną, przecież drużynie
1: grałem, ale
0: artystów.
1: Nigdy jakimś tam specjalnym wirtuozem nie byłem. Także.
0: Grałeś solidną piłkę.
1: Ale bardzo lubiłem grać.
0: Słuchaj,
1: teraz już nie mogę, bo mięśnie nie pozwalają. Po prostu no. Tak dają, strzelają. No, za stary jestem.
0: Oj, przestań. Słuchaj, na początku puściłem taką piosenkę Ryszarda Jesienna noc i skojarzyło mi się to, nie tyle, że jesienna i że noc, ale jakoś muzycznie mi się skojarzyło z taką piosenką, którą napisałeś, ty do tej melodii napisałeś świetny tekst, Gdybym tylko. Pamiętasz?
1: A tak, oczywiście.
0: No i tak jakoś mam wielką ochotę, żeby ją przypomnieć państwu.
1: No to puszczaj.
0: I nie ucieka jeszcze?
1: Nie ucieka, nie.
0: Dobrze.
1: Słucham.
0: Dobrze.

0: Drodzy słuchacze, ja widzę tu, co piszecie, szczytuję to. No dziś nie mamy tak dużo czasu, żeby... Znaczy ja nie mogę jednocześnie i czytać, i komentować. Natomiast no, wszystkie tajemnice odkrywacie, że to ta piosenka, zaśpiewam a la Limal. Tak jak w Never Ending Story. No zgadza się, no trochę. No, człowiek słucha i potem gdzieś tam zapożycza sobie do kompozycji różne rzeczy.
1: To prawda.
0: Wiesławie. Wiesławie, no, powiedz mi, tak?
1: No,
0: co prawda, powiedziałeś, co
1: nie,
0: prawda.
1: Nie, ja chciałem powiedzieć jeszcze, wrócić do meczu wczorajszego.
0: A, dobrze.
1: Bo wczoraj była taka rzeczywiście dziwna sytuacja, że Jasnowidz Jaskowski przewidział wynik tego meczu, co mnie tak trochę przeraziło, bo jeżeli to wszystko jest już zapisane, to po co się starać, no?
0: No podobno tak jest, że to wszystko jest zapisane, tak właśnie.
1: Po co się starać?
0: Gdzieś no, to jest wszystko tak.
1: Pozapisywane.
0: No ale to jest, wiesz co, temat na odrębną audycję, tak.
1: No chyba tak.
0: Ja teraz czytam, wiesz, dużo na temat świadomości, bo to jest to, co w tej chwili AI nie może osiągnąć. Świadomość.
1: O świadomości świetna książka była, tak. Dana Browna.
0: Wiem, ta
1: tajemnica ostatnia, tajemnic.
0: Tak jest, tajemnica tajemnic. To mówiłeś. Wiesławia, a śledzisz to, co się w Polsce dzieje? Politycznie?
1: No, słyszałem, że ten, że Lech Wałęsa jest analfabetą.
0: No, znaczy to i sam nawet o sobie tak mówił, niestety.
1: Ale to szokujące, powiem
0: to jest
1: ci szczerze.
0: Szokujące,
1: ale
0: tak.
1: Wydaje mi się, że Polska jest takim zawsze poligonem doświadczalnym dla
0: sprawdzenia, USA. Dla sprawdzenia, tak? Co możemy...
1: Tak, na przykład nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację o głosowaniu listownym. Była, co bodajże Jacek Sasin przygotowywał głosowanie listowe i tak dalej. A wiem, że w Stanach był problem z tym, że cały czas pojawiają się takie głosy, że były sfałszowane wybory poprzez to głosowanie listowne.
0: Aha, tak było.
1: I takie różne rzeczy. A propos Lecha Wałęsy i tego, że jest tam alfabetą, no to nie wiem, czy znasz taką teorię, że to ponoć nie teoria, tylko fakt, że za kadencji Joe Bidena, kiedy był prezydentem, większość ułaskawień podpisał nie Joe Biden, tylko AutoPen. Czyli takie pióro
0: automatyczne.
1: Automatyczne, tak. Pióro automatyczne. I nie wiadomo, kto tym piórem do końca zarządza.
0: Ale to jest przerażające, co ty mówisz.
1: No, ale to jest przerażające, tym bardziej, że jeżeli to nie podpisywał tego Joe Biden i bez jego wiedzy to było, to te wszystkie ułaskawienia są nieważne w świetle prawa.
0: No, ale wiesz, To jest to, co ja mówiłem. Jeżeli prezydent Lech Wałęsa podpisał 410 ustaw i teraz
1: nie
0: się
1: umiejąc czytać.
0: Nie umiejąc czytać, będąc analfabetą. No to wiesz, to wszystko stawia nas. Tak samo...
1: Ale Jędruś, tak sam pomyśl. Czy myślisz, że prezydent Karol Nawrocki czyta wszystkie ustawy?
0: Ale nie, ale od tego jest zespół ludzi. Oczywiście,
1: no
0: ktoś naczytuje, ktoś mówi, ktoś potem, wiesz, no to jest normalne jakby przedsiębiorstwo, firma, no coś, co działa, no ten wykonuje tę pracę, tę, tak to widzę, prawda? Nie może być tak, że prezydent siedzi i sam. Natomiast nie wiem, czy jeszcze też zauważysz, że następuje brutalizacja w tej polityce, że zaczyna...
1: Ale to cały czas.
0: Ale nie, ale w tej chwili już otwarcie się mówi o kijach bejsbolowych, o tym, że się przestaje już być grzecznym. Wraca, nagle pojawił się pan, który był kiedyś odpowiedzialny za pożar budki policyjnej przed ambasadą. Ten pan, który jednocześnie był odpowiedzialny za zamknięcie, a potem czy wyrwanie kabla, jeżeli chodzi o telewizję publiczną. I nagle takie, wiesz, między słowami takie, no wręcz groźby kierowane. To jest, wiesz, przerażające bardzo.
1: Ale ja coś ci powiem, no to są takie teorie też pośród teorii spiskowych, to wrócę o tym, że to ma doprowadzić do takiego ogólnoświatowego stanu wojennego.
0: No właśnie.
1: Który pozwoli wojsku przejąć władzę i rozliczyć wszystkich złych ludzi na świecie. Tak, jest taka teoria.
0: Oby tak było.
1: Że, no, tak, to by... że tak się dzieje i że po to teraz te wszystkie dzieją się wydarzenia, żeby można było wprowadzić stan wyjątkowy na całym świecie, nie tylko w Polsce. No, także zauważ, że te różne dziwne rzeczy dzieją się nie tylko w Polsce, ale dzieją się
0: tak, to jest wszystko na całym
1: świecie, w Stanach Zjednoczonych i w różnych miejscach, w dzieją się różne protesty spowodowane różnymi wydarzeniami miejscowymi, że tak powiem.
0: Ja sobie tak pomyślałem, że tu by nam bardzo pasowała piosenka, którą też kiedyś napisałeś tekst, ja to ubrałem w nuty. Jakoś tak mi czasami pasuje do tego, co się w tej chwili dzieje. Przypomnij sobie podwodny wyścig.
1: O, ja bardzo lubię tę piosenkę, bardzo lubię melodię w ogóle. Uważam, że całkiem zgrabnie wyszła piosenka.
0: Też tak uważam.
1: Podwodny wyścig z płyty 777.
0: Czego?
1: Od to czego?
0: Czego? Tak jest, posłuchajmy.

0: Podwodny wyścig ze specjalną dedykacją dla bardzo dla mnie ważnej osoby. To taka trochę prywata. Bardzo lubię tę piosenkę, natomiast tu Maxi Creations, oczywiście, która śledzi nasze piosenki i zawsze przyrównuje, że to klimat właśnie Limal, to by napisała, że to dość dylanowski klimat. Przyznam się, inspiracja jest taki zespół The Waterboys i Mike Scott.
1: Ale o jest... kurczę, nie wiedziałem, to nie mówiłeś.
0: No,
1: a ty widzisz, no.
0: Kiedyś wysłuchałem, usłyszałem ten zespół i tak mi się spodobali bardzo. Jeżeli państwo macie okazję gdzieś usłyszeć, poszukać sobie na YouTube, bardzo fajne, dużo melodyjnych rzeczy. Wiesławie, powiedz ty mi jedną rzecz.
1: No.
0: Kiedy ty się wreszcie pojawisz? Ludzie już tutaj piszą, kiedy Wiesław wróci, kiedy będzie?
1: No ja się pojawię tuż przed koncertami zaplanowanymi, czyli mam wracać.
0: Czyli jeszcze
1: 12,
0: początek
1: 13, tak.
0: Czyli początek października jeszcze.
1: Mhm. No, ale no przecież bywam z wami. No,
0: no bywasz, ale to wiesz. No.
1: Za pomocą telefonu, co prawda.
0: Słuchacze mają ochotę cię nie tylko usłyszeć, ale również i zobaczyć, prawda?
1: No, to przecież teledyski robię, żeby było mnie widać też. No.
0: To ciągle za mało. Słuchaj, mam taką piosenkę na sam koniec. Nie wiem, czy pamiętasz. Otóż taką piosenkę napisałeś, my ją zaśpiewaliśmy bodajże w 2016 z płyty Sex, Drugs i Alzheimer.
1: O!
0: 10 lat już, prawda?
1: Tak, sięgnąłem
0: po tę płytę. 10 lat, zobacz, jak to szybko minęło, prawda?
1: Szybko minęło, tak.
0: Jest zresztą fajny dokument nakręcony, jak tę płytę nagrywaliśmy, sam z dużym zaskoczeniem obejrzałem to sobie, jak to wyglądało, także możecie państwo zajrzeć. Sex, Drugs i Alzheimer, jak nagraliśmy tę płytę. A z tej płyty piosenka, którą pożegnamy się z państwem, do usłyszenia za tydzień, do usłyszenia z Wiesławem. Dziś w audycji Andrzej Tomanek i moi przyjaciele z kabaretu, czyli Wiesław Tupaczewski i Ryszard Makowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Żegnamy się piosenką. Tego życzę ci.
1: O,
0: no
1: dobra. Polsko, oczywiście.
0: Tak
1: tego życzę
0: jest.
1: Ci Polsko.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.

Wtedy pracy było pod dostatkiem dla tych wszystkich, co nie brzydzą się pracą. A oszuści, kłamcy i kombinatorzy niech się w sądach z tego tłumaczą. I ogólnie, żeby

0: Kabaret Otto w Radio Wnet. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
4: Duży pokój.
5: Witam Was bardzo, bardzo słonecznie, a nawet gorąco. Nie tylko metaforycznie, ale faktycznie, bo w Toruniu mamy 23 stopnie Celsjusza, świeci słońce, na niebie nie ma ani jednej chmurki. Tu Ela Mazel, duży pokój w Radio Wnet. A słuchamy teraz Ride Lonesome Back.

Beck i jego Ride Lonesome. Bardzo reprezentatywny dla całego albumu utwór. Zresztą płyta nosi ten sam tytuł, Ride Lonesome. Z przyjemnością słuchałam go i będę do niego wracać. Teraz już Julia Jacqueline i jej Brand New.

Julia Jacqueline i Brand New. Julia też wróciła po 2 latach z nowym albumem. Mam mieszane uczucia co do tej płyty. To nie jest zła płytka, tylko taka mało ekscytująca. Tak czy inaczej, utwór Brand New, którego słuchaliśmy my, bardzo mi się podoba. Teraz Bonnie Prince Billy i jego Sometime It's Hard to Breathe.

Bunny Prince Billy i jego Sometime It's Hard to Breathe. Też miałam mieszane uczucia, decydując się na tę piosenkę, ale jej taki słodko-gorzki wydźwięk to jest chyba taki wydźwięk, który lubię najbardziej. Zapraszam. Co się dzieje? Nie, naprawdę, musicie mi wybaczyć. Ja mogę teraz trochę seplenić, bo zgryz mi się zmienia, więc stąd te lapsysy. Teraz będą The Sincere's. Did you know?

The Sincere's i Did You Know. Jak takie mam wrażenie, że jakieś, nie wiem, chyba skrócone porcje tej muzyki, bo tak mi się przyjemnie słucha, że zawsze jestem zaskoczona, że to już pora na następny utwór. Dlatego teraz Blood Red Shoes i Start to End.

World Famous Pets i piosenka o tytule Truly. Na sam początek mam zastrzyk energii w postaci piosenki Give Me Peace i składu Ibibio Sound Machine. To był Duży Pokój, nazywam się Ela Mazol. Słyszymy się w Dużym Pokoju już jutro, a teraz zostańcie z Radiem Wnet i z muzyką.

cabra.

0: Duży pokój.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
2: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
3: O, zaraz, zobacz rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
2: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
4: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki, godzina 15.30. Wybiła czas na całą naprzód. No właśnie, marzyliśmy o tym, żeby zaprosić Igę Świątek do radia. Coś się nie udaje, ale za to mamy Krzysztofa Świątka. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, no od czegoś trzeba zacząć, tak? Od takiego mniejszego świątka.
0: Dziennikarz, publicysta, radio IPN. Tak?
1: Telewizja. Portal IPN TV. Dzień dobry.
0: To właśnie. No ale my się spotkamy tutaj zupełnie w innej sprawie, bo pan jest między innymi redaktorem i wydawcą książki, niesamowitej książki. Z nami jest też pan Witold Pietraszewski, autor książki, ale przez telefon, bo on mieszka na Warmii. Tak?
1: Tak jest.
0: I jest na Warmii i sobie siedzi na Warmii.
1: Jak sądzę, ale może zaraz potwierdzi albo zaprzeczy.
0: Witamy pana Witoldzie, panie Witoldzie, halo.
2: No, jestem.
0: No właśnie, i co? U nas jest pięknie i ładnie, a u pana?
2: No również. U nas na Warmii zawsze jest pięknie. U was gorzej.
0: Tak, no, ale jeżeli chodzi o pogodę, nie jest źle. A o pewne inne sprawy, no to tam rzeczywiście bywa różnie bardzo. Pan Krzysztof sobie tutaj ustawia potencjometr. Teraz dobrze? Wszystko jest?
1: Bo ja nie słyszałem pana Witolda przez chwilę, ale może zaraz będzie lepiej.
0: A teraz tak, bo tu można kręcić. To jest taka kręciołka. Ja chciałem bardzo panie dziękować. Książka się ma tytuł Poeta i wariat. No właśnie. I ona wydana została kiedy? Przed chwilą,
1: no co? Ona jest ciepła jeszcze, można powiedzieć. Miała swoją premierę podczas festiwalu Sztuka w Obejściu. To jest takie wydarzenie już od kilku ładnych lat organizowane, bo trzeba wiedzieć, że w ogóle Warmia, te okolice Nowego Kawkowa, Jonkowa, Godek, Pupek, Świątków, bo tam jest też...
0: Pupek,
1: tak. Tam są pupki też i są też Świątki. Ktoś mógłby pomyśleć, że to wszystko moje, ale niestety nie. Ale Świątki też tam są, taka gmina.
0: Ale Świątki to pana są same.
1: No właśnie nie są, właśnie tak powinno być może, ale nie są. Natomiast tam się właśnie rozgrywa raz do roku, w ten weekend, co teraz był, rozgrywa się Sztuka w Obejściu. To jest niesamowite wydarzenie, bo tam są przedstawienia teatralne, na przykład Teatru Węgajty w Stodole, bo to jest prowadzone przez takie małżeństwo Wacka i Mutę Sobaszków, oni to od wielu lat prowadzą, między innymi tam są przedstawienia teatralne, są koncerty, był na przykład niesamowity w tę niedzielę koncert muzyki sakralnej, no i odbywają się też premiery literackie, tak jak właśnie odbyła się premiera tej książki Witolda Pietraszewskiego.
0: No właśnie, niesamowita książka, napisana z takim biglem niesamowitym. No i są to jest, panie Witoldzie, jak to się stało, że pan napisał tą książkę, co pana zainspirowało do tego, żeby napisać i wydać taką książkę? Później będziemy opowiadać o tej książce więcej, bo jest naprawdę warta poznania, tak bym powiedział.
2: No, nie przesadzałbym. Jestem starym warmińskim rolnikiem, od lat nic nie robię, tylko przewracam ziemię. No i podjąłem się ciężkiej pracy i coś tam napisałem. Podobno nieźle. No, poeta i wariat. Poeta to jest znana poeta...
0: Znana poeta Podsiadło. Znana poeta Podsiadło. Tak.
2: Który tutaj mieszkał u nas w dzieciństwie, może trochę więcej, 5 lat. Zajmowałem się nim. No i to opisuję. Natomiast drugi ten wariat, to męczyłem się z nim 12 lat.
0: No,
2: pojawił się
0: w książce
2: człowiek.
0: Jest pierwszy.
2: Słucham?
0: W książce jest pierwszy.
2: W książce jest pierwszy, tak. No ale to nieważne. Pojawił się psychicznie chory człowiek, ofiara wojny, bo się urodził w 1939 roku i był w obozie w Niemczech. No 10 lat starszy ode mnie, chciał pracować, no i pracował...
0: I został pan jego ojcem, dodatkowo.
2: Mimo, że 10 lat był starszy ode mnie, nazywał mnie ojcem. No i ja, bo prowadzimy agroturyzm z żoną od lat, gościom opowiadałem te historie, bo były dosyć ciekawe i zawiłe. No i spodobało się i zmusili mnie do napisania, opisania tych tych wydarzeń, tym bardziej, że ktoś mnie straszył, że to trzeba napisać, bo on film nakręci. No ale chyba trochę przesadził. Niemniej, no i to nie jest tak, że zostałem zmuszony przez jedną czy dwie osoby. Naciski były szerokie, dlatego się podjąłem tematu i męczyłem się z tym, ja wiem, z 15 lat.
0: Ale naciskaczem był pan Krzysztof też?
2: Krzysztof nie. Krzysztofa to poznałem niedawno. Jak już literatura zbliżała się do końca, no to on mnie przycisnął do muru, żebym jednak to skończył. Pomógł mi dociągnąć literaturę do końca. No i w ogóle zajął się tą sprawą, bo przecież trzeba było wydać okładkę. To tamto, siamto, to jest huragan roboty. I on tego się podjął i zdał egzamin, jak na razie.
0: No to gratulujemy. Teraz. Na jaką ocenę?
2: Jego działalność?
0: Tak. Jak pan ocenia?
2: No, piątka z plusem chyba.
1: To dziękuję. Bardzo dziękujemy. Już z autorem rzeczywiście się trochę znamy. A może ja zacytuję ten początek, jak się ten pierwszy bohater
0: tak,
1: pojawia,
0: jak
1: bo to jakieś fragmenty warto może zacytować, ale nie będzie bardzo długie. I to też taka rzeczywistość w armii lat 80. Był 6 grudnia 1982 roku, koło północy. Siedzę ja sobie w owczarni i strzygę. Owca wierzga kopytami, krew się leje, bo niechcący poderżnąłem jej gardło. Na szczęście nieśmiertelnie. Wiatr gwiżdży jak na Syberii. Jest minus 15 stopni Celsjusza. Śnieg wali każdą szparą. Raptem z hukiem otwierają się wrota. Owca się wyrywa. Maszynka fruwa mi nad głową. W drzwiach stoi facet. Chudy, śniady, w czarnym garniturze, białej koszuli i letnich lakierkach. Na pierwszy strzał pomyślałem sobie, jestem już chyba w niebie. Kiedy elektryczna maszynka wkręciła mi się w fartuch i nagle zamilkła, zrozumiałem, że żyje. I anioł, w cudzysłowie, przyszedł po mnie. Na to odzywa się anioł. Jestem Kurt Iriborowicz i przyszedłem do pracy. Przysyła mnie Józef Nieścior. Dobrze, przyjdź pan jutro, mówię na to półprzytomnie. Panie, mówi Kurt, ja tu podtrzymam panu owce i zanim ostrzyżę pan jedną, to już będzie jutro, bo zaraz 12. Nie bądź pan taki mądry, zripostowałem powoli dochodząc do siebie. Przyjdź pan pojutrze. Panie, odpiera Kurt, pojutrze to ja już nie przyjdę, bo do rana zamarznę. Spojrzałem na niego, wrota otwarte, śnieg sypie, a gość stoi w progu, w tym garniturku bez czapki, zasypany śniegiem jak bałwan. Zmiękłem i poszliśmy do chałupy, a było nas wtedy już 5 osób, gdyż w międzyczasie urodziła się nam Paulinka. W takie mrozy spaliśmy wszyscy pokotem w jednej izbie, bo wreszcie pomieszczeń temperatura nad ranem schodziła do zera. Obudzona nagle małżonka, zobaczywszy przybysza o fizjonomii oszołoma, musiała ratować się szklanką zimnej wody. Narada była dość krótka. Jeśli go wysiudamy, pójdzie spać do stodoły. A jak zapali papierosa, to ją spali. Ale stodoła rzecz nabyta. Jak on zamarznie, to ja zimę spędzę pod ratuszem, czyli w kryminale.
0: No właśnie, a on zresztą z tego kryminału przybył, prawda?
1: No to tam różne są perypetie.
0: Tak,
1: różne.
0: To jest przykład tego, cały czas jest taki żywy język, takie całe opowieści, jest mnóstwo i wyścigi ciągników i to uwielbiałem te wyścigi.
1: Pan redaktor wczoraj dostał, a już widzę, że trochę tam jednak
0: no,
1: poczytał.
0: Nie, poczytał, mało spałem, ale czytałem.
1: Ja może powiem, bo tutaj autorowi Witoldowi to może to nie wypada, ale powiem, że ta książka ma takie dwa wymiary, bo trochę już o tym powiedzieliście. Tu jest wymiar psychologiczny, to jest taki wymiar tego, żeby ludzi, którzy są może gdzieś na marginesie, może są wykluczeni, może się zmagają, tak, powiedzmy to, z chorobą psychiczną, z uzależnieniem, z jakąś inną ułomnością, żeby ich wydźwignąć w tym człowieczeństwie, żeby ich wydźwignąć w godności ludzkiej, wydobyć z nich to, co najlepsze. Bo to książka opisuje różne zmagania tutaj. Autor, to przecież to jest tkane na faktach, na tej realnej historii, miał różne pojedynki i to wręcz fizyczne. Ułomkiem też nie jest. Jakby go pan zobaczył, to tak, to silny mężczyzna nas chwał cały czas. I no, różne pojedynki fizyczne, pojedynki też z otoczeniem, ze środowiskiem lokalnym, pojedynki z żoną. jak sam mówił otwarcie na spotkaniu autorskim, że ona 4 razy się z nim chciała rozwodzić w związku z tym, że sprowadzał takie malowane ptaki do domu. I to jest
0: albo jak... ja, albo Kurt było parę razy.
1: No właśnie. To zaraz może jeszcze dopowie. Natomiast drugi walor to jest walor literacki. Że ta książka jest pełna takich sytuacyjnych dialogów, pełna takiego skrzącego się humoru, zabawy językiem, takiej ekwilibrystyki językiem polskim. To jest i w tej części poświęconej Jackowi Podsiadle, ale i w tej o Kurcie też.
0: No właśnie, to z tym Podsiadłą to jeszcze tak jestem tak lekko zakolegowany. Z tą drugą częścią, a z Kurtem no, wsiąkłem. No, naprawdę wsiąkłem. No to teraz może panie Witoldzie, niech pan powie 2 słowa od siebie też, które historie tak najbardziej panu może w sercu rezonują do dzisiaj związane z Kurtem. 4 cycki no. Na 4 ręce może?
2: Więc tutaj to jest psychologia. Wszyscy byli zdumieni, że 10 lat starszy ode mnie człowiek mówi do mnie tato. To raz. 2, to przychodził wstawiony i dostawał tęgielanie, łamanie żeber i do drzewa wiązanie było. No ja to opisuję, bo jak był w stanie podejrzanym, to był ukarany. Ale on jednocześnie i dla niego byłem jedynym człowiekiem na świecie, którego szanował, z którym utrzymywał stosunki, ciągle przychodził, ja mu dom kupiłem, no to później rzadko przychodził, jak nie miał pieniędzy do pracy. Z nikim nie mógł się dogadać, chcieli ludzie mu pomagać różnie, trzymali go w domu.
1: I nie wytrzymywali, prawda?
2: No nie, no on w końcu miał dosyć i przychodził do mnie i tylko ze mną miał kontakt. No i ludzie się dziwili skąd i dlaczego. Człowiek po 50 ma tylko jednego człowieka, z którym się dogaduje. No ale powiedzmy sobie, to był mój talent. Ja wytrzymywałem jego dyskusję, on przemawiał do mnie 3 godziny. Ja raz słuchałem, raz udawałem, że słucham, ale on widział, że ja jestem zainteresowany i tak dalej. Kiedy inni wysłuchali go 10 minut i po prostu ten musieli się salwować ucieczką, bo już nie wytrzymywali tego. A ja dawałem radę. Dlatego on się mnie trzymał. Jak przyszedł kiedyś, żebym mu pomógł i coś, ja mu mówię, że jak ograniczysz przynajmniej alkohol, no to ci pomogę, jak nie, to nie. No to on powiedział, że da sobie radę i pojechał do Olsztyna, wskoczył pod samochód, popełnił samobójstwo. Więc tak się to skończyło, ale 12 lat się z nim męczyłem. Ludzie mnie oskarżali o to, że powinienem się go pozbyć, bo on zamieszanie robi w całej gminie. Już było mówione, że ona 4 razy się chciała rozwieść, wszyscy się go bali, no bo on był no poważnie chory, nabawił się tego w obozie niemieckim, a co mu dokładnie było, lekarze mi nie powiedzieli, w każdym bądź razie normalny nie był. No i to zostało opisane. No podobno jest ciekawe, ale może nie do końca.
0: No z mojego punktu widzenia jest bardzo ciekawe. Naprawdę.
1: To może, panie redaktorze, ten fragment 4 cycki na 4 ręce, tak. Jak już pan wywołał.
0: No tak.
1: Krótki.
0: Piękne tutaj są też tytuły rozdziałów, takie pięknie naprowadzające i jakby oddające ducha tego, co się będzie działo dalej, tak?
1: No to ten fragment, jak już pan wywołał, też go lubię i też go cytowałem na spotkaniu autorskim w sobotę. Były żniwa, jestem bardzo wrażliwy na przeciągi. W stodole na klepisku leżało trochę wilgotne zboże, było gorąco. Żeby zboże przeschło, należało je rozgarnąć. Rozgarniałem przez jakieś pół godziny przy otwartych wieżejach i dużym przeciągu. Na drugi dzień dostałem 39 stopni gorączki. Leżałem pod pierzyną i trząsłem się z zimna. Nagle usłyszałem, że coś ryczy w sadzie. Spytałem Ole, co tak ryczy? Ano ryczy krowa, którą trzeba wydoić, powiada. Zaraz ci ją przyprowadzę pod drzwi, co byś miał bliżej, zadrwiła. Ola nie umiała dojść. Krowa darła się w niebogłosy. Tak ryczała, że ostatkiem sił się podniosłem z łoża i poszedłem ją wydoić. Na drugi dzień krowa pasła się na łańcuchu przy drodze. Ja, żeby jeszcze bardziej się nie dorobić, to do dojenia ubrałem się w kożuch i czapkę futrzaną, a na dworze było około 39 stopni Celsjusza. Na wsi ludzie doszli do wniosku, że chyba zwariowałem. Ale byli tacy, którzy uważali, że ubieram się w kożuch, bo sądzę, że gdy krowa mnie kopnie, to będzie mnie mniej bolało. Był nawet taki gość, który przyniósł mi kask na głowę dla ochrony. Na całe szczęście wyzdrowiałem i nauczyłem Olę doić, bo na uczelni rolniczej tej wiedzy nie posiadła. No i zaczęła się nowa afera. Do krowy z Olą chodziliśmy razem i doiliśmy ją na cztery ręce. Środowisko rolnicze oburzyło się. Jak tyle lat doją krowy, to nikt nie widział, by dwie osoby równocześnie doiły jedną krowę. Że to niedopuszczalne. Niby XX wiek, a tu średniowiecze. Abyśmy mogli we dwójkę doić krowę, musiałem coś wymyślić. I wymyśliłem. Powiedziałem, że nauka doszła do tego, że jeśli krowę doi się jednocześnie z czterech strzyków, to daje więcej mleka, bo jest krócej dojona i mniej się stresuje. I dlatego wymyślono sztuczne dojarki, gdzie cztery kubki udojowe są podłączone jednocześnie do czterech strzyków, a nie do dwóch. Od razu dokonano sprostowania, że krowa to nie ma strzyków, lecz cycki, ale nieważne, co ona miała, ważne, że się dobrze miała. W nawiasie ten sam wyraz ma dwa znaczenia, ale to nie moja wina, to nie ja wymyśliłem. Tu widzimy zabawę języka już autora, a takich zabaw jest sporo.
0: Sporo, no. Sporo. To przejdźmy może do jeszcze drugiego bohatera tej książki, tak? Pierwszego wymienionego, ale drugiego w książce, tak? Jacek Podsiadło, poeta, znany bardzo.
1: Mam znany jego książki. Już pod strzechy już trafił, prawda?
0: No właśnie.
1: Do szkół już wiersze są analizowane.
0: No, no to jak się poznaliście, panie Witoldzie, z panem poetą?
2: No, to było radio oczywiście.
0: Ale nie wnet, nie.
1: No wnet wtedy nie było, więc nie było na to szans.
2: Trójka. Ludzie cywilizowani za komuny słuchali tylko trzeciego programu. No i Jacek też słuchał. No i wyszedł pomysł taki, był w radiu, że... wakacje dla młodzieży za własne zarobione pieniądze u rolników. No i podaliśmy z Olą adres. No i w sumie przewinęło się tutaj ponad 100 uczniów i studentów przez parę lat. Niektórzy jeszcze do dzisiaj nas odwiedzają. Oczywiście nie do pracy, ale utrzymujemy z nimi kontakty. Nawet z Australii, z Ćwickami. No i między innymi był właśnie pan Podsiadło Jacek, tam miał, nie wiem, 20 lat może, 18. No i 5 lat tutaj u nas spędził, pas owce, wyrzucał obornik i no zajmował się rolnictwem. No ja to opisuję.
0: A później siadał pod lipą i pisał?
2: Nie, bo pracował, bo nie wiecie o tym, że w rolnictwie to się pracuje od wschodu do zachodu słońca. Więc on pracował do zachodu słońca, po kolacji udawał się na górę, bo mamy duży dom. No i tam mniej więcej do trzeciej w nocy się barował z literaturą. I to trwało długo. Z tego, co wiem z jego literatury, to masę jednak tych wierszy to było napisane u nas nad ranem.
0: I z tymi podkrążonymi oczami szedł w pole rano. Po 3 godzinach.
2: Nie, rano to nie szedł, bo spał do 12. Jak zjadł obiad, to brał się za robotę, bo przecież musiał się wyspać, jak do 3 barował się z literaturą. No skończyło się tak, że zmusiłem go do udania się do szpitala psychiatrycznego, żeby nabył kategorię D, żeby go nie wzięli do wojska, bo przecież za komuny, jeśli ktoś nie uczył się i nie pracował, to szedł na 2 lata w oficerki, a Jacek by tam umarł, bo był ścisłym wegetarianinem i nie dałby rady 2 lata wytrzymać. Jak on nie zabił muchy, a uczałby się 2 lata zabijać ludzi, to by było chyba nieprzyjemnie. No i udało się, Kurt go generalnie uratował, no ale to jest to opisane, to jak ktoś jest zainteresowany, to przeczyta, to się dowie.
1: Właśnie, jak to, bo to nie
2: wszystko się stało.
1: Nie wszystko można zdradzać, ale ja tutaj dopowiem, że, bo pewnie Witoldowi nie wypada, albo nie przystoi, ale w każdym razie jest tutaj taki na koniec, takie postscriptum, który jest przedrukiem listu, jaki Jacek Podsiadło po latach napisał właśnie do Witolda, do jego żony Oli. I tutaj tylko zacytuję taki fragment, że z biegiem lat ubywa mi wyrazistych wspomnień pojedynczych przygód z Nowego Kawkowa. To całe gospodarstwo to właśnie Nowe Kawkowo, tam na Warmii. Że to coraz wyraźniej, za to coraz wyraźniej widzę cały tamten okres jako jedną wielką przygodę, bardzo ważną. Pierwsze wyrażenie, jakie przychodzi mi na myśl, kiedy mam określić, co dla mnie znaczycie, to, że uratowaliście moje życie. Właśnie tak, uratowaliście moje życie, a nie uratowaliście mi życie. Bo gdybyśmy się nie spotkali, nie umarłbym tak od razu, ale pewnie bym swoje życie zmarnował. I tu jeszcze taki jeden fragment, tu przeskoczę pewien akapit. Bardzo chciałem być niebieskim ptakiem, a jednocześnie musiałem jakoś zarabiać. I chyba tylko w Kawkowie to było do pogodzenia ze sobą. Potrzebowałem być bezdomnym włóczęgą i gardziłem rodzinnym życiem, a jednocześnie potrzebowałem swojego miejsca na ziemi i namiastki rodziny. Wy mi to daliście, a nawet więcej, bo po prostu pozwoliliście, żebym sobie tego brał tyle, ile mi było trzeba. Jaki z tego jest wniosek? Że właściwie ten malowany ptak, młodzieniec Jacek Podsiadło, on zrozumiał sens swojego bytowania na tej ziemi, że właśnie chce być poetą, że chce być artystą, a pomagała mu w tym ta ciężka praca pewnie wątłych wówczas rąk własnych.
0: No ale czy pan Jacek Podsiadło jako wegetarianin, to tam z wami nie mógł biesiadować przecież, bo wy żeście mieli inne menu, tak, prawda? A czy on miał specjalny swój taki stolik wegetariański, czy jak to było? No bo przecież wieś to się kojarzy jednak z takim sutym jedzeniem, ale generalnie mięsnym, no.
2: Nie no, żona Ola jako pierwsza tutaj w okolicy zaczęła w agroturyzmie gotować wegetariańsko. Ją pochwalił Piotrek Bikont, napisał artykuł w gazecie, co się rozeszło i bardzo wpłynęło na nasze tutaj środowisko i towarzystwo. Przyjeżdżał Sojka się odżywiać wegetariańsko, Sury Masuryn, Andrzej to samo, też ścisły wegetarianin, tutaj nas nie opuszczał. No i Jacek też się odżywiał wegetariańsko. Mieliśmy, jak tutaj już słyszeliście, krowę, doiliśmy ją, były sery wyśmienite, ekologiczne i inne warzywa nie pryskane, nie nawożone, także jeśli chodzi
0: o pomidorki, rzodkiewki i tak dalej, tak?
2: Odżywianie wegetariańskie było wzorowe i wyjątkowe i bardzo rzadkie.
0: Ale pana nie kusiło.
2: No niestety strasznie ubolewam nad tym, ale przeszedłbym na wegetarianizm, tylko że chyba bym umarł. Ale to już jest trudniejsza sprawa.
0: Ja też nie przychodzę.
2: No, ja będę pisał następną książkę o Surymie. No i też poruszę sprawę wegetarianizmu.
1: Ale tu chyba trzeba by było dopowiedzieć, o kim był ten Surym, bo to może nie wszyscy wiedzą.
2: No to była poeta. Andrzej Surymasuryn pisał bardzo udane teksty z ojcem. Byli zaprzyjaźnieni. No, jest dużo wierszy jego w literaturze. Natomiast za dużo nie ma, bo niestety zmarł wcześniej, miał chyba 46 lat. I tym sposobem przestał tworzyć. Natomiast w jakichś tam środowiskach jest znany i lubiany, no nie tak jak Podsiadło, który jeszcze żyje i tworzy, ale też zostałem zmuszony, żeby to opisać, jego tutaj pobyt, rozmowy i tak dalej.
0: Ale lubi pan trochę pisać, bo pan tak ciągle mówi, że zmuszony, przyciśnięty i jakby pan był tak jak kurt przywiązany do krzesła i niech pan siedzi i pisze. Czy nie tak nie jest źle?
2: No, lubię pisać, natomiast generalnie nic nie napisałem poza poetą i wariatem. No sam jestem zdziwiony, że jest zainteresowanie tą moją literaturą. Uczniem byłem nie to, że słabym, ale bardzo słabym. Studiowałem 10 lat rolnictwo, studiów nie skończyłem, także jakimś orłem nie jestem. Natomiast no coś tam, jak widać, potrafię napisać. No to piszę. Gdyby dostał jakąś naganę, no to by mi przeszło. A tak to staram się jeszcze coś stworzyć z trudem, bo jeszcze ciężko pracuję w rolnictwie, z ciągnika prawie nie wysiadam, ale daję radę.
0: No bardzo
2: tym
0: panu
2: bardziej,
0: to dobrze
2: że zostaję przyciskany do muru tutaj, nie przez parę osób, tylko trochę więcej, a teraz jeszcze przez radio. Także no się może źle skończyć dla mnie.
1: Ja tu się właśnie zastanawiam, to też takie pytanie stawiałem na tym spotkaniu, jak to jest, że właśnie autor Witold Pietraszewski te malowane ptaki tak przyciągał, prawda? I przyciąga, bo tam przyciągał, no historie są opisane, ale w ogóle, że przyciąga na tą warmię, prawda? To jest jakiś fenomen. Może tutaj ze słuchaczami też warto się podzielić.
2: No, widocznie coś mam w sobie. Dawałem sobie radę 12 lat psychicznie chorym. Dawałem sobie radę z poetą, nie jednym zresztą. Daję sobie radę, bo tutaj z Solą robimy za zboczeńców, bo ponad 50 lat po ślubie jeszcze się nie rozwiedliśmy. 4 córki, 10 wnucząc, także to w dzisiejszych czasach typowe nie jest, ale widocznie mamy coś w sobie, że sobie dajemy radę. Gości mieliśmy zawsze w tym agroturyzmie i mamy nadal, więc źle nie jest. No.
0: No nie jest źle, naprawdę, a sądząc po książce, jeszcze pan ma naprawdę, no ja nie wiem, jak to powiedzieć, no talent na pewno, no i to jest wspaniały talent i to jest, no to są takie obserwacje, no najlepsze przykłady takiej polskiej literatury, właśnie takiej nieakademickiej, powiedzmy, takiej, no nie wiem, troszkę mogę tutaj strzelę, ale tak Marek Nowakowski na przykład, to jest ten...
1: Myślę, że dobry strzał.
0: To jest taki
1: blisko
0: człowieka i tego języka takiego.
1: Soki z naszej ziemi wyciskane, prawda?
0: No i właśnie. Będziemy się zapisywać do was na przyjazd, bo musimy za minutę kończyć.
1: A możemy podać, bo jak ktoś słuchał audycji,
0: tak,
1: chciałby
0: książkę
1: zamówić książkę, bo tak, bo to można, bo tutaj też córka właśnie, jedna z czterech córek, jak to powiedział autor, Letycja tutaj się zajmuje tym i jakby ktoś był zainteresowany, to do niej trzeba pisać letycja.ska@gmail.com letycja.ska@gmail.com
0: Jak ktoś nie zdąży, to do mnie proszę napisać na adres radiowy. Ja też, że tak powiem, będę przekaźnikiem takiej wiadomości. I bardzo dziękuję. Minęło pół godziny jak zbicia czas.
1: Nie wiadomo kiedy.
0: Miałem przygotowaną playlistę, ale nie będziemy jej puszczać, bo nie było czasu po prostu na playlistę, ale było zbyt... Tak? Możemy puścić jednak, bo będzie tak, mamy, czyli będzie Windą do nieba 2+1, bo dzisiaj są urodziny wokalistki tego zespołu znakomitego.
1: Należy.
0: A to moim zdaniem pasuje, bo ja tak kombinowałem, pasuje, żeby pasowało. Panie Witoldzie, bardzo dziękuję. To się my się wpraszamy z ekipą Radia Wnet, dobra? Do pana.
2: Dobrze, na, zapraszam.
0: Na agro. Ja kiedyś w Pupkach byłem. Kiedyś, tak? Dawno, dawno temu był.
2: A kto tu nie był?
0: No właśnie, wszyscy tam byli. Także bardzo uprzejmie uściski dla pani Oli szczególnie. To ja bardzo chciałem pozdrowić, bo ja dopiero
2: już,
0: mam 32 lata stażu tylko małżeńskiego, a to jest malutko w porównaniu z pańskim stażem. Dziękuję bardzo.
2: Pan... No, ja jeszcze dodam, że jeśli... No był taki człowiek, Nikifor się nazywał, był związany z malarstwem, powiedzmy sobie, no to ja jestem Nikiforem, jeśli chodzi o pisarstwo.
0: Bardzo dobry strzał.
2: Witold Piecarz... Żegnam, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Pan Witold był naszym gościem i pan Krzysztof Świątek.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy, teraz już czas na Małgosię Kleszcz, która ma swoją audycję popołudniową i jest po prostu pełna zapału i ma wspaniałe fioletowe rajstopki we wzorki. No to pa!

0: Reklama.
1: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
2: To była autopromocja.
0: Popołudnie Wnet.
4: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. Zapraszam na Popołudnie Wnet, 6 minut po godzinie 16:00 i dobiegamy już do końca tego miesiąca. Jeszcze tylko kilka dni, dzisiaj 20 dzień września, a pogoda piękna, przynajmniej w Warszawie. W studio okno otwarte szeroko i jeszcze się cieszymy, chociaż za chwilę będziemy wkraczać w te miesiące jesienne, czego też na pewno można odnaleźć atuty i przyjemności. Jesień niesie ze sobą bardzo często miłe melodie, a my dzisiaj jesteśmy z Państwem i z różnymi melodiami, bo dużo tych tematów. Pojawimy się pod Trybunałem Konstytucyjnym. Dużo się dzieje. Wiemy, że wpłynęło zawiadomienie w sprawie pana Święczkowskiego. Jest w prokuraturze. Waldemar Żurek zabrał głos. Powiedział, że takie właśnie dokładnie zawiadomienie otrzymał. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i zawiadomienie te złożył, wiemy, sędzia Sławomir Patyra. I według nieoficjalnych informacji dotyczy ono wyznaczania składów sędziowskich TK z pominięciem ustawy. Komentował to także minister sprawiedliwości. Tak, nie możemy wykluczyć tego, że prawo będziemy przywracać za pomocą służb, które są w państwie za to odpowiedzialne, żeby ten porządek utrzymać. My pod ten Trybunał Konstytucyjny za chwilę się tam przeniesiemy. Usłyszą Państwo głos Bogumiła, rycerza Jana Pawła II. Dowiemy się, jak atmosfera, a także z wiadomości najświeższych wiemy, że TSUE odrzucił wniosek Polski w sprawie Mercosur o tymczasowym zawieszeniu stosowania umowy z Mercosur. Dokładnie także ten wniosek został odsunięty. Tematy kulturalne, także dzisiaj będziemy mówić o pewnym wyjątkowym spektaklu na podstawie twórczości Stanisława Lema. To spektakl głównie kierowany do młodzieży, chociaż oczywiście nic nie szkodzi, ażeby starsi także się wybrali. I NNW, Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, festiwal filmowy już w najbliższy czwartek, czyli 1 października się rozpoczyna. Tam Radio Wnet będzie także obecne. Ale zaczynamy od innego tematu, który pojawiał się na antenie Radia Wnet. Cała akcja trwa właściwie już 4 lata. Za chwilę protest, bo dzisiaj o godzinie 19:00 protest mieszkańców przeciw planowanemu centrum danych w Regułach, gmina Michałowice, nieopodal Warszawy. Pan Tomasz Ciechomski przygotowuje się na pewno do tego protestu. Jeszcze kilka godzin. Stowarzyszenie Aktywnych Sąsiadów z Michałowic. My mamy teraz już połączenie. Dzień dobry. Witam na antenie Radia Wnet.
5: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam panią.
4: No właśnie, na pewno duże napięcie, godzina 16:00, więc zostały 3 godziny niecałe do protestu. Co dzisiaj mówią i myślą mieszkańcy, osoby, które będą protestować, na czym dokładnie stoi sprawa?
5: Tak jak pani słusznie zauważyła, temat się toczy od 4 lat. Wykazujemy wysoką skuteczność dlatego, że ta inwestycja nie powstała. Chciałbym następnie powiedzieć, że centra danych są potrzebne dla rozwoju gospodarczego, natomiast my sprzeciwiamy się lokalizacji kompleksu wielkoskalowych centrów danych między istniejącą już zabudową lub planowaną w przyszłości. Aktualnie wszystko jest na etapie planów, toczą się postępowania środowiskowe, różne organizacje ekologiczne zgłaszają uwagi do dokumentacji. I problem, który tutaj chyba jest jakby najpoważniejszy, jest taki, że są 4 postępowania prowadzone, czyli na każdy budynek jest 1 postępowanie. Według nas może to być celowy zabieg inwestora, żeby uniknąć klasyfikacji inwestycji jako zakładu zwiększonego ryzyka. Dlatego, że na potrzeby tej inwestycji składowane ma być więcej niż 2,5 tysiąca ton oleju napędowego. Jednocześnie dzieląc inwestycje nie jest wymagane pozwolenie zintegrowane, a takie pozwolenie wymagane jest, kiedy mamy przekroczony parametr 50 MW mocy cieplnej w paliwie. Dla całego kompleksu, jak policzyliśmy, to byłoby 200 MW. Czyli w efekcie nie wiemy, jaki jest łączny wpływ inwestycji na mieszkańców, środowisko. Co jeszcze warto dodać? Dokumentacja nieustannie się zmienia. Jedna serwerownia na przykład miała mieć pierwotnie 232 metry długości, chociaż plan miejscowy zezwalał na 100 metrów. Pod petycją przeciwko centrum danych podpisało się kilka lat temu 1200 osób. Pod kompromisem w formie projektu planu miejscowego 800 osób. Były spotkania z mieszkańcami, inwestorem. Natomiast te działania widać, nie mają takiego odbioru, jakiego byśmy sobie życzyli jako mieszkańcy, dlatego spotykamy się przed urzędem dzisiaj o 19.
4: Proszę powiedzieć, czym tak naprawdę grozi ta budowa, jeżeli ta inwestycja zostałaby zrealizowana, to te najczarniejsze scenariusze, czy których się mieszkańcy najbardziej obawiają, to...
5: To przede wszystkim prąd, dlatego że to mówimy o mocy 126 MW, a zużyciu prądu 1,5 TWh rocznie. To jest mniej więcej odpowiednik tego, co zużywa 200 tysięcy mieszkańców. To jest 10 razy tyle, co mieszkańcy całej naszej gminy, Michałowice. Aktualnie już mamy problemy z dostępnością prądu. Najbardziej jakby dokuczliwe są mikrowyłączenia, które mogą uszkadzać urządzenia elektroniczne. Dodatkowo chcemy zwrócić uwagę na problem wody do chłodzenia używanej, dlatego że jest to tańsza metoda niż nieużywanie wody. Woda ma pochodzić z wodociągów warszawskich, czyli woda pitna. To jest to samo źródło, które zaopatruje aglomerację warszawską, czyli tutaj już wykraczamy poza obszar lokalny, jesteśmy na temacie regionalnym. Starosta Pruszkowski na przykład dopytywał się w dokumentacji środowiskowej, jak taka inwestycja wpłynie na ciśnienie wody w kranach mieszkańców? Odpowiedzi inwestora brak. Natomiast możemy popatrzeć, jak wygląda poziom Wisły. A kolejne problemy to jest chyba bezpieczeństwo mieszkańców. Czyli według karty informacyjnej przedsięwzięcia inwestor planuje zgromadzić 3,6 miliona litrów oleju napędowego. Obok jest gazociąg wysokiego ciśnienia. Od września trwają systematyczne ataki na centra danych w Ukrainie. W Polsce toczy się śledztwo na temat podejrzenia podpalenia stacji satelitarnej Starlink. 3 centra danych Amazon zostały uszkodzone przez irańskie drony w marcu. Nie chcemy być po prostu żywą tarczą albo ofiarami potencjalnych ataków dywersyjnych.
4: Czyli dzisiaj, 29 września 2026 roku, na jakim etapie formalnym jest inwestycja i jakie decyzje i pozwolenia już wydano, bo to całkowicie stabilizuje czy daje pogląd na to, na czym dokładnie stoi dzisiaj ta inwestycja. Jakie formalne wydano pozwolenia po prostu. Przepraszam za to zawieszenie głosu, ale ktoś się do nas próbował dodzwonić. Mogli to Państwo usłyszeć, ale już sytuacja opanowana.
5: Proces inwestycyjny dla tego typu przedsięwzięcia składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy odbywa się w Urzędzie Gminy. Nazywa się to postępowanie środowiskowe. I na takim wstępnym etapie inwestor przedstawia kartę informacyjną przedsięwzięcia. Jeśli inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko, wójt może nałożyć obowiązek przygotowania pełnego raportu oddziaływania na środowisko. I to jest pierwszy etap, tak mówiąc teoretycznie, i z ewentualną pozytywną decyzją środowiskową inwestor udaje się do starostwa i tam stara się o pozwolenie na budowę. I my jesteśmy cały czas na etapie postępowań środowiskowych. W ramach 4 toczących się postępowań środowiskowych zostały złożone 4 karty informacyjne przedsięwzięcia, z czego na największe budynki, 3, inwestor został poproszony o sporządzenie raportów oddziaływania na środowisko, ale od dłuższego czasu nie przedstawia takich raportów, dlatego te postępowania są zawieszone. Natomiast na najmniejszy budynek, 12 MW ze 126, tam inwestor przedstawił już 2 karty informacyjne przedsięwzięcia, raport środowiskowy i został ponownie poproszony o przedstawienie 2 raportu środowiskowego. To wynika między innymi z uwag, które składają przedstawiciele strony społecznej, które wykazują nieprawidłowości, niezgodności w dokumentacji środowiskowej. Na przykład na jednej stronie jest napisane, że budynek będzie miał na przykład 56 metrów, a na drugiej, że 60, albo że agregatów będzie 86, albo 80. To są istotne różnice, które mogą mieć wpływ na ocenę całego przedsięwzięcia.
4: Dzisiaj protest o godzinie 19:00. Być może też ktoś usłyszy, kto chciałby w takowym brać udział. Jak pan to ocenia? Tę siłę, te głosy sprzeciwu? Pan od początku w sprawę jest zaangażowany. Jak nastrój w związku z tym? Czy ta walka w ogóle ma sens?
5: Ma sens, dlatego że długości budynków zostały zmniejszone przez inwestora z 230 metrów do 100 metrów. Serwerownie zostały odsunięte z 30 metrów do 95 metrów. Został nałożony pełny raport oddziaływania na środowisko. Nawet jeśli uwagi strony społecznej do planu ogólnego, które zmniejszały uciążliwość inwestycji, zostały przez urząd odrzucone, one zostały ponownie przyjęte w wyniku autokorekty do planu ogólnego przez radnych, czyli radni już widzą tutaj problem i wsłuchują się w głos mieszkańców. Natomiast urząd jeszcze niewystarczająco jakby dostrzega te różnego rodzaju problemy.
4: No a to ja jeszcze zapytam, bo pojawia się oczywiście, jak w takiej tematyce, często słowo środowisko i z uwagi na środowisko. Czy angażują się w ten protest, w te akcje jakieś osoby z jakichś działań, działacze ekologiczni?
5: Tak, mamy poparcie różnych środowisk ekologicznych. Przedstawicielem jest na przykład Dominika Lasota i jej Fundacja Wschód, która no, widzi duże zapotrzebowanie na prąd przez te inwestycje, zapotrzebowanie na wodę. Tu chciałbym jedną rzecz wyjaśnić. Nawet jeśli ktoś stwierdza, że taka inwestycja bezpośrednio dużo wody nie zużywa do chłodzenia, to jest jeszcze aspekt wody używanej do generowania prądu na potrzeby takich inwestycji. Powiedzmy, połowa zakładów energetycznych w Polsce działa w chłodzeniu otwartym i potrzebna jest woda, żeby chłodzić tą inwestycję. Ciepła woda jest potem spuszczana do rzeki. W związku z tym poprzez olbrzymie zapotrzebowanie na prąd jest duże obciążenie dla środowiska. I teraz tak, warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że tylko 30% energii w Polsce pochodzi z OZE. Czyli w momencie, kiedy mamy duże zapotrzebowanie na prąd, a tych wniosków o przydział mocy przez centra danych jest mniej więcej tyle, ile w tej chwili produkowanego jest całego prądu w Polsce, no to można sobie wyobrazić, że osiągnięcie celu klimatycznego w 2050 roku neutralności będzie bardzo trudne. Dlatego tutaj chciałbym na antenie radia od razu zwrócić się do ministra cyfryzacji, klimatu, środowiska, żeby jednak rozpoczęli prace legislacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju centrum danych w Polsce. Czyli żeby określili lokalizację, parametry środowiskowe centrum danych z wykorzystaniem istniejących lub procedowanych ustawodawstw, na przykład duńskie, hiszpańskie, australijskie oraz to, co się dzieje w Komisji Europejskiej, czyli na przykład etykieta energetyczna, ale uwzględniająca specyfikę polską, czyli prąd 30% z OZE, deficyt wody, dlatego że mamy trzecie miejsce od końca, jeśli chodzi o wodę pitną na jednego mieszkańca, no i ryzyko sabotażu, ataków ze strony Rosji.
4: Oczywiście, jeżeli któryś z ministrów z resortu przez pana wymienionych znajdzie się, czego bardzo byśmy oczekiwali w studio Radia Wnet. Ja tylko przypominam, że takie zaproszenia są poczyniane regularnie. To na pewno to pytanie zostanie zadane, a my myślę, że się usłyszymy w najbliższej przyszłości. Także zapytam o ten protest, który już dzisiaj o godzinie 19:00. Pan Tomasz Ciechomski był naszym gościem. Także dziękuję bardzo panu. Do usłyszenia.

0: Nastrój, co widzisz, co ludzie mówią, dzień dobry.
1: Szczęść Boże, zatki słuchacze, kochani i piękne słuchaczki nasze Radia Wnet. Małgosiu, jest no to kilkaset osób, jest silna ekipa z Krakowa, jest bardzo żywa atmosfera, kilka telewizji prywatnych, wiadomo, pani Karnowskiego, Telewizja Republika, oni 24 na dobę tutaj nadają. No, kilkanaście osób śpi w namiotach, którzy mieli dyżury w nocy. No to są ludzie z Nowego Sącza, ze Szczecina, no z różnych okolic szerokiej Polski. Jest tu bardzo żywa atmosfera, dużo modlitwy, to jest bardzo ważne, bo o 20 zawsze zaczynamy różaniec, o 21 łączymy się z Jasną Górą regularnie. Także jest atmosfera modlitewna.
0: Czy jest policja? Tak, przepraszam.
1: Jest policji dość sporo dzisiaj, tak. No może nawet nie więcej niż na co dzień. Było więcej dzisiaj 2-3 godziny temu, bo się chyba zmieniały patrole.
0: Pytam też o tę policję, tak. To wejdę w słowo, bo właściwie jesteśmy dzień po zapowiedzi pana Marcina Kierwińskiego, który powiedział dokładnie, że jeśli prokuratura stwierdzi łamanie prawa w TK, policja będzie działać. Stąd to pytanie i myślę, czy już działa.
1: Nie, tak wyraźnie to nie widać, bo obszedłem trochę okolice jadąc z radia Wnet, to właśnie obszedłem okolice tutaj swoim zwyczajem. Boczne uliczki, nie zauważyłem tych bud, które zwyczajowo właśnie w ten sposób robią, także ufajmy, że nie. No ja dzisiaj byłem na procesie księdza Michała Olszewskiego i to jest takie ważne rzeczy, które chciałbym społeczność naszą uczulić. Następna rozprawa będzie 29 października. Zróbmy sobie kółeczko, kochani. To jest takie okienko, papierek lakmusowy na to, co się dzieje w Polsce. Naprawdę.
0: Może ci się tak, to bardzo ważne też wydarzenie, ale jeszcze korzystając z tego momentu, może takiego reportera z ciebie zrobię, może ci się uda do kogoś podejść i zapytać, dlaczego
1: ja
0: tam jest pod tym.
1: Bardzo chętnie, aczkolwiek oddaliłem się troszkę, ale jak najbardziej już tutaj siedzą zacni panowie, nie wiem nawet skąd.
0: Skąd ta
1: chcielibyście
0: obecność?
1: Do Radia Wnet powiedzieć naszego kochanego słowo? Nie? Nie chcecie? A czy pani chciałaby do Radia Wnet powiedzieć słowo? Po co pani przyjechała pod trybunał? No to pani powie dwa słowa do radia. Skąd pani jest?
2: Jestem z Warszawy.
1: Proszę bardzo, z Warszawy, tak?
2: Z Warszawy jestem.
1: To miło.
2: A przyjechałam po co? Inni przyjechali.
1: Halo?
0: Jestem, słyszymy,
1: tak,
0: proszę kontynuować.
2: Tak, słyszę się, proszę mówić. Czyli przyjechałam w obronie Trybunału, bo tak nie może być, żeby robili co chcieli. Tym ja tego w ogóle nie rozumiem, dlatego tu jestem, bo nie rozumiem, że może tak być, jak się dzieje, że można robić co się chce w państwie rzekomo demokratycznym, gdzie ludzie mają ponoć, suweren ma tutaj władzę, której praktycznie nie ma żadnej, mają tylko w dzień wyborów, w jednym głosie i to tyle. No i właśnie dlatego tutaj jestem. Tak jak większość ludzi, myślę, tutaj jest.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję
0: również.
1: Podejdę troszkę bliżej, ale tam będzie głośno, bo tutaj ekipa, moi przyjaciele z Krakowa do Radia Wnet. Proszę cię, żebyś dwa słowa powiedział do Radia Wnet. Na żywo. Na żywo do Radia Wnet. Proszę, Krakusów.
3: Dzień dobry, Zbyszek Jęclewicz, Solidarność Małopolska.
0: Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet. Jak nastrój pod TK?
3: Dobrze jest.
0: No to dobrze, to chociaż tyle niezatrważające głosy. Już Bogumile wiem, że to są takie warunki trudne, bo ten telefon, no i się jakoś rozłączyliśmy, ale dziękujemy bardzo za te relacje na żywo. No człowiek też podchodzi z telefonem do tych uszu zgromadzonych dzisiaj pod Trybunałem Konstytucyjnym i to zawsze jest ciekawie takie pytanie o tę obecność zadać. Godzina 16:24. Drodzy Państwo, a my słuchamy dzisiaj muzyki na przemian i klasycznej i trochę francuskiej. No to tak, to może pod numerem czwartym jest taki piękny utwór właśnie wykonywany w języku francuskim. Posłuchajmy.

0: Też. I te francuskie utwory będą się powtarzać jeszcze w dzisiejszej audycji. Godzina 16.30, oddech od polityki, chociaż wrócimy zapewne pod Trybunał Konstytucyjny. Ja witam w studio gości i bardzo się cieszę. Przedstawię pani Aleksandra Ciejek, scenariusz i reżyseria spektaklu, o którym będziemy rozmawiać, Patryk Pniewski oraz Jacek Pluta, ten głos państwo co najmniej kojarzą już.
1: Dzień dobry.
0: Witam w studio Radia Wnet. Chociaż jeszcze trochę czasu do spektaklu zostało, to można już zacząć mówić i mówić dużo, bo temat jest ważny, temat jest przede wszystkim aktualny, chociaż myślę, że trudny. Cyberświat, cyberja, spektakl inspirowany twórczością, dziełami Stanisława Lema. Wyjątkowy też spektakl ze względu na to, że później odbywa się dyskusja, kierowany głównie do młodych, ale starszych też jak najbardziej zapraszamy. To panią reżyser zapytam no przede wszystkim o to, jak się pani czuje dzisiaj, kiedy już jest wszystko gotowe, zadowolona?
2: Bardzo zadowolona, bo ja kocham teatr. Czy wszystko gotowe? Cały czas jeszcze staramy się, żeby było wszystko dopięte na ostatni guzik, ale tak, wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne, bardzo ważne przedstawienie, bo jesteśmy w ogromnej zmianie wszyscy, ale my starsi troszkę łatwiej sobie z tym radzimy, natomiast dla młodych ludzi rzeczywiście to, co się dzieje w związku z nowymi technologiami, wpływa ogromnie na ich życie, na ich sposób myślenia, ale niestety wywołuje też bardzo dużo lęku. Dlatego my mówimy, że to przedstawienie ma również taką wartość pozaartystyczną, to ma wartość terapeutyczną, ponieważ troszkę próbujemy z młodzieżą te lęki rozpuścić, bo nowe technologie powodują, że na przykład osoby, które są w szkole średniej, często mają ogromny problem z wyborem dalszej swojej drogi życiowej, ponieważ słyszą zewsząd, co nie jest bez żadnych podstaw, umówmy się, że wiele zawodów może przestać istnieć lub w wielu zawodach ludzie nie będą już potrzebni, dlatego że sztuczna inteligencja na przykład w całym pionie, prawda, nie wiem, rozliczeń podatkowych, całym pionie informatycznym, no okazuje się być dużo sprawniejsza i rzeczywiście te lęki są i my próbujemy przez to przedstawienie jednak jakoś ten świat pokazać, że zmiany, choć są nieodzowne, mogą być również szansą.
0: To już jeszcze za chwilę o tym celu, bo faktycznie dużo jest, to są tematy, które nam dzisiaj w codzienności towarzyszą. Ja pamiętam taki duży wywiad ze Stanisławem Lemem, w którym on powiedział, przewidział to właściwie, że następna wojna, jaka się odbędzie, to będzie ta wojna cyfrowa i będzie w tym świecie wirtualnym, ale to ja może wrócę do początku. Jak pani to przyszło do głowy? Skąd ten pomysł w ogóle? Czy to przy którejś z książek, odświeżając sobie Lema, nagle coś takiego się pojawiło? Czy jak to w ogóle było?
2: Nie, mówiąc szczerze, to przedstawienie powstało z takiego doświadczenia pracy z młodzieżą, ponieważ przez 15 lat pracowałam z młodzieżą, tworząc taki teatr dziecięcy, właściwie młodzieżowy, i rzeczywiście zauważyłam, że z roku na rok młodzi ludzie są coraz bardziej przerażeni tym, co ich otacza, zmianami, które następują, a z kolei świat rodziców coraz bardziej się zmieniał w tym kierunku, że tego czasu dla dzieci i rozmowy z dziećmi było coraz mniej.
0: Ale to ja tutaj zapytam, ciągnąc ten wątek, to znaczy, że jest w tym nadzieja, bo to znaczy, że młodzi mają refleksy i to widzą, jeżeli są zaniepokojeni, to...
2: Absolutnie. Ja uważam, że my dorośli bardzo nie doceniamy młodych ludzi. Uważam, że młodzi ludzie są wspaniali, chcą rozmawiać, tylko my często dorośli nie potrafimy stworzyć zarówno w domu, jak i w jakiejś przestrzeni publicznej takiego miejsca, gdzie oni czuliby się na tyle swobodnie, żeby z nami rozmawiać. Tutaj muszę podziękować moim wspaniałym kolegom, którzy również uczestniczą w tej rozmowie po spektaklu, a którzy siadają na scenie, rozmawiają z młodzieżą. My mieliśmy już takie prapremierowe przedstawienie i rzeczywiście chyba koledzy potwierdzą, że to było niesamowite doświadczenie, bo ci młodzi ludzie chcieli tak bardzo z nami rozmawiać, że my musieliśmy właściwie powiedzieć, już kończymy, bo każdy ma też inne zajęcia i teatr musi w którymś momencie się zamknąć. I rzeczywiście do tego stopnia, że młodzież wychodząc z teatru zaczepiała jeszcze moich aktorów na przystanku autobusowym gdzieś tam, bo jeszcze chcieli wątki rozmowy podokańczać. Także wydaje mi się, że tu panowie mogą potwierdzić, że rzeczywiście ta potrzeba rozmowy w młodych ludziach była i oni chcieli bardzo z nami rozmawiać.
3: Tak, potwierdzamy.
0: Tak. Yes. są złaknieni, są głodni rozmowy, która dzisiaj się odbywa.
2: I wysłuchania,
0: I wysłuchania, bo później komentujecie ten spektakl, rozumiem, że jest godzina czy ileś spektaklu, a później można zostać i zadawać pytania, tak?
2: Właściwie najpierw zadaję ja pytania, bo jestem ciekawa, co oni myślą o różnych rzeczach, które zobaczyli, no bo chcę też sprowokować tą rozmowę, ale potem rzeczywiście oni już również zadają nam. Natomiast my zadajemy takie pytania, na przykład, czy muzyka, którą stworzyła sztuczna inteligencja do tego przedstawienia w 100%, nie tworzył jej człowiek, czy to jest sztuka, czy nie? Czy animacje, które są w 100% zrobione przez sztuczną inteligencję, czy to jest sztuka, prawda? Więc to są bardzo ciekawe pytania, na których nawet dorośli nie do końca znamy odpowiedź, bo to oczywiście jest filozoficzne pytanie. Jeśli stwierdzimy, że sztuką jest to, co powstaje z emocji człowieka, no bo tak do tej pory było definiowane, prawda? Ktoś zobaczył piękny pejzaż, chciał go namalować, ktoś się zakochał, napisał piękny wiersz lub powieść i tak dalej, no to nie jest to. Coś, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję, nie jest sztuką. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że wszystko to, co nam wypluwa sztuczna inteligencja, jest pobrana z utworów, które wcześniej stworzył człowiek, no to właśnie, czy jest, czy nie jest. No i właśnie na tego typu pytania.
0: Widzą takie zagrożenie, wyrażają je młodzi ludzie dotyczące sztucznej inteligencji?
2: Absolutnie tak.
0: I tego, że jak nam się wymknie, to o tym pisał też Lem, że może się wymknąć spod kontroli człowieka i że wtedy rozłożymy ręce, co wtedy?
2: Ja nie jestem oczywiście osobą zajmującą się sztuczną inteligencją, ani nie jestem nawet informatykiem, więc nie mam wiedzy, natomiast z osobami, które rzeczywiście się tym zajmują, to wiele osób i rzeczywiście takich autorytetów ze świata informatycznego potwierdza, że my nie do końca wiemy, co stworzyliśmy.
0: W przypadku młodych, chociaż nie tylko, przychodzi mi też do głowy, chociaż właściwie to pewnie jakoś nas wszystkich dotyczy, taka tożsamość, którą też kreujemy w internecie i ta tożsamość, jak bardzo ona jest spójna z nami prawdziwymi, prawda? Każdy z nas ma gdzieś konto, jeżeli to nie jest to, gdzie się wrzuca tylko zdjęcia, to jest to, gdzie się wrzuca w jakiś sposób inne informacje o sobie i co, czy my jesteśmy zespoleni z tym, czy jednak jest tam trochę takiej opowieści o nas, jak bardziej chcielibyśmy, żeby było.
3: Albo wersji, do której dążymy, kim chcielibyśmy zostać. To też jest jakaś
0: droga.
3: Może
0: to jest taka optymistyczna myśl.
2: Jedno z najczęściej powtarzających się pytań w naszym przedstawieniu, tu znowu koledzy, mam nadzieję, potwierdzą, jest pytanie, co to znaczy naprawdę?
3: Tak, czym jest rzeczywistość,
0: to
3: nie, jeśli nie
0: to niepokojące. Ale już filozofia jest wcześniej, na szczęście to zadawali.
2: Natomiast rzeczywiście, oczywiście to jest pytanie, które już starożytni sobie zadawali, natomiast rzeczywiście w naszym świecie, nawet współczesnym, nie mówię o rzeczywistości naszego przedstawienia, ale po prostu w naszym świecie, padają te pytania, co to znaczy naprawdę. Od wizerunku, który jest często zmieniany filtrami, co jest bardzo banalne, ale zaczynając od tego, czy to jest naprawdę ta osoba, jeśli ma 3 razy przepuszczoną twarz przez filtr na przykład, po rzeczy bardzo ważne, tak? Czyli rzeczy, które na przykład my kreujemy, a które w ogóle nas nie dotyczą, czyli pokazujemy wartości, które na przykład są nam obce. I to znaczy, co jest wtedy prawdą, prawda? No i to takich pytań jest tam bardzo, bardzo dużo.
0: Tak, mam nadzieję, że są, znaczy jestem pewna, że są takie azymuty, które stabilizują to pytanie, co jest naprawdę, ale to ja teraz zapytam aktorów młodszego, Jacek się na mnie nie obrazi, bo kieruję swoją głowę nie w jego stronę, tylko w lewą, bo pan Patryk zdaje się, że jest młodszy. Jak
4: tak wygląda.
0: Bo pewnie podczas gry nachodzą też różne refleksje. No więc to ja się o te refleksje zapytam, czy w ogóle uczestniczenie w takim spektaklu i w takim pomyśle. Co to za doświadczenie?
3: To jest doświadczenie na pewno bardzo rozwijające. Ola, nasza reżyserka, bardzo pięknie tutaj o tym mówi i aż...
0: Ale rozwijające co?
3: Rozwijające na pewno jakąś perspektywę, patrzenie na innych płaszczyznach. Ja gram postać Jona Tichego, to jest postać kultowa z tekstów Lema. Spadam z gwiazd, jestem przybyszem z kosmosu. Jestem silny i słaby jednocześnie i próbuję się odnaleźć w tej nowej, nowoczesnej rzeczywistości. I gdzieś ze mną ten widz przechodzi przez tę podróż. Ja go tak jakby trzymam za rękę i staram się w jak najbardziej empatyczny sposób poprowadzić młodych widzów, bo mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z młodzieżą i jakoś pomóc może przygotować się na to, co nadchodzi.
0: Ach, czyli się da. przygotować?
3: Myślę, że wszystko się da, jeśli się tylko chce.
0: Czyli, ale z takim uśmiechem widzę, że pan o tym opowiada. Czyli to taki, bo to też było moje pytanie, nie chcę za dużo zdradzać, ale że to się jakąś nadzieją kończy, prawda?
2: Trzeba przyjść i zobaczyć.
3: Nie będziemy spoilerować.
0: No to trzeba przyjść, jeszcze na pewno będziemy tę datę powtarzać, ale 27 października, drodzy państwo.
2: Teatr Palladium, bilety do nabycia w kasach. Godzina jeszcze wiem,
0: 12.
2: Że są.
3: Zapraszamy koniecznie.
0: Ale to jest takie budujące. Jacku, ja ciebie zapytam, ty grasz też w innym spektaklu, w którym jest też podobnie, że jest dyskusja, a tu dyskusja z młodzieżą. To też jest pewne inne i inne przepłynięcie, inne doświadczenie, no, prawda?
4: To na pewno jest takie doświadczenie, które gdzieś mi się potwierdza w tym przedstawieniu, które gramy i dzięki Radiu Wnet jest też bardzo mocno promowane, ale my każde przedstawienie też kończymy dyskusją. To jest ciekawe, że też mamy doświadczenie dyskusji z młodzieżą. Graliśmy dla liceum i ja mam takie doświadczenie, to jest moje doświadczenie po tym roku, że młodzież jest wspaniała. Że to, ja na początku trochę byłem takim sceptykiem co do młodzieży, a teraz oni naprawdę zadają ciekawe pytania, oni naprawdę próbują się wgryźć w temat i stąd to doświadczenie, o którym mówi Ola, mi się potwierdza i pamiętam doskonale, jak nas zaczepiali na ulicy później i chcieli jeszcze jakby się dowiedzieć o coś więcej. Zagraliśmy tak naprawdę chyba jedno przedstawienie,
2: tak,
4: dobrze pamiętam.
2: Prepremierowe.
4: Także ja jestem sam ciekaw, jak to rozdanie drugie będzie przebiegało po tym długim okresie, bo chyba już minęło półtora roku.
2: Tak.
4: Długo minęło. To jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Tym bardziej, że znowu, podobnie jak w tym przedstawieniu moim, że się tak wyrażę, chociaż robimy to z Łukaszem, jest też pewnego rodzaju odwrócenie tutaj perspektywy, bo to jest spojrzenie naukowca, robota, którego gram, Klapacjusza, tak naprawdę na człowieczeństwo. To jest ten rodzaj odwróconej perspektywy, która być może, i to jest jakiś rodzaj niepokoju, nas czeka, że będziemy my, ludzie, w jakiejś mniejszości. Pytanie, na ile ten robot... Ta sztuczna inteligencja, no, tak mówię nomenklaturą lemowską, on to nazywał robotem, teraz my to już idziemy dalej, ale na ile on, ten robot jest tak naprawdę w stanie, czy na ile my
0: zdaje się bardziej rządzić.
4: Czy w ogóle skopiować człowieka jeden do jednego? Co zostanie z tego człowieczeństwa, czego się nie da skopiować? I pytanie jest takie...
0: Miłość,
4: właśnie. Pytanie, czy jeszcze będziemy kochać?
0: Ja ostatnio usłyszałam takie zdanie, że jakby teraz spłynął jakiś przybysz właśnie może z kosmosu na Ziemię, to by mógł uznać, że tą cywilizacją, która tutaj rządzi, są na przykład samochody. Wcale nie człowiek.
4: Jest ich dużo.
0: Że coś, co może tutaj przewyższa bardziej. Ale jeszcze a propos młodych, bo o nich trzeba mówić i o nich trzeba pytać. Ja też dużo słyszę ostatnio takich ciepłych słów. Ostatnio w związku z pielgrzymką papieża Leona i mnóstwo młodych zaangażowanych w to, niezwykle wzruszonych tym, też jakby tego, czegoś potrzebowali, jakiegoś takiego utożsamiania się z czymś, to też ja sobie czasami myślę o nich jako o pewnych ofiarach, oczywiście nie w pełni, ale że jednak już jest od jakiegoś czasu takie pokolenie, które nie zna innego świata niż tego w bardzo dużej mierze rządzonego przez wirtualny świat i nie ma porównania i my czasami sobie myślimy w głowie, kiedy widzimy w autobusie, czy nawet jak idzie, maszeruje jakiś młody człowiek i patrzy w ekran, że o, jaki uzależniony, och matko, w ogóle nie widzi już świata. To są też już, dzisiaj też jest taki człowiek, który już się urodził i już były te wszechobecne ekrany. Rodzice mogą sobie też myśleć i pewnie zadają takie pytania, pewnie pani je bezpośrednio tych rodziców słyszy, co robić? Jak tutaj może te ekrany ograniczyć, żeby też dziecka nie wykluczać z tego świata, żeby się nie czuło inne, gorsze i tak dalej. To są wszystko trudne tematy.
2: Znaczy, ja myślę, że musimy zadać sobie jeszcze głębsze pytanie. To znaczy, musimy sobie uświadomić, że pokolenie dzisiejszych 15, 16, 20-latków żyje w tak bardzo innym świecie niż jego rodzice, że nie było w historii, myślę, ludzkości takiego skoku. To znaczy to, jak na przykład dorastało pokolenie dzisiejszych 50-latków, różniło się trochę od pokolenia ich rodziców, ale bardzo niewiele. Już tam, nie wiem, był telewizor, no było mniej programów, za naszych czasów było więcej, ale jak gdyby świat był bardzo podobny. Natomiast pokolenie naszych dzieci w stosunku do nas, czyli myślę właśnie ludzi 20-16-letnich w stosunku do 50-latków na przykład, czy 45-latków, to jest po prostu przepaść. I musimy sobie zdawać sprawę, że młodzi ludzie, wiedząc, że my nie rozumiemy ich problemów, bo my nie rozumiemy, co to znaczy, że zhejtowała mnie cała, nie wiem, wszyscy twoi przyjaciele na Facebooku, tak? Znaczy, rozumiemy to w sensie formalnym, ale w emocjach my nie jesteśmy w stanie, bo my w tym nie wzrastaliśmy. I my po prostu naszych dzieci często nie rozumiemy. A ponieważ wydaje mi się, że zagrożenie w naszym pokoleniu często, że zagrożenie to jest na ulicy, w ciemnym zaułku i tak dalej, a zagrożenie w sieci wydają nam się, no już teraz coraz więcej o tym się mówi, ale jednak, no jak siedzi w pokoju Jaś czy Zosia i tam sobie coś ogląda, no to cóż złego może się zdarzyć, prawda? A ten Jaś czy Zosia są potwornie samotni i często po prostu my dorośli nie zdajemy sobie sprawy, bo nie nadążamy za tym. To też nie jest do końca nasza wina. Po prostu taki jest ten świat. Bardzo, bardzo trudny dla ludzi młodych. Ja ostatnio spotkałam się z tym, rozmawiałam z młodymi ludźmi o przyjaźni i okazuje się, że coś, co dla nas było rzeczą oczywistą, to znaczy w szkole podstawowej były przyjaźnie na śmierć i życie, prawda? Najbliższa koleżanka, kolega, to byli bardzo ważni ludzie w naszym życiu. Potem w liceum, no też, no przyjaźnie, przyjaciele to byli ważni. Dzisiaj ludzie się młodzi boją mieć przyjaciół, bo jeśli powierzą im swoje sekrety, to kiedyś w takiej sytuacji, nawet jak się pokłóciło z tą koleżanką na całe życie, co się zdarzało oczywiście, no to ona powiedziała jednej, drugiej, no może pół klasy wiedział. A teraz może wiedzieć cała społeczność internetowa, tak? O sekrecie, który ktoś powierzył. Więc oni wzrastając z tym są naprawdę w wielkim lęku i na przykład brak przyjaciół, takich prawdziwych, gdzie oni wiedzą, że no mogę, to jest wielki problem dzisiaj. Czego my dorośli nie rozumiemy często.
4: I chyba dotykasz tutaj tego najważniejszego aspektu, jednego z wielu, ale chyba najważniejszego aspektu wypływającego z tego spektaklu, że my próbujemy opowiedzieć o tym lęku. Mhm. Bo z tego lęku tak naprawdę bierze się nienawiść. Bardzo często człowiek, jak jest wystraszony, to zaczyna hejtować, zaczyna właśnie się w ten sposób bronić. Tak. To jest też jakaś krzywda. A jeżeli my zaczniemy, nawet sprowokujemy do dyskusji tą młodzież, tak? O tym temacie, to zaczynamy ją oswajać. Ja tutaj też mam takie inne doświadczenie, bo ja zawsze sobie mówię, że jeżeli coś jest w takiej masie, jakiś rodzaj zjawiska, to na kontrę podawać przykład właśnie tego, co się dzieje we Francji teraz, nie? Na kontrę jest jakieś zaskakujące nagle olśnienie. I ja mam tak, na przykład taką obserwację, słyszałem, a mieszkam na Grochowie, niedaleko antykwariatu i widzę, że ten antykwariat jest cały czas oblegany, a tam są książki. Tam są książki, to są młodzi ludzie. I okazuje się, że teraz trendy, jak to się kiedyś mówiło, nie wiem, czy to jest w ogóle teraz modne słowo.
0: Dawno nie słyszałam.
4: Nowe. To pamiętam, to słyszałem i to mnie zaskoczyło. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, że ludzie, młodzi jest spotykają się w bibliotekach.
0: Jest chyba pewien zwrot dotyczący analogów, co też mnie cieszy, bo no
4: właśnie,
0: może radio.
4: Młodzi ludzie chcą się tam spotykać.
0: Tak, i faktycznie to jest chyba też pewne zmęczenie tak dużym wyborem wszędzie tego, że po prostu wolimy pójść na wystawę, tam, tak myślę, tak, zobaczcie, może to się jakoś przełamuje.
4: Jest to kompletnie jakiś nowy obszar, niezbadany, tak. Bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, oni się wychowali na ekranie
0: cyfrowym. Tak, to jest old school, to jest old school. Tak.
2: Mało tego, zobaczcie,
0: winyle na przykład, nie?
2: Co te ekrany czy internet z nami robi. My właściwie wchodząc w coś, dostajemy potem treści tylko podobne. I tak. My zaczynamy żyć w bańkach, nie tylko tam, algorytmu. Jak się mówi o polityce, ale w bańkach kulturowych, tak, innych, tak. Takich, jakie nam podrzuca algorytm. A młody człowiek tym bardziej, czyli on nie ma szansy w ogóle poznać innych obszarów życia, poznać innego rodzaju sztuki. Jeśli on w to nie wchodził gdzieś, no to mu to nie podrzuci. Czyli właśnie to, co mówisz, to, że młodzi ludzie zaczynają to rozumieć, to jest wspaniałe i po prostu my dorośli powinniśmy w tym pomóc, tak?
0: Tak,
2: żeby oni uwierzyli, że człowieczeństwo jest najważniejsze.
0: Myślę o tej pomocy i o tej recepcie, to jest też coś, co cały czas tutaj robimy, staramy się robić, czyli rozmowa, czyli pytania może o pragnienia, o marzenia, zainteresowanie.
3: Komunikacja jest najważniejsza.
0: Prawda? Rozmowa.
4: Analogowa.
0: I to jest coś, co też czeka nas po tym przedstawieniu, jako taka wisienka na torcie, a nawet i więcej, a może właściwie tort, czyli właśnie rozmowa po spektaklu. Cyber świat, cyber ja. Zapraszamy chyba wszystkich właściwie do Teatru Palladium.
4: A nawet więcej niż wszyscy.
2: Bo myślę, że nawet osoby dorosłe, które by przyszły na to przedstawienie i zobaczyłyby, o czym mówi młodzież, to myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawy materiał do przemyśleń i rozmowy.
4: A czy zapraszamy sztuczną inteligencję?
0: Ona tam chyba ona i tam tak już jest, planuje się wkraść. I zapewne korzystaliście też z niej i ona jakoś pomogła, bo też ma takie aspekty. Chyba nie, tutaj nie trzeba demonizować, chociaż widzę to
2: nie, spojrzenie. Nie trzeba demonizować, jak każde narzędzie. Tak, ja bardzo lubię tą metaforę z nożem. Nożem można kogoś zabić, ale można też uratować, ukroić kromkę chleba i poczęstować człowieka i uratować go od śmierci głodowej. Więc to jest narzędzie. Tylko żebyśmy się nie pogubili w tym narzędziu. To jest narzędzie.
0: Tak, drodzy Państwo. A jeśli się jakoś zgubimy też trochę, to tak się dzieje też i może ten spektakl faktycznie też może coś pomóc i objawić jakąś myśl i refleksję w głowie. Serdecznie zapraszamy pani Aleksandra Ciejek, która jest reżyserem, także scenarzystką tegoż spektaklu. Była moim gościem pan Patryk Pniewski, Jacek Pluta, aktorzy. Dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo. Czy jeszcze jakieś postscriptum? Trudne są słowa dla radiowców też.
2: No myślę, że warto nie przegapić tego przedstawienia.
0: 27 października, a utwór będzie ten, który niejako wybrany został przez naszych gości, a więc teraz słuchamy, a później będzie o czymś, co już wspomnieliśmy, bo podsumujemy trochę tę kilkudniową pielgrzymkę papieża Leona XIV we Francji.

0: Państwo słuchają Radia Wnet, godzina 16.54, punktualnie o godzinie 17.00 serwis watykański, więc mamy kilka minut, a świetnie się składa, bo temat tego dotyczy Piotr Pietryga, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. Dzień dobry. Podsumujemy pielgrzymkę papieża Leona XIV, prawda?
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, możemy już wziąć oddech, chociaż codziennie relacjonowaliśmy dzięki Mikołajowi Murkocińskiemu z Paryża. Po 18 latach pojawia się papież, jest pielgrzymka w tym miejscu. Co pan myśli? Pierwsze, co śledził pan cały przebieg wypowiedzi, przemowy papieża Leona XIV? Pierwsza myśl?
1: Pierwsza myśl? Leon XIV, kampania prezydencka zero. I to nie jest moja myśl, tylko to jest myśl pewna z dziennika Le Figaro. Tak dzisiaj informuje. Leon XIV, kampania prezydencka zero. W ciągu 4 dni papież rozmontował francuską politykę. Emmanuel Macron w ostatniej chwili podczepił się pod liturgię. Tak mówi dzisiejszy dziennik francuski, przecież bardzo poczytny. Także myślę, że miejscowa prasa, miejscowe gazety najlepiej oddają to, co się działo w ciągu tych 4 dni. To był pewien festiwal katolicyzmu, możemy powiedzieć, pani redaktor i szanowni państwo. I tak jak rozmawialiśmy tutaj w czwartek z panem doktorem Murkocińskim a propos pewnych zapowiedzi pielgrzymki. Poruszyliśmy wtedy ten temat laicyzacji przecież francuskiej, tej zasady, że prezydent chociażby nie będzie brał udziału w mszach świętych. No i na tej fali, powiedzmy, tego właśnie festiwalu katolicyzmu, w ostatniej chwili Emmanuel Macron, zdaje się, że Pałac Elizejski zmienił swoją decyzję w niedzielę wieczorem i prezydent wziął udział w ostatniej mszy świętej sprawowanej przez Leona XIV w czasie tej pielgrzymki, czyli w katedrze Saint-Étienne w Metz.
0: No właśnie, i o to przemówienie dokładnie tam ja chciałam zapytać, bo dostałam taką wiadomość, słuchałam też uważnie, ale sam pan napisał, że dużo nawiązań do Benedykta XVI, jest pan pod wrażeniem.
1: Tak jestem było. Pod wrażeniem, zdecydowanie. Jakbym nie wiedział, że to Leon XIV mówi, gdyby na przykład zrobić tylko transkrypcję i podać, ja bym był przekonany, że to wygłosił Józef Ratzinger. To jest tyle nawiązań chociażby do eseju z końcówki lat 50., zdaje się z listopada 1958 roku, Nowi Poganie i Kościół. Nawiązania do wykładu ratyzbońskiego z 2006 roku, też ze września. I chociażby z przemówienia w Bundestagu. Papież tutaj mówił o barbarzyńcach, chociaż to może być właśnie pewne też nawiązanie do świętego Augustyna, za którym powtarzał przecież Benedykt XVI takie zdanie, czymże są wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników czy też barbarzyńców. Tutaj wprost czy nie wprost, ale myślę, że papież Leon mówił o kilku przywódcach światowych. Też parę było takich nawiązań do obecnego prawa francuskiego, prawda, które nie chroni przecież życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a papież Leon bez mrużenia oczu, nie z opuszczoną głową, tylko z głową podniesioną, powiedział też to w czasie pierwszych swoich przemówień w czasie tej pielgrzymki do Francji. Widzimy, że to jest podniesiona głowa papiestwa, troszkę inaczej niż kontrastujący z tym Franciszek.
0: No właśnie i to, co się pojawia bardzo często przy słowie o tej pielgrzymce, to jest jakiś zwrot młodych i ich zaangażowanie i też wielokrotnie pytani przez Radio Wnet też na ulicach paryskich młodzi mówili, że mają jakieś wrażenie, odczucie, że papież Leon XIV jest bardziej nastawiony czy zwrócony do młodych niż papież Franciszek. To ciekawi, to zastanawia. Wydawałoby się, że taki może stosunek, czy myślę, jakie słowo tu będzie na miejscu, ale jakieś takie wyczucie młodego papież Franciszek miał też jak najbardziej, a tutaj jednak taki coś ciągnie tego młodego i nie tylko Francuza do papieża Leona XIV, prawda?
1: Ten zwrot właśnie młodych katolików francuskich ja obserwowałem w paru filmikach, kiedy ludzie w Paryżu na ulicach się spowiadają i to tam co 2 metry był jakiś ksiądz na ulicy i ludzie po prostu się spowiadali. Takie też czytałem wspomnienia, że ludzie, którzy nie byli kilkadziesiąt, 30, 40 lat na mszy, nagle poszli na mszę z papieżem. i dzielą się takim świadectwem, że wróciła im radość wiary. To jest też takie niesamowite, że ludzie starsi odkrywają. Ale tak jak pani redaktor mówi, może to jest też kwestia tego, że młodzi wracają do papieża tutaj Leona, no bo on jest o wiele młodszy od Franciszka. Może ta młodzież pamięta ostatnie lata franciszkowe, kiedy on był już powiedzmy wycofany na wózku i w pewien już powiedzmy ograniczony sposób formułował myśli, zwłaszcza też do ludzi młodych. Ale w Leonie dostrzegamy taki płomień wiary, tak? Odkrywamy tę radość wiary przy papieżu Leonie XIV. To było widać chociażby na tych nieszporach w odbudowanej przecież katedrze Notre Dame. Ludziach młodych, którzy przecież otaczali ulicę i plac wokół katedry, którzy nie weszli na te, powiedzmy, do środka, do katedry ze względu na ten tłum, ale przeżywali bardzo mocno tę siłę modlitwy, też bym powiedział. Więc może tutaj taka pewna analogia się nasuwa. Odbudowa właśnie najbardziej znanego francuskiego kościoła, w sensie budynku, ale odbudowa katolicyzmu, tak, kościoła we Francji jako takiego.
0: Chrześcijaństwo wciąż może być wywrotowe, tak powiedział papież Leon XIV, zwłaszcza gdy, bo to jest ciąg dalszy, obnaża hipokryzję tych, którzy najgłośniej powołują się na jego wartości.
1: No, tak, ale przemówienie z Metz zdecydowanie państwu polecam. Pani redaktor mówiła, że doczytała, a ja państwu zdecydowanie polecam. Chociażby, ja bym powiedział, że to jest skrót z eseju Benedykta XVI, Europa Benedykta w kryzysie kultur. Takie nawiązanie, ale właśnie on nie nawiązuje może do Benedykta, chociaż nie bezpośrednio, ale chociażby tutaj nawiązywał do Schumana, tak? Do jednego z tych takich trzech ojców, oprócz Konrada Adenauera i Alcide de Gasperiego, ojców powiedzmy Europy, tak? Te korzenie, o tych korzeniach mówił, o tej kulturotwórczej mocy chrześcijaństwa, tak, europejskiego, z którego dopiero chrześcijaństwo wychodziło na inne kontynenty. Dla mnie to jest pewien zwrot w myśleniu papieskim o Europie. To jest powrót faktycznie do tego, co reprezentował Ratzinger, a czego nie mogliśmy nawet na siłę odnaleźć w nauczaniu Franciszka, tak, który mówił często, że Europa to jest jak stara, bezpłodna babcia, tak? A tutaj jest bardzo ciekawie, co powiedział, już wiem, że musimy kończyć, pani redaktor, ale takie, że Europa to jest kryterium kulturowe, to powiedział wprost, tak. Papież Leon XIV. Nawet można powiedzieć, że w kwestii politycznej Europa jest jednym, tak? Czy właśnie tak jak mówiłem, kulturowo. I to jest zerwanie z tym, co często mówił Franciszek, on to postrzegał właśnie często geograficznie, czy nawet geopolitycznie, kiedy zarzucał Europie te bogactwo, że tym bogactwem się nie dzieli z innymi kontynentami. Także mówimy tutaj w dwóch, że to jest, tak francuska prasa powiedziała, o wywróconym protokole. I ten wywrócony protokół, tu możemy powiedzieć, odnosi się do papiestwa z jednej strony, które inaczej zupełnie postrzega Europę i to jest takie krzepiące, a drugie to oni to mówili o wywróconym protokole, jeśli chodzi o Emmanuela Macrona, bo faktycznie pokornie na mszy się stawił.
0: I wielu z nas serce się cieszy, aby tak było. Następny przystanek Ameryka Południowa, 6-17 listopada, Urugwaj, Argentyna, tam, dokąd papież Franciszek nie dotarł, zresztą jego kraj, Argentyna i Peru. Papież Leon XIV ma
1: pewne
0: taki
1: trudności polityczne. Myślę, że dlatego się tam nie stawił tak jak chętnie, bo Ratzinger był kilka razy w Niemczech, Jan Paweł II dwa razy tyle w Polsce.
0: Tak.
1: Można powiedzieć, że to też jest troszkę powrót papieża do jego drugiej ojczyzny, gdyż przecież Leon XIV był misjonarzem w Peru i do tego Peru wraca. Raczej nie spodziewajmy się, że pojedzie w najbliższym czasie do Stanów Zjednoczonych. To powtarzam z uporem maniaka, ale myślę, że ta podróż przyszła też niesie nowe treści.
0: I będziemy na pewno śledzić i komentować wraz z Piotrem Pietrygą, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia wnet.
1: Dziękuję pani redaktor. Pozdrawiam.
0: A ci z pewnością przekazują pozdrowienia, a my 3 minuty spóźniony serwis watykański. Później wracamy już na ostatni temat dzisiejszego popołudnia.
2: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
3: Leon XIV powrócił z Francji. Podczas podróży rozmawiał z dziennikarzami m.in. o pokoju na świecie. Jednym z przesłań, jakie papież zostawił we Francji, jest zaproszenie do wolności, uważa kardynał Bustillo. Uważność w epoce clickbaitów będzie tematem najbliższego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. XIV odpoczywa dziś po czterodniowej intensywnej wizycie apostolskiej we Francji. Wczoraj wieczorem podczas lotu powrotnego z Metz do Rzymu spotkał się z towarzyszącymi mu dziennikarzami i odpowiedział na ich pytania dotyczące bieżących wydarzeń na świecie i w Kościele. Mówił m.in. o spotkaniu z osobami skrzywdzonymi i potwierdził, że w przyszłym roku uda się do Korei na Światowe Dni Młodzieży. Odniósł się też do pytania o wojnę na Ukrainie.
4: Niezależnie od tego, czy ktoś jest politykiem, czy nie, potrzebny jest głos, który stara się promować wartości ludzkiej godności, znaczenie życia oraz możliwość przeznaczenia większych środków na ochronę zdrowia i edukację, a mniejszych na broń, mówił papież. Uważam, że Kościół ma obowiązek promować te wartości, nieustannie zapraszając przywódców, takich jak przywódcy Rosji i Ukrainy, a także innych państw, aby przybyli, usiedli przy jednym stole, podjęli dialog i szukali sposobów rozwiązywania problemów bez kontynuowania tych wojen, które nie mają już sensu. W tym względzie Kościół nadal zabiera głos.
3: We francuskich mediach papieska wizyta spotkała się z bezprecedensowym zainteresowaniem. Relacjonowało ją także 2,5 tysiąca międzynarodowych dziennikarzy akredytowanych w Paryżu, a także redakcje z całego świata. Pracę polskiej sekcji Radia Watykańskiego podsumowuje jej szef ksiądz Paweł Rytel-Andriani.
4: Za pośrednictwem mediów watykańskich relacjonowaliśmy wszystkie etapy papieskiej podróży, a także omawialiśmy jego przesłania wygłaszane z Francji do całego świata i Kościoła. Nasze treści zostały wyświetlone ponad 30 milionów razy. Opublikowaliśmy ponad 100 artykułów, relacji i analiz dotyczących Kościoła we Francji. Przygotowaliśmy wiele dzienników i relacji radiowych wysyłanych kilka razy dziennie do około 150 mediów katolickich i świeckich.
3: Papieską wizytę podsumowuje także Kościół we Francji. Kardynał François Bustillo z Korsyki zwraca uwagę, że papież przyjechał nie tylko z przesłaniem pokoju i poszanowania życia, ale też jako świadek wolności, której w różnych wymiarach brakuje w kraju.
4: Żyjemy we francuskim społeczeństwie, w którym panuje ogromny strach. Strach przed tym, co się mówi, przed tym, co się robi, przed tym, co powiedzą inni, przed tym, co pomyślą, wyjaśnia kardynał. Natomiast papież dał nam świadectwo wolności, nie koncentrując się na taktyce, strategii czy polityce, lecz na dążeniu do dobra człowieka. Zdaniem hierarchy to także przesłanie skierowane do francuskich polityków, ludzi mediów i wszystkich zaangażowanych społecznie.
3: Nowe spojrzenie, być uważnym w epoce clickbaitu, to temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, podany dzisiaj przez Dykasterię do Spraw Komunikacji. W Polsce będzie on tradycyjnie obchodzony w trzecią niedzielę września, natomiast w Kościele Powszechnym 9 maja.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
8: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
9: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
8: Zaprasza Fundacja Art Bene.
6: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
10: To była autopromocja.
12: Popołudnie Wnet.
0: 9 minut po godzinie 17, Małgorzata Kleszcz, Popołudnie Wnet i ostatnia już dzisiaj rozmowa, Arkadiusz Gołębiewski w studio, dzień dobry.
13: Dzień dobry, ostatnia, ale jaka?
0: Ale jaka, dokładnie, najlepsze często na koniec. 18 lat festiwal NNW, już pełnoletni w tym roku, tym bardziej się cieszymy. Zaczyna się za kilka dni, pierwszy dzień listopada to początek, o i oczywiście Gdynia. Czy coś w związku z tą pełnoletnością, czy to jakoś wpływa na repertuar?
13: Z pełnoletnością będzie tak, że będę pilnował, żeby nie popełniać błędów 1 października.
0: A co powiedziałam?
13: Listopada.
0: Ach, absolutnie, tak, przepraszam.
13: Ale to dobrze, mamy temu powtórzyć informację.
0: Bardzo dobrze. Nie, to troszkę wcześniej, 1 października.
13: Czyli już w czwartek tak naprawdę nasza baza jest od lat, zawsze była Warszawa, a wydarzenie od 16 lat odbywa się w Gdyni, także jesteśmy spakowani, nasze busy jadą i jedziemy po prostu przez kilka godzin, musimy rozbić całą naszą bazę, całe nasze miasteczko, bo pokazy filmów to jest jakby jeden z modułów naszego festiwalu, ale my od lat słyniemy z tego, że to miejsce tętni życiem debat, rozmów, warsztatów, wszelakich różnych działań kierowanych zarówno dla profesjonalnych twórców, jak i tych młodych uczniów, więc i będzie namiot duży nowych technologii, Instytut Pamięci Narodowej i my będziemy przez od czwartek, piątek, sobota intensywnie debatować, rozmawiać, prowadzić warsztaty właśnie w tym naszym forum dyskusyjnym. Więc ten 18 lat tak jest, nadaje nam taki pewien trochę spokój. Mogę powiedzieć, że mimo, że ten rok jest bardzo trudny organizacyjnie, finansowo, czujemy to, że robimy ważne rzeczy, które mogą nie wszystkim się podobać, to płacimy jakoś tam tą cenę, ale też przyzwyczailiśmy się przez te lata, że te wszelakie turbulencje polityczne, one tylko nas wzmacniają i szukamy też swojego sposobu.
0: No, można robić filmy, jest o czym na pewno.
13: No, ale żeby robić filmy o czym, to zmieniła się trochę technologia, nie jest takie proste. Byłem teraz na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i było takie forum Stowarzyszenia Filmowców Polski w sobotę i no właśnie, nie ma wielkiego echa po tym forum, ale mogę powiedzieć tyle, co odczułem, że jest wielka, wielka zapaść i wielka katastrofa tak, kinie. Więc po prostu, żeby kino robić, no to jednak musi mieć mecenasa, musi być finansowane, bo to jest jakby...
0: Czyli ta zapaść się bierze z tego, że nie ma finansów, tak?
13: No oczywiście, że tak, ponieważ no, tym bardziej tematyka, którą jakby ja dotykam, tematyka w ogóle taka wolnościowa, historyczna, osadzona takiej w kinie, tożsamościowym, ona przez lata była, zawsze była wymagająca, ale przez lata można było ten szkielet tych filmów, budować z takiej narracji naszych świadków historii. Świadkowie historii, no, stosunkowo dostęp do jakichś materiałów archiwalnych, które przechowywałem w domu, ale tych filmów, ja sam przy tym festiwalu mam poczucie, że przeszło kilkaset, a jak nie tysięcy może nawet było, bo były lata, kiedy ten festiwal no, zgłoszeń było około 140-150 filmów. Oczywiście z tego po tej selekcji wychodziła tylko część filmów, ale to pokazywało tylko, jakim jesteśmy bogatym krajem, jeśli chodzi o tematy, z których możemy budować scenariusze. Ale ja przez lata jakby tłumaczę, ale też i nasze akademie filmowe, filmów dokumentalnych czy fabularnych, no, powstawały między innymi po to, żeby mieć to świadomość, że temat to jeszcze jest nie film. Tak? Żeby to był rzeczywiście film, to musi mieć swoją formę, musi mieć swoją konstrukcję, musi mieć swój po prostu warsztat, nie tylko jest pomysł. No i z tym przez lata były dylematy, problemy i mam tylko poczucie, że dzięki naszym akademiom, właśnie pitchingom, które robiliśmy, powstało ponad 60 filmów takich profesjonalnych, przyzwoitym budżetem dokumentalnych. Pierwsze filmy fabularne były już w kinie również i to jest jakby gdzieś ważne, jak podchodzimy do naszej historii, ale bez wsparcia telewizji, bez wsparcia różnych instytutów, no to niestety ciężko jest, bo minuta materiału archiwalnego, zagranicznego, jak powiedzmy, od lat próbuję robić film o admirale UNRUG-u, to jest 45-50 tysięcy złotych, tak? No jak zrobić teraz o admirale UNRUG-u film bez archiwów niemieckich, prawda? Także wszystko to, co w tej chwili byśmy nakręcili na krakowskim przedmieściu przez, powiedzmy, telewizję publiczną, to już jest 5-6 tysięcy złotych, musimy jutro zapłacić. zapłacić za tego archiwum. Więc to jest jakby dosyć kosztowne, a już nie mówię cała podczas postprodukcji tego wszystkiego. To jest, nie jest to tania zabawka i my pilnowaliśmy przez lata,
0: I też
13: żeby...
0: ile osób przy tym pracuje, prawda? To słowo, bo za moment troszkę się skupimy na repertuarze. Oczywiście mogą Państwo sprawdzić program tegoroczny na stronie, ale ja też bym zadała takie pytanie, kogo Pan by zaprosił na ten festiwal, poza tym, że wszystkich, ale kogo szczególnie?
13: Mam takie doświadczenie już na tym festiwalu, że oczywiście budujemy ten festiwal trochę, ja tak buduję jak swoje filmy dokumentalne czy też fabularne, żeby to miało jakąś pewną taką dynamikę, atrakcję, żeby to kogoś obchodziło, żeby pewne punkty były zwrotne, żeby to naprawdę nie było tylko słuszne, ale również było i ciekawe i docierało do odpowiedniego widza, odbiorcy. Więc jeśli tak byśmy mieli, powiedzmy, cofając się na przykład od ostatnich dni, no to pokazuję filmy w niedzielę, filmy, które trochę są poza konkursem, które ocierają się o tematykę kościelną, o niepełnosprawnych, bo w tym roku warto podkreślić, dużo tych filmów powstaje, bo tak linkując do poprzedniego jakby tematu, że no, dużo filmów powstaje takim własnym sumptem, sposobem reportażowym, prawda? Że mamy jakiś temat, jest jakaś pielgrzymka niepełnosprawnych, czy jakaś inna pielgrzymka jakichś osób, no, jakieś zawody, zdobywanie jakiejś góry osób z protezami. No i to powstają ludzie, ponieważ jest bohater żywy, jest, prawda, trzeba w tym uczestniczyć i potem trzeba to zmontować i powstają takie tematy. Ale takim dniem ważnym i uważam, że to jest takim też, myślę, że mottem tego rocznego festiwalu, to jest to, że mamy filmy i to dużo tych filmów jest, powstało przez lata, ale mam poczucie, że to są z różnych powodów takim pułkownikami. Z jednej strony są więzione, bo procedury telewizji publicznej, dla których najwięcej powstawało, one są albo niepublikowane w dużej mierze, a jeśli publikowane, to gdzieś w ograniczony sposób, a producenci stracili prawa do tych filmów, bo telewizja jeszcze z poprzednich władz stała się właścicielem 100% praw, więc producent zewnętrzny stawał się takim wykonawcą, tak? Czyli nie zachowywał żadnych praw i dzisiaj wiele filmów jest niepokazywanych, a między innymi wspominana na pewno w tym studio Maria Dłużewska, myślę, że w jakiś sposób śmierć to przypłaciła, ponieważ no...
0: Był pokaz jej filmów w minioną sobotę.
13: No to pokazywało to, że te filmy po prostu, żeby one miały realne potem sens było ich robić, to one muszą trafiać do swoich odbiorców. I w tym roku między innymi robimy takie debaty, gdzie próbujemy bardziej jeszcze uświadomić kiniarzy, powiatowe domy kultury, samorządowców, dlatego przyjadą i prezydenci, i burmistrzowie miast. Co to znaczy właśnie filmy niosące jakieś wartości, żeby nie być tylko skazanym na to, że jesteśmy poddani jakiejś pewnej presji, że musimy brać filmy, które nam daje dystrybutor, bo wtedy jesteśmy uzależnieni, że jak nie ma jakichś nowości, to ludzie nie będą przychodzić, ale to jest jakby jedna strona. A druga strona jest, myślę, że trzeba pokazywać kino, które ludzi gdzieś obchodzi, że często tematy są osadzone w lokalnej społeczności bezpośrednio, pośrednio, ale w jaki sposób oni się czują, że to jest opowiadane o ich świecie. Wiem, o czym mówię, bo festiwal to nie tylko jednodniowe, czterodniowe raz w roku wydarzenie w Gdyni, tylko potem mamy od ponad 10 lat swoje retrospektywy, bo kilka retrospektyw w różnych miejscach w kraju, więc wiem, jakim jest wyzwaniem zaprosić osobę do kina, jakim różnych, powiedzmy, sposobów trzeba się imać, żeby po prostu zaprosić te osoby, żeby chciały te filmy oglądać. No i tym chcemy się wszystkim dzielić.
0: Jak nas to dotyczy, prawda? Jak bohater, to jest tak samo w literaturze, jak czytamy i jakoś się z nim utożsamiamy, czasami w jakichś takich myślach czy przeżywaniach czegoś, co wydaje się, że jesteśmy w tym osamotnieni, a tu jednak nie. Wobec czego byśmy się chcieli najbardziej pochylić? Bo dużo, dużo jest filmów. Przypominam, zaczynamy 1 października i jest na co chodzić, a więc czemu by pan teraz w chwili chciał poświęcić słowo na antenie Radia Wnet, o którym pewnie ciężko tak wybrać, no ale jednak proszę, o czym pan najchętniej nam opowie teraz?
13: No oczywiście najchętniej opowiem
0: o swoim.
13: Opowiedziałbym o mojej.
0: A no to bardzo proszę.
13: A Polonii.
0: Nikt ale... tak nie opowie jak,
13: tak,
0: jak pan.
13: Chociaż do końca, bo film wejdzie dopiero na początku stycznia, więc tak trochę robimy ten pokaz, bo Gdynia dla mnie bardzo ważnym miastem, tam wiele historii się zaczynało i zaczynamy tam właśnie ten pokaz uroczysty pierwszy właśnie odbędzie się w Gdyni, ale myślę, że to jeszcze będzie w różnych miejscach czas opowiadać, ale temat który w jakiś sposób przez lata opowiadał tak naprawdę o naszych rodzinach, o tym, co mamy często nieopowiedziane, co jest tematem różnych właśnie rodzinnych, różnych kwasów, które gdzieś są, smutków, które mamy nieopowiedziane i do końca nie wiemy, nie potrafimy tego nazwać, nie otwieramy się, często nasi najbliżsi odchodzą, uważamy, że machamy ręką, ach, przymilczmy to, jakoś to będzie. No i okazuje się, że to nie wszystko w życiu można tego osiągnąć i moja tytułowa Apolonia jest takim właśnie przykładem, że całe życie ucieka od tej swojej prawdy, myśli, że jakoś to się ułoży, a jednak to się jednak nie da rady tego wszystkiego zapomnieć. Jest dużo w tym roku filmów, powiemy, o różnych postawach takich artystów. Może wydawać się, że festiwal NNW, który miał od samego początku, potem się ewoluowało, ale niepokornych, niezłomnych, ale wyklętych. Dzisiaj to się przez lata się zmienia, że ta epoka żołnierzy wyklętych została w duży sposób opowiedziana, a jak wiemy, nawet zainspirowaliśmy w jakiś sposób pośrednio, że na festiwalu filmów fabularnych zostaje film, może nie nazwany bezpośrednio o żołnierzach wyklętych, ale jeśli ktoś zobaczy ten film, ja byłem tym, który właśnie widziałem w Gdyni

0: Ale tak naprawdę, jeśli pójdziecie państwo i zobaczycie, to dowiecie się jakby, no, skąd ta historia się brała, no to wiadomo, że to są...
1: I dla muzyki też warto, Antoni Wojnar.
0: Muzyka piękna, piękna w ogóle, jak artystyczna, że takiego kina się nie obcujemy, taką wolnością artystyczną właśnie w zdjęciach czy w muzyce, żebyśmy mogli to zrobić. Ale będzie film na przykład o Andrzeju Strumille. Osoba ważna, postać dla polskiej sztuki, dla polskiej historii też można powiedzieć, osoba przez sztuce wyznaczające jakby wiele kierunków. Waldek Czechowski zmierzył się z tym filmem i realizuje. Patrzę na, mamy na przykład Głos Mamę. Ciekawy projekt, też ocierający się o też pewne sympatie, powiem, że Radia Wnet, ponieważ to dotyczy rodziny. No właśnie, Mateusz Pospieszalski, Marcin, z kim się kumplują, przepraszam.
1: Rodziny Pospieszalskich?
0: Z Mławy, nie, z Mławy jest rodzina.
1: Bo to też duża rodzina.
0: Tak.
1: No ale jednak nie oni.
0: Tak, nie oni, wiadomo, Marcin Pospieszalski jest autorem muzyki do filmu właśnie Apolonia. Więc jakby to jest, ale Prusinowscy.
1: Prusinowscy, szukał pan w głowie i odnalazł.
0: Tak, że to jest rodzina Prusinowskich, którzy w okresie tego największego apogeum wojny przyjmuje rodzinę z Ukrainy i w Mławie oni mieszkają do tej pory. Powiększyli sobie tak wielko, nie, że oni sami są liczną rodzinę muzykującą, to jeszcze jest teraz bardzo liczniejsze. Więc myślę, że taki jest pozytywny obraz pokazujący też polskiej rodziny, która robi i jest fajny.
1: Która robi i działa. Zresztą ja nie wiem, czy trzeba bardziej jeszcze przekonywać niż
0: nie
1: to,
0: trzeba,
1: że jest morze i jest kino. Jest, że są morze, filmy i jest Trójmiasto. Wydaje mi się, że to jest recepta na to, żeby było
0: przynajmniej miło. Ja mogę powiedzieć, że
1: miło.
0: Zaczyna się też bardzo ciekawie, uważam, bo zawsze honorujemy jakiegoś twórcę ważnego. Więc w tym roku był na przykład Lech Majewski, który również w tym roku będzie na festiwalu. Będziemy pokazywać jego najnowszy film 12 obrazów zniewolenia. To będzie w sobotę. Ale w poniedziałek będzie autor muzyki do jego filmów, Józef Skrzek, którego honorujemy nagrodą Platynowy Opornik, i również będzie koncert Józefa Skrzeka. Czyli myślę, że
1: Ale Młyn i Krzyż obejrzała.
0: No tak. No,
1: ale to może sobie przypomnieć też.
0: Lech jest takim absolutnym wolnym twórcą. No właśnie, to jest niesamowite, jest jakbym na Kamerimicz i odbierał jakąś nagrodę, wiesz, wychodził jeden drugim po reżyserzy przez duże R, naprawdę, którzy właśnie przywoływali jego filmy. Także w Polsce jest takim trochę, uważam, niedocenianym, zbyt wolnym chyba
1: ale
0: artystą.
1: Kto, ale no może tak, ale czy jest ktoś, kto nie zna Młyn i Krzyż?
0: Tak.
1: A jeśli tak, to proszę poznać. Naprawdę, a więc no tak, to będzie jeszcze okazja, żeby, tak myślę, żeby z Lechem Majewskim porozmawiać. Drodzy Państwo, widzimy się 1 października w takim razie. Wszystko potrwa do 4, a więc te kilka dni może to słońce się utrzyma, kto wie. Zresztą może i tak nawet bez niego warto się najodować. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, więc od najmłodszych powiedzmy, bo jest cały blok dla młodych, to ważne podkreślić, młodzi dla historii, wracamy do tego projektu, pokazujemy filmy robione przez młodych, dla młodych, więc to pierwsze dni festiwalu, to równolegle kilka rzeczy się dzieje. Instytut Pamięci Narodowej wystawi duży namiot nowych technologii, gdzie będzie można po raz kolejny uczestniczyć z opiekunami w warsztatach. No to wszystko działa naprawdę, że to jest taka duża piguła i wiedzy i energetyczna, że wiele osób z Polski, z zagranicy, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, czekają cały rok, żeby tam przyjechać, więc nie czekajcie, kto może, niech
1: i ten
0: przyjeżdża.
1: Wyczekiwany dzień nadchodzi już, niebawem.
0: Wstęp jest bezpłatny od 18 lat.
1: Tak, to podkreślmy. Dokładnie tak. A z tego miejsca, z Gdyni, z NNW jeszcze się z Państwem usłyszymy, z Magdaleną Uchaniuk, czwartkowe popołudnie, między innymi dokładnie z tego festiwalu. Arkadiusz Gołębiewski moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję i zapraszam.
1: Małgorzata Kleszcz z Państwem się żegna. Godzina 17. Nie mam zwyczaju mówić o sobie w trzeciej osobie, coś mi się stało przez chwilę, a żegnamy się utworem Bacha i Adam Czerpak, Plącze się język. Tak to też może być. Trzeba obejrzeć jakiś film, żeby się trochę zrelaksować. Adam Czerpak realizację poczynił, a Rafał Wosiusz czeka na swoją audycję. Do usłyszenia wnet.

0: Woź w net.
1: Czy wiecie, że w Stanach Zjednoczonych trwa wielki proces reindustrializacji gospodarki? Czy wiecie, że Donald Trump w ten sposób dowozi swoją obietnicę odbudowy amerykańskiej wytwórczości i przywrócenia w Stanach Zjednoczonych trwałych, dobrze płatnych miejsc pracy, tych wszystkich, które zniknęły z powodu trwających przez kilka poprzednich dekad procesów turboliberalnej globalizacji. Dzieje się to częściowo przez politykę celną, częściowo wymuszają to zachęty rządowe. Częściowo jest tak, ponieważ administracja amerykańska dość ostro wzięła się za amerykański biznes. Od taki choćby obrazek we wrześniu tego roku, 2026 roku, firma Mesabi Metallics zapowiedziała, że zbuduje w amerykańskim stanie Iowa fabrykę stali kosztem $15 miliardów i stworzy w ten sposób prawie 2000 miejsc pracy. To tylko jeden z bardzo wielu przykładów tego, że odbudowa amerykańskiej wytwórczości trwa i dzieje się to pomimo dąsów, jęków i ansów tych wszystkich przeciwników Trumpa, którzy pozamykali sobie oczy, uszy, a ze znajomych usunęli wszystkich, którzy mogliby powiedzieć im coś, co wprawiłoby ich w jakiś rodzaj dysonansu poznawczego. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, chcecie poznać przykłady i dowiedzieć się, jak to działa, to zostańcie tutaj ze mną w programie Woź w Net, w Radiu w Net i w dowolnym momencie na YouTubie. Także można to sobie odwinąć. No, na początek garść danych, żeby nie było, że to wszystko jakieś plotki i fake newsy. Ta odbudowa amerykańskiej wytwórczości, ta odbudowa amerykańskiego przemysłu odbywa się na trzech równolegle ze sobą występujących polach. Jedna działka, duża gałąź gospodarki, to są te nowe technologie związane z przemysłem high-tech i głównie z rozwojem sztucznej inteligencji, czy jak preferuje obecna administracja Białego Domu, super inteligencji. Jest to pokłosie faktu, że obecna amerykańska administracja dość mocno postawiła sobie za cel nie tylko koncentrację i przyciągnięcie do Stanów Zjednoczonych pieniędzy, które tak czy owak byłyby w różnych miejscach świata wyłożone na rozwój superinteligencji, ale także po to, żeby nie przegrać w wyścigu technologicznym z pretendentem do bycia światowym mocarstwem technologicznym i nie tylko, czyli z Chinami. Ta opowieść, ta rywalizacja ma oczywiście wiele aspektów i wiele odsłon. Jednym z nich jest to, że faktycznie mamy do czynienia obecnie w Stanach Zjednoczonych z taką centralizacją, intensyfikacją i skupieniem na amerykańskiej ziemi bardzo wielu inwestycji w tej dziedzinie. No, choćby koncern Apple ogłosił, że wyda $600 miliardów na program inwestycyjny, którego celem jest przyciągnięcie z powrotem do Ameryki różnych elementów potrzebnych do budowy infrastruktury związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Od hardware'u poprzez centra technologiczne po software tym wszystkim zarządzający. Inna firma, inny wielki światowy gigant na tym polu, firma NVIDIA, największy na świecie producent układów scalonych, głównie procesorów graficznych, czyli tego, na czym oparte są dzisiejsze technologie sztucznej inteligencji, też zapowiedziała, że wyłoży okrągłą sumkę $500 miliardów właśnie w Ameryce celem rozbudowy tamtejszej infrastruktury AI. Jest też inny globalny koncern TCMC, który to jest tajwański producent półprzewodników, też znowu największy na świecie, który zapowiedział właśnie, że wyda 265 miliardów dolarów na budowę półprzewodników i fabryk półprzewodników w amerykańskiej Arizonie. Jest wreszcie projekt Stargate, to jest już wspólna inicjatywa prywatnego kapitału, głównie tych dużych graczy z branży AI, czyli firma OpenAI, firma Oracle, razem chcą budować i inwestować w centra danych na amerykańskiej ziemi i tu znowu pada suma 500 miliardów dolarów. Jeżeli dla kogoś ta branża jest czymś takim bardzo abstrakcyjnym, albo te liczone w setkach miliardów dolarów sumy są zbyt duże i trudne do wyobrażenia, no to idźmy dalej, bo obok tego, obok tej branży high-techowej jest inna część biznesu, inna część przemysłu, inna część wytwórczości, taka bardziej tradycyjna, taka starsza, która też się w Ameryce w ostatnim czasie rozwija. To klasyczny przemysł ciężki i samochodowy. To, co zwykle kojarzyło się z takim porządnym zachodnim dobrobytem po II wojnie światowej i to dokładnie ta część gospodarki, która w 30 latach neoliberalizmu sukcesywnie, ale skutecznie znikała z pejzażu zachodniej gospodarki. No więc przemysł samochodowy, przemysł ciężki, to również dość duże inwestycje, które się dzieją teraz w Stanach Zjednoczonych. Firma Stellantis to jest jeden z największych na świecie producentów samochodów. To jest konglomerat, który jest wspólnym przedsięwzięciem takich gigantów jak Fiat, Peugeot czy Chrysler. Oni razem funkcjonują obecnie na rynku właśnie pod nazwą Stellantis. Stellantis zapowiada wydanie 13 miliardów dolarów na rozbudowę swojej infrastruktury wytwórczej w Stanach Zjednoczonych. Chce między innymi przywrócić zamknięte uprzednio fabryki w stanie Illinois, a także rozbudować i upgrade'ować te, które już ma w Michigan, w Ohio czy w Indianie. O firmie Mesabi Metallics już wspominałem, ale powtórzę raz jeszcze. To jest projekt szacowany na 15 miliardów dolarów i polegający na tym, że w południowo-wschodniej części stanu Iowa, czyli dokładnie tam, gdzie, no właśnie dokładnie tam, skąd pochodzi nawet wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, czyli J.D. Vance, w samym środku tego pasa rdzy amerykańskiego, tego miejsca, które zapomniane przez Boga i ludzi było, nie rozwijało się, pozostawało gdzieś na obrzeżach amerykańskiego kapitalizmu ostatnich 50 lat. Właśnie tam powstanie największa w Ameryce fabryka stali. Firma US Steel otworzy znowu zamknięte i przygaszone swoje stalownie w Indianie. I jeszcze mamy choćby firmy takie jak zagraniczne koncerny, producenci samochodów Toyota, 3 miliardy dolarów. Hyundai, 9 miliardów. Firma Hitachi, także ciężkie miliardy. Wszystko to są inwestycje, które albo już się dzieją, albo właśnie się rozkręcają i łączy je jedno. Mają produkować rzeczy i zatrudniać ludzi nie gdzieś daleko w Azji czy w innych częściach świata, tylko właśnie w Stanach Zjednoczonych, no konkretnie tam, gdzie skąd miejsca pracy w poprzednich dekadach wyciekały. Jeśli komuś tego mało, no to mamy jeszcze inną działkę, nie mniej ważną działkę przemysłu. Przemysł farmaceutyczny, zdrowie, to też duże inwestycje takich firm jak Roche, 50 miliardów na inwestycje w kilku stanach USA. Firma Novartis 23 miliardy, Johnson & Johnson 55 miliardów na rozbudowę zupełnie nowej fabryki w Karolinie Północnej i tak dalej, i tak dalej. i tak dalej. Można by te kolejne projekty wymieniać, ale chyba już wiedzą Państwo, o co mi chodzi. Coś się w Ameryce dzieje. Coś się w Ameryce dzieje i to coś jest zupełnie nowym trendem. Trendem innym niż to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia w poprzednich dekadach. No, w poprzednich dekadach problem z zachodnią gospodarką, a w gospodarce amerykańskiej on był szczególnie dobrze widoczny, polegał, proszę Państwa, właśnie na tym, że chciwość i żądza zysku w połączeniu z możnością, z takim przyzwoleniem ze strony elit politycznych i opiniotwórczych spowodowała, że amerykański, a co za tym idzie cały zachodni kapitalizm, zaczął się rozwijać w kierunku kapitalizmu finansowego. Ten kapitalizm finansowy, proszę Państwa, on polegał głównie na outsourcingu produkcji do krajów tańszych. Drogą do tego celu była właśnie globalizacja, albo jak kto woli, finansjalizacja przepływów kapitałowych. Od kapitał zakorzeniony na Zachodzie, ale wyzwolony z różnych zobowiązań, jakie miał w kraju pochodzenia, głównie z tego zobowiązania kreacji miejsc pracy u siebie, zaczął krążyć po świecie i tam generować zyski. Ten proces trwający 1, 2 czy 5 lat nie tworzył jeszcze nowej rzeczywistości. Natomiast po 30 latach zaczęły być widoczne bardzo konkretne konsekwencje. Otóż jedną z tych konsekwencji była druga strona tego medalu. Rozwój czegoś, co można nazwać kapitalizmem produkcyjnym w Azji. Ten kapitalizm produkcyjny, polegający właśnie na tym, że w krajach azjatyckich, głównie w Chinach, zaczęła się koncentrować produkcja i tam też powstawały miejsca pracy, które uciekły z Zachodu, stworzył nową dynamikę. Praca była na wschodzie, kapitał przepływał sobie spokojnie z zachodu na wschód, generując krociowe zyski, ale już nie zwracając ich z powrotem do kraju pochodzenia. Na pewnym etapie rozwoju tego modelu, tego neoliberalnego modelu, pojawiła się taka nakładka na cały ten proces. Tę nakładkę można by nazwać zieloną transformacją. Polegała ona coraz bardziej na tym, że już nie tylko praca, już nie tylko wytwórczość uciekała z Zachodu, ale także kolejne etapy łańcucha produkcji i tworzenia wartości dodanej. No bo nagle okazało się, że przecież na Zachodzie można już nie produkować surowców, można już nie bawić się w ich przeróbkę, tylko wszystko to można wypchnąć także na wschód, gdzie także jest taniej, będzie nawet bliżej do tego miejsca, gdzie potem z tych surowców i z tych procesów uzdatniania tychże surowców do użytku składa się to w jedną całość i tworzy te produkty, które potem wracają na zachód w formie gotowych towarów. To wszystko sprawiało, że Zachód stopniowo uzależniał się od dostawców surowców z zagranicy. Zachód coraz bardziej uzależniał się od tych, którzy dla nich gdzieś daleko, poza zasięgiem wzroku, te produkty rafinowali. Od choćby przykładem tego stanu rzeczy jest wygaszanie zdolności do rafinacji ropy naftowej, o którym mówiłem w tym miejscu tydzień temu, a co jest dzisiaj olbrzymim problemem zachodnich gospodarek, bardziej nawet europejskiej niż amerykańskiej. Oczywiście okazało się, że ten proces daje Zachodowi, zachodniemu kapitałowi bardzo wiele, bo z jednej strony zdejmuje im z głowy konieczność wydawania znacznie wyższych pieniędzy na to, żeby ktoś te produkty nie tylko zmontował, ale i dobył tych surowców, które są potrzebne w procesie produkcji, by potem je przetworzył. Wszystko to właśnie zostało wypchnięte gdzieś daleko, dzięki czemu było taniej. pieniądz, który w ten sposób został wygenerowany, krążył sobie spokojnie i się multiplikował właśnie poprzez nową bańkę spekulacyjną, polegającą już nie jak na pierwszym etapie neoliberalnego rozwoju i tej finansjalizacji, która w międzyczasie jest dość dobrze opisana, tylko to był już kolejny etap tego samego procesu. To była taka zielona bańka spekulacyjna, spekulacje w rozwój odnawialnych źródeł energii, w handel emisjami, w elektromobilność, w różnego rodzaju subsydia państwowe, które ukrywały nieopłacalność przeróżnych zielonych technologii właśnie za hasłem, że to wszystko jest bardzo przyszłościowe i bardzo eko. Ta zasłona ideologiczna oczywiście zdejmowała z kolei opinii publicznej z głowy taki kłopot właśnie polegający na tym, że oto zaczynali się buntować mieszkańcy zachodnich krajów, którzy tracili pracę, tracili grunt pod nogami. Im się mówiło, że w zasadzie nie mogą się nie zgadzać z tym, żeby gospodarka była coraz bardziej czysta, a wszyscy, żebyśmy ratowali planetę. W ten sposób zamykano usta krytyką, tworząc coś w rodzaju zachodniej wersji pedagogiki wstydu, tego czegoś, co my znamy bardzo dobrze z wcześniejszych etapów polskiej transformacji ustrojowej. Tutaj w formie ekonomicznej bardzo dobrze to także działało. Ci, którzy tracili na zielonej transformacji, ci, którzy tracili na outsourcingu produkcji, mieli siedzieć cicho właśnie dlatego, żeby nie ściągnąć na siebie podejrzenie, że oto ośmielają się być na przykład przeciwko ratowaniu planety przed spłonięciem. Na koniec liberałowie przekonywali nas, że to wszystko idzie przecież w dobrym kierunku, że przecież na koniec dnia wszystkie te zyski, które są generowane przy pomocy całego tego outsourcingu, i tak wracają na zachód, bo przecież tutaj są siedziby, tutaj mieszkają i żyją, choć już coraz mniej często, ci wszyscy, którzy na tych procesach korzystają. Tylko że z tego obrazka eliminowano koszty. No bo eliminowano, nie mówiono o uzależnieniu od produkcji i od zaopatrzenia w surowce, które się w międzyczasie pojawiło. Nie mówiono o utracie przewagi technologicznej, o utracie przewagi politycznej, o utracie przewagi geopolitycznej Zachodu na rzecz Wschodu, która miała miejsce. Nie mówiono o degradacji wewnętrznej Zachodu, właśnie o biedzie, o nierówności i o strukturalnym bezrobociu. Zielony sektor bardzo dobrze się okopał na swoich pozycjach, do tego stopnia, że jeszcze do dziś dosyć skutecznie się broni, odmawiając przyjęcia do wiadomości, że tutaj potrzebna jest fundamentalna zmiana. No i pojawia się ktoś taki jak Donald Trump, który chce to wszystko wywrócić do góry nogami. Pojawia się polityk, który chce zmiany status quo, który chce sprawić, żeby te miejsca pracy i ta produkcja, która została outsourcowana właśnie w wyniku procesów, o których tutaj mówiłem, żeby wróciła z powrotem do Ameryki. Co mówią jego przeciwnicy, co mówią wszyscy ci, którzy przez lata korzystali na tym procesie? No, oczywiście nie powiedzą, ma chłopina rację, trzeba się nad tym zastanowić. No tylko co się robi w takiej sytuacji? No nastąpił bezprecedensowy, bezpardonowy atak na tego, który ośmielił się powiedzieć, że król jest nagi. Nastąpiło to coś, co znaliśmy w czasach pierwszego Trumpa i znamy bardzo dobrze teraz, czyli totalne podważanie wszystkiego, co robi lub nie robi amerykański prezydent. I tu ważna uwaga wstępna do wszelkich rozważań na temat dorobku politycznego administracji Donalda Trumpa. Przy każdej rozmowie o Trumpie i trumpizmie musimy pamiętać, że Trump jak każdy ruch antyestablishmentowy, który rzucił wyzwanie systemowi, działa w bardzo specyficznym otoczeniu, by móc w ogóle komunikować to, co zrobił, by móc przedstawić realne fakty, musi najpierw przebić się przez taką wielką zasłonę dymną, którą tworzą jego przeciwnicy. Jego przeciwnicy, którzy są bardzo mocno umocowani w systemie, są bardzo dobrze zaczepieni albo nawet kontrolują świat mediów, świat kultury, świat akademii, świat wielkiego biznesu. biznesu i nie zamierzają siedzieć z założonymi rękami i mówić, no zobaczmy, czy mu się uda, czy mu się nie uda. Oni w sposób aktywny go zwalczają, tworząc cały czas przekonanie, że to nie oni są problemem, tylko problemem jest ten, który chce zmienić status quo dla nich wygodne. Oczywiście do tego procesu przyłączają się ci wszyscy gracze zewnętrzni, od jak choćby Chiny, które bardzo na tej rozlazłości Zachodu i na tej chciwości pompującej kapitalizm produkcyjny w Azji, a kapitalizm finansowy na Zachodzie korzystają. Więc oni siłą rzeczy również mają interes w tym, żeby tę bajeczkę o Trumpie szaleńcu, Trumpie faszyście, Trumpie autokracie i tak dalej utwierdzać. Ale nawet w takich warunkach, w połowie, bo już jesteśmy blisko połowy drugiej kadencji obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, nawet w tak trudnej sytuacji, w takiej sytuacji symbolicznego oblężenia, Trumpowi i jego administracji udaje się całkiem nieźle komunikować jakieś takie właśnie ich pierwsze sukcesy, czy przynajmniej wskaźniki, na które gdyby spojrzeć w sposób uczciwy, można by powiedzieć, no obiecał pewien kierunek i zmierza w tym kierunku. Może się to komuś podobać, może można z tym polemizować, ale trudno nie zauważyć, że tak się właśnie dzieje. No bo co my tu, co tu mamy? O przykładach polityki reindustrializacji mówiłem już na początku. Do tego są pewne twarde wskaźniki. No, mamy choćby informacje o dość dobrych dla trumpistów wynikach z amerykańskiego rynku pracy. No to mamy trwający od półtora roku nieprzerwany przyrost etatów w sektorze prywatnym. Mamy przełamanie trwającego od 2022 roku trendu spadkowego, jeśli chodzi o generację miejsc pracy w wytwórczości. Od tamtej pory przybyło w Stanach Zjednoczonych 100 tysięcy miejsc pracy w przemyśle, a te wszystkie inwestycje, o których tutaj mówiłem, to jest dopiero melodia przyszłości. To dopiero nastąpi. Jakiś kierunek już tutaj widać. Innym ważnym elementem tego całego obrazka jest coś, co bardzo się nie podoba tym wszystkim, którzy próbują obserwatorów przekonać do takiego obrazka, że Trump jest jakimś takim wykwitem super bogatej kasty multimiliarderów, którzy osadzili go w roli pewnego aktora, który tam ma mówić różne dziwne rzeczy, ale tak naprawdę utwierdzać ten świat i te reguły gry, w którym to, na którym to oni najlepiej się dorabiają. No, w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. No, Trump jest wyzwaniem, jest buntem wobec właśnie tych reguł gry, które pompowały przez ostatnie 30 lat olbrzymi wzrost nierówności. No, tutaj to hasło, ktoś próbuje pokazać, że Donald Trump nie tylko obiecał, że podniesie najsłabiej sytuowanych Amerykanów, tę właśnie zapomnianą, zlekceważoną i poniżoną dawną klasę średnią, klasę robotniczą Stanów Zjednoczonych, no, nie jest już w tym momencie zupełnie bez argumentów. No bo na przykład można wskazać, że w tym pierwszym roku administracji, rządów administracji Trumpa poziom odsetek Amerykanów żyjących poniżej progu ubóstwa spadło i to w sposób bardzo znaczący. No, w tej chwili wynosi ten odsetek mniej więcej 10% i jest aż o 5 punktów procentowych niższy niż w czasach Baracka Obamy czy na przykład Billa Clintona, kiedy były takie górki ubóstwa w Stanach Zjednoczonych i kiedy pod granicą ubóstwa żyło około 15% amerykańskiej populacji. Aż do wybuchu wojny w Iranie i aż do spowodowanych tym wzrostów cen paliw, Mogli się też trampiści pokazać, pochwalić niezłym wzrostem płac realnych. Obecnie z powodu wzrostu cen paliw, ten wzrost realnych płac w Stanach Zjednoczonych znacząco od połowy roku spadł. Nadal jest pozytywny, ale to już nie jest coś, co można przedstawiać jako pierwszoplanowy argument za tym, że trumpizm działa. To oczywiście jest przez przeciwników Trumpa bardzo chętnie wykorzystywane w kontekście nadchodzących już w perspektywie miesiąca wyborów połówkowych do kongresu. No tutaj jest to rzeczywiście pięta Achillesowa trumpizmu, ale jeszcze zobaczymy, co tutaj się na tym polu wydarzy. Tam dynamika jest dość duża. To, co Biały Dom też komunikuje, a co bardzo niechętnie pokazują jego wrogowie i krytycy, to są pewne realne posunięcia na poziomie poprawy jakości życia najbiedniejszych Amerykanów, czy tam słabiej sytuowanych Amerykanów, jeśli chodzi o sektorowy dostęp do niektórych potrzebnych towarów, od choćby na przykład leków. Administracja Trumpa zrealizowała od początku swojej tej drugiej kadencji dwa takie duże programy. Jeden program dotyczy leków na receptę. Drugi pozostałych leków, w tym na przykład na leków takich chorób cywilizacyjnych jak otyłość czy leczenie bezpłodności. W obu przypadkach są to programy polegające na ostrej interwencji administracji rządowej, w tym samego prezydenta, w bezpośrednich relacjach z koncernami farmaceutycznymi. Był to rodzaj takiego szantażu, który Trump i jego otoczenie wobec tych dużych koncernów zastosowało, wymuszając spadek cen tych leków. I tutaj faktycznie te spadki są dość duże i tutaj faktycznie jest to taka dziedzina, której im obywatel słabiej sytuowany, tym dla niego to jest ważniejsze. No, do tego możemy jeszcze dodać choćby bardzo dobre wyniki dotyczące statystyk przestępczości. No, przestępczość od czasu przejęcia władzy przez Trumpa znacząco spadła w ubiegłym roku z podziałem na różnego typu ciężkie przestępstwa. To były dosyć duże spadki, niektóre nawet nienotowane od wielu dziesięcioleci. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście kwestia twardego podejścia do migracji. Znów tutaj jest tak, że przeciwnicy czynią z tego Trumpowi zarzut. Jego polityka wymuszania deportacji i w takiej dość bezprecedensowej walki z nielegalną, nieudokumentowaną migracją jest przez demokratów, zwłaszcza przez opiniotwórcze liberalne elity, przedstawiane jako przejaw jego antyludzkiej polityki. W rzeczywistości raczej należałoby to spojrzeć zupełnie inaczej. Migracja jako kwestia ściśle klasowa najbardziej uderza w liberalna polityka migracyjna jest najbardziej w interesie zamożniejszych części społeczeństwa, bo zamożna część społeczeństwa w zasadzie ma tylko zyski z migracji, zyski choćby spowodowane dostępem do taniej siły roboczej, do tanich usług oferowanych przez migrantów, a nie płaci kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu opartego o dużą migrację. Te koszty to jest choćby presja na system opieki społecznej, jest to presja na ceny nieruchomości, o które zabiegają najsłabiej sytuowani, czy też poziom bezpieczeństwa w miastach. Tutaj polityk, demokratyczny polityk oczywiście musi się opowiedzieć. Musi powiedzieć, czy jest raczej po stronie elit wyrażających wolę i interes klas średnio-wyższych, czy chcę im pokazać, proszę bardzo, jestem za społeczeństwem otwartym, jestem taki jak wy, czy też chcę realnie stanąć po stronie interesu tych słabszych, nawet narażając się na zarzut, że nie prowadzi takiej polityki, jaka byłaby oczekiwana przez poprawnie nastawione elity liberalne. Tutaj Trump tego wyboru dokonał. Jest to wybór jak najbardziej skierowany na realizację interesu klas słabiej sytuowanych, klas pracujących, no ale jest to realny polityczny wybór. Oczywiście nie twierdzę, że wszystkie te elementy, albo przynajmniej część tych elementów zostanie przez wyborców wzięta pod uwagę przy okazji wyborów połówkowych do kongresu, które już za chwilę będą miały miejsce, ale nawet nie to jest tutaj przedmiotem tych rozważań. To, jak ludzie głosują, zależy od bardzo wielu czynników, począwszy od tego, że nie są to wybory prezydenckie, tylko wybory do kongresu, po to, jaki jest aktualny stan debaty i po czyjej stronie sytuują się media. To, co próbowałem Państwu dziś powiedzieć, to jest to, że pod rządami Trumpa w Ameryce realnie coś się zmienia. Tu zachodzi zmiana. I ta zmiana zachodzi pomimo tego, że bardzo wielu obserwatorów, większość obserwatorów, przeważająca większość obserwatorów udaje, że to się nie dzieje. Mimo tego, że to się dzieje. No ale czasem warto spojrzeć na to, co się dzieje naprawdę, a nie tylko poprzestawać na opinii tych, którzy chcą, żebyście myśleli tak, jak im jest wygodnie.
0: Woź wnet. Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Reklama.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
13: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
14: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
1: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Wtorek, 29 września. Klubowicze Piotr Nowak, Szczepan Ruman.
2: Dzień dobry.
1: No i goście honorowe. Pan profesor Andrew Michta. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu. Jak
1: pan powiedział, prosto z Korei. O tej Korei można będzie porozmawiać przez chwilę. Ale najpierw my jesteśmy prosto z hotelu Werte, który jest na podwalu, czyli 150 metrów od siedziby Radia Wnet, czyli od krakowskiego przedmieścia 79. Przed chwilą i na gorąco możemy to skomentować. Słyszeliśmy, co powiedział pan premier Mateusz Morawiecki. Razem ze Szczepanem miałem zaszczyt, siedziałem koło Szczepana i razem słuchaliśmy pana premiera. I panie Szczepanie, no i co?
2: To jest konferencja pod tytułem Energetyka i odporność, tak powiedzmy. Więc to przemówienie premiera Morawieckiego było dobre, tylko ja cały czas spodziewałem się, że ono zmierza do pewnej puenty, a tej puenty zabrakło, dlatego że premier mówił, że Europa nie może utrzymać trzech rzeczy, to znaczy państwa dobrobytu, wydatków na obronność i polityki klimatycznej, i w dosyć oczywisty sposób rekomenduje rezygnację z polityki klimatycznej. Mówił o tym, że trzeba zwiększyć wydobycie tych paliw kopalnych w Europie. Tylko zabrakło jednej rzeczy, to znaczy zabrakło słowa węgiel. Bo struktura surowców na terenie 27 państw Unii Europejskiej jest taka, że 95% naszych zasobów to jest węgiel brunatny i węgiel kamienny i 4% z hakiem to jest gaz i ropa. Jeżeli chcemy naszą gospodarkę oprzeć na 4% zasobów, które mamy, to skazujemy się na import, obojętnie czy to jest Nord Stream, czy to jest gaz łupkowy ze Stanów, czy to jest z Kataru, jesteśmy skazani na import. W związku z czym ja chciałem zadać pytanie, ale nie było na to miejsca, więc aż wyszedłem za panem premierem i mu zwróciłem na to uwagę, że my w Polsce mamy gaz z łupków, on się po prostu nazywa węgiel brunatny. To znaczy nasz gaz to jest węgiel, a nasz gaz z łupków to jest węgiel brunatny i kropka. To znaczy jeżeli w Stanach Zjednoczonych można budować 6 gigawatów mocy data center podłączone bezpośrednio do elektrowni i ta elektrownia zapewnia mu energię po 100 zł za megawattogodzinę z gazu z łupków, to w Polsce jesteśmy w stanie to zrobić bazując na tylko jednym zasobie. On się nazywa węgiel brunatny.
1: Możemy jak dwaj jaskiniowcy, tylko panu Piotrowi wytłumaczę razem ze Szczepanem, bo my siedzieliśmy i trzymaliśmy kciuki, żeby wypowiedział pan premier słowo węgiel, ale brnął, były kopaliny, było wszystko. Był szelf norweski, wszystko było poza węglem. I dwaj jaskiniowcy, zresztą jeszcze większym jaskiniowcem niż ja jest oczywiście Szczepan, bo założył się z ministrem o to, że wybudujemy kopalnię węgla, a minister, były minister wprawdzie, powiedział, że nie wybudujemy kopalni, bo wiesz dlaczego, bo nie będzie na to pieniędzy.
2: No więc jesteśmy akurat w momencie, kiedy prezydent najsilniejszego państwa na świecie, tego, z którego przyjeżdża do nas profesor, nie mam na myśli Korei, tylko Stany Zjednoczone, tak? Z prezydentem drugiego najsilniejszego państwa na świecie, czyli Chin, uzgadniają deal, jeden z niewielu dealów uzgodnionych, to jest, że Chiny kupią 20 milionów ton amerykańskiego węgla, czyli najbogatsze i największe państwo gospodarcze.
1: Tak jest, panie profesorze?
3: Takie są, prawda, słuchy.
2: Więc najbogatsze, najsilniejsze państwo świata zajmuje się wydobyciem węgla również na eksport, a u nas w Polsce mówienie o węglu wciąż jest jakimś takim wstydliwym tematem, że ludzie próbują unikać tego słowa, a prawda jest oczywista, to znaczy jeżeli chcemy zasilić jakieś data centers AI, jeżeli chcemy robić elektryfikację w przyszłym roku, za 2 lata, za 3 lata, nie będziemy tego robić na energetyce wiatrowej, morskiej, lądowej. Nie będziemy tego robić na energetyce jądrowej, którą nie będziemy jeszcze mieli przez ponad dekadę. Nie będziemy tego robić na horrendalnie drogim w Europie gazie, który nie stanieje, bo Europa ma strukturalny problem z gazem, dlatego że gaz stanowi niecałe 2% zasobów surowców energetycznych Europy.
1: Ale będzie Nord Stream 2 uruchomione.
2: To do Niemiec i oni szybko bardzo ten gaz zużyją i dla nas też nie będzie taniego gazu. Jedynym zasobem, jaki mamy, jest węgiel. Jedynymi elektrowniami, jakie mamy, których pracy jesteśmy w stanie zwiększyć i dostarczyć więcej energii realnie, żeby ona zapewniła te potrzeby elektryfikacji, to są elektrownie węglowe i po prostu trzeba się pogodzić z rzeczywistością, z faktami i przestać wokół tego robić jakieś takie chocholi taniec.
1: I ponieważ w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich panuje wolność słowa, to od razu powiem, że pan Piotr Nowak się zgadza z tobą.
2: Ja tego nie wiem, no on zawsze Piotr może sam to powiedzieć.
1: Ale po co? Po co ten wysiłek?
4: Zgadzam się.
2: Beautiful clean coal. Beautiful, nie, no clean tak, coal. Piękny, czysty
1: nie,
2: węgiel.
1: My mamy to, mamy
4: Szczepan
1: to...
4: ma rację, no. W sensie, no tak, no węgiel powinniśmy robić. Nie ma co tutaj, jeżeli ktoś nie odpowiada na ten temat, no to nie będę tego komentował. No.
1: Nie, ale to jest tak, że rzeczywiście wystąpienie premiera Morawieckiego było takim słusznym opisem sytuacji, która jest w Unii Europejskiej. To znaczy, co należy zmienić w Unii Europejskiej i do czego należy namówić Komisję Europejską, żeby z polityki klimatycznej natychmiast zrezygnowała. Tak, tylko to nie jest to, co my możemy namawiać, ale to, co my możemy zrobić, to jest zupełnie coś innego. W końcu łopata 1000 metrów pod ziemią, 1600, 1400, wykopać i
2: albo zrobić odkrywkę węgla brunatnego i mieć go na ziemi i postawić obok data center.
1: I to jest panie profesorze, to jest takie dziwne, bo rzeczywiście są klucze, rozmaite są klucze do rozwiązania wielu problemów w Polsce, tylko te wszystkie klucze leżą w jakimś sejfie i nie możemy z nich korzystać, bo coś takiego się dziwnego
3: ale
1: dzieje.
3: Ale gdzie ten sejf jest?
1: No właśnie, to jest pytanie. Jedni mówią w Berlinie, drudzy mówią w tu, trzeci mówią tam. Nie wiadomo. Wiadomo, szukamy.
3: Wie pan, ja byłem w Niemczech, pracując za Departamentu Obrony, kiedy wreszcie Niemcy odcinali część tego gazu po tym, kiedy była druga inwazja Ukrainy i mieli jeszcze 3 operacyjne reaktory i je zamknęli. A jednocześnie kupują elektryczność od Francuzów, którzy przez miedzę, że tak powiem, operują dosyć starą technologią jądrową. I ja się temu przyglądałem i się zastanawiałem, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? I pamiętam rozmowy również z kolegami w Niemczech, którzy mówili, no tak, energia jądrowa, ale co tutaj zrobić na przykład ze zużytym paliwem? To moja odpowiedź była, że ja mam taki piękny stan, nazywa się Nevada, ma dużo piachu i pustyni. Za odpowiednią cenę wywiercimy dziurę, wsadzimy to głęboko, zasypiemy i na następne miliony lat będzie sobie tam siedzieć. Żartuję oczywiście, ale ja poważnie mówiąc jestem naprawdę zdziwiony, skąd ideologia klimatyczna doszła do takiego miejsca. Kiedy Stany Zjednoczone używają wszystkich dostępnych środków w tej chwili. Zresztą to samo mamy z samochodami elektrycznymi. Przemysł europejski pada na twarz, zwłaszcza niemiecki, dlatego że zainwestowali wszystko w elektryczne samochody. Natomiast wygląda na to, że albo technologia nie jest gotowa na prime time, albo struktura ładowania tych samochodów, a przede wszystkim generacja energii. Więc i ostatnia rzecz, która mnie zawsze bardzo ciekawiła, no przecież i naturalny gaz, i węgiel, no, pochodzą z podobnego złoża ziemskiego, prawda? No, mówimy o kopalinach. Ale jednak narracja jest taka, że gaz jest czysty, że jest zielony, że jest gateway do renewables, a węgiel nie. Natomiast są technologie do spalania węgla w taki sposób, żeby ograniczyć CO2, więc to jest dla mnie naprawdę fascynujące. Może panowie mi wytłumaczą, może pan Piotr.
4: Znaczy... No to jest ideologia, tak? To nie ma nic wspólnego z prawami ekonomii, z prawami fizyki generalnej. Dlatego to się po prostu nie spina i dopóki i tak długo, jak będą politycy trzymali to po prostu jako decyzja polityczna, no to będzie to, co jest. I dlatego już rozmawialiśmy na ten temat. My jako Polska, patrząc na to, co się dzieje gospodarczo, w jakim kierunku idzie, nazwijmy to, cała ta gospodarka cyfrowa, centra danych, które są de facto, stają się powoli takim fundamentem do funkcjonowania gospodarki i przewag konkurencyjnych, czytaj, tania energia jest do tego potrzebna, no nic innego. Tak jak rozmawialiśmy, są negocjowane wieloletnie ramy finansowe. Nie wiemy tak na dobrą sprawę, bo rząd tego nie mówi, ja nie rozumiem czemu, jaki jest ten budżet, ile Polska netto dostanie korzyści, no płacimy też składki przecież co roku, plus mają być wprowadzone nowe środki własne, czytaj, nowe podatki na spłatę środków z KPO, no bo to były granty i pożyczki przecież, tak, więc za granty Unia Europejska musi oddać, więc de facto to nie były granty dla nas, tak się to mówiło, ale to nie były żadne granty. No więc netto, jeżeli to weźmiemy wszystko do kupy, jaki jest bilans, jeśli chodzi o naszą gospodarkę i dołożymy do tego wysokie ceny energii? Bo może się okazać, że okej, my możemy powiedzieć, dobra, my chcemy wyłączenie z tego ETS-u, nas to nie obchodzi, nakładajcie na nas kary, bierzcie sobie te środki, które mamy i netto okaże się, że nasza gospodarka dużo lepiej funkcjonuje i niemieckie firmy przychodzą do nas się otwierać i francuskie, bo jest tania energia, tak?
3: Oczywiście.
4: I to jest fundament. Taką analizę powinien przeprowadzić rząd, a nie ślepo brnąć w te wszystkie po prostu zakamarki. To samo. No, ja rozumiem, że ktoś może postawić słuszną diagnozę, co nie jest, nazwijmy to rocket science, no bo to już od dłuższego czasu przecież wszyscy wiemy. Natomiast problemem jest pokazanie rozwiązań i doskonale wiemy, że nie ma możliwości przekonać Brukseli do tego, żeby wyszli z Zielonego Ładu. Ile razy było już, ile było podejść, ile było dyskusji, pokazywanych dokumentów, nawet zwykłych dowodów na to, jak chodzi o same ETS-y, żeby przestały być choćby instrumentem finansowym, tak? Tam jest zafiksowanie w tym kierunku. Ja nie potrafię wytłumaczyć, skąd ono się bierze. Do tego stopnia, że przecież na globalnych forach pojawiały się kiedyś nawet na G7 były dyskusje, czy nie wprowadzić tak zwanej jednolitej ceny dla ETS-ów na całym świecie z minimalną ceną i bogate by się składały na biedniejsze kraje, żeby objąć tymi również te kraje tak zwanego południa. Były takie dyskusje kiedyś. Więc nie wiem, skąd się to bierze, natomiast to jest nieracjonalne i my jako Polska, jeżeli chcemy przetrwać, a mamy z jednej strony problemy finansów publicznych, problemy z gospodarką niemiecką, która się dusi, od niej jest uzależniona nasza gospodarka i niestety ta czkawka, czy tam ta choroba, która jest w Niemczech, zaraz się do nas będzie wlewała, czy my tego chcemy, czy nie. I z drugiej strony musimy mieć wytężone wydatki, potężne wydatki na lata, na zbrojenia, bo mamy z boku ruskich, którzy tak jakby no, cały czas rozpędzają swoją machinę wojenną. No jak to wszystko pogodzić? I ja uważam, oczekiwałbym od mężów stanu, naszych liderów politycznych, żeby w końcu przedstawili spójny plan pokazujący z jednej strony, jak będą się zachowały finanse publiczne, jak będzie się zachowała gospodarka, jakie mamy w kolejnych latach przeznaczone środki i plan zbrojeń. Bo tego nie ma, tego brakuje. Tak? Ciągle rozmawiamy, że nie ma strategii bezpieczeństwa narodowego przyjętego. No, jesteśmy za 5-12, nie daj Boże wojny, ale musimy się na to przygotować, a my cały czas sobie, że tak powiem, chodzimy w kapciach, bo jeszcze zdążymy się przebrać. No to jest jakiś żart.
3: Wie pan, to była bardzo ciekawa rozmowa na tej konferencji, gdzie właśnie pana Krzysztofa spotkałem w hotelu Werte na dole. Przepiękny hotel, bardzo mi się podobał. Miałem rozmowę z generałem Gromadzińskim na jednym z paneli na temat roli, jaką odgrywa bezpieczeństwo energetyczne w sprawach wojskowych. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o zdolności generowania energii w wypadku, kiedy grid jest częściowo niszczony, tak, żeby były alternatywy, ale chodzi również o to, żeby utrzymać zdolności społeczeństwa, dlatego że to narody, a nie wojsko idzie na wojnę, więc żeby utrzymać spójność, utrzymać możliwość funkcjonowania, to powinno być głównym priorytetem w tej chwili. Jedną rzecz, o której mówiliśmy, to były mikroreaktory nuklearne, które w tej chwili wojsko amerykańskie będzie wprowadzać. To jest projekt Pele. To są reaktory, które można naprawdę przenosić na dużych ciężarowych wozach, takich jak tutaj jeżdżą po Europie, ale mogą też być stacjonarne. I w większości wypadków armia amerykańska będzie używać tych reaktorów, mikroreaktorów do generowania energii przy jakiegoś rodzaju deployments, ale one są też brane pod uwagę jako alternatywy w wypadku, kiedy grid zostaje zniszczony i jest możliwość na mniejszą skalę generowania elektryczności, bez czego nie działają ani radary, ani prawda, systemy naprowadzania, więc to jest kluczowe dla bezpieczeństwa.
1: No ale jeżeli, to ja już nie rozumiem, bo się pogubiłem, jeżeli jest taka technologia mikroreaktorów atomowych, to w takim razie jest też technologia na SMR-y. Jeżeli są mikroreaktory atomowe i to jest możliwe, no to rozproszona energetyka jest jeszcze bardziej możliwa, i więc o czym to wszystkie te dyskusje
2: mikroreaktory,
1: są?
2: Te mikroreaktory są drogie w przeliczeniu na koszty energii.
3: To jest projekt DARPA, którą zrobił za ogromne pieniądze rządu amerykańskiego.
2: Także to nie jest jakby technologia na ten moment komercyjna, ona ma uzasadnienie wojskowe, natomiast na wypadki kryzysu ona może też zapewnić

0: I ten zamach nie doszedł do skutku, bo jakaś pani wracała z imprezy bocznymi drogami. Być może miała potem, jak mówił Marek Budzisz, przyczyny, żeby nie jechać główną drogą. No i zobaczyła, że gdzieś przy lotnisku jak trzy wany zaparkowały, jacyś dziwni ludzie się kręcą. I ci goście zostali zdjęci. Czyli całkowity przypadek, tak?
1: A to jest lotnisko, na którym stacjonują amerykańskie samoloty.
0: Tak. I teraz, jeżeli by tam ten zamach z tą ilością materiałów wybuchowych, które oni mieli, doszedł do skutku, to mógłby być zamach, który by wstrząsnął całą Europą. Tak? I to pokazuje, że z całym szacunkiem tam MI5, MI6, no jakoś nie najlepiej, tak? Dlatego, że zapobieganie tym zamachom, tego typu zamachom, nie polega na tym, że jest odpowiednio gęsto straż miejska, prawda, rozstawiona i złapią wszystkich, którzy przyjadą jakimś vanem, tylko polega na tym, że są tak infiltrowane różne środowiska, no że nie jest w stanie ktoś zrobić takiej operacji. To pomyśleć, że to było chyba kilkanaście osób, trzy duże samochody, materiały wybuchowe, to wszystko zostało zebrane, zorganizowane i przyszykowane, i ten zamach zupełnie z rządzeniem tylko losu nie doszedł do skutku, tak? To pokazuje, w jakim momencie jesteśmy, tak? To był zamach na terenie Wielkiej Brytanii. Za chwilę może być tego typu zamach w Niemczech, we Francji, nie daj Boże w Polsce, gdzie okaże się, że akurat nie będzie wracała jakaś pani na podwójnym gazie i nie zobaczy tego, tak? Więc jesteśmy w krytycznym momencie i wydaje mi się, że łącząc te dwa tematy, to znaczy to szaleństwo klimatyczne niestety upadnie dopiero w wyniku jakiegoś potężnego kryzysu, do którego z dużym prawdopodobieństwem w najbliższych miesiącach tej zimy w Europie może dojść.
1: Kryzysu energetycznego.
2: A to jest jeszcze kwestia taka, tak jak Szymon powiedział, tam były spekulacje, że aresztowano 5 tych mężczyzn, a ta pani raportowała podobno, że ich było więcej. Natomiast okazało się, że oni, z tego co widziałem, to są wszyscy obywatele Wielkiej Brytanii. Także to nie jest tak, że to byli przyjezdni, których da się zinfiltrować, ale Wielka Brytania płaci niestety cenę za swoją błędną politykę od lat przyjmowania migrantów i tak jakby naturalizowania ich na szeroką skalę bez większego sprawdzenia. Ostatnie lata pokazują, że ten trend przyspieszył bardzo mocno, gdzie wczoraj chyba mimo tego incydentu wypowiedziała się pani minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, która jest zadeklarowaną muzułmanką, co po swojej nominacji nawet mówiła, że prawo islamskie, szariat jest dla niej ważniejsze niż to prawo takie stanowione ludzkie. Widzieliśmy, co się działo, jeśli chodzi o jakiekolwiek protesty muzułmańskie, czy znowu protesty, nazwijmy to, szeroko rozumianych chrześcijan, jakby policja się zachowywała, gdzie te środowiska się bardzo rozpanoszyły, i ona wczoraj, mimo że taka sytuacja miała miejsce, ona powiedziała, że właśnie jako MSW, ja nazwijmy to spraw wewnętrznych, nie wiem, jak to dokładnie się nazywa, tak? Internal Affairs, ale nie wiem, jak to tam wygląda, ale ktoś, kto odpowiada za właśnie za wewnętrzne służby, za policję, cały ten taki law enforcement, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, mówi, że przygotowujemy nowe rozwiązania i nowe kanały przyjmowania migrantów do Wielkiej Brytanii jeszcze więcej, na większą skalę. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest niepokojąca o tyle bardzo, bo patrząc systemowo na Wielką Brytanię, tam minister edukacji, nie pamiętam kto jest, ale minister edukacji tam zajmuje się pewnymi sprawami finansowymi, jeśli chodzi o edukację. Natomiast pod ministrem edukacji jest dyrektor, też nie pamiętam jak się nazywa. To jest również pan, który jest zadeklarowanym muzułmaninem z wielką brodą i ktoś może powiedzieć, no się czepiam. Tak, tylko ten pan wprost również jest radykalnym muzułmaninem i ten pan ma wpływ na cały program kształcenia w szkołach Wielkiej Brytanii. No więc widzimy, że z jednej strony MSWiA jest opanowane przez te środowiska, a z drugiej strony edukacja. Więc Wielka Brytania z tego punktu widzenia, nie wiem, czy nie jest za późno, żeby zawróciła, i to są pierwsze tego typu oznaki.
1: Ja próbowałem sobie przypomnieć, ale nie wiem, bo to chyba nie pan profesor powiedział w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, że Wielka Brytania będzie pierwszym europejskim krajem trzeciego świata. Kto to powiedział? Klubie przyjaciół, który gość? Nie, nawet Szczepan nie pamięta.
0: Nie pamiętam. No ale to pamiętam, że była taka wypowiedź.
1: Tak, ale...
0: Co więcej, jest to możliwe.
1: Ale tak to stanie. Dobrze, to tak powoli przechodzimy do takich, do tych, właściwie nie powoli, tylko szybko, do tematów międzynarodowych, czyli szczyty. Ale najpierw, panie profesorze, refleksje z Korei Południowej. W końcu

0: Kraj frontowy.
1: To jest jeden z czterech krytycznych teatrów regionalnych, jeżeli chodzi o stabilność w ogóle systemu. I jak kiedyś rozmawialiśmy, o ile pamiętam, problem nie jest to, że w pewnym momencie wezmę jakiś tam lider rzuca się i zaczyna globalną wojnę, tylko że ona się staje wtedy, kiedy regionalne balansy zaczynają się załamywać. Jeżeli pan spojrzy na przykład na historię II wojny światowej, to miał pan wojnę w Mandżurii, miał pan wojnę cywilną w Hiszpanii, miał pan Anschluss, miał pan Czechosłowację i tak dalej. I w pewnym momencie to pęka. Jest podjęta decyzja, że następny krok będzie podjęty. W tej chwili mamy Europę, Środkowy Wschód, który jest tak właściwie pod teatrem Europy, Półwysep Koreański i Indo-Pacyfik. W dwóch z tych teatrów ma pan pełnoskalową wojnę w tej chwili. Ukraina i Iran. Iranie tak idzie w górę, w dół, ale Iran ma inicjatywę strategiczną, mimo tego, że armia została zniszczona, marynarka została zniszczona, ale atakując trzecich graczy w regionie, jest w stanie wywierać ogromny wpływ. Do tego pan doda kontekst Stanów Zjednoczonych w tej chwili, wybory międzyterminowe i tak dalej. A napięcie na Indo-Pacyfiku rośnie, natomiast Korea może być w mojej ocenie takim, wiem, ostatnim piórkiem, że łamie grzbiet wielbłąda, o czym mówię. To jest państwo, które znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o relacje z Północną Koreą. Północni Koreańczycy, zresztą prezydent Trump o tym mówił, więc zakładam, że jest to już oficjalne. Tak jak powiedział, Korea ma 57 głowic nuklearnych w tej chwili. W naszych wyliczeniach Północ buduje około 8 do 9 głowic rocznie. Rosjanie przekazali im z tego wszystkiego, co widzimy, silniki do napędu rakiet. Koreańczycy Północni wystrzelili pierwszego satelitę i budują w tej chwili pociski rakietowe, które będą mogły dosięgnąć samego terytorium Stanów Zjednoczonych. A druga sprawa, obecność amerykańska tam, 8 armia, to jest jakieś 28 tysięcy żołnierzy, do tego pan doda całą tą resztę, którą generał Brunson kontroluje, to może 50 tysięcy personelu amerykańskiego, wojskowej i cywilnej. W porównaniu do armii północno-koreańskiej, gdzie jest 1 milion i prawda, dodatki, no to nie można tego nawet porównywać. To jest taki trochę kanarek w kopalni. Więc bez współpracy z Armią Republiki Koreańskiej jest bardzo trudno mówić o efektywnym odstraszaniu i obronie. I teraz pamiętacie panowie, że było spięcie dosyć duże w relacjach między Seulem a Waszyngtonem, kiedy prezydent Trump powiedział, że on chce ściąć, a nawet zlikwidować te ćwiczenia, które były przygotowywane przez cały rok. Więc możecie sobie wyobrazić, w jaki sposób na to zareagowali Koreańczycy. A problem jest taki, że zarówno siły amerykańskie, jak i koreańskie spinają się, zwłaszcza jeśli chodzi o logistykę. Więc to jest pierwszy problem. Drugi problem to jest taki, że Iran zasysa wszelkie możliwe systemy antyrakietowe. I zarówno z Europy, jak i z Korei, Indo-Pacyfik, jeśli chodzi o obecność lotniskowców. Więc ja patrzę na Koreę jako ten moment, bo jeśli pan spojrzy na tą oś dyktatur, ma pan Rosję, Chiny, Północną Koreę, Iran. Jeżeli do tej pory Amerykanie byli w stanie sekwencjonować wojny, to znaczy robimy Irak, potem robimy Libię, potem i to było przeciwko przeciwnikom, którzy nie byli zbyt zdolni, jeśli chodzi o zdolności bojowe. Można było planować tyle i tyle broni, tyle i tyle logistyki, tyle i tego, tego. W tej chwili zbliża się potencjalny kryzys jednoczesności. To znaczy, że przy wojnie na przykład na teatrze europejskim w Ukrainie, jeżeli Chiny zdecydują się ruszyć, albo Północna Korea nie musi atakować, wystarczy, że zaczną strzelać w przestrzeń zdemilitaryzowaną albo wywierać jakieś naciski, to pociągnie za sobą resursy z innych teatrów. Więc jesteśmy w sytuacji, której wielkość środków, które mamy, a Europa jest nadal rozbrojona. Bez względu na to, co tam opowiadają Niemcy, że zrobią to i zrobią tamto, to mówimy o dekadzie odbudowywania i przemysłu zbrojeniowego i Bundeswehry. Zresztą nikt się nie kwapi do Bundeswehry tak naprawdę, jeśli chodzi o takie profesjonalną rekrutację. Więc jesteśmy w sytuacji coraz bardziej delikatnej i teraz zobaczy pan, co robią Rosjanie. I na granicy fińskiej budują nowe bazy, modernizują. Ta godzina policyjna, która była ogłoszona z granicą Estonii, z Narwą, prawda, na noc. Naruszanie przestrzeni. Ostatnia uwaga. Ja mam nadzieję, że przynajmniej studio wnet, bo tu są metale ziem rzadkich, więc jest siła intelektualna, przestaną mówić o wojnie hybrydowej. Dlatego, że to jest polityczny kapał. Wie pan, jeżeli rakieta panu wlatuje w przestrzeń powietrzną. Nie żadna hybryda, tylko to jest rakieta, która panu wlatuje. I ja wolę mówić o fazach. I to jest przynajmniej faza zerowa, czyli kształtowanie przez Rosjan obszaru bojowego przed działaniami kinetycznymi. Za każdym razem, gdy się tak dzieje, radary się zapalają, procedury działają, oni sobie wszystko mapują doskonale. Dwa dni temu chyba Europejczycy znów mieli debatować na temat tego, w jaki sposób odpowiedzieć, prawda? I znów się nie mogą dogadać, bo jedno państwo uważa to, drugie państwo uważa tamto. I w związku z tym jesteśmy w sytuacji, w której ten appeasement się niestety kontynuuje. To znaczy po 20 latach, i tutaj głównie Niemcy są odpowiedzialni za to, bo to mówię o polityce energetycznej, którą dotykaliśmy, Rosja nigdy nie zapłaciła żadnej prawdziwej ceny do 22 roku za używanie siły wojskowej, żeby wygrywać geopolitycznie w różnych teatrach. I ja uważam, że nawet gdyby, znaczy gdyby Ukraińcy się poddali, czy przestali się bić w 22 roku, byłoby coś bardzo podobnego. O, czy to nie jest koszmarne, prawa człowieka zostały naruszone i tak dalej, i tak dalej. Tutaj administracja Bidena, która postawiła Europę, że tak powiem, na baczność, mówiąc koniec, tu musi być zadziałanie, zmusiło większość państw europejskich do przyjęcia jasnej pozycji. I gdyby, pamiętacie panowie ten Zeitenwende speech kanclerza Scholza, no ale pomyślmy, gdyby on tego przemówienia nie dał, to nagle Niemcy były drugim największym przegranym po Rosji, jeżeli chodzi o relacje transatlantyckie. Więc jesteśmy w sytuacji, w której ciągle ze strony Europy nie ma decyzji o podejmowaniu ryzyka. Jest niemalże chroniczna obawa co do podejmowania ryzyka, co daje inicjatywę stronie rosyjskiej. I uważam, że im dłużej to będzie trwać, tym bardziej niebezpieczna będzie ta sytuacja.
0: Ja bym powiedział profesor Andrew Michta, Szczepan Ruman.
2: Ja bym tutaj kontynuował tą refleksję. Pan profesor powiedział o tej osi dyktatur, kiedyś ona była tam nazywana oś zła. No bo, a co jeżeli postawimy taką tezę, że one koordynują swoje działania?
1: Oczywiście, że tak.
2: I w związku z tym to jest trochę tak jak, no nie wiem, jak się obserwuje naturę, drapieżniki atakują czasem jakieś zwierzę większe od siebie, tak? Ale tego zachodzą dookoła z jednej strony, z drugiej strony i doprowadzają do takiej sytuacji, żeby tą sytuację wygrać. Jeżeli się spojrzy na to, co w tej chwili dzieje się na Ukrainie, gdzie tej zimy może dojść do kryzysu humanitarnego, to jest realny scenariusz, że znowu miliony ludzi przyjdą na polską granicę, dlatego że nie będzie ogrzewania, nie będzie prądu, a będzie mroźna zima. Europa będzie pogrążona w kryzysie energetycznym na własne życzenie. To znaczy, ponieważ właśnie nie może nam przejść przez gardło słowo węgiel, to jesteśmy w stanie zniszczyć swoją gospodarkę, zniszczyć swoje bezpieczeństwo, zniszczyć wszystko, byle tylko nie wypowiedzieć tego słowa. Iran wiąże ogromne zasoby militarne w innym miejscu, ale też ten zamach, który miał być w Wielkiej Brytanii, no z bardzo dużym prawdopodobieństwem był finansowany przez Iran, co pokazuje, że czy zorganizowany po prostu przez irański wywiad, co pokazuje, że no można się liczyć z tym, że za chwilę taki zamach zorganizowany przez drugiego wroga, tak? To znaczy tu będzie Rosja z Ukrainą, będzie tworzyła presję z tej strony, a Iran może zrobić coś niezależnego w Europie. I to może być taka sytuacja, w której no właśnie w Korei okaże się, że ten teatr koreański po prostu dołączy do tego konfliktu, zwłaszcza, że na Kim Jong-un ma te 57 głowic, to trochę jest tak, że do pewnego stopnia może się czuć bezkarny, no bo co mu zrobią? To znaczy on się ruszy na Koreę Południową, nie używając broni jądrowej. I co? I jaka będzie odpowiedź świata, skoro on może odpowiedzieć rakietą z głowicą jądrową, tak?
1: Znaczy jest jeszcze jeden problem. To, co pan mówił o koordynacji między Północną Koreą, Iranem, Chinami i Rosją. Proszę pamiętać, że jakiś rok temu, chyba w lipcu, Wang Yi, który jest ministrem spraw zagranicznych Chin i jeszcze wysoko postawiony w Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Chin, powiedział Europejczykom, bezpośrednio, że Chiny nie pozwolą na to, żeby Rosja przegrała na Ukrainie. Dlatego, że to wyzwoliłoby resursy amerykańskie na teatr Indo-Pacyfiku. To jest pierwsza sprawa. Ja jestem przekonany, zresztą szereg studiów, które robiliśmy, Chińczycy w tej chwili dostarczają Rosjanom komponentów, kupują ich energię, używają mapowania tak samo, jak zresztą Rosjanie robią to teraz dla Iranu. Dla Rosjan Iran jest no, z nieba zesłany, że tak powiem, bo to jest dla nich Ukraina na odwrót. To oni w tej chwili dają informacje do naprowadzania, do celowania, do targeting, żeby zabijać Amerykanów i niszczyć ich zasoby. Natomiast ja jestem przekonany, że gdyby na przykład Rosjanom zabrakło całkowitych platform, to zobaczylibyśmy i platformy chińskie. Mówię tu o czołgach, o samolotach, o dronach, o tym wszystkim. Więc sytuacja jest taka, w której w Europie, i to mnie najbardziej niepokoi, do tej pory żaden z przywódców nie zwrócił się do społeczeństwa w taki sposób, żeby przedstawił groźbę sytuacji i jednocześnie poprosił, czy powiedział, co należy zrobić. Bo ostrzeżenia się dzieją, prawda? To, co telewizja francuska mówiła, że Macron przewiduje, że może jesień 27, tak jak generał Grinkiewicz mówił, główny dowodzący sojuszu, może dojść do konfliktu z NATO. Czy do lat 30 przynajmniej, tutaj w Polsce widziałem, premier Tusk się wypowiada na ten temat. Tylko, że kiedy się mówi A, to musi pójść B. To znaczy, jeżeli masz przeciwko sobie zmobilizowaną gospodarkę wojenną Rosji, a ona się znajduje w takim stadium, ja uważam, że tej zimy, to co pan Szczepan mówił, Rosjanie rzucą na Ukrainę wszystko i zlew kuchenny. Dlatego, że będą próbować przełamać opór narodu ukraińskiego. Nie chodzi nawet o wojsko, tylko złamać naród ukraiński. I ja nigdy nie zapomnę rozmowy, którą miałem tuż po inwazji w 22 roku. Mieliśmy delegację parlamentarną z Ukrainy właśnie w Garmisch, w centrum Marszala. I w czasie takiej zamkniętej rozmowy, później wychodzimy stamtąd i jedna z parlamentarzystek mówi, słuchaj, wy dacie nam Abramsy, wy nam dacie F-16, wy nam dacie Hajmarsy, ale może być za późno, bo każdy naród ma punkt, w którym się łamie. Nie ma niekończących się wojen. Więc brak strategii ze strony Zachodu. I to mówię i o stronie amerykańskiej, i stronie europejskiej. Brak przywództwa, który jest w stanie zorganizować te zasoby, które Europa ma i odpowiedzieć. Najważniejszy problem to jest obawa przed podjęciem ryzyka. Elity europejskie są wychowane w tym świecie, po pierwsze, no, toczenia się w maśle przez 30 lat, że tak powiem, czyli dobrobyt, poczucie pełnego bezpieczeństwa. Amerykanie dają obronę, bo mają bazy, bo mają to. Nie trzeba wydawać pieniędzy na obronę. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, dla mnie to było bardzo widoczne w czasie kryzysu COVID-u, że społeczeństwo mówiło, zróbcie co tylko chcecie z nami, z naszym życiem, z naszymi biznesami, ale dajcie nam gwarancję, że przeżyjemy, że będziemy bezpieczni. No z całym szacunkiem, ale przywództwo, zwłaszcza przywództwo w czasie kryzysu, wymaga podejmowania ryzyka. Nie mówię tak bez myślenia o tym, ale ryzyka, które jest przemyślane i które jest wymagane, żeby odstraszyć napadającego zbója. No i w tej chwili tego po prostu nie widzę.
0: Ale jak takie, czym miało być to ryzyko?
1: Odpowiedzenie na przekroczenie granic. Jeżeli panu rakieta wlatuje na terytorium pana państwa, czy to jest atak, czy to nie jest atak? Jeżeli myśliwce rosyjskie wiszą nad Talinem 10 mil od tego, w pełni uzbrojone, no czy to jest atak, czy to nie jest atak? A odpowiedź Marka Rutte wtedy była, i ja go bardzo lubię, uważam, że to jest doskonały polityk, wielu zasad, jeśli chodzi o jego zdolności. No ale on w pewnym momencie mówi, że my nie będziemy zestrzeliwać rosyjskich myśliwców, które są na terytorium sojuszu, tylko je elegancko wyprowadzimy. I to jest znak naszej siły. Jeżeli Mark wierzy w to, że Putin jest pod wrażeniem tej eleganckiego wyprowadzania, no to są żarty po prostu. To jest sygnał do Rosji, że Zachód po prostu jest na piętach do tyłu, boi się i marzy tylko o jednym, żeby rzeczy wróciły do stanu przed.
3: Tak. I to, co pan profesor powiedział,
0: Piotr Nowak.
3: Nie chodzi tylko o elity polityczne, ale również my jako społeczeństwa i jako nawet to pokazuje życie gospodarcze. Tak? W Stanach jest podejście do ryzyka zupełnie inne, o czym wiemy przez finansowanie gospodarki, przez venture capital, przez startupy, przez innowacje. W Europie tego nie ma, bo mamy inne podejście do ryzyka. Mamy dużą, bardzo mocną awersję do ryzyka i to widać nie tylko w decyzjach politycznych, ale i właśnie w gospodarczych, więc całość jako społeczeństwa. I mnie bardzo niepokoi to, ponieważ to, co pan profesor również powiedział, no nic się w wielu kwestiach nie dzieje. Mamy budżet, który pokazuje na ten rok przyszły, że środki, które są zaalokowane budżetem dla naszych służb specjalnych, w okresie wojny, zamiast bardzo mocno dynamicznie rosnąć, one się kurczą. Budżet dla służb na rok 28, środki zaalokowane są mniejsze, na 27 są mniejsze niż w 26, tak? No to jest jakiś absurd. Rząd stara się ukrywać różnego rodzaju rzeczy, ale budżet trzeszczy i wszystkie różnego rodzaju rzeczy, jeśli chodzi o zbrojenia, są anulowane, aneksowane, opóźniane, przedłużane. Wszyscy dobrze mówimy o tym, że potrzebne jest szkolenie wojskowe. Żaden z polityków nie chce, boi się ci, którzy rządzą, podjąć decyzję, że faktycznie, nie wiem, mężczyźni, kobiety, całe społeczeństwo powinno być przeszkolone. Mówimy, dyskutujemy o tym od, nie wiem, 3-4 lat. Czy my mamy zbudowane ośrodki, gdzie te osoby mogłyby być szkolone? Ja nie słyszałem, żeby powstawały jakieś nowe masowo ośrodki w powiatach, gdzie będzie można być przeszkolone, dodatkowe strzelnice, dodatkowe, nie wiem, miejsca, gdzie można szkolić. Nic. To nawet jeżeli podejmiemy decyzję o masowym szkoleniu społeczeństwa, nie ma gdzie tego robić nawet, tak? Więc to są rzeczy, które niepokoją. Jest firma amerykańska, która podpisała z PGZ-em MOU, nie wiem, jakoś w maju czy w kwietniu na budowę rakiet o zasięgu tam do 1000 kilometrów. Minęło, nie wiem, od kwietnia no prawie pół roku i Agencja Uzbrojenia w ogóle nie zakupiła tych, nie ma w ogóle przetargu na te rakiety, tak? Ta firma w Australii otworzyła od A do Z fabrykę budującą autonomiczne łodzie podwodne, jedna w Iranie została tam gdzieś przechwycona, ale w ciągu roku to zrobili. U nas minęło 6 miesięcy i nawet w ogóle przetargu nie było na rakiety, które możemy odpalać na 1000 kilometrów i odstraszać, a nawet kąsać, nazwijmy, czy szkodzić Rosji, tak, potencjalnie. No to jest ten absurd, tak? Dochodząc do tego, co pan profesor powiedział, no to jest, Mark Rutte oczywiście był premierem Holandii, ja mam do niego troszeczkę inne podejście, ponieważ on co do zasady nie lubił Polski, nie zawsze beształ jak mógł, nie rozumiem czemu. Nawet robili reklamy kiedyś za jego rządów w telewizji, że jedzie wypchana ciężarówka banknotami z Unii Europejskiej, wjeżdża taki napis Polska i tam jest taka czarna dziura i ta ciężarówka znika. Tak, to był właśnie jego, nazwijmy to, jego obóz polityczny robił tego typu kampanię.
0: No i odkręca, ale patrząc na to, jak zostały spożytkowane środki z KPO, to dużo było prawdy, no tak, w takiej reklamie.
3: Ale wracając do tematu. Wiele lat temu była podobna sytuacja, gdzie rosyjskie myśliwce raz naruszyły przestrzeń rosyjską. Erdogan powiedział: jeszcze raz i was zestrzelimy. Przyleciał drugi raz, turecką, przepraszam. Przyleciał drugi raz, został zestrzelony, tak? Putin zaczął tam, brzydko mówiąc, nawoływać, że tu zaraz będzie wojna. Erdogan powiedział: chcesz, no to chodź. Za 2 miesiące ściskali się w ramieniach przyjaźni, tak? Putin rozumie tylko język siły, czego w Europie nie ma i mnie to niepokoi. Tym jestem zaniepokojony, bo wiem, że nie będzie. Kraje typu Francja, Hiszpania, Portugalia nie zgodzą się na to, tak? Nie ma szans. To, co pan profesor powiedział, nawet dla części Niemiec będzie sytuacja taka, że okej, no wróćmy do tego, jak było, to jest naturalne, jesteśmy w stanie zapłacić, pewną cenę zapłacić. Czy tą ceną może być kraje bałtyckie, Polska, wpływy, to, co było przed NATO, to, co Putin zażądał. Tak on w tym liście, którym wysłał do Bidena w grudniu 2021 roku, on nie żądał podboju Europy. On zażądał przywrócenia tego, co przed rozszerzeniem NATO, gdzie NATO kończyło się...
1: 97.
3: Tak jest. I ja uważam, że Europa Zachodnia jest w stanie tą cenę zapłacić, bo wie, że do nas i tak nie dojdą. I to jest problem nas jako Polski, a my jako Polska właśnie nic nie robimy w tym kierunku. Tak? To jest coś, co jest oburzające, bo nie wiem, czy powinien być okrągły stół, czy to, nie wiem, kto to powinien przymusić nasze elity, nazwijmy to, żeby usiąść, porozmawiać i faktycznie pokazać strategię, co chcemy zrobić już. Bo jest za 5:12 jest, a my po prostu chodzimy, mówię, w szlafroku, kapciach i mówimy, że zdążymy. No to jest jakiś żart.
2: Ja jeszcze
0: pan Ruman.
2: Ja jeszcze bym dodał, jak ten scenariusz według mnie może wyglądać niestety w nadchodzących miesiącach, w kontekście tego, co Piotr powiedział, czyli finansowanie służb, które jest obcinane, to no, kluczową służbą, która odpowiada za kontrwywiad i za to, żeby na przykład do takich sytuacji jak w Wielkiej Brytanii nie dochodziło, u nas w Polsce jest ABW. ABW ze swoimi kurczącymi się funduszami jest obecnie przez prokuratorów zadaniowane, żeby wykonywać polityczne zlecenia przeciwko opozycji, przeciwko politycznym wrogom obecnej władzy. W związku z czym, jak Polacy mają postrzegać to, że jest jakieś realne zagrożenie, jeżeli po pierwsze taka służba nie dostaje finansowania, a po drugie nawet te zasoby, które są, są marnotrawione na polityczne zlecenia przez upolitycznioną prokuraturę. Ale zwrócę uwagę na jedną rzecz. Jeżeli opór narodu ukraińskiego zostanie złamany, bo myślę, że Rosjanie doszli do takiej konkluzji, że łatwiej niż pokonać Ukrainę na polu bitwy będzie złamać opór narodu ukraińskiego poprzez kryzys energetyczny w zimie, to państwo jakby może upaść, to wtedy może być taki scenariusz, że w Ukrainie powstanie jakiś tam taki rząd kolaboracyjny, który będzie normalizował relacje z Rosją. Część Ukrainy zostanie wchłonięta do Rosji, część Ukrainy będzie jakimś takim państwem kolaborującym z Rosją. I wtedy się okaże, że jest kilkaset tysięcy, co najmniej kilkaset tysięcy osób z doświadczeniem frontowym, które podlegają dowództwu, które nie jest przyjazne Zachodowi. Po pierwsze. Po drugie, ci ludzie są, duża ich część zostanie zdemobilizowana i pójdą sobie do cywila. Nie będzie dla nich pieniędzy, nie będzie dla nich jakiś tam rent i tak dalej. To państwo ukraińskie będzie biedne. Oni zaczną tworzyć organizacje przestępcze. Putinowi w to gra. To znaczy scenariusz, w którym Ukraina pada, to jest scenariusz, w którym w dużej mierze zasoby wojskowe Ukrainy zostaną obrócone przeciwko nam. I również Ukraińcy na naszym terytorium. Mieliśmy teraz tego nożownika, który zaatakował księdza, tak? No, my nie mamy, powiedzmy, społeczności bliskowschodniej takiej dużej jak Wielka Brytania, ale mamy u nas społeczność ukraińską. Ta sytuacja może się bardzo szybko, diametralnie dla nas zmienić. Bardzo niekorzystnie.
0: To jest prawda, ale teraz bardzo takie poważne zadanie przed panem profesorem, żebyśmy sobie nakreślili choć odrobinę jasnego scenariusza, dlatego że mamy... No właściwie to jest tak, że w tej talii już nam zostaje jedna karta i to jest dwójka tref, z którą nie można nic zrobić, no bo co mamy zrobić z tą dwójką tref, jak te wszystkie asy, damy i króle są rozdane, a może coś jednak mamy w tej talii, może jest jakaś nadzieja w tym wszystkim, panie profesorze.
1: Ja się tutaj nie zgodzę, że Polska ma tylko dwójkę tref.
0: A nie Polska w ogóle, ja myślę o całym Zachodzie.
1: W Zachodzie też tak nie jest, ale pozwoli pan, że użyję przykładu Polski, jesteśmy w Warszawie. Zawsze, kiedy jestem w Polsce, czy to rozmawiam z oficerami, czy rozmawiam z politykami, czy analitykami, najważniejsze pytanie, które ja chciałbym od nich usłyszeć odpowiedź, to jest, jaki jest najgorszy scenariusz dla Polski w wypadku konfliktu? No i słyszę różnego rodzaju teorie. W mojej ocenie najgorszą tragedią dla Polski, gdyby po raz kolejny została sama w wypadku konfliktu z Rosją. I teraz scenariusze, o których pan mówi. Ja robiłem taki projekt przez 2 lata z MITRE Corporation właśnie na temat różnego rodzaju scenariuszy na flance. I w tym północno-wschodnim korytarzu jednym ze scenariuszy, no jak patrzę na to, jak się Rosjanie zachowują, to mi to bardzo przypomina to, nad czym myśmy pracowali. To znaczy celem Putina, tak, co jak pan Piotr mówił, jest wyrzucenie Stanów Zjednoczonych z centralnej Europy i w ogóle anulowanie rozszerzenia sojuszu. I teraz, jeżeli by doszło do prowokacji, czy w Narwie, nie, proszę pamiętać, że Putin w tej chwili przepuścił prawo przez Dumę, że Rosja jest odpowiedzialna za wszystkich rosyjskojęzycznych, prawda, ludzi na świecie. To tak jakbym powiedział, że Brytyjczycy są odpowiedzialni za Amerykanów, a Brytyjczycy są odpowiedzialni za Ganę, wie pan, takie różne nonsensy. Ale Zachód niestety to przyjął do wiadomości, co było ogromnym błędem. I jeżeli dojdzie do kryzysu, czy to będzie jakaś dywersja wewnętrzna, czy to będą zielone ludziki, czy to będą jakieś pociski wlatujące do Estonii, czy przede wszystkim jakiś kocioł w Narwie się odbywa, no to jak się Estonia zachowa? Na pewno będzie się domagać artykułu 5. Zostało naruszone jej terytorium. Państwa, które są w tym korytarzu na flance północno-wschodniej, uważam, też tutaj poprą Estonię. Znaczy Finowie, Szwedzi, Łotysze, prawda, Litwini i Polsce, Polacy powiedzą artykuł 5. Co powie Berlin? Co powie Londyn? Co powie Paryż? A najważniejsze, co powie Waszyngton? Jeżeli te stolice powiedzą artykuł 4, nie artykuł 5.
0: Czyli konsultacje tak zwane.
1: Tak, czyli Putin wtedy de facto rozłożył sojusz. żadnej, to już nie masz żadnej kredybilności, że on potrafi zadziałać w wypadku konfliktu. Ja sądzę, że na to by odpowiedziało. Ja nie jestem tak, ale daję najgorszy scenariusz, prawda? Ja uważam, że strona amerykańska przede wszystkim odpowiedziałaby na tego rodzaju prowokacje. Natomiast to w wypadku ekstremalnym, jeżeli sojusz przestanie funkcjonować, Polska musi mieć regionalne struktury bezpieczeństwa, które powinna budować pod strukturami natowskimi. Państwa, sojusze się zawsze tworzy w oparciu o dwie zasadnicze rzeczy. Poczucie zagrożenia, którym się dzielimy, i interesy, które z tego wypływają. Nordycko-bałtycki, środkowoeuropejski, ten korytarz ma taką samą percepcję zagrożenia rosyjskiego. Jeżeli pan rozmawia z Finami, czy pan rozmawia z Bałtami, czy pan rozmawia z Duńczykami, jest absolutne zrozumienie, że to są rzeczy, no, których nie można przepuścić. Polska oczywiście nie można tego mówić. Stąd wypływają wspólne interesy. Ja się zastanawiam od 22 roku, dlaczego w tym regionie nie buduje się planów struktur operacyjnych pod parasolem natowskim. Że te struktury nie są ćwiczone, bo odstraszanie bez prawdziwych ćwiczeń to jest tylko gadanie, wie pan. Że tutaj Rosjanie widzą, co te wojska wspólnie mogą robić. Że samoloty czwartej generacji są w stanie operować pod jednym dowództwem. I że z tymi propozycjami nie jadą do Waszyngtonu i mówią, rozumiemy dokładnie, że konwencjonalne odstraszanie i obrona musi przejść na Europę, że obecny system jest nie do przyjęcia i my proponujemy konkretnie takie i takie struktury. Potrzeba nam od Waszyngtonu te środki, te enablery, prawda, i oczywiście gwarancje nuklearne. I wtedy w wypadku, gdyby NATO nawet się rozsypało, Polska ma regionalnych sojuszników. I to dla Rosji będzie bardzo silnym elementem. I tu wracam do tego. Ja uważam, że państwem, które powinno być konwenorem tego, jest Polska. Dlatego, że Polska jest takim hubem, jak była Republika Zachodnio-Niemiecka w czasie zimnej wojny.
0: Tak, tylko panie profesorze, i to rzeczywiście w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich często w ogóle ja zapominam, może wszyscy panowie pamiętają o tym, ja zapominam, że w Polsce premierem jest Donald Tusk, a on jest premierem Polski i jest architektem polskiej polityki w tej chwili i w tej architekturze nie widać tego, o czym mówi pan profesor, zresztą tego nie było widać też w polityce poprzedników było trochę widać, tak? No bo było Trójmorze, były jakieś takie wspólne plany, natomiast tutaj nie ma.
2: Ostatnio wspominaliśmy tą sytuację z 2009 roku, kiedy w Święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych 4 lipca premier Tusk powiedział, że my nie chcemy tej tarczy antyrakietowej u siebie. I parę miesięcy później, symbolicznie 17 września, prezydent...
0: Poprzedni, Tusk pierwszy.
2: Prezydent Obama powiedział, że dobra, nie chcecie, to nie będzie.
0: No to był reset z Rosją.
2: I teraz 17 września prezydent Trump mówi, że u nas będzie, jest duża szansa, że będzie stała baza Stanów Zjednoczonych. Ale nasz minister Paweł Zalewski mówi, że my tu nie chcemy amerykańskich głowic, więc wydaje się, że powtarza się ta sytuacja, w której to Amerykanie bardziej chcą nas bronić, niż my sami chcemy, żeby Amerykanie nam pomagali. No, tak to
1: może ja odpowiem tak, znaczy nie chcę wchodzić w wewnętrzną politykę polską, nie jestem polskim obywatelem, więc to byłoby nieodpowiednie. Natomiast z tego co wiem, kraje w regionie są zdecydowane na to, żeby współpracować, żeby budować struktury regionalne. Kiedy byłem w Atlantic Council, pamiętam, spotykałem się z ambasadorami państw bałtyckich na przykład, na jakiś lunch, jakaś tam rozmowa. Rozmawiałem często z ambasadorem Magierowskim na ten temat również i z fińskim ambasadorem. I ja miałem wrażenie, że jest oczekiwanie na ruch ze strony Polski. I myślę, że takie inicjatywy by się spotkały z bardzo pozytywną odpowiedzią. Dlatego, że jeśli pan spojrzy na zasoby ludzkie Finlandii przy całych zdolnościach wojskowych, to jest problem. To jest 5,6 miliona ludzi. Oni mają głębię terytorialną, mogą nasycić artylerią, minami, prawda, całą wschodnią część Finlandii. 830 granicy to jest jednak mil, to jest coś niesamowitego. Natomiast Polska nie jest w takiej sytuacji. Polska nie będzie bombardować Białego Stoku, prawda, żeby odstraszyć Rosjan. Więc również planowanie wspólne na temat tego, w jaki sposób działać w wypadku rosyjskiej agresji. W 23 roku w Ramstein Skandynawowie podpisali umowę wspólnego wykorzystywania i ćwiczenia swoich samolotów czwartej generacji. To jest 250 maszyn. To jest ogromna siła. Finowie mają mieć F-35, Polska dostaje F-35. To są platformy do zagłuszania rosyjskich systemów antydostępowych. Więc tu są zdolności, które można włożyć, tylko to trzeba spiąć w jakiś plan. Dlaczego jest to takie ciągnięcie nóg i to się nie robi szybciej? No to ja to zostawiam panu do oceny, bo lepiej rozumiecie politykę wewnętrzną w Polsce ode mnie.
3: My jako obywatele polscy często komentujemy politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Proszę nie krępować. Panie profesorze.
1: No dziękuję.
3: Ale to jest problem i nie ma tego ruchu ze strony Polski. Ja nie rozumiem tego, bo nawet jak tu pan profesor mówi, nawet jeżeli mamy współpracować jako region, tak, no to przecież nawet wojska, czy te sztaby, które potem, czy sztab, który ma być jeden centralny jakiś tutaj dla naszego regionu, powinna być interoperacyjność platform generalnie, sensorów porozumiewania się. Tego też nie ma. Tego się nie zbuduje z dnia na dzień, tak? Trzeba wybrać jedną platformę, wdrożyć, to wszystko zajmuje czas, potem wyszkolenie tego wszystkiego i to nie jest robione. Ja nie jestem w stanie zrozumieć. Dla mnie zawsze to nie jest tak, że my, Polska nie chce, ale są konkretni ludzie, którzy o tym decydują. No my nie możemy, natomiast premier, ja podchodzę zawsze z założenia, że człowiek kieruje się tam, gdzie jest w pewnym sensie jego serce. No jeżeli ośrodek życiowy pana premiera jest de facto poza Polską, no bo stamtąd ma dochody, emeryturę z Brukseli, sobie może wsiąść w samolot, wyjechać. Jeżeli ktoś ma, proszę państwa, każdy po ludzku to zrozumie, jeżeli ktoś ma, nie wiem, duży majątek gdzieś, czy nawet w Polsce, czy poza Polską, to zupełnie inaczej traktuje szefa w pracy. Jeżeli ja wiem, że on może mnie wyrzucić, ale znaczy w sensie, jeżeli wiem, że mam majątek i on nie ma problemu, jak mnie wywali z pracy, to zupełnie podchodzę nonszalansko do pracy, do szefa. A jeżeli wiem, że mam kredyt, nie mam innych źródeł dochodu, to zupełnie inaczej podchodzę do tego szefa. No i to są takie odruchy ludzkie, tak? No jeżeli mam, mówię, majątek i ośrodek życiowy poza Polską mogę mieć, no to podchodzi nonszalansko do sytuacji, interesuje go tu i teraz, tak? A nie to, co może się stać za rok, za dwa, bo budowanie odporności i odstraszania, tego się nie robi w weekend. To się tak jak kręci jak tankowcem. Jak nie zaczniemy tego robić dzisiaj, to za 3 lata tego nie będziemy mieli. To nie da się zbudować w ciągu tak jakby miesiąca, tak? I to jest niepokojące, że tak jakby nawet nie widać woli, tak jak pan profesor powiedział, do tego, żeby to zrobić, bo nie ma woli. Jak będzie wola, daj Boże, to jest pierwszy krok, potem jeszcze jest execution, w którym też pokazujemy, że elektrownię budujemy atomową 30 lat, czy CPK tak samo powstaje, powstać się może, tak? No ale u nas nawet woli nie widać. To jest, nie wiem.
1: To, co pan Szczepan powiedział odnośnie tej wypowiedzi polskiego wiceministra obrony, skoro pan Piotr mnie tutaj zachęca do krytykowania, uważam, że był to ogromny błąd. Po prostu ogromny błąd. Nuclear sharing stawia państwo w sojuszu natowskim w zupełnie innej kategorii, w zupełnie innej lidze. Bomby grawitacyjne powinny być na terytorium tego państwa, które jest w nuclear sharing. Ja naprawdę nie bardzo rozumiałem to takie rozdzielania włosa na cztery, że my będziemy w nuclear sharing, a nie będziemy mieć bomb grawitacyjnych. To po prostu nie ma żadnego sensu. I druga rzecz, która mnie zaniepokoiła wtedy, to było, wydawało się, że wewnątrz polskiego rządu, a zwłaszcza jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony, nawet to nie było do końca uzgodnione, bo to było w jakiś sposób dementowane. No, w takich
0: sprawach
1: trzeba mówić jednym głosem. Nie ma innej możliwości, dlatego że to jest sygnalizacja i dla Rosjan, i dla sojuszników. Tak. Amerykanie robią rotację wojskową na Bałtyku, czyli przy wszystkich tych opowieściach tutaj, że Stany Zjednoczone wychodzą, porzucają to i to, interesy amerykańskie w Europie pozostają takie, jakie są. One są komunikowane w sposób, powiem, mało ortodoksyjny przez prezydenta Trumpa. To jest jego styl, to jest jego sposób mówienia, sposób zachowania, ale jeżeli pan spojrzy na to, na przykład, co zrobiła kwatera armii amerykańskiej w Europie i w Afryce. Mówię tutaj o inicjatywie odstraszania na wschodniej flance. To jest niezwykle komprehensywny program, który łączy i zasoby europejskie i amerykańskie. Tyczy się najnowszej technologii. To zrobił generał Donahue w Wiesbaden od właściwie końca 24 roku. I to są dla mnie wszystko sygnały, że wprost przeciwnie. Stany Zjednoczone szukają formuły, żeby obniżyć koszt swojego bycia w Europie, odstraszania w Europie. Natomiast interes amerykański, żeby mieć projekcję siły i tu, i na Pacyfiku, to pozostaje takie samo.
0: O trzech wystąpieniach moglibyśmy przez chwilę porozmawiać, bo właściwie ważne rzeczy się działy też w w Organizacji Narodów Zjednoczonych przemówienie Donalda Trumpa, przemówienie premiera Izraela, przemówienie już nie w ONZ-cie, ale przemówienie pani von der Leyen w Parlamencie Europejskim, no to trzy jakieś konstrukty się pojawiły. Spotkanie prezydenta Trumpa z prezydentem Chin. To są do czterech zdarzeń przemówień. Komentarze są potrzebne w Klubie Przyjaciół Metali i Ziem Rzadkich. Ja tylko jeszcze powiem, że było jeszcze jedno ważne wystąpienie. Oczywiście Leona XIV, jego cała pielgrzymka do Francji. To jest tak, że my jesteśmy w takich szarościach, tak jak nasz stół, który niedługo będziemy remontować w studio, taka szarość i ten, a wizyta Leona XIV to była wizyta słoneczna. To było tyle pozytywnych emocji, tyle takiej radości od młodych do starszych. Koło miliona Francuzów, którzy przyszli na plac Zgody, na Champs-Élysées, żeby posłuchać Leona XIV i potem jego wystąpienie też polityczne dotyczące przyszłości Europy. Ważne, chociaż schowane, bo one dotyczą jakby środka człowieka, a nie tych rakiet, które mają latać, czy ten środek człowieka kiedyś zwycięży na tej ziemi. Na razie jest to wątpliwe, ale panie profesorze, nie o Leonie XIV, tylko o tych pozostałych wystąpieniach.
1: Więc od razu powiem, że w mojej ocenie wystąpienie pani von der Leyen było po prostu niemądre. Dlatego, że ta ortodoksja, jeśli chodzi o politykę energetyczną, jest dla mnie, no to już mówiliśmy o tym wszystkim, Europa ma 4 razy większe koszty przemysłowej energii niż mają Stany Zjednoczone, mówiąc o Chinach. Więc jeżeli spojrzymy na ilość emisji CO2 z Europy, no to ile to jest? 7 do 8, może 9%
3: światowego? 8% było jakieś czasem, teraz pewnie mniej nawet.
4: Teraz to już jest mniej niż 7.
1: Więc można z Europy zrobić muzeum, do którego będą przyjeżdżać bogaci Chińczycy i Amerykanie.
0: Albo
1: z tego nic nie wynika. Natomiast rzecz, która mnie absolutnie zaskoczyła, to była jej wypowiedź, że ona chce stworzyć associate membership w Unii Europejskiej dla Kanady. I ja rozumiem, że Europejczycy i właśnie ci biurokraci lubią mówić o, prawda, wartościach i że pan Carney się wszystkim bardzo podoba. Ja uważam, że został źle potraktowany przez prezydenta Trumpa. Cała to napięcie w relacjach amerykańsko-kanadyjskich, to jest prawda. No ale na miłość boską, pani von der Leyen, niech pani spojrzy na mapę. Jeżeli pani się zda sprawę, gdzie znajduje się Kanada, pomysły na tego rodzaju zagrania tylko podważą jeszcze dalej i zniszczą relacje amerykańsko-europejskie. Tego się po prostu nie robi. A więc nie rozumiem, skąd ten pęd w tym kierunku. Jeżeli chodzi o wizytę Xi Jinpinga, ja uważam, że Chińczycy głównie wygrali to, co chcieli. To znaczy oni chcieli po pierwsze uznanie Chin jako de facto drugie supermocarstwo i taka jest narracja w chińskich mediach na ten temat. Chińczycy mieli naprawdę zabawę z tego, gdzie tam widzieli panowie żołnierze wygładzają, tak, prawda, tak. ten. To było... Więc to leciało, tu tam było powieści o żonie pana Xi, która jest taka wspaniała kobieta, trzymają się za ręce, kochają się, mają takie różne dyrdymały. I oni nie osiągnęli pewnych rzeczy. Znaczy oni chcieli na przykład, żeby strona amerykańska oficjalnie wypowiedziała się, że nie jest za niezależnością Tajwanu, co by wstawiło Stany Zjednoczone w narrację chińską. No tego Trump nie zrobił. Czyli jeżeli panowie się przyjrzycie, jak to wyglądało, kiedy obydwaj prezydenci się wypowiadali, no prezydent Trump nie wyglądał na szczęśliwego. Był raczej mocno spięty, siedział taki po tych rozmowach. A co do papieża, nie będę się wypowiadał, tylko powiem, że to jestem coraz bardziej pod wrażeniem tego, kim on jest, co on robi, w jaki sposób on podnosi z powrotem kategorie etyczne. I kryzysem, przecież Francja zawsze była kwintesencjalnie katolickim państwem, no to chrześcijaństwo we Francji, no mówię przed migracyjnymi zmianami, to było definiujące. Dla mnie katedra Notre Dame jest tego symbolem. Więc to, że on przypomina Europejczykom, że tak powiem, czym jest chrześcijaństwo, czym są wartości. Cywilizacja zachodnia straciła dużo asertywności, dlatego że coraz mniej ma pewności siebie. Jeżeli pan pomyśli o tym, jak patrzyli na świat ludzie z pokolenia, nie wiem, Kolumba, czy ludzie, którzy kolonizowali de facto cały świat z tego maleńkiego państewka, prawda, które zostało się Wielką Brytanią. No więc to byli ludzie, którzy mieli ogromne przekonanie i o swojej cywilizacji, i o tym, co robili, i odwagę. Ja podejrzewam, że gdyby dzisiaj pan wsadził pana Macrona i pana Merca na Santa Maria i mieliby odpłynąć, to ten statek by nigdy nie wypłynął. prawda? No bo to jednak wymagało...
0: Na Majorkę by poprawili.
1: No bo po prostu by rozmawiali o tym, jakie tu jest ryzyko, co tutaj trzeba robić. Więc ogromnie ważne wydarzenia w mojej ocenie. Natomiast najważniejsze to jest to, że ja nadal nie widzę pomysłu ze strony europejskiej na relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Poza tym, że oczywiście Trump doprowadza wszystkich do białej gorączki i natychmiast są te osobiste jakieś wycieczki, wypowiedzi. Stany Zjednoczone niepotrzebnie w mojej ocenie podważyły dużo zaufania, ale z drugiej strony no ten system, który Europa zbudowała, że my sobie tutaj robimy latę, prawda, jeździmy na wakacje, nie wydajemy ani centa na obronę, a wy tutaj, panowie, byliście w Stanach Zjednoczonych, my mamy porozbijane autostrady, gryd energetyczny, który trzeba naprawiać, no z całym szacunkiem. Ja bym chciał, żeby nasi przyjaciele europejscy tutaj się dołożyli. Co mnie najbardziej niepokoi? Ja coraz częściej słyszę w Europie wyrażenie partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, a nie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Słowa mają znaczenie i to, że w ten sposób się zaczyna o tym mówić, bardzo mnie niepokoi.
0: No i jeszcze jedna rzecz, czyli Grenlandia. To jest sukces Donalda Trumpa.
1: Grenlandia, wie pan, od samego początku ja twierdziłem, że najprostszą sprawą było usiąść z tą panią premier Danii w zamkniętym pokoju, nalać sobie kawy, powiedzieć, słuchaj, potrzebuję to i to i to dla obrony Stanów Zjednoczonych, dla obrony Danii i dla obrony całego sojuszu. I przecież jest jasne, że ta pani by się na wszystko zgodziła. No to tutaj musi pan pytać o idiosynkrację prezydenta Trumpa. Dlaczego on się tak zachował? Jaką ma osobowość, prawda? Dlaczego jego to kręci? Jest niezwykle medialnym stworzeniem, jak zauważyliście, prawda? Ciągłe konferencje prasowe, ciągłe rozmowy w tym owalnym gabinecie niekończące się. No on tym żyje. Ale uważam, że no rozwiązanie jest takie, jak oczekiwałem. Po prostu teraz kwestia jest tylko, czy Duńczycy się wreszcie uspokoją i zaczną znów oddychać normalnie w tym wszystkim.
0: Szczepan Roman.
2: Ja bym głównie skupił się na tym spotkaniu prezydenta Trumpa z prezydentem Xi w kontekście Europy, bo wracając do energetyki, która jest kręgosłupem tego wszystkiego i która myślę, że za chwilę nam pokaże, że to energetyka rozstrzyga te wojny, a nie rakiety i inne urządzenia, to myślę, że wśród części elit europejskich było takie podejście, że powiedzmy globalny rynek tych kopalnych surowców ropy, gazu jest kontrolowany przez Stany Zjednoczone. Więc my teraz na złość tym Amerykanom, których tak nie lubimy, pójdziemy w odnawialne źródła energii, które są kontrolowane przez Chińczyków i przytrzemy nosa Amerykanom. I ja bym powiedział, że tutaj jest taki zasadniczy problem klientelizmu, to znaczy albo będziemy klientem Stanów Zjednoczonych, albo będziemy klientem Chińczyków. A pytanie jest, a nie możemy po prostu być, tak jak oni lubią to sformułowanie, suwerenność strategiczna, suwerenność strategiczna, suwerenność. No cóż, Europa ma 95% zasobów surowców energetycznych węglu. Suwerenność strategiczna Europy polega na tym, żeby kopać węgiel i opierać się na własnym. I powiem więcej, to byłoby naśladowanie obu tych, nazwijmy to, imperiów, które spotkały się ostatnio w Waszyngtonie, dlatego że z jednej strony Chińczycy mają dokładnie bardzo podobną sytuację do Europy, czyli 95% zasobów surowców energetycznych na terenie Chin to jest węgiel, przy czym oni mają głównie węgiel kamienny, nie mają tam brunatnego za wiele. I co zrobili Chińczycy? No, olefiny produkują z węgla, cała energetyka stoi na węglu, nawozy azotowe produkują z węgla, produkty, które my w Europie produkujemy z ropy naftowej albo z gazu, Chińczycy robią z węgla. Przeprowadzili elektryfikację transportu, po co? Bo elektryczny samochód w Chinach to jest samochód, który jeździ na węgiel. Energia z węgla napędza samochód. I jeżeli jest kryzys na rynku ropy, na rynku gazu, Chiny są w dużej mierze odporne. Europa, mając podobną strukturę, powinna iść podobną drogą. To znaczy naśladujmy to, co oni robią, a nie kupujmy od nich produkty, które nazywały się OZE. Stany Zjednoczone robią dokładnie to samo. Mają tani gaz z łupków. Co robią? Robią elektrownię na tani gaz z łupków. Na tej elektrowni stawiają AI i rozwijają je. Dlaczego? Dlatego, że mają to tanie. Europa, jeżeli chciałaby robić tanie elektrownie, one przede wszystkim byłyby na węglu brunatnym i na tym moglibyśmy rozwijać to AI. I to jest coś, co chciałem jakby tak kończąc już komentowanie tego. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, mieliśmy ostatnio wypowiedzi tych różnych tych technologicznych liderów. Oczywiście najdalej jak zwykle posunął się Bill Gates, który powiedział, że sztuczna inteligencja zabije bez nadzoru może zabić miliard ludzi. To, no, wiecie, nie będę mówił, ale no, miliard może zabić.
3: Może myślę o Chinach.
2: To już jest inne pytanie. Natomiast
1: to wskazanie powiem 5 miliardów.
2: Natomiast chodzi o to, że ewidentnie jest dążenie do tego, żeby zacementować oligopol i to całe straszenie ludzkości i straszenie też administracji, bo Donald Trump powiedział, że nie będzie żadnych tych ograniczeń, a oni by chcieli po prostu zrobić oligopol tych najbogatszych, że już myśmy już rozwinęli sztuczną inteligencję, a teraz ją uregulujemy, żeby nikt inny nie rozwijał, tak? Natomiast drugą rzeczą jest to...
0: Ja nie jestem pewny, że akurat masz rację.
2: No to chodzi o kasę. Cieszę się, że mamy różnice poglądów. Natomiast druga rzecz jest taka, że w ogóle jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, to wiele osób dostrzega, że broń oparta na sztucznej inteligencji będzie tym, co zdominuje broń jądrową. To znaczy era dominacji broni jądrowej kilkudziesięcioletnia zostanie zastąpiona przez to, że sztuczna inteligencja będzie potrafiła zneutralizować jakby zasoby jądrowe przeciwnika, bo tak zaawansowane będą te rozwiązania. I teraz można się spodziewać, że wytworzy się taki system jak układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, że niektórzy wejdą do tego klubu. Dwóch na pewno mieliśmy ostatnio w Waszyngtonie, czyli Stany Zjednoczone i Xi Jinping, czyli Chiny, że zbudują te najbardziej zaawansowane, nowoczesne rozwiązania sztucznej inteligencji i w pewnym momencie powiedzą, już wystarczy. W sensie, ty wy już inni to już nie budujcie, będziecie korzystać z naszych, tak? Europa, po co wam tam data centers i tak dalej, jak wy macie gaz po 80 euro? My mamy gaz po 8 euro, to kupujcie od nas tą sztuczną inteligencję, będzie taniej. I Europa, zamiast naśladować Stany Zjednoczone, zamiast naśladować Chiny, Europa miota się pomiędzy tym, jakby u kogo będzie bardziej klientem i rozluźnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi z sojuszu na jakieś partnerstwo, budując równolegle drugie partnerstwo z Chinami, tylko że dla żadnego z tych podmiotów Europa nie jest realnym partnerem, bo po prostu jest, jak na razie pani Ursula z całą jej administracją jest pośmiewiskiem, a nie partnerem.
0: Dla Chin jest realnym partnerem, bo miliard euro dziennie deficytu w handlu z Chinami, to jednak jest poważny partner.
2: To właśnie nie jest partnerstwo, to jest
0: to nie jest partnerstwo?
3: Znaczy, jeśli chodzi o to, co Szczepan powiedział, mi też się wydaje, że sztuczna inteligencja, te zabiegi tych kilku dużych graczy, to jest tylko i wyłącznie chodzi o kasę, ponieważ Anthropic złożył już prospekt emisyjny wejścia na giełdę i wyceniane szacują na 2 biliony złotych polskie, 2 biliony dolarów, po polsku bilion, czyli triliony po amerykańsku. Spółka, która ma roczną
0: skąd
3: stratę...
0: Skąd te pieniądze?
3: Od emerytów bogatych. Roczną stratę 40...
0: Ale oni już zainwestowali w połowę 40, świata. 40, mają wszystko, nawet mają...
1: Nie docenia pan amerykańskich rynków.
0: Ale nawet odkryłem, że sucharki beskidzkie należą do amerykańskich emerytów.
3: Ale Anthropic ma stratę 40 miliardów dolarów generalnie, tak? A przy stracie 40 miliardów dolarów wycenę 2 biliony dolarów, tak? To polega na tym, że te przyszłe przychody będą i zyski będą potężne. Ale jeżeli się okaże, że open source zgoni to wszystko, no to jest problem. A tworzą tą atmosferę zagrożenia, żeby pokazać, że mamy technologię, której innym nie dajemy, jakąś cudowną i faktycznie będziemy ciągle ahead konkurencja, co jest nie do końca prawdą. Ale absolutnie. Mark Carney, tak jak tu rozmawialiśmy, trzeba pamiętać, że Mark Carney jest ideologicznie bardzo bliski obecnej szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, bo jak był szefem Bank of England, co było też fenomenem, że Kanadyjczyk w sumie był szefem Bank of England, on był jednym z gości w forpoczcie, która pchała całą tą zieloną transformację. Masował jako szef Bank of England, pchał w środowiskach finansowych taksonomię tą zieloną, żeby banki nie pożyczały sprzedawały firmom i przedsiębiorcom, które są tam w paliwach kopalnych. Potem, jak skończyła mu się kadencja, został, jeśli dobrze pamiętam, takim pełnomocnikiem, czy nie pamiętam, jak się nazywało, w Organizacji Narodów Zjednoczonych do całej tej zielonej transformacji na świecie. Tak? Więc ideologicznie on jest w tym zafiksowany, potem został premierem Kanady, więc stąd ta więź taka emocjonalna z panią von der Leyen, ideologiczna. Natomiast musimy sobie, tak jak dyskutujemy tutaj, no, wszyscy gdzieś tam mamy poczucie, że ten układ taki geopolityczny po II wojnie światowej pęka. Cały Bretton Woods, cały ten system, który powstał, powoli trzeszczy. Wymiana handlowa, rola dolarów, całej finansjery, to powoli trzeszczy. Ale zapominamy dodawać tej kropki, bo to mnie najbardziej interesuje, bo my jesteśmy tu w Polsce, że Unia Europejska tak samo była geopolitycznym takim układem, który powstał na bazie zakończenia II wojny światowej. Jeżeli ten duży układ pęka, to czemu my kurczowo trzymamy się cały czas, że Unia Europejska musi funkcjonować w tym formacie, który jest? Nie było zagrożeń militarnych, więc sobie funkcjonowała gospodarczo. Przy zagrożeniach militarnych ze strony Rosji, profil ryzyka, profil wysiłku gospodarki, kosztów, które są ponoszone, zupełnie inaczej przemodelowuje całą tą strukturę. Czy ona wytrzyma? Mi się wydaje, że nie. Jeśli chcemy utrzymać korzyść dla Polski. I mi się wydaje, że tutaj pan prezydent Trump, no, czy Stany Zjednoczone generalnie powinny wyjść też z inicjatywą, tak jak w regionie jest oczekiwanie inicjatywy od Polski. Tak samo mi się wydaje, że cały ten układ transatlantycki, oczywiście są sceptycy, jak te kraje, które chcą wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy, ale wydaje mi się, że tu jest pole manewru dla Stanów Zjednoczonych, żeby wyjść z inicjatywą stworzenia nowej organizacji. Tak jak jest na przykład G7 czy G20, to jest pole stworzenia nowej organizacji, nie wiem jak ona ma się nazywać, ile ma mieć członków, ale to byliby członkowie, którzy chcą współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, być może tworzyć nowy ład i relacje gospodarcze. I po to, żeby mieć energię tańszą, żeby mieć dostęp do technologii, które kraje nie chcą, tak? Jeżeli jesteśmy sojusznikami i my tutaj mamy wspólne interesy geopolityczne, ale i militarne, no to również zmieńmy strukturę gospodarczą. I nie, żeby zaprosić, tak jak, nie wiem, do G20 może wyjdziemy, no ale mówię, G20 według mnie trochę się kończy, bo trudno mi sobie wyobrazić wybudowanie wspólnych relacji, gdzie mamy Rosję, Indie, no trudno powiedzieć, jak się będą zachowywały, ale Chiny, tak? Stany Zjednoczone, Europolska w ogóle nie jest reprezentowana przez wiele lat. Niech prezydent Trump zaprosi tych, którzy chcą być sojusznikami Stanów Zjednoczonych i wtedy niektóre kraje też się określą, tak? To się wiąże ze zobowiązaniami. On tworzył tą radę tam pokoju dotyczącą bliskich, no ale to była trochę tam... Nie mam obywatelstwa amerykańskiego, nie będę krytykował wewnętrznej polityki Stanów Zjednoczonych.
0: Ta rada wciąż istnieje. Nawet ma 2 miliardy, czy ileś.
3: Natomiast mi się wydaje, że tu jest inicjatywa dla Stanów Zjednoczonych stworzenia nowej organizacji, która będzie zaczynała układać relacje gospodarcze w nowym kształcie geopolitycznym, bo czujemy, że to się zmienia. To nie ma na co czekać. Tak?
1: Pozwoli pan, że się odniosę do tego, bo to jest bardzo ważne. Wspólnota węgla i stali była stworzona po pierwsze pod parasolem amerykańskim.
3: Tak.
1: Po drugie, głównym celem stała się platforma na niemiecko-francusko pojednanie. To był jeden z najbardziej krwawych nienawiści w systemie międzynarodowym. Jeżeli pomyślicie o tym, w jaki sposób Francuzi traktowali Niemców na przykład po I wojnie światowej i ta nienawiść, która wyszła z tej drugiej. I tu chodziło i żeby zinternacjonalizować zagłębie rury, i żeby stworzyć te systemy rynkowe, zadziałało doskonale. Wielką przegraną tej organizacji było to, że po zakończeniu zimnej wojny nie próbowano zrobić tego drugiego pojednania, to znaczy niemiecko-polskiego, niemiecko-wschodniego, na tej zasadzie, że po prostu trzeba tę przeszłość przepracować, a nie udawać, że ona się nie stała. Więc to był pierwszy błąd. Niemcy wybrali, jeżeli chodzi o relacje na wschodzie, bezpośrednie relacje z Moskwą. To było wyraźnie widać u pani Merkel. Ja zawsze mówiłem Niemcom, którzy dla mnie pracowali właśnie w Centrum Marszala, że ja nie mam problemu, że wasz kanclerz leci sobie do Moskwy, ale po drodze powinna się zatrzymać w Tallinie, zwołać wszystkich premierów z flanki, dać im briefing na temat tego, co będzie omawiane i zapytać o ich wkład i wracając zatrzymać się w Warszawie, zwołać wszystkich z powrotem i zrobić debriefing na ten temat. W taki sposób się buduje zaufanie. Berlin wybrał inne podejście do tego. To, co pan mówi, jest bardzo ważne. Byłem w poniedziałek ubiegłego tygodnia na tym szczycie ekonomicznym polsko-amerykańskim w Nowym Jorku. Tam i panel, który prowadziłem, i było panelem o współpracy przemysłu zbrojeniowego amerykańskiego i polskiego. I kilka rzeczy mnie uderzyły, zwłaszcza w kuluarowych rozmowach z wysokimi, prawda, executives, czy z Lockheed Martin, czy z Northrop. biorąc pod uwagę, jakie są wymagania produkcji zbrojenia w tej chwili, produkcji amunicji, mamy zupełnie inny klimat odnośnie współpracy. I w przeszłości było tak, oczywiście kupuj się od nas broń, ale my tutaj już będziemy kontrolować, w jaki sposób ta technologia będzie później częścią tego dealu. W tej chwili są potrzeby produkcji, które przewyższają zdolności tych firm, tych pięciu primes, że tak powiem, żeby to robić. Zupełnie inne otwarcie, czyli są interesy, którymi zaczynamy się dzielić w bardzo poważny sposób. Dużo było rozmowy o tym, co nazywamy dual use production capacity. W Polsce się dużo mówi o dual use technology, technologii podwójnego użycia. Natomiast głównym problemem dla mnie jest właśnie nie tyle nawet, że można się dzielić technologią podwójnego cywilno-wojskową, tylko że jeżeli się nie stworzy zdolności produkcyjnych tej technologii, to jest wszystko gadanie, taka wizja, że tak powiem, nic poza tym. I teraz Stany Zjednoczone nie mają bazy przemysłowej, cywilnego przemysłu, takiego, jaki miały w okresie II wojny światowej, prawda? Ale co mają? To, o czym pan mówił o tych emerytach. Mają niezwykłą głębię kapitałową. I teraz kwestia stworzenia systemu, w której prywatni inwestorzy wchodzą, budują zdolności produkcji, robią to bardzo szybko, ale oni tego nie zrobią, jeżeli się okaże, że to ma tylko służyć projektom wojskowym, bo kontrakt wojskowy się kończy, wyprodukowaliśmy tyle i tyle dronów, no a ja tutaj zainwestowałem grube biliony w maszyny.

0: trochę było więcej Polaków niż Amerykanów. To mnie trochę zdziwiło, bo jednak to jest unikalny moment, żeby sprowadzić jak najwięcej ze strony amerykańskiej. Prezydent Nawrocki był tam, też dawał medale różnego rodzaju ludziom, którzy się zasłużyli dla Polski. O ile pamiętam, jedna pani została nazwana ambasadorem takim at large. Ale było poczucie tego, że ta społeczność amerykańska zaczyna odchodzić od tej tradycyjnej polonijnej, tak powiem, roli i zaczyna się stać autentycznym partnerem. Co jest jeszcze ciekawe, rozmawiałem tam też z szefem WB Electronics America, czyli polskie firmy zaczynają wchodzić na terytorium Stanów Zjednoczonych, stają się partnerami do rozmowy. To powinno być wspierane w 100% przez rząd polski. Tak jak mówimy o bazie, przecież w końcowej analizie ta baza musi być wynegocjowana przez rząd, nie przez prezydenta. Tu chodzi o pieniądze, o budowę infrastruktury. To musi być dopięte przez rząd. A prezydent otworzył drogę do tej negocjacji. Uważam, że zrobił bardzo ważny kawałek roboty tutaj, ale dopięcie musi być stąd.
1: I jedną jeszcze rzecz dopowiem to, co pan profesor powiedział odnośnie właśnie dual use, tak? Bo technologia technologią, ale chodzi o zdolności budowania. Nie da się wybudować wiele dronów na zaś, bo one się bardzo szybko starzeją. Trzeba mieć zdolność kliknięcia i przestawienia fabryki, która robiła drony, nie wiem, jakieś rolnicze czy inne, na drony militarne. Tak samo jest cała, są wypowiedzi niektórych amerykańskich przedsiębiorców mówiących o tych, że to jest między innymi również strategia Chin, polegająca na tym, żeby dorżnąć przemysł samochodowy w Europie. Tak, ponieważ bardzo łatwo, mając fabryki samochodowe, przeswitchować, że produkowały czołgi, rakiety, tego typu rzeczy. Jak tego nie będzie, tak jak profesor powiedział, odbudować tą bazę będzie bardzo ciężko, tak? Więc powinniśmy również pod tym kątem patrzeć, gdzie powinniśmy to budować, a cały ten Zielony Ład, to wszystko, no to jest zaprzeczenie tego właśnie.
0: Pozwoli pan, że jeszcze powiem jedną rzecz, bo ja czasami słyszę to, co pan Szczepan mówił na temat nie potrzebujemy broni jądrowej w Polsce i tak dalej. Sfinalizowanie tej bazy amerykańskiej jest kluczowe. Tak. Tu powinny być wszystkie ręce na pokładzie, dlatego że przy obecnym Force Posture Review minimum będzie redukcja 20-25% obecności amerykańskiej na kontynencie. Berlin się bardzo tym niepokoi, dlatego że część, duża część tych wojsk, które wyjdzie z baz, które są w tej chwili w Niemczech. I tu jest problem taki, że z jednej strony duża armia amerykańska kocha Niemcy. Dlaczego? Bo jest tam od kilku pokoleń. Każdy amerykański pułkownik, który się raportował do mnie, następnego dnia kupował sobie bawarską kurteczkę, kapelusik, szedł się napić Helles, a jeżeli nie był żonaty, to chodził na randki z Niemkami, a potem, prawda, czasami się z nimi żenił, wielu zostaje na retirement. To jest budowanie więzi społecznej, które stwarza pewną oczywistość dla Amerykanów, że tak, Niemcy trzeba bronić, bo to jest miejsce, gdzie jesteśmy. Nikt nie zbuduje w Polsce nowego Landstuhl Centrum Medycznego, czy Grafenwöhr do trenowania wojska, czy Hohenfels. To pozostanie. Ale Niemcy też mają tutaj dużo do zrobienia. Powinni stworzyć struktury do wsparcia właśnie tego kluczowego frontu, głównie Polski, i te zasoby powinny być przeniesione do Niemiec Wschodnich. Tu chodzi o zbudowanie infrastruktury północ-południe, stąd ten port komunikacyjny w Polsce, centralny port komunikacyjny, on nie powinien jeździć szybciej do Wrocławia. Tu chodzi o północ-południe konektywność. Chodzi o rurę paliwową, która pozwoli dużym transportowcom, prawda, po wylądowaniu tam zatankować i dalej operować. To są wszystko rzeczy związane z bezpieczeństwem państwa. Tak jak mówiliśmy o energii. To jest to samo. Tu nie ma rozdzielenia wojskowe, cywilne. To się wszystko schodzi na jedno, na bezpieczeństwo narodowe państwa.
2: No to w tej kwestii te wszystkie projekty zostały, jak wiemy, wstrzymane, a nasz premier powiedział, że nie będziemy podbierać Niemcom wojska, więc myślę, że rząd niestety, obawiam się, że może robić dużo, żeby ta baza w Polsce nie powstała. Natomiast ja chciałem jeszcze odnośnie tego szczytu i odnośnie różnych wypowiedzi w ONZ-cie, może będziemy mieli okazję jeszcze w kolejnych edycjach wrócić do tej przemowy Benjamina Netanyahu. Natomiast myślę, że bardzo małym echem odbiło się w Polsce, że nasz prezydent miał taką prestiżową rolę, że drugi dzień tego posiedzenia otwierało przemówienie naszego prezydenta, które było dobre, bo ja starałem się przesłuchać zarówno Trumpa, Netanyahu, naszego prezydenta i tak dalej. Może zabrakło tam jakiegoś takiego bon motu, który mógłby stać się headlinem do różnych mediów i to była taka może wada. Natomiast my tu funkcjonujemy w Polsce w kompletnie zatrutej wodzie, jeśli chodzi

0: o media. To znaczy, podczas gdy nasz prezydent otwierał drugi dzień posiedzenia plenarnego Narodów Zjednoczonych, to my się zajmowaliśmy tym, że jakaś fundacja zbierała i tak dalej, i tak dalej. I to było wiodącym tematem. Ten szczyt, na którym był pan profesor, był dobry. Te dwuznaczności, które się wokół niego zrobiły, były niefortunne i nie powinny mieć miejsca co do zasady. Natomiast dobrze, że był taki szczyt. Myślę, że jest to bardzo prestiżowe, że nasz prezydent otwierał ten drugi dzień. I wielka szkoda, że, no, że pojawiły się tego typu dwuznaczności, które dały no, nieprzychylnym mediom, powiedzmy sobie szczerze, niemieckim, możliwość do niszczenia obrazu głowy państwa, niszczenia obrazu tego, co się w Stanach Zjednoczonych naprawdę wydarzyło, bo to były rzeczy, które budowały i siłę Polski, i prestiż Polski. I szkoda właśnie, że my mówimy o przemówieniu Trumpa, o przemówieniu Netanyahu, a tutaj już nie robię tego jako zarzut, ale nie powiedziałeś, że może byśmy też skomentowali przemówienie naszego prezydenta.
1: Panie Krzysztofie.
0: A on otworzył drugi dzień, tak? Tak jak mówię, tam myślę, że zabrakło jakiegoś takiego bon motu, który by właśnie sprawił, żeby to było szerzej komentowane. Ale
2: komentowaliśmy tak, to w radiu i cytowaliśmy w radiu i było dużo o przemówieniu prezydenta Karola Nawrockiego. To prawda, że powinienem uzupełnić o przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego i jeszcze o jedno spotkanie Ławrowa z ministrem spraw zagranicznych Niemiec, bo też tam gdzieś w kąciku sobie się spotkanie. No właśnie.
1: Znaczy, prezydent Nawrocki miał dwa wystąpienia na tym szczycie ekonomicznym. Jedno otwierające i później, kiedy dawał odznaczenia zasłużonym ludziom tam. I muszę powiedzieć, że słuchając reakcji amerykańskich, ludzi, którzy tam byli właśnie z przemysłu, i było to bardzo dobrze przyjęte, zarówno jeżeli chodzi o jego message współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, gotowości do inwestowania, tutaj przyjmowania inwestycji, ale również inwestowania w Stanach Zjednoczonych, współpracy, jeśli chodziło o produkcję amunicji i tego wszystkiego rodzaju rzeczy, no i współpracy energetycznej. Jednym z paneli był panel na temat energetyki. Tam była pani z Westinghouse, która właśnie dosyć obszernie mówiła na temat, jakie są plany odnośnie reaktora i jak to szybko może być zrealizowane. Więc ze strony przemysłu amerykańskiego był też człowiek, który jest dyrektorem na cały region dla Lockheed Martin. Był szef międzynarodowej dywizji Lockheed Martin, więc to, że ten szczyt jednak przyciągnął ludzi tej kategorii, jeśli chodzi zwłaszcza z tych największych półek prime contractors, to jest sukces. To jest naprawdę sukces i wystąpienie prezydenta tam zostało przyjęte, myślę, prezydenta Nawrockiego w taki sposób, że na tym trzeba budować w tej chwili.
0: Ten prezydencki pokład biznesu to jest inicjatywa, która na pewno powinna być kontynuowana i która już można uznać, że jest sukcesem i której najwyraźniej wielu zazdrości prezydentowi. Natomiast no tam w troszkę inny sposób na przyszłość, ale niewątpliwie to jest bardzo dobre rozwiązanie, że wreszcie biznes jeździ z głową państwa polskiego przekuwać wizyty dyplomatyczne w realne projekty gospodarcze, bo tak to się robi we wszystkich krajach Zachodu i tak to powinno być robione w Polsce.
2: A ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie musi napisać w swoim telegramie, że coraz więcej policjantów jest w Alei Szucha przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo nie wiadomo, co tam się stanie i nie wiadomo w ogóle, czy w Polsce obowiązuje jakiekolwiek prawo. No taka jest sytuacja, że z jednej strony prezydent Karol Nawrocki mówi w Nowym Jorku o inwestycjach i o przyszłości, a z drugiej strony mamy taką smętną polską rzeczywistość, która nawet się nie podoba Fundacji Batorego, która stwierdziła, że w Polsce powinno dojść do resetu konstytucyjnego, że nie można siłą przejmować Trybunału Konstytucyjnego, bo to naprawdę się źle skończy. Ale więcej policjantów pilnuje, być może pilnuje tych, którzy manifestują, bo tam jest miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym wybudowane, panie Piotrze.
3: No i to jest problem właśnie. No. Kolejny, no bo to ma znaczenie, powiedzmy, jeżeli mamy, nie wiem, pokój na świecie, to okej. Okay. Natomiast z tego punktu widzenia, no who cares, nie? Czy nie wiem, Putin powie, dobra, ja nie wjeżdżam tam gdzieś, no bo tutaj się tłuką, niech się sami pierw wytłuką, tak? No to jest bez sensu, tak? Jest Westinghouse, my chcemy zbudować elektrownię atomową. Westinghouse teraz będzie wchodził na giełdę, tak? Robi IPO, około 50 miliardów dolarów. To jeżeli my poważnie jako rząd podchodzimy do tego, że chcemy mieć tą elektrownię atomową budowaną przez Westinghouse, to taki PFR na przykład powinien wejść kapitałowo, kupić pakiet akcji po to, żeby mieć tam albo członka w Radzie Nadzorczej, z czego punktu że Westinghouse zakolejkował sobie różne inne kraje, też chcą budować. Przy naszym podejściu rządu to my będziemy znowu obsuwani w kolejce na dole. To będziemy mieli po pierwsze udział, na czym będziemy też zarabiali. Po drugie będziemy mieli swojego człowieka wewnątrz Westinghouse'u w siedzibie, który będzie pilnował, żeby Polska nie była degradowana w dół. No tak się, a my to mamy, to weźmy policjantów, 5, 10, ten pałką walnie, tamten nie walnie, pokażmy w telewizji i jedziemy z koksem, tak? A to, że świat chce nas zgnieść.
2: Bez koksu, bo to albo, węgiel.
3: No w cudzysłowie. Albo odjechać.
1: Co to
3: nas,
1: znaczy
3: tak?
1: Jedziemy z koksem?
3: No to jedziemy do przodu po prostu. Tak?
2: Koks to o co innego chodzi.
3: No, ja pochodzę z Ornety i takie samochodowe powiedzenia.
4: Ministrowie są nazywani przypudrowany lasek.
3: Ale generalnie wow. i to jest problem, tak? Bo świat nie będzie czekał na to. Mamy z jednej strony, to się potężnie rozwija bardzo mocno do przodu, a my na każdym polu, który jest fundamentalny, z jednej strony dla bezpieczeństwa, ale też nie zapominajmy, musimy się skupiać na bezpieczeństwie, bo jest fundamentem naszego egzystowania, ale nawet kraj, który prowadzi wojnę, nie musi 100% się skupiać na wojnie, tylko musi dalej rozwijać inne rzeczy, bo jak wygra wojnę, to przegra pokój, bo mu cały świat technologicznie odjedzie i będzie, że tak powiem, krajem piątego świata, więc trzeba myśleć o wielu, że tak powiem, frontach naraz, a my się skupiamy, czy tam policja, trybunał, czy nie, czy ten sędzia, neosędzia, tamten nie, czy tamten, nie wiem, no to jest jakiś żart po prostu, no.
4: No dlatego nikt nie traktuje poważnie tego, jak nasz rząd czy premier mówi, że w ogóle w ciągu kilku miesięcy będzie wojna albo nie wiadomo co, bo wszyscy widzą, że dla niego najważniejszy jest front wojny wewnętrznej. I teraz ten front przebiega pod Trybunałem Konstytucyjnym i służby polskie nie są angażowane w bronienie Polaków przed narastającymi zagrożeniami z zewnątrz, tylko są angażowane w prowadzenie wojny wewnętrznej. No, to jest sytuacja tragiczna.
3: I jeżeli my tak w sposób tutaj rozmawiamy, przepraszam, że tak rozmawiamy. Każdy racjonalny powinien powiedzieć, że powinniśmy robić to, powinniśmy robić tamto, powinniśmy robić. Teraz ja się postawię w butach, nie wiem, Stanów Zjednoczonych. Ja powiem tak, no potrzebujemy kogoś sensownego, jakiś kraj, który by te rzeczy działał, żeby tu faktycznie budować region, scalić region, tak? Zbudować odstraszanie w stosunku do Rosji generalnie. No kogoś, kto ten plan będzie realizował w sposób dobry dla swojego kraju i dobry dla regionu i na tym też skorzysta. No i patrzą na Polskę, my co tam robią? On to właśnie pisze ten noty ambasador. Tu się tłuką pod Trybunałem Konstytucyjnym, tam jakąś szkołę przejmują, tam jakiś poseł przez płot wschodził, tamten nie wychodził, tam... Ty, no to weź, a mamy jakiś inny kraj? No nie, no dobra, no to może trzeba odpuścić. No, ale co mają robić? Mają nas za uszy ciągnąć? W imię czego?
4: A na koniec wyjdzie Paweł Zaleski i powie, że nie chcemy nie tylko głowic jądrowych, ale reaktorów jądrowych też nie chcemy.
3: I to,
4: tak
3: co pan
4: Niemcy.
3: Profesor powiedział, żeby Polska nie została sama, ale my sami chcemy zostać sami, bo odwalimy po łapach wszystkich, którzy chcą nam pomóc właśnie tym pałkami policyjnymi. Nie, zostawcie nas, my tu sami się w swoim tam sosie będziemy kiełbasić, nie? I zostaniemy sami. To historia jest, pokazywała.
4: To jest...
3: Który kraj miał trzy rozbiory swojego kraju.
4: To jest
3: kraju.
4: Strategiczna strategia z kunksem.
3: No my to wkurza, delikatnie mówiąc, bo no, u mnie też przodkowie ginęli za wolną Polskę i cały rząd pluje im w twarz, tak jakby. No bo jak to jest? Ładne te, już mówiłem o tym, uroczystości, wspominamy tam 1 września, powstanie warszawskie, jakieś inne bitwy, super, politycy kwiaty składają. Ale swoim zachowaniem wszystkim tym, którzy zginęli za wolną Polskę, plują w twarz. I mnie to po prostu boli, bo tak nie powinno być. I tyle.
2: No i tyle. W takim razie. Pan profesor Andrew Michta, panie profesorze, bardzo dziękuję za kolejną wizytę w klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Mam nadzieję, że jeszcze przed wyborami amerykańskimi spotkamy się, bo tu to temat...
1: To jest możliwe. Prawdopodobnie będę na Warsaw Security Forum i później jest jakaś konferencja też tutaj 19 Więc października, więc na pewno przed wyborami. Natomiast w Stanach Zjednoczonych istnieją tylko midterms w tej chwili. To się tylko i wyłącznie o tym mówi.
4: Czyli będziemy mieć świeże informacje.
1: Świeże
4: tego,
1: informacje
4: jak to
1: z pierwszej ręki, jak to wygląda.
4: W ostatniej chwili.
1: I to było bardzo ciekawe, że w wystąpieniu prezydenta Trumpa w Narodach Zjednoczonych, on też się do tego odnosił, że tutaj Iran czeka, aż ja tutaj wybory mnie nie dotyczą. Natomiast z kolei w czasie swojego wiecu mówił, głosujcie tak, jakbym był na balocie. Głosujcie, bo prawda, jeżeli ci ludzie przyjdą do władzy, to wszystko zniszczą, co zrobią.
2: Ale Trump mówi komuniści.
1: No mówi.
2: Dlaczego?
4: No, jakaś część
1: jeżeli pan
4: to są
1: spojrzy
4: komuniści.
1: Na programy, które tak zwany demokratyczny socjalizm proponuje. Ja miałem rozmowę z bardzo taką senior demokratką, panią, która kiedyś była szefową komisji Partii Demokratycznej. I ona jest bardzo mocno zmartwiona tym, że twarze, które są wypychane przez radykalno-lewicowe elementy partii demokratycznej, doprowadzą do tego, że znów wybiorą republikanina. Znaczy, ja kiedyś byłem na kolacji takiej w Waszyngtonie i pamiętam, tam, głównie demokraci, to byli donerzy do think tanku. No i tam było Trump. Wreszcie straciłem cierpliwość i powiedziałem, nie ma lustra dostatecznie dużego dla partii demokratycznej, żeby spojrzała w niej i powiedziała, jak wybrali Donalda Trumpa dwa razy. Dlatego, że pierwszy raz pani Clinton, która była tą bezalternatywną kandydatką, ona była tak nieprzyjemną osobą, jeżeli chodzi o relacje w ogóle z wyborcami, że panowie pamiętacie, strzeliła na kilka dni przed wyborami o tym koszyku tych takich koszmarnych rasistów, prawda, to cała ten no nie można wrzucić połowy elektoratu pod autobus i domagać się, żeby na pana głosowali. No a później powiedziałem, przez trzy lata kłamaliście w żywe oczy, kiedy widać było, że prezydent Biden no jest starszym człowiekiem, który ma demencję, ma Parkinsona, teraz wiemy, że ma raka prostaty tej kategorii, a wyście mówili, jaki ten Joe jest, prawda, tutaj, po czym zrobiliście debatę przed konwencjami, co jest nigdy nie robione, no i Joe Biden nie wiedział, gdzie jest góra, gdzie jest dół, no i później wyciągnęliście panią Harris z tego kapelusza i demokraci wydali 2,5 biliona dolarów na kampanii.
2: Miliarda, przepraszam,
1: i przegrali. Więc to jest problem, że jeżeli my mówimy na przykład o pewnych ekstremach, które się odbywają wewnątrz partii republikańskiej. Partia jest teraz bardzo podzielona, bo Trump trochę stracił wsparcia od MAGA, właśnie z tego tytułu, głównie Iran, ale też inne rzeczy. No ale demokraci nadal jadą na tym szalonym koniu. Jeżeli do tego dojdzie, że oni wybiorą kandydata, który się będzie podobał w Nowym Jorku, bo mówi o demokratycznym socjalizmie, autobusy za darmo, prawda, takie rzeczy, no to całe społeczeństwo, jak ja pana zapewniam, że głosujący w Iowa, nawet jeśli jest demokratem, nie będzie na takich ludzi głosował.
4: Ja bym dodał tutaj jeszcze jedną rzecz. Słucham dość często takiego komentatora amerykańskiego, który się nazywa Victor Davis Hansen. To pan profesor
1: to on jest
4: też
1: szefem,
4: też
1: będę
4: go
1: widział właśnie w przyszłym tygodniu. Prowadzi wspaniałą konferencję na temat wojny i historii.
4: I
2: gdzie?
1: W Hoovera, Hoover Institute.
4: Więc on ma takie bieżące swoje komentarze. Ostatnio mówił o tym, że wszyscy szykują tak zwane October Surprise, ponieważ te wybory są ważne dla całego świata, te midterms.
1: Absolutnie.
4: Okazuje się, że dla Iranu są ważne, dla Chin są ważne, dla Rosji są
1: dla
4: ważne.
1: Dla pani von der Leyen są ważne.
4: Dla pani von der Leyen też są kluczowe i tak dalej.
3: W a zasadzie. Dla nas nie.
4: A my
1: proszę nasza, nic
4: nasza
1: się nie
4: chata
1: mówić,
4: z kraja, my nie chcemy żadnych głowic, żadnych reaktorów, panie.
1: Spokojnie, cicho.
4: Dokładnie. W każdym razie to też może być z tego powodu bardzo dynamiczny czas geopolitycznie, globalnie. Ja bym wskazał dwie rzeczy. Raz, że jakby Iran może szykować swoją taką October Surprise, żeby wpłynąć na wynik wyborów. Coś w stylu tego, co mogło się wydarzyć w Wielkiej Brytanii, ale się nie wydarzyło. Natomiast z drugiej strony prezydent Trump mówi o tym, że ograniczy eksport diesla ze Stanów Zjednoczonych. I to jest znowu Europa przez naszą całą kochaną zieloną politykę. My nie mamy mocy rafineryjnych. Europa straciła w ostatnich 20 latach kilkadziesiąt procent mocy rafineryjnych. Jesteśmy strukturalnie i trwale uzależnieni od importu, co nie dotyczy Stanów Zjednoczonych. Oni mają nadwyżki. Ale ceny w tej chwili płacone przez rolników, na przykład właśnie w Stanach Zjednoczonych, którzy potrzebują diesla do maszyn rolniczych, są bardzo wysokie, dlatego że są zawyżane przez popyt na eksport. Europa bardzo dużo importuje diesla ze Stanów Zjednoczonych, tak? I Trump może wprowadzić ograniczenie. I wtedy ceny w Stanach od razu spadną. Mogą, jeszcze ma czas, że mogą spaść na midterms, mogą być z powrotem niskie ceny. Natomiast u nas eksplodują. W sensie to 12 zł za litr diesla jest
2: osiągalne. Skąd ten Szczepan to wszystko wie?
1: No 3 dni temu, tu ma rację.
4: Słucham Wiktora Davis Hansona.
1: 3 dni temu tankowałem samochód i patrzyłem na stacji benzynowej. Diesel był 6,50 centów za galon. Benzyna premium była 5,50. Zwykła benzyna była prawie 5. I wie pan, jeżeli pan spojrzy na fakt, że wszystko w Stanach Zjednoczonych jest rozwożone ciężarówkami tymi dużymi, nawet kolejowe linie używają dieslowych lokomotyw przede wszystkim, więc ta cena się przekłada na inflację od całej żywności gospodarki. Całej gospodarki. No i rzeczywiście, jeżeli Trump, bo jeżeli doprowadzi do tego, że będzie nagły spadek, wszystkie te przewidywania też się mogą okazać bardzo, bardzo dziwne. Widziałem niektóre polling data, ostatnia uwaga, GOP 40 parę, Trump ma 32-33 wsparcia, natomiast Partia Demokratyczna ledwo 50. Więc takie wahnięcia też mogą doprowadzić, przynajmniej na poziomie Senatu, do dużych niespodzianek.
3: A ja odpowiem na te ceny benzyny w takim samym stylu, jak nasz rząd odpowiada na zmiany geopolityczne. Ja się tym nie przejmuję, bo ja zawsze tankuję za stówkę. I ceny benzyny nie mają znaczenia.
4: Tylko coraz mniej możesz przejechać. No.
2: Piotr Nowak, były wiceminister finansów.
1: Ale zawsze tak, tu jest za stówkę.
3: Dokładnie. Czy za benzynę gra roli? Stówkę
2: Szczepan Ruman i profesor Andrew Michta, Krzysztof Skowroński. Życzę Państwu miłego wieczoru, a tym z Państwa, którzy oglądają nas na kanale YouTube, miłego tego momentu, w którym Państwo będą oglądać Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
1: Serdecznie.
5: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
6: Reklama.
7: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.
8: Radio Wnet uszami słuchaczy.
9: Dziękuję całemu Radiu Wnet za to, że jesteście, za to, że nas edukujecie, inspirujecie, za ciekawych gości, tematy historyczne, sztuka, ekonomia, no po prostu ja codziennie dowiaduję się jakichś arcyciekawych rzeczy. Zachęcam też wszystkich, aby zostali patronem. To nie jest duża kwota co miesiąc, ale dla nas to jest jedyne źródło wiarygodnych informacji. Pozdrawiam wszystkich.
10: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Radio Wnet.

0: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
1: Wtorek, godzina 20, Radio Wnet. Rozmawiamy zatem o sporcie, jak co tydzień. No o tej porze na szczęście ani razu, w zasadzie chociaż czasami się to zdarza. Rozmawiamy o piłce nożnej, ale tylko wtedy, kiedy mecz, nasza reprezentacja rozgrywa podczas naszego programu. Teraz nie gra nasza reprezentacja, więc chyba trzeba powiedzieć na szczęście. Nie będziemy mówić o piłce nożnej. Będziemy mówić oczywiście o sporcie motorowym, jak przystało na program Czas na motorsport. W nim mamy mnóstwo sukcesów. Okazuje się, że co tydzień to jest nieprawdopodobne. Mało tego, to, że na czterech kółkach, w samochodach biało-czerwoni potrafią od czasu do czasu wyzwalczyć coś świetnego, już wiemy. Ale jakimś kosmosem jest to jeszcze, nie wiem, kilka lat temu byśmy w ogóle o tym nie pomyśleli, że nasi motocykliści potrafią sięgać po tak ważne, arcyważne wręcz wyniki i stawać na podium w najważniejszych międzynarodowych zawodach. Rok temu, przepraszam, tydzień temu mówiliśmy o sukcesie polskiego zespołu Wójcik Racing Team, który wygrał 24-godzinny wyścig Boldor w Prowansji. Jeden z najważniejszych wyścigów w świecie sportu motocyklowego. Z Polakiem w składzie, Milanem Pawelcem, w klasie Supersport wygrali ten wyścig we Francji. Wygrali Puchar Świata, tym samym w wyścigach długo dystansowych. No a w tym tygodniu Milan Pawelec, który tydzień wcześniej we Francji sięgnął po zwycięstwo w Boldor ze swoją ekipą, w miniony weekend w Hiszpanii obronił tytuł motocyklowego mistrza Europy Moto2. Jeszcze jedna ważna wiadomość. Daniel Blin był w ten weekend miniony dwa razy na drugim miejscu na torze Hockenheim w Niemczech w serii Euromoto. To jest seria, która miała finałową rundę w miniony weekend i Daniel Blin w sumie wywalczył tytuł wicemistrza tej serii. Dzisiaj z Danielem Blinem porozmawiamy o tych wyczynach z torów środkowej Europy, no bo tam ta seria rozgrywa swoje zawody. O Milanie Pawelcu porozmawiamy z jego menedżerem Michałem Fiałkowskim. Będzie także o Formule 1. Jesteśmy po weekendzie w Baku i jesteśmy przed, no to jest chyba może największa ciekawostka, jeśli chodzi o kalendarze sportów motorowych w tym roku. Jesteśmy w następny weekend. Ten najbliższy zostanie rozegrany Grand Prix Bahrajnu, ale w Malezji. O tym porozmawiamy z Roxaną Ćwik w ostatniej części programu, który realizuje Adam Czerpak. Prowadzą
2: Piotr Nałęcz, dobry wieczór.
1: I Kamil Kowalik, dobry wieczór. Witamy serdecznie. Jeszcze Łek jechał. Bardzo dużo się działo. Sobiesław Zasada też w wieku 96 lat królował w Argentynie. Może o Łeku kilka słów na początku.
2: Kolejna runda, tym razem na Fuji, 6-godzinny wyścig w ten weekend. Z 6 z 8 rund długodystansowych mistrzostw świata w tym sezonie. Wiemy, że ten kalendarz się zmienił. Miał być Katar, miał być Bahrajn, już w zasadzie tradycyjnie. Natomiast te dwie kolejne rundy to jest Barcelona i to jest Monza, no a teraz właśnie Japonia. No i tor, który jest doskonale znany wszystkim fanom długodystansowych mistrzostw świata. Zaczęło się w ten weekend bardzo nietypowo, ponieważ kwalifikacje zostały odwołane z uwagi na pogarszającą się widoczność, stojącą wodę na torze. No i się okazało, że do tego niedzielnego wyścigu zostanie ustalona kolejność w oparciu o czasy, najlepsze czasy z trzech sesji treningowych i to sprawiło, że te wyniki, te rozstrzygnięcia kolejności na starcie były naprawdę zaskakujące. Pole position w takim układzie: Alpine z numerem 36 na drugim miejscu, również Alpine, tym razem tyle, że z numerem 35. Zresztą to najlepszy czas Alpin Wiktora Martinsa, debiutanta w tym sezonie, no ale też wysoko Genesis Magma Racing, czyli debiutanci w tym sezonie, również daleko Toyota, daleko podobnie Ferrari, natomiast w wyścigu to wszystko jakoś obróciło się, no nie do góry nogami, ale obróciło się na korzyść Toyoty, konkretnie na korzyść zespołu z numerem 8. Świetna strategia zespołu z Rio Hirakawą, Brandonem Hartlim i Sebastianem Buemin. Oni odnieśli swoje drugie zwycięstwo w tym sezonie. Jest to zresztą pierwszy od 3 lat triumf Toyoty na torze Fuji z przewagą niecałych 0,6 sekundy zaledwie. Drugie miejsce dla Alpine z numerem 36, tym, które zdobywało pole position, na trzecim miejscu BMW z numerem 15. To, co nas interesuje, to oczywiście też AF Corse z numerem 83, zespół z Robertem Kubicą w składzie. No ostatnio te wyniki nie są najlepsze, tak to można oględnie określić. 12 miejsce na torze Fuji, poprzednia runda na kocie to było 13 miejsce, więc cały czas niestety druga dziesiątka.
1: 10 punktów dzieli dwie najlepsze załogi klasyfikacji generalnej. WEC to dwie załogi Toyoty. 8 z Sebastianem Buemim przed 7 z Kamuim Kobayashim, między innymi jeszcze dwie rundy przed nami. No ale już teraz przechodzimy do tych najważniejszych polskich akcentów minionego weekendu. To, o czym już mówiliśmy. Milan Pawelec obronił tytuł mistrza Europy. Na antenie Radia Wnet mamy przyjemność przywitać Michała Fiałkowskiego, czyli menedżera Milana Pawelca, już dwukrotnego mistrza Europy. Witamy serdecznie, Michał. Jak to brzmi w ogóle? Mamy Polaka, który 2 razy wywalczył mistrzostwo Europy, obronił tytuł, jeszcze przed ostatnią rundą to zrobił i jeszcze ma tylko 19 lat.
3: Witam was serdecznie, witam państwa, dobry wieczór. Tak, brzmi to rzeczywiście surrealistycznie, ale powiem szczerze, że brzmi to zupełnie inaczej niż rok temu po tym pierwszym wywalczonym tytule, a to wszystko dlatego, że ten tytuł wywalczony też w zupełnie innym stylu, w zupełnie innych okolicznościach. Rok temu walka do ostatniej prostej, do ostatnich metrów i ten tytuł wywalczony podczas ostatniego wyścigu. W tym sezonie absolutna dominacja. Od początku prawie do końca, bo sezon jeszcze się nie skończył, ale na rundę przed końcem ten tytuł rzeczywiście Milan przypieczętował, wygrywając 7 z 10 dotychczasowych wyścigów, w 8 stając na podium, a więc poziom naprawdę bardzo, bardzo spektakularny. I z mojej perspektywy też zupełnie ten tytuł smakuje zupełnie, zupełnie inaczej. Ogromny spokój, to jest to, co biło od Milana przez cały ten rok, może początek sezonu to była trochę, a nawet bardzo taka niewiadoma, bo mocne zmiany techniczne w zespole, mimo że zespół ten sam, ludzie ci sami, to jednak zupełnie nowe zawieszenie, zupełnie nowe hamulce, Showa i Nissin odpowiednio. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, czy ten pakiet będzie konkurencyjny, no ale tutaj i sam pakiet, i wsparcie tych ludzi, japońskich inżynierów, na absolutnie najwyższym poziomie. No i od razu Milan też był w stanie to wykorzystać i nie tylko wygrywał wyścigi, nie tylko pięknie walczył, ale też pięknie kierował tym rozwojem tego pakietu technicznego. Także ja jestem pod jego wielkim, wielkim wrażeniem tego, co on robił i tego, jak duży spokój właśnie od niego bił. Nawet po tym pierwszym wyścigu, w którym awarii uległ silnik. Silnik, który miał, nie uwierzycie, 150 zaledwie kilometrów przebiegu. Nówka, prawie silnik wyciągnięty z pudełka. Kolejna taka awaria nie tyle w zespole, co w ogóle w stawce Mistrzostw Europy, więc jest tam jakiś większy problem, jeśli chodzi o tunera, który te silniki przygotowuje. Natomiast na Milanie nie zrobiło to kompletnie żadnego wrażenia. On wiedział, że był w stanie wygrać ten wyścig, był bardzo spokojny, no i potwierdził to w wyścigu numer 2, który mimo też dosyć intensywnego początku, no to on kontrolował i no nie chcę powiedzieć, że bez problemu, ale wygrał to w bardzo, bardzo imponującym stylu. Także chapeau dla Milana, jeśli tego słucha, a ja, tak jak mówię, bardzo szczęśliwy, bardzo dumny i bardzo wdzięczny za to wszystko, co w tym roku się wydarzyło.
2: I możemy powiedzieć, że my również, no bo oczywiście Milan dostarcza wielu emocji wszystkim polskim kibicom i coraz więcej powodów do dumy. Wiemy, że cel był taki, aby ten tytuł wywalczyć już tutaj w Aragonii, żeby nie czekać z tym do Misano, czyli na tor, którego Milan Pawelec mówi, że nie lubi, bo on jest bardzo techniczny, bardzo szybki, szybkie łuki, doskonale znane wszystkim, którzy oglądają chociażby MotoGP, a z kolei jeśli mowa o tym torze w Aragonii, Milan mówił nam ostatnio, że to jest jego ulubiony tor, na którym miał szansę się ścigać i właśnie to jest takie pytanie, które chyba zapomnieliśmy mu zadać ostatnio. co sprawia, że on jest akurat tak szybki na tego rodzaju torach? Jakie są jego po prostu mocne strony w twojej opinii? Jakie konfiguracje mu służą? No bo wiemy nawet z tych królewskich klas, że ci najlepsi mają pewne swoje preferencje, pewne swoje mocne strony. Nie wiem, Marc Marquez, Pedro Acosta, silne do hamowania chociażby, czy jakieś preferencje co do zakrętów, co do ich kierunków właśnie. Jak to wygląda twoim zdaniem u Milana Pawelca?
3: Z jednej strony Motorland Aragon to jest tor bardzo zróżnicowany, bo tu jest wszystko. Wolne, ciasne zakręty, długie łuki, mocne hamowania, ale też takie zakręty, które trzeba przejeżdżać hamując w zakręcie, mocno odkręcając gaz w zakręcie. Są zmiany poziomów, zjazdy, podjazdy, długie, proste. Także jest tutaj absolutnie wszystko. Kompletne przeciwieństwo chociażby Walencji, na której odbyła się poprzednia runda, gdzie tam mamy tor, no niektórzy mówią, że wręcz kartingowy, jak na wyścigi motocyklowe czy samochodowe, a w Aragonie naprawdę ta różnorodność jest bardzo ciekawa. I mi się wydaje, że Milan jest zawodnikiem, który lubi takie mocne hamowania, takie ciasne zakręty. Pokazał to chociażby 2 lata temu, kiedy w Pucharze Red Bulla, wracając po kontuzji, przecież ze złamaną ręką, 8 dni po operacji, startował z końca stawki, a przebijał się do 10. Wyprzedzał tych zawodników naprawdę jak tyczki wtedy. I to był też jeden z jego, obok Aragonu zresztą, takich chyba najmocniejszych, najbardziej imponujących startów w Pucharze Red Bulla. Ale to też nas pięknie prowadzi do tego, co czeka Milana w ten weekend, czyli tor Twin Ring Motegi w Japonii. Tor, na którym odbędzie się kolejna runda Mistrzostw Świata i to będzie runda, która będzie 4. startem Milana w tym sezonie w Mistrzostwach Świata. A właśnie jest to taki tor. To jest tor, gdzie są mocne do hamowania, wolne zakręty, nawrotki. To jest ten słynny tor, na którym kiedyś Marc Marquez, jak mu w Moto2 zgasł motocykl na pierwszym polu startowym, czy w pierwszym rzędzie, to on był w stanie z ostatniej pozycji później przebić się na to pierwsze miejsce i zyskiwać bardzo dużo na hamowaniach. No ale oczywiście nie spodziewamy się, nie ukrywamy tego chyba, że takich oczekiwań nie mamy względem tego weekendu, bo to będzie jednak weekend nauki. I z jednej strony myślę, że ten tor powinien się Milanowi spodobać, no bo on sam nie wie też trochę, czego się spodziewać, mimo że te lekcje przed zawodami już odrobił, analizował dane, przeglądał sobie onboardy, natomiast no nie wiemy, czego się tutaj spodziewać, a też nie wiemy, co zafunduje pogoda, ponieważ prognozy mówią o przelotnych, ale dosyć intensywnych opadach deszczu w ciągu weekendu, więc może tu być naprawdę ciekawie. No a do tego nowa nawierzchnia, więc te dane, które ma zespół bardzo doświadczony, Red Bull Aio KTM, świetna ekipa, no to te dane też niewiele warte, kiedy mamy nowy asfalt. Także czeka nas naprawdę prawdziwy japoński roller coaster.
1: No na pewno z wielkim zainteresowaniem będziemy się temu przyglądać. Już w najbliższy weekend Milan Pawelec w Moto2 w Mistrzostwach Świata. Po raz 4 w tym sezonie, po raz 5 w ogóle, no bo rok temu już w Czechach Milan startował. Ja się domyślam, że no Milan jest postacią już niezwykle cenioną w środowisku sportu motocyklowego i tak się zastanawiam, jak ty odbierasz takie regularne wizyty Milana Pawelca w padoku Mistrzostw Świata. Co to jest dla Milana? Bo domyślamy się, że oczywiście zdobywanie doświadczenia, ale też, no wiadomo, bez znajomości w tym sporcie niczego wielkiego nie da się ugrać i bez wsparcia sponsorów, bez zainteresowania tych ekip z Mistrzostw Świata. Czy cel jest jasny, jeśli chodzi o Milana na najbliższy czas, czyli właśnie zaczepienie się, zahaczenie się w Moto2, w Mistrzostwach Świata na przyszły sezon?
3: Tak, aczkolwiek trzeba tu rozdzielić dwie kwestie, bo taki start na zastępstwo, tak jak w tym przypadku, czy w przypadku tych poprzednich rund, wybaczcie ten alarm w tle, ale siedzę w samochodzie akurat, bo jestem w Bydgoszczy na spotkaniu z Maćkiem Gładyszem i wyszedłem tutaj, żeby mieć cicho w aucie, a tymczasem alarm. Co
1: nawet go nie słychać, także spokojnie.
3: A, no to okej. Zmierzam do tego, że taki start na zastępstwo to jest z jednej strony wielka szansa i tak myślę postrzegają to wszyscy kibice, ale z drugiej strony to jest wielkie ryzyko i to jest wielka odwaga też Milana, że on tę propozycję przyjął, że się na nią zgodził. No ktoś mógłby powiedzieć, no ale jak to, jak taki team zaprasza, to przecież szaleństwem byłoby się nie zgodzić. A otóż to nie jest wcale takie oczywiste, bo to jest duże ryzyko. Jak coś nie pójdzie, no to jak mówi słynne powiedzenie wyścigowe, jesteś tak dobry, jak twój ostatni wyścig. I taki trudny weekend może utrudnić też zawodnikowi później te kolejne kroki i rozwój tej kariery. Natomiast Milan jest w o tyle dobrej sytuacji, że rzeczywiście to, co pokazał przez 2 lata, a przede wszystkim w tym sezonie w Mistrzostwach Europy, to też otwiera kolejne drzwi. I tak jak powiedziałeś, te rozmowy na przyszły sezon trwają. Ta ścieżka kariery jest bardzo jasno zarysowana. Rozmowy są dosyć zaawansowane, aczkolwiek nie da się ukryć. W tym sporcie wiemy, jak ważną rolę odgrywają partnerzy, sponsorzy, jak ważną rolę odgrywa budżet i to jest ten element, nad którym teraz najwięcej pracy się odbywa. To, co się dzieje na torze, to jest jedno, to, co się dzieje za kulisami, to jest druga historia. Czy to w przypadku Milana właśnie, czy to Maćka Gładysza, mimo że to są zawodnicy, sportowcy, którzy wygrywają, którzy są uważani przez ekspertów za wschodzące gwiazdy, no to jednak nadal ten budżet też musi się zgadzać, to się musi spinać, nad tym trzeba pracować i to nie jest łatwe. Także no, my jako motorsport szeroko rozumiany, można powiedzieć, że o te budżety walczymy nie tylko ze sobą, ale też ze szeroko rozumianym sportem. I każda taka inicjatywa, która ten motorsport przybliża szerszej publiczności, tak jak chociażby wasze audycje na antenie Radia Wnet, to jest coś dla nas jako ludzi ze świata motorsportu bardzo, bardzo cennego i za to też oczywiście bardzo dziękujemy i wam, i kibicom, którzy ten sport śledzą. Natomiast wracając do twojego pytania, tak, prace trwają, kierunek jest jasno zarysowany, ale jeszcze troszeczkę tej pracy trzeba włożyć za kulisami, aby to wszystko doprowadzić do szczęśliwego finału i abyśmy mogli znów ekscytować się tymi pojedynkami Milana Pawelca, no ale już na zupełnie innym poziomie.
2: No właśnie, bo zastanawialiśmy się już przed rokiem, kiedy Milan po raz pierwszy zdobywał tytuł Mistrza Europy Moto2, jaki będzie następny krok. Oczywiście wiemy, że tym naturalnym krokiem byłoby przejście do Mistrzostw Świata Moto2 już tak na stałe, żeby jeździć w nim pełen sezon. To się wtedy nie udało. Teraz w tym sezonie były 3 rundy. One niestety nie były najbardziej udane dla Milana Pawelca. To były miejsca w 3/10. W związku z tym, czy można do tego, tak jak już chyba trochę przemyciłeś w swojej wypowiedzi, podchodzić jako wydarzenie być może decydujące w ogóle o tej najbliższej przyszłości dla Milana Pawelca, no bo wiemy, że tytuł, czy nawet 2 tytuły Mistrza Europy Moto2 to jedno, no ale ten przeskok do tej wyższej światowej już kategorii jest naprawdę duży, więc czy można do tego tak podchodzić, że to będzie taka weryfikacja i coś, co może z jednej strony mu te drzwi otworzyć, a z drugiej strony być może jeszcze no, sprawi, że będzie jakiś kolejny, no nie chcę tego brzydko określić, przestój, ale po prostu, że nie będzie jeszcze gotów po prostu, żeby zrobić tego kolejnego naturalnego kroku w swojej karierze.
3: Ja myślę, że on już jak najbardziej jest gotowy i mam nadzieję, że ten weekend rzeczywiście tutaj wiele nie zmieni, bo tak jak mówiłem, zarówno kierunek, jak i który jest już jasny, jak i rozmowy, które są bardzo zaawansowane, tutaj nie powinien ten wynik, niezależnie od tego, jaki by on nie był, to nie powinno wiele zmienić. Natomiast trzeba też patrzeć na to długofalowo. Oczywiście raz na generacje, czy nawet na 2 generacje pojawia się taki zawodnik jak Marc Márquez, który wpada do kategorii Moto2 i jest konkurencyjny od pierwszego wyścigu, ale trzeba pamiętać, że nawet Marc Márquez, nawet przed nim ten legendarny Valentino Rossi, żaden z nich w tej pośredniej kategorii w pierwszym sezonie nie zdobył tytułu i jak dzisiaj popatrzymy na tych zawodników, którzy jeżdżą w czołówce Moto2, tak jak chociażby Ivan Ortola, tak jak Izan Guevara, tak jak Alonso, który tak świetnie sobie przecież radzi, czy Senna Aegis, który idzie w przyszłym roku do MotoGP. Żaden z nich w pierwszym sezonie od razu nie wygrywał, nie stawał na podium. Ja pamiętam, jak byliśmy na pierwszych testach w ogóle, drugich właściwie testach Milana na motocyklu Moto2 i ci wszyscy zawodnicy wtedy też z nami jeździli w Jerez i Milan miał to tempo bardzo, bardzo porównywalne do nich, mimo że był na motocyklu rok starszym. Oni ten pierwszy rok też potrzebowali na naukę i dzisiaj w tym drugim sezonie robią te wyniki, które widzimy. I tak samo myślę, że trzeba patrzeć na najbliższą przyszłość Milana. Nie oczekujmy powtórki z tego sezonu w przyszłym roku w Mistrzostwach Świata, bo wiemy, jak to jest kosmiczny poziom, ale obserwujmy te postępy. Ja jestem pewien, że Milan to nie jest zawodnik na Mistrzostwa Świata, to jest zawodnik na Mistrza Świata i on do tego dojdzie, jeśli tylko będzie miał te warunki i ten czas, żeby uczyć się tak samo, jak uczyli się ci wszyscy inni wielcy zawodnicy, którzy później te tytuły zdobywali. Także troszeczkę cierpliwości, troszeczkę kciuków bolących od tego, że będziemy je wszyscy trzymać i na pewno jeszcze nie raz ten Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi pięknie na podium, tak jak to było właśnie w niedzielę na torze Motorland Aragon.
1: Kiedy Milan Pawelec obronił tytuł Mistrza Europy, Mikł Fiałkowski naszym gościem. To jeszcze na koniec tylko mówisz, że jesteś w trakcie czy po spotkaniu z Maciejem Gładyszem w Bydgoszczy. Maciej Gładysz, przypominamy, Formuła 3, debiutancki sezon, za nim 12 miejsce w klasyfikacji generalnej, zwycięstwo w debiutanckim sezonie na słynnym torze Silverstone. Co u Macieja po tym sezonie? No i gdzie teraz spoglądacie dalej w kontekście 2027?
3: I sytuacja jest bardzo podobna. Pierwszy sezon bardzo, bardzo udany w FIA F3. Maciej wygrał wyścig przecież na to,

0: szansę, aby powalczyć w czołówce FIAF-3, kto wie, może nawet FIAF-2. Najważniejsze, żeby być nadal w tym padoku, robić te kolejne kroki w kierunku Formuły 1. I tutaj sytuacja wygląda bardzo podobnie. Mimo ogromnego talentu, umiejętności, mnóstwa włożonej świetnej pracy i też cennego wsparcia sponsorów, no to te dalsze kroki są uzależnione też od dalszego wsparcia. No i między innymi dlatego też Maciek jest w Bydgoszczy, bo tutaj z tych regionów też ma swoich partnerów, spotyka się tutaj z nimi, robi różne ciekawe rzeczy. Mogę zdradzić, że jest w ogóle z bolidem w Bydgoszczy dzisiaj, także to też fajna ciekawostka. No i mam wrażenie, że ta dwójka dostarczy nam mnóstwo pozytywnych emocji. Maciej na 4 kołach, Milan na 2 kołach w przyszłym roku i że wszyscy będziemy ich wspierać. No ale oczywiście nie tylko ich. Mówię też o całym polskim motorsporcie, bo zależy nam na tym, żeby wszyscy radzili sobie jak najlepiej, żeby ten motorsport rósł w siłę i żebyśmy tych powodów do świętowania mieli jak najwięcej.
1: Bardzo nam zależy, bardzo mocno trzymamy kciuki. To jeszcze tylko na koniec, wybacz, że tyle cię przetrzymujemy, no ale ważna informacja dla naszych słuchaczy z Bydgoszczy, bo bolid Formuły 3 Maćka Gładysza jest w Bydgoszczy. Czy można go zobaczyć gdzieś?
0: Ja nie wiem, czy ja mogę to mówić oficjalnie, bo Maciek tutaj przyjechał do jednej ze szkół w okolicy Bydgoszczy. Będzie miał jutro spotkanie z uczniami na zaproszenie swojego partnera firmy Solbet i razem z nim jest tutaj bolid. Wiem, że to jest takie kameralne dosyć spotkanie. Nie będzie tam jakiejś wielkiej oprawy medialnej, ale będzie na pewno fotorelacja w mediach społecznościowych Maćka, a ten bolid oczywiście można w Zgłobicach oglądać w Tarnowie, więc on tam na co dzień, można powiedzieć, rezyduje, podobnie jak wózki kartingowe i liczne trofea zarówno Maćka, jak i jego taty. W salonie MG w Zgłobicach można takie muzeum motorsportu, można powiedzieć, obejrzeć, bo tam naprawdę dużo, dużo ciekawych różnych pojazdów i rekwizytów związanych z wyścigami można znaleźć. No i Maćka też często można tam spotkać.
1: To zapraszamy tam pod Tarnów. Mik Fiałkowski był naszym gościem, menedżer Maćka Gładysza i Milana Pawelca. Wielkie dzięki, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam.
1: A my nie zmieniamy tematu, chociaż zmieniamy, no przeskoczyliśmy na 4 koła do Maćka Gładysza, a teraz wracamy na 2. Daniel Blin już za moment na antenie Radia Wnet, czyli motocyklista, który w ostatnich sezonach rywalizował w serii IDM, czyli Międzynarodowych Motocyklowych Mistrzostwach Niemiec. Tak się ten skrót rozwijał. Od tego roku jest to seria Euromoto. W nazwie już słychać to, że jak gdyby zyskała ona prestiż. Jest Euro w nazwie, no bo rzeczywiście okazało się, że jest to seria najbardziej konkurencyjna z tego poziomu, z klasy Super Sport w Europie. Stąd ta nazwa. No i Daniel Blin odniósł w tym sezonie 5 zwycięstw i w sumie na podium aż, jak dobrze teraz liczę, 12 razy. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, tytuł wicemistrza wywalczony. Ostatnia runda na Hockenheimringu w ostatni weekend, 2 zwycięstwa. Daniel Blin na antenie Radia Wnet. Witamy serdecznie, Daniel.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Gratulujemy tytułu wicemistrza serii Euromoto 2026 w klasie Super Sport. Powiedz, co to dla ciebie oznacza? Czy ty jesteś w tym usatysfakcjonowany, że jest drugie miejsce, jesteś drugim najlepszym kierowcą w stawce na przestrzeni całego sezonu? Czy jednak troszeczkę, nie wiem, jest jakiś zawód u ciebie, że nie tytuł mistrzowski?
2: Przede wszystkim dziękuję bardzo za gratulacje, a jeśli chodzi o moje wywalczone drugie miejsce, no to wiadomo, że apetyt rośnie tutaj w miarę jedzenia i na pewno wszyscy tutaj liczyliśmy i oczywiście chcieliśmy zdobyć tytuł mistrzowski, ale patrząc trochę w szerszej perspektywie, jeszcze 5 lat temu byłoby to, bralibyśmy te drugie miejsce w ciemno i nikt nigdy nie podejrzewał, że tworząc w zasadzie mały zespół, jakim jesteśmy, bo jesteśmy w 100%, można powiedzieć, polskim zespołem, oprócz mojego kolegi Marcela z zespołu, że zajdziemy tak daleko, więc myślę, że tutaj możemy być z tego jak najbardziej dumni. A jeśli chodzi o przyszłość, no to na pewno nie przestaniemy się rozwijać i będziemy dalej pieli się w górę, żeby może kiedyś jeszcze tytuł mistrzowski wywalczyć.
3: No, z jednej strony zdobywasz tytuł wicemistrza, nie jest to tytuł mistrzowski, natomiast jakby na to spojrzeć pod kątem liczb, w zeszłym sezonie zdobyłeś 190 punktów. Wtedy było 14 wyścigów,

0: tym sezonie jeden wyścig mniej. 13 wyścigów, a tych punktów masz 256. To by ci w zeszłym sezonie dawało stratę tylko 4 punktów do mistrza, więc ten progres jest naprawdę zauważalny. A w ogóle tak zagłębiając się w wyniki tego sezonu, bardzo ciekawe jest to, że zdobyłeś 5 zwycięstw, tak jak już Kamil wspomniał, natomiast 4 z nich miały miejsce w 4 pierwszych wyścigach i to właśnie na Sachsenringu, wracającym po przerwie, no i Brnie, więc to jest w ogóle tor, który debiutował w tym sezonie w tej serii. Zastanawiam się, co dało ci taką przewagę, że akurat to ty byłeś tak konkurencyjny na tych torach.
1: No przede wszystkim te tory z początku kalendarza to są tory o troszeczkę innej specyfice. Są to tory takie bardziej, można powiedzieć, standardowe. Później do kalendarza wstępują już te tory takie niemieckie, są one dość specyficzne, z dużą ilością zazwyczaj jakichś nierówności. No są to dość specyficzne obiekty. Ja najlepiej czuję się właśnie na takich obiektach, można powiedzieć, takiej klasy światowej, tak jak jest Brno i Sachsenring. I tam gdzieś tam najszybciej się po prostu odnajduję. Druga rzecz to jest to, że rywale jechali na nowej Yamasze, dla siebie nowej Yamasze R9 w stawce i gdzieś tam w drugiej połowie sezonu na pewno, jeśli chodzi o samo dostrojenie motocykla, też u nich to po prostu był jakiś zauważalny progres, także zrobiło się nieco ciężej, ale gdzieś tam dalej na tym drugim miejscu byłem w stanie regularnie te wyścigi kończyć, więc myślę, że sezon jak najbardziej na plus.
2: IDM do tej pory, w którym też walczyłeś o końcowe triumfy, stawałeś na podiach regularnie, od tego roku Euromoto. Jak rozmawialiśmy przed tym sezonem, to mówiłeś, że jednak ta seria okazała się tak bardzo konkurencyjna, że zmienili nazwę na poniekąd takie, nie ma już, to brzmi jak Mistrzostwa Europy po prostu, w klasie Super Sport czy też Superbike w tej wyższej. Czy poza tym jakieś zmiany zaszły, czy nie wiem, może ta nazwa, to zwiększenie prestiżu serii sprawiło, że jeszcze więcej konkurencyjnych kierowców mieliśmy w tych mistrzostwach? Jak to odbierasz?
1: Generalnie Euromoto z zamysłu miały być mistrzostwami Europy, ale jakieś tam polityczne układy, niestety finalnie do tego nie doszło po prostu, ale jeśli chodzi o sam poziom zawodów, no to tak jak już tutaj wspomniałeś, poziom sportowy jest naprawdę bardzo wysoki. Jeśli chodzi o stawkę zawodników, tak, pojawiło się kilku zawodników. Jeśli chodzi tutaj, myślę, o Europę Środkową, no to nie mamy żadnej tutaj mocniejszej serii. Więc my się bardzo cieszymy z tego. Nie było łatwo dowodzić podia i wygrywać wyścigi, a to pozwala zawsze robić kolejny progres i po prostu rosnąć jako zawodnik.
0: No i ta seria też się będzie dalej zmieniać. Wiemy, że w przyszłym roku mamy nową konstrukcję, jeśli chodzi o Ducati. Będzie ona homologowana od przyszłego roku. Natomiast ty po tej rundzie powiedziałeś, że to jest już twój ostatni sezon w tej klasie. W związku z tym, jakie plany i jakie pomysły właśnie na to, jak tą sportową przyszłość sobie układać w twoim przypadku?
1: No na pewno kariery ani naszej przygody tutaj z zespołem na przyszły rok nie kończymy, to już mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o same plany na przyszły rok, no to jeszcze troszkę musi się to wyklarować, żebym coś mógł zdradzić jej odnośnie serii i motocykla, na którym będę startował. Tutaj prowadzone są dalej rozmowy i gdzieś tam nie jest to w 100% wyklarowane, także jeśli jak tylko to będzie już wiadome i będzie można to ogłosić, to na pewno w moich mediach gdzieś tam to się pojawi od razu.
2: A rezygnujesz z klasy Supersport też? Czy tutaj jeszcze sobie jakąś furtkę zostawiasz?
1: No tutaj właśnie zastanawiamy się jeszcze na tym. Na pewno jest to koniec w Euromoto Supersport. Tam już nas nie będzie w przyszłym roku. I dalej rozważamy. Mamy już kilka planów, ale no niestety tutaj nie mogę za wiele zdradzić. Jasne. Taki mam odgórny rozkaz od menadżerki, także niebawem coś się pojawi.
0: Ale mówisz, że chcesz pozostać w strukturach zespołu Automarket AF Racing Team. Oczywiście to jest polski zespół z siedzibą w Toruniu, założony przez pana Dariusza Małkiewicza. No i wydaje się, ja tak to odbieram, że To jest kolejny zespół polski, który pnie się w tych strukturach motocyklowego motorsportu, podobnie jak Wójcik Racing Team, chociażby jeśli chodzi o długodystansowe mistrzostwa świata, bo ja na przykład byłem zaskoczony, jak zdałem sobie sprawę, że ten sezon przejechaliście bez awarii i to jest niewątpliwie zasługa ludzi będących członkami tego zespołu, za co zresztą chwalił ich właśnie pan Dariusz Małkiewicz w tym sezonie. Wydaje się, że to jest zespół, który coraz lepiej funkcjonuje, zważywszy na to też, że to był jego najlepszy sezon w ogóle w historii.
1: Tak, tak, dokładnie. No właśnie bardzo fajne w tej naszej przygodzie jest to, że ten zespół jest stworzony tak naprawdę z grupki pasjonatów. Jest to mały zespół, ale bardzo solidny zespół z bardzo dobrym przygotowaniem i tutaj wielkie podziękowania i ukłony w stronę właśnie Darka i w stronę całego zespołu, bo jesteśmy naprawdę solidną ekipą i jesteśmy bardzo dumni, że cała struktura zespołu jest właśnie polska i możemy pokazywać się na arenie międzynarodowej, myślę, że bez żadnego wstydu, tutaj osiągając naprawdę fajne wyniki, a myślę, że to jest gdzieś tam dopiero początek, bo tak jak mówię, rośniemy w siłę i dalej się rozwijamy, także myślę, że kolejne lata przyniosą też coś równie ciekawego.
2: A jeśli chodzi o tory w ogóle, twoje ulubione, tak chciałem zapytać, bo od kilku sezonów Europa Środkowa, no IDM, wcześniej Włochy, a marzą się tobie jakieś obiekty takie zupełnie z innej części świata, jak Motegi, gdzie teraz mamy MotoGP w najbliższy weekend, jak nie wiem, Phillip Island, Piotrek Biesiekirski kiedyś zachwycał się nad tym australijskim obiektem, tutaj masz jakiś taki swój ulubiony? Wymarzony?
1: Ciężko powiedzieć. No na pewno Phillip Island myślę należy do takich torów, które by mi przypasował. Gdzie ja lubię po prostu tory, które są mega płynne i szybkie do tego. Także myślę, że Phillip Island byłby na pewno gdzieś tam w mojej topce. A jeśli chodzi tutaj o takie tory europejskie, no to moje top 3, na którym niestety nie jest mi dane na ten moment jeździć, no to jest Mugello, Portimao, no i trzecie Brno, na którym w tym roku jeździliśmy i również dwa razy wygraliśmy, także jeśli chodzi o tory, to jest moje takie top 3 z Europy, a właśnie Phillip Island myślę, że można wymienić jako taki pozaeuropejski tor, na którym bardzo chciałbym pojeździć.
0: To chyba byście się nie dogadali z Milanem Pawelcem w takim razie, bo on się zdaje, że właśnie takich torów nie lubi, przynajmniej tak nam przebąkiwał w naszej audycji. Jeśli chodzi o te potencjalne ruchy jeszcze w przyszłości, wiemy, że swego czasu, no w zasadzie byłeś zmuszony, żeby przenieść się z Włoch do Niemiec właśnie, bo tam z Pirelli seria przeszła na opony Dunlopa i jestem ciekaw, czy właśnie pod kątem przyszłego roku, pod kątem następnych lat, to jest nadal coś, co będzie dla ciebie wyznacznikiem do pewnych ruchów w karierze, żeby jednak dalej trzymać się tych opon Pirelli?
1: Szczerze mówiąc, jeśli chodzi teraz o takie wyścigi światowe, no to mamy tutaj spore zawirowania. No bo jak wiadomo, Pirelli wchodzi tutaj do padoku MotoGP, jest wymiana, bo opony Michelin prawdopodobnie będą debiutowały w wyścigach motocykli produkcyjnych, także jeśli chodzi tutaj o opony, to jest to uważam jedna wielka niewiadoma, na czym będziemy jeździć, chociażby już nawet i w przyszłym roku, ale myślę, że trzeba będzie się po prostu dostosować do tego, co jest. No i wiadomo, że jeśli zasady Mistrzostw Świata motocykli produkcyjnych, które są naszym celem, oczywiście zmienią regulamin, zmienią dostawcę opon, no to będziemy pewnie musieli się dostosować, choć uważam, że szkoda, bo do tych opon Pirelli jesteśmy bardzo, bardzo, no może nie tyle, że przywiązani, ale bardzo dobrze je znamy i jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, także no zobaczymy jak to będzie wyglądać niebawem.
0: A jak dostajesz informacje o sukcesach polskiego zespołu Wójcik Racing Team w długodystansowych motocyklowych mistrzostwach świata, nie przechodzi ci przez głowę taka myśl, że chciałbyś dołączyć do tego przedsięwzięcia i spróbować swoich sił także właśnie w długodystansowych wyścigach?
1: Szczerze mówiąc, myślę, że na wyścigi endurance jeszcze będę miał czas w swojej karierze. Jestem też mocno związany z marką Ducati, także jeśli chodzi o wyścigi endurance, to na ten moment w stawce nie ma, z tego co mi wiadomo, nie ma żadnego motocykla Ducati, chyba że jakieś dzikie karty pojedyncze. Także na ten moment nie widzę takich większych możliwości, żeby wystartować w stawce, ale jestem pewien, że kiedyś nadejdzie na to czas i na pewno to się wydarzy.
2: Ciekawe, że drugi najlepszy motocyklista na motocyklu Ducati, pani Gale oczywiście, w serii Euromoto w tym sezonie, to było miejsce dopiero, jak dobrze patrzę, teraz mi gdzieś nawet to uciekło, dopiero 10. miejsce, Filip Nowotny, ale to też pokazuje no, klasę ludzi, którzy odpowiadają za przygotowanie motocykla Daniela Blina z polskiego zespołu AF Racing Team. Jeszcze na koniec tradycyjnie o szkolenia. Chciałem zapytać, jak tam coś pracujesz nad nimi w Toruniu?
1: Tak. Cały czas ze szkoleniami się rozwijamy, także jest opcja, żeby podszkolić się u mnie w Toruniu, tutaj na naszym lokalnym torze i tutaj prowadzę takie zajęcia bardziej indywidualne, że tak powiem dla wtajemniczonych, co mają do mnie jakiś kontakt, a tak szerzej, troszkę mainstreamowo, no to działam sobie w ciągu sezonu z ekipą Track Academy i u nich na wydarzeniach, na track dayach jestem jako instruktor. Również prowadzę to wtedy indywidualnie, tylko że w takich troszkę mniejszych grupach i to jest zawsze gdzieś tam u mnie widoczne na profilu, a jeśli chodzi też o szkolenia, no to w tą zimę będzie coś też, myślę, że pojawi się coś nowego, bo wstępne rozmowy gdzieś tam z ekipą z Motorrad'u i myślę, że w Hiszpanii też pojawi się w roli instruktora w tą zimę, także... Także jeśli ktoś byłby zainteresowany, to zapraszam do śledzenia.
2: To zapraszamy, by śledzić media społecznościowe Daniela Blina, czy to Facebook, czy Instagram. Wicemistrz Euromoto 2026 w klasie Supersport. Dziękujemy za rozmowę, Daniel, do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Za moment Formuła 1 w rozmowie z Roxaną Ćwik, a nim to jeszcze utwór Hit the Road Jack.

0: George Russell ma wyjątkowo trudne zadanie w tym sezonie. Wiemy, że do zespołu Mercedesa już przed rokiem dołączył młodziutki Andrea Kimi Antonelli, a się okazuje, że już w drugim sezonie, w erze nowych regulacji Formuły 1, to Antonelli niemal dominuje swojego zdecydowanie bardziej doświadczonego zespołowego kolegę po Grand Prix Włoch, kiedy to Antonelli wygrał, startując z końca stawki, pokonując w bezpośredniej walce z grubsza George'a Russella. Zdawało się, że Russell no już nic nie może zrobić, jak po prostu się załamać i oddać ten tytuł mistrzowski. A tu się okazuje, że wygrywa wyścig w Azerbejdżanie, że Antonelli dojeżdża na piątej pozycji i no jeszcze nie wszystko stracone. Ciekawe, co o tym wszystkim myśli Roxana Ćwik, dziennikarka światwyścigów.pl. Serdecznie witamy, no i cieszymy się na kolejną rozmowę z tobą. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie i również się cieszę, że możemy w końcu porozmawiać o formule.
0: No właśnie, dłuższa przerwa. A no i co myślisz o tym Russellu? To taki, nie wiem, trochę łabędzi śpiew może w kontekście tego sezonu. Czy jednak podejmie jeszcze walkę z tym młodym, uśmiechniętym w lokach?
1: Myślę, że ta trzecia wygrana sezonu troszeczkę podbuduje Russella i pozwoli mu trochę spojrzeć na tą sytuację z trochę innej strony. I to jest taki sezon kolejny, gdzie kierowcy, którzy walczą o mistrzostwo świata, muszą liczyć na potknięcia głównego rywala, żeby być w grze. Kimi Antonelli stracił swoją szansę na dobrą pozycję już po tym, jak uderzył w ścianę. Nie wiemy, jakby się skończył ten wyścig, gdyby nie ten restart jeszcze Kimiego i ta kolizja z jednym z kierowców. Gdzieś ten Kimi Antonelli troszeczkę przepadł w tym wyścigu według mnie, ale i tak się odbudował fantastycznie, bo ukończył w pierwszej piątce. Czy to jest łabędzi śpiew? Nie, ja tak tego nie odczuwała i nie odbierała. Bardziej bym patrzyła na to, że zapowiada się już za rogiem kolejny weekend i że George Russell jest w takim gadzie. To coś takiego, jak wygrywa się kilka meczów pod rząd i chce się nadal być w tej grze i gdzieś jak przychodzi te następne spotkanie, to myślisz, dobra, wygrałem, jest dobrze, tutaj też będzie dobrze. I myślę, że to spowoduje fajne widowisko w nadchodzącym, chciałam powiedzieć Grand Prix Bahrainu, ale wiemy, że to jest Malezja, więc to też tak troszeczkę dwojako brzmi, ale nie, to nie patrzę na to jako łabędzi śpiew, ale na jako zapowiedź fajnej walki w kolejnym wyścigu.
2: No, zabrakło tego Andrei Kimi Antonellego, żeby to był jakiś po prostu punkt odniesienia dla formy George'a Russella. Czy to Mercedes był aż tak mocny, czy to sam George Russell po prostu był odmieniony, zbudowany w ten weekend. 0,8 sekundy przewagi w kwalifikacjach. Coś niesamowitego, aż sam się zdziwił, kiedy usłyszał tą informację od inżyniera wyścigowego. Potem ten cały wyścig, prowadzenie od startu do mety, po prostu klasa sama w sobie. Ja też tak jak obserwowałem to, co się działo na torze, wydawało mi się, że po prostu Russell dysponował niesamowitymi wyjściami z zakrętów i przyspieszeniem. Nawet patrząc po tym, co się działo na ostatnim okrążeniu, kiedy przed tym ostatnim dohamowaniem Max Verstappen w zasadzie był na skrzyni biegów George'a Russella, a potem mimo tego on, wychodząc z tego ostatniego zakrętu na tą długą, prostą w Baku, odskoczył, przyspieszył niesamowicie i nawet te prędkości na prostych Red Bulla no, były niewystarczające. Zabrakło niecałych 0,2 sekundy Maxowi Verstappenowi, żeby wyprzedzić George'a Russella, więc ja się zastanawiam, czy bardziej George Russell jest po prostu zbudowany, jakoś pozbierał się po tym ostatnim łomocie, jaki uzyskał od Andrei Kimi Antonellego, czy po prostu on i zespół znaleźli coś, znaleźli tak świetne ustawienia po prostu na ten wyjątkowy tor w Baku.
1: Myślę, że trudno jest to odpowiedzieć, bo tak jak wspomniałeś, te rzeczy, które się działy z Kimim Antonellim, trochę zaburzają ten cały obraz George'a Russella, bo nie można jednoznacznie właśnie stwierdzić, czy to George się odbudował, czy to Mercedes nagle z czymś zaskoczył, czy po prostu taka jednoweekendowa forma, jak ja to kiedyś się śmiałam, danego kierowcy. To, o czym mówisz, te wyjścia z zakrętów, no to było coś fenomenalnego, no i mało brakowało, a Valtteri Bottas i sędziowie byliby bohaterami zawodnikami tego ostatniego kółka, no ale George wytrzymał tą presję do samego końca. Z drugiej strony ja nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie, że gdyby może ten wyścig trwał dwa okrążenia więcej, to może byśmy mieli fajną walkę właśnie też taką do samego końca. Z drugiej strony kurczę, ciężko mi jakoś ocenić George'a Russella. Ja obstawiam, że on się podbudował, ale właśnie to, co mówicie, że ta forma gdzieś Kimiego, to, że to wszystko się jakoś nałożyło w ten jeden weekend, to ja miałam wrażenie, jakbym oglądała taki syndrom Oscara Piastriego, który walczy, już jest fajnie, już się wita z tą gąską i nagle się wszystko sypie i jego kolega to wykorzystuje. Nie wiem, czy mieliście też takie odniesienie, ale ja gdzieś tak miałam takie poczucie, że po prostu gdzieś Kimi miał ten trudny weekend i to gdzieś powoduje, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, co tak naprawdę zaskoczyło. Bo nie oszukujmy się, gdyby Red Bull też troszeczkę inaczej poprowadził ten wyścig i może pozwolił Hadżarowi wyprzedzić Maxa i pozwolił zwalczyć z Russellem, może to też by wyglądało troszeczkę inaczej, bo może Russell by się trochę pobił z tym Hadżarem, on by też pomógł Maxowi, może to Max byłby tym, który wygrywa ten wyścig i może byśmy teraz mówili, że dzięki koledze z zespołu to Red Bull świętował. No to są takie, to jest taki wyścig, który ciężko ocenić i ciężko jednoznacznie postawić przy kimś krzyżyk i powiedzieć, to jest mój faworyt.
0: No tak, właśnie w kontekście o tytuł niewiele nam wyjaśnia, walki o tytuł niewiele nam wyjaśnia ten wyścig, ale zahaczyłaś o Isaaca Hadżara. Bezwzględnie duży pozytyw, jeśli chodzi o ten weekend. 3 Grand Prix przerwy po tej kontuzji nadgarstka. Nie było go w Holandii, nie było go we Włoszech, nie było go w Hiszpanii. Teraz trzecie miejsce, tempo czasami podobne do Verstappena, może i nawet lepsze. Wcześniej podpisane przedłużenie kontraktu z Red Bullem na kolejny rok. Chłopak ma 21 lat. Dawno nie widzieliśmy kogoś tak mocnego u boku Verstappena w Red Bullu.
1: Tak, zgadzam się. No ja szczerze mówiąc śmiałam się do mojego przyjaciela, że patrząc na to, co się z nim dzieje, to widzę kalkę Daniela Ricciardo i bałam się, że za chwilę będzie ogłoszenie, że to koniec, dziękujemy i czas na następnego, ale na szczęście tak się nie stało, więc gdzieś ten schemat został przerwany. No myślę, że Isaac dał naprawdę fajny popis tego, że te trzy wyścigi przerwy nie wpłynęły zbytnio na niego w ten sposób, że nie stracił tej motywacji, a wręcz przeciwnie, był głodny rywalizacji i to z własnym kolegą zespołowym. Samej rywalizacji jako takiej też na torze i fajnie, że skończył na podium, bo to też morale bardzo fajnie podbudowuje i w takim psychologicznym aspekcie dla człowieka, który wypadł z powodu właśnie kontuzji, powrót do czegoś, co robi cały czas i jeszcze to przynosi efekty i jest się prawie lepszym od swojego utytułowanego kolegi, to też fajnie wpływa, to też wpływa na psychikę i powoduje, że no tak jakby ta siła, te wszystkie myśli napędzają cię jeszcze bardziej niż masz do tego siły i to był taki wyścig wielu sprzeczności i wielu fajnych rzeczy. Pewnie za chwilę przejdziemy do pana Colapinto, pewnie mamy to w naszej
0: agendzie. Mamy, oczywiście.
1: Więc to poczekamy, ale co do Isaaca, ja jestem zadowolona, że chłopak się pozbierał, nie załamał się, nie było tego klasycznego Red Bulla, który za chwilę by powiedział, my już panu dziękujemy. I że było to podium i że walczył z samym Maxem i nie było przy tym tej walki, która się mogła zakończyć podwójnym DNF-em.
2: Ja też już się nie mogę doczekać przejścia do Colapinto, ale jeszcze chciałem pociągnąć temat Isaaca Hadżara. Był taki moment tego wyścigu, gdzie został on wyprzedzony przez Maxa Verstappena. Potem jechali za Piastrim, w kolejności Piastri, Verstappen i Isaac Hadżar. To się przez chwilę ciągnęło. Inżynier wyścigowy pytał właśnie Hadżara, jakby miał czyste powietrze, no to ile byłby w stanie szybciej jechać. On mówi, że no tak 2/0,3 sekundy generalnie, ale od razu dopowiedział, że generalnie on jest gotów pozostać na tej pozycji, żeby się nie zamieniali, bo w takim układzie tylko stracą czas. Chyba to to jest taki, takie pokazanie przez Isaaca Jarra, że no oprócz tego świetnego tempa oczywiście, jakim dysponował w ten weekend, on też ma no naprawdę inteligencję wyścigową i potrafi zagrać zespołowo, co niewątpliwie będzie imponować także Red Bullowi, szczególnie mając gdzieś z tyłu głowy poprzednie doświadczenia z kolegami z zespołu Maxa Verstappena.
1: Tak, to było też pokazanie, nie było takiej typowej pyskówki, przepuśćcie mnie, ja jestem lepszy, chcę walczyć, chcę pokazać, tylko gdzieś była ta, no oczywiście nie wiemy, co się działo w głowie i nie wiemy, co tam klnął pod nosem, bo tego się nigdy nie dowiemy, albo może kiedyś, jak napiszę swoją książkę, ale tak jak powiedziałeś, wykazał się naprawdę taką dorosłością wyścigową i przyjął do wiadomości, że jest jak jest, ale też fajne było to, w jaki sposób obaj razem z Maxem naciskali na Piastriego, aż w końcu pękł, bo ten błąd to wynikał z tej presji, która była za jego plecami i to też pokazuje, że obaj kierowcy Red Bulla są w stanie współpracować ze sobą i gdzieś to działa. No, nie wiemy, jakby było, gdyby się zamienili faktycznie tymi miejscami, gdyby faktycznie Red Bull zagrał taką kartą, dobra, ryzykujemy. No ale z drugiej strony mają dwa samochody na podium, dużo punktów i to też jest ważne w kontekście Mistrzostwa Konstruktorów.
0: No dobra, to przejdźmy. Creme de la creme teraz. Franco Colapinto, restart. Dojeżdża do pierwszego zakrętu, zblokowane koła. Wjeżdża w swojego zespołowego partnera, Pierre'a Gasly'ego. Colapinto zgarnia Gasly'ego, Gasly zgarnia mistrza świata, Lando Norrisa. Ostatecznie przez ten incydent nikt z nich wyścigu nie kończy. Franco Colapinto przeprasza i przede wszystkim Gasly'ego. Norrisa też przeprasza. Norris mówi, że taki kierowca to w ogóle powinien dostać, jak już jest w tej Formule 1, jak już mu ktoś pozwolił jeździć z takimi manierami, to powinien za coś takiego zostać wykluczony z następnego wyścigu potem. I Norris przeprasza za te słowa wypowiedziane w emocjach. Jak to odbierasz? Taki no, rzeczywiście incydent wyścigowy, zdarza się coś takiego, to czy błąd, no Colapinto, ale czy to rzeczywiście było jakieś mega poważne zdarzenie, mega poważny błąd?
1: Ja bym to rozebrała na czynniki pierwsze. Po pierwsze, Lando Norris zapomniał, jak W był cielęciem i przypomnijmy sobie, co zrobił z Oscarem Piastri w Kanadzie. To nikt jakoś nie mówił, że trzeba mu dać bana. To po pierwsze. Dwa, Colapinto, jedni powiedzą, że młody odważni, drudzy powiedzą, że młody i głupi. Ja jestem gdzieś jakby po środku, że okej, myślał, że się zmieści, ale trochę przecenił swoje możliwości, ale koniec końców uważam, że to było trochę głupie, bo mógł zrobić większą krzywdę jeszcze większej ilości kierowców, bo mało brakowało, a jeszcze by zgarnął Kimiego i chyba jeszcze kogoś, z Racing Bulls, z tego co pamiętam.
0: A oni też się zgarnęli wzajemnie, to tak, w zasadzie, tak.
1: Poszło domino. Tak, poszło totalne. Domino i trzeba patrzeć też na to, że jedno zachowanie spowodowało efekt domina, którym ucierpiała większa ilość kierowców i tak trochę mi się przypomniało słynne Spa i Roman Grosjean, który też trochę przecenił swoje możliwości, ale to tam też była inna sytuacja. Czy ja bym dała bana? Colapinto jakoś w tym sezonie nie zrobił nic, no nie przypominam sobie, żeby zrobił coś głupiego, równie głupiego, co miało miejsce w Baku, więc sam fakt bana, no z jednej strony by się nauczył, z drugiej strony byłoby to zbyt, pewnie się teraz niektórym narażę, no dla mnie to by było trochę zbyt mocne, no bo szukał tego limitu, tak? No Max Verstappen też przecież na początku swojej kariery w Red Bullu szukał limitów, zgarniał innych kierowców. Lewis Hamilton w walce z Felipe Massą wielokrotnie też przekraczali obaj granice i jakoś tych banów nie dawaliśmy. Skłaniam się ku temu, że kubeł zimnej wody jest na pewno Franco potrzebny. Słowa, które powiedział Lando, były niepotrzebne, bo sam nie jest święty. Ale czy bym dała bana? Nie.
2: Lando Norris to by pewnie powiedział, że ten kubeł zimnej wody powinien stać w każdej sesji w garażu i powinien się nim przed wejściem do bolidu oblewać najpierw i dopiero później siadać za kierownicę. No ale cóż.
0: Wtedy punkty... by było, że water w kokpicie.
2: Tak, no, natomiast no, punkty były na stole dla Alpine, nawet podwójne, to się nie udało. Flavio Briatore roztrzaskał swoje słuchawki o stół, niczym kiedyś Toto Wolff, miejmy nadzieję,
1: tak,
2: tylko że, podobnie jak wtedy tutaj sponsor dostarczający to urządzenie nie zerwie z nimi umowy. Natomiast no, Franco Colapinto dostał 5 sekund, znaczy nie 5 sekund, tylko 5 miejsc przesunięcia na starcie w przyszłym wyścigu. Franco Colapinto ma miejsce na przyszły sezon, w związku z tym chyba to się rozejdzie po kościach i Lando Norris będzie musiał jakoś przeboleć obecność Argentyńczyka w stawce.
1: Wiecie co, to właśnie może ta kara spowodowała też tą dyskusję, bo ja na przykład nie dałabym bana, ale bym przesunęła go na koniec stawki. Żeby po prostu mu pokazać, chłopie, jesteś, masz czerwoną kartkę, to znaczy masz podwójną, prawie żółtą, i jak jeszcze raz coś odwalisz, no to wtedy wylatujesz. I ja bym mu dała właśnie start z końca stawki, ewentualnie start z pitnej. Ale no, to my jesteśmy, możemy sobie podywagować, już wiemy i sędziowie też nas przyzwyczaili, zwłaszcza w tym wyścigu, gdzie na ostatnim okrążeniu jeden ze stewardów machał zieloną flagą, więc gdzie bolid był w ścianie, więc już mnie nic nie zdziwi naprawdę.
0: No ale najważniejsze jest to, powoli niestety musimy zmierzać do końca audycji, najważniejsze jest to, gdzie Franco Colapinto dostanie te 5 pozycji na starcie, bo będzie to na torze Sepang podczas Grand Prix Bahrainu w Malezji. Jedyne takie wydarzenie pewnie w historii, już drugi raz się to pewnie nie wydarzy. Kosmos totalny, ale właśnie, no ja się bardzo cieszę, że ten tor Sepang będzie jeden ze wspanialszych obiektów, zarówno jeśli chodzi o charakter tego toru. Kupę miejsc do wyprzedzania, wspaniała okolica, do tego te monsuny. Nigdy nie wiesz, kiedy ulewa zupełna, całkowita, popłynie z nieba. Podejrzewam, tak czuję, że ty, Roxana, też jakoś nie jesteś zawiedziona wyborem tej lokalizacji.
1: Absolutnie nie. Żeby było ciekawiej, ja dopiero dzisiaj sobie przy naszej audycji uświadomiłam, że ostatni wyścig był w 2017 roku.
2: Tak.
1: Gdzie to te lata nam uciekły wszystkie? No to jest po prostu coś niesamowitego, że pamiętamy ten tor, jesteśmy w stanie opisać wiele rzeczy, które się tam działy i nagle dochodzi do nas, ale to było tyle lat temu. I co ciekawe, 2 ostatnie wyścigi wygrał Max. Czy to jest zapowiedź, że może wrócimy po Baku z wygraną Maxa? Ja bym chciała, ale sam tor no, jest przepiękny, ta konfiguracja, ta prognozy, które... To, tam chyba mieliśmy ten najdłuższy wyścig, po którym zmieniono zasady, tak? Dobrze pamiętam? Czy już mnie pamięć zawodzi?
0: Nie, czy to tam, czy po Kanadzie? Nie jestem w 100% pewny. Nie,
1: po Kanadzie, dobra, to po Kanadzie.
2: Po Batonie. 2011.
1: Tak. No, ale gdzieś ktoś tam twita, że przecież tak, był też jeden z najdłuższych wyścigów, który była ulewa i wszyscy czekali, aż ta ulewa przejdzie.
0: I Kimi Räikkönen jadł czekoladowe lody.
2: A 9 lat temu przy okazji ostatniej edycji była ta śmieszna scena, kiedy Sebastian Vettel spotkał się z Lancem Strollem, który będzie miał przyjemność jeździć w Astonie Martinie w przyszłym sezonie zresztą. No i wtedy jedno z kół znalazło się na dachu Ferrari, no i podwózkę zdaje się, że dawał mu albo Pascal Wehrlein, albo Marcus Ericsson. Jeden z Zauberów, wtedy tak. Już nie pamiętam niestety.
1: A to nie był przypadkiem Mark Webber? W Red Bullu?
2: On już nie jeździł wtedy.
0: Tak, to już było później, ale ja też nie dam sobie głowy uciąć, kto to go podwoził. Ale to Sepang takie skojarzenia wywołuje. No, Kubica 2008 rok, drugie miejsce, jak pamiętam. No wspaniały wyścig wtedy, tylko Kimi Räikkönen okazał się lepszy. No nie, to w ogóle no, absolutnie świetny tor i sama nitka, jej charakterystyka, ale to jak on jest szeroki miejscami. Teraz takich torów już w ogóle się nie robi praktycznie. No przecież to, co zrobili w Madringu pod tym względem, to jest No, niewybaczalny błąd. Zobaczymy, co oni tam będą jeszcze próbowali naprawiać, ale mam wrażenie, że też no, coś się da, ale jakiegoś super toru to chyba tam już nie wymyślą z tego madringu. No musimy kończyć,
1: no,
0: niestety.
1: Tak na koniec uważam, że im bardziej zaczynamy te nowe tory projektować, to któryś z kierowców przecież powiedział, chyba Max Verstappen, że zastanawia się, kto te nowe tory buduje, bo one... Mam wrażenie, że one
0: chyba
1: chcą
0: Netflix.
1: Czegoś dowieść. No chyba wyjąłeś mi to z ust, bo ja nie potrafię zrozumieć, jak taki tor jak Madrid Ring sobie powstał i sobie był. Wszyscy się napalili na niego, ten pochyły zakręt, wszystko będzie fajnie, a skończyło się jak zwykle.
2: A narzekali na tego Hermana Tilke przez tyle lat, a to właśnie on jest autorem tego toru Sepang, no, który mamy nadzieję, że dostarczy nam równie wielu emocji jak te przez te wszystkie lata.
1: Herman też miał swoje wtopy, ale więcej było plusów niż minusów u niego.
0: Tak. Tilke Drom pod Kuala Lumpur, Sepang, już najbliższy weekend Grand Prix Bahrajnu w Malezji. Takich czasów dożyliśmy. Roxana Ćwik, światwyścigów.pl była z nami. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
1: Dzięki śliczne, na razie.
0: No i rzeczywiście tak szybko ten czas leci, jak Roxana zwróciła uwagę na to, ale na szczęście jeszcze dużo go przed nami. To była godzina ze sportem motorowym w radiu w net. Bardzo za nią Państwu dziękujemy. Odsyłamy na Patronite. patronite.pl/radiownet. Tam można wspierać Radio Wnet i programy takie jak ten. Teraz program realizował Adam Czerpak, a prowadzili
2: Piotr Nałęcz. Dziękuję serdecznie.
0: I Kamil Kowalik. Dziękuję, do usłyszenia.
3: Czas na motorsport we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
4: Reklama.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Po reklamie.

Dobry wieczór. Przy mikrofonie Justyna Miguła. Audycję realizuje Adam Czerpak. No cóż, zapraszamy Państwa na kolejną przystań wędrowców. Jak pewnie Państwo zauważyli, ta audycja ma to do siebie, że wędrówkę, podróże traktuje tutaj bardzo różnie. Traktuje bardzo często metaforycznie. Często to są też jakieś podróże w głąb siebie albo podróże muzyczne. Oczywiście nie brakuje też tych podróży, które są rzeczywiście taką geograficzną zmianą miejsca, ale są też podróże do przeszłości. I właśnie taką podróż chciałabym Państwu dzisiaj zaproponować. A to dlatego, że spojrzałam sobie ostatnio na datę wczorajszą akurat, bo myślałam sobie, że jest to dobry pretekst do tego, by zrobić audycję o pewnym człowieku, o pewnym dziele również, ale zaraz wszystko zdradzę, a może niech zdradzi to muzyka. Proszę posłuchać, po prostu posłuchać.

O, i jeszcze na oklaski się załapaliśmy. Na oklaski dla Bernarda Ładysza, ponieważ właśnie to takie jedno chyba z najpopularniejszych nagrań. Bernard Ładysz tutaj śpiewa słynną Ten zegar stary. Towarzyszy mu orkiestra wówczas Opery Warszawskiej pod dyrekcją Jerzego Semkowa. No więc już Państwo wiedzą, o co chodzi. Oczywiście chodzi o Straszny Dwór i chodzi o Stanisława Moniuszkę. Ale cóż to za data? 28 września 1865 roku miała miejsce w Warszawie w Teatrze Wielkim premiera Strasznego Dworu, czyli opery czteroaktowej do libretta Jana Chęcińskiego. No i jak Państwo doskonale wiedzą, akcja ta z pozoru jest niewinna, jest można powiedzieć nawet humorystyczna. Być może moglibyśmy nawet gdzieś tam zaklasyfikować ją do takiego nurtu opery buffa, ponieważ co się dzieje? No, dwóch braci wraca z wojny i poprzysięga sobie nawzajem, że pozostanie w stanie kawalerskim. Oczywiście to się nie udaje, tak samo jak nie udaje się to w ślubach panieńskich Aleksandra Fredry. Wszystko kończy się oczywiście ślubem, weselem, ale co się dzieje pod spodem tej akcji? Otóż pamiętajmy, że był to rok 1865. To był czas świeżo po klęsce powstania styczniowego i tak naprawdę Polakom, którzy znajdowali się pod jeszcze cięższym butem zaborcy, wcale do śmiechu nie było. No ale mieliśmy tutaj oczywiście do czynienia z cenzorem, z osobami, które cały czas czuwały nad tym, żeby przypadkiem jakichś tematów patriotycznych albo jakichś aluzji do obecnej sytuacji politycznej nie było w tym dziele. I już na etapie prób też coś tam Moniuszko musiał właśnie z Chęcińskim wykreślić z tej opery. No ale jednak premiera się odbyła i tak jak Państwo może pamiętają, po trzech przedstawieniach, czyli 5 października, już została zdjęta z afisza. Dlaczego? No przecież mamy taką lekką opowiastkę właśnie o dwóch braciach. Ale pod spodem, co się dzieje pod spodem? Pod spodem, drodzy Państwo, po pierwsze była muzyka i opowieść o polskości, przeciągnięta tą polskością, tak? Tak moglibyśmy powiedzieć o tej kulturze szlacheckiej i tak moglibyśmy powiedzieć o muzyce przepełnionej tańcami narodowymi. Rzeczywiście jest ich tam bardzo dużo. A oprócz tego były też takie znaki, no dość mocno czytelne, które niestety zostały też odczytane przez zaborcę. Na przykład w arii Stefana, który śpiewa do matki, bardzo łatwo mogliśmy tutaj odczytać aluzję do obecnej sytuacji, do obecnego stanu ducha większości Polaków. Ja pozwolę sobie zacytować. Śpiewa on: Matko moja miła, gdyś nas osierociła pod Twym zgonie w Ojca łonie, skonał nasz serdeczny śpiew. No i oczywiście każdy na tej sali, na widowni wiedział, że o tej, tą matką jest ojczyzna. No i właśnie ze względu na to, że bardzo szybko ta premiera i kolejne spektakle, no właśnie tak jak mówię, niestety tylko kolejne dwa, więc w sumie trzy spektakle, stały się takimi wydarzeniami patriotycznymi, to cenzor zdecydował się rzeczywiście skreślić z afisza Straszny Dwór. No i co przykre, Stanisław Moniuszko, który no mógł święcić triumfy tak naprawdę tą operą. To był taki dobry czas dla niego jako kompozytora. Niestety nie doczekał się powrotu Strasznego Dworu do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Nie dowiedział się też, że Straszny Dwór został uznany za polską operę narodową, a on sam za kompozytora, stworzyciela, twórcę polskiej opery narodowej. Myślę, że
że w najśmielszych snach by nie przypuszczał, że otrzyma taki przydomek. Ponieważ sam Stanisław Moniuszko, no właśnie nie był pomnikiem, był człowiekiem z krwi i kości, który pisał bardzo różne utwory, nie tylko opery, i którego język muzyczny był bardzo ciekawy. I ciekawe było też jego życie. I właśnie o tym życiu i o jego muzyce opowie profesor Ignacy Zalewski, profesor, który związany jest z Uniwersytetem Muzycznym imienia Fryderyka Chopina, który jest kompozytorem, ale jest również autorem książki o Moniuszce. To są takie małe książeczki wydawane właśnie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w cyklu Małe Monografie. Bardzo polecam Państwu te książki, ponieważ są one dość cienkie, w takim kieszonkowym prawie że formacie, idealne właśnie na podróż, idealne dla wędrowców. I te książki bardzo dobrze się je czyta, więc to nie są pozycje takie dla muzykologów, ale bardzo w przystępny sposób opisują i twórczość, i życie różnych kompozytorów, i ukazują się cały czas kolejne książki. Akurat Ignacy Zalewski napisał książkę właśnie o Moniuszce. Zaraz rozmowa z profesorem, ale najpierw zabrzmi jeszcze oczywiście kolejny hit ze Strasznego Dworu, myślę, że też bardzo dobrze Państwu znany, Mazur, i tutaj też w wspaniałym wykonaniu Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka.

0: Mirosław Muniuszko na swoje szczęście lub nieszczęście został przez historię muzyki polskiej, historię polskiej kultury nazwany ojcem polskiej opery narodowej. W taki kostium go przyodziano. I takie mam wrażenie, że ten kostium troszeczkę go krępuje, więc chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o Moniuszce jako człowieku, o jego muzyce, ale właśnie może bez takich patetycznych słów. Więc może takie pierwsze pytanie o tego Moniuszkę z pana perspektywy. To znaczy spędził pan sporo czasu z różnymi materiałami, z jego listami, oczywiście z jego muzyką. Jaki jest dla pana Stanisław Moniuszko? Taki Moniuszko osobisty.
1: Dla mnie Moniuszko to jest po prostu znakomity kompozytor. Ja nie potrzebuję do tego żadnej innej etykiety, tym bardziej, że ta dotycząca Moniuszki jako ojca polskiej opery narodowej jest nieprawdziwa, bo ojcami polskiej opery narodowej można by określić na przykład Karola Kurpińskiego, może Józefa Elsnera. Oni pisali rzeczywiście opery narodowe o takich tytułach jak Leszek Biały, Jadwiga Królowa Polska. To wydaje mi się jest znacznie bardziej narodowe niż Paria, opera, która dzieje się w Indiach, czy Halka, która poddaje krytyce naród polski w jego ówczesnej, powiedzmy, kompozycji, w tym wypadku klasowej, bo jest to opera o konflikcie między panami a chłopami, konflikcie przedstawionym na płaszczyźnie relacji dwojga ludzi, szlachcica i chłopki. I właśnie w tych relacjach i w podejmowaniu konfliktowych tematów Moniuszko jawi mi się jako wielki kompozytor. Jest to przy okazji niejako kompozytor polski, z czego się bardzo cieszę. Natomiast jest to też kompozytor, powiedziałbym, takiego dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Wielkiego Księstwa Litewskiego, z którego pochodził, więc jest to także kompozytor bliski narodom ościennym, na przykład Białorusinom, do pewnego stopnia też Litwinom. Więc to bycie polskim kompozytorem, czy tam ojcem polskiej opery narodowej, go szufladkuje do pomnika. A to był po pierwsze fajny facet, po drugie naprawdę dobry kompozytor, po trzecie podejmował takie wątki, że jeżeli to jest naprawdę, tak byśmy chcieli powiedzieć, że to jest polska opera narodowa, Halka czy Paria, no to ja uważam, że super. Tylko czy my na pewno znamy te opery?
0: Właśnie bardzo podobało mi się w pana książce jedno zdanie, które pozwolę sobie teraz zacytować. Polski kompozytor narodowy i twórca opery narodowej jest ulepiony z wielokulturowej gliny. I tutaj na przykład pojawia się to w kontekście Sielanki do libretta Wincentego Dunin-Marcinkiewicza i to była dla mnie nowość całkowita, że to było pierwsze dzieło sceniczne, częściowo napisane w języku białoruskim. Rozwinijmy jeszcze ten temat tej wielokulturowości, bo to nie jest tylko ten Ubiał, w którym Moniuszko się urodził, no ale to jest też i Berlin, w którym się kształcił, i Wilno, jego wyjazdy może też do Paryża, właśnie w takim kontekście europejskim Moniuszko.
1: Moniuszko był, myślę, niezbyt chętnym

0: Petersburgu, szukał zatrudnienia, szukał promocji swoich oper, ale miał kłopoty z nawiązywaniem kontaktów. No zresztą, a propos jeszcze tej wielokulturowości i tego, jak to troszkę inaczej przebiegało nazewnictwo i te podziały, on nazywał siebie Litwinem. Trochę w duchu Litwo, ojczyzno moja. Oczywiście mając na myśli siebie będącego Polakiem z Litwy, bo nie postrzegał swojej litewskości tak jak w XX wieku czy pod koniec XIX wieku postrzegali ją budowniczy litewskiego ruchu narodowego, ale określał się Litwinem i z Litwinami szukał kontaktów w Paryżu, a pewnie powinien tych kontaktów szukać nieco gdzie indziej. Słynny jest jego kontakt z Gioacchino Rossinim, który te skreślił kilka ciepłych słów o nim, że wspaniałe, że jest dumny z takiego koleżeństwa. Na mnie to nie robi wielkiego wrażenia, bo to, że ktoś kiedyś nas pochwalił, to nie miało to strukturalnego znaczenia dla dalszej kariery Moniuszki. Miał ambicje, próbował, starał się, ale nie wyszło to tak, jak myślę, pozwalałaby na to miara jego talentu. I tu właśnie jest też ten jego odwieczny, jeżeli można tak powiedzieć, problem, czyli tej właśnie takiej lokalności, swojskości. To nas czasami uwierało, że jest zbyt swojski. A moim zdaniem on po pierwsze nie jest aż tak swojski, jak nam się wydaje. Po drugie podejmował bardzo wiele uniwersalnych wątków w różnych kostiumach, nie tylko polskich. I po prostu, tak jak już wspomniałem i nigdy dość powtarzania, był świetnym kompozytorem.
1: To może, drodzy Państwo, właśnie posłuchajmy teraz muzyki, ale tej takiej mniej troszeczkę znanej. Wysłuchajmy Bajki, czyli Uwertury Fantastycznej i grać będzie Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Jarosława Tila.

0: Tak brzmi, drodzy Państwo, bajka Stanisława Moniuszki. Niestety możemy sobie pozwolić tylko na fragment w dzisiejszej audycji, ale bardzo polecam Państwu wysłuchać bajkę w całości. Jak Państwo słyszą, Moniuszko był wybitnym melodystą i bardzo pięknie snuje tutaj tę opowieść. Ale wracamy już do rozmowy z profesorem Ignacym Zalewskim.
1: Teraz jakby Pan jako kompozytor określił muzykę Moniuszki? Co tam jest tego właśnie, co każe mówić o nim nie tylko jako o tym naszym swojskim kompozytorze?
2: Moniuszko przyswoił sobie główne zdobycze muzyki operowej XIX wieku. On był miłośnikiem opery francuskiej pierwszej połowy XIX wieku. Czerpał z niej, nią się inspirował. Obecne są w jego muzyce echa Feliksa Mendelssohna. Nieobecne są za to nawiązania do wielu innych kompozytorów, któremu potem wymawiano, na przykład to, że niepodobna jest jego muzyka w żaden sposób do Wagnera, że nie sięga po najnowsze zdobycze, nie ogląda się na Lista. Nie oglądał, bo nie chce. Wiemy z jego listów, że znał tę muzykę, natomiast pisał tak, jak pisał. Pisał tak, jak chciał. Pisał nieco, powiedziałbym, delikatniej, warsztatowo. Być może był troszeczkę zachowawczy, ale znowu mówię, warsztatowo, bo w podejmowanych tematach i w rysie dramaturgicznym w większości jego dzieł, szczególnie tych seria poważnych, no, jest to kompozytor nie tyle nowoczesny, co ponadczasowy. Ja uważam, że Moniuszko w wielu aspektach swojego warsztatu, tych takich mniej oczywistych, jest kompozytorem rzeczywiście ponadczasowym. I na tle swojej epoki jest w topie. Dla mnie jest w topie. Kompozytorów operowych na pewno.
1: Chociaż nie były to najszczęśliwsze czasy dla opery i Moniuszko, no chcąc, nie chcąc, nie wiem, czy takie były jego zamiary, ale też trafił akurat z tymi tematami, tak historycznie można powiedzieć, no nie najlepiej, czy koniunkturalnie nie najlepiej, prawda? No bo ten temat Halki. Powiedzmy troszeczkę właśnie o tym problemie, o tym tle wystawienia Halki.
2: Moniuszko napisał Halkę w połowie lat 40. XIX wieku w Wilnie do libretta Włodzimierza Wolskiego, którego poznał w podobnym okresie. Włodzimierza Wolskiego, warszawskiego literata, buntownika, takiego bon vivanta, bardzo ciekawa postać. Napisał tę Halkę z myślą wystawienia jej w Warszawie, z czym woził się 10 lat. I nie tylko dlatego, że był człowiekiem z bardzo lokalnego wówczas Wilna, ale dlatego, że ten temat był bolesny. Ten temat dotyczył napięć między chłopstwem a szlachtą. Bohaterka w ostatniej scenie umiera. Prawdopodobnie jest w ciąży. No, warszawska inteligencja, głównie szlacheckiego pochodzenia, w zasadzie w 100% praktycznie, nie była w stanie tego zaakceptować. Jeżeli dodamy do tego jeszcze wydarzenia Rabacji Galicyjskiej, którymi Halka nie była wprost inspirowana, natomiast fakt, że miejsce akcji to są podobne tereny, konflikt chłopsko-szlachecki jest no, tak wyraźnie zarysowany, jak chyba w żadnym innym polskim utworze z tej epoki. No to nie pozwoliło Moniuszce tak łatwo odnieść sukcesu. Potem musiał zresztą tę Halkę poszerzać, żeby ona była strawniejsza dla publiczności, dopisywać tańce, bo ta pierwotna Halka, wileńska, dwuaktowa, jest niebywale zwięzła. To jest taki mikrodramat muzyczny, który też swoje czasy w pewnym sensie wyprzedza. Nie ma aż tak jasnego podziału na poszczególne sceny, na poszczególne arie. No jest to rzeczywiście ogromna zdobycz tak naprawdę, której troszeczkę nie umiemy docenić, że w takim Wilnie, naprawdę dalekim od centrów kulturalnych, powstaje dzieło, które ma wszelkie znamiona najlepszych typów twórczości, jakie w ówczesnym czasie miały miejsce w głównych ośrodkach Europy.
1: No i nie udaje mu się tej Halki wystawić od razu w Warszawie, wystawia w Wilnie właśnie tą pierwszą wersję i dopiero po 10 latach ona znajduje się w Warszawie. Czy Moniuszko celowo tworzył taki, no nazwijmy to, teatr zaangażowany?
2: No i właśnie to jest też bardzo ciekawe, bo chcielibyśmy człowieka zmieścić w jakichś prostych ramach, że no tak, bo on tworzył teatr zaangażowany. Nie, on nie tworzył teatru zaangażowanego. Był dobrym kompozytorem. Nie, był złym kompozytorem. Otóż Moniuszko był różnorodnym kompozytorem, podejmującym różnorodne tematy. Rzeczywiście główne jego dzieła są bardzo zaangażowane społecznie. Zarówno Halka, jak i Hrabina, chociaż inaczej, do czego zaraz chętnie przejdę, jak i Paria, są mocno zaangażowane społecznie. Hrabina, co prawda, nie stawia na piedestale chłopstwa, tylko raczej pokazuje dysonans między szlachtą, między arystokracją miejską, a taką naszą dobrą szlachtą drobną, tą bardziej kontuszową, z wiosek po prostu. I to ta szlachta jest tam głównym, pozytywnym oczywiście bohaterem, takim powiedzmy zbiorowym. Podobnie rzecz się ma w Verbum Nobile, gdzie jest w zasadzie jedynym bohaterem, tam nie ma żadnego konfliktu. I w jeszcze parunastu dziełach Moniuszki, gdzie te konflikty nie występują. Bo też nie sposób całe życie pisać o konfliktach. Jak popatrzymy na życiorys Beethovena, to nie jest tak, że on napisał 9 symfonii i ostatnie kwartety i to jest całe jego życie i po prostu poza tym niczym innym się nie zajmował. Pisał też różne głupoty. Mozart pisał różne głupoty. Bach pisał co tydzień. Trudno powiedzieć na przykład, że no Bach nie jest poważnym kompozytorem, bo napisał kantatę na niepoważny temat. A o Moniuszce chciałoby się coś takiego powiedzieć, wielu by chciało, że no tak, no autor takich sarmackich, prostych dziełek to nie jest poważny kompozytor. Otóż jest to bardzo poważny kompozytor, bo oprócz tego napisał widma do tekstu Mickiewicza, do tekstu Dziadów drugiej części, które no też tam wyrażają w sposób metafizyczny bardzo silny konflikt społeczny. Więc Moniuszko, który wystawia Halkę dopiero w 1858 roku, przeszło 10 lat po jej skomponowaniu, nie licząc już na większy sukces, tego sukcesu dostępuje. I nagle staje się, nagle jego życie się zmienia, nagle staje się dyrektorem Opery Polskiej w Warszawie. Nagle zaczyna pisać kolejne utwory. Myśli, że Pana Boga za nogi złapał. No to może Paryż, w Paryżu gorzej. No i to już jest zupełnie inna ścieżka kariery, zupełnie inny rozdział w jego życiu. Przeprowadzają się do Warszawy z rodziną. Moniuszko staje się kompozytorem warszawskim. W Warszawie spędził najwięcej lat swojego życia.
1: A czy te tematy nie wynikają może właśnie z jego dzieciństwa, z tego, co obserwował na wsi, tam w Ubielu, z jakiegoś takiego też konfliktu może pomiędzy jego ojcem i jego stryjami, bo ojciec był takim właśnie sarmatą hołbiącym tej stworzonej sarmackiej przeszłości, takim prawdziwym szlachcicem zamkniętym na prądy zachodnioeuropejskie, a tymczasem stryjowie to byli ci inteligenci. Inteligenci, po których stronie można powiedzieć Stanisław już gdzieś tam w młodości się opowiedział. Tu możemy znaleźć jakiś taki moment, w którym to się zaczęło kształtować, zaczęły się kształtować te tematy, te zainteresowania Moniuszki właśnie takimi obszarami.
2: Taką bym postawił hipotezę, że to właśnie ze względu na kontakt z tymi stryjami i na młodzieńczy bunt wobec ojca, który no ewidentnie przegrywał taką, powiedzmy, walkę z czasami. Czasy nadchodziły inne, a no, on nie był tym zachwycony. I Moniuszko to widział, młody Moniuszko. Widział też, że stryjowie postępujący inaczej, no te idee na przykład mają dobry wpływ na innych ludzi, na przykład na chłopstwo, którym oni fundowali szkoły, którym nadawali swoje nazwiska, żeby ci zyskiwali pełnię praw, no na tyle, na ile mogli wtedy zyskiwać pełnię praw w warunkach geopolitycznych, jakie były. Więc oczywiście ten konflikt z ojcem i zapatrzenie pewne w tych stryjów, którzy go bardzo wielu rzeczy nauczyli, pokazali mu w ogóle, czym kultura pachnie i czym kultura może się zajmować, jakie tematy podejmować. Zapoznali go z najlepszymi europejskimi i polskimi dziełami, najnowszymi. Więc to też jest bardzo istotne, że on mimo tego, że to było bardzo daleko od centrów, jak już wspominałem, on był na bieżąco. I on, jak pisywał pieśni, to pisał je do pieśni autorów współczesnych. Więc rzeczywiście tutaj na przykład nie widzę Moniuszki jakoś nienowoczesnego. Wprost przeciwnie. Co on zawinił, że był z Litwy? To musiał koniecznie urodzić się w centrum Paryża, to wtedy byśmy powiedzieli, że jest nowoczesny? Musiał całe życie spędzić w Paryżu, żebyśmy powiedzieli, że był nowoczesny? Nie, on był nowoczesny po swojemu i to jest w nim piękne.
1: Dotknęliśmy kwestii pieśni i tutaj trzeba powiedzieć co nieco o wielkim projekcie, tak chyba byśmy dzisiaj to nazwali, Młoniuszki, czyli o śpiewniku domowym. 12 tomów, chyba 6 z nich wydanych w czasie życia Młoniuszki, później kolejne 6. Co to był za projekt? Znowu taki społecznie, edukacyjnie, prawda, zaangażowany.
2: Tak, tutaj też powiedzmy, że śpiewnik domowy to jest nazwa trochę ezopowa, bo nie chodzi do końca o to, żeby to śpiewać w domu. Stąd się zresztą wzięła ta bardzo przeze mnie nielubiona formułka, że trafił pod strzechy, super. Śpiewnik domowy, czyli śpiewnik polski. Jeżeli nazwałby śpiewnik polski, to być może cenzura by mu to cofnęła. Więc śpiewnik domowy, czyli śpiewnik po polsku, w większości. I ten śpiewnik polski miał oprócz walorów edukacyjnych, bo ludzie po prostu uczyli się i śpiewu, i gry, i trochę historii. Sam Moniuszko uczył się historii przez pieśni, przez śpiewy historyczne Ursyna Niemcewicza. Ten zamysł cały miał doprowadzić po prostu do umuzykalnienia polskiego społeczeństwa, czy ówczesnego społeczeństwa. I to się w dużej mierze udało. Bo mimo tego, że tak wiele lat minęło i Moniuszko tyle etykiet zyskał sobie przez te lata, no to któż nie zna mimo wszystko Prząśniczki? Mimo wszystko, mimo tego, że nie słuchałem muzyki klasycznej, mało nas to interesuje i coś tam. Ale no, są pewne rzeczy, które po prostu wrosły w ogólną świadomość i czy Polaków w Polsce, czy Polaków za granicą.
0: No właśnie, drodzy Państwo, któż nie zna Prząśniczki? A ciekawa jestem, czy znają Państwo taką Prząśniczkę, która już chyba nam się gdzieś tam zaczęła pojawiać, ale Adam Czerpak ją wycofał, ale teraz to jest czas na Prząśniczkę. Śpiewa Kasia Moś, towarzyszy jej orkiestra Auxo. I to jest chyba dowód na to, że te pieśni odnajdują się również w takich bardzo współczesnych aranżacjach.

0: powiedział pan o tym, że Moniuszko był fajnym facetem. To co to znaczy? Jakim człowiekiem, jakim mężem, ojcem, jakim przyjacielem był Stanisław Moniuszko? Jak, co możemy powiedzieć o jego konstrukcji psychicznej, emocjach?
1: No, on ewidentnie miał cechy, które myślę, że bardzo chętnie widzielibyśmy we współczesnych mężczyznach, a które dalekie są od stereotypu. To znaczy był czuły, wrażliwy, spokojny, delikatny, dowcipny, więc reprezentował szereg takich jakości, które myślę, że są po prostu bliskie naszym czasom, przynajmniej tak ideowo ja bym tak to widział. Natomiast był bardzo daleki od bycia takim romantycznym twórcą, którego myślę chętniej byśmy w nim widzieli. Takiego, ja tu jestem wrażliwy, ale za to niestabilny. Mam różne humory i piszę dedykacje, a potem skreślam te dedykacje, ponieważ takie są te czasy. No nie był taki, po prostu nie był taki. On robił swoją robotę, on był w dużej mierze rzemieślnikiem. Pytanie, czy bycie rzemieślnikiem to jest coś złego? Bo ja uważam, że bycie rzemieślnikiem to jest bardzo istotna cecha warsztatu każdego artysty. Jeżeli ktoś jest tylko zdolny, to dziękuję bardzo. Każdy jest zdolny. To też sobie powiedzmy, że ja mówię to teraz jako pedagog. Nie ma ludzi zupełnie nieutalentowanych. Więc to nie jest tak, że ktoś jest jakoś tam maźnięty przez Boga absolut, czy w cokolwiek chce wierzyć i dlatego na przykład jest, lepiej komponuje. Nie, lepiej komponuje, bo być może jest lepiej wyedukowany. Edukacja jest różna. Edukacja polega nie tylko na tym, że ktoś jest w szkole systematycznie czegoś uczony, ale przede wszystkim polega na tym, czym człowiek nasiąka. I ktoś, kto dobrze nasiąkał i mocno, tak jak Moniuszko na przykład, to do tego rzemiosła dołożył jeszcze szczyptę talentu. Ale to wszystko przekłada się na to, jaki był. On był w pracy pozytywistą. W tematach romantykiem, ale w pracy pozytywistą. Po prostu chciał, żeby jego muzyka istniała, funkcjonowała, żeby mógł z tego żyć. On nigdy niczym innym się nie zajmował. To jest fenomen. On nawet nie bardzo chciał uczyć w Instytucie Muzycznym, czyli w jednym z protoplastów mojej uczelni Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, no bo miał lepsze rzeczy, jego zdaniem, do roboty, typu dyrygowanie oper i pisanie oper. Każdy by tak chciał. Każdy by chciał dzisiaj żyć z takiego zawodu wyłącznie.
0: To też było ciekawe, że on był domatorem. On kochał bardzo swoją żonę, miał 10 dzieci, psy i tak naprawdę najchętniej by się z tego domu nie ruszał, no ale trzeba było, bo tego wymagała praca.
1: Tak, psy, ptaki egzotyczne. To jest samo w sobie niezwykle ciekawe, bo w związku z tym, że był domatorem, w związku z tym, że kochał swoje dzieci, czyli był, ja ośmielę się zaryzykować takie stwierdzenie, że był takim ojcem, jakich wielu ludzi chciałoby mieć. Tak mi się wydaje. I to jest jakoś negatywne. No bo on przez to jest taki nudny. No bo to jest takie nieciekawe.
0: No bo to się nie mieści właśnie w tym romantycznym etosie.
1: Tak, no bo ciężko Netflixowi zrobić o tym serial, który byłby popularny. No bo co to mówić, że no dzisiaj wrócił po operze i fajnie mu się dyrygowało, jutro wrócił po operze i robił umpapa swojemu najmłodszemu synowi na kolankach. No, tu pogłaskał pieska. No tak, no rzeczywiście. No, ja uważam, że jest w tym coś ujmującego i naprawdę pięknego, że nasz jeden z dwóch najważniejszych kompozytorów XIX-wiecznych był akurat takim człowiekiem. Chopin był przecież inny, no to nie jest tak, że nie ma w czym wybierać.
0: Tak, na pewno mamy w czym wybierać i mamy w czym wybierać, jeśli chodzi o twórczość Moniuszki. To na zakończenie, jako takie przedłużenie tej rozmowy dla naszych słuchaczy, co pan poleciłby właśnie do posłuchania? Jaki utwór może z tych takich mniej popularnych?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że ciekawym doświadczeniem dla państwa mogą być utwory fortepianowe Moniuszki, które są w ogóle nieznane. Msze, piękne msze, naprawdę. Litanie ostrobramskie. Jeżeli kogoś z państwa by interesowała muzyka orkiestrowa, to pojawia się coraz więcej nagrań uwertur, uwertury Bajka też. No i oczywiście pieśni. No, bardzo ciężko mi jest wskazać taki jeden utwór. Widma warto poznać. Sonety krymskie. No, wszystko, co nie jest Halką i Strasznym Dworem, naprawdę polecam zapoznać się z tym.
0: A polecał profesor Ignacy Zalewski. Ja ze swojej strony również jeszcze raz polecam książkę autorstwa naszego gościa. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: I właśnie dłumką ze śpiewnika domowego Stanisława Moniuszki zakończyliśmy tę opowieść o kompozytorze. Mam nadzieję, że zobaczyli Państwo taką nową, właśnie mniej posągową twarz Moniuszki w tej opowieści profesora Ignacego Zalewskiego. Jeszcze raz bardzo serdecznie polecam jego książkę, polecam też właśnie pobyć sobie bliżej, częściej z muzyką Moniuszki, niekoniecznie właśnie tylko z tymi hitami. A już w ogóle cudownie by było, gdybyśmy my ze śpiewnika domowego mogli muzykować w domach. To też jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo, że ten poziom umuzykalnienia jednak no, był dużo wyższy niż teraz, ponieważ te partie akompaniamentu wcale nie są takie proste. Także chyba wszyscy byśmy sobie życzyli, żebyśmy sobie z tych śpiewników domowych mogli czasami w domach pośpiewać. Patrzę na zegarek. Zostały nam 4 minuty do godziny 22. A ja, drodzy Państwo, mam przygotowany jeszcze jeden temat, bo tak mi się wydawało, że ten Moniuszko to trochę za mało. I ponieważ następna audycja została odwołana, to po prostu zostawię zaraz Państwa z panią dr Agnieszką Piotrowską, językoznawczynią z Uniwersytetu Warszawskiego, która opowie o różnych ciekawostkach etymologicznych związanych z pogodą, ponieważ teraz już zaczęła się w Polsce jesień. Oczywiście no, mamy to szczęście, że akurat ostatnie dni są słoneczne i jeszcze kilka takich słonecznych, prawie że letnich dni nam się zapowiada. Ale jestem ciekawa, czy wiedzą Państwo, skąd pochodzi to słowo jesień? Skąd pochodzi słowo zima, skąd pochodzi słowo deszcz i jakie zmiany w tych słowach podczas kształtowania się naszego języka zachodziły. Więc przygotowałam dla Państwa właśnie taką wypowiedź pani dr Agnieszki Piotrowskiej i z tą opowieścią o słowach, o pogodzie, ale nie będzie to small talk pogodowy, Państwa zostawię. Bardzo Państwu dziękuję. Nazywam się Justyna Miguła. Audycję realizował Adam Czerpak. Słyszymy się za tydzień, a tymczasem pani doktor Agnieszka Piotrowska.
1: Może przejdźmy sobie tak płynnie do deszczu, skoro już mówimy o ulewie. I tutaj nam się pojawia takie określenie, które pozostało w języku polskim chyba tylko w formie...

0: sobie tak płynnie do deszczu, skoro już mówimy o ulewie. I tutaj nam się pojawia takie określenie, które pozostało w języku polskim chyba tylko w formie dopełniacza i również w różnych wyrazach pokrewnych, ponieważ mówimy, że pragniemy czegoś jak kania dżdżu. I o co chodzi z tym właśnie dżdż?
1: Już mówię. Deszcz jest również wyrazem rodzimym, ogólnosłowiańskim i rzeczywiście ma taką pozostałość, która do XV albo nawet początku XVI wieku miała postać dżedż w mianowniku i w dopełniaczu i w przypadkach zależnych było dżdża, dżdżu. W pisowni ta forma deszcz dzisiejsza pojawiła się no właściwie na początku XVI wieku. Natomiast zanim o niej opowiemy i o tym, jak do tego doszło, to jednak cofniemy się do czasów wcześniejszych. W języku starocerkiewnosłowiańskim, czyli w języku pierwszym literackim Słowian, który jest językiem także liturgicznym do dzisiaj na wschodzie słowiańszczyzny, ten deszcz miał postać dżdż. To jest bardzo trudne do pokazania. Po rosyjsku do dzisiaj jest dżdża i podobna postać była w języku prasłowiańskim, to znaczy to był dżdż i dżdża w dopełniaczu. Dżdż wywodzi się od wcześniejszej formy prasłowiańskiej dżdi w mianowniku, która kończyła się dejotą w wygłosie i jeszcze takim zmiękczeniem samogłoską, którą nazywamy jerem przednim. Ona utrzymywała miękkość. Deszcz nie ma pewnej etymologii, ale wielu językoznawców zgadza się, że najprawdopodobniej praindoeuropejska postać deszczu składała się z dwóch morfemów, z dwóch takich cząstek. Z pejoratywnego przedrostka praindoeuropejskiego dus i z formy dju, która najpewniej oznaczała dzień, czyli byłby to zły dzień. Zły, źle widziany dzień. Zły czas być może także. Ten dzień mamy zaświadczony w postaci dju, dieł, praindoeuropejskich takich rdzeniach i on oznacza dzień, światło, być może także niebo, czyli pogodne niebo. Natomiast jeżeli jest ten pejoratywny przedrostek na początku, dus, oznacza, że to niebo jest brzydkie, pochmurne, słabowidoczne. Dju i dieł, praindoeuropejskie rdzenie, są do dzisiaj widoczne w polskim wyrazie dzień albo w litewskim diena. Po litewsku się mówi na przykład laba diena, żeby się z kimś przywitać, a po polsku mamy dzień dobry. Natomiast dus jest widoczny jako właśnie ta forma negatywna, chociażby w sanskryckim dus dur, oznaczającym źle, albo w greckim dys, źle, nie. I mamy to na przykład w wyrazie pochodzenia greckiego dyshonor, który zaprzecza temu, że coś jest honorowe. Drugi człon tego złożenia praindoeuropejskiego ma bardzo liczne poświadczenia w różnych językach indoeuropejskich, na przykład w sanskrycie, w łacinie, także w litewskim i oznacza nie tylko dzień, ale może oznaczać, chociaż to by wymagało dokładniejszego wyjaśnienia i tego teraz nie będziemy robić, może być także związany ze znaczeniem Bóg. Czyli niebo jasne, świetliste, widoczne było łączone także z niebiańską istotą, która no, w tym niebie gdzieś się znajduje. Ale jak mówię, to nie na tę opowieść. Czyli mielibyśmy pierwotne znaczenie negatywne deszczu. Deszcz byłby tym czymś, co jest, spada do nas z nieba, jest źle widziane, źle postrzegane i to nas powinno dziwić. Dlatego, że gdy sobie myślimy o dawnych naszych przodkach, no to bylibyśmy przekonani, że oni czekają na deszcz i że deszcz jest dla nich czymś, co sprawia, że przeżyją do kolejnego, no właśnie, deszczu albo do kolejnych zbiorów, ale chyba postrzegali deszcz jako coś, co niszczy ich uprawy. I tutaj nie wiem, czy Państwo znają taką piosenkę góralską z Podhala, idzie sikawica. Uleje usiece Janicko Welica. I tam jest ta sikawica, która właśnie leje i siecze czy jeślica, więc nie jest ten deszcz postrzegany jako dar z nieba, który spadnie na uprawy i dzięki temu będzie jeszcze bardziej bujnie na polach, tylko wprost przeciwnie, coś co niszczy i przeszkadza zarówno ludziom, jak i może przeszkodzić uprawom. Także tyle jeśli chodzi o tym negatywnym postrzeganiu deszczu, skądinąd zupełnie z naszego punktu widzenia zrozumiałym. No i teraz wrócilibyśmy do tego, jak z dżdżu albo z wyrazu dżdży w mianowniku powstał wyraz dzisiejszy nasz deszcz. Jest to w miarę skomplikowana historia, ale postaram się ją opowiedzieć na tyle jasno, żeby się Państwo tego nie wystraszyli. Zaczniemy od prasłowiańskiej formy dżdzi, z której w języku polskim powstał deszcz. Deszcz, tak? Z tym właśnie żydży w wygłosie, na końcu wyrazu. Jest to o tyle trudne, ale jednocześnie istotne, że forma dopełniacza miała postać drżda, ale na początku w języku polskim, po zaniknięciu krótkich samogłosek, powstało z tego dżdża, czyli w mianowniku było deszcz, a w dopełniaczu było dżdża. I ta forma dżdża została nam do dzisiaj z inną tylko końcówką fleksyjną, z u, łaknąć jak kania dżdżu na przykład, w takim skostniałym powiedzeniu, frazeologizmie. Natomiast postać mianownikowa, deszcz, wskutek pewnych zmian fonetycznych, które zachodziły w XIII, może nawet wcześniej, XII jeszcze wieku w polszczyźnie, doszło do niej, w niej do ubezwięcznienia wygłosu, czyli z formy deszcz powstała forma deszcz. Czyli żydy przekształciło nam się w szyczy w wygłosie.
0: A czy spowodowało to nasze lenistwo? Czy z jakiego powodu przestaliśmy mówić właśnie to żdż na końcu? Czy to jest kwestia właśnie, czy ekonomiczności może języka?
1: Ekonomiczności także, ale przede wszystkim było to związane z zanikiem samogłoski, która była po tym żdży, czyli tak zwanego jeru w wygłosie. On był w pozycji słabej, był realizowany najprawdopodobniej jako taka samogłoska zredukowana nieco i utrzymywał nie tylko miękkość, ponieważ żdży dawniej były głoskami miękkimi, ale także utrzymywał ich dźwięczność. Gdy ten jer w wygłosie zanikł, no to okazało się, że nie podtrzymywał nie tylko dźwięczności, ale także że one się po prostu zaczęły przekształcać, więc poniekąd jest to ekonomizacja w języku, ale z drugiej strony dużo trudniej jest wymówić deszcz czy deszcz niż deszcz. Więc i ekonomizacja, i nasza wygoda, no i fakt, że nie było tam samogłoski w wygłosie. To jest jedna trudność związana z tą formą, dlatego że w mianowniku mieliśmy postać deszcz, ale w dopełniaczu i w przypadkach zależnych cały czas było dżdża, dżdżu. Czyli była ta dźwięczna postać utrzymywana, dlatego że była końcówka samogłoskowa albo jeszcze inna, która utrzymywała tę właśnie dźwięczność. Więc doszło do różnic w obrębie odmiany tego rzeczownika. A jednak rzeczownik był często używany w języku. Druga rzecz, która tutaj sprawiała trudności użytkownikom właśnie w XII, XIII, XIV wieku, było to tak zwane e ruchome. Również związane z tym było pojawienie się jego w mianowniku, że dochodziło do zmian w tych samogłoskach zredukowanych, czyli wierach. Na początku, w czasach prasłowiańskich, było tam dżdzi. I po D w nagłosie, na początku wyrazu, była taka właśnie samogłoska zredukowana. Natomiast w czasach staropolskich to ten jer, czyli ta samogłoska zredukowana, przekształciła się w E. I to E było w mianowniku, natomiast nie było go w pozostałych przypadkach zależnych. Doszło więc znowu do powstania oboczności w obrębie odmiany i w temacie w ogóle, w rdzeniu tego rzeczownika. I mieliśmy z jednej strony najpierw ten właśnie deszcz, potem deszcz, a w przypadkach zależnych było dżdża, dżdżu i tak dalej. Doszło w związku z tym na początku, pod koniec XV albo na początku XVI wieku do wyrównania, do mianownika, czyli wszystkie przypadki zależne zaczęto traktować tak, żeby je upodobnić do mianownika, więc było deszcz w mianowniku, deszcza, deszczu z deszczem w przypadkach zależnych. Ale, tak jak pani zwróciła uwagę, zostało to dżdży, zostało dżdżownica, zostało łaknąć jak kania dżdżu, czyli w pewnych skostniałych formach frazeologicznych utrzymuje się ten deszcz właśnie do dzisiaj, albo w wyrazach pokrewnych, takich jak dżdżownica, dżdżysty, dżdżyć, które niekoniecznie są, oczywiście są łączone z deszczem, ale niekoniecznie z tą samą postacią właśnie już po zmianach fonetycznych. Także historia deszczu i dżdżu jest bardzo interesująca, ale wymaga pewnej wiedzy fachowej, żeby przyjąć, że tak rzeczywiście się mogło zdarzyć w wiekach dawnych.
0: Jeśli mówimy, że to jest dżdżysty dzień, wedle historii języka oznacza to, że to jest deszczowy dzień. A my już myślimy jednak o tym, że dżdżysty dzień, no nie do końca łączymy go z deszczem, takim konkretnie padającym, zauważalnym, jednak to jest inna postać tego deszczu, prawda?
1: Wilgotna, drobne, jakieś takie ewentualnie kropelki, drobinki, które się unoszą wilgotne w powietrzu, natomiast nie jest to dla nas po prostu deszcz. Zresztą Kania też nie spodziewamy się, żeby łaknęła po prostu ulewnego deszczu, tylko wilgoci, żeby lepiej rosnąć.

0: promocja.
1: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
0: To była autopromocja.
2: Wrocław 96,8 FM.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Zastanawiam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Zaprawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: Nocne powtórki wnet.
1: To był przegląd prasy w pigułce, któremu się przysłuchiwał nasz pierwszy gość, Michał Karnowski, kanał Tak. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Miło pana przywitałem przeglądem prasy, ale to...
2: Bardzo.
1: Tak, to nie moja złośliwość, tak wygląda sytuacja w Polsce, w polskiej gospodarce.
2: Ale jakby pan redaktor włączył TVP Info, to by pan w fałszywej likwidacji, to tam znajdą dobre informacje, a panu się nie chce.
1: To prawda.
2: No jakoś tak. Nie staracie się, towarzyszu, no, co powiedzieć.
1: Ja wiem dlaczego, ponieważ nie wiem, czy wiem dlaczego nie mamy prenumeraty Gazety Wyborczej. Gdybym miał Gazetę Wyborczą, to może bym coś pozytywnego znalazł, ale niestety na moim biurku jej nie ma, więc choroba, same takie informacje, jakby pan malujące ten świat tak, jak on wygląda naprawdę. Zanim zaczniemy świat medialny, bo chciałem trochę popytać i o Onet, i o TVN, to zapytam najpierw jednak o wyniki w Krakowie. Wczoraj dużo komentarzy, dzisiaj coś jeszcze jest do dołożenia. Co wiemy po tych wynikach pierwszej tury wyborów, panie redaktorze?
2: No na pewno w stosunku do exit polów pewna korekta, czyli ta Platforma jednak mocniejsza niż tam sądzono, a Prawo i Sprawiedliwość nie aż tak triumfujące. Ja bym powiedział, że wniosek jest następujący, najważniejszy. Dla Tuska on jest jakiś, tak? To znaczy facet po prostu traci moc wygrywania wyborów, przekonywania do siebie ludzi. Rzucił na szale wszystko, podobnie jak w prezydenckich, i to nie wygląda dla Tuska najlepiej. I to po tej stronie lewicowo-liberalnej wybrzmiewa. Oni też traktowali wybory krakowskie jako test. Natomiast po tej stronie opozycyjnej można powiedzieć tak, wielka szansa naprawdę, żeby przejąć władzę w roku 2027, ale to wymaga zjednoczenia, co najmniej na tym poziomie postpisowskim i szerszym. To znaczy wydaje mi się, że potrzebna jest jakaś nowa super zjednoczona prawica. I tutaj widziałem te takie przepychanki, czy tutaj jest, to jest większy sukces Prawa i Sprawiedliwości, czy większa klęska Rozwoju Plus. Dla mnie wniosek z tych wyborów krakowskich jest taki, że jakby w ogóle to środowisko się nie będzie liczyło, jak ona naprawdę nie pomyśli o jakimś powtórnym zjednoczeniu. Bo widać, że PiS sobie poradził bez Rozwoju Plus, ale brakuje tego środowiska, brakuje tego zaplecza Morawieckiego. Bez nich moim zdaniem oni nie będą w stanie ruszyć do przodu. Ja bym to widział jako podstawowy wniosek z Krakowa dla prawicy, że musi się zjednoczyć.
1: Zjednoczyć te dwie części, które składają się na cały duży obóz Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej, bo mówi się także o innych wariantach, że być może...
2: Nie, no ale no mówi się, ale słuchajcie, szerzej to jest niemożliwe. Znaczy Mentzen na żadne jednoczenie nie pójdzie. Ten druga konfederacja to jeszcze bardziej nie pójdzie. I to jest jakby
1: Krzysztof
2: szkoda na to
1: Bosak, takie są spekulacje. Tutaj pan redaktor też to słyszy, po te plotki, które chodzą po Warszawie, że może prezydent się włączy, że może właśnie z Ruchem Narodowym jeszcze, że to byłaby taka nowa jakość, nowa lista, nowa, większa prawica.
2: No może tak, ale to na pewno nie będzie tak, że prezydent wjedzie tutaj cały na biało i nagle cudownie to zbuduje. To jest inny temat. Ja uważam, że prezydent naprawdę... no jest na dużym zakręcie w tej chwili. Znaczy potworna lawina na niego ruszyła. Nie wiem, czy to widzicie, ale te media rządowe, prorządowe, a to jest jednak większość przekazów w Polsce, większość Polaków jest w ich zasięgu. One dzień w dzień rysują na prezydenta Nawrockiego jako po prostu potwora. Człowieka niemoralnego, zgniłego. Już nawet mu teraz korupcję dorzucają, tak? Znaczy wokół tego spotkania w Stanach Zjednoczonych. I zauważcie, że obrona prezydenta jest słaba. Obrona prezydenta jest słaba, bo tutaj w tej chwili mamy taki koncept prezydencki, sami tak to trochę ludzie w pałacu ustawili, no, że jest Karol Nawrocki, nowa siła polityczna, nowa jakość i on jest jakby wyżej, ponad partiami, on jest z dala od partii, ci starzy muszą gdzieś tam być z tyłu. Ta konstrukcja i jeszcze to przekonanie, że my bezpośrednio do ludzi dotrzemy i się z nimi spotkamy, że ich przekonamy bezpośrednio. No to działa w dobrych czasach, ale w złych czasach to nie będzie działało. Znaczy prezydent powinien odbudować taki front obrony, nie wiem, no front wspólnoty pewnej wokół siebie. Ale tego się nie da zrobić, słuchajcie, nagle. Tutaj trzeba konsekwentnie pracować, budować linki z partiami politycznymi, być na spotkaniach tych partii. Tego Karol Nawrocki nie robi i to powoduje, że on jest daleki od świata polityki. Ten świat polityki go nie broni. Jeden skutek. A drugi jest taki, że prezydent, gdy wejdzie do gry i będzie chciał zjednoczyć partie polityczne, nie będzie miał mocy, bo ta moc się nie pojawia z dnia na dzień. nie ma konsekwentnej, codziennej pracy ośrodka prezydenckiego nad zjednoczeniem prawicy i w związku z czym dzisiaj to są bajki. Na dzisiaj to, co można zrobić, to jest zjednoczyć ten świat, który nazwałbym taką bardziej racjonalną prawicą, taką postpisowską prawicą.
1: Ale czyli dobrze, ale to wrócę, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Muszę to tutaj pana
2: redaktora
1: za język pociągnąć, to jest niezwykle ciekawe. Prezydent wrócił ze Stanów, jest kwestia Trybunału sprzed kilku dni, bardzo ostre stanowisko Bartłomieja Sienkiewicza, który mówi rozpędzić tą barykadę, pałami spałować, wejść, nie oglądać się, my jesteśmy w prawie, my mamy rację, my mamy policję, wszystko jest po naszej stronie, kto ma pałę, ten ma rację. Jak będzie się zachowywać prezydent? Jak prezydent powinien budować ten swój obóz? Bo jeżeli jest jakaś zadyszka, no to właśnie może taka sprawa jak Trybunał może pokazać, że prezydent może wejść jako istotny gracz w taką partyjną politykę.
2: No dobrze, tylko że te partie to jest siła. Znaczy stare partie tam w pałacu ktoś uwierzył, nie wiem, takie mam wrażenie. Przy czym naprawdę jestem pełen szacunku dla ich osiągnięć, ale już sondaże zaczynają drgać. To już nie wygląda tak różowo. To niedobra jest tendencja. Ktoś uwierzył, że te stare partie polityczne są niepotrzebne. Ktoś uwierzył, że można zbudować siłę polityczną taką na co dzień, bez nich. No i jak wyglądała rocznica zaprzysiężenia? No tam nie było jakby tych polityków. I dlaczego ich nie było? Dlaczego ci politycy tam, bardzo wiele było takich głosów, zostali potraktowani no, w sposób, który oni odebrali jako lekko lekceważący? I dlaczego dzisiaj te partie polityczne nie rzucają największych zasobów swoich, najważniejszych ludzi na obronę prezydenta? W związku z czym prezydent jest odsłoniony. No bo tak to zostało ustawione. Nawet w wymiarze medialnym to trochę tak zostało ustawione. Dorota Gawryluk, Rafał Ziemkiewicz, Krzysztof Stanowski. To są fajni ludzie, ale raczej antypisowscy. Tak? To jest jeden wybór. A po drugie, no nielubiący takiej codziennej jatki politycznej, tak? Nie wchodzący w takie codzienne boje. I większość, ja tak w ogóle takich dużo takich głosów słyszę, że dużo ludzi ma takie poczucie, no tak, prezydent wszystkim dał do zrozumienia, że sobie sam da radę, bo jest rzeczywiście wielki, potężny, ma ogromny sukces. Ale na dłuższą metę obawiam się, że jeżeli nie zbuduje silnego bloku polityków także, mediów wokół siebie, to efekt będzie taki, że zostanie sam naprzeciwko potwornej maszyny, która już dzisiaj ruszyła na pełnej. Nie przypadkiem ten Sienkiewicz się pojawił. Ten Sienkiewicz, który miał serię wywiadów medialnych w zaprzyjaźnionych mediach, był jasnym sygnałem, słuchajcie, pała i bucior policyjny i prowokacja i esbecka operacja i zdrada wróciły. I Sienkiewicz mówi, nie, ja to już nie, wiecie, ja jestem już towarzyszę tutaj emerytowanym esbekiem, ale są tu inni, dadzą radę. No zapowiedź niezwykłej brutalności. I ta nawalanka wobec Karola Nawrockiego, no jeśli ktoś jest trochę tak otwarty i śledzi inne media, to on jest rysowany w tak strasznych barwach, że jeżeli nie będzie silnego bloku wokół prezydenta, to on sam się nie obroni. Znaczy, ktoś uwierzył być może, bo to jest taki częsty mechanizm po kampanii wyborczej, że wchodzimy i patrzcie, jacy my jesteśmy świetni, jak my obeszliśmy media. Obeszli. Jak my z bezpośrednimi spotkaniami zbudowaliśmy siłę internetem. No tak, tylko że to się da zrobić w kampanii wyborczej raz na jakiś czas. Natomiast na co dzień mechanizmy działają inne. I na co dzień musisz mieć wokół siebie zaplecze. I uważam, że fakt, że prezydent tak się trochę oddalił, tak powiedział, wiecie, jestem nowym światem, a wy jesteście starym światem, powiedział to wielu politykom. Ja to tak odbieram. I tak mam wiele sygnałów. No to jest coś, co moim zdaniem szkodzi dzisiaj i prezydentowi, i powinien moim zdaniem Karol Nawrocki też się mocniej już teraz włączyć w budowanie jedności prawicy. Tego się nie da zrobić na pstryknięcie. A jeżeli Donald Tusk będzie miał kolejną kadencję, to przecież oni wprost mówią, że jak powiedział Sienkiewicz, jeśli prezydent nie weźmie się do roboty, tak jak my to widzimy, to nie dotrwa do końca kadencji. Czy ktoś to usłyszał poza mną, że Sienkiewicz, człowiek, który no ma tutaj akurat credential, ma papiery na takiego bandytę politycznego, tak? No bo był bandytą politycznym w grudniu 2023 roku. Czy ktoś usłyszał, że ten facet mówi, zaraz pójdziemy po prezydenta? Czy ktoś słyszy te brednie o impeachmencie? Naprawdę będziemy to lekceważyli? Władza, która tyle złego narobiła, która tak się boi rozliczenia, która takie ma poczucie, że nie może tej władzy oddać także z powodów zewnętrznych, Ona zapowiada, że tu prezydenta dopadnie. I wszyscy tak uważają, że się nic nie dzieje. No albo my się jakoś wspólnie, jako te siły propolskie, prawda, weźmiemy do pracy, albo no oni naprawdę przemocą zbudują sobie kolejną kadencję. Na dzisiaj Tusk bierze władzę w kolejnej kadencji. Niestety, ja miesiąc temu w Radiu Wnet mówiłem, że raczej ją straci, ale w tej chwili korekta, bo na dzisiaj opozycja jest coraz bardziej rozbita, a Tusk jest coraz bardziej brutalny i mu to działa niestety.
1: I po Krakowie, jak wszyscy mówią, wszyscy, większość mówi, jest bliżej jednej listy niż dalej, bo Lewica jest mocno przestraszona swoim wynikiem w Krakowie. PSL-u w ogóle już nie ma, Hołowni tym bardziej, więc tu rzeczywiście ta jedna lista jest bliżej, niż by się wydawało jeszcze kilka.
2: A na prawicy mamy polityków byłego PiSu, którzy się okładają, prawda, kłonicami w mediach społecznościowych. No. Już w przekonaniu, że właściwie mogą dzielić stanowiska. No nie, znaczy to naprawdę, to Mateusz Morawiecki, pan premier Mateusz Morawiecki, pan premier Jarosław Kaczyński powinni naprawdę jakoś siąść do rozmów i zacząć od tego zjednoczenia, potem dokładać do tej zjednoczonej prawicy kolejne elementy, tak? Kolejne środowiska. I już nie myśleć tak bajkowo o tym, że jedna lista, że Mentzen, że on się przełamie, przekona, że Bosak wyjdzie. Nic takiego się nie zdarzy. Znaczy, jedyną szansą jest silny ośrodek wokół Prawa i Sprawiedliwości z potraktowanym po partnersku Morawieckim. Moim zdaniem taką propozycję by przyjęli. Była kiedyś koalicja PiSu z Solidarną Polską, może być PiSu z Rozwojem Plus. Po partnersku i samodzielne dwa środowiska tworzące jedną listę. Dokładamy do tego i nadzieja, że Konfederacja, albo inaczej, że w Konfederacji te nurty rozsądne wezmą tyle, żeby chcieć wziąć władzę. Bo tam część władzy nie chce. No i to jest jedyny sposób, który można tutaj zastosować. Do tego prezydent Karol Nawrocki, który taką rozsądną listę popiera, wspiera i też wspólnie jakby z nimi buduje jedność, a nie jest ponad tym. Nie jest tak bardzo ponad tym, że dla niego PiS i tam Konfy to samo. No to nie jest to samo, bo jedni chcą jakby wziąć władzę, a drudzy, no nie wiem, czy ja bardzo cenię pana Sławomira Mentzena, ale no też ten Kraków trochę pokazał, że jakby być może ich samoocena jest za wysoka. To często mamy w życiu.
1: Być może jest tak, że pół Konfederacji chce tą władzę dzierżyć, a pół jakby chciało jeszcze
2: troszkę poczekać. A my będziemy jako wyborcy w loterię grali, tak?
1: To
2: czy głosujemy na zmianę, czy na niezmianę? Ot takie pytanko.
1: To jeszcze zapytam o pana prezydenta, bo to jest jeden z kilku polityków, chociaż bardzo krótko w polityce, najbardziej doświadczony przez ogień medialny. Obserwujemy właśnie proces. No, obserwujemy tyle możemy, bo jest utajniony na prośbę prawników Onetu. Potem chcieli się wycofać, ale już są się nie zgodził. Wyszło kuriozalnie, bo Onet próbował oskarżyć prezydenta o to, że chce utajnić proces. To było wierutnym kłamstwem. Ale proces rusza. To może być istotny proces pokazujący mechanizmy mediów III RP. Karol Nawrocki kontra Onet.
2: Znaczy, co mamy wiedzieć, już wiemy. Już się moim zdaniem tam niczego specjalnie nie dowiemy. Ja przepraszam za taką może krypto, ale akurat wszedłem głębiej w temat tego procesu i obejrzałem wszystko, co tam Stankiewicz wygaduje, Węglarczyk tam ze Sznepfową, tam razem też sobie taką pogawędkę urządzili. Zresztą Sznepfowa strasznie się tu zachowała, bo ona zrobiła na swoim osobistym kanale taki filmik, gdzie właściwie pojechała tymi cytatami, jak gdyby miała jakieś nowe dowody na to, że Karol Nawrocki robił te złe rzeczy tam, kiedy miał robić. A kiedy, jak wiemy, nie robił, więc to jest takie powielanie już czegoś, co nie jest udowodnione i o tym dzisiaj wiemy, ale na kanale tak nagrałem taką obszerną analizę tego, co się w tym procesie dzieje, tak dla słuchaczy Radia Wnet w skrócie powiem, wychodzi na to, że Onet nic nie ma i stosuje wszystkie dostępne sztuczki adwokackie, procesowe, dziennikarskie, to znaczy idzie w kilka tez jednocześnie. Po pierwsze, gdzieś tam ich taką krańcową linią obrony jest to, że może nie napisali prawdy, ale dochowali wszelkiej rzetelności, co nie jest prawdą, bo prezydentowi dali chwilę dosłownie na odpowiedź, a poza tym nie są w stanie wskazać żadnych wiarygodnych źródeł. Po drugie, idą w taką tezę, jesteśmy ofiarami, biednymi dziennikarzami, dlatego Stankiewicz dołączył do pozwanych, tak, bo pozwana jest spółka w procesie cywilnym, nie redakcja, o co oni często sugerują, a w procesie karnym autorzy, więc w tym procesie cywilnym Stankiewicz mówi, ja też chcę być pozwany, można tak zrobić, sąd się zgodził, bo chce siedzieć na sali sądowej i być przesłuchiwany, biedny, albo przesłuchiwać. Po trzecie, jakby próbują...
1: Jak będzie podejrzany, może inaczej zeznawać, niż jakby był świadkiem.
2: Tak, już zeznawał jako świadek wcześniej, ale po trzecie, i to jest najważniejsze, oni idą w taką linię, powiedziałbym, narracyjną, że to wszystko było w pewnym kontekście. Czyli na przykład wypuścili teraz filmik, gdzie Karol Nawrocki jako historyk opowiada o gdańskim półświatku w latach 80. Mówią, mamy cię! Mamy cię, Karolu. No nie bardzo widać, gdzie mają go mieć, tak? Bo z faktu, że ktoś opisywał jakiś świat, nie wynika, że w tym świecie uczestniczy. Przecież to jest absurd. Ale tam bardzo często pojawia się w ich opowieściach i Węglarczyka, i Stankiewicza taka fraza wrażenie i kontekst. Dwa słowa się pojawiają. To znaczy oni mówią, że no może tam nie, ale wrażenie jest takie. Tylu ludzi wokół tam niego przechodziło z problemami, z prawem, że wrażenie jest takie. Albo kontekst jest taki, że jeżeli pracował tam wtedy gdzieś wokół Grand Hotelu, to musiał w tym brać udział. Czyli cały czas budują na taki element wrażeniowy, kontekstowy, licząc oczywiście na swoją siłę medialną, tak, i swojego środowiska i na to, że sąd będzie pod wpływem tej siły. Bo sąd rzeczywiście często pod wpływem mediów jest, nie ma co ukrywać, to ma wpływ. Ale nie mają nic, to znaczy opowieść o ich dwóch świadkach jest przedziwną opowieścią, w której oni się pojawiają i znikają, to znaczy ci świadkowie na początku byli, mówili, że w każdej chwili wystąpią, potem rzekomo przestraszeni powiedzieli, że pojawią się przed sądem i podobno się mają pojawić, ale to nigdy nie pada tam jednoznacznie i zawsze na końcu Stankiewicz dodaje coś takiego, jeśli ich nie zastraszą, to znaczy taka jest sugestia, że na tych świadków jakieś straszne są ciśnienia i wpływy, co jest przecież absurdem. W Polsce rządzi Tusk. Jeśli to są ludzie z Pomorza, to im tam, słuchajcie, ich ozłocą przecież na Pomorzu, jak oni na Nawrockiego coś powiedzą. Ale to oni się mają rzekomo bać teraz wystąpić. Kuriozum. Znaczy tu naprawdę muszę powiedzieć, że to jest jedna z większych kompromitacji medialnych tego 30-lecia, które ja obserwuję z bliska, w którym współuczestniczę jako dziennikarz. Bywało, że dziennikarze się mylili. Bywało, że były grube historie, trudne do udowodnienia. Ale tutaj jak to wyciskamy, to naprawdę oni nie mają nic. Znaczy Karol Nawrocki padł ofiarą jednej z najbardziej obrzydliwych prowokacji medialnych. Jak ja miałbym powiedzieć, co się tam zdarzyło, to według mnie pewien znany historyk przyszedł, powiedział, słuchajcie, takie krążą plotki, ja wam tych świadków spróbuję znaleźć. Oni to odpalili, było to w porozumieniu z władzą, stąd ten Murański, jedyne źródło, jakie mieli, czyli ploty, czyli potężny portal internetowy. W finale kampanii prezydenckiej, moim zdaniem, odpalił historię, która stawia straszliwe zarzuty kandydatowi na prezydenta, nie mając na to żadnych dowodów. I to już jest Rosja. I to już jest Białoruś. I to jest politpropaganda z tamtej strony świata.
1: A to skoro w mediach jesteśmy, to na mediach skończmy. Jest tak, że tutaj Onet bił się najdzielniej, ale miał swoje pudła rezonansowe. Telewizję Polską w likwidacji, TVN, inne media. TVN chyba stał się najmocniejszy i właśnie podobnoż pozycja tego ostatniego się chwieje, że ta cegiełka z muru systemu medialnego III RP może zostać wyjęta. Wierzysz w to, redaktorze, czy nie?
2: No, jakieś zmiany mogą być. Znaczy ja długo myślałem, że to rzeczywiście będzie wyłącznie transakcja handlowa, ale ludzie, którzy są blisko, przekonują mnie, że tam ci właściciele nowi całego koncernu, czyli cały Paramount, oni, że no, mają pewne ambicje także takie cywilizacyjne. I sądzę, że raczej ten duży TVN no, po prostu będzie komercyjnym przedsięwzięciem, w czyich rękach by nie był. Natomiast ten pion informacyjny, no pewnie będzie, słuchajcie, no problem polega na tym, że to dzisiaj nie są do końca media, tak? Znaczy, no mamy partię polityczną TVN od lat, która ma ambicje ustawiania także z tej strony lewicowo-liberalnej, czy tę stronę, ustawia tę stronę lewicowo-liberalną. I myślę, że ta ambicja ustawiania polityki może zostać zdjęta. Jak, kiedy, przez kogo, no nie mam tutaj żadnych informacji i mało kto o tym chyba coś realnie wie. Natomiast na pewno bym też chłodził takie głowy rozgrzane, prawda, że będziemy mieli jakiś prawicowy TVN, tam redaktor Rachoń tańczy pod pachę z redaktor Cholecką, no to są jakieś bzdury.
1: Znaczy, tak nie będzie, ale TVN, który nie powtarza, nie idzie w jednym szeregu za Onetem, to już byłaby olbrzymia zmiana.
2: No dość duża, TVN też nie jest dzisiaj tak silny jak był. Znaczy tu nastąpiła jednak duża zmiana i też trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie przypadkiem Karol Nawrocki wybory prezydenckie wygrał mimo potwornego ataku także całą mocą TVN-u. To znaczy to już mniej znaczy niż znaczyło. Tutaj naprawdę te niezależne media, które powstały, wliczam do nich, naprawdę ma ta stacja powody do dumy, Radio Wnet. No te niezależne media zmieniły zasadniczo krajobraz, tak? I dzisiaj to nie jest tak, że tamci jakby mogą absolutnie wszystko, ale na co dzień Na co dzień największą siłą obozu lewicowo-liberalnego jest to, że w mediach niepolitycznych mają jak gdyby przełożenie, tak? Bo w takich mediach, które się zajmują polityką, to się udało w miarę może równowagę wytworzyć, ale tam wszędzie, gdzie jest humor, kabaret, rozrywka, gdzie się buduje taką dystrybucję prestiżu, tam wszędzie niestety rządzi ten świat trzecierpę i tu nie widzę, żeby się to jakoś mogło radykalnie zmienić, niestety. Niestety, ale na pewno tak, w TVN-ie może być jakaś duża zmiana, natomiast też wiecie, to też niesie pewne konsekwencje. No, niektórzy mówią, no niech on będzie prawicowy, no ale co oznacza silny prawicowy TVN? Wyobraźmy sobie to na chwilę dla tych mediów, które z trudem były budowane, dla telewizji w Polsce 24, dla telewizji Republika. Tak, no, czy to jest na pewno dla tych stacji taka dobra, świetna wiadomość, że...

0: Medialna CCRP. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę wszystkim. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Michał Karnowski, kanał Tak na YouTubie.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Na teraz, a teraz już Paryż, Francja, pielgrzymka papieża Leona XIV. Mikołaj Murkociński, dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No i co, czy Francja się nawróciła? Proszę nam opowiedzieć w pokrótce.
2: Czy się nawróciła? Nie wiem, ale na pewno papież Leon XIV wczoraj wracając do Rzymu już z mez tradycyjnie wyszedł do dziennikarzy na taką improwizowaną konferencję prasową i powiedział, że według niego coś rzeczywiście się wydarzyło, że rzeczywiście w ciągu ostatnich tych dni mieliśmy do czynienia z wieloma cudami, jak to powiedział. Między innymi wspomniał o tym wielkim spotkaniu z młodymi pierwszego dnia pielgrzymki. To był piątek wieczorem. 80 tysięcy młodych ludzi zebrało się na stadionie Stade de France w Saint-Denis i papież Leon XIV wymienił to jako chyba takie najbardziej jego takie wydarzenie, które zrobiło na nim największe wrażenie, które było takie najbardziej znaczące. I to w sumie pod tym pytaniem, czy Francja się nawróciła, co dzieje się we Francji, co dzieje się z Kościołem we Francji, pod tym znakiem upłynęła ta pielgrzymka, która bardzo wielu ludzi, bardzo wielu komentatorów zaskoczyła swoją skalą zaangażowania Francuzów, też wielkim zainteresowaniem, jakim się ta podróż apostolska papieża Leona cieszyła. Wiemy, jakie były tłumy na polach elizejskich, ale także warto zwrócić uwagę na to, jak bardzo media się interesowały tą pielgrzymką, nie tylko zresztą media francuskie, ale media z całego świata, ponieważ tych akredytowanych dziennikarzy było całe mnóstwo. No i w czasie tej pielgrzymki również najróżniejsze aspekty zostały poruszone w tych różnych przemówieniach papieża Leona XIV, różnych homiliach. Przede wszystkim młodzi to była ta grupa, do której się zwracał najczęściej papież Leon, zarówno właśnie na Stade de France, jak i podczas innych spotkań. Druga taka rzecz to polityka. Tutaj papież, chociaż no, oczywiście nie wypowiadał się bezpośrednio na temat francuskiej polityki, no to wielokrotnie wypowiadał się na temat eutanazji i wyrażał swój sprzeciw już pierwszego dnia, już w czasie pierwszego etapu swojej wizyty, czyli podczas spotkania z prezydentem Macronem w Pałacu Elizejskim. Papież Leon powiedział swoje stanowisko Kościoła w tej sprawie, że wszelkiego rodzaju eutanazja jest nie do przyjęcia, a to wszystko właśnie w kontekście tak zwanego prawa do umierania, czy ustawy na temat umierania, która została przyjęta niedawno przez Parlament Francuski i która pozwala na asystowane samobójstwo. Natomiast jeszcze jeden aspekt, to z kolei Lourdes i tam łączony aspekt z tym, o czym mówiłem, czyli mówienie o tych najbiedniejszych, o tych znajdujących się w najgorszej sytuacji życiowej. Papież powiedział, że jest miejsce dla każdego w kościele francuskim, nie tylko w kościele, ogólnie rzecz biorąc na świecie. No i wreszcie wczorajszy dzień. Centrum Schumana, przemówienie papieża. Zresztą warto tylko tutaj dodać, że sam papież poprosił, żeby to było spotkanie w Metz, nie w Strasburgu, nie w Brukseli, nie w jakimś innym mieście, ale właśnie w Metz. Papież chciał rozmawiać, mówić na temat Europy i to było przemówienie bardzo mocne, które zresztą transmitowaliśmy na naszej antenie. Przemówienie, w którym papież mówił o konieczności odkrywania ponownego przez Europejczyków swoich korzeni, także w kontekście spotkania z nowymi kulturami, to w kontekście migracji, to w kontekście także przyjęcia innych, o tym mówił papież. No i mówił, że tego przyjęcia nie można przyjmować drugiej osoby, jeżeli nie zna się swoich własnych korzeni.
1: A coś się zmieniło w społeczeństwie francuskim? Pamiętna w Polsce pielgrzymka papieża Jana Pawła Świętego, Jana Pawła II i okrzyk, czy pamiętacie o swoim chrzcie? Potem pielgrzymki Benedykta XVI, ale one nie były tak spontaniczne i chyba nie były, a nawet na pewno nie były tak liczne. tutaj doszło do pewnego przewartościowania, jeżeli chodzi o Francję. 3% Francuzów chodzi na mszę świętą, ale te obrazki, które mogliśmy widzieć, masowa spowiedź, inne takie nawet ostentacyjne wyrazy przywiązania i do tradycji, i do katolicyzmu.
2: To, że coś się dzieje we Francji, to wiadomo, no to o tym mówią chociażby statystyki. W ciągu 5 lat 5-krotnie zwiększyła się liczba katechumenów wśród dorosłych i młodzieży. Jest tak, że jest po prostu coraz więcej wiernych, zainteresowanych, szczególnie wśród młodych, wiarą katolicką, ale też trzeba tutaj, to jest dość skomplikowany temat, bo ten, powiedzmy, odrodzenie Kościoła, jeżeli w ogóle możemy mówić o odrodzeniu we Francji, bo być może to jest za duże słowo, to ono też jest dość specyficzne. Bardzo dużą rolę odgrywają tutaj najróżniejsze wspólnoty o najróżniejszych także orientacjach. Też jest to katolicyzm, który ponownie, można powiedzieć, odradza się, ale w jakimś już innym kontekście, w takim, że katolicy we Francji nie stanowią już większości, przynajmniej ludzie, którzy deklarują się jako katolicy we Francji. I zresztą do tego też nawiązywał papież Leon, wzywał do jedności wśród katolików francuskich, wiedząc właśnie, jak różne tutaj są prądy, ruchy. I to ja sam mogłem stwierdzić w czasie różnych rozmów, które przeprowadziłem z ludźmi, no, stojących chociażby na trasie przejazdu Papa Mobile w Paryżu. Ale pytałeś się, czy coś się stało w Paryżu w ciągu ostatnich...
1: I też, kiedy rozmawiałeś z Francuzami, dlaczego tam przyszli, to byli Francuzi, rodowici, migranci, turyści. Kto tam przychodził i w jakim celu, z jaką intencją?
2: To byli Francuzi, w większości. Jeżeli chodzi o mszę świętą, to byli Francuzi nie tylko z Paryża, z całej Francji. Byli także ludzie, no, pochodzący z imigracji, czy też byli to ludzie, którzy przyjechali także z zagranicy, ale duży procent, znaczy większość tych ludzi, którzy tam się spotkali, to była tak zwana, no ja to nazywam głęboką Francją. My o tym troszeczkę mówiliśmy w lutym, kiedy również byłem w Paryżu i tam się odbywał Międzynarodowy Salon Rolniczy, chociaż nie ma jakiegoś większego związku, ale związek jest taki, że no jest to właśnie ta Francja, o której mało się mówi. O Francji bardzo często mówimy w kontekście zamieszek, w kontekście właśnie problemów z imigracją i tak dalej, ale ta Francja jeszcze, ona istnieje i ona się rzeczywiście objawiła w czasie tych dni teraz w Paryżu. Wielokrotnie pojawiała się takie w tych rozmowach, które mogłem przeprowadzić, wielokrotnie pojawiał się taki element, że musimy tutaj być, przyszliśmy tutaj, aby doznać tego momentu zjednoczenia, że jesteśmy razem. I to jest też aspekt, który bardzo często pojawia się w komentarzach polityków francuskich. Zresztą były minister gospodarki Bruno Le Maire napisał na ten temat cały felieton w ostatnim wydaniu Le Figaro, że papieżowi Leonowi udało się zrobić coś, co jest niewykonalne przez jakiegokolwiek polityka francuskiego w dzisiejszej Francji. Czyli udało mu się zjednoczyć ludzi, niekoniecznie zresztą katolików, ponieważ bardzo wielu obecnych, chociażby na mszy świętej na polach elizejskich, to nie byli katolicy, to byli protestanci, to byli także, to były osoby, powiedzmy, poszukujące, czy też nawet ateiści. Bardzo dużo jest takich świadectw, ale dla nich, dla tych ludzi, dla Francuzów w tych dniach był bardzo ważny ten moment zjednoczenia. I być może dlatego też było tak wielu polityków na tej mszy świętej w Paryżu, po tym, gdy zobaczyli, jakim wielkim sukcesem było to spotkanie na Stade de France Leona XIV z młodymi Francuzami.
1: No to na koniec, skoro to jest poranek wnet, to nie odmówię sobie przyjemności o politykę zapytania. To jest probierz tego, jakie ma poparcie we Francji Marie Le Pen. To była pielgrzymka, która trochę będzie się niezamierzenie, to nie jest plan polityczny, ale taki może być też efekt, ułatwia czy cementuje ewentualny sukces prawicy w wyborach prezydenckich i też zachowanie, które było bardzo komentowane, zdaniem niektórych dziwne zachowanie i dziwne odnoszenie się do tej pielgrzymki ze strony odchodzącego prezydenta Emmanuela Macrona.
2: No, nie łączyłbym tutaj spraw wiary z sukcesem Marine Le Pen, chociaż to, na kogo głosują katolicy francuscy, to jest cały osobny temat. Chociaż to prawda, że coraz więcej z nich rzeczywiście głosuje na Marine Le Pen. Marine Le Pen, która zresztą ze swoim delfinem, ze swoją prawą ręką, Jordanem Bardella, była obecna na mszy świętej. Czy jeżeli chodzi o Emmanuela Macrona, tak, to bardzo dziwna była sprawa. Emmanuel Macron, który początkowo wyglądał na obrażonego, ponieważ przed tą pielgrzymką doszło do kilku tarć między Watykanem a Paryżem. Wiemy, że Emmanuel Macron chciał więcej tego czasu sam na sam z papieżem Leonem, no ale to mu zostało odmówione. W związku z czym Emmanuel Macron zapowiedział, że nie będzie uczestniczył w żadnej ze mszy świętych, które zostały zaplanowane. No ale właśnie on również, widząc to, co działo się w Paryżu, to, co działo się w Lourdes, zmienił zdanie i poszedł, był na mszy świętej wczoraj w Metz i również zdecydował się odprowadzić papieża Leona na lotnisko, gdy ten odlatywał wczoraj do Rzymu.
1: Zmiany i te małe, i te może duże, i te nawet głębokie, o czym mówił, jeżeli chodzi o Francję, o czym mówił Mikołaj Murkoczyński. Dziękuję bardzo za relację.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Za chwilę, mam nadzieję, na naszej antenie pojawi się Piotr Semka. Nie wiem, czy jest, chyba jeszcze nie ma Piotra Semki, ale to ja będę... Jest Piotr
2: Jestem.
1: Semka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Co słychać?
1: Halo, słyszymy się.
2: No cudownie, no to słucham.
1: To ja zadam...
2: Pytanka.
1: Tak, to ja mam dla pana redaktora jakieś pytanie. Zapytam, czy pan redaktor, czy pan sobie przemyśliwał wyniki wyborcze w Krakowie, a jeżeli tak, to co pan o nich myśli? Kto wygrał, kto przegrał i co to mówi o polskiej polityce krajowej? Takie mam pytanie do pana.
2: To jest coś w rodzaju syndromu kanału zero. To znaczy, on pokazuje, jak bardzo znużeni są troszeczkę Polacy dotychczasowymi ofertami. Z drugiej strony, jak już ta ekipa Tuska nie potrafi z siebie wykrzesać nic ciekawego. W Krakowie ta sytuacja jest wyjątkowo nużąca, bo tam był 22 lata Jacek Majchrowski, który stworzył oligarchię po prostu jak się patrzy. Potem był ten nieznośny Miszalski z Platformy. No i teraz próbują Krakowianie coś zmienić. Tyle, że problem polega na tym, że wiąże się z tym pewnie takie zumarzenie właśnie o tym takim nowej sile. I czytałem wczoraj właśnie, jak ktoś snuł takie rozważania, jak to byłoby dobrze, gdyby był taki ogólnopolski, nowy, ktoś w rodzaju Gibały. No i to jest takie złudzenie troszeczkę, bo my o tym panu Gibale, no niby coś wiemy, ale w jakim kierunku poprowadzi miasto, no to dopiero zorientujemy się.
1: No, będziemy wiedzieć dzisiaj więcej po godzinie 8.30, bo Łukasz Gibała będzie gościem w naszym studio, to się, panie redaktorze, dowiemy wówczas.
2: No to dobrze, ale jak będzie rządził, to zobaczymy. I z tego powodu dla mnie ten Kraków jest dosyć symboliczny, to znaczy bardzo wielu, szczególnie młodych ludzi, mówi, że jest znudzonych duopolem PiS-PO, ale i szuka tak rozpaczliwie tych depozytariuszy swoich nadziei. No, ja nie wiem, czy to się zakończy nową jakością. Może tak, może nie. Na pewno można powiedzieć, że kandydatka Donalda Tuska przegrała. Zobaczymy, jak będzie w drugiej turze, ale teoretycznie no to już za dużego rezerwuaru głosów nie ma, no bo może liczyć na głos czy tej pani z Nowej Lewicy, czy też przedstawicieli Partii Razem, ale Partia Razem też demonstruje często dystans wobec czy to Koalicji Obywatelskiej, czy to PSL-u. Ale wszystko wskazuje, że jednak Gibała powinien być, chociaż w polityce nigdy nie można być niczego pewien. I właśnie trzeci wniosek, który można zauważyć, że sformułował go dosyć ciekawy Wiktor Świetlik, bo on powiedział, że Donald Tusk to, co najbardziej lubi, to grać na brutala, czyli wyciągać jakieś kompromaty, próbować straszyć, że jak nie my, to faszyzm i tak dalej. No i teraz Donald Tusk będzie trochę jak taki alkoholik na odwyku, bo wszyscy jednak mówią, że jeżeli zastosuje tą metodę, a ona już była stosowana, wyciągnięto stary wywiad Łukasza Gibały, to zastosował sam Majchrowski, zresztą pokazuje, że ten pozujący na takiego sympatycznego wujaszka, pan potrafi być bardzo brutalny i posługiwać się brzydkimi metodami. Wyciągnął tam historię o tych mieszkaniach, które miał obiecać ojcu, zwrócić się. Już nie będę wchodził w to. W każdym razie cytat został wyrwany z kontekstu i bardzo brzydko zagrano przeciwko Łukaszowi Gibale. No i czy teraz pani Piątkowska pójdzie tym tropem i zacznie straszyć, że jak nie ja, to brunatna fala, że Łukasz Gibała będzie marionetką jakichś tam strasznych pisowców albo jeszcze konfederatów czy coś, czy też no, postara się po prostu jeszcze przekonać przez te dwa tygodnie do siebie Krakowian na przykład jakimiś rozsądnymi pomysłami.
1: Szanse ma nieduże, ale w demokracji wynik może zaskoczyć, więc nikt nie może być niczego pewny, chociaż Łukasz Gibała ma rzeczywiście tą szansę, żeby prezydentem tym razem zostać, bo kilka razy mu się nie udawało. W ostatnim razem w roku 24 było to naprawdę blisko, za czym jak będzie teraz. A co mówić o prawicy? Nie było Konfederacji, był PiS, była korona Grzegorza Brauna. Jak sobie prawica poradziła w tych wyborach? Wczoraj Jarosław Kaczyński mówił, że...
2: No więc właśnie, ulubioną rozrywką odreagowywania porażki kandydatki Tuska było mówienie, no haha, no i co tam ten PiS, no nie było kandydata Mencena i A17 i pół, no słabiutko. Nie, ja ten ton moim zdaniem jest już zbudowany na takim waleniu w PiS, jak w kaczy kupę, nomen omen. Ja myślę, że wynik kandydatów w ogóle był nieznany wcześniej, wykręcił stosunkowo dobry i mam nadzieję, że PiS po prostu zrobi tego pana Drewnickiego liderem w Krakowie, no bo na tym polega logika, bo ktoś mi tam coś mówił, że jeden taki były minister rolnictwa po 70 sobie ostrzył zęby na krakowski PiS. No już naprawdę generacja 70-latków w PiSie powinna zająć się filatelistyką albo działkowym życiem, a nie wyciągać swoje łapki po kolejny okręg. Więc jeżeli Drewnicki będzie rozsądnie gospodarował swoją karierą, to może stać się rozpoznawalną mocną twarzą PiSu w Krakowie. No a 4%
1: 4,11. Michał Klimek, część działaczy korony ogłosiła sukces. Grzegorz Braun, jak patrzę na platformie X, on tam jest aktywny, pan prezes, ale głosu w tej sprawie nie zabrał, przynajmniej dzisiaj rano.
2: To jest bardzo słaby wynik. Jeżeli uznajemy, że w sondażach ma jednak gdzieś tam koło 7, no PiS też oczywiście ma 20, ale bywało już 17, więc ten wynik Drewnickiego jest bardziej zbliżony. No a w wypadku Klimka, no to jednak jest słabo. I to jest przykład słabości korony. To znaczy, jak przyjeżdża Grzegorz Braun, to wszyscy są happy. Ale jak zaczynają odzywać się jego ludzie w terenie, no to albo są postacie bardzo kontrowersyjne, na przykład w Szczecinie zawsze pan Marcin Piskorski, Mateusz Piskorski, dobrze pamiętam, wysuwa się na czoło, a w Krakowie pan Klimek no nie rzuci na kolana wyborców specjalnie.
1: Jakie mogą być konsekwencje dla dużej polityki partyjnej? To wpłynie na konstelację między PiS-em, Konfederacją a koroną?
2: No, na pewno potwierdziło, jeżeli brać próbę losową Kraków, no to Mencen pokazał, że nie potrafi dopilnować zebrania podpisów, albo jeszcze według czarnej legendy ludzie Bosaka nie robili nic, aby kandydat wygrał, bo to przedstawiciel Nowej Nadziei. A w wypadku Korony to jest dosyć niski wynik, więc no, w całej tej trójkącie PiS wypadł najlepiej. Ale to nie znaczy, że PiS powinien wpadać w jakąś samozadowolenie. To jest przypomnienie, że PiS jest już graczem, który musi twardo walczyć o swój wynik z rywalami z prawej strony. Nie jest już wielki PiS i młodsi bracia, tylko że nic PiSowi nie jest dawane na zasadzie takiej, że jak nie lubię Platformy, to jestem za PiS-em. Nie. Tu trzeba coś wymyśleć, czymś błysnąć. Więc jeżeli PiS nie będzie traktował tego jako elementu podania wpychy, to krakowskie doświadczenie może być dla niego ożywcze i powtarzam, być szansą, aby pan Lewicki wysunął się do przodu, bo PiS-owi dalej brakuje młodych kandydatów, młodych liderów.
1: Pytanie, czy ci starsi faktycznie
2: z tego wnioski, to ja już nie wiem.
1: Czy ci starsi pójdą faktycznie na działkę albo zapełniać swój klaser ze znaczkami pocztowymi? Na koniec.
2: Kto dzisiaj zbiera znaczki?
1: Będą zatem będą oryginalni. To nic lepszego niż być oryginałem na pewnej emeryturze, nawet politycznej. Panie redaktorze, Piotr Semko naszym gościem, to na koniec o komunikację pana zapytam, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, że Donald Tusk został nie tylko premierem w roku 2023, ale od roku 2026 zdaje się youtuberem został, tak jak pan, więc będzie pan miał konkurencję. Nagrywa teraz swoje filmiki.
2: Tak, ale skopiował studio od kanału Zero. Koszulkę widać, swoją powiesił.
1: Widać pewną inspirację, to prawda.
2: Ale takie chyba nie podlewane, bo jakieś takie czarnawe są tam u niego za plecami.
1: Kwiatki chyba, akurat chyba mógł od nas podgapić pan premier. No troszeczkę się tu podgapił, tam podgapił, no ale format ruszył i pan premier teraz będzie osobiście się z Polakami komunikował. Za czym jak długo? Na razie jest pierwszy film. Nie obiecuję, że będzie
2: używał
1: drugi.
2: Tej formy wy, bo on tak uwielbia. Wiecie dobrze, że miałem niełatwe dylematy i taki zawsze niby przypuszcza tych swoich reporterów czy słuchaczy do takiej bliskości, że jest z nimi na ty, tak?
1: Złośliwi mówią, że to wszystko jest związane z wizją przejęcia TVN-u, że Donald Tusk uznał, że zrobi ruch wyprzedzający i założy własny kanał na YouTubie i będzie nagrywał filmy w ramach stacji TVN-u.
2: Tusk Vision Network, tak?
1: Możliwe, ale przekaz też był ciekawy, oczywiście atakujący prezydenta, że ten nie obniża ceny paliw. No,
2: wreszcie jakieś nowe, ciekawe akcenty u Donalda Tuska. Atakowany? Nie wierzę.
1: Może i treść nie była najświeższa, ale to forma była innowacyjne, to już na koniec poproszę.
2: Dokładnie skopiowana z kanału Zero ta taka boazeria w takie listewki. No piękna. A ta koszulka z napisem tu skopiowana dokładnie z dawnego formatu, w którym lubił występować Krzysztof Stanowski. No naprawdę piątka za inicjatywę i innowację, panie Donaldzie.
1: No dobrze, jak to będzie skuteczne.
2: Pan brał całe petycje.
1: O co może chodzić z tym ruchem Donalda Tuska, że ma nowe własne, no nie wiem, czy własne, może wynajmuje studio i nagrywa wideokasty teraz pan premier.
2: Nie wiem, no Donald Tusk szuka jakiegoś wyjścia z dołka, no. Ale wraca, bo teraz znowuż był jakiś filmik pod tytułem Mówiłem, że po żurku będzie deser i teraz deser będzie. Więc trochę powtarza stare chwyty. No cóż, no nie wiem, czy to jest jakaś nowa tendencja. Raczej straszenie, raczej przypominanie, że użyje pały. Zresztą w ogóle teraz Tour de Sienkiewicz, nasz ulubiony miłośnik wkroczów tak zwanych, od słowa wkroczyć, pojawił się, jest rozrywany przez rozmaite gwiazdeczki telewizji w likwidacji, ale nie tylko. I wszędzie mówi, że trzeba twardo. Kiedyś przed wojną Ludwik Sempoliński miał taką parodię pewnego pana z wąsikiem i tam pamiętam była taka ostatnia zwrotka, gdzie on mówi, ach panie, ach panowie, bo krew, bo śmierć to zdrowie. Więc tak daleko oczywiście pan Sienkiewicz się nie posuwa, ale idzie, ach panie, ach panowie, bo zdecydowane działanie to zdrowie. Trybunał trzeba rozpędzić, la la la la la la. Tak to brzmi mniej więcej.
1: I to jest utwór muzyczny, którego nam w pranku brakowało, bo od godziny 7-8 żadnej piosenki nie było i udało się to zapełnić dzięki Piotrowi Semce i jego talentom muzycznym. Chociaż chciałoby się zapytać, jaka to była kolęda, ale to już zostawimy sobie na inny okres. Piotr Semka...
2: Nie, to nie była kolęda, to była z przedwojennego polskiego kabaretu Qui Pro Quo, gdzie Ludwik Sempoliński wykonał tą wspaniałą swoją stację,
1: chociaż
2: piosenki Chaplina, Titina, ach Titina.
1: Trochę można było pomyśleć, że to inna melodia, ale niemniej nie, nic sobie z tego nie robimy. Piotr Semka, publicysta, był naszym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Moja godzina...
2: Zobaczcie za moje próby wokalne, jeśli kogoś uszy spuchły.
1: Nie, bo spuchnięte uszy są najlepsze do słuchania wiadomości, bo to słyszy się bardzo wyraźnie. Piotr Semka za nami, a przed nami Jakub Duszak. Tak, Jakub Duszak i serwis informacyjny, więc nadstawiamy uchy.
0: Nocne powtórki w net.
3: Digi, Białystok 103,9 FM.

0: Nocne powtórki w net.
1: A goście poranka w net: Przemysław Wipler, polityk, poseł i kolarz amator w jednym. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy, panie pośle, od Krakowa. Czy kręciła się łezka w oku, kiedy w niedzielny wieczór spoglądał pan na wyniki exit poll, potem na te oficjalne wyniki PKW i nie było tam nikogo z Konfederacji?
2: To była oczywiście bolesna sytuacja, ale dużo gorsze w życiu politycznym przeżywaliśmy. Jesteśmy ruchem, który ma długą historię i mamy długą historię również braków sukcesów i takie, gdy na duże zdarzenie patrzyliśmy z zewnątrz, to jest był oczywisty nasz błąd, dlaczego tak się wydarzyło, ale to jest błąd, na którym mam nadzieję bardzo dużo się uczymy i nauczymy.
1: Gdzie się podzieli wasi wyborcy, na kogo zagłosowali i co zrobią w drugiej turze?
2: Nasi wyborcy są bardzo samodzielni ludzie i będą wiedzieli, co zrobić w drugiej turze. Z badań wynika, że poparli w pierwszej turze tego, który zwyciężył, czyli pana Łukasza Gibałę, i to pokazuje naszym zdaniem po raz kolejny, że nasz elektorat to jest po prostu elektorat, który chce zmiany, a nie żeby było tak, jak było. Chce, żeby takie miasta jak Kraków, ale żeby też Polska się zmieniła i żeby rzeczy, które są niemożliwe do zmiany dla polityków starego pokolenia, politycy w naszym wieku i młodsi od nas zmieniali, bo powiedzmy też Łukasz Gibała jest młodym politykiem, on jest chyba w moim wieku dokładnie.
1: 49 lat to polityka jak Kościół katolicki, długo można być młodym, a potem nagle cyk i człowiek staje się już całkiem dojrzały. A są pretensje do waszych wyborców, ale też do polityków Konfederacji, że w tak niedużym stopniu wyborcy Konfederacji przenieśli swoje poparcie na Michała Klimka?
2: Michał Klimek nie głosował w naszym wyborcą, chociaż można powiedzieć, że prawie połowa ludzi, którzy na niego zagłosowali, to są ludzie, którzy zagłosowali na niego dzięki temu, że Konfederacja nie miała swojego kandydata. To też wychodzi z tych naszych, z tych badań prezentowanych podczas wieczoru wyborczego. Także.
1: Ale to gdyby się zarejestrował Bartosz Bochenczak, to wedle waszych analiz Michał Klimek miałby 2 punkty procentowe poparcia?
2: Względem wszelkich analiz, no bo jeżeli 25%, 20 kilka procent naszych wyborców na niego zagłosowało, biorąc pod uwagę to, że miał 4-12%, to matematyka jest prosta. Prawie połowa jego wyborców to są wyborcy Konfederacji, którzy nie mieli swojego kandydata.
1: I oni poszli do Michała Klimka, chociaż w większości poszli do Łukasza Gibały. To pokazuje,
2: a wielu zostało w domach.
1: A wielu zostało w domach. To pokazuje różnicę między wami, między Konfederacją, a między Koroną Grzegorza Brauna?
2: No pokazuje w takim mikrolaboratorium, którym był ten Kraków, bo sytuacja, w której pamiętajmy, że jeżeli ktoś liczy frekwencję, liczy inne parametry, to nasza jest ewidentnie zaniżona. Jeżeli wychodzi, że tam z tych badań, że ma ponad 12% wyborców i na tyle mogłaby liczyć Konfederacja, to one nie uwzględniają tego błędu wynikającego z tego, że Konfederacy wyborcy nie mieli w tych wyborach na kogo zagłosować i wiem, znam osobiście takie osoby, zostali w domach i teraz będą musieli w trakcie tych 2 najbliższych tygodni być intensywnie przekonywani, żeby w tych domach nie zostać, bo to, że prawie nikt nie zagłosował, czy na poziomie błędu statystycznego na panią Piątkowską, to jest fakt, ale to, co jest kluczowe i co będzie kluczowe w takich wyborach, gdy mamy kandydata niepartyjnego i kandydatkę partyjną, to jest to, czy ludzie zostaną w domach, czy będą zmobilizowani, czy już będą mieli poczucie, że już zrobili swoje w pierwszej turze, czy w ogóle przed pierwszą turą nie byli zmobilizowani, bo nie czuli, nie mieli pewności, że tu jest szansa na zmianę. Oczywiście nie zmianę jakąś wielką, radykalną, ponieważ prezydent mający przeciw sobie Radę Miasta, bo jej nie udało się odwołać, i mający najbardziej zadłużone duże miasto w Polsce, będzie miał bardzo związane ręce i będzie przede wszystkim musiał starać się przetrwać do kolejnych wyborów, a jesteśmy tak naprawdę na półmetku. Kolejne wybory będą za ponad 2 lata, także on będzie miał bardzo trudną misję, ktokolwiek by nim nie został.
1: Łukasz Gibała.
2: Zwłaszcza jeżeli by został Łukasz Gibała, bo pani Piątkowska to będzie miała większość w Radzie, oczywiście wybraną razem z niesławnym panem Miszalskim. Bez polityczką kontynuacji.
1: Łukasz Gibała będzie za chwilę w naszym studio, za kilkanaście minut. To proszę powiedzieć, co musiałby zrobić kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców, żeby zmobilizować, może nie przekonać, ale zmobilizować do pójścia za te niecałe dwa tygodnie do urn wyborczych waszych wyborców, czyli wyborców czy zwolenników, sympatyków Konfederacji?
2: Niech przede wszystkim sprawdzi dobrze program i te postulaty, które już ogłosił w swojej kampanii Bartosz Bochenczak, i niech z nim porozmawia, niech porozmawia z naszymi kolegami i koleżankami z Krakowa, bo to jest moim zdaniem kluczowe. Wiem, że w tej sprawie krakowianie pokazali też między innymi, że mi się nie podoba, żeby ludzie z Warszawy, a ja mieszkam w Warszawie, jestem byłym kandydatem na prezydenta Warszawy, im się mądrzyli, mówili, co mają zrobić krakowianie, by wybrać dobrego prezydenta. Oni naprawdę dobrze wiedzą, nasi wyborcy są mądrzy, samodzielni, więc jestem przekonany, że powody, dla których na nas głosują, głosowali, są stałe, stabilne. Jak długo będziemy wierni swojemu programowi, tak długo będą na nas głosować. Też nie będą głosować na ludzi, którzy, co do których mają w fundamentalnych kwestiach wątpliwości. Ja sam osobiście Łukasza Gibały znam. Byliśmy parlamentarzystami razem w siódmej kadencji i byliśmy razem wiceprzewodniczącymi Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Wolnego Rynku w tej kadencji 2011-2015, gdy on był posłem. Zawsze go miałem za osobę dużej kultury osobistej, taką, z którą w różnych sprawach można rozmawiać, nawet gdy byliśmy w skrajnie różnych klubach parlamentarnych w tamtym czasie.
1: Panie pośle, to już odchodząc od Krakowa, jeżeli Platforma straciłaby Kraków, mówię straciła, no bo za rządów Miszalskiego faktycznie stało się to miasto, stało się niejako własnością struktur partyjnych Koalicji Obywatelskiej, to co by to oznaczało dla premiera Tuska, dla konstrukcji politycznej?
2: To oznacza, te wybory oznaczają bardzo dużo dla przyszłorocznych wyborów, bo po pierwsze, już w pierwszej turze było widać, że pomimo tego, iż wielu wyborców naszych zostało w domu z uwagi na brak kandydata, to frekwencja prawicowych wyborców jest absolutnie wyższa niż lewicowych wyborców, a po lewej stronie będzie bardzo dużo głosów straconych i będą głosy, które całe formacje, które mogą pójść pod wodę. Dla mnie wynik pani Darii Gosek-Popiołek versus wynik pani Owcy pokazuje, że moja intuicja, a głoszę to od długiego czasu, że partia pana marszałka Czarzastego pójdzie pod wodę i nie wejdzie do kolejnego Sejmu, jeżeli wystartuje samodzielnie, czego im serdecznie życzę, i przegra z partią Razem, bo jeżeli ktoś jest lewicowym wyborcą i nie jest gotów kupić wszystkich postulatów obecnego rządu, to głosuje na partię Razem, a jeżeli jest lewicowym wyborcą i chce głosować na obecny rząd, to i tak już teraz zazwyczaj głosuje na Koalicję Obywatelską, więc głosy na Lewicę będą zmarnowane, głosy na PSL będą głosami zmarnowanymi, bo jeżeli w mieście Kosiniaka-Kamysza, w którym on jest, jego rodzina jest mocno aktywna, jest tak słaby wynik, no to to jest bardzo słaby prognostyk dla tej formacji.

0: 3 lata temu, więc oni nawet w tych badaniach nie mogli być uwzględnieni specjalnie.
1: To jest tak, jeżeli te wybory w Krakowie przybliżają ideę jednej listy wśród koalicji czy w obrębie koalicji rządzącej, to co one mówią o możliwości paktu sanacyjnego na prawicy, panie pośle?
0: Myślę, że o tej sprawie akurat nie mówią nic, ponieważ pakt senacki jest bardzo trudnym intelektualnie i politycznie, może intelektualnie nie, ale politycznie jest bardzo trudnym projektem, a intelektualnie to można powiedzieć najpierw ustalić uczciwą formułę podziału i dogadać się co do konkretnych kandydatów i okręgów i co robić w sytuacjach, gdyby niezadowoleni na przykład dotychczasowi senatorowie postanowili sobie wbrew takiemu paktowi wystartować, robiąc obstrukcję, obniżając szanse Zjednoczonej takiej, czy właściwie nie tyle Zjednoczonej, co skonsolidowanej i wynegocjowanej w bardzo trudnych negocjacjach listy prawicy. Jak rozmawiam z politykami PiS-u, to oni mówią, że pan prezes Jarosław Kaczyński woli mieć o połowę mniej senatorów niż doprowadzić do tego, że swoich senatorów będzie miała Konfederacja Korony Polskiej, no i ich najstraszniejsi, najgorsi koledzy z programu, jak oni go nazywają, nie rozbój plus, a czasami inaczej jeszcze nazywają rozłam plus. Także ich to najbardziej by bolało, gdyby miał być chociaż jeden senator. I tam można powiedzieć, ta filozofia, że partia jest ważniejsza niż Polska zwycięża, a naszą partią jest Polska. To, że jesteśmy w Nowej Nadziei, jesteśmy w Konfederacji, najważniejszą rzeczą dla nas jest Polska i to, kto będzie miał wpływ na fundamentalne kwestie w Polsce po kolejnych wyborach.
1: Fundacja Dobry Rząd, fundacja, której pan przewodzi, zrobiła cały raport, ale też kalkulator pewnie powstanie, jak ten pakt senacki mógłby wyglądać w tym raporcie, pisanym no trochę dla Konfederacji, tak to nazwijmy. Pokazuje się różne warianty paktu, także takie warianty, gdzie Konfederacja startuje w jednym pakcie z partią Donalda Tuska.
0: To jest możliwe. Warianty... Nie ma takich możliwości, bo jest bardzo, bardzo wielka niechęć naszych wyborców do partii Donalda Tuska, ale jeżeli mamy zrobić ćwiczenie statystyczno-teoretyczne, to bardzo różne warianty pierwotnie liczyliśmy. Część tych wariantów finalnie zrezygnowaliśmy, bo nawet dla czytelności samej strony i dla czytelności samych wyników, a kalkulator już mamy zbudowany, mamy zrobione dokładnie według tej samej metodologii, którą opracowało OGB, żeby przeliczać wynik krakowski na wyniki wyborów parlamentarnych, czyli policzyli różnice i odstępstwa w danych okręgach wyborczych od średniej krajowej sondażowej. Dla nas punktem odniesienia do liczenia tych różnic były wybory prezydenckie, bo one się wydają bardzo miarodajne. Pan dla przykładu wspominany kandydat Grzegorza Brauna, pan Klimek, miał 4,12 punktów procentowych w Krakowie i Grzegorz Braun miał dokładnie 4,12 w wyborach prezydenckich. Tutaj prawie 1:1 to się powtórzyło i przy braku odpowiednika lokalnego Sławomira Mencena, ale więc my, przekładając wyniki wyborów prezydenckich, licząc różnice w poszczególnych okręgach i wyodrębniając komisja po komisji wszystkie okręgi wyborcze do Senatu, 100 okręgów wyborczych, zbudowaliśmy taką mapę wariantową, którą i to zbudowaliśmy na bazie tego kalkulator i co miesiąc będziemy ze średniej sondażowej pokazywać, jaki byłby wynik w różnych wariantach porozumienia i braku porozumienia. Te wyniki mogą być takie szokujące, dewastacyjne i prawica może mieć bardzo dużą większość w Sejmie, ale bez jakiejś formy porozumienia poniesie absolutną katastrofę w jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu, jeżeli takiego porozumienia, paktu o wzajemnej nieagresji, nie wystawianiu przeciw sobie kandydatów nie będzie.
1: A będzie, bo przecież pan poseł nie tylko jako osoba, która się ekspercko tym zajmuje, robi raport, kalkulator, ale też jako polityk negocjuje różne porozumienia.
0: Ja nie jestem w zespole, który się zajmuje negocjowaniem potencjalnych

0: tego paktu senackiego, więc w moim przypadku jest to ścisłe teoretyzowanie i też dawanie użytecznego narzędzia, bo w sytuacji, w której negocjatorzy mieliby dojść do jakiejś konkluzji, to dobrze mieć pod ręką narzędzie, gdy ustalasz okręg po okręgu, kto ma być jednym z tych 100 kandydatów. To jest jasne, że w pierwszej kolejności trzeba ustalić, w jaki sposób podzielić okręgi potencjalnie biorące, ile jest takich okręgów na granicy, które w ostatnich miesiącach, mówiąc po angielsku, swingowały, czyli zmieniały się, kiedy można powiedzieć, o włos idzie w prawo albo w lewo, a które są okręgi, których startujesz, żeby bohatersko brać udział w projekcie, z bardzo musiałby, że tak powiem, z nieba przyjść jakiś mocny sygnał, żeby tam kandydat wspólny czy porozumiany miał szansę na jakikolwiek mandat.
1: Jeżeli nie będzie porozumienia senackiego, to będzie potem koalicja, czy to jest tak, że jeżeli tu się nie dogadacie, to potem trudno sobie wyobrazić wspólny rząd prawicowy, nawet jeżeli byłaby większość w Sejmie?
0: Jaki rząd by nie był, on będzie i tak bardzo, bardzo trudny, ponieważ mamy bardzo wielu w chwili obecnej liderów i to, że nikt nie jest hegemonem, nikt nie dominuje. To, że są też cały czas różnice programowe, różnice co robić w Polsce, która się wyludnia, w której nie ma dzieci, a jednocześnie na którą jest wielka presja migracyjna, która jako jedyna nie ma powszechnego poboru z wszystkich krajów, które sąsiadują z Rosją, która jest w przededniu katastrofy finansów publicznych, ponieważ najpóźniej za 2 lata w obecnym tempie przekroczymy próg konstytucyjny, który każe nam z dnia na dzień ściąć 300 miliardów wydatków, czyli mniej więcej 1/3 wydatków, które są w budżecie, na 250 miliardów precyzyjnie rzecz biorąc. I to są wszystko dramatyczne, trudne wyzwania. Jeżeli ktoś w takim rządzie nie chwyci zdecydowanego przywództwa, nie będzie miał dobrego planu i programu, skąd wziąć te pieniądze, gdzie znaleźć oszczędności, to rozbije się o absolutnie polską politykę w sposób katastrofalny, jakiego nie było czasów AWS-u UW, takiego rozbicia i katastrofy.
1: Ale co, to Konfederacja ma być tym przywódcą? Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak, PiS, Przemysław Czarnek, Grzegorz Braun, czy może prezydent?
0: Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki, no właśnie wymienił pan 7, a właściwie trochę pomogłem, 7 polityków, to będzie bardzo, bardzo trudna układanka w każdym
1: wariancie. Ale nie jest tak, że prezydent, a propos prezydentów, jeden prezydent wchodzi do naszego studia, ale teraz zapytam o innego prezydenta, Karola Nawrockiego. Nie jest tak, że jest ponad tym wszystkim, że prezydent jest ponad liderami partyjnymi i to on może wskazać premiera, który was pogodzi?
0: No, ja chciałbym powiedzieć, że po pierwsze to trochę strasznie zabrzmi, ale dla samego pana prezydenta największą szansą, że on będzie miał drugą kadencję, jest druga kadencja Donalda Tuska. Bo sytuacja, w której on nie musi odpowiadać i współodpowiadać za niedobrze z sobą współpracujący rząd prawicowy, zwiększa obiektywnie jego szanse na reelekcję. Przykład, rządy AWS-UW i pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w pierwszej turze zdobył prezydenturę, a lider ówczesnej głównej partii rządzącej nie był nawet, no był trzeci, nie był nawet drugi, mówimy o Marianie Krzyklewskim. To jest jeden wariant, tak? A drugi wariant to jest wariant, w którym jeżeli nie będzie dobrego, mądrego, współpracującego z sobą i robiących dobre rzeczy dla Polaków rządu po kolejnych wyborach, to ten rząd utopi pana prezydenta i za 3 lata możemy mieć prezydenta Sikorskiego, za 4 lata prezydenta Sikorskiego i rząd złożony z obecnie rządzących formacji i środowisk, co byłoby no, katastrofą z mojej perspektywy dla naszego kraju. Zresztą podobne ryzyka będzie miał pan Łukasz Gibała, ponieważ jeżeli on teraz zostanie za 2 tygodnie prezydentem, wzbudzi pewne oczekiwania na zmianę, a ma przeciw sobie Radę Miasta, ma bardzo trudną sytuację obiektywną i może zostać prezydentem, ale na niepełną kadencję, bo wchodzi do jaskini lwów i te lwy tam, nie powiem, że na niego czekają, bo mają nadzieję, że będzie tak, jak było, nic się nie zmieni i kandydatka stabilizacji i żeby było tak, jak było. Mają cały czas nadzieję, że jednak wygra.
1: Ale jak wejdzie do jaskini lwa, no dobrze, to tym wnioskiem kończymy. Przemysław Wipler, jeden z liderów i posłów Konfederacji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim dobrego poranku.
2: Nocne powtórki w net.
3: Radio w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: A jako się rzekło już wspominany w naszym studio Łukasz Gibała, Kraków dla mieszkańców, radny Krakowa i kandydat na prezydenta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to zacznijmy od tego, co mówił Przemysław Wilpier o tej jaskini Lwów. Jeżeli pan wygra za te niecałe 2 tygodnie, to rzeczywiście Rada Miasta w rękach innej koalicji, budżet, to no będzie napięty, budżet katastrofalny. Jakie będą wyzwania na początek?
2: No ja od początku mówiłem, że jeśli wygram, to łatwo nie będzie. Te wybory to dopiero początek trudności, bo trzeba pokonać kandydatkę wspieraną przez premiera, a potem faktycznie odziedziczymy Kraków, który będzie, jeśli wygram, odziedziczymy Kraków, który jest bardzo zadłużonym miastem. 11 tysięcy to jest w Krakowie na mieszkańca, w Warszawie 4 tysiące, więc 3 razy większe jest to zadłużenie. Rada Miasta, w której trzeba będzie poszukać większości. Już są tacy pojedynczy radni z Koalicji Obywatelskiej, którzy gdzieś sygnalizują chęć współpracy, mówią, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski. No zobaczymy, czy te deklaracje się przekują na słowa, na czyny, czy to pozostanie na płaszczyźnie werbalnej. No a oprócz tego ta kadencja będzie bardzo krótka, więc ja nie obiecuję żadnych fajerwerków. To nie będzie żadnych wielkich inwestycji, to będzie raczej kadencja sprzątania po poprzednikach i kadencja normalności, przywracania normalności i uczciwości.
1: Kiedy pan obudził się w pojęcie ekranu, zobaczył wyniki, poczuł pan się już prezydentem? Jakby tak poskładać wyniki wyborcze, to już powinien pan się meblować w magistracie.
2: Wielu już takich było. No jeden już tutaj prosił o wznoszenie okrzyków na cześć swojej żony jako pierwszej damy. Pamiętamy też Bronisława Komorowskiego, który też czuł się bardzo pewnie, więc ja jestem daleki od triumfalizmu, panie redaktorze. Pokora, ciężka praca przez 2 tygodnie, pełna mobilizacja. Ja uważam, że wbrew pozorom kandydatka Koalicji Obywatelskiej jeszcze tych wyborów nie przegrała. Oni naprawdę zrobią wszystko, żeby jednak Kraków utrzymać. W związku z tym apeluję do wszystkich tych, którym zależy na zmianie, którzy mieszkają w Krakowie, żebyśmy się państwo nie demobilizowali. Pełna mobilizacja, przekonywanie znajomych, rodziny, no i potem akt wyborczy 11 października.
1: W wynikach wyborów pierwszej tury coś pana zaskoczyło?
2: No, jak byłem ostatnio u pana, to mówiłem, że to jest trochę starcie pokoleń i to się potwierdziło. Wygrałem zdecydowanie wśród osób najmłodszych. Pani Piątkowska wygrała wśród osób starszych, więc to mnie nie zaskoczyło. Nie zaskoczyło mi też to, że ona wygrała tylko w tych dzielnicach najbogatszych Krakowa, w tym zachodnim cyplu Krakowa, więc to się wszystko potwierdziło. Natomiast jak chodzi o wyniki innych kandydatów, to na pewno wynik kandydatek lewicowych, zwłaszcza pani Darii Gosek-Popiołek, jest słaby. Przegrała ze swoją rywalką z drugiej formacji lewicowej, z Aleksandrą Owcą, która zrobiła bardzo dobrą kampanię. Gratulacje dla radnej Owcy. Dobry wynik Michała Drewnickiego. No i wydaje mi się, że ten mój wynik też powyżej oczekiwań. Powiem szczerze, że przed jeszcze wyborami w sobotę, jakbym ktoś zaproponował 30%, to ja bym taki wynik wziął, a okazało się, że jest 36%, więc ja byłem bardzo z tego wyniku zadowolony.
1: Frekwencja ponad 43%. To mogło zaskakiwać, że jednak mimo to przedterminowe wybory, bez ogólnopolskiej kampanii, pani, no jednak tylko Jasz Kraków, tak, ale to jednak jedno miasto, a frekwencja niewiele niższa niż w drugiej turze wyborów prezydenckich.
2: Prawda? To jest bardzo wysoka frekwencja jak na wybory przedterminowe. No, porównajmy na przykład do Zabrza. W Zabrzu rok temu były wybory przedterminowe i 28%, a tu 43%, więc to pokazało, że krakowianie się emocjonują tym starciem, że zależy im na tym, żeby się zaangażować. Ja jestem bardzo dumny z mojego miasta, że ta frekwencja była taka wysoka.
1: Już pan zadeklarował wczoraj, że nie będzie z handlu stołkami za poparcie. Jak rozumiem, ani pani Aleksandra Owca, ani pan Michał Drewnicki, ani pan Michał Klimek, ani żaden inny kandydat nie może liczyć na ofertę stołka wiceprezydenta na przykład za wspólny wiec i za poparcie.
2: Potwierdzam. Bardzo cenię moich kontrkandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze. Chętnie się z nimi spotkam po wyborach, żeby porozmawiać, jeśli wygram, o ewentualnej realizacji ich programu, ale żadnego tutaj dealowania nie będzie. Ja chcę się zwracać bezpośrednio do ich wyborców, do wyborców każdego z nich. Ja szanuję ludzi i uważam, że takie przekazywanie poparcia to ma taki posmak przedmiotowego traktowania ludzi. Jak ja odpadałem w pierwszej turze, a dwukrotnie mi się to zdarzyło, to też nie popierałem wtedy żadnego z kandydatów, którzy się do drugiej tury dostali. I też wtedy nie toczyłem w ogóle takich rozmów. Uważam, że to w jakimś sensie mogło być nawet uwłaczające wobec wyborców, więc gratuluję i Michałowi Drewnickiemu, i Aleksandrze Owce, i innym kandydatom dobrych wyników. Wiem, jak trudna jest kampania na prezydenta, bo sam startuję po raz czwarty, więc naprawdę szacunek dla nich, ale nie zamierzam i tutaj ich przekonywać, żebyśmy się jakoś dogadywali.
1: Przemysław Wipler powiedział, tak poradził panu, niech pan się wczyta dokładnie w programy wyborcze swoich konkurentów, także oczywiście Bartosza Bocheńskiego, który się nie dostał, ale żeby się dokładnie wczytać i wyłuskać z tego to, co najważniejsze, to, co pan wyłuskał. Już pan czytał te programy wyborcze, już część z tych haseł jest gotowy wziąć do swojego programu?
2: No, ja bardzo cenię posła Wiplera, to doświadczony polityk i on trafnie rozumuje, że skoro nie chce rozmawiać z samymi kandydatami, które odpadli, to trzeba rozmawiać z ich wyborcami, a najlepiej rozmawiać z ich wyborcami, przekonując ich, że ja zrealizuję jakąś część programu tych kandydatów, na których zagłosowali. Jak chodzi o Aleksandrę Owcę, to jest ewidentnie mieszkalnictwo. Z naszych wszystkich badań wynika, że elektorat partii Razem bardzo boli to, że w Krakowie te mieszkania są takie drogie, że nie ma programu mieszkań komunalnych. Jak chodzi o elektorat Konfederacji, to ich najbardziej irytuje strefa czystego transportu i to, że poprzednie władze miasta tak bardzo wpychały się gdzieś ze swoimi butami w ich życie. Oni chcą po prostu żyć w państwie i również w mieście, które nie będzie tak bardzo ingerowało w ich prawa. Jak chodzi o Michała Drewnickiego, to z naszych badań wynika, a to jest największa grupa i najważniejsza, no wielkościowo największa, czyli najważniejsza, bo oczywiście każdego traktuje tak samo wyborcę, to z naszych badań wynika, że ci ludzie mieli takie poczucie, że poprzedni prezydent był związany z jedną formacją i traktował gorzej wyborców prawicowych niż wyborców Koalicji Obywatelskiej, że byli tacy równi i równiejsi, że w jakiś sposób poniżał czy szydził te osoby z tych osób o poglądach prawicowych. No i w związku z tym ja będę przekonywał tych wyborców, że ja będę takim prezydentem, który będzie wszystkich szanował, który będzie wszystkich traktował równo, który nie będzie w jakiś sposób właśnie narzucał komuś, jak ma żyć i gdzieś tam prześmiewał się z tego, że ktoś ma poglądy bardziej konserwatywne niż prezydent.
1: Jest pan pierwszą osobą z szeroko pojętych ruchów miejskich. Kiedyś pan współtworzył wspólną organizację z Jankiem Śpiewakiem chociażby, który może wziąć stery miasta we własne ręce. Jest tego rzeczywiście, nie jest to niemożliwe, patrząc po wyniki pierwszej tury wyborów, a nawet bardzo prawdopodobne. Jaka to będzie zmiana? Da radę w tych dużych trendach ekonomicznych, społecznych postawić miasto w zupełnie innym kierunku? Jeśli chodzi o deweloperkę, jeżeli chodzi o kwestie hoteli chociażby, o kwestie tego, że miasta są coraz mniej przyjazne mieszkańcom, coraz bardziej przyjazne turystom na przykład.
2: Rzeczywiście z Jankiem Śpiewakiem tworzyliśmy taką organizację Energia Miast. Ja go bardzo cenię, to niesłychanie taki błyskotliwy umysł, ma wiele trafnych diagnoz, teraz się realizuje bardziej jako publicysta niż jako polityk, bo startował kiedyś w Warszawie na prezydenta, nie udało mu się. A co do pańskiego pytania, to...
1: Nie miał pańskiej wytrwałości,
2: no
1: być może.
2: Tak, tak. No mało kto ma, prawda? To trzeba być naprawdę, trzeba mocno wierzyć i być bardzo zdeterminowanym, żeby tak długo walczyć o swoje miasto. Wierzę, że Janek tak samo kocha Warszawę, jak kocham Kraków, ale być może stwierdził, że jednak będzie się realizował właśnie jako publicysta i chyba tak jest. Świetną książkę napisał, nie wiem, czy pan czytał, mi się podobała. Najpierw czytała moja partnerka. Tak, która mnie do niej zachęciła, tak? A co do pańskiego pytania, bo
1: przyjdą do pana za chwilę panowie w drogich garniturach i będą bardzo usilnie naciskać, żeby wszystko zostało tak jak jest teraz.
2: Panie redaktorze, oni już się zgłaszają i co więcej, zgłaszają się tak sprytnie jakby na dwa fronty. Z jednej strony mam jakieś sygnały, że gdzieś tam są jakieś groźby wręcz, że zrobią jakąś kampanię negatywną, jeśli jakoś tutaj z nimi nie spotkam, a ja odmówiłem tego spotkania, mówimy o deweloperach. A z drugiej strony właśnie są takie miłe gesty, że tutaj zapraszają, że chcieliby debatę zorganizować, że chcieliby posłuchać moich poglądów, że oni nic tutaj do mnie nie mają, więc to jest takie podchodzenie na zasadzie dwustronnej, no ale to...
1: Ale to jest tak, że były groźby z deweloperów, że się włączą w kampanię, że ona będzie podobnie jak ta z roku 2024.
2: Pamięta pan? Tak.
1: Pamiętam tą kampanię.
2: Dwa lata temu jeden z deweloperów wykupił billboardy, gdzie mnie tak brutalnie atakował i teraz też miałem takie sygnały, że deweloperzy to rozważają. Czy zrobią? To zobaczymy. Natomiast ja mówię twardo. Jeśli ja zostanę prezydentem, zmienimy całkowicie kierunek, jak chodzi o nasze miasto. Nasze dobro mieszkańców będzie dużo ważniejsze od interesów deweloperów. Zaczniemy pracę nad planem ogólnym od zera, bo ten plan, którego ciągle mieszkańcy nie zobaczyli, a który gdzieś tam jest stworzony, no jest takim zatrutym owocem. Ja bym się bał nad nim dalej pracować i go poprawiać, bo by się, że tam zostało coś zaszytego. Że będą jakieś ukryte zapisy, które gdzie spiesząc się, których nie zauważymy, które będą właśnie prodeweloperskie. Dlatego zaczniemy pracę nad planem ogólnym de facto od zera, nawet jeśli to potrwa rok, zamiast właśnie dwóch miesięcy, gdybyśmy tylko naprawiali ten plan, który jest obecnie. To chodzi mi o to, żeby to był taki pierwszy w Polsce z dużych miast plan, który pokaże, że da się tak projektować miasta, jakie jest projektowane, na przykład Nową Hutę, gdzie jest dużo przestrzeni, gdzie jest mnóstwo zieleni, gdzie jest mnóstwo światła, gdzie są szerokie chodniki, żeby to była zupełnie inna rzeczywistość architektoniczna.
1: Ale też ktoś straci, stracą też ci, którzy może nie są bardzo bogaci, ale są zamożni, mają jedno, dwa mieszkanie, wynajmują je na Starym Mieście i z tego mają stabilny i spokojny wikt i opierunek.
2: I tak, już mam takie głosy, jak rozmawiam z ludźmi na ulicach, to część osób mi powiedziała, na przykład taki pan, że głosował na mnie trzykrotnie, ale czwarty raz nie zagłosuje, no bo ma trzy mieszkania, no i on z tych mieszkań żyje, bo je wynajmuje. No a ja jestem za ograniczeniami, jak chodzi o najem krótkoterminowy i jemu to się nie podoba, więc pewne straty niestety są wyborcze, no ale ja głęboko w to wierzę, że nasze miasto zostało bardzo zepsute przez nadmierną turystyfikację, przez tę liczbę hoteli, przez najem krótkoterminowy i że pewne ograniczenia są niezbędne i tu będę nieugięty.
1: A jak to będzie wyglądać? To jest prywatna własność. Ktoś kupił sobie mieszkanie i wynajmuje. Dlaczego mu się zakazuje tego? No, gdzie tu wolność?
2: Panie redaktorze.
1: Panie radny.
2: Panie redaktorze, no to nie podchodźmy do tego właśnie w taki sposób. No, wolność polega na tym, że mogę robić co chcę, dopóki nie wpływam negatywnie na życie innych ludzi. Chyba tak. To równie dobrze można by powiedzieć, że skoro każdy z nas jest wolny, to o godzinie drugiej w nocy może organizować imprezy i hałasować. No nie. Jak zakłócałem porządek innych, to po to są regulacje, żebyśmy tego robić nie mogli. Tak samo jak chodzi o ten najem krótkoterminowy. Jeśli ja mieszkam w kamienicy i co drugie mieszkanie jest na Airbnb i tam co chwila wprowadzają się nowe osoby, które właśnie imprezują, które hałasują, które są obce, no to to niszczy tkankę społeczną. Obowiązkiem rządzących jest dbać o to, żebyśmy jako społeczeństwo byli pewną wspólnotą, żebyśmy mieli spójną tkankę społeczną, a nie żeby każdy sobie tylko robił to, co mu się opłaca i z czego będzie miał największe zyski albo największą przyjemność.
1: A jakie ma pan kompetencje jako prezydent, żeby ograniczyć najem krótkoterminowy? To leży we władzy długopisu czy pióra prezydenta miasta?
2: No, jak pan pewnie wie, są prace. One się moim zdaniem jeszcze nie zakończyły nad uchwałą, nad ustawą, tak, w Sejmie. Ja jestem rozczarowany, bo dla mnie najwygodniej by było i dla ludzi moim zdaniem, gdyby to wspólnoty same decydowały o tym, czy ten najem w danej kamienicy będzie czy nie ograniczony, tylko to musiałoby być tak, że domyślnym rozwiązaniem jest ograniczenie i że jak ktoś chce prowadzić najem krótkoterminowy, to musi przekonać większość mieszkańców, musi zebrać podpisy, żeby mu się na to zgodzili. I gdyby tak było, to ja jako władze miasta ewentualne przyszłe bym w ogóle nie ingerował. No ale jak jest teraz na odwrót, że tak naprawdę to ci, którzy będą chcieli zakazać danej kamienicy najmu, muszą zbierać podpisy i mieć większość, to często to będzie bardzo trudne, bo ludzie na przykład gdzieś powyjeżdżali, bo są jakieś mieszkania, gdzie jest nieustalony status prawny, więc w takim przypadku musi wkroczyć władza samorządowa, no i musimy tworzyć ograniczenia takie, jakie są w Paryżu, czy w Amsterdamie, czy w Barcelonie, gdzie jest maksymalna liczba dni w roku, gdzie można to mieszkanie wynajmować. To jest krótka liczba dni, 30, 60, czyli tak naprawdę masz mieszkanie, to w nim mieszkaj, jak sam wyjechałeś gdzieś na wczasy, to wtedy możesz wynająć komuś mieszkanie, a nie, że prowadzisz taką działalność pato, czy quasi hotelową, no bo jak chcesz prowadzić działalność hotelową, to po prostu postaraj się o wszystkie pozwolenia i zbuduj hotel.
1: Opłata turystyczna, czyli jeśli ja będę chciał pojechać z rodziną do Krakowa na weekend, to już po następnej niedzieli będę musiał mieć 20 zł w kieszeni, żeby wjechać za rogatki miasta, czy nie? Jak to będzie?
2: Nie chcę być wścibski, ale mogę spytać się, jaką pan ma rodzinę, ile osób i...
1: 3 osoby byśmy jechali.
2: I jedna niepełnoletnia.
1: Tak.
2: To 40 zł, bo 20 zł od osoby dorosłej, a w przypadku dzieci będę chciał, żeby było zwolnienie, bo taka ustawa daje. To ona też nie została jeszcze przyjęta, ale w obecnym kształcie daje takie możliwości, żeby zwalniać dzieci i osoby z niepełnosprawnościami i oczywiście za tym jestem. Natomiast w przypadku osoby dorosłej ja jestem za tym, żeby każda taka osoba musiała zapłacić 20 zł za każdą dobę, czyli jak pan powiedział na przykład na 3 dni, no to oczywiście nie będzie 40, tylko 3 razy 40, czyli 120. No ale...
1: Czyli nawet wpaść na obiad do Krakowa, to już będzie wyprawa finansowa.
2: No na obiad, jak pan nie będzie nocował, to nie.
1: Na obiad można.
2: Tak, tak.
1: Od noclegu,
2: tak.
1: Każdego noclegu 20 zł, ale tu też zdaje się, musiałby pan się porozumieć z Donaldem Tuskiem. Powoli nam się wchyla wielka polityka.
2: No niestety, jak pan wie, teraz to będzie maksymalnie 5 zł, a nie 20, czyli czterokrotnie mniej, bo taki jest zapis w ustawie. Było głosowanie w Senacie nad poprawką, żeby to było 10 zł, ale chyba ta poprawka przepadła. Nie sprawdzałem jeszcze, bo to były tuż pod koniec kampanii, tuż przed ciszą wyborczą. No ale w innych miastach Europy Zachodniej to jest dużo więcej, więc ja będę przekonał rząd, żeby pozwolił nam radnym czy prezydentom miast no, samodzielnie decydować, żeby te widełki były wyższe, żeby nie było tak, że maksymalna opłata, którą władze samorządowe mogą narzucić, to jest 5 zł, zwłaszcza, że według naszych wyliczeń to nawet nie pokryje kosztów, które ponosimy jako miasto z utrzymaniem czystości w związku z turystami. Wyliczyliśmy, że to właśnie jest około 80 milionów złotych rocznie dodatkowych kosztów, jak chodzi o sprzątanie miasta.
1: A ten nowy podatek nie pod... No właśnie, czy on zasypie dziurę budżetową w Krakowie, no bo może przez tą opłatę część osób nie przyjedzie, nie wyda, nie pójdzie do restauracji, nie pójdzie do innego punktu usługowego, który potem płaci kawałek CIT-u do budżetu miasta.
2: No o to właśnie toczy się spór. Jak wysoka może być ta opłata, żeby ona nie zniechęcała, żeby jakby branża turystyczna się nie załamała, ale żeby te wpływy były. Ja uważam, że 20 zł to jest taka dobra kwota, bo jak pan popatrzy na ceny hoteli w Krakowie, to i tak są kwoty rzędu kilkuset złotych za nocleg, czyli tu mówimy o kilku dodatkowych procentach, 5 czy 10 dodatkowych procentach kosztów i zakładam, że jak ktoś płaci, nie wiem, 500 zł za dwie osoby, załóżmy za nocleg, a będzie musiał zapłacić dodatkowo 40, no to wtedy on ciągle jeszcze nie zrezygnuje. Gdyby to było, nie wiem, 30 albo 50% dodatkowo, to faktycznie to było zbyt dużo.
1: Uratuje to budżet Krakowa, te 20 zł od jedną noc od turysty?
2: Nie. Deficyt w naszym mieście to jest 1 mld zł, a te wpływy wynoszą mniej niż 1/4 miliarda, czyli zmniejszy się deficyt o 1/4. No, więc trzeba jeszcze będzie poszukać innych sposobów, żeby te... No, moim drugim pomysłem jest ustawa metropolitarna. Jak wam wie, Gdańsk taką ustawę dostał. Katowice taką mają, Kraków jej nie ma, a to są dodatkowe też właśnie około 1/4 miliarda, to już była połowa. A oprócz tego trzeba poszukać oszczędności, ale w taki sposób, żeby nie biły po kieszeniach mieszkańców. Czy nie podnosić ceny biletów komunikacji miejskiej, czy opłaty za wywóz śmieci, tylko przeglądać wszystkie, zrobić taki audyt. Przeglądać wszystkie umowy i wszystkie faktury, które Urząd Miasta, jednostki miejskie płacą i tam poszukać, czy nie ma gdzieś pieniędzy przepalanych. Podam jeden przykład, taki bardzo obrazowy, widowiskowy. Ławeczka na Placu Biskupim za 250 000 zł. No gdzie w tym jest sens? I takich wydatków bizantyjskich w tym Krakowie może być sporo i chodzi o to, żeby po prostu ktoś usiadł nad tym, dzień po dniu siedział, przeglądał te wszystkie faktury, przeglądał wydatki tych jednostek miejskich i w ten sposób znajdziemy dodatkowe kilkadziesiąt albo kilkaset milionów.
1: A zatrudnienie, te plakaty, które zachęcały do referendum, że Kraków opanowała epidemia kolesiostwa. To każdy z tych kolesi był na odpowiednim stanowisku, czy były też sztuczne stanowiska, które w ogóle nie są potrzebne, a za które magistrat ponosi koszty, bo musi płacić pensję.
2: Słusznie pan zauważył, to jest mój kolejny pomysł. Na przykład stworzono 6 nowych departamentów, zatrudniono na stanowiskach dyrektorskich w dużej mierze kolegów Aleksandra Miszalskiego, ale to nawet nie chodzi, że oni są kolegami. Chodzi o to, że te stanowiska i te departamenty są niepotrzebne. Czyli wcześniej był system dwuszczeblowy, że byli wiceprezydenci i pod nimi były wydziały, a teraz jest trzyszczeblowy. Wiceprezydenci, departamenty i wydziały. Moim zdaniem 2 szczeble w zupełności wystarczy. Inny przykład. Mamy w Krakowie rozbudowane zarządy i rady nadzorcze miejskich spółek. Wyliczyliśmy, że na mocy ustawy, bo tam są jakieś minima, ta liczba osób zatrudnionych mogła być dwukrotnie mniejsza w zarządach i w radach nadzorczych, a na przykład raport OECD pokazuje, że najbardziej efektywnie są zarządzane te spółki czy te organizacje, gdzie zarządy są dwuosobowe, więc takie będziemy chcieli wprowadzić. Teraz w niektórych miejskich spółkach to jest 5 albo nawet 7 osób.
1: I co, to zbilansuje budżet w tej skróconej kadencji, kiedy pan będzie odchodził, jeśli pan zostanie wybrany oczywiście, to pokaże pan, zostawiłem budżet zbilansowany, budżet Krakowa?
2: Tak,
1: to jest deklaracja?
2: Tak jest mój główny cel, jedna z moich głównych obietnic wyborczych i też planów, że w ciągu tych 2,5 roku zredukować deficyt, bo długo się nie da zredukować, ale deficyt zredukować do zera, czyli żebyśmy mieli budżet zrównoważony i w tym samym uratować finanse Krakowa przed ruiną, bo moim zdaniem ta ruina grozi.
1: Naszym gościem Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, Kraków dla mieszkańców, strefa czystego transportu. Jeden z pana konkurentów, Michał Klimek, zasłynął z znaku strefy, co by ten znak był właśnie przeniesiony i na Nowej Hucie, gdzie akurat nie ma strefy, ale co się z samą strefą stanie?
2: Tak, to był zabawny happening, bo rzeczywiście było w nim dużo takiego na pokaz, ale tak, no ale on pokazuje też chęć wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej do tego, żeby tę strefę ograniczyć i ja ich rozumiem. Jestem za tym, żeby w referendum...
1: Nie zlikwidować.
2: Zlikwidować się nie da, bo ustawa nie pozwala.
1: Co się stanie, jeżeli pan...
2: Może ograniczyć do ścisłego centrum.
1: Czyli
2: No, to mogła być teoretycznie nawet dwie ulice, ale ja bym nie chciał robić fikcji prawnej. Ja proponuję, żeby to było albo pierwsza, albo druga obwodnica i żeby mieszkańcy w referendum zdecydowali, czy chcą takiej strefy, nazwijmy to ambitnej, jak wprowadził Aleksander Miszalski, która obejmuje 2/3 miasta, czy chcą takiej, która będzie ograniczona do ścisłego centrum, na przykład do tej pierwszej obwodnicy, co ja będę rekomendował.
1: A to co się stanie z tą strefą czystego transportu w poniedziałek powyborczy?
2: W poniedziałek nic się nie stanie, natomiast w ciągu tygodnia czy dwóch przygotujemy projekt uchwały, która to uchwała będzie ją ograniczała, ale ona musi być podana też pod konsultację, potem przegłosowana przez Radę Miasta, więc zakładam, że to jest kwestia 2-3 miesięcy, zanim ta uchwała wejdzie w życie i ona będzie przewidziała, że w pierwszym kroku ograniczamy do ścisłego centrum, czyli po tych 2-3 miesiącach strefy, a w drugim kroku 2-3 miesiące później jest referendum, gdzie mieszkańcy jeszcze aprobują tą decyzję podjętą przez Radę Miasta, albo przewracamy wtedy, jak nie będą chcieli zaaprobować starą strefę, czyli tą większą.
1: To przed którą było tyle protestów, tak. Duża polityka. Czego pan się spodziewa w tej kampanii przed drugą turą? Pana konkurentka Monika Piątkowska mówi, że to będzie bardzo brutalna, czy obawia się, że to będzie bardzo brutalna kampania.
2: No ja, to pytanie, co to znaczy, bo ja to traktuję też trochę jako groźbę. No bo tak naprawdę do tej pory to Platforma Obywatelska i jej przedstawiciele musieli przepraszać, bo kłamali na temat najpierw organizatorów referendum. Była trójka radnych Platformy, która obrażała inicjatorów referendum i przegrała w sądzie, musiała przepraszać. No a teraz już mamy dwa wyroki działaczy Koalicji Obywatelskiej związanych też z panią Piątkowską, którzy też w sposób podły mnie atakowali. Na przykład jeden z nich powiedział, że ja odpowiadam za śmierć dwójki rodziców dzieciaka, którzy zginęli w wypadku, że to moja wina. Musiał przepraszać. Niedawno wygraliśmy drugi proces. Szykujemy kolejne, powiem wprost, bo tych ataków jest sporo. Ja apeluję do pani senator Piątkowskiej, żebyśmy dyskutowali merytorycznie, kulturalnie, ale bez właśnie hejtu i bez agresji.
1: Donald Tusk mówił w czwartek przed pierwszą turą wyborów, żeby nogi nie odstawiać. Jak pan to traktuje, te zapowiedzi?
2: Powtórzyła to też na wieczorze wyborczym. Nie wiem, czy pan słyszał jego kandydatka, która notabene najpierw podziękowała jemu, a dopiero potem mieszkańcom, więc co też ważna rzecz, bo to pokazuje jej priorytety i to pokazuje, dlaczego Kraków potrzebuje prezydenta bezpartyjnego. Natomiast tę deklarację premiera Tuska traktuje w taki sposób, że niestety on dalej się będzie angażował. Mówię niestety, bo ja bym chciał, żeby wszyscy politycy warszawscy odpuścili i zostawili krakowianom, żeby mogli krakowianie samodzielnie podjąć tę decyzję, no ale widzę już, że tak nie będzie.
1: Dlaczego nie odpuści pana zdaniem?
2: Dlatego, że panuje takie przekonanie, że te wybory będą miały wpływ na wybory parlamentarne za rok. Ja nie wiem, czy tak będzie, więc nie wiem, czy to nie jest przesadzona teza, no ale ewidentnie i jak popatrzymy na przykład na rywalizację partii lewicowych, gdzie bardzo zależało panu Czarstemu i panu Zandbergowi, żeby to ich kandydatka miała lepszy wynik. Jak popatrzymy na narrację polityków warszawskich prawicowych, którzy mówią, że to jest taki początek fali, że wskutek tego oni za rok wygrają te wybory. I jak popatrzymy na to, co robi Donald Tusk, któremu bardzo zależy, żeby jego kandydatka wygrała, to widać ewidentnie, że ci politycy wierzą, że to jest taki poligon doświadczalny przed tym wielkim starciem.
1: Ale
2: za rok.
1: Ale to w przeświadczeniu samego Donalda Tuska pański triumf to jest jego kłopot?
2: Tak. No widać, że on tak się zachowuje, no bo inaczej po co by się aż tak bardzo angażował, zwłaszcza po tej wpadce z Aleksandrem Miszalskim, gdzie przecież 2 lata temu zarekomendował Miszalskiego, a potem on został odwołany, więc moim zdaniem racjonalnie by było ze strony premiera, gdyby on powiedział, słuchajcie, krakowianie, pomyliłem się, teraz zostawiam decyzję wam, ja już się nie wtrącam. Ale z jakiegoś powodu tak nie zrobił, więc widocznie musi uważać, że te wybory będą miały wpływ na wybory parlamentarne za rok i na ich wynik, bo na tym chyba najbardziej Donaldowi Tuskowi zależy.
1: A pan się obawia, że to będzie machina rządowa, że Donald Tusk jeszcze raz przyjedzie do Krakowa, będzie jeszcze jeden wiec, a pan na takie poparcie centralnych polityków liczyć nie może.
2: A nawet
1: czy to jest pana
2: mógł,
1: atut właśnie?
2: No właśnie, nawet jakby mógł, to ja bym nie chciał, żeby politycy opozycyjni przyjeżdżali warszawscy do Krakowa i gdzieś mnie wspierali, bo moim atutem jest ta bezpartyjność i ja uważam, że 36% wynika też z tego, że dużo mieszkańców Krakowa jest zmęczonych tą polaryzacją, tym, że ci politycy warszawscy im się wdzierają do ich domów, że chcą im współdecydować o ich prezydencie, więc ja zamierzam postawić wszystko w kontrze do tej wielkiej polityki i podkreślać, że to jest nie fair, że Donald Tusk czy inni politycy warszawscy tak bardzo się ingerują w sprawy, o których nie mają zielonego pojęcia, bo żaden z nich nie mieszka w Krakowie, żaden z nich nie ma zielonego pojęcia, jakie mamy realne problemy i jak te problemy rozwiązać.
1: Ostatni nasz wywiad zakończyłem pytaniem o wywieszenie tęczowej flagi przed magistratem miejskim, przed urzędem miejskim. Teraz zapytam o paradę równości. Aleksander Miszalski dawał patronat. Pan da patronat czy nie da patronat?
2: Ja jestem sceptyczny, bo jednak ta impreza została w ostatnim czasie mocno upartyjniona. Osoby, które ją organizują, startowały z list Platformy Obywatelskiej. Jedna z nich pracuje w ministerstwie obecnie, więc nie dam.
1: To jest jasna deklaracja, tak jak w przypadku tęczowej flagi, a deklarował Łukasz Gibała, Kraków dla mieszkańców, kandydat na prezydenta Krakowa w drugiej turze, która się odbędzie kiedy?
2: 11 października za 13 dni. 12.
1: 12 dni, tak jest. Trzeba to sobie zapisać, zwłaszcza jak ktoś słucha Radia Wnet na falach, żebym ja też nie pomylił, 95,2 w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Radny.
2: Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam słuchaczy.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. 9:01 minuta. Kończymy poranek Wnet. Za chwilę będzie Hanna Tracz, będzie się działo, bo Hanna Tracz jest z Krakowa, więc na pewno będzie miała coś ciekawego do powiedzenia, jak prawie każdy Krakus. A właśnie, a propos to już całkiem prywatnie. Jak to się stało, że gdzie wieczór wyborczy miała pani senator Monika Piątkowska?
2: No chyba w Hawełce, z tego co wiem, nie?
1: Bo tam coś, co się przebiło, to akurat z rozmowy w Kanale Zero z Janą Pinkwart, za panią senator był portret Franciszka Józefa. Nie wiem, czy to jest...
2: Proszę, to nie widziałem tego. No widzi pan, w Krakowie ciągle jeszcze gdzieś te portrety cesarza austriackiego wiszą.
1: U pana wisi, czy nie?
2: Nie. U mnie nie wisi portret cesarza. U mnie wisią na ścianie w gabinecie na przykład takie plakaty archaiczne z lat 80. z takich filmów jak Terminator, bo bardzo lubiłem Gwiezdne Wojny, więc takie plakaty krakowskich, zresztą oryginalne, oraz krakowskich artystów.
1: I da się wygrać w Krakowie bez portretu Franca Józefa?
2: To czas pokaże, ale wydaje mi się, że tak.
1: Łukasz Gibała był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Kończymy poranek Wnet.
2: Dziękujemy.
0: Nocne powtórki Wnet.
3: Wrocław 96,8 FM.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Chrystianus, 9.12, dziś 29 września. Zapraszam Państwa na audycję Żebyś Wiedział. Będziemy słuchali fragmentów przemówienia Benjamina Netanyahu, które wygłosił pod koniec zeszłego tygodnia na forum ONZ, a to dlatego, że w piątek mówiliśmy dużo o wizycie papieża we Francji, w związku z tym gdzieś to wystąpienie Benjamina Netanyahu może trochę za mało znalazło czasu na naszej antenie, więc taki skrót tego, co powiedział, a później będzie rozmowa o kosmosie w związku z rocznicą powołania Centrum Badań Kosmicznych PAN, która właśnie na dziś przypada. Ale zanim to piosenka, to przyjemność, to muzyka, zespół The Killers teraz na antenie Radia Wnet.

To przeniesiemy się teraz w czasie do minionego czwartku, kiedy kilkudziesięciu delegatów opuściło salę, kiedy Benjamin Netanyahu pojawił się na mównicy podczas zgromadzenia ogólnego ONZ i zaczął swoją przemowę tak. Panie przewodniczący, zanim zacznę, krótka informacja. Jeśli są tu jeszcze jacyś moralni tchórze, którzy nie opuścili jeszcze tej sali, proszę, aby to zrobili teraz. Panie i panowie, 14 lat temu stałem na tej mównicy i wyznaczyłem czerwoną linię. Przysiągłem, że nie dopuszczę, by mordercza dyktatura w Iranie opracowała bomby atomowe, broń jądrową mającą na celu zniszczenie Izraela. Broń jądrową, która mogłaby zagrozić całemu światu. Dokładnie to zrobiliśmy. A teraz pozwólcie, że coś powiem. To może was zaskoczyć. Zniszczenie irańskich obiektów jądrowych było trudne. To było

z ich przywódców nawet prywatnie nam dziękuje za zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. Trudno sobie wyobrazić bardziej oszałamiającą hipokryzję, ale właśnie tak to wygląda. To nie pierwszy raz, kiedy stoimy w obliczu zagrożenia unicestwieniem. 5 czerwca 1967 roku Izrael był otoczony przez wrogów, którzy otwarcie przysięgali, że nas zniszczą. Nie byliśmy wtedy w Judei i Samarii, w sercu historycznej ojczyzny narodu żydowskiego. Nie byliśmy w strefie Gazy. Nie byliśmy na wzgórzach Golan. A, i panie Ashara, powinien pan wiedzieć, że Żydzi są na wzgórzach Golan od czasów Mojżesza. Można o tym przeczytać w Biblii. Nie, w tamtym czasie, w przededniu wojny sześciodniowej 67 roku, nie byliśmy w żadnym z tych miejsc. Znajdowaliśmy się na malutkim skrawku ziemi. Nadal tu jesteśmy. Stanowi to około 1/3% powierzchni całego świata arabskiego. A jednak oskarżają Izrael, ten malutki Izrael, o kolonializm. Co za kolonializm? A kto nas oskarża? Cóż, wśród nich są ludzie z Wielkiej Brytanii i Francji. Na litość boską, to oni wymyślili to pojęcie. Ich kolonie rozciągały się na całym globie. Kolonializm? Dajcie spokój. Kolejne kłamstwo. A jednak w tamtym czasie na tym maleńkim skrawku ziemi, bez zachodniego brzegu, bez strefy Gazy, bez wzgórz Golan, chodziło wyłącznie o przetrwanie tego jedynego żydowskiego państwa, bo właśnie o to chodzi w tym konflikcie. Nie chodzi o terytoria, chodzi o istnienie państwa żydowskiego w dowolnych granicach. A jednak w tamtym czasie, właśnie wtedy, groziła nam zagłada ze strony trzech armii arabskich, które miały nas wkrótce zaatakować. I to pierwszy był fragment wystąpienia Benjamina Netanyahu. W dalszym fragmencie wspomina początek wojny Jom Kippur i spotkanie ze swoim bratem Jonim, który jako młody oficer powiedział mu wtedy: wygramy, nie mamy innego wyboru. Później przywoływał operację Entebbe z 76 roku, w której właśnie Joni, czyli brat Benjamina Netanyahu, dowodził akcją odbicia żydowskich zakładników i zginął podczas tej misji. Podkreślał, że słowa jego brata o zwycięstwie i determinacji pozostają dla niego aktualne do dziś, a następnie powiedział: nigdy nie widać było tego wyraźniej niż 7 października 2023 roku, w najczarniejszym dniu w historii Izraela. Tego strasznego dnia tysiące Palestyńczyków, terrorystów, wtargnęło do Izraela ze strefy Gazy. Chcę, żebyście wiedzieli, że w strefie Gazy nie było wówczas ani jednego Izraelczyka, ani cywila, ani żołnierza, ani jednego. Ale to nie miało żadnego znaczenia. Terroryści z Hamasu dopuścili się najgorszej rzezi Żydów od czasów Holokaustu. Chodzili od domu do domu, strzelając do izraelskich cywilów z bliska. Robili to z diabelską radością, z sadystyczną przyjemnością. Transmitowali na żywo, jak mordują. A kogo zamordowali? Właśnie Izraelczyków, swoich sąsiadów, którzy dawali im pracę, którzy odbierali palestyńskie dzieci na granicy w strefie Gazy i wozili je do izraelskich szpitali na leczenie nowotworów, a potem przywozili z powrotem. Czy potraficie sobie wyobrazić taką potworność? Te potwory z Hamasu wymordowały ocalałych z Holokaustu. Spalili niemowlęta żywcem na oczach ich rodziców. Ścięli głowy naszym mężczyznom. Brutalnie zgwałcili nasze kobiety, a potem je zamordowali. Łącznie tego dnia zabili 1200 Izraelczyków.
Chcę wam dać wyobrażenie o tym, co to oznacza dla kraju liczącego 10 milionów mieszkańców. Proporcjonalnie odpowiada to 40 tysiącom niewinnych Amerykanów zamordowanych w mniej niż 24 godziny. To 16 razy więcej niż podczas ataków z 11 września. 16 takich wydarzeń, które miały miejsce niedaleko stąd.

0: Days.
1: W tym najczarniejszym z dni nasi wrogowie spodziewali się, że upadniemy. Cóż, nie upadliśmy. Zamiast tego podnieśliśmy się i walczyliśmy jak lwy. Przez ostatnie 3 lata nasi bohaterscy żołnierze walczyli dzień w dzień na 7 frontach. Czy znacie jakieś inne państwo wielkości stanu New Jersey zdolne do prowadzenia wojny na 7 frontach i przez 3 lata? Na 7 frontach. Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran, milicje w Iraku, milicje w Syrii, palestyńscy terroryści w Judei i Samarii. Wszyscy oni sprzymierzyli się przeciwko nam, by wymazać nas z powierzchni ziemi. Nie udało im się. Ponieważ zamiast upaść, zadaliśmy im wszystkim druzgocące ciosy. Wraz z naszymi wspaniałymi amerykańskimi przyjaciółmi zniszczyliśmy irańską armię, marynarkę wojenną, siły powietrzne i obiekty jądrowe. Izrael zmiażdżył Hamas. Zmiażdżyliśmy Hezbollah. Pamiętacie te pagery? Pamiętacie te urządzenia? Pamiętacie je, tak? Cóż, mogę wam powiedzieć jedno. Hezbollah z pewnością je pamięta. I wtedy Benjamin Netanyahu pokazywał właśnie te... wyciągnął taki pager i pokazywał go. Następnie mówił o osłabieniu Hezbollahu i likwidacji części jego przywódców oraz struktur terrorystycznych, które, jak twierdzi, zagrażały Izraelowi. Następnie krytykował sposób, w jaki jego zdaniem media międzynarodowe przedstawiają sytuację na zachodnim brzegu, wskazując na ataki na izraelskich cywilów i rodziny. Przywołał ostatnie przypadki zabójstw i ranienia Izraelczyków, podkreślając, że mimo ponoszonych strat Izrael będzie kontynuował obronę swojego państwa. Zakończył ponownie tymi słowami, że nie ma innego wyboru i że kraj będzie dalej walczył, a następnie powiedział tak. W tej walce z barbarzyńcami nie mieliśmy lepszego partnera niż prezydent Trump. Dziękuję mu. Dziękuję mu za jego odważne przywództwo. Odważnie stawił czoła ogromnemu zagrożeniu dla Ameryki, Izraela i świata. Kilkadziesiąt lat temu zrozumiał, że jeśli nie przeciwstawimy się im, fanatyczni ajatollahowie skandujący śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi w końcu zrealizują swoje szalone fantazje. Dlatego Izrael i Ameryka podjęły wspólne działania, nie tylko po to, by chronić siebie, ale także, by ocalić cywilizację. Odważni amerykańscy piloci wraz z odważnymi pilotami izraelskimi wykonywali wspólne misje na niebie nad Iranem. Ameryka i Izrael współpracowały również, by sprowadzić z powrotem pozostałych zakładników. Sprowadziliśmy z powrotem każdego z nich. Tak powiedział Benjamin Netanyahu. Później mówił o tym, że według niego Izrael wygrywa, ponieważ, jak mówił jego brat Joni, nie ma innego wyboru i musi walczyć o swoje przetrwanie. Podkreślał jedność społeczeństwa izraelskiego mimo różnic politycznych, religijnych i światopoglądowych i przypominał ataki rakietowe Iranu na izraelskie miasta, wskazując skalę zagrożenia i porównując siłę pojedynczych pocisków balistycznych do potencjalnych zniszczeń, jakie mogłyby spowodować, a następnie składam hołd odwadze narodu izraelskiego. Składam hołd odwadze naszych dzielnych żołnierzy, Żydów, chrześcijan, druzów i muzułmanów. Najbardziej moralnej armii na świecie, siłom obronnym Izraela. Od 3 lat nasi dzielni żołnierze walczą bohatersko na 7 frontach. Ale ta wojna ma swój cichy front. To wojna o prawdę. Toczy się ona w światowych mediach. A co najgorsze, w mediach społecznościowych. Kilka zagranicznych państw wydało niezliczone miliardy by szerzyć kłamstwa na temat mojego kraju. Później Benjamin Netanyahu oskarżył Katar i Turcję o prowadzenie działań propagandowych wymierzonych w Izrael i Zachód. Stwierdził, że Katar przez lata finansował instytucje medialne i edukacyjne, które miały wpływać na opinię publiczną, a także skrytykował jego relacje z przywódcami Hamasu. Następnie atakował prezydenta Turcji Recep'a Erdogana, zarzucając mu wspieranie Hamasu, łamanie praw człowieka i prowadzenie agresywnej polityki regionalnej. I skończył stanowczym stwierdzeniem, że ten fragment wypowiedzi, że Jerozolima pozostanie według niego wieczną stolicą Izraela. Następnie mówił o tym, że Izrael mierzy się z międzynarodową krytyką i jego zdaniem ta kampania to kampania dezinformacji, ale ostatecznie prawda musi zwyciężyć. Twierdził, że Hamas wykorzystywał ludność cywilną jako żywe tarcze oraz używał obiektów takich jak szpitale, szkoły i meczety do celów militarnych. Podkreślił, że Izrael podejmował działania mające chronić cywilów w Gazie, między innymi poprzez ostrzeżenia przed operacjami wojskowymi i dostarczaniem pomocy humanitarnej. To jeszcze fragment, co dalej powiedział Benjamin Netanyahu, już prawie przedostatni. Oskarżanie Izraela o ludobójstwo to największe kłamstwo stulecia. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wielkie to kłamstwo, jeśli chcecie wiedzieć, jak absurdalne jest to oskarżenie, posłuchajcie pułkownika Johna Spencera. Jest on kierownikiem studiów nad walką w terenie miejskim w West Point. Uważany jest za jednego z czołowych, a może nawet największego światowego eksperta w dziedzinie walki w terenie miejskim. Wydaje mi się, że jest dziś z nami. Pułkownik Spencer zbadał każdą wojnę miejską od starożytności po czasy współczesne, od starożytnej Grecji przez Mosul aż po Gazę. A oto co mówi pułkownik Spencer. Izrael zrobił więcej, by zapobiec ofiarom cywilnym podczas wojny, niż jakakolwiek inna armia w historii. Podjęliśmy niezliczone kroki, by chronić ludność cywilną. Czy to ludobójstwo? Oczywiście, że nie. To przeciwieństwo ludobójstwa. Dlatego wszystkim tym, którzy rozpowszechniają te kłamstwa na temat mojego kraju i naszych dzielnych żołnierzy, niezależnie od tego, czy siedzą w tej sali, czy w gabinecie antysemickiego burmistrza Nowego Jorku, mówię: wstydźcie się. Wstydźcie się za zniekształcanie faktów. Wstydźcie się za odwracanie ról ofiary i agresora. Wstydźcie się za plucie w twarz prawdy. Panie Mamdani, odkąd został pan wybrany na burmistrza tego miasta, wielu Żydów nie czuje się już bezpiecznie w Nowym Jorku. Rozmawiają ze mną, mówią mi o tym. To nie jest miasto, które pamiętamy. Zmieniło się tak szybko. Nic dziwnego. Chwali pan przestępców skazanych za wspieranie Hamasu. Za przyjaciół uważa pan ludzi takich jak Hassan Piker, który powiedział, że Ameryka zasłużyła na 11 września. Ameryka zasłużyła na zamachy z 11 września. Niezłego ma pan przyjaciela. Zaprasza pan do swojego domu palestyńskiego dziennikarza, który sfilmował terrorystów z Hamasu, bijących i torturujących izraelskich zakładników, a później przyznał, że odmówił opublikowania tych nagrań, aby chronić, zgadł pan, terrorystów. Pańska żona polubiła post chwalący masakrę z 7 października. Polubiła też inny post, w którym napisano, że Tel Awiw nie powinien istnieć. Odmówił pan potępienia czegokolwiek z tego. Fałszywie i wielokrotnie oskarżał pan Izrael o ludobójstwo. Panie Mamdani, próbuje pan powstrzymać mnie przed przyjazdem tutaj. Próbował pan. Próbował pan mnie uciszyć. Cóż, nie zdoła pan mnie uciszyć. Nie da się uciszyć prawdy. A oto prosta prawda. Izrael nie dopuścił się ludobójstwa. Izrael zapobiegł ludobójstwu. I właśnie to zrobiliby nam kumple pana Mamdaniego z Hamasu, gdybyśmy ich nie powstrzymali. Zabiliby nas wszystkich do ostatniego. Kłamstwa, które pan i inni antysemici rozpowszechniają na temat Żydów i państwa żydowskiego, mają realne konsekwencje. Następnie Benjamin Netanyahu mówił o rosnącej liczbie przypadków antysemityzmu na świecie i wskazywał na ataki oraz prześladowania Żydów w różnych krajach. Podkreślał, że jego zdaniem Żydzi są dziś atakowani nie za swoje działania, ale za sam fakt bycia Żydami. Zapowiedział, że Izrael i społeczność żydowska nie ulegną zastraszeniu przez antysemitów, a to dlatego, że... Czasy, kiedy Żydzi byli bezbronnymi ofiarami prowadzonymi na rzeź, te czasy już minęły. Dzisiaj mamy państwo, mamy armię, mamy naród gotowy i chętny do obrony. Dzisiaj mam jedną wiadomość dla Żydów na całym świecie. Podnieście głowy wysoko, bądźcie dumni, bądźcie pewni siebie, nie dajcie się zastraszyć. Stańcie w obronie swoich przekonań. A do wszystkich pozostałych, wszystkich, którzy chcą bronić prawdy i sprawiedliwości, dołączcie do nas w walce z barbarzyńcami, którzy zagrażają naszej wspólnej cywilizacji. I później jeszcze zakończył Benjamin Netanyahu swoją przemowę, krytykując część państw Zachodu, które jego zdaniem nie przeciwstawiają się wystarczająco antysemityzmowi i zagrożeniom ze strony radykalnych ruchów. Podkreślił, że Izrael nie czeka na innych, lecz rozwija własne technologie i innowacje, które mają służyć całej ludzkości. Dużą część wystąpienia tego końcowego poświęcił także Iranowi, wyrażając przekonanie, że irański reżim ostatecznie upadnie pod presją własnego społeczeństwa. Następnie odwoływał się do ponad 300 tysiącletniej historii narodu żydowskiego, przywołując słowa Marka Twaina, że wielkie cywilizacje, Egipt, Babilon i Persja powstawały, osiągały potęgę, a potem przemijały, podczas gdy naród żydowski przetrwał i zachował swoją tożsamość. I skończył przesłaniem, że Izrael będzie nadal bronił siebie i swojej przyszłości, ponieważ, jak powiedział, nie ma innego wyboru. Więc to był taki skrót ponad 40-minutowego wystąpienia premiera Izraela Benjamina Netanyahu na forum ONZ-u. I tak to informacyjnie dla państwa taki skrót przygotowałam, jako że gdzieś fragmenty na pewno każdy z państwa widział, a może warto się dowiedzieć, co premier Izraela powiedział, jak odwoływał się, jak odnosił się też do tych nastrojów, które miały miejsce i do tych protestów, które miały miejsce w Nowym Jorku w związku z jego uczestnictwem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u. I tak, ja państwa odsyłam, jeśli chcą państwo wideo zobaczyć, no to można znaleźć te nagranie w całości w internecie. Jest godzina 9:37, to my teraz zmienimy temat, bo temat będzie kosmiczny i wrócimy tutaj do Warszawy, ale zanim to zrobimy, to posłuchamy Billy Joel Moving Out, bo to jest rocznica wydania albumu, na którym właśnie ten utwór się znalazł.

0: 50 lat temu, w roku 1976, właśnie 29 września, powołano Centrum Badań Kosmicznych PANA. Z nami na łączach pani profesor Edyta Woźniak, zastępca dyrektora do spraw naukowych właśnie w tymże centrum. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: To może takie słowo, jak, dlaczego 76 rok, kto wtedy to Centrum Badań Kosmicznych PAN powoływał, jak to wyglądało?
1: Znaczy, powiem, że jest to bardzo ciekawa historia i dość oryginalna jak na powołanie Centrum Instytutu Naukowego, ponieważ były to czasy w poprzednim systemie dość trudne już po prostu protestach robotniczych i partia PZPR stwierdziła, że musi jakoś odwrócić uwagę od problemów i dać społeczeństwu jakiś pozytywny impuls i wymyślili, że wyślą kogoś w kosmos. Więc zwrócili się do Związku Radzieckiego o to, żeby umożliwiono im. No ale dostali odpowiedź, no nie mają żadnych badań kosmicznych, więc muszą coś najpierw zrobić w tym kierunku. Więc postanowiono, że zostaną zebrani naukowcy z różnych centrów zajmujących się czy to plazmą słoneczną, czy liczeniem orbit. No i powstanie właśnie takie centrum, jeszcze nie było pomysłu na Centrum Badań Kosmicznych, takie centrum zajmujące się właśnie najbliższym otoczeniem Ziemi. No ale jako, że partia stwierdziła, że to mało atrakcyjnie brzmi, no to właśnie stwierdzili, że będzie się to nazywać Centrum Badań Kosmicznych. No i tak powstaliśmy. Może nie jest to najbardziej klasyczna historia powstania Instytutu Naukowego, ale właśnie tak było. No i powstaliśmy w 78 roku, zaczęliśmy prowadzić swoje badania, no a później pan Hermaszewski poleciał w kosmos w 79. Także nasza historia jest dość oryginalna.
0: 50 lat już Centrum Badań Kosmicznych działa. Co są jakieś takie wielkie osiągnięcia, o których można by powiedzieć, czym się może pochwalić?
1: Znaczy, myślę, że mamy całkiem dużo rzeczy, którymi moglibyśmy się pochwalić. Tak naprawdę to od początku braliśmy, znaczy w tej chwili już wysłaliśmy ponad 100 instrumentów lub elementów sond lub satelit w kosmos, więc to jest całkiem duże osiągnięcie. A poza tym bierzemy udział we wszystkich, w dużej liczbie bardzo takich flagowych misji kosmicznych, czy to NASA, czy ESA, ale również innych agencji kosmicznych. I jedną z takich, zacznijmy troszeczkę od historii, a później przejdziemy do teraźniejszości. Jedną z takich naprawdę przełomowych misji, w których braliśmy udział, to była misja Rosetta. To była pierwsza misja w ogóle człowieka zorganizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną, która lądowała na komecie i tam również był nasz instrument MUPUS do penetracji gleby, regolitu. Więc była to misja absolutnie przełomowa, ale w tej chwili też bierzemy udział w misjach, które mają duże znaczenie, na przykład misja IMAP z naszym instrumentem GLOWS. Jest to misja NASA, która zajmuje się badaniem atmosfery. Misja PROBA 3 Europejskiej Agencji Kosmicznej, która symuluje zaćmienie Słońca i pozwala na obserwację korony słonecznej. Misja JUICE aktualnie, która leci do księżyca Jowisza. Misja Ariel, która jest teraz w toku budowy, ale której celem będzie badanie atmosfer planet poza Układem Słonecznym. Więc naprawdę bierzemy udział w dużej liczbie różnych misji kosmicznych, ale również programów obserwacyjnych do obserwacji Ziemi. Mam nadzieję, że Państwo słyszeli, że Centrum Badań Kosmicznych w trakcie powodzi w 2024 roku dostarczał zdjęcia satelit w wyniki analiz satelitarnych dla służb, albo na przykład prowadziliśmy badania nad rozpoznawaniem upraw dla Głównego Urzędu Statystycznego, więc te nasze działania, mam nadzieję, znaczy po pierwsze są bardzo ciekawe i przełomowe naukowo, ale z drugiej strony mają też przełożenie na społeczeństwo. Przynajmniej takie mamy nadzieje.
0: Jak wygląda taka współpraca z NASA czy z ESA? Państwo się do nich zgłaszają, mają Państwo bezpośredni kontakt, jest taka misja, oni dzwonią, mówią: dzień dobry, potrzebujemy tego albo tamtego. Jak to wygląda?
1: To jest bardzo różnie. Wszystko zaczyna się od doskonałości naukowej. To znaczy, że nasi naukowcy są rozpoznawani światowo w swoich dziedzinach i wówczas są właśnie zapraszani jako badacze do danych misji, definiują cele naukowe tej misji, no a później za tym idzie realizacja, znaczy najpierw projektowanie, a później realizacja instrumentów. Więc czasami jest to tak, że jesteśmy zaproszani do misji, bo jest jakaś potrzeba i wiadomym jest, że umiemy to zrobić, a czasami jest tak, że są otwarte po prostu konkursy, na przykład w Europejskiej Agencji Kosmicznej, w której każda instytucja, która no, zajmuje się kosmosem, czy firma prywatna, może zgłosić swój pomysł na misję, który później jest oceniany i w konkursie zostaje zakwalifikowany do realizacji bądź nie. Także w obie strony. Albo jesteśmy zapraszani, albo sami zgłaszamy nasze pomysły.
0: Powiedziała pani profesor, że my robimy to, co umiemy. To co umie Centrum Badań Kosmicznych? Czy jest coś, w czym my się wyróżniamy? Jesteśmy najlepsi, albo u nas są specjaliści z jakiegoś zakresu? Czy to nie jest tak, że można to tak skategoryzować?
1: Znaczy, my mamy bardzo szeroką działalność, ogólnie rzecz biorąc, ale jeśli chodzi o takim najbardziej rozwinięte, mamy badania Słońca, heliosfery, plazmy słonecznej, jeśli chodzi o badania naukowe, ale również też zagadnienia geodezji i teledetekcji. Ale takim naszym najbardziej sztandarowymi badaniami to są badania właśnie związane z działalnością Słońca w tym momencie. Aczkolwiek też mamy duże osiągnięcia, jeśli chodzi o badanie Układu Słonecznego planet, na przykład Marsa. W tej chwili zaczynamy się zajmować Księżycem. To jeśli chodzi o naukę. Jeśli chodzi o inżynierię, mamy bardzo duże doświadczenie. Jesteśmy rozpoznawalni ogólnie światowo, jeśli chodzi o komponenty i budowę komputerów pokładowych do sterowania satelitów, budowę elementów mechanicznych satelitów, na przykład budowę koła filtrów do właśnie misji Proba. Też sensory rentgenowskie bardzo dobrze mamy. Mamy bardzo duże doświadczenie, mamy bardzo dobrze opracowane, więc naprawdę jest się czym chwalić.
0: Jaką infrastrukturą dysponuje Centrum Badań Kosmicznych Pan?
1: Z jednej strony dysponujemy dość taką standardową, jak na centra kosmiczne, czyli tak zwanym clean roomem, czyli pokojem czystym, gdzie są kamery do testowania budowy satelitów, a z drugiej strony mamy unikalną infrastrukturę, na przykład w postaci stołu antygrawitacyjnego, który symuluje brak grawitacji, i na tym stole testowane są również jakieś wysięgniki robotyczne. W Europie w tej chwili są tylko dwa takie stoły, no i jeden posiadamy my. Ostatnio otworzyliśmy nowe laboratorium do testowania nóg lądowników. Akurat w tej chwili razem z jedną firmą robimy test nóg lądownika, który ma polecieć na Księżyc. Także z jednej strony mamy takie podstawowe wyposażenie, które jest absolutnie konieczne, ale z drugiej strony mamy też infrastrukturę bardzo specyficzną. Mamy bardzo dobre laboratorium laserowe w Borówcu do obserwacji orbit satelitów, które są wykorzystane później do korekcji położenia satelitów, czy to GNSS, czy innych satelitów obserwacyjnych. Mam laboratorium czasu z fontanną cezową. Jest naprawdę tego sporo.
0: Ilu naukowców w Centrum Badań Kosmicznych jest? Ilu współpracuje? Czy to są setki osób? Czy to są dziesiątki? Ilu takich naukowców jest u Państwa?
1: W Centrum Badań Kosmicznych pracuje około 200 osób, z czego 1/3 to są tacy naukowcy teoretyczni, mniej więcej 1/3 to jest dział inżynieryjny, naukowcy zajmujący się inżynierią oraz administracja. Także w okolicach 100 osób, 150 osób zajmuje się badaniami bądź podstawowymi, więc bądź badaniami, działaniami badawczo-rozwojowymi.
0: Są jakieś na przykład wymiany, zaproszenia, że ktoś z takich naukowców jedzie do Stanów, gdzieś do jednej z na przykład siedzib NASA i tam obserwuje, widzi, jak się pracuje?
1: Znaczy, praca jest bardzo różna. Owszem, są takie programy wymiany naukowej, gdzie naukowcy z innych krajów przyjeżdżają do nas i my też jeździmy do innych centrum naukowych w celu wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się, ale też bardzo dużo współpracy międzynarodowej polega po prostu na współpracy projektowej. Wszystkie te działania badawcze, o których mówiłam, są prowadzone w olbrzymich konsorcjach międzynarodowych. No i w ramach tych konsorcjów właśnie jest bardzo dużo takich niewymian, które mają na celu wzajemną naukę, ale wymian, które mają na celu wzajemną pracę. Także nasi naukowcy na przykład budowali instrument GLOWS na tą nasowską misję IMAP, spędzili bardzo dużo czasu w Stanach Zjednoczonych właśnie na testowaniu, integracji swojego instrumentu na zebraniach mających na celu określenie celów misji. Także jesteśmy w stałym kontakcie. Czasami jest wręcz to bardzo uciążliwe, jeżeli mamy projekt równocześnie z Japończykami, Amerykanami, no i my, no to każdy jest w innej strefie czasowej, więc ktoś musi jednak o tej w środku nocy na zebraniu być. Także jest to bardzo dynamiczna praca. No i bardzo interesująca.
0: To jeszcze tak na koniec zapytam, bo ten rozwój przemysłu kosmicznego, czy w ogóle eksploracja kosmosu w ciągu ostatnich, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, 5 lat jest bardzo dynamiczny. Czy ma to jakieś przełożenie na działalność Centrum Badań? Czy jest większe zainteresowanie, więcej naukowców, więcej młodych ludzi też się w tym kierunku kształci, kosmosem interesuje, czy nie?
1: Znaczy w tej chwili jest absolutny boom kosmiczny. Znaczy my w ogóle w tej chwili żyjemy w erze rewolucji kosmicznej. Proszę spojrzeć na firmę ICEYE, która rozwija się, która zbudowała te satelity radarowe małe i rozwija się w niesamowitym tempie. I prawda jest taka,